0: NFZ po kontroli nałożył na placówkę 134 tysiące złotych kary. Szef dyplomacji Izraela Gideon Sar skrytykował nowe sankcje unijne nałożone na żydowskich osadników. Sar uznał je za bezzasadne i upolitycznione. Na zachodnim brzegu rośnie przemoc ze strony ekstremistycznych osadników. W weekend odnotowano ponad 20 ataków na Palestyńczyków, napisał Haaretz. Unia Europejska wielokrotnie potępiała przemoc radykalnych osadników wobec Palestyńczyków oraz rozbudowę izraelskich osiedli na zachodnim brzegu. Wpisała też już wcześniej na listę sankcyjną kilka grup osadników i ich przedstawicieli. Na razie nie doprecyzowano, kogo dokładnie obejmują ogłoszone wczoraj ograniczenia. Po tym, jak na ląd zostali ewakuowani ostatni pasażerowie, pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy Hondius, na którym wykryto ogniska hantawirusa, wyruszył wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Proces ewakuacji ponad 120 pasażerów, jak podkreśliła hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia, został przeprowadzony z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Na holenderskim wycieczkowcu z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. Pasażerowie, którzy zostali z niego ewakuowani, trafiają na kwarantannę i przechodzą testy. Pojawiają się pojedyncze potwierdzone przypadki wirusa. Potwierdzono zakażenie u Francuzki, Amerykanki i jednego obywatela Hiszpanii. Jednak szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy o początku nowej globalnej pandemii.
1: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
0: Statek, a na nim część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim, ma przybyć do portu w Rotterdamie za około 5 dni. W Holandii statek ma zostać poddany dezynfekcji. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. Na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny. A więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
2: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
3: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
2: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
4: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
2: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata. Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
5: To nagranie widziałem i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich także potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Pokazem filmu La Venise Électrique Piera Salvatori rozpocznie się dziś 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Podczas tegorocznej odsłony statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
6: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
0: O Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy, w tym dwie polskie produkcje. Vaterland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Historie równoległe, czyli nowa ekranizacja Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, której producentem jest Maciej Musioł. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Porywy wiatru do 75 km na godzinę mogą występować w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Nadal obowiązują też alerty przed burzami w znacznej części kraju i intensywnymi opadami deszczu na południu. Najcieplej będzie dziś na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni, na przeważającym obszarze od 9 do 14, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. Dziś sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu, mogą też wystąpić burze. Wysoko w górach może padać deszcze ze śniegiem i śnieg.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. W pierwszym wydaniu programu EKG będziemy liczyć pieniądze i sprawdzać nagrody za inwestowanie. Łączymy się z panią Katarzyną Szwarc, ekspertką Fundacji Instrat i byłą pełnomocniczką ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Osobiste konta inwestycyjne. Projekt ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który ma wesprzeć inwestycyjną żyłkę Polaków i zmobilizować pieniądze na niepracujące na zysk. Został właśnie przyjęty przez rząd. To jest ruch na plus czy na minus?
9: To jest rozwiązanie, które ma kilka bardzo ważnych zalet. Czyni ono podatek od zysków kapitałowych zdecydowanie bardziej progresywnym i to jest dobry kierunek. Osoby mające mniejsze oszczędności powinny mieć szansę budowania swoich małych majątków, zanim będą one podlegać opodatkowaniu.
8: Podatkiem, z drugiej strony, tak zwanym podatkiem Belki tutaj
9: tak
8: dodajmy.
9: Tak zwanym podatkiem Belki, czyli podatkiem od zysków kapitałowych, tak, który dzisiaj wynosi 19%. Jest jeszcze jeden ważny, pozytywny element rozwiązania OKI. Ulgi podatkowe, które będą obowiązywać w ramach tego nowego konta, będą działać trochę jak kwota wolna od podatku Belki. Dzięki temu częściowo przynajmniej przywrócona zostanie równowaga pomiędzy inwestowaniem na przykład na giełdzie, a innymi aktywami. Mam tutaj przede wszystkim na myśli inwestowanie w nieruchomości, czyli to przysłowiowe kupowanie kawalerek na wynajem, które jest pewną zmorą polskiego rynku.
8: Zatrzymajmy się tu na chwilkę, żeby dokładnie powiedzieć o tych progach, bo projekt OKI zakłada, że 100 tysięcy naszych oszczędności ulokowanych w projektach takich opakowanych, w inwestycjach opakowanych w OKI będą zwolnione z tego podatku Belki. W tym 25 tysięcy mogą to być inwestycje w takie produkty oszczędnościowe, czyli głównie lokaty i obligacje. I to są te dwa progi, o których pani powiedziała, i one dają tę ulgę od podatki Belki. A powyżej tego progu wchodzi nowy podatek, który jest liczony od wartości tego kapitału i będzie on wynosił 19% stopy referencyjnej NBP. Obecnie to jest około 0,7%. Rząd obiecywał, że to będzie poniżej 1%. To tak dla wyjaśnienia tych warunków brzegowych.
9: Taki jest zamysł, aczkolwiek dodam tutaj, że tak jak ja rozumiem projekt ustawy, to będzie to 100 tysięcy złotych dla takich aktywów jak akcje i papiery wartościowe, natomiast 25 tysięcy złotych będzie dedykowane takim instrumentom jak na przykład lokaty bankowe.
8: I teraz, czy te kwoty to są optymalnie ustawione, czy te 25 tysięcy dla takich zwykłych ludzi, którzy mają na kontach jakieś drobne pieniądze, to jest wystarczająca kwota, czy 100 tysięcy to jest dużo?
9: To jest dość hojna kwota wolna, która w mojej ocenie pozwoli zrealizować te cele, o których wcześniej powiedziałam. Z drugiej strony nie zaburzy nadmiernie wpływów do budżetu z podatku od zysków kapitałowych, czy w tym przypadku, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, od wartości aktywów. To jest pewne nowum na polskim rynku. Niewiele mamy takich podatków od wartości aktywów. Przypominam, że podatek Belki naliczany jest od zysków kapitałowych. No, pewnym wyzwaniem z punktu widzenia inwestorów, osób korzystających z OKI, jest to, że podatek od wartości aktywów naliczany będzie zarówno wtedy, gdy uzyskujemy zysk, jak i wtedy, kiedy nasze aktywa przynoszą straty. Aczkolwiek ja muszę przyznać, jestem przekonana, że z tego rozwiązania korzystać będą raczej inwestorzy, którzy wiedzą, co robią, już dzisiaj są na rynku i na pewno będą tak operować swoimi oszczędnościami, aby tutaj wyszło in plus z ich punktu widzenia i spodziewam się, że w momencie, kiedy panować będzie BES-a, ich aktywa przynosić będą straty, na pewno będą starali się nie trzymać na swoich kontach OKI aktywów, które które byłyby tym podatkiem od wartości obłożone.
8: To zastanówmy się właśnie teraz przez chwilkę, co może zmienić pojawienie się OKI na rynku, bo komentarze teraz są takie. Z jednej strony słyszymy o tym, że to jest właściwie niewielka pomoc dla tych, którzy do tej pory nie inwestowali na giełdzie, bo i tak Polacy będą się tego bać, a z drugiej strony słyszymy takie komentarze, że to właściwie tylko dla tych, którzy już na tej giełdzie są obecni i wiedzą, jak sobie poradzić, więc dostają coś dodatkowego, tę kwotę wolną. Co się może zmienić z naszą taką skłonnością do inwestowania w coś więcej niż lokata bankowa po wprowadzeniu tego rozwiązania?
9: Ja muszę przyznać, że jestem bardzo sceptyczna wobec zapowiedzi autorów projektu co do tego, że osobiste konta inwestycyjne bardzo zwiększą obecność Polek i Polaków na rynku kapitałowym, zwiększą naszą skłonność do inwestowania. Już tłumaczę dlaczego. Tak, oczywiście jest to rozwiązanie nieco skomplikowane, wymaga założenia dodatkowego rachunku, zrozumienia zasad, jak to działa, samego ryzyka inwestowania, ale nie to jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze są dwie rzeczy. Jesteśmy z jakiegoś powodu przekonani w Polsce, że ulgi podatkowe w jakiś sposób stanowią zachętę do rozpoczęcia inwestowania. Wszystkie badania naukowe pokazują, że absolutnie tak nie jest. Ulgi podatkowe w zasadzie nie mają znaczenia z punktu widzenia wchodzenia nowych inwestorów na rynek, tak samo jak większy podatek nie jest kluczową kwestią w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu. Dlatego ja jeszcze raz podkreślam, jestem przekonana, aczkolwiek chciałabym się mylić, mam nadzieję, że pozytywnie się zdziwię, że rozwiązanie to będzie jednak dedykowane przede wszystkim inwestorom, którzy już dzisiaj na rynku działają. Zresztą często w debacie publicznej powołujemy się na przykład ze Szwecji. Zresztą polskie OKI oparte są na właśnie szwedzkim rozwiązaniu kont ISK. Przywołujemy ten przykład Szwecji, gdzie faktycznie dzisiaj 40% uprawnionych obywateli posiada już takie konta ze specjalnymi ulgami podatkowymi do inwestowania. Natomiast warto zwrócić uwagę, że udział inwestorów indywidualnych w Szwecji był już bardzo wysoki przed wprowadzeniem ISK. Tak, liczba tych rachunków w Szwecji bardzo dynamicznie rosła w pierwszych latach po ich wprowadzeniu paręnaście lat temu, natomiast to były jednak głównie przesunięcia z już istniejących rachunków maklerskich w Szwecji, które podlegały zupełnie innym zasadom rozliczania i opodatkowania. Jeżeli już, to ja szukałabym źródeł tych szwedzkich sukcesów w takim zbiorczym wachlarzu różnych rozwiązań, które Szwedzi zaczęli wprowadzać już w latach 70. Podam tylko przykład, akurat wtedy można było inwestycje w fundusze odpisywać sobie od podstawy podatku dochodowego i to były dość duże oszczędności na poziomie 30%. Natomiast jest jeszcze jeden ważny element, który nam często umyka. Opowiadamy, że pewnym mankamentem polskiego rynku jest brak edukacji finansowej. Po prostu potencjalni inwestorzy są niedoinformowani co do tego, jak mogą swój kapitał lokować i z czym się to wiąże. Ja mam na ten temat nieco inne zdanie. W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych.
8: To dokładnie tyle, ten pierwszy próg. Prawie dokładnie.
9: Tak, natomiast zwróćmy uwagę, to oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. Natomiast czym są te oszczędności? Dla większości gospodarstw domowych to nie są wolne środki inwestycyjne, tak? To jest poduszka finansowa, to jest taka prywatna polisa bezpieczeństwa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód. Jesteśmy jeszcze na początku naszej drogi budowania naszych małych majątków, naszego narodowego bogactwa, krajem o krótszej tradycji kapitalistycznej niż Europa Zachodnia czy USA, na który to rynek powołuje się uzasadnienie do ustawy o OKI. Majątki u nas są relatywnie mniejsze, więc naturalne jest to, że ostrożniej podchodzimy jeszcze do ryzyka inwestycyjnego. I w mojej ocenie to jest główna przyczyna tego, że jeszcze niewiele z nas jest na tym rynku kapitałowym dzisiaj, aczkolwiek to się zmienia. Zmienia się bardzo dynamicznie. Widzimy to chociażby po liczbie osób uczestniczących w programie pracowniczych planów kapitałowych. To jest już dzisiaj bodajże ponad 4 miliony, a aktywa w PPK sięgają ponad 50 miliardów złotych.
8: Powiedziała pani o tej ostrożności, a popatrzmy na to już od strony rynku kapitałowego, no bo to ma służyć temu, żeby na rynku pojawiło się więcej pieniędzy i pracowało na rzecz gospodarki. Czy to jest, jak bardzo nam jest ta zmiana, ten większy zastrzyk kapitału potrzebny? Tutaj od razu powiem, że szacowany dopływ jest na około 74 miliardy złotych do 2040 roku. Czy to jest taka kwota, która będzie miała jakieś wielkie znaczenie? I po co jest ten zastrzyk tak naprawdę?
9: Faktycznie, gdyby było to 74 miliardy do 2040 roku, to byłby dość spory napływ kapitału na rynek. Natomiast znów, ja jestem nieco sceptyczna wobec tych kwot. Taki szybki rachunek, jak to się mówi, na odwrocie serwetki, wskazuje, że samo ministerstwo chyba nie jest do tego przekonane, bo ten ubytek budżetowy, o którym wspomina na kolejne lata, zdaje się zakładać, że ten napływ kapitału będzie jednak mniejszy. Natomiast myślę, że kluczowe tutaj jest to, czy ten kapitał, który będzie zgromadzony w OKI, będą to nowe środki, czy środki już dzisiaj pracujące w naszym systemie finansowym, przesuwane z istniejących rachunków maklerskich. Tak jak wspomniałam, myślę, że raczej będzie to drugie, ale bardzo mam nadzieję, że pozytywnie się zdziwię.
8: A czy prezydent Nawrocki będzie skłonny podpisać tą ustawę, jeśli zostanie uchwalona?
9: Myślę, że tak, dlatego że rozwiązanie to zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez uczestników rynku kapitałowego w Polsce, tak jak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest zadowolone z rozwiązań, aczkolwiek pojawiły się tutaj pewne zastrzeżenia do rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu ustawy o OKI.
8: I tu musimy postawić kropkę. Proszę bardzo, musimy postawić kropkę. Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocniczka ministra finansów do spraw rozwoju rynku kapitałowego. Bardzo dziękuję mojej gościni.
10: Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Stowarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Już się rynki w ubiegłym tygodniu cieszyły. Już była nadzieja na pokój na Bliskim Wschodzie i nic z tego.
11: No, ja muszę przyznać, że rynki mają to do siebie, tak? Że wystarczy jedno słowo wypowiedziane przez odpowiednią osobę i albo jest znacznie gorzej, albo jest znacznie lepiej. Myślę, że wszyscy oczekujemy po prostu na to, żeby wreszcie ta sytuacja się uspokoiła i żeby się ustabilizowała. Natomiast myślę, że większość jednak, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale większość jednak uważała, że szanse na to, żeby to w tym momencie się ustabilizowało, uspokoiło, że warunki obu stron, przez obie strony zostaną przyjęte, no były bardzo nikłe, żeby nie powiedzieć żadne, tak? Dlatego, że wymagania stanu wobec Iranu w kilku punktach są pewnie absolutnie nieakceptowalne, jak na razie przynajmniej przez Iran. No i odwrotnie, tak? To, co zaproponował Iran, no jest absolutnie nieakceptowalne przez Stany Zjednoczone. Zresztą słuchałam przed chwilą bardzo ciekawej rozmowy właśnie dotyczącej Iranu. No to jest politycznie, geopolitycznie znacznie bardziej złożona sprawa, bo tu kwestia jest Izraela i tych nacisków na kraje arabskie ze strony Ameryki, żeby jednak tą pozycję Izraela wzmacniać. Więc no, mamy problem i nie sądzę, żeby to się szybko skończyło.
10: $104 kosztuje dzisiaj ropa naftowa. Drożeje, ale za każdym takim razem mam wrażenie, że ta ropa drożeje coraz mniej i wolniej. I tak to wygląda, jakby się trochę rynek do tej sytuacji już przyzwyczajał.
11: No tak, mamy, jeśli dobrze pamiętam, w zeszły poniedziałek, tydzień temu, cena baryłki to było $114. W środku tygodnia, kiedy zaczęto mówić, że jest szansa jednak na jakieś uspokojenie sytuacji, poniżej $100 widzieliśmy baryłkę, 98, jeśli znowu dobrze pamiętam. I tak jak pan powiedział, teraz mamy blisko $104, więc ta fluktuacja cen pokazuje ogromną niepewność, ogromną niestabilność. I no i niestety tak będzie i podejrzewam, że tak będzie długo. Wcale to nie będzie tak, że jedna czy druga strona powie, dobrze, jakiś kolejny punkt, żeśmy zaakceptowali z tych propozycji rozejmowych. Będziemy mieć do czynienia z tą niestabilnością bardzo długo. Ale nawet gdyby oby doszło jednak do uspokojenia sytuacji, rozejm nie jest jest uspokojeniem czasowym, nie wiem, na parę dni, na tydzień, na miesiąc, ale już do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie to ciągle trzeba przypominać, że podaż ropy jednak przez dosyć długi czas będzie ograniczona z tamtego rejonu, ponieważ infrastruktura w jakiejś części, infrastruktura w krajach arabskich została zniszczona. A to oznacza, że nawet jeśli byłaby totalna swoboda przepływu tankowców przez cieśninę Ormus, no to tej ropy z tamtego rejonu przez pewien czas, dopóki inwestycjami nie odbuduje się infrastruktury, tej ropy po prostu będzie mniej. Są szacunki, które mówią, że jak na razie, wydaje się, że to nie jest jakieś zastraszające, ale jak na razie świat stracił poprzez to, że nie można wywozić ropy przez cieśninę Ormus około 1 miliarda baryłek. No to może warto przypomnieć, że dziennie świat zużywa około lekko powyżej 100 milionów baryłek. Więc jak na razie to nie jest jakiś problem, można było to zaspokajać rezerwami, które właśnie każdy kraj w mniejszym lub większym stopniu posiada. Natomiast jeśli to się będzie przedłużać, to zaczniemy mieć naprawdę znacznie poważniejszy problem, chociaż wydaje się, że dzisiaj już on jest bardzo poważny.
10: Gospodarki zaczynają to już odczuwać?
11: No, zdecydowanie tak. W Europie spora część krajów jakieś narzędzia rządy uruchomiły. My w Polsce mamy ten tak zwany CPN. Już tutaj mówiłam o tym, że to jest nierozsądne działanie, już nie tylko ze względu na obciążenie budżetu, bo znowu pewnie warto przypomnieć, że według szacunków Ministerstwa Finansów te obniżenie podatków, podatku VAT i podatku akcyzowego, czyli podatków pośrednich na paliwa, to jest miesięczny koszt około 1,6-1,7 miliarda złotych przy sytuacji finansów publicznych. To jest naprawdę
10: duży koszt.
11: Ale jeśli my mamy perspektywę naprawdę problemów przed sobą z dostępem do ropy, z cenami, które oczywiście przy tej mniejszej podaży siłą rzeczy będą wyższe, to wydaje mi się, że rozsądnym działaniem rządów, każdego rządu, byłoby jednak ograniczanie popytu na paliwa, a na pewno przez obniżanie jej ceny tego się nie osiągnie. Wydaje mi się, że warto było było skorzystać z sytuacji i po prostu nakłonić nas do tego, żebyśmy jednak troszkę ograniczali korzystanie z samochodów. Mówię tutaj o gospodarstwach domowych, tak? Bo komunikacja powinna, komunikacja miejska czy międzymiastowa
10: powinna... Dostawy do sklepów chociażby.
11: Tak, więc wydaje mi się, że te kraje, które poszły właśnie na dofinansowanie paliwa, żeby ono mniej kosztowało dla gospodarstw domowych, to nie jest dobre rozwiązanie, nie tylko w Polsce.
10: Na razie mamy drogie paliwa, ale czy widzimy już, że to się zaczyna rozlewać po całej gospodarce?
11: Wydaje się, że nie jeszcze. No proszę pamiętać, że no, na to potrzeba trochę, na to potrzeba

0: to pewne produkty z obszaru żywnościowego po prostu musimy kupić. Niezależnie od tego, tak jak powiedziałam, ile kosztują. Natomiast oczywiście są towary, czy są usługi, które w momencie, kiedy zaczynamy się obawiać, co się może dziać w bliższej i dalszej przyszłości, zawieszamy nasze decyzje konsumpcyjne i mówimy, okej, dzisiaj tego nie kupimy, wrócimy do tematu zakupu tego w naszym gospodarstwie domowym w przyszłości. Tak, jak sytuacja się uspokoi. Tak, zresztą obserwowaliśmy to i przy sytuacji, którą widzieliśmy w czasie COVID-u i oczywiście bardzo silnie obserwowaliśmy to w momencie, kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę wobec Ukrainy.
1: Ostatnie dni przyniosły dosyć mocne zaostrzenie retoryki ze strony prezesa Narodowego Banku Polskiego, który mówił po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, że jeżeli inflacja właśnie przez te drogie paliwa przekroczy górną granicę celu, to 3,5%, to może to być bezpośrednim powodem podwyżek stóp procentowych. Na razie mamy inflację na poziomie 3,2%. To wydaje się, że do tych 3,5% niedaleko.
0: No tak, zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych 2-3 miesiącach, bo jedna rzecz to są oczywiście ceny paliwa, czyli pochodna tego, co dzieje się w ramach tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale druga rzecz, która może być bardzo istotna i dla poziomu inflacji, dla naszych kieszeni, to są ceny żywności. Najpierw mieliśmy przymrozki, teraz mówię o pogodzie, czyli o czynniku, na który nikt nie ma wpływu, a po drugie teraz mamy suszę. Teraz pytanie, czy ktokolwiek to monitoruje, w jaki sposób te dwa pogodowe oddziaływania na rolnictwo będą miały wpływ na plony, tak? Zresztą pierwsze pewnie rzeczy już zobaczymy za chwilę, kiedy tak zwane nowaliki powinny się pokazać, one właśnie już się pokazują i zobaczymy, jak będą wyglądały ceny. I to jest jedna rzecz, czyli pogoda, ale druga rzecz i tu związana już z konfliktem na Bliskim Wschodzie, to jest kwestia cen nawozów, które w rolnictwie są uważane. Zakłada się, że ceny wzrosną w granicach 30-40%, a to jest olbrzymi koszt, taki impuls kosztowy dla rolników i dla producentów żywności, więc tu bym się bardzo obawiała. Teraz jak popatrzymy na strukturę inflacji, wskaźnika inflacji, to co nam opublikował Główny Urząd Statystyczny, udział wydatków na żywność to jest w granicach 26-27%, a więc nawet niewielki ruch cenowy na żywności jednak tą inflację będzie popychał do góry. Ale z drugiej strony, tak, szukam pozytywów, nie ma co jednak bierze pod uwagę, czy powinna brać pod uwagę Rada Polityki Pieniężnej, nie mamy presji jak na razie przynajmniej, nie mamy presji na wzrost wynagrodzeń. One owszem rosną i to wydaje mi się, że dosyć przyzwoicie, bo w granicach 6.
1: Ale już też coraz wolniej.
0: Ale rosną coraz wolniej i nie ma tej presji, a przynajmniej firmy nie sygnalizują tej presji ze strony pracowników na to, żeby wynagrodzenia rosły, a to na pewno byłby element istotny w ocenie przez Radę Polityki Pieniężnej tego, co w tej przestrzeni inflacyjnej może się wydarzyć.
1: Czyżbyśmy jako pracownicy już nie chodzili do naszych szefów po podwyżki?
0: Może i w niektórych firmach to się wydarza, albo w niektórych zawodach, pewnie prędzej, ale też trzeba patrzeć na to, co się dzieje w tej przestrzeni, jeśli chodzi o bezrobocie. Tak, mamy bezrobocie leciutko lepsze w te sygnały z kwietnia, ale to jest 6%, tak? To nie jest mało, więc mimo, że przecież mamy okres już, w którym jednak firmy, rolnicy zaczynają potrzebować dodatkowych pracowników. Więc ten leciutki spadek, bo mieliśmy 6,1% stopę bezrobocia, teraz jest sygnał, że to jest ciutkę niżej, czyli 6%, no ale jak na ten okres, w którym to zapotrzebowanie na pracowników powinno być zwiększone, to jednak ten poziom jest dosyć wysoki. Więc niewykluczone, zresztą widać to też po badaniach Głównego Urzędu Statystycznego,

0: dotyczących koniunktury konsumenckiej, tak? Widać wyraźnie, tam jest taki komponent, czy się obawiasz w najbliższym czasie, w najbliższych 12 miesiącach wzrostu bezrobocia i tutaj ten sygnał ze strony konsumentów, gospodarstw domowych jest silny, tak, obawiam się. Więc jeśli ja się obawiam, że bezrobocie będzie rosło, no to zastanowię się pewnie dwa razy, a nawet nie raz, zanim pójdę do szefa, szefowej i poproszę o wzrost wynagrodzenia.
1: To wracając do kwestii stóp procentowych, to jak pani ocenia, czy my w tym roku musimy się liczyć z tym, że stopy procentowe w Polsce jednak wzrosną?
0: Myślę, że to powinien być jeden ze scenariuszy. Tak? Nie, to nie oznacza, że wzrosną. Oczywiście szczególnie ci, którzy mają kredyty, dla nich to jest niebywale ważne, tak? Co się wydarzy, jakie będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej, ale myślę, że trzeba założyć sobie taki scenariusz, który do tej pory funkcjonował, że raczej stabilizacja. Już nie mówię o tym scenariuszu z początku zupełnie roku, kiedy mówiło się o tym, że zejdziemy do 3,5%, jeśli chodzi o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, ale te ostatnie dwa miesiące pokazały, że raczej będziemy mówić o stabilizacji na tym poziomie, który jest obecnie stopy referencyjnej. Więc to byłby dla mnie scenariusz podstawowy. Natomiast absolutnie warto w jakby swoim myśleniu o portfelach, tak w firmach, jak i w gospodarstwach domowych, jak i w budżecie państwa, myśleć o scenariuszu takim, w którym jednak te stopy mogą zostać podniesione.
1: No i co by to oznaczało i dla naszych portfeli, i dla finansów firm, i budżetu państwa?
0: No, to oznacza wyższy koszt, no bo w momencie, kiedy pożyczamy pieniądze, to płacimy odsetki od tych pożyczonych pieniędzy, a więc i w naszych portfelach, jeśli mamy kredyty, i w portfelach przedsiębiorstw. Aczkolwiek tu, jeśli będę miała sekundkę, to chętnie coś powiem. I w budżecie trzeba zakładać, że te koszty będą wyższe. Natomiast ostatnie dane dotyczące podaży pieniądza, które opublikował Narodowy Bank Polski, bo co miesiąc to publikuje, aczkolwiek z pewnym opóźnieniem, pokazuje, że firmy mają sporą poduszkę jednak taką zapasów pieniężnych, depozytów w sektorze bankowym i na dodatek dosyć silnie wzrosła w ciągu roku, bo ponad 75 miliardów złotych depozytów przyrosło, depozytów przedsiębiorstw przyrosło w sektorze bankowym. Ruszyły się inwestycje, więc wydaje mi się, że jakby przedsiębiorcy mówią, okej, sytuacja jest niestabilna, musimy i prawdopodobnie to nie jest krótkoterminowy. I teraz nie mówię w ogóle o kwestiach związanych z konfliktem w Zatoce. Mówię o tym, że właściwie od 2020 roku mamy cały czas ogromną zmienność, niestabilność, ryzyka, nieprzewidywalność i chyba przedsiębiorcy jakby wpisali w swoje modele biznesowe tą zmienność, tą nieprzewidywalność i z drugiej strony stwierdzili, że jednak trzeba ruszyć z inwestycjami, bo świat ucieka, więc będziemy mieć ciekawą bardzo sytuację do obserwowania.
1: Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest Powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 3.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Niezienkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A na łączach Wojciech Szeląg, TVP Info. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: A ja chciałam zapytać, jak wam się podoba Rada Prezydencka, która będzie pisać projekt konstytucji, ponieważ pan prezydent uważa, że mamy wadliwą konstytucję, która właściwie zbudowała dwa ośrodki władzy konkurujące ze sobą i to paraliżuje państwo. Jacek.
3: Ja myślę, że to jest rada, która może odpowiadać za przygotowanie bardzo nowoczesnej konstytucji, ponieważ tam są sami młodzi specjaliści, sami konstytucjonaliści, osoby bezstronne, dające rękojmię tego, że zostanie przygotowana nowa ustawa zasadnicza, która ten rozdział władzy odpowiednio podzieli, więc myślę, że to wszystko. Dziękuję.
2: Dobrze. Wojtek, może ty przypomnij, kto zasiada w Radzie w takim razie, żeby uzasadnić tę opinię redaktora Niesienkiewicza.
4: Nie, ja chciałem pójść dalej tym samym tropem, bo bardzo
3: Wojtku,
4: mi się to spodobało.
3: Się.
4: Ja się przychylam całkowicie i chcę przypomnieć, że pomysłodawcą powołania tej rady i człowiekiem, który patronuje tej radzie, jest polityk, który zasłynął przez pierwsze miesiące swojej pierwszej kadencji prezydenckiej z drobiazgowego i starannego przestrzegania konstytucji i pilnowania podziału kompetencji pomiędzy różnymi ośrodkami władzy, a jego zatroskanie o to, żeby Polska była sprawnie rządzona, powinna być wzorem dla wszystkich polityków.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kto mu pomagał i jak bez paszportu Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, sprawdza prokuratura. Były bliski współpracownik prezydenta Ukrainy, podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Posłowie po raz kolejny zajmą się kryptowalutami. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma on wyjaśnić śledczym, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji. Śledczy będą sprawdzać, czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa, poinformował szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk. Zgodnie z przepisem przywołanym przez prokuratora, za utrudnianie postępowania i pomaganie sprawcy przestępstwa, w tym ukrywanie sprawcy, tworzenie fałszywych dowodów czy zacieranie śladów, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie przez rząd byłego premiera Viktora Orbana był objęty azylem. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym w związku ze sprawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy sprawdzają też, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, który nie ma ważnego paszportu, dał radę wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, powiadomiła specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy. Według mediów z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przeprowadzone zostały czynności śledcze z udziałem Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy. Jermak w listopadzie ubiegłego roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem Midas. Sejm po raz kolejny na tapet weźmie kryptowaluty. Posłowie zajmą się kilkoma projektami – rządowym, prezydenckim i poselskim. Dwie wcześniejsze rządowe ustawy zawetował Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla Karola Nawrockiego coraz mniej wygodny i być może się złamie i ją podpisze. Mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
5: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
6: W przypadku Karola Nawrockiego akurat wiemy, że jemu zonda krypto naprawdę bardzo mocno pomogła w kampanii.
4: Ale Jarosław Sellin z PiS-u liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
7: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
4: A jeśli to nie nastąpi, to od 1 lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Dodajmy, posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Równocześnie czworo posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Tym samym projekt, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu, nie ma wymaganej liczby podpisów. Na Mazowszu samorządowcy ruszają z remontami schronów i przygotowują się do budowy nowych obiektów. Urząd Wojewódzki dostał już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje w całym regionie. Część z nich ma służyć mieszkańcom także w czasie pokoju. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
8: Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ruszą remonty już istniejących obiektów. Mówimy tu o starych schronach, ale i na przykład piwnicach pod urzędami czy szkołami.
9: Na przykład szkoły tysiąclatki są takimi obiektami, które z założenia były budowane w taki sposób, żeby mogły być też wykorzystane w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach wojennych, bo musimy pamiętać, że powstawały też w okresie zimnej wojny.
8: Mówi mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejny etap, już kosztowniejszy, zakłada budowę nowych obiektów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać także na co dzień.
9: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsce ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
8: W razie zagrożenia w takim podziemnym parkingu schronienie może znaleźć nawet 2000 osób. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, pytanie o kamienie na szaniec, a do napisania nie rozprawka, a przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył uczniów.
10: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
11: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
12: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
4: Dziś ósmoklasiści napiszą test z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Najcieplej będzie na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. W ciągu dnia sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu. Na południu kraju deszcz ma padać bardziej intensywnie. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, a na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu mogą wystąpić burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy Zapytam Inaczej i zaczynamy od rocznicy, dlatego że jutro mija 100 lat od momentu, kiedy w maju 1926 roku Józef Piłsudski sięgnął po władzę siłą. Po kilku dniach walk w Warszawie zginęło prawie 400 osób, ale jednak w polskiej pamięci wydaje się, że dużo silniejszą od opowieści o wojskowym przewrocie okazała się właśnie legenda marszałka i legenda sanacji. I o tym, jak dzisiaj pamiętamy zamach majowy, dlaczego trudno nam jest rozmawiać o takim autorytarnym wymiarze II Rzeczypospolitej i co ta pamięć w ogóle mówi o nas dzisiaj w Polsce, porozmawiam z profesorem Maciejem Górnym z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry.
13: Wydaje mi się, że zamach majowy stawia takie bardzo aktualne pytanie, czyli czy wolno ograniczać demokrację w imię ratowania państwa, czy na przykład innych ważnych wartości. I czy ma pan poczucie, że w polskiej pamięci historycznej ten zamach majowy jest pamiętany? A jeśli tak, to jaka to jest pamięć?
14: Wydaje mi się, że w zasadzie chyba nie. To znaczy wiemy wszyscy o tym, uczymy się o tym w szkole. To jest jakoś tam w miarę przyswojona wiedza historyczna. Natomiast zamach majowy nie ma wyraźnego znaku. Nie jest opatrzony morałem. Nie bardzo wiemy, co o nim myśleć i to, co się dzieje wokół rocznic, nawet tej rocznicy, setnej bądź co bądź, to jest bardzo wyraźna wskazówka, że tak właśnie jest, że nie potrafimy sobie z tym jakoś sensownie poradzić. Tym razem to już trochę tradycja, ale grupa posłów Sejmu zgłosiła projekt uchwały potępiający Piłsudskiego.
13: Niech zgadnę, z PSL-u.
14: Nie. Głównie z Ruchu Narodowego, tej części Konfederacji.
13: A to mnie poseł zaskoczył.
14: Między innymi poseł Bosak się pod tym wnioskiem podpisał. Z tego wniosku oczywiście nic nie będzie. Sejm go albo już odrzucił, albo odrzuci, nie uchwali go. Ciekawe, że w roku bodajże 2015, mniej więcej w okolicach poprzedniej okrągłej rocznicy, trochę wcześniej. Dosyć podobny wniosek składali z kolei posłowie SLD i PSL. I on też nie został uchwalony. Jest to taki, to że ten motyw tak powraca raz z jednej strony, raz z drugiej, to trochę nam mówi też to, że w żadnym z tych, za żadnym z tych razów do niczego nie doszło. Tak? Właśnie nie jesteśmy w stanie czegokolwiek ostatecznie o tym powiedzieć, co myślimy.
13: Ale czy pan uważa, że ten moment powinien zostać jakoś lepiej, nie wiem, upamiętniony, zaznaczony i czy ta pamięć, albo właśnie tak jak pan powiedział, nie pamięć o zamachu majowym, co ona nam mówi o nas dzisiaj?
14: Musielibyśmy sobie, znaczy ja uważam, że to jest zmarnowana szansa i że mało jest w historii Polski takich wydarzeń, które mogłyby mieć tak duże znaczenie dla edukacji obywatelskiej. Znaczy zamach majowy to jest ten fragment historii, przy pomocy którego możemy kształtować świadomych obywateli, uczyć ich rzeczy ważnych też dla nas dzisiaj.
13: O demokracji.
14: Ale żeby to się o demokracji, o tym, jaka jest jej wartość, o tym, jak źle się o niej mówi, jak i że jest rzeczą normalną, że ona ma kiepską prasę. To jest coś, co jest jakby trwałą cechą reżimów demokratycznych. One są mało efektowne, rozgadane, nieskuteczne. Skuteczny jest autorytaryzm i zdecydowany, i nie jest rozgadany, prawda? Ale to, że ostatecznie autorytarne rozwiązanie nie naprawia żadnych błędów demokracji, a przynosi nowe własne i potęguje te, które piętnuje w reżimie demokratycznym, no to jest wielka lekcja przewrotu z roku 26, której moglibyśmy się nauczyć. No, to jest Piłsudski ruszał po władzę z hasłami, że rozpędzi darmozjadów, złodziei i malwersantów, no, po czym rządy sanacji brały w łapę i kradły pieniądze tak bardzo, że usunęły w cień te wszystkie wcześniejsze afery. Więc to jest tutaj taki potencjał opowieści, no nie tylko o tym, że dyktatura jest, nie rozwiązuje żadnych problemów demokracji, a przynosi własne, ale też o kilku innych sprawach. No tylko, że na przeszkodzie do tego, żeby coś sensownego z tym zrobić, stoi ten problem, który no, psychologicznie jest trudny, że trzeba by, żebyśmy się zgodzili wewnętrznie na to, że bohater polskiej historii, czyli Józef Piłsudski, by mógł odgrywać jednoznacznie negatywną rolę w polskiej historii, jednocześnie będąc tym, kim jest, to znaczy wielkim Polakiem, wielkim zasłużonym dla polskiej historii, współtwórcą niepodległego państwa.
13: A tymczasem nam się nie udaje stworzyć opowieści o Piłsudskim, która będzie wystarczająco zniuansowana, a nie negatywna.
14: No tak, no to jest taki dziecięcy problem, tak? Znaczy społeczeństwo chce wiedzieć, kto jest dobry, kto jest zły, no i nie wypada, żeby ten dobry robił złe rzeczy. No tutaj jest właśnie taki problem, że ten dobry z naszej bajki robi coś jednoznacznie złego i w historii w roku 26 trzeba by przeciwstawić z jednej strony Piłsudskiego i jego obóz demokracji. Nie jakimś jego osobistym wrogom, nie Dmowskiemu, tylko demokracji. Jak czytamy teksty Piłsudskiego z okolic zamachu, no to nie jest to te fronty, które on wyrysowuje, to nie są fronty pomiędzy nim a NDK-ami, to jest front pomiędzy nim a demokracją, pomiędzy nim a parlamentaryzmem. On atakuje Sejm jako taki, posłów jako takich, uderza w ten system, chce wywrócić stolik. To nie jest jakby pod tym względem, to nie jest ciąg dalszy tego sporu dwóch trumien, które rządzą polską polityką, tylko to jest coś nowego.
13: To też nie jest taki typowo polski problem, dlatego że w latach 20. i 30. w Europie było sporo krajów, które miały jakiś autorytarny zwrot. Demokracja załamywała się niemal w całym regionie, ale jednak pamięć o zamachu majowym nie stała się takim symbolem ostrzegającym przed autorytaryzmem, jak na przykład pucze wojskowe w innych krajach.
14: To jest też pokłosie tego, że ten nasz autorytaryzm nie był tak okrutny, tak krwawy, jak niektóre inne autorytaryzmy.
13: No ale 400 osób zginęło, nie był też bezkrwawy.
14: No tak, ale to jest, znaczy to jest jasne, za każdym razem to jest tragedia i tragedią są też zniknięcia ludzi, takich jak generała Zagórskiego, którego najprawdopodobniej zamordowano po prostu na IP, prawdopodobnie na rozkaz Piłsudskiego. I Bereza Kartuska to też jest tragedia polskiej historii i zamykanie w więzieniach i prześladowanie opozycji politycznej. To wszystko są rzeczy, których wymazać nie można, ale no, i było wtedy w Europie kilka takich reżimów autorytarnych i państw zmierzających w tę stronę, w których ten rachunek zwłok był dużo wyższy i działy się rzeczy dużo bardziej jakby spektakularne, jeśli idzie o poziom przemocy. No nie wiem, Rumunia jest takim krajem, który przychodzi do głowy, gdzie walczą ze sobą dojrzały, już ukształtowany ruch faszystowski i autorytarne państwo i jedna i druga strona sięga po przemoc zupełnie naturalnie. I jasne są też kraje, w których to wygląda trochę podobniej do Polski, które nawet poniekąd polskie wzory naśladują. No, przewrót na Litwie następuje kilka miesięcy po polskim i tym, który obejmuje władzę, jest Antanas Smetona, czyli tak samo jak Piłsudski, też ojciec niepodległości. No jest kilka też takich przewrotów. Co jest też charakterystyczne i co być może utrudnia jakby jednoznaczną ocenę i trochę tak rozmydla ten autorytaryzm w Polsce, to jest to, że on nie miał swojej ideologii. To nie był ruch faszystowski, który doszedł do władzy poprzez przewrót, tak jak to zrobił Mussolini. Ruch faszystowski w Polsce zawiązał się dopiero w reakcji na przewrót majowy. Obóz Wielkiej Polski powstał dopiero po zamachu i pod jego wpływem. Więc tutaj jakby to też jest trochę problem, że mamy, znaczy problem. To nie jest dla nas żaden problem, natomiast to utrudnia jednoznaczną ocenę i takie jasne porozstawianie, rozdzielenie ról pomiędzy poszczególnymi aktorami tej historii. W innym miejscu są ludzie, którzy piszą i opowiadają o tym, jak to oni są twardymi chłopcami i wezmą władzę, a w innym miejscu są ci, którzy faktycznie to robią i tę władzę biorą i wszystkich za twarz też.
15: Oglądałam ostatnio debatę historyków, w której pan brał udział. Jeśli państwo mają chęć, to też mogą ją państwo znaleźć online. Instytut Pilockiego ją organizował. I ta rozmowa, ta debata uświadomiła mi, że po 100 latach spory o to, czy zamach majowy był nieunikniony, to są dalej bardzo żywe.
14: No tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić, chociaż oczywiście cieszę się, że pani oglądała tę debatę.
15: Ale to nie jest kwestia tylko tej debaty, jakby uogólnijmy to bardziej, tutaj nie musi się pan odnosić akurat do niej.
14: To też trochę dlatego, znaczy między innymi dlatego jest mi niezręcznie, bo wydaje mi się, że historycy są specyficzną grupą zawodową i być może niektóre cechy u nich takie też... No, występują częściej niż w ogóle populacji i przywiązywanie się do pewnych postaci, ideologii z przeszłości, to się zdarza w naszym zawodzie. Znaczy chodzą po tym padole prawdziwi Piłsudczycy, no i to są historycy, niektórzy, tak? Chodzą po tym padole prawdziwi endecy i to też są historycy, no i ja reprezentuję ten sam zawód i no, nawet jeżeli nie zawsze z sympatią, to z empatią się odnoszę do koleżanek i kolegów, którzy żyją tą historią bardziej niż ja nią żyję. Ta debata, której pani widziała, państwo być może nie widzieli, no ona trochę pokazuje to właśnie, że niektórzy z nas żyją historią w sposób trudny do zrozumienia dla kogoś, kto historykiem nie jest albo pasjonatem historii nie jest.
15: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Maciej Górny z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk był moim państwa gościem. Anna Biegutowska, a teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o bardzo ciekawym konkursie. Chodzi o to, że badacze i badaczki z SGH zebrali prawie 70 pamiętników osób wymagających opieki oraz ich bliskich i opiekunów i z tej relacji, z ich opowieści wyłania się taki obraz życia, w którym ogromny ciężar fizyczny, emocjonalny, finansowy spoczywa na rodzinach, a nie na systemie i to na rodzinach, które są bardzo często pozbawione wsparcia, informacji i możliwości odpoczynku. I o tych pamiętnikach w tym konkursie porozmawiam z dr Magdaleną Kocejko z Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Co panią najbardziej zaciekawiło, czy może nawet zaskoczyło w lekturze tych relacji i czy pojawiały się takie wątki, które powtarzały się jakoś w historiach?
16: To ja myślę, że przede wszystkim zacznę od tego, może najpierw powiem parę słów w ogóle o tych pamiętnikach, że my w naszym instytucie ogłosiliśmy taki konkurs, który nazywał się Kroniki Opieki Długoterminowej i w ramach tego konkursu zaprosiliśmy zarówno opiekunów formalnych, nieformalnych, jak i same osoby, które na co dzień korzystają ze wsparcia i opieki, żeby przysłali do nas swoje pamiętniki. Otrzymaliśmy około 70 takich relacji. No i co mnie zaskoczyło przy lekturze tych pamiętników, to chyba przede wszystkim taka ogromna emocjonalna złożoność tych doświadczeń i też to, jak w jakim, chyba nie boję się tego słowa, też bardzo często takim obciążeniu funkcjonują, często wieloletnim funkcjonują osoby, które na co dzień wspierają swoich rodziców, rodzeństwo, inne bliskie osoby, czasami przez wiele, wiele lat, w sposób, który jest niewidoczny dla otoczenia.
15: Ale bardzo ciekawe jest to, że pani mówi w pierwszych słowach o tym psychologicznym aspekcie, a nie wiem, finansowym czy strukturalnym.
16: Tak, ja myślę, że może dlatego, że ten finansowy i strukturalny mnie nie zaskoczył. To jakby to, że my w Polsce mamy problem z systemowym zapewnieniem wsparcia takiej opieki długoterminowej, czy też wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcia asystenckiego. To jest coś, co mnie nie zaskoczyło, bo ja to po prostu wiedziałam. To, że w tych pamiętnikach pojawił się wątek, że opieka to też pieniądze, że opieka kosztuje i opieka kosztuje na wiele różnych sposobów, bo kosztuje dlatego, że te usługi trzeba sobie kupić. Te usługi rozumiane jako usługi opiekuńcze, rehabilitacje, ale też często całą masę różnych sprzętów, które potrzebne są w takiej codziennej opiece, że to osoby muszą kupić ze swoich prywatnych środków, często ze środków tej osoby, z jej renty czy emerytury, ale czasami z własnych. Ale są też takie koszty, które są mniej widoczne. To będą takie koszty, które znaczy te też nie są widoczne, ale takie koszty, które są jeszcze mniej widoczne, to, że z powodu takiego sprawowania takiej opieki długoterminowo, często bez wsparcia państwa przysłowiowego w tym, te osoby muszą rezygnować z dodatkowych zleceń, zarobków, a czasami z pracy pełnoetatowej. W związku z tym z opieką może się też wiązać zubożenie i to jest coś, co też w tych pamiętnikach było widać. Natomiast dlaczego zaczęłam od tych psychologicznych? Bo te pamiętniki były taką bardzo osobistymi, emocjonalnymi opowieściami o takiej właśnie złożoności uczuć wokół tej opieki, że czasami opiekujemy się osobą, którą bardzo kochamy, ale mamy już dosyć, a czasami opiekujemy się osobą, z którą nie mieliśmy dobrej relacji, ale nie ma w otoczeniu nikogo innego.
15: Ja czytam tylko fragmenty, ale to, co z nich wyczytałam, to była samotność. Taka dojmująca naprawdę i też związana z przeciążeniem opiekunów oczywiście. Czy to jest tak, że cały czas ta opieka jest sprywatyzowana, to znaczy państwo ją zrzuciło właśnie na rodziny? I czy to jest źle? Bo może to jest dobry sposób, tylko po prostu przydałoby się wsparcie w tej samotności.
16: To ja może najpierw powiem, że ta samotność faktycznie była i ona była z perspektywy opiekunów, ale też była z perspektywy osób wspieranych. Do nas dotarło trochę pamiętników osób, które na co dzień są wspierane, po prostu potrzebują opieki i wsparcia. I tam ta samotność też była. Tam była ta samotność i to poczucie takiej zależności od jednej czy dwóch osób, których się niekoniecznie wcale wybrało, ale albo też których, że te osoby wyczuwały też, że to jest za dużo. tak? Że to takie, ja bym powiedziała, takie wzajemne, jakieś takie powiązanie w tej samotności, takim uwiązaniu tą sytuacją opieki, to bardzo mocno z tych pamiętników przebijało. Natomiast jeśli chodzi o tą prywatyzację, to ja bym to rozumiała dwojako, bo z jednej strony ta prywatyzacja to po prostu jest kwestia kupowania na rynku tych usług, które mogłoby czy powinno świadczyć państwo. I ten proces jest, ale nie każdego na to stać. To są potężne pieniądze, żeby zapewnić całodobową opiekę prywatnie, to my nie mówimy tu o minimalnej krajowej, tak? Nie mówimy często też o jednej osobie. To nie są rzeczy, na które ludzi będzie stać w żadnym, nawet najbogatszym społeczeństwie. Tu jest potrzebne państwo i to państwo powinno być bardziej aktywne i to państwo powinno ten problem nie tylko bardziej zauważać, ale też po prostu, no, poważnie się nim zająć. I tutaj ci opiekunowie, no my w Polsce mamy mocne zrzucanie tej opieki na rodziny, na tych opiekunów nieformalnych. To, że tych opiekunów nieformalnych trzeba zauważyć i wesprzeć, to jest osobna, to jest równie ważna rzecz, to jest wszystko ze sobą powiązane.
15: I właśnie teraz, w zeszłym tygodniu, rząd przyjął projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Projekt zakłada między innymi powiatowych koordynatorów i bon senioralny. I czy jaki to ma związek z tymi pamiętnikami? No czy te propozycje są odpowiedzią w wyartykułowanych w tych pamiętnikach problemach?
16: I tak i nie.
15: Odpowiedzią na te problemy.
16: Tak, no i tak i nie. To znaczy, ja nie będę tu mocno narzekać i zacznę od tego, że doceniam, że projekt takiej ustawy się pojawił. Doceniam, że to faktycznie problem jest na poziomie legislacji w jakiś sposób zaadresowany. No, natomiast trudno jest o tej ustawie mówić jako o kompleksowym zaadresowaniu tych problemów. To jest ustawa, która skupia się w dużej mierze na koordynacji działań, która, no mamy tam ten bon senioralny, jak ja dobrze rozumiem, on jest wprowadzony w formie programu, czyli też nie jest to rozwiązanie, którym możemy mówić, że jest systemowe dla wszystkich, tak? On jest też obwarowany wieloma warunkami. To wszystko super, to są jakieś kroki, natomiast my jako państwo, jako społeczeństwo musimy problemem opieki długoterminowej zająć się w dużo bardziej poważny sposób. My musimy zauważyć fakt, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, że mamy coraz więcej osób starszych, mamy także bardzo dużą grupę osób z niepełnosprawnościami i ani te osoby, ani ich opiekunowie nie mogą być zostawieni sami sobie. Nie można im też dawać takich, znaczy każda forma wsparcia jest ważna, ale dawanie wsparcia w formie programu na kilka miesięcy, pod wieloma warunkami, to jest jakby, nie chcę powiedzieć, to jest dla mnie to, nie chcę tutaj nadużywać takich mocnych słów.
15: Proszę,
16: ale,
15: bardzo, niech
16: no nie,
15: pani
16: no ale chyba użyję, że to jest trochę też okrutne. Nie robi się tego ludziom. A czy jak dajemy wsparcie, dajmy je na stałe. Starajmy się je, ja rozumiem, że to wszystko jest drogie, ale starajmy się je dać w takim wymiarze, w jakim ono jest potrzebne. Starajmy się nie komplikować tych procedur,

0: ich opiekunowie i opiekunki, to nie jest taka grupa wpływu, która jakoś bardzo mocno może na naszą politykę naciskać.
1: Ja się kiedyś nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że problem polega na tym, że my traktujemy opiekę w kategoriach rzeczy, która nie jest polityczna, tylko jest prywatna. I to jest problem polityczny. To jest problem, ale też to jest problem polityko-publiczny, bo jeśli mówimy o tym, że ludzie rezygnują z pracy z powodu opieki, jeśli mówimy o wielkim wypaleniu, kryzysach zdrowia psychicznego z powodu opieki, to mówimy o problemach publicznych, bo to nie dotyczy tylko pojedynczych osób, tak? I natomiast żyjemy w takim świecie, gdzie to jest zepchnięte wyłącznie do sfery prywatnej, a konsekwencje tego też są publiczne, bo tak jak powiedziałam, jeśli w tych pamiętnikach widzimy, że ludzie muszą rezygnować z pracy z powodu opieki, tak?
0: No to jeśli to jest temat polityczny, to dlaczego państwo nie zrobi jakiegoś wielkiego badania, żeby pokazać tutaj statystyki i procenty, tylko takie indywidualne głosy zebrane w pamiętnikach? Minutka nam została.
1: No to myślę też dlatego, że wiadomo, że zajęcie się opieką długoterminową to jest problem bardzo złożony i też to nie jest tanie, ale to jest coś, co trzeba zrobić. I wydaje mi się, że jeśli na to nałożymy też różne oczekiwania, na przykład związane z tym, że środowisko osób z niepełnosprawnościami czeka na asystencję osobistą, która jest niezwykle potrzebna, jest bardzo kluczową usługą, ale też jest usługą drogą. Jak to wszystko zbierzemy razem, to mówimy o bardzo dużych pieniądzach, ale też mówimy o bardzo złożonej reformie, wymagającej koordynacji, wymagającej nowych instrumentów, nowych działań. Ja myślę, że ta złożoność to jest coś, co dla naszych rządzących, niezależnie od partii, jest trudne.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Magdalena Kocejko z Katedry Polityki Społecznej ze Szkoły Głównej Handlowej opowiadała o pamiętnikach. Bardzo dziękuję. Anna Piekutowska, zapytam inaczej, jest 15:06 i w studiu Adam Mirek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Popularyzator nauki, chemik, autor książek, który niedawno dołączył do Radia Tok FM ze swoją audycją Z nauką po imieniu, i spotykamy się dzisiaj, bo zbliża się premiera twojej najnowszej książki pod tytułem Ktoś tu kręci, przygoda naukowo-detektywistyczna. To jest czwarta książka.
2: Tak, już, to jest, prawda? Czwarta książka, wszystko się zgadza. Bardzo mi miło. Faktycznie książka w przyszłym tygodniu ma swoją premierę.
0: I to jest kontynuacja takiej przygodowej historii, której bohaterami jest Florek, jest Ludka, jest kura Kokoriko. I chciałam zacząć od samego serca tej historii, dlatego że bierzesz na warsztat taki jeden z najpopularniejszych chyba mitów i takich założycielskich mitów nauki, mianowicie mit o zamianie metalu w złoto. Dlaczego ten motyw stał się taką osią albo epizodem książki?
2: Wiesz, bo jak ja opowiadam o nauce i ta książka jest skierowana do najmłodszych czytelników, tak 8+, powiedzmy. Powiedziałbym, że to jest książka familijna.
0: Ja się też przy jej całkiem świetnie
2: bardzo miło. To tak zadałem sobie pytanie, jakie wątki związane z chemią czy z historią chemii byłyby interesujące dla dzieci? I ten motyw tego zamiany metalu, stali, żelaza, ołowiu, czegokolwiek w złoto, czyli zrobienia czegoś cennego, wydaje mi się, że dzieci to znają i że to jest coś dla nich bardzo interesującego, zamienianie jednej substancji w drugą. I to jest rzecz, której właściwie no, takimi alchemicznymi sposobami zrobić nie można. Natomiast nauka współczesna już jest w stanie to zrobić przy użyciu reakcji jądrowych. Do tego też w tej książce w końcu dochodzę. Ale chodzi mi o to, że chciałem jakoś tak nadać tej chemii takiego wyrazu, że faktycznie reakcje chemiczne, zamiana jednych substancji w drugie, żeby pokazać dzieciom, że to jest coś, co jest im znane już, że to jest coś w ich codzienności. A po drugie, jest to jedna z takich rzeczy, które bardzo wysoko i dosyć mocno ustawiają stawkę w tej historii, bo ta książka jest przygodą naukowo-detektywistyczną, to znaczy tam mamy fabułę, mamy bohaterów. Ja opowiadam o nauce, opowiadam o chemii, opowiadam o różnych eksperymentach i tej chemii w codzienności, natomiast jest tam pewna zagadka kryminalna, którą te dzieciaki muszą rozwiązać.
0: Jest, a w centrum tej zagadki kryminalnej stoi pewna kura, ale o tym później, bo tak jak mówisz, że mamy tę maszynę, mamy te obietnice zamiany w złoto, natomiast bardzo szybko okazuje się, że dużo ważniejsze od tego bogactwa są relacje, są obsesje, są ambicje, i mam takie poczucie, że jednak bardziej od tego mitu chemicznego ciebie interesuje mit szalonego naukowca?

0: To prawda. W ogóle w tej książce dużo takich rzeczy związanych z chemią biorę na warsztat, bo o tej chemii my słyszymy, rozmawiamy, czy z dziećmi i nie tylko na co dzień, bo mówimy o chemii w jedzeniu, mówimy o chemii gospodarstwa domowego, mówimy o chemii w szpitalu, mówimy o chemii między ludźmi. I to są wszystko takie terminy, których używamy do tego, żeby opisać pewne reakcje chemiczne, które zachodzą w otoczeniu naszym, albo nawet w naszych ciałach, no, tylko nie do końca może zdając sobie sprawę, jak to wszystko działa. No i ten szalony naukowiec, który w tej książce się pojawia, no on jest trochę takim przewodnikiem dla bohaterów, dla tych dzieci, które tam występują również. On nie jest egzekutorem tej wiedzy, on nie jest wykładowcą, on razem z nimi przeżywa te przygody, bo jemu też zależy na tym, żeby rozwiązać tę zagadkę kryminalną. I faktycznie jest jednym z ważniejszych bohaterów tej książki.
1: Jest mądry, jest zabawny, jest kompletnie oderwany od rzeczywistości.
0: To prawda. Trochę tak jest. Skupia się głównie na nauce i na tym, żeby o tej nauce, żeby, no, jego codzienność jest nauką i o tej nauce wystarczy dwa słowa, jeżeli ktoś go o coś zapyta i już zaczyna opowiadać.
1: Ale mam też takie poczucie, że pokazujesz też jego ciemniejsze strony, że tam jest dużo o tym takim pewnym chaosie, braku
0: trochę
1: skupienia.
0: Trochę jest.
1: To, że czasami to eksperymenty są ważniejsze niż ludzie, że tutaj tak to...
0: Trochę tak. Ja tam, taki pstryczek w nos tam też trochę się pojawia. Też nie jest takim w 100% pozytywnym bohaterem. Ma swoje takie słabsze momenty, można powiedzieć. Jak każdy z nas, on jest po prostu ludzki.
1: Bardzo ciekawy też jest sposób prowadzenia narracji, bo czytelnik, czytelniczka staje się takim bohaterem w centrum.
0: Tak.
1: Wydarzeń.
0: Narracja jest prowadzona z drugiej osoby, liczby pojedynczej. Cały czas zwracam się do czytelnika na ty. Nie wiem, czy też zauważyłaś to, czy nie, ale warto na to zwrócić uwagę, że w całej tej książce nie jest określona płeć tej głównej postaci.
1: Bardzo zwracam na to uwagę, szczerze powiedziawszy.
0: Może to czytać każdy i każdy tam może siebie umiejscowić w tej książce. I ja tak specjalnie przyjąłem, wszystkie moje książki są w ten sposób pisane, żeby każdy mógł w nich umieścić siebie i żeby mógł razem z bohaterami przeżywać te przygody i razem z nimi odwiedzić te wszystkie miejsca, które ja tam opisuję i w których tę chemię pokazuję.
1: Ludka, narrator i Florek przypominają taką ekipę z klasycznych filmów przygodowych,
0: tak,
1: albo jakichś takich dziecięco-młodzieżowych, kryminalnych. Ile jest w nich z twojego dzieciństwa albo z twoich jakichś popkulturowych odniesień?
0: Oj, bardzo dużo. Bo ja pisząc tę książkę i w sumie poprzednie swoje książki również, ja przed oczami mam kreskówki, które oglądałem w dzieciństwie. Przed oczami mam książki podobne, które czytałem w dzieciństwie.
1: Dexter, co jeszcze?
0: Scooby-Doo. Tak. Tabaluga, różne tego typu rzeczy. I faktycznie jest tam dużo tego. Te książki, też ta warstwa ilustracyjna, bo one są bogato ilustrowane, no ona też zwraca uwagę na taką kreskówkowość trochę tych przygód, które tam się dzieją. Więc te dzieciaki faktycznie coś tam ze mnie mają, one są też ciekawe świata. Florek, o którym też tam piszę, też trochę ze mnie ma.
1: No
0: nie da
1: tak,
0: się
1: no
0: ukryć.
1: Wprost chciałam cię zapytać, czy ten Florek to jesteś ty?
0: To nie jestem ja.
1: Tak nawet podobny trochę jesteś.
0: To może trochę podkręcony ja. Natomiast nie, to nie jestem ja. On ma kilka cech, które nas zdecydowanie różnią od siebie.
1: Jakich?
0: Aczkolwiek pewne rzeczy czerpię, znaczy daję mu pewne rzeczy swoje. No takie, że ja aż tak na tej punkcie nauki nie jestem zakręcony i nie umiem rozpoznać sytuację, w której ktoś może nie chce słuchać o nauce, a Florek ma jednak tak, i to w przypadku dzieciaków, które występują w tej książce, w żaden sposób nie przeszkadza. No ale są takie sytuacje, gdzie mógłby czasem trochę mniej o tej nauce opowiadać, aczkolwiek jest bardzo sympatyczny.
1: Florek ma tajne laboratorium, które mieści się pod Lunaparkiem.
0: Tak jest.
1: Jest pełne jakichś tajemniczych przyrządów, rur, wycieków. Ile z tego florkowego i co przeniosłeś z prawdziwego labu do tego labu florkowego?
0: Wszystkie sprzęty laboratoryjne, procedury, w jakich, jakimi operujemy w trakcie przeprowadzania doświadczeń. Opis w ogóle takiego laboratorium to jest bardzo zbliżony do tego, jak wyglądało moje laboratorium, podczas którego robiłem swoje badania na doktoracie.
1: Też trochę bałagan tam było?
0: Bałagan w laboratorium jest... No jest zawsze. Ważne, żeby go opanować, żeby nie było chaosu. Może być bałagan, jeżeli wiemy, gdzie co jest i umiemy go dosyć szybko posprzątać, to jest okej, o ile nie ma chaosu. W laboratorium florka raczej nie ma chaosu. Bałagan może trochę jest, dlatego że tam dużo po prostu się dzieje.
1: Na pewno jest bardzo tajemnicze i zastanawia mnie, czy ty chciałeś odczarować naukę, czy właśnie pokazać ją jako trochę taką rzecz, która ma w sobie coś z magii, coś tajemniczego.
0: No w tym laboratorium ta tajemnica jest głównie dlatego, że główni bohaterowie, dzieciaki, one nie do końca rozumieją, co ten florek w tym laboratorium robi. No bo on tam zajmuje się swoimi badaniami naukowymi, które może trochę je interesują, te dzieci może nie interesują. W każdym razie z tego laboratorium w końcu bohaterowie wychodzą, no i obserwują chemię, obserwują reakcje, obserwują eksperymenty w zupełnie innych miejscach niż laboratorium. Więc moim takim celem, misją jest to, żeby pokazać, że to nie tylko to laboratorium, że to tajemnicze laboratorium, zostawmy te tajemnice w tym laboratorium, ale spójrzcie, ta nauka jest wszędzie wokół nas.
1: Na pewno dosyć nietypowe w laboratorium jest to, że jest tam kurnik.
0: Jest kurnik, jest rezydencja kury Kokoriko.
1: Dlaczego piszesz książki dla dzieci?
0: Piszę książki dla dzieci, dlatego że no, pierwsza moja książka, jaką napisałem, książka o ciele człowieka dla dzieci, powstała trochę z takiej potrzeby opowiadania o tym ciele właśnie najmłodszym. I takiej książki wówczas w ogóle nie było w tym stylu.
1: Bebechy.
0: W taki sposób napisanej.
1: Tytuł dużo mówi.
0: Tak, bebechy. I to był mój debiut literacki. Ja wówczas nawet nie wiedziałem, czy potrafię pisać dla dzieci, ale okazało się, że potrafię to robić. I druga rzecz, która się okazała, to, że to nie jest może nawet takie proste, że ludzie nie zawsze do tych dzieci potrafią trafić. Mnie się udało, więc poszedłem za ciosem i powstała książka druga, Glutologia, o chorobach, o leczeniu, o medycynie. Powstała książka trzecia, Coś tu śmierdzi, o chemii, takie początki chemii. No i teraz Ktoś tu kręci, kolejna z tych książek. Dzieci to jest o tyle ciekawa grupa czytelników i odbiorców, że jeżeli coś im się spodoba, to wchodzą w to w 100%. Natomiast z drugiej strony, jeżeli coś im się nie spodoba i się znudzą, to odrzucą tę rzecz po dwóch, trzech stronach.
1: I to brutalnie.
0: I to brutalnie, bo zrobią to bardzo, bardzo szczerze, po prostu powiedzą, że nie chcą tego czytać, bo ich to nie interesuje. Tym bardziej się cieszę, że to, co ja piszę, do nich trafia i ich interesuje, bo właśnie to staram się robić, czyli o tej nauce, która być może wydaje się komuś nudna i być może wydaje się komuś bardzo szkolna, opowiadam w taki sposób, w jaki szkoła zupełnie tego nie robi.
1: No właśnie, bo nauka w twoich książkach jest jakąś przygodą, nie jest takim szkolnym obowiązkiem, tylko na przykład śledztwem, tak jak w tej najnowszej.
0: Tak, zupełnie tak nie jest. Ja też wychodzę z takiego założenia, że ja nie egzekwuję tej wiedzy od osób, które te moje książki czytają, czy słuchają audycji, czy moich treści. Tylko po prostu jestem współtowarzyszem w odkrywaniu świata, co szczególnie przy dzieciach jest bardzo, bardzo, bardzo cenne.
1: I bardzo też zmysłowe są te twoje różne opisy i propozycje eksperymentów. Zmysłowe w sensie, że coś piszczy, świszczy, wybucha zupełnie inaczej jak w szkole, co zazwyczaj tylko tam słychać skrobanie długopisem o kartkę.
0: Bo my odbieramy świat wszystkimi zmysłami i też naukę, i eksperymenty, i chemię, i wszystko. Możemy tymi wszystkimi zmysłami odbierać. Ja w swoich książkach, oprócz tego, że opisuję te przygody, opisuję nie tylko przygody, ale też dużo, dużo o tej nauce i podstawy chemii nawet poruszam różne.
1: Eksperymenty,
0: właśnie do tego zmierzam, że zachęcam do eksperymentowania. Wszystkie eksperymenty, które tam proponuję wykonać, to są eksperymenty, które można zrobić z rzeczy, które znajdziemy w kuchni, w łazience, no ewentualnie w aptece, ale nic skomplikowanego. Są bezpieczne.
1: Chociaż motyw trucizny się pojawia w książce bardzo odważnie.
0: Tak, no bo jest to część chemii, jest to część nauki. komórki i też to nie jest rzecz, o której dzieci nigdy nie słyszały, o tym, że można się czymś zatruć, ale też w nawiązaniu tych eksperymentów, ja nie proponuję eksperymentów w tym temacie, tylko opisuję, że na przykład to dawka czyni truciznę, więc de facto każda substancja trucizną może być, bo to ile jej ktoś przyjmie, czy do kogoś trafi, to sprawi, czy jakie będą efekty tego.
1: W twojej książce jest taki miks gatunkowy, jest i kryminał, o którym już powiedzieliśmy, ale jest trochę baśni, jest trochę dramatu, w ogóle takiego teatralnego dramatu, tak. Trochę poradnika naukowego. Dlaczego taki miks? To jest taki miks, który cały czas ma właśnie te dzieci sprowadzać na nowe tematy, tak żeby się nie nudziły i cały czas tutaj serwujesz im jakieś fajerwerki.
0: Trochę tak, bo to jest po prostu ekscytujące i ja bardzo chciałem, żeby te książki tak wyglądały, że tam się dużo dzieje, nie tylko w warstwie fabularnej, ale też w warstwie wizualnej, ale też w warstwie właśnie stylistycznej. Ja bardzo lubię przesuwać te granice tych gatunków i oczywiście mógłbym napisać książkę eksperymenty do wykonania w domu z rzeczy, które znajdziesz w kuchni, przedstawić składniki i opisać, co tam się dzieje. No ale tam nie byłoby aż tyle fanu, a mnie też zależy na tym, żeby tę książkę mógł przeczytać ktoś, kto nie jest absolutnie zainteresowany nauką, a mimo to się wciągnąć i dzięki temu, że zainteresuje go ta przygoda, wciągnie się w świat naukowy.
1: Ale ja widzę w niej drugie dno, że to jest mocno też książka o manipulacji, że tam ciągle ktoś właśnie wprowadza w błąd, próbuje naszych bohaterów gdzieś tutaj wyprowadzić w pole, że tam rzeczywiście pojawia się takie nawoływanie do krytycznego myślenia.
0: Zdecydowanie tak. Cieszę się, że o tym mówisz, bo to też jest jeden z takich nie wprost celów tej książki. Bohaterowie rozwiązują zagadki, zadają pytania, docierają do nowych miejsc, spotykają nowe osoby, dowiadują się od nich pewnych informacji, muszą je zweryfikować i dzięki tej weryfikacji dowiadują się, co jest prawdą, co nie jest prawdą i mogą przejść dalej. I na sam koniec docierają do rozwiązań tych swoich zagadek. Po drodze dowiadując się bardzo dużo, nie tylko z chemii, ale też o sobie, ale też o tym, jak budować relacje, ale też o tym, jak się zachowywać w różnych sytuacjach, jakie mogą się przytrafić. Więc faktycznie tam jest przygoda, tam jest książka popularno-naukowa, ale też jest tam taki wątek faktycznie takiego rozwoju trochę osobistego, tego zwracania uwagi na te informacje, które do nas docierają.
1: Tak, ludzi, którzy na przykład właśnie kręcą, mówią jakieś blagi, manipulują. Blagi to jest ważne słowo w ogóle, ale to już to będzie taki bardziej insajderskie hasło, które tutaj padło. Czyli tak właściwie to jest trochę książka o współczesnym świecie, o krytycznym podejściu do informacji.
0: Jest. O krytycznym podejściu do informacji, do nauki. Też książka, w której oprócz tego, że faktycznie przedstawiam atomy i cząsteczki, reakcje chemiczne, to też dużo mówię o naukowcach, dużo mówię o tym, czym jest nauka, dużo mówię o tym, jak działa proces naukowy, po co są naukowcy, w jakim celu działają naukowcy, że mają różne jakieś swoje motywacje, mają różne ambicje, więc faktycznie dużo wątków tam poruszę.
1: Nie chcę tutaj absolutnie zdradzać nic z zakończenia, ale trochę mnie ono zaskoczyło, przyznam, że nie jest takie
0: bardzo dobrze.
1: Taki typowy happy end.
0: No, tam jest, to jest zakończenie, które wydaje mi się, że jest odsłania zupełnie nowe światło rzuca na te wszystkie rzeczy, które się dzieją w tej książce.
1: A dla mnie to jest trochę opowieść o końcu dzieciństwa.
0: O końcu dzieciństwa? Dlaczego?
1: No, że pewne światy jednak znikają.
0: To prawda. Trochę tak. Trochę też takie stanięcie wprawdzie w obliczu swoich jakichś marzeń, swoich pragnień. Natomiast jest tam taka na samiutkim końcu, już chyba w epilogu, scena, która daje taką nadzieję na to, że kiedyś te nasze marzenia się spełnią.
1: Musimy porozmawiać o kurze.
0: Proszę.
1: Bo Kokoriko jest bardzo ciekawą bohaterką. Czasami pomaga w eksperymentach, czasami chowa różne odczynniki i często okazuje się być mądrzejsza od wszystkich innych bohaterów.
0: Tak to bywa. Tak to bywa z tymi super inteligentnymi zwierzakami.
1: Ale przecież kura to nie jest zwierzę laboratoryjne. Co ty tam robisz?
0: No z tą kurą to jest taka śmieszna historia. To w ogóle najpierw powstało imię, a potem kura. Ja uczę się francuskiego dosyć intensywnie i od wielu, wielu lat. I na jednej z lekcji dowiedziałem się, że koguty po francusku pieją kokoriko, a nie kukuryku, jak w Polsce. I pomyślałem wówczas, że kokoriko to jest wspaniałe imię dla kury, tylko że ja nie mam kury. No to stworzę jakąś historię, w której ta kura wystąpi i nazwę ją Kokoriko i w ten sposób Kokoriko znalazła się w tej historii. To jest taka postać, która uderza w takie postaci, które często występują w różnych nie wiem, filmach czy powieściach dla dzieci. Takich pobocznych bohaterów, którzy towarzyszą głównym bohaterom, niewiele mówią, ale są zabawni, czasem sprowadzają ich na ziemię. No więc to jest taka bohaterka, którą po prostu służy do tego, żeby ją polubić i żeby śledzić jej przygody.
1: A jakie ty książki czytałeś w dzieciństwie? Co rozpalało twoją wyobraźnię?
0: Ja czytałem dużo książek takich tego typu, jak teraz piszę, czyli śmiesznych o nauce i o różnych tego typu rzeczach. Na przykład pamiętam taką książkę Nieznośna natura albo Chemiczny chaos z serii Monstrualna erudycja. Bardzo lubiłem te książki, ale też czytałem dużo opowieści z Narni, czytałem serię Niefortunnych zdarzeń, więc to były książki głównie przygodowe, ewentualnie takie zabawne o nauce właśnie, czyli wszystko to, co teraz piszę.
1: Mamy dla Państwa oczywiście kilka egzemplarzy książki Ktoś tu kręci, przygoda naukowo-detektywistyczna. Wystarczy do nas napisać na adres dla was małpa tok.fm. Tak, dla was małpa tok.fm. Czekamy na Państwa maile. A jaka byłaby jedna myśl, którą chciałbyś zostawić czytelnikom naukowa po tej książce?
0: Po tej książce chciałbym zostawić taką myśl, żeby nie bać się zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi, bo to jest podstawa tego, w jaki sposób prowadzi się po prostu badania naukowe, ale też podstawa tego, żeby w dobry sposób, prawidłowy sposób, bezpieczny sposób funkcjonować w dzisiejszym świecie.
1: Adam Mirek, popularyzator nauki, chemik i autor książek oraz autor audycji Z nauką po imieniu był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
3: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
4: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
5: A jaki?
4: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
6: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Wykluczenie z partii i z klubu to pokłosie wykonania poza kolejnością szpitalnego zabiegu krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, a statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, płynie do Holandii. Dziś rusza jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych na świecie. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego. To w związku z zabiegiem jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Jak poinformował w Polsat News przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński, uchwałę o wykluczeniu Tomasza Lenza z partii podjęło prezydium na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska. W połowie marca w aleksandrowskim szpitalu poza standardową procedurą i bez kolejki przeprowadzono zabieg medyczny u syna senatora Lenza. Według WP w zabiegu uczestniczyli ordynator chirurgii i anestezjolog, którzy w tym czasie powinni pełnić dyżur na różnych oddziałach. Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a NFZ po kontroli nałożył na placówkę 134 tysiące złotych kary. Szef dyplomacji Izraela Gideon Sar skrytykował nowe sankcje unijne nałożone na żydowskich osadników. Sar uznał je za bezzasadne i upolitycznione. Na zachodnim brzegu rośnie przemoc ze strony ekstremistycznych osadników. W weekend odnotowano ponad 20 ataków na Palestyńczyków, napisał Haaretz. Unia Europejska wielokrotnie potępiała przemoc radykalnych osadników wobec Palestyńczyków oraz rozbudowę izraelskich osiedli na zachodnim brzegu. Wpisała też już wcześniej na listę sankcyjną kilka grup osadników i ich przedstawicieli. Na razie nie doprecyzowano, kogo dokładnie obejmują ogłoszone wczoraj ograniczenia. Po tym, jak na ląd zostali ewakuowani ostatni pasażerowie, pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy Hondius, na którym wykryto ogniska hantawirusa, wyruszył wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Proces ewakuacji ponad 120 pasażerów, jak podkreśliła hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia, został przeprowadzony z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Na holenderskim wycieczkowcu z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. Pasażerowie, którzy zostali z niego ewakuowani, trafiają na kwarantanny i przechodzą testy. Pojawiają się pojedyncze potwierdzone przypadki wirusa. Potwierdzono zakażenie u Francuzki, Amerykanki i jednego obywatela Hiszpanii. Jednak szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy o początku nowej globalnej pandemii.
9: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
8: Statek, a na nim część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim, ma przybyć do portu w Rotterdamie za około 5 dni. W Holandii statek ma zostać poddany dezynfekcji. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. Na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny. A więcej na ten temat reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
10: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
11: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
10: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
12: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
10: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata. Paweł Radzewicz, TOK FM.
8: Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
5: To nagranie widziałem i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
8: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich także potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Pokazem filmu La Venise Électrique Piera Salvatori rozpocznie się dziś 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Podczas tegorocznej odsłony statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
13: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
8: O Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy, w tym dwie polskie produkcje. Vaterland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Historie równoległe, czyli nowa ekranizacja Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, której producentem jest Maciej Musioł. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Porywy wiatru do 75 km na godzinę mogą występować w części województw śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Nadal obowiązują też alerty przed burzami w znacznej części kraju i intensywnymi opadami deszczu na południu. Najcieplej będzie dziś na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni, na przeważającym obszarze od 9 do 14, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. Dziś sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu, mogą też wystąpić burze. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Kto się rano kąpał, to wie, wchodzimy pod prysznic albo do wanny, pyk, leci woda, wyłączamy. Jeszcze można pranko wstawić i wszystko się zgadza. No ale okazuje się, szanowni państwo, że już nie wszędzie tak jest i nie zawsze. Jeżeli ktoś mieszka w jednej z podwarszawskich gmin, to mógł zauważyć, że wieczorami, kiedy wszyscy się kąpią, albo może jak się lubią kąpać rano, to rano, ciśnienie tak zwane wody, coś tam kapie, nie do końca wiadomo co. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ogródek, to też zauważa, że może już ta woda nie aż tak dobrze leci. No i chyba nie myślimy o tym, że tej wody może zabraknąć, a może czas chyba o tym już zacząć myśleć, bo okazuje się, że Polska jest jednym z krajów o najmniejszych zasobach wodnych w całej Europie i już żyjemy poniżej progu bezpieczeństwa, które wyznaczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wodociągi na przykład w podwarszawskich gminach już pracują na full, czyli na 100% wydajności. Rzeki opadają, susza nomen omen zbiera żniwo, a to dopiero maj. Czy sytuacja jest poważna? Czy możemy ją odwrócić? Czy to tylko takie publicystyczne gadki, szmatki o kryzysie? Bo wiadomo, że to zawsze przyciąga uwagę słuchaczek i słuchaczy. Dlatego zaprosiłem do studia eksperta. Pan profesor Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jest dzień dobry.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Ściema, czy jest coś na rzeczy, czy jest problem?
15: Pan zadał pan bardzo dużo pytań, więc...
14: A, dlatego, że teraz zrelaksuje kaweczka. Są, bez wody oczywiście. Tak.
15: Są różne elementy, na które możemy tu odpowiedzieć. Jak pan pyta profesora, to zawsze odpowiecie, że to jest zagadnienie złożone i nie ma takiej prostej odpowiedzi, ale rzeczywiście tak jest, bo ONZ przyjmuje jeden parametr. Taki parametr, czyli dostęp wody powierzchniowej na mieszkańca na rok. I mówimy o 1600 metrów sześciennych na osobę na rok. No i w Polsce tej wody mamy w tych wodach powierzchniowych zwykle mniej, to znaczy to jest ta granica 1600, czasami to przekracza, ale zwykle jest poniżej, szczególnie takie lata suche jak w ostatnich latach, więc rzeczywiście tu jesteśmy jednoznacznie w kryzysie, bo mamy tej wody powierzchniowej mniej, ale jak mówię, że obraz jest złożony, to dlatego, że my tych zasobów mamy też dużo, jeśli chodzi o zasoby wód podziemnych, które zapewniają nam pewne bezpieczeństwo. Mamy też taką wodę zatrzymaną w krajobrazie, w jeziorach na przykład, czego ten parametr nie uwzględnia. Więc ten parametr jest jakąś miarą, daje do myślenia, jest ostrzeżeniem, ale porównania na przykład z Egiptem, bo często się pojawiają w mediach, no nie są uprawnione, bo ta sytuacja i każdy, kto był w Egipcie, wie, że jest zupełnie inna.
14: No dobrze, ale mamy Wisłę, mamy Odrę, mamy tysiące jezior. Jak to jest, że mówimy o kryzysie?
15: Nie, to co powiedziałem, czyli tej wody powierzchniowej, bo mówimy w tej chwili o wodzie powierzchniowej, jest mało. Jest trzykrotnie mniej niż aniżeli w większości państw Unii Europejskiej statystycznie. To wynika z naszego położenia, klimatu, również tych zmian klimatycznych, których doświadczamy, ale fakt, że jesteśmy tak daleko od oceanu, czyli ta wilgoć, która zwykle dociera do nas na oceanu, po drodze ma okazję zostać w innych krajach, dlatego tam tej wilgoci jest więcej. Więc rzeczywiście tej wody mamy, wody powierzchniowej mamy mało. To powoduje, do tego dochodzą te problemy, o których też pan wspomniał na początku, czyli no, to, co się dzieje w tej chwili. Bardzo długo nie mamy opadów, susza, poziom wód w rzekach opada, również często opada poziom wód gruntowych, czyli rzeczywiście jesteśmy w okresie takim dość dramatycznym, suchym. Jest susza w Polsce. Natomiast ja dlatego powiedziałem, że jest złożone, bo to są jakby dwie rzeczy. To bezpieczeństwo wodne i nie chciałbym straszyć, że nam zabraknie wody do picia. Wody do picia nam wystarczy, ale oczywiście tego typu kryzysy, jak pan powiedział, w różnych gminach, miasteczkach, że wody może zabraknąć, bo te systemy są niewydolne.
14: No dobrze, powiedzieliśmy o tym progu bezpieczeństwa wodnego, który wyznaczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bycie poniżej progu, czy bycie blisko progu, co to znaczy dla przeciętnego człowieka?
15: Znaczy, to jest sygnał, że mamy tak zwany stres wodny. To znaczy, że tej wody może zabraknąć, ale to jest, jak powiedziałem, ten jeden parametr. Są jeszcze inne parametry, na przykład po angielsku to jest Water Exploitation Index, czyli ile zużywamy tej wody, która jest dostępna. I tutaj już Polska wypada, powiedzmy, średnio na tle krajów europejskich, chociaż okresowo tej wody jest, bywa mało, szczególnie w takich okresach suchych. Więc to oznacza pewnego rodzaju ostrzeżenie. To oznacza, że tej wody, to nie jest tak, że ona zawsze jest. To oznacza, że okresowo może mieć problemy, a bardziej bym się przyglądał może nie temu parametrowi, ale tej sytuacji, którą obserwujemy, czyli bardzo długie okresy bez opadów. I to jest problem, bo mamy te momenty, kiedy w Polsce występuje susza i z tą suszą w tej chwili się mierzymy.
14: A taki właśnie cykl, że mamy kilka miesięcy bez opadów, a potem wchodzimy w sezon wegetacyjny, w którym znowu brakuje zasobów wodnych, doświadczamy suszy rolniczej, to jest dla Polski norma czy coś wyjątkowego?
15: To zaczyna być norma i to jest problem. To tak nie było w przeszłości, powiedzmy w latach 70., 80. ubiegłego wieku. Susze występowały raz na 5 lat. W tej chwili właściwie mamy permanentną suszę. Co roku mówimy o suszy, więc te warunki się zmieniają. Pada mniej więcej tyle, ile padało, tylko ten kwestia rozkładu opadów w ciągu roku jest taka, jak pan powiedział, czyli bardzo długo nie pada, a potem jak pada, to nie jest jakiś taki równomierny opad deszczu, tylko od razu mamy do czynienia z opadami nawalnymi i z ulewami, które powodują podtopienia i mamy takie sytuacje jak na przykład na Nysie Kłodzkiej w 1924 roku, czyli cała Polska wtedy walczyła z suszą. Natomiast ten rejon południa był nawiedzony przez straszną powódź, więc te ekstrema to jest nasz problem, że będziemy mieli albo okresy bardzo suche, co przekłada się na naszą kieszeń oczywiście, albo od razu potem ten nadmiar wody.
14: Kiedy mówimy o okresach suchych, pojawiają się takie nazwy jak susza hydrologiczna, susza rolnicza, atmosferyczna, czym one się różnią? To jest to samo, czy nie?
15: Nie, to nie jest to samo, bo susza ma różne fazy, czyli zaczynamy od suszy atmosferycznej, czyli tak bardzo skracając, długo nie pada, a jeszcze jeśli do tego dojdzie wysoka temperatura, no to wchodzimy w ten okres suszy atmosferycznej. Hydrologiczna susza jest wtedy, kiedy zaczynamy mieć obserwacje na przykład odnośnie rzek, czyli poziom wód w rzekach drastycznie spada, w jeziorach. Susza rolnicza to kiedy doświadczamy olbrzymich deficytów wody w glebie, czyli kiedy rośliny nie mają wystarczająco wody do, w zależności oczywiście od fazy wzrostu, ale kiedy tej wody brakuje na ten etap wzrostu, o którym w danym momencie mówimy. Jest jeszcze coś takiego jak susza hydrogeologiczna, kiedy spada poziom, ten najwyższy poziom wód gruntowych. I właściwie wszystkie te elementy obserwujemy w tej chwili w Polsce.
14: Pod Warszawą w niektórych gminach infrastruktura wodociągowa już pracuje na full, czyli 100% wydajności, a jednak wieczorami, kiedy wszyscy decydują się umyć łapki, no czasem ledwo leci z kranu. Mówimy, a co to za ciśnienie, co się dzieje? Czy to już jest norma w tej Polsce podmiejskiej?
15: Znaczy, to jest taki system naczyń połączonych. Jest sucho, bardzo ciepło, potrzebujemy więcej wody, bo ci, co mają ogródki, no chcą jednak zadbać o te swoje rośliny, podlewają, często podlewają te, używając wody wodociągowej, chociaż to jest dość drogie gra, ale niemniej jednak to się dzieje.
14: No, deszczówka najlepsza.
15: Deszczówka byłaby oczywiście tańsza i lepsza pod tym względem, ale nie wszyscy to robią. I teraz to, co się dzieje, to nie jest tak, że nagle brakuje wody, tylko te systemy były budowane często na zupełnie inne zapotrzebowanie wody, nie przewidując, że w danej gminie, miasteczku będzie znacznie więcej mieszkańców, niż miało być. Do tego to zapotrzebowanie, czyli ludzie sobie podlewają ogródki, ktoś jeszcze chce umyć samochód.
14: No dobra, to rozumiemy, tak. Ale czy nie myślimy właśnie o wydajności sieci wodociągowej także w kontekście budowania nowych osiedli? No bo rozumiem, że jeżeli się buduje nowe osiedle, to mówimy tak, czy jest przepustowość w sensie ulic, tak? Czy są szkoły, żłobki, przedszkola, sklepy, czy mamy media i czy sieć wodociągowa to udźwignie?
15: Tak, to jest jeden z warunków, na który trzeba patrzeć i jeden z istotniejszych warunków, a trzeba pamiętać, że u nas bardzo często te sieci wodociągowe są stare. Znaczy one są projektowane dawno, dawno temu. Co więcej, często są bardzo awaryjne. No, mam bardzo dużo wycieków, strat wody, więc to jeszcze pogłębia problem. Zgadza się, że projektując nowe miejsca, my musimy nie tylko budować nowe domy, bo jest przestrzeń, ale przewidywać, że trzeba będzie dostarczyć wodę, już nie mówiąc o tym, że trzeba zapewnić ludziom możliwość dojechania do swoich miejsc pracy, bo korki i tak dalej, więc tak, to jest bardzo złożone.
14: Profesor Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, jest w studio. Czy mamy kryzys, czy trochę przesadzamy, mówiąc o kryzysie, bo kiedy nie ma ciśnienia w kranie, kiedy chcemy się wykąpać albo nie mamy czym podlewać ogródka, to zaczyna się problem. Na ile to jest poważny problem, o tym rozmawiamy. Eksperci mówią tak, retencja jest remedium na większość problemów związanych z wodą, czyli na suszę, ale też na powódź. No dobrze, ale retencja jaka? Renaturyzacja rzek, odtwarzanie torfowisk, ogrody deszczowe, niecki retencyjne, dużo małych zbiorników, mało dużych zbiorników. Które z tych rozwiązań dałoby najszybszy efekt?
15: Zadał pan pytanie i odpowiedział teraz, bo właściwie wymienił pan wszystkie rodzaje retencji, które są niezbędne. To znaczy, ja powiem tak, no w Polsce zatrzymujemy tych przypływających wód powierzchniowych około 7% w tej chwili.
14: Tylko?
15: Tak. taka Hiszpania zatrzymuje no, blisko 50%, więc to jest
14: ta... A oni też wody nie mają.
15: Oni też wody nie mają, ale to jest ta nieumiejętność retencjonowania wody. Chociaż znowu, bo jak zwykle powiem, sprawa jest bardziej złożona i skomplikowana, no bo Hiszpanie często zatrzymują w tych potężnych zbiornikach, które powodują różnego typu inne problemy. Natomiast no, chciałem się odnieść do tego pana pytania, jaka retencja? Więc nie chodzi o to, żeby poprawić ten wynik statystyczny, czyli zbudować jakiś potężny zbiornik retencyjny, szczególnie w obszarach nizinnych, bo w prosty rachunek czy prosta logika pokazuje, że potem rozprowadzi to na przykład na pola okoliczne, ale nawet nie okoliczne, czyli w pewnej odległości, to jest potworny koszt. Więc raczej chodzi o taką retencję rozproszoną, czyli zatrzymywać wodę i hydrolodzy lubią mówić, zatrzymywać ją tam, gdzie ona spada i próbować to robić na wszystkie możliwe sposoby. I oczywiście inna będzie polityka w miastach, inna będzie polityka w obszarach rolniczych, jeszcze inna w lasach i wszędzie musimy stosować troszeczkę inne rozwiązania, bo no, to nie jest tak, że możemy sobie wymyśleć system, wysiedlić ludzi i zatrzymać wodę. Bo czemuś to ma służyć i oczywiście musimy się przystosowywać do sytuacji, z którą mamy do czynienia. I jeszcze inaczej jest oczywiście w górach, a inaczej tam, gdzie tego miejsca na budowanie kolejnych zbiorników retencyjnych jest, na budowanie takiej retencji naturalnej jest znacznie mniej, aniżeli w obszarach nizinnych. Więc to wszystko jest zróżnicowany problem. Ale to, co pan powiedział, no, trzeba przywracać te obszary, gdzie wodę można zatrzymać. To, że Polskę zmeliorowano na wszystkie możliwe sposoby, to teraz można te rowy melioracyjne wykorzystać przez stosowanie różnego typu zastawek i zatrzymywanie wody w tych rowach, i to może być naturalny taki sposób retencjonowania wody, czyli odwrócenie trochę procesu, który był robiony szczególnie w latach 50., kiedy no, meliorowano nas wszędzie.
14: Dobra, wody opadowe, czyli pada deszcz w mieście, pada i trafia do kanalizacji, pyk, nie ma.
15: No tak.
14: Jak to zmienić?
15: I to jest to, co, o czym też często mówimy, nazywamy to betonoza, czyli prawda, woda nie ma gdzie się zatrzymać, czyli spływa po tych utwardzonych powierzchniach, tak jak pan powiedział, natychmiast do kanalizacji, do rzeki. Pozbywamy się w bardzo głupi sposób wody, która jest tam potrzebna. No i teraz no, temu służą różnego typu chwyty, ale no, pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, a nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wodę, które powodują, że ta woda, która spływa z dachu, też może spływać do jakichś małych zbiorników, w oczek wody, zbiorników retencyjnych, po to, żeby potem tą wodę wykorzystywać, na przykład do spłukiwania toalet. Proszę pamiętać, że my czyścimy wodę, co kosztuje bardzo dużo, po to, żeby spłukiwać toalety bardzo często, i to nie jest konieczny zabieg no jest cały szereg przedsięwzięć w Europie, w Kopenhadze, która jest często wymieniana jako przykład, gdzie toalety spłukuje się wodą pozyskaną, taką wodą deszczową. Także jest cała seria rzeczy, które można zrobić, żeby wodę zatrzymać, te różne popularne teraz łąki. Trzeba tylko pamiętać, że te ogrody, które są instalowane w przestrzeni miejskiej, muszą być robione mądrze, no bo przecież zieleń potrzebuje wody, a musimy stosować taką zieleń, która tą wodę zatrzyma, a nie potrzebuje dodatkowego podlewania. To jest korzystanie z zieleni na elewacjach budynków, więc w miastach można naprawdę zrobić dużo, żeby również poprawić nasz taki klimat, w którym mieszkamy, ale również zatrzymywać wodę, z której można korzystać na różne sposoby.
14: Nadchodzą burze. to coś zmieni? Co to zmieni?
15: To jest to, o czym trochę mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli burza nie rozwiązuje problemu, to znaczy rozwiązuje jakąś część problemu i takie opady tamwalne nie rozwiążą problemu suszy, ale na przykład mogą zwilżyć ściółkę w lasach, czyli zlikwidować zagrożenie pożarowe, więc jest to jakiś istotny element. Natomiast żeby uzupełnić te deficyty, które przyroda ma, gleba ma, no to te opady musiały być długotrwałe i raczej bardziej umiarkowane, a nie taka bardzo nie taki bardzo intensywny opad, bo no, tu znowu taka trochę wyobraźnia. Zeskrupiała ziemia nie przyjmuje tej wody i ta woda spływa tak jak po tym betonie, o którym mówiliśmy.
14: Mówiliśmy o rzekach, jeziorach. Ktoś mówi, no tak, ale przecież mam jeszcze Bałtyk. No to jest inny rodzaj wody, bo woda morska, woda słona. To może już czas, żeby sięgnąć po te zasoby i zacząć odsalać wodę z Bałtyku.
15: No wiemy, że tak się dzieje w wielu krajach. No, Bliski Wschód, wiele z tych państw nie ma innego wyjścia, czyli odsala wodę z tamtych mórz, ale to jest po pierwsze niezwykle kosztowne. Po drugie, no może to rozwiązać problem w miejscowości nadmorskich, a akurat tamtej wody zwykle mniej brakuje jak w środkowej Polsce. Znaczy, w Polsce ten problem suszy dotyczy głównie nizin, taki idący przez cały nasz kraj ze wschodu na zachód. Natomiast mniej dotyczy obszarów nadmorskich, mniej dotyczy obszarów górskich, więc no, to chyba nie jest rozwiązaniem. Ale oczywiście o Bałtyku trzeba pamiętać jako części elementów, jeśli chodzi o zasoby wodne i dbać o ten Bałtyk, bo rzeki też potrafią doprowadzić bardzo dużo zanieczyszczeń do Bałtyku. Więc to jest kolejny problem.
14: A taki model, jaki mamy w Polsce związany z zarządzaniem wodą, czyli mamy Wody Polskie, samorządy, ministerstwa, to jest model wydolny?
15: Ten model kształtuje się od wielu lat i w niektórych zakresach on jest lepszy niż był wcześniej, ale no też widzimy, że podczas zarządzania kryzysowego, powodzi i tak dalej, mamy cały szereg podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie tych akcji przeciwpowodziowych, no i wtedy widać, że ten system nie zawsze jest dobry.
14: I potrzebujemy jakiegoś nowego systemu, czy centralnie, samorządowo?
15: Na pewno w dużej części odpowiedzialność powinna być na poziomie właśnie gmin i samorządów, szczególnie jeśli chodzi mówimy przeciwdziałanie skutkom suszy, bo to można robić w trochę sposób zdecentralizowany, ale to centrum jest potrzebne po to, żeby dostarczyć środków, czyli tworzyć mechanizmy, żeby te środki się pojawiły. Natomiast jest cały szereg przedsięwzięć takiego gospodarowania wodą, które musi być przemyślane w skali zlewni. No bo to jednak rzeki, ta woda idzie z południa na północ, to jest ta sama woda, więc wszystko to, co się zrobi na południu kraju, ma jakiś wpływ na to, co jest poniżej, więc musi być koordynacja tych działań. Więc no, wydaje się, że w ramach tego systemu, który funkcjonuje

0: w każdym państwie, no bo przecież mamy kryzysy, katastrofy, powodzie i wtedy musimy działać w sposób kryzysowy, ale oczywiście do tego jest też potrzebna strategia, która zaczyna się od prawodawstwa europejskiego, które potem przechodzi do tego naszego wewnętrznego. Ja bym oczekiwał większej takiej odwagi w tym planowaniu i w integracji wszystkich tych działań, o których mówiliśmy, czyli ochrona przed powodzią, suszy i jednocześnie jakości wody, bo te działania powinny być wszystkie skoordynowane ze sobą.
1: Mówi pan profesor Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę.
1: Nano wyścigi samochodów. Jeżeli ktoś jest nanofanem, ma nano mało czasu, to może się zainteresować. Czyli mówimy o takich malusieńkich, tycich samochodzikach. Jak tycich, to za chwileczkę opowie profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze. Zawsze mi jest miło gościć w radiu TOK FM i coś ciekawego opowiedzieć ludziom.
1: Tak. Na przykład o samochodach zbudowanych ze 100 atomów.
2: Są takie. Tak.
1: I co to w ogóle jest ta nanoskala, nanometr? Dlaczego jest ta skala taka wyjątkowa?
2: Zacznijmy od marzeń. Dobrze. Wszystko zaczyna się od marzeń. Prawda? Ten pierwszy, który poleciał samolotem, pierwszy, który zrobił balon. W przypadku nanoświata Gerd Binning, niemiecki fizyk, będąc studentem, marzył o tym, żeby zobaczyć atomy. Niemcy są bardzo pragmatycznym narodem, więc wszyscy go wyśmiewali. No co ty, Gerd, zgłupiałeś, gdzie ty, czym ty zobaczysz? Za duże masz oko. No ale Gerd się uparł. Pracy na uczelni nie dostał. Za to dostał pracę w laboratoriach IBM-a w Szwajcarii. No i tam przedstawił taki projekt, w którym mówi, że on chce zrobić taki bardzo cienki drucik, zaraz powiem dlaczego bardzo cienki, zbliżyć do powierzchni i zobaczyć, co tam jest za pomocą tego drucika. No i teraz, żeby zobaczyć coś małego, trzeba być samemu bardzo małym, panie redaktorze. Bardzo małym. Słoń mrówki nie zobaczy.
1: Dlaczego?
2: Bo jest duży. Ona mu umknie.
1: A z góry?
2: Umknie. Ale jeżeli słoń zmniejszyłby swoje rozmiary do rozmiarów mrówki, on by ją na pewno zobaczył.
1: No jak nie zobaczy mrówki? Zobaczy
2: no
1: mrówki.
2: Nie zobaczy mrówki. No dobra.
1: Jak mu wejdzie
2: nie,
1: na oko?
2: Zoologicznie, to jak mu wejdzie na oko, to tak. Ale chodzi mi o to, że on jest taki wielki, wysoki, patrzy w dół, tam jest listowie, no i pod tym listowiem siedzi mrówka, może jej nie zobaczyć, tak? Ale jak się zmniejszy i też wejdzie pod to listowie, mrówkę zobaczy. No więc, żeby zobaczyć atomy, trzeba użyć drucika, który ma grubość atomu. Atom zobaczy atom. Człowiek atomu nie zobaczy, ale atom zobaczy atom, a potem ten sygnał można przetłumaczyć na obraz na monitorze komputera i samemu też zobaczyć taki powiększony atom. No i teraz tak, on szlifował ten drucik. No i mówi tak, no, jak się bardzo postaram, może doszlifuję tak do 100 atomów, czyli jednego atomu nie zobaczę, a już taką setkę, grupę atomów to już zobaczę. No ale okazało się całkiem przypadkowo, że jak on tak szlifował, to zawsze na samym końcu zostawał jeden atom. I teraz zbliżamy taki cieniusieńki drucik do powierzchni, następują przeskoki elektronów, można napięcie przykładać i wtedy widać powierzchnię, widać atomy na powierzchni i on zobaczył atomy. No więc jak już zobaczył atomy, to firma IBM mówi, słuchaj, to ułóżmy piękny napis z atomów IBM. No więc ułożyli napis IBM.
1: Marketingowo to jest słaby pomysł, bo nie widać.
2: No ale nie. Na billboardach można było zostawić napis taki, hej, napis zrobiony z atomów. Następnie zaczęto manipulować tymi atomami. Zrobiono na przykład animowany GIF, można znaleźć w sieci taki, to jest tańczący chłopiec i jego atom. Film robiono ze 3 miesiące.
1: Ciekawe, ile obejrzeć.
2: Ile to kosztowało?
1: Z 20?
2: Ile było, nie wiem, dużo oglądało. A to jest dawny film. No a potem zaczęto się zastanawiać, czy można za pomocą tej igły sterować ruchem cząsteczek na powierzchni. I tak, zresztą pierwsze pytania były czysto naukowe, na przykład, czy jak weźmiemy 60 atomów węgla, które tworzą fulleren, taką piłkę, to czy jak ją położymy na powierzchni, to czy ona się ślizga?

0: czy tocz? Tocz. Nie śliska.
1: Wie pan, ja co rano wstaję i marzę, żeby mieć takie problemy.
2: Serio?
0: Ja wiem, ale no właśnie to jest oczywiście dobre pytanie, czemu ludzie zadają...
1: Może ja zazdroszę naukowcom. Mają tyle czasu, że nawet wychodzą protestować, mówią, nie mamy kasy, a potem wracają i mówią, czy to się ślizga, czy toczy. Może jakiś grancik bym zdobył i poszedł w tym kierunku.
0: Ale telefonu pan używa. Volta, jak zrobił swoją pierwszą bateryjkę, to przykładał do nogi żaby i ta noga się ruszała.
1: I doktor
0: no i teraz można było,
1: i
0: jestem pewien, że na początku ludzie, to było zabawne i mówili, o rany, rusza nogą, a potem ktoś mówi tak, Volta, czym ty się cholero zajmujesz?
1: Zrobiłbyś telefon.
0: Prawda? Nie było telefonu. Powiedział, że bateria była potrzebna. Mówię, po co ty to, Volta, robisz? A potem... Pan redaktor Cezary Łasiczka używa telefonu.
1: Volta, zostaw to, zrobimy słoneczne. Słoneczne
0: ale
1: zrobimy
0: taki
1: od razu.
0: Cezary Łasiczka w czasach Volty tak się z Volty wyśmiewał, po prostu mówił, Boże, chciałbym mieć takie problemy, żeby ruszać nóżkami żaby. Ale telefonu pan używa. No więc, jeżeli nauczymy się manipulować atomami, to być może będziemy kiedyś robić super komputery, w które będą miały rozdzielczość atomową.
1: A, myślałem,
0: będą
1: mega małe szybkie. Komputery.
0: Nie, będą mega szybkie. O, będą
1: wpisz malutkie. Hasło. Sorry, mam za duże paluszki.
0: No dobra.
1: No dobra, czyli rozumiem, że uczymy się manipulować atomami.
0: Chyba o to chodzi. Ta zabawa jest po to, tak, żeby umieć tworzyć materiały, przesuwać atomy, łączyć je. Pewnie dla przyszłych technologii. Jakich? Nie wiem. Volta też nie wiedział.
1: I naukowcy mówią to, żeby to nie było takie nudne naukowe, tylko też tak, jeszcze, żeby przyciągnęło naiwnych dziennikarzy z Polski, żeby zrobił ten program.
0: To zróbmy wyścigi.
1: Zróbmy wyścigi nanosamochodów.
0: No więc,
1: i teraz,
0: tak,
1: żeby sobie wyobrazić ten nanosamochodzik, to on jaki jest w porównaniu z mrówką?
0: To dużo mniej. Dobra, jest miliard razy mniejszy od nas. Może być?
1: Nie. Do mrówki.
0: Do mrówki.
1: Ile na mrówce tych samochodów można zaparkować?
0: O Jezus Maria, mrówka mogłaby być wielkim kontenerowcem do przewożenia samochodów.
1: Dobra, już panu mówię. Powiedzmy, że w gatunku, w zależności od gatunku, to jest mniej więcej od niecałego centymetra do 3-4 centymetrów. Powiedzmy, że średnia mrówka ma...
0: 10 do 7, ja wiem, z milion takich samochodzików.
1: Czyli na jednej mrówce parkujemy...
0: Milion, no. Z grubsza.
1: Na pewno? No, jest pan przekonany?
0: No bo to jest 10 do 7 nanometru będzie, 10 do 7 nanometrów. Powiedzmy, że damy samochodzikowi tak, no żeby miał miejsce do zaparkowania. A. Dużo, nie? To milion, no więc...
1: Jeszcze miejsce dla...
0: No spokojnie dla kierowcy. Dobra, ale problem jest taki, że kierowca jest miliard razy większy i on nie wsiada do tego samochodu. No wiem, fajnie byłoby... On manipuluje. On manipuluje tą igiełką, puszcza takie impulsy prądu, takie pojedyncze elektrony, one przepływają przez ten samochód i jego koła części są ruchome, koła się toczą.
1: To są,
0: nie wiem, 60 atomów węgla, które wyglądają jak piłka piłkarska, znaczy taka, tylko malutka, no toczą się.
1: Ale czy to są koła w sensie... Kula? Czy to są koła w sensie...
0: Tak, to jest taka kula, ale to mogą być walec. Różne. Nie, oni robią bardzo różne kształty. No mogą, no, chemicy potrafią.
1: No dobra, i mamy teraz takie samochodziki i te samochodziki, zaraz powiemy, po jakim torze jeżdżą, bo tor też jest ciekawy.
0: Musi być gładki.
1: I złoty chyba, tak?
0: Złoty i gładki. No tam po miedzi też jeżdżą, ale ważne,
1: się lepiej.
0: Ważne jest, żeby było gładko.
1: Bo złoto jest super przewodnikiem.
0: Też.
1: I powinniśmy używać złota, tylko że jest cholernie drogie, dlatego używamy miedzi.
0: No tak, ale tam ta warstwa złota, którą można napylić na powierzchnię, może być malutka. Napyla się, z, nie wiem, czyli 90 nanometrów i każdy mógłby sobie napylić, tak.
1: Dobra.
0: I mieć.
1: Czyli każdy
0: złoto.
1: Może mieć tor.
0: Każdy może mieć, tak, każdy tor. Może złoty tor może sobie zrobić. No więc napędzamy i one pędzą z zawrotną prędkością. No dobra, 100 nanometrów na godzinę. 100 nanometrów na godzinę. Jakby przeskalować do rozmiarów naszego samochodu, no to tak jakby moje autko, nie wiem, 500 metrów na godzinę przejeżdżało.
1: No dobrze, to wyobraźmy sobie, że jeden samochód zaczyna na ogonie mrówki i ma dojechać do głowy mrówki.
0: Mrówka
1: ma
0: Nie wiem, czy dojedzie. Nie dojedzie.
1: Ile lat?
0: Nie, tam te wyścigi chyba trwają 24 godziny i naprawdę kierowcy są zmęczeni. Po pierwsze trzeba tak wytężać wzrok, żeby zobaczyć swój samochód na torze. I drugie, ręka nie może drżeć, żeby tą igiełką idealnie trafić w ten samochód. Co więcej, temperatura, w której się to wszystko odbywa, jest bardzo bliska zeru bezwzględnemu, jakieś 4 Kelwiny. Gdzie zamiera cały ruch, powierzchnia jest minus 270 stopni Celsjusza i musi być w idealnej próżni.
1: A dlaczego muszą być tak mocno schłodzone, żeby można było nimi sterować?
0: Dlatego, że w przeciwnym razie ruszałyby się w huraganie. Pan wie, jaka jest prędkość cząsteczek w tym pomieszczeniu, które uderzają w pańską brodę.
1: Tak.
0: Chciałem powiedzieć, że pan redaktor Cezary Łasiczka ma brodę i wąs. A się nie chwalił tym. Ja nie słyszałem w żadnej audycji, żeby
1: opowiadał. Bo ja robię wyścigi na samochodach w obrocie. To jest kolejny etap.
0: Też można.
1: Po złocie to jest dla mięczaków.
0: 1700 km na godzinę, więc gdyby tam nie było próżni, cząsteczki powietrza uderzałyby w te samochody i po prostu by je zmiatały z powierzchni.
1: No nie można nanopłotów
0: postawić? A niska temperatura jest po to, żeby z kolei podłoże nie drgało.
1: Dobra, jak pan jedzie autostradą, to czasem są takie płoty.
0: Można z prawej, z
1: lewej. No właściwie są bardziej od hałasu.
0: Też robią w płoty. Płoty też robią. Można taki zrobić inżynierię powierzchni, żeby robić płoty. Ludzie się nauczyli tworzyć na powierzchniach najciekawsze wzory i...
1: Nie tylko reklamowe.
0: Tak. Anyway, żeby podatnicy, zwłaszcza pan redaktor, nie myśleli, że to jest tylko zabawa, to jest sposób na nauczenie się manipulowania atomami po to, żeby w przyszłości robić materiały, które będą miały... inne właściwości niż te, które znamy teraz. Komputery mają być szybsze, pamięci ma...
1: Czyli będzie można filmy ściągać jeszcze szybciej?
0: Nie wiem, jakbyśmy tak poszli po science fiction, to wyobrażam sobie AI-a, który na bieżąco zmienia architekturę swojego komputera, przebudowując atomy. No tak jeszcze ze 100 lat i będzie.
1: Polska w budowie. Właśnie,
0: coś takiego.
1: Opowiada o tym profesor Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. No i teraz rozumiem, że to nie jest tak, że to widzimy, bo to jest ciup pęknie, tylko potrzebny jest nam mikroskop tunelowy.
0: Tak. Cóż to jest? Mikroskop tunelowy. No to jest taka igła, która na końcu ma jeden atom. W związku z tym rozdzielczość, czyli to, co może zobaczyć, to jest do atomu. No i przez ten drucik płynie prąd. Kiedy zbliżymy taki drucik do powierzchni, następuje zjawisko kwantowe przeskakiwania elektronów i ten prąd można zmierzyć. No a skoro go można zmierzyć, to na tej podstawie można powiedzieć, gdzie są atomy, a tak naprawdę gdzie są powłoki elektronowe, które otaczają atomy i nadają im kształt. To tyle, w skrócie, telegraficznym.
1: No dobrze, i teraz tak, te pierwsze wyścigi odbyły się w Tuluzie chyba 10 lat temu.
0: Francuzi to lubią takie.
1: Tak, oni mają dużo wolnego czasu.
0: I lubią, znaczy jakość życia cenią sobie. A taka możliwość popychania samochodziku przez 24 godziny z prędkością kilkunastu, kilkudziesięciu nanometrów na godzinę. Nie, grają w bóle również, więc...
1: Każdy zespół wśród tych, bo tam było chyba kilka zespołów, zaprojektował tę cząsteczkę samochód w innym kształcie, tak? Bo były wiatraczki, takie klasyczne,
0: cuda różne, tak.
1: No i teraz, czy kształt cząsteczek decyduje o tym, jak się samochód porusza?
0: Ja myślę, że jeszcze do tej pory nie wiemy, no bo nie wiem, ile przebadaliśmy takich kształtów. Ważne jest to, żeby były... Po pierwsze części ruchome, tak? Czyli żeby te na przykład koła były na osi złożonej z pojedynczego wiązania chemicznego, żeby się mogły obracać. Przed chwilą pan redaktor śmiał się z tego ślizgania
1: toczenia.
0: Więc to też ma znaczenie, prawda? Czy to się będzie toczyć, czy się będzie ślizgać? Jak silnie przywiera, to znaczy jaka jest liczba kontaktów z powierzchnią, jakie jest starcie tego samochodziku o powierzchnię? No, tych parametrów jest naprawdę dużo. No, tak jak mówię, jest to z punktu widzenia podatnika na pierwszy rzut oka jest to zabawa, ale dzięki temu ludzie po prostu uczą się manipulować atomami i cząsteczkami.
1: A jak się taki samochodzik, który się składa, nie wiem, ze 100 cząsteczek buduje? To trochę tak jak...
0: Chemicznie.
1: Tak?
0: Tak, to jest chemia. To jest chemia. No dobrze, i projektuje się
1: też... Jak pan to mówi, to dla pana to coś znaczy, a...
0: No trochę tak, jakby ktoś... No,
1: układanie z Lego?
0: Tak, mamy tablicę Mendelejewa, prawda? Ta tablica Mendelejewa to składa się z pierwiastków, tak? Wybieramy sobie atomy. Wymyślamy sobie takie skupiska atomów, które tworzą mniejsze części. Na przykład 60 atomów węgla, które tworzą fulleren, czyli taką piłeczkę. Można znaleźć w sadzy, także tu nawet nie trzeba jakoś męczyć się z syntezą, to trzeba palcem wygrzebać z sadzy i tam ten fulleren jest. Potem ludzie wymyślają sobie, okej, chcę podłączyć tę grupę z tą grupą, muszę je jakoś aktywować, więc wykonują pewne czynności chemiczne, żeby grupa była aktywna. Jest coś, co się nazywa click chemistry, czyli gdzie dwie grupy tak idealnie do siebie pasują, że jak się to wrzuci do mieszaniny, to one robią klik i się łączą. No tak jak... No. No i tak po kolei się projektuje, kombinuje, zastanawia. Pewnie na samym początku inspiracją były prawdziwe samochody. Przynajmniej tak wygląda ten samochód, który ma koła z fullerenów. No a potem ludzie zaczęli myśleć o innych kształtach. Prawda jest trochę taka, że te nanosamochody w wodzie nie pojadą, w powietrzu też nie pojadą i w temperaturze pokojowej nie pojadą, tylko zostaną porwane przez wiatr. Natomiast istnieją takie nanomaszyny czy nanosamochody w naszych organizmach, w każdej komórce, które przeżywają huragan, poruszają się po mikrotubulach i nazywają się kinezyna. Mają rozmiary 4 nanometry. Czyli no też by taki nanosamochód. Ciągną zresztą, to taki właściwie nanotir, bo one ciągną za sobą jeszcze taką wielką naczepę, kiedy chodzą po tych trakach, tych mikrotubulach. No i mówię, w warunkach typowo huraganowych. No wiatr wieje z prędkością 1700 km na godzinę, bo tak szybko ruszają się cząsteczki wody w naszej komórce. Uderzają z każdej strony, czyli kierunek wiatru zmienia co chwila, zmienia się co chwila. I są autonomiczne, czyli pobierają paliwo z otoczenia, tym paliwem jest ATP, produkowane przez komórkę. Więc to jest taki, bym powiedział, i poruszają się 36 tysięcy razy szybciej niż te samochodziki, które były robione przez badacze.
1: Panie profesorze, w wyścigach prawdziwych co jakiś czas te samochody muszą zjeżdżać, żeby wymienić opony, bo się zużywają. A w takich nanowyścigach coś się zużywa?
0: To jeszcze zależy, czym się to napędza, ale tak. Wiązania potrafią pękać. Zresztą na przykład pod wpływem światła, bo są też takie samochody, które są napędzane światłem. Jeżeli cząsteczka jest wzbudzona kilkanaście tysięcy razy, no a ona musi być wzbudzana, pochłania światło, to wiązanie potrafi pęknąć. Zresztą pękanie wiązań to chyba wszyscy wiemy, bo używamy tych kremów z filtrem. Bo pod wpływem UV-u pękają wiązania cząsteczek, które tworzą naszą skórę. Więc chroniąc skórę, prawda, dajemy warstwę ochronną, chemiczną. Pani Magda Gessler zawsze mówi, o Boże, to chemia. Ja mówię, och, dzięki Boże, to chemia. Dobra, pokrywamy tą chemią, pokrywamy naszą rękę, żeby ją chronić. Te cząsteczki, które są w kremie, pochłaniają światło UV-u, tam pękają wiązania, ale już nie w naszej skórze. Jesteśmy chronieni.
1: Czyli to działa?
0: To działa, tak. Czyli krótko mówiąc, od czasu do czasu trzeba wymienić auto, nawet nanoauto.
1: No dobra, a czy można jeszcze zejść poniżej tego nano? Czy to już jest za małe, żeby zejść poniżej nano? Jeszcze mniejsze?
0: Teoretycznie można toczyć pojedynczy atom. Ja widziałem ludzi na takim pojedynczym kółku, którzy zasuwają po mieście, więc mogę sobie wyobrazić, że byłby taki jeden atom, który by się tak toczył w lewo, w prawo i tylko mało by przypominał samochód. Więc nie można byłoby go nazwać samochodem.
1: Dobrze, nasz słuchacz prosi jeszcze o przypomnienie, z czego są robione te nanosamochody, bo nie uważał.
0: Z węgla. Na przykład.
1: Z atomów węgla.
0: Z węgla, z azotu, z tlenu, z różnych cząsteczek.
1: 100 cząsteczek 100 cząsteczek na przykład, tak? I wybieramy 60, będzie węgla.
0: Nie, znaczy bierzemy ileś atomów, nie? No. I składamy. To może być azot, może być to węgiel. Chemia węgla. Chemia organiczna.
1: Czyli takie małe węgielki. Jak na grilla. Jak na grilla, tylko mniejsze.
0: A w powiększeniu przypominają samochód, no. To cztery koła i
1: to naprawdę
0: platforma.
1: Przypomina samochód.
0: To przypomina samochód, tak.
1: Bo nadajemy tak kształt temu.
0: Tak, oczywiście.
1: No dobrze, a porozmawiajmy o zastosowaniu, bo wspomniał pan o tym, że dzisiaj to jest zabawa, ale jak się nauczymy tym wszystkim kierować, to z jednej strony myślimy medycyna, czyli takie nanoroboty, które gdzieś tam docierają do pojedynczych komórek.
0: I naprawiają pojedyncze
1: komórki. Tak, to jest... tak, a z drugiej strony wspomniał pan o telefonach, o ubraniach, o lekach.
0: Manipulowanie materią na poziomie atomowym, czyli tworzenie zupełnie nowych materiałów, w zupełnie nowy sposób.
1: I to już za 3 lata, czy raczej nasze praprawnuki?
0: Fajnie by było.
1: Czy nasze praprawnuki?
0: No, pomyślmy przez chwilę. Wolta, bateria, koniec XVIII wieku. W XIX rozwijano te baterie. Jeszcze parę innych wynalazków.
1: Trochę zmienił warunki finansowania.
0: Ale elektryczne samochody powstały już w XIX wieku. Czyli
1: to
0: 100 lat później.
1: Częściej
0: ładować. Trudno przewidzieć, co dają te wszystkie zabawy, ale patrząc, jak świat dzisiaj wygląda, jak wyglądał kilkaset lat temu, niewątpliwie warto inwestować w naukę. Ona z opóźnieniem przynosi korzyści, czyli pieniądze wydajemy dziś, a korzystają z tego nasze wnuczęta. Ale warto. Zresztą dziadkowie kochają swoje wnuki, więc powinni się składać na naukę.
1: No dobra, to skoro wnuki mają z tego korzystać, to może...
0: Wnuki będą płacić.
1: Ale
0: czy nie ma czegoś takiego jak solidarność pokoleniowa?
1: Nie, w książkach. Ja w to wierzę. Moim zdaniem,
0: stary jestem, wierzę.
1: Panie profesorze, czyli rozumiem, że trzeba wprowadzić podatek dla najmłodszych?
0: Im jesteś młodszy, tym więcej płacimy.
1: Tak, bo to oni będą korzystali.
0: I to będzie szło na naukę.
1: To oni będą z tego korzystali. A my co, panie profesorze, kiedy my skorzystamy
0: zaraz,
1: z tych nanorobotów?
0: Ale ktoś mając 18 lat już miałby dług 1 000 000 zł?
1: No tak.
0: Niesamowite.
1: Ale będzie mu to się obniżało co roku.
0: W miarę jak się będzie starzał.
1: To tak jak, wie pan, to tak jak uczelnia w Stanach, nie? Kończy pan uczelnię z długiem i potem to spłaca całe życie.
0: I z czasem maleje. Dług. No dobrze. Sporo się możemy nauczyć od matki natury.
1: Chce pan powiedzieć, że te samochody jeszcze w naturze występują?
0: Chcę powiedzieć, nie takie. Bardziej złożone.
1: Dobrze. No dobrze, panie profesorze, jest to niezwykle ciekawe. Jestem...
0: Fanem. Fanem.
1: Tak, i... Jakiś nanowłos mi wszedł do ust, nie wiem dlaczego. Znaczy właśnie nie nano.
0: Nie,
1: na takim włosie to bym zaparkował z 500 tysięcy. Panie profesorze, sprawa jest poważna i można to odnaleźć w różnych mediach.
0: Tak, ja się nawet zastanawiałem, tak jak jadąc tutaj myślę sobie, kurczę, dlaczego redaktor Cezary Łasiczka nie zaprosił...
1: Włączył się nano ten.
0: Nanowiatrak.
1: No.
0: I słychać, o Jezu, jeszcze głośniej. Panie redaktorze, kiedy pan zaprosi czata GPT? I tak przepyta go.
1: Już przepytywałem. Nie słucham pan uważnie. Nocne harce. Audycja
0: harce.
1: Nocne harce. Proszę sobie odnaleźć.
0: Jak wrażenia?
1: To skomplikowane. To był śmieje się profesor Robert Kost z Instytutu Chemii Fizycznej.
0: Nie wiem, co mam powiedzieć, to skomplikowane.
1: Polskiej Akademii Nauk.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: państwu.
1: Bardzo.
2: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kto mu pomagał i jak bez paszportu Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, sprawdza prokuratura. Były bliski współpracownik prezydenta Ukrainy podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Posłowie po raz kolejny zajmą się kryptowalutami. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ma on wyjaśnić śledczym, dlaczego poszukiwany Zbigniew Ziobro stał się korespondentem tej telewizji. Śledczy będą sprawdzać, czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa, poinformował szef prokuratury krajowej Dariusz Korneluk. Zgodnie z przepisem przywołanym przez prokuratora, za utrudnianie postępowania i pomaganie sprawcy przestępstwa, w tym ukrywanie sprawcy, tworzenie fałszywych dowodów czy zacieranie śladów, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie przez rząd byłego premiera Viktora Orbana był objęty azylem. Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym w związku ze sprawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy sprawdzają też, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro, który nie ma ważnego paszportu, dał radę wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, powiadomiła specjalna prokuratura antykorupcyjna Ukrainy. Według mediów z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przeprowadzone zostały czynności śledcze z udziałem Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy. Jermak w listopadzie ubiegłego roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem Midas. Sejm po raz kolejny na tapet weźmie kryptowaluty. Posłowie zajmą się kilkoma projektami – rządowym, prezydenckim i poselskim. Dwie wcześniejsze rządowe ustawy zawetował Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla Karola Nawrockiego coraz mniej wygodny i być może się złamie i ją podpisze. Mówią Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
4: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
5: W przypadku Karola Nawrockiego akurat wiemy, że jemu Zonda Krypto naprawdę bardzo mocno pomogła w kampanii.
3: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
6: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
3: A jeśli to nie nastąpi, to od 1 lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Dodajmy, posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt przewidujący zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Równocześnie czworo posłów PiS wycofało swoje poparcie dla złożonego w kwietniu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Tym samym projekt, który miał mieć pierwsze czytanie w tym tygodniu, nie ma wymaganej liczby podpisów. Na Mazowszu samorządowcy ruszają z remontami schronów i przygotowują się do budowy nowych obiektów. Urząd Wojewódzki dostał już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje w całym regionie. Część z nich ma służyć mieszkańcom także w czasie pokoju. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
7: Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ruszą remonty już istniejących obiektów. Mówimy tu o starych schronach, ale i na przykład piwnicach pod urzędami czy szkołami.
8: Na przykład szkoły tysiąclatki są takimi obiektami, które z założenia były budowane w taki sposób, żeby mogły być też wykorzystane w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach wojennych, bo musimy pamiętać, że powstawały też w okresie zimnej wojny.
7: Mówi mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejny etap, już kosztowniejszy, zakłada budowę nowych obiektów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać także na co dzień.
8: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsce ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
7: W razie zagrożenia w takim podziemnym parkingu schronienie może znaleźć nawet 2000 osób. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, pytanie o kamienie na szaniec, a do napisania nie rozprawka, a przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył uczniów.
9: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
10: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
11: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
3: Dziś ósmoklasiści napiszą test z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego. Najcieplej będzie na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. W ciągu dnia sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu. Na południu kraju deszcz ma padać bardziej intensywnie. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, a na Podlasiu, Lubelszczyźnie i nad Podkarpaciu mogą wystąpić burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 5:06, pierwszy program w radiu TOK FM. Czas zacząć. Jakub Żebrowski, Róża Rumińska program przygotowali. Teraz nad nim czuwają. Liwia Prądzyńska program realizuje. Ja nazywam się Filip Kekusz. Wyjątkowo w zastępstwie Wojtka Muzala mówimy Państwu dzień dobry. Do godziny 7:00 będziemy z Państwem. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami. 12 maja 2013 roku, a więc równo 13 lat temu, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kanadyjski astronauta Chris Hadfield nagrał swoją własną wersję piosenki Space Oddity Davida Bowiego i bardzo szybko zyskał światową popularność jako śpiewak amator. Hadfield zapisał się w historii kosmosu także tym, że jako pierwszy Kanadyjczyk odbył spacer kosmiczny, no i przypomniał światu po raz kolejny ten właśnie utwór Space Oddity.

0: 5.11, mamy więc 132 dzień roku, mija 12 maja, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek między innymi dzisiaj. Co interesującego wydarzyło się na przestrzeni lat? Otóż sporo. W 1689 roku, 12 maja właśnie, miał miejsce wielki pożar Wołowa na Dolnym Śląsku. Doprowadził do zniszczenia dużej części zabudowy tego miasta, w tym ratusza, kościoła i szkoły. Miasto teraz ma się dobrze, słynie między innymi z kompleksu basenowego na otwartym powietrzu. W 1817 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju giełdę papierów wartościowych, znaną jako giełda kupiecka. W 1899 roku w Grudziądzu wyjechał na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. Ta historia grudziąckich tramwajów jest bardzo urocza. To jest miasto z najmniejszą siecią tramwajową w Polsce. Jeździ tam chwilowo jedna linia T2. W 1926 roku, 12 maja, marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy, a dokładnie 9 lat później zmarł. Po jego śmierci wprowadzono żałobę narodową. Równo rok później, w 1936 roku, serce Józefa Piłsudskiego zostało zgłoszone w grobie jego matki Marii na cmentarzu na Rossie w Wilnie. W 1949 roku, 12 maja właśnie, zakończyła się radziecka blokada Berlina, jeden z pierwszych poważnych kryzysów zimnej wojny, a w 1965 roku radziecka sonda Luna 5 rozbiła się o powierzchnię Księżyca. To była trzecia radziecka próba miękkiego lądowania na Księżycu. Druga radziecka sonda, która rozbiła się o ten glob, misja nie powiodła się z powodu usterki rakiet ciągu wstecznego. W 1983 roku Grzegorz Przemek został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Zmarł dwa dni później w szpitalu. W 1990 roku powstało Porozumienie Centrum. Na dwa lata temu doszło do pożaru hali targowej Marewicka 44. W Warszawie to państwo doskonale pamiętają. Spore utrudnienia są wciąż na autostradzie A2 z Łodzi w kierunku Warszawy. Trasa jest zablokowana między węzłami Łódź Północ i Łowicz, bo o 2.30 zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Nikt nie został ranny, jednak utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 6, do 6.30. Amerykański Departament Stanu nie chce przekazać, w jakim trybie Zbigniew Ziobro przybył do Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele amerykańskiej administracji powołują się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Wciąż nie wiemy więc, w jaki sposób Ziobro przedostał się za ocean z Węgier, skoro jego paszport został unieważniony. Wiadomo, że jest tam od weekendu. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą, zapewnia, że sądu się nie boi, ale do Polski teraz nie przyjedzie. Prokuratura tymczasem sprawdza, kto mógł pomóc Ziobrze, mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
1: Wdrożyliśmy postępowania sprawdzające, mające spadać działalność wszelkich osób, które mogły w jakikolwiek sposób utrudnić to postępowanie poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
0: Szef Prokuratury Krajowej zapowiada, że przesłuchany zostanie jako świadek m.in. prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Prokuratura Krajowa przypomniała też, że wniosek o wydanie wobec Ziobry europejskiego nakazu aresztowania skierowała do sądu 10 lutego. Do dziś nie został rozpoznany. A sytuacja Ziobry może być symbolem właśnie tego, jak polski rząd radzi sobie z rozliczaniem poprzedniej ekipy, oceniła na antenie TOK FM profesor Paulina Matera. Według ekspertki z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Ziobro, choć udało mu się dostać do USA mimo braku ważnego paszportu, nie może liczyć na jakikolwiek immunitet.
2: Jeżeli polskie władze wystąpią o ekstradycję, to ten proces w Stanach Zjednoczonych się rozpocznie. On może zyskać jakąś popularność.
0: Amerykanistka zwraca jednak uwagę na nieoficjalne informacje dotyczące tego, że przeciwny wydawaniu wizy Zbigniewowi Ziobrze miał być sekretarz stanu USA Marco Rubio. Według specjalistki w amerykańskiej administracji sprawa byłego polskiego ministra sprawiedliwości może rodzić spory pomiędzy zwolennikami podejścia praktycznego i ideologicznego.
2: Bo to też jest pewien problem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych musi przede wszystkim najważniejsze sprawy dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące relacji gospodarczych załatwiać z obecnym polskim rządem, a nie na przykład z prezydentem Karolem Nawrockim. Więc Rubio był przeciwny, ale no, wygląda na to, że była to decyzja Donalda Trumpa. Amerykanie mają tutaj ten swój przyczółek, bo no, nie można ukrywać, że dla Stanów Zjednoczonych by było korzystne, gdyby były rządy bardziej zbieżne ideologicznie z ruchem trochę MAGA, czyli sceptyczne wobec Unii Europejskiej, wobec tych wszystkich działań, które Amerykanie krytykują w Unii Europejskiej, na przykład regulacji technologicznych czy spraw związanych z ochroną środowiska, nie mówiąc o takich sprawach, powiedzmy, szeroko pojętych, obyczajowych, bezpieczeństwem granic. Na pewno Stany Zjednoczone by wolały, żeby takie rządy w Europie były. I czy Zbigniew Ziobro będzie tak wykorzystywany? Nie wiemy. Jako taki ideologiczny symbol.
0: O sytuacji Zbigniewa Ziobry piszemy także na tok.fm.pl. A Karol Nawrocki tym razem zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zdaniem prezydenta, ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy Policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Innego zdania jest minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który jakiś czas temu mówił w TOK FM o likwidacji CBA.
3: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo i choćby to, co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji, wszystko, co dotyczy też, jak zachowywało się CBA przez 8 lat. Ja zwracałem się w Sejmie do posłów PiSu, oczywiście jedno brzmiąco oni bronili CBA, mówię, ile przypadków korupcji władzy za waszych rządów CBA wykryło? Jakie macie tutaj osiągnięcia? Jaka osoba została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości? Wręcz przeciwnie, zajmowali się Krzysztofem Brejzą, bo zaszedł za skórę PiS-owi i wedle sowieckiej zasady dajcie człowieka, znajdzie się paragraf. Dętą sprawę z Inowrocławia nakręcono do tego, żeby inwigilować Brejzę, jego żonę, jego rodzinę. Preparowano SMS-y, dawano do usłużnych mediów.
0: Mowa o obecnym europośle Koalicji Obywatelskiej Krzysztofie Brejzie, który w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku był inwigilowany Pegasusem przez CBA. To był system szpiegowski służący do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, nielegalnie zakupiony z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier Peter Modzior złoży wizytę w Polsce. Potwierdziła to szefowa MSZ-u w Budapeszcie Anita Orban. Po wizycie w Warszawie Modzior uda się do Wiednia i Brukseli. W stolicy Belgii będzie rozmawiał o odblokowaniu miliardów euro dla swojego kraju, które Unia wstrzymała w związku z działaniami Orbana wymierzonymi w praworządność.
4: Wzmocnimy system kontroli i równowagi, przywrócimy niezależność instytucji, prawdziwych instytucji i ograniczymy liczbę kadencji premiera.
0: Tak mówił Modzior. Węgierski premier powiedział, że wizyta w Warszawie ma odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Wrócimy do tej wizyty w pierwszym programie po godzinie 6.40. Jesienią zobaczymy w cenach apogeum obecnego kryzysu paliwowego. To wtedy, jak szacują ekonomiści, odczujemy najmocniej wpływ drogich paliw, bo ich podwyżki to pierwszy rezultat związanego z wojną na Bliskim Wschodzie szoku naftowego, a zanim w kolejnych miesiącach nadejdą kolejne nieprzyjemne dla nas efekty, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem współautor opracowania Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A.
5: Drugi, jak czytam w Państwa opracowaniu, to 2-4 miesiące, czyli on w sumie już by się mógł zaczynać, to transport i energia, no a energia to nasze rachunki za gaz czy za prąd.
6: To też nie jest tak, że te wszystkie szoki rynkowe muszą się jeden na jeden przełożyć na taryfy dla gospodarstw domowych. No tutaj wciąż jeszcze czekamy, aż sytuacja się wyklaruje, czekamy, aż URE zatwierdzi nowe taryfy. Co do wpływu na transport, horyzont oddziaływania, który wyliczamy w naszym raporcie, czyli właśnie te 2-4 miesiące, on jest też bardzo spójny, jeżeli się wsłuchamy w wypowiedzi przedstawicieli branży transportowej, no to tam często można się spotkać właśnie z takimi opiniami, że branża powiedzmy przez kwartał jest w stanie jakoś amortyzować ten wzrost ceny paliwa bez istotniejszych dostosowań w cennikach, no ale gdyby to miało trwać dłużej niż kwartał, no to wtedy już utrzymanie płynności przedsiębiorstwa może wymagać jakichś dalej idących dostosowań.
5: 4-7 miesięcy i ten szok może zacząć przenikać do cen żywności. No to już problem, bo ceny żywności to przecież 1/4 naszych miesięcznych wydatków.
6: Niestety, ten wpływ na ceny żywności, no on się będzie odbywał przede wszystkim kanałem cen nawozów. Te wszystkie cztery kategorie, czyli właśnie paliwa, pozostałe nośniki energii, żywność i cała reszta, czyli ta tak zwana inflacja bazowa, no każdy z tych czynników dołoży mniej więcej 0,5% do inflacji, a więc jeżeli startowaliśmy z prognozy 2% inflacji średniorocznej, Społecznej, no to pod koniec roku ta inflacja do 4% poziomu może nam dojść.
0: Może w ten sposób wyjść poza cel inflacyjny, a więc poziom uważany za optymalny, co ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego wskazywał jako możliwą przyczynę podwyżek stóp procentowych. Kampania przed krakowskim referendum przeniosła się do sądu. Radna Koalicji Obywatelskiej Anna Bałdyga musi przeprosić za spot i internetowe wpisy dotyczące inicjatorów referendum. Chodzi o materiały sugerujące związki organizatorów akcji z przemocą i współświadkiem. Katarzyna Młynarczyk.
7: W sądzie stronom udało się zawrzeć ugodę, a część treści została już usunięta z sieci, zapewnia radna Anna Bałdyga.
8: Jestem jak najbardziej zadowolona z zawartej ugody. To zawsze korzystne rozwiązanie niż przepychanki sądowe. W żadnym wypadku nie miałam zamiaru pomówić żadnej z 21 osób, które tworzą komitet referendalny.
7: Mówiąc o jednym z inicjatorów referendum, radna na myśli miała osobę zaangażowaną w sprawę prywatnie. Doceniam to, że wpisy zostały usunięte, mówi lider komitetu referendalnego Jan Hoffman.
9: Pojawiły się przyprosiny dobrowolne. Doceniam jej postawę, doceniam jej zachowanie w sądzie. Podaliśmy sobie ręce na sali sądowej.
7: Po zawarciu ugody radna wręczyła komitetowi referendalnemu 21 biało-czerwonych kwiatów. Dokładnie tyle, ilu jest inicjatorów referendum. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: I jeszcze numer do nas 22 44 44 044. O co będziemy dzisiaj Państwa pytać? O emeryturę. Dlaczego? Dlatego, że po godzinie 6.20 z mecenas Moniką Wieczorek będziemy rozmawiać o sytuacji opisywanej ostatnio w Gazecie Wyborczej, ale przedtem także w innych mediach i o informacji o tym, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na subkontach, na kontach OFE czeka 650 milionów złotych po zmarłych. Większość rodzin nie wie, że może je odebrać, a może je odebrać w bardzo prosty sposób. Trzeba tylko wiedzieć jak. No i teraz jest pytanie. Te pieniądze tam leżą, ponieważ ktoś je tam wprowadził, ktoś zabezpieczał swoją przyszłość i odprowadzał swoje pieniądze, swoje oszczędności właśnie na subkonta, na otwarte fundusze emerytalne, nie na główne konto ZUS. I to mnie prowadzi do pytania, czy pan i państwo odkładają pieniądze poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy odkładają państwo pieniądze na emeryturę poza ZUS-em, bo coraz więcej Polaków, jak wynika z ostatnich badań, w ten sposób na emeryturę oszczędza. 22 44 44 044. Będziemy sobie niedługo przeglądać prasę, ale zanim to nastąpi, to czekam na Państwa głosy.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: I jeszcze kultura w toku. Dziś rozpoczyna się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Jedno z największych świąt kinematografii potrwa do 23 maja. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża.
11: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
0: O Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy, w tym Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Jakub Józef Oliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder. To m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
12: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, postanowiłam również do niej nawiązać. Koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość co boli. A trzeci Viva Słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
0: Koncert reżyseruje Cyprian Ziomski, artystom towarzyszyć będzie 40-osobowa orkiestra. Instytucje kultury w całej Polsce przygotowują się do Nocy Muzeów i szykują szczególne atrakcje. I tak Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza chętnych, aby przygotowali stroje w stylizacji inspirowanej Art Deco i wzięli udział w konkursowych pokazach mody, które odbędą się tam 16 maja. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowe zdjęcie z profesjonalnej sesji. Będą też nagrody. Właśnie zbiory Art Deco są dumą Płockiego Muzeum, które ma także największą w Polsce kolekcję sztuki i rzemiosła artystycznego z okresu secesji. Silny wiatr może dawać się we znaki mieszkańcom południowo-wschodniej Polski od rana przez cały dzień do jutra, do godziny 12, ale już teraz jest ciepło właśnie w południowej Polsce, w południowo-wschodniej Polsce najcieplej, miejscami 13 stopni i będzie oczywiście jeszcze cieplej, acz nie wszędzie, dlatego że w centrum dzisiaj około 12 stopni, 11 w Bydgoszczy, 12-13 stopni na krańcach zachodnich, 14-16 właśnie na południowym wschodzie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 5.26, pierwszy program w Radiu Tok FM. Jest z nami pan Andrzej z Białegostoku. Jeszcze zanim dopuszczę pana Andrzeja do głosu, dzień dobry panie Andrzeju, to przypomnę, że pytamy o państwa oszczędności na emeryturę. Coraz więcej Polaków odkłada, oszczędza na czarną godzinę na emeryturę. Czy odkładają państwo pieniądze na emeryturę poza ZUS-em? To jest pytanie do państwa. Panie Andrzeju, dzień dobry.
13: Dzień dobry panu. Andrzej Miron z tej strony z Białegostoku. Ja odpowiem w taki sposób. Nie politycznie, nie chcę się denerwować, ale gdybym się spotkał z Tuskiem, Kaczyńskim, nie wiem, tam Brownem i już nie wymieniam ich wszystkich, to bym zadał pytanie, jak było z OFE? Te ubezpieczenia przez ludzie nie wiedzieli nawet, że dwa lata płacą po 100% swoich pieniędzy dla tych osób, z którymi podpisywały umowy. Przecież tak było. Ja byłem tym człowiekiem, który był na tych szkoleniach i nie podpisałem ani jednej umowy. 200 zł od umowy przez rok dostawał człowiek. Później następna rzecz. Ja nie będę już mówił o jakichś tam telegrafach, czy aliansach Tuska, czy telegrafach Kaczyńskiego. Bo ja was słucham i Radia Maryja słucham. Ja czytałem Nie i Nowy Dziennik. I mam wiele do powiedzenia. Ale proszę pana, nie ma sensu. Nie ma podwyżek niby, ale jeżeli chcę kupić tanią mielonkę, to muszę kupić kilogram mielonki. Sam mieszkam, no nie? Kilogram mielonki, żeby sobie zjeść 10 plasterków, a 60 plasterków wyrzucić zielonych. I o tym mówmy. Do emerytury nie ma sensu się przygotowywać. Mam 60 lat. Za dwa dni 60 lat. Proszę pana, nic nie mam odłożyć.

0: Później proszę pana, ja te makarony u mnie z podbloku biorę sobie i gotuję, bo mam już 60 lat i głupoty robię. Dla zasady oszczędzam w ten sposób, że kupuję po 14,99 chleb wczorajszy. To wie pan co? Firma Cymes zrobiła...
1: Panie Andrzeju, już bez firm poproszę, to po pierwsze.
0: Przepraszam bardzo, nie chcę sobie reklamy udzielać. Ale proszę pana, przez aplikację muszę zamawiać chleb za 14,99, gdzie jest biedne osiedle, to są CBS-y w Białymstoku. I powiem panu, to nie, ludzie, nie oszczędzajcie, nie bójcie się. Po prostu nie bójcie się, żyjcie swoim życiem. Na pewno nikt na nas nie napadnie, na pewno będzie dobrze i wierzcie w to, bo jak nie będziecie wierzyć, to będziecie się bali, a jak będziecie się bali, to nie będziecie żyli. To wszystko. Ja myślę, że się wypowiedziałem ciekawie, a wie pan, chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć już na temat Maślaka. 14 lat temu, dokładnie w dniu wyborów,
1: to już w ogóle o kim mowa, proszę pana, bardzo dziękuję za ten głos.
0: No i właśnie o to chodzi.
1: Panie Andrzeju.
0: Wszystkich wysłać na Sachalin. Dziękuję bardzo, nie będę się denerwował.
1: Panie Andrzeju, proszę się nie denerwować, 100 lat z okazji 60 urodzin za dwa dni. 22 44 44 044, to jest telefon dla państwa. Pytamy państwa, czy państwo odkładają pieniądze poza ZUS-em, czy państwo oszczędzają na emeryturę we własnym zakresie. Jest z nami pan Sławomir z Lgoty Małej. Dzień dobry, panie Sławomirze.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Odpowiem krótko, odpowiem, nie odkładam, mam 56 lat, nie odkładam, myślę, że większość społeczeństwa nie odkłada. Mhm. Odpowiedź dlaczego? Dlatego, że wczorajsza audycja, miałem do państwa, próbowałem się dodzwonić, nie mogłem się dodzwonić. Wczorajsza audycja pokazuje dlaczego. Bezradność państwa, brak w ogóle bezpieczeństwa, brak zabezpieczenia. Jeżeli państwo nie może dać obywatelom jasnego sygnału, co ja jako szary obywatel mogę zrobić, jeżeli państwo nie może. Ja nie wiem, czy Zbigniew Ziobro jest winny, czy niewinny, bo nie znam sytuacji i nie mogę tego ocenić. Ale państwo powinno wykazać sprawność i funkcjonowania. Czyli jeżeli ja mam oszczędzać w jakimś banku, w jakimś funduszu emerytalnym, to muszę się czuć bezpiecznie. Mhm. A proszę mi wybaczyć, ja się nie czuję w polskim państwie bezpiecznie. Zresztą całe ostatnie 30 lat pokazuje, że mamy bardzo dużo tych afer, które są do dzisiaj niewyjaśnione. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i rozumiem doskonale, że każdy obywatel, nie mówię tu o ludzi, którzy mówiąc kolokwialnie są bardzo zaradni w cudzysłowiu, ale o zwykłym, prostym obywatelu, który no naprawdę, jeżeli miałby nawet, bo już wiem, że większość jest takich, co nie mają tych oszczędności, ale jeżeli nawet miałby, no to nie ma brak, ma brak zaufania i nie czuje się bezpiecznie w państwie polskim. Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrówka i do widzenia.
1: Spokojnego dnia, panie Sławomirze. Pan Sławomir był z nami w Radiu Tok FM o godzinie 5.31, a teraz jest z nami pan Stefan z Białegostoku. Dzień dobry, panie Stefanie.
3: Dzień dobry panu, witam wszystkim. No, ja się czuję bardzo bezpiecznie w Polsce. Nie wiem, w jakim ten pan kraju żyje, ale byłem w wielu krajach i powiem panu, że Polska w tej chwili jest fantastycznym krajem do życia. Tak uważam. Jeśli chodzi o emerytury, no to ja oszczędzam, tam jakieś mam oszczędności, ale chciałbym poruszyć sprawę dyskryminacji mężczyzn w systemie emerytalnym.
1: Jest, z powodu dłuższej pracy?
3: Nie, z powodu tak zwana tego tabela do życia jest wspólna dla kobiet i mężczyzn. I sprawa wygląda tak, że kobiety na emeryturze średnio żyją 20 lat, a mężczyzna 8 lat. Więc uważam, że trochę jest nie fair. No, rozumiem kobiety, które urodziły jedno, dwoje czy więcej dzieci, one powinny mieć jakieś ulgi z tego tytułu, ale kobiety, które nie urodziły dzieci, nie były nawet w małżeństwie, powinny mieć taki sam wiek emerytalny jak mężczyźni. Bo w tej chwili to jest duża dyskryminacja. I większość mężczyzn na emeryturze to niestety słabo żyje, że tak powiem. A jeśli chodzi o jeszcze oszczędności, wrócę do tego. OFE było wielkim oszustwem, bo większość pieniędzy szły do zarządzających, także bardzo dobrze Tusk zrobił, że

0: przeniósł to wszystko do ZUS-u i tam są realne pieniądze, realna waloryzacja tych środków. Jest też bardzo ciekawy ostatnio system, który wprowadził premier Morawiecki, PPK. Bardzo, bardzo realne pieniądze. Ja powiem taki przykład, że ona przeszła na emeryturę teraz i po 3 latach oszczędzania w PPK miała około 20 tysięcy złotych. Więc uważam, że ten system, chciałem wszystkich zachęcić do tego systemu.
1: Bardzo dziękuję, panie Stefanie. Spokojnego dnia. Pan Stefan z Białegostoku był z nami, a teraz oddajemy głos panu Włodkowi z Wrocławia. Dzień dobry, panie Włodku.
2: Witam, panie redaktorze. Ja się bardzo cieszę, że w tej kolejności, no tutaj ja tak a propos do pana Stefana z Białegostoku, ja nie wiem, po prostu tak się czuję zabezpieczony fajnie. Z tym OFE to rzeczywiście tam było nie do końca, aczkolwiek mówienie przez pana Kosiniaka-Kamysza i tu premiera Tuska, poprzedniego premierostwa, że pieniądze z OFE nie są pieniędzmi obywateli, tylko zasypał dziurę w ZUS-ie, bo to tak, bo to akurat znam to od podszewki, bo znam kogoś tam, także to tak dokładnie nie było, ale pomijmy to wszystko, ten zostały wliczone do składek, ale powiem tak, ja nie wiem jakiego zawodu był, jakiej profesji był pan, znaczy jest pan Stefan po prostu, ale mi się wydaje, że chyba jest mundurowy chyba normalnie, bo jak pan premier Miller pomnożył emerytury razy 3 normalnie, pomnożył każdą złotówkę razy 3 i pani Nawrocka prezentowa i pani Masłowkowa ma...
1: Mogę
2: skończyć 15 lat pracy, 20 tysięcy emerytury. My z żoną 40 lat pracy, 3 tysiące emerytury. Uważam, że jeżeli pan uważa, że to jest sprawiedliwe, albo że ktoś wie pan, co chodzi, to ja gratuluję oczywiście, a jeszcze pół zdania po prostu, także znaczy i dalej, ja mam 2 lata emerytury, dalej muszę pracować, żeby mieć ten poziom, co mam. I też muszę zapytać po prostu, no i co? I pytanie było główne, tak? Czy warto zbierać
1: się na tym? Oszczędzają na emeryturę.
2: Czy warto zbierać? Ja powiem tak. Ja to całe, to wszystko, co mam, to po prostu mam nie ze składek, po prostu, bo mówię, my zanoczyłem się, o, tak wiele ludzi, którzy znamy, oszukani. 40 lat pracy, 3 tysiące. 15 lat pracy, służby mundurowe, 2 tysięcy. Czego? No po prostu z własnej działalności. Ciężkie prace po 20 godzin na dobę po prostu. Mam dom za kilka milionów, jeżdżę autem za milion, po prostu mam, ale po prostu dalej muszę pracować, bo żeby żyć na tym samym poziomie, co miałem, to po prostu z tych 3 tysięcy i 6 tysięcy byśmy z żoną nie wyżyli po prostu. I dziękuję temu państwu, że mnie okradło po prostu i dla mnie
1: dziękujemy
2: to jest kurwodzieństwo.
1: Nie, proszę pana, takich głosów bardzo apeluję do państwa, żeby takich głosów nie było, niezależnie od temperatury dyskusji. W ten sposób się nie rozmawia, na pewno się nie rozmawia w TOK FM. 5:36, więc czas na drugą muzyczną kartkę z kalendarza. Ochłońmy sekundkę. 22, 44, 44, 0, 44. To jest pytanie do państwa. Coraz więcej Polaków oszczędza na emeryturę. Czy odkładają państwo pieniądze na emeryturę poza ZUS? Właśnie o to pytamy. Na tymczasem 12 maja 1972 roku ukazał się album Exile on Main Street Rolling Stones, ich 10 w Wielkiej Brytanii i 12 w Stanach Zjednoczonych, uznawany przez wielu za ich szczytowe osiągnięcie. W 2003 roku ten album został sklasyfikowany na 7. miejscu listy albumów wszechczasów 2 tygodnika Rolling Stone.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7. Silny wiatr będzie dziś towarzyszył przez cały dzień mieszkańcom południowo-wschodniej części Polski, a mieszkańcom praktycznie całej Polski będzie dzisiaj towarzyszył deszcz. Więcej rozpogodzeń na zachodzie, bez opadów w Wielkopolsce. Poza tym może mniej lub bardziej pokropić się dalej na wschód. Tym opadów będzie więcej na Suwalszczyźnie, także możliwe burze, przeważnie od 11 do 16 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5.41, pierwszy program w Radiu Tok FM, 22 44 44 044. Po godzinie 6.20 będziemy rozmawiać o sprawie, o której piszą polskie media, ostatnio Gazeta Wyborcza, o tym, że w ZUS-ie czeka 650 milionów złotych po zmarłych. Większość rodzin nie wie, jak te pieniądze można odebrać, ale to mnie prowadzi do trochę szerszego pytania, do pytania o to, czy państwo odkładają pieniądze na emeryturę poza ZUS. Wiadomo, że jest coraz więcej takich osób, tak wynika z ostatnich badań. Pytanie, jak to przekłada się na słuchaczy Radia Z Radia Tok FM, 22 44 44 044. Jest z nami pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
2: Dobry. No ja odkładałem na funduszach emerytalnych, pracując poza Polską, i dzięki temu moja emerytura dzisiejsza jest w stosunku do średniej emerytury krajowej no bardzo wysoka. A to dzięki temu, że te fundusze emerytalne w Niemczech po prostu pieniądze, które otrzymywały od tych, którzy oni wpłacali, inwestowały. To nie jest tak jak w polskim ZUS-ie, że pieniądze z ZUS-u idą do budżetu i tam giną. Pieniądze z polskiego ZUS-u powinny być inwestowane, powinny pracować. Druga sprawa, do ZUS-u powinni być włączeni wszyscy, którzy dzisiaj poza ZUS-em są. Czyli prokuratorzy, służby mundurowe, jacyś inni uprzywilejowani, którzy otrzymują emerytury, nie płacąc składek. Praktycznie nie płacą składek, a emerytury otrzymują, i to bardzo godne emerytury, bardzo wysokie. A my wszyscy, pracując i odkładając składki, pracujemy również na pana prokuratora, na panią prezydentową Nawrocką, na innych ludzi, którzy po odpracowaniu albo, jak to nazwać, kilku bądź kilkunastu lat, otrzymują godne emerytury praktycznie za nic. Czego w świecie nie ma, to już no, w świecie było, było to w Europie, ale zniknęło. A w Polsce jeszcze ten relikt komunistyczny jest i powinniśmy z tego po prostu jak najszybciej wyjść. A druga sprawa to te fundusze. Pieniądze muszą pracować. Jeżeli pieniądze są przejadane w budżecie, to nic z tego nigdy nie będzie i zawsze będą te emerytury polskie beznadziejnie niskie i będzie bieda. Tyle.
1: Bardzo dziękuję, panie Zdzisławie. Spokojnego dnia. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami, a teraz jest z nami pan Łukasz z Będzina. Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Dzień dobry. No telefon pana Włodka potwierdził tylko tyle, że nie tylko polityka może wpłynąć mocno na emocje i na nerwy. Pozdrawiamy pana Włodka. Mam nadzieję, że już jest uspokojony i kawy już dzisiaj więcej nie wypije. Ja osobiście odkładam pieniążki, ale do tej przysłowiowej skarpety. Tylko dlatego, że zarabiam dobrze jako prowadzący działalność, jako karmiący ludzi, bo prowadzę działalność gastronomiczną. Ale ta przysłowiowa skarpeta to też jest taki, proszę państwa, no niestety, ale błąd. Przeraża mnie to również to, że ja jako osoba fizyczna, czy jako prowadzący działalność, ja dzisiaj gdybym zakupił coś albo nagle wrzucił do swojego konta oszczędności ze skarpetki, zaraz łapie mnie, proszę państwa, na kontrolę Urząd Skarbowy. Oczywiście nasi wielebni księża nie mają tego problemu. Dzisiaj ksiądz, który wnosi do banku 1 000 000 złotych, nie ma prawa być kontrolowany przez Urząd Skarbowy. Oczywiście nasz system w wielu innych aspektach pomaga, że tak powiem, duchownych. To jest bardzo nieuczciwe. Najprawdopodobniej, nie wiem czy dobrze mówię, ale ksiądz, który idzie na emerytury z miejsca, ma zaraz 6 tysięcy emerytury. Następna rzecz, proszę państwa, no osoby, które decydują o tym, decydenci nasi pośrednio na nasze finanse, jak widzimy, dobrze sobie radzą. Przykład jest pan Zbigniew Ziobro, który ma odcięty dopływ pieniążków z Sejmu, a jednak stać go na podróże międzynarodowe. Wczoraj, nawiążę do wczorajszego tematu, no on jest korespondentem, proszę państwa, Republiki. Wydaje mi się, że pan Zerom byłby lepszym korespondentem programu pana Stanowskiego, ale to tak na boku już, proszę państwa. Najchętniej to bym go wysłał gdzieś na jakąś...
1: A jeśli chodzi o pana sytuację, panie Łukaszu?
3: No to ja wracam do tematu, bo dzisiaj żeśmy troszeczkę odbiegamy od tematu. Mhm. Ja osobiście powiem szczerze, odkładam sobie do skarpety. Jeżeli ja odłożę jakąś większą część, będę chciał to zainwestować, aby te pieniążki mogły pracować w przyszłości. A tak jak mówię, no ciężko dzisiaj naszym emerytom albo ludziom, którzy ciężko pracują, odłożyć jakiekolwiek pieniądze, bo niestety, ale większość ludzi pracuje i żyje od pierwszego do pierwszego. Pozdrawiam i życzę dużo pieniążków wszystkim rodakom.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy. Spokojnego dnia. Pan Łukasz był z nami o godzinie 5:46 w Radiu TOK FM 22 44 44 0 44. Pytamy Państwa dzisiaj o oszczędzanie na emeryturę poza ZUS-em. Pan Robert z Poznania jest z nami. Dzień dobry, panie Robercie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Dzisiaj emocje, które u pana Wodka zaistniały, nie są przypadkowe, bo myślę, że my jako Polacy mamy pewien problem z pokoleniem jednym, dwoma, uważam, teściowymi. Tej transformacji trudno się odnaleźć w takich warunkach, o których mówił pan Zdzisław, nazwijmy to ucywilizowanym kapitalizmie, czyli takich typowo rynkowych. Stąd uważam, że chociażby te przeniesienie środków z OFE to w ZUS-u mówimy w ówczesnym czasie. Wydaje mi się, że tak jak mówił pan Zdzisław, one powinny pracować i obecnie podejrzewam wyglądałoby to zgoła inaczej. Przepraszam, ponieważ tych funduszy twardo stojących na ziemi mamy więcej, bardziej przewidywalnych, weryfikowanych, sprawdzanych. Natomiast ówcześnie to przeniesienie uważam nie było złym rozwiązaniem, tym bardziej, że te pieniądze dalej są na przykład, tak przecież. Natomiast ta sytuacja mogła budzić pewnego rodzaju niepokój, natomiast uważam, że nikt na tym nie stracił wtedy. Gdybyśmy się odnaleźli w sytuacji obecnej, mogli zainwestować w takich funduszach, byłoby to lepsze. Pytanie, czy nas na to stać? Za chwilę do tego przejdę, bo do tego dotyczy to pytanie. Poza tym oczywiście druga sprawa, te nierówności, o których mówimy, one no, są efektem tego, że mamy te grupy uprzywilejowane. Do tego dorzuciłbym, co mówili poprzednicy, KRUS. Przecież KRUS też powinien się znaleźć w budżecie ZUS-owskim. To są potężne pieniądze. Tych nierówności jest za dużo. Ludzie to widzą. Potem to, o czym mówi pan Wodek, właśnie jest tego efektem, że mamy okres emerytalny i to nierówność widać, jak pan mówi. Tak nie powinno być. Inna sprawa, to jest też czas na to, aby móc składać po prostu
1: sam coś. Panie Robercie, przepraszam, że przerywam, ale bardzo słabo pana słychać. Pan jest chyba w drodze.
4: No jestem w drodze, ale jest chyba lepiej w tej chwili.
1: Przez sekundę jest lepiej. Dobrze, spróbujmy jeszcze.
4: No, bo widzę, że tu było trochę ściany lasu. Więc tak już reasumując, wydaje mi się, nie wiem, czy jesteście w stanie teraz skutecznie odkładać, chyba że ktoś taki budżet posiada. Ja oczywiście, prowadząc działalność gospodarczą, staram się jak najlepsze wypracowywać wyniki, ale bazuję, nie ukrywam, tylko na ZUS-ie, a staram się pomóc dzieciom, które wchodzą w życie dorosłe w tej chwili i to dla mnie jest priorytetem. Natomiast gdybym miał takie środki wolne, to na pewno teraz bym zainwestował w jakiś fundusz, który mógłby wspomóc dodatkowo przyszłą emeryturę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, panie Robercie. Szerokiej drogi, pan Robert z Poznania był z nami, a teraz oddajemy głos panu Piotrowi z Pruszkowa. Dzień dobry, panie Piotrze.
5: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o ZUS, no to jest problematyczne, bo to się ciągnie już od czasów transformacji, kiedy pieniędzmi z ZUS-u były zapytywane dziury budżetowe. Kiedy pieniądze z ZUS-u były trwonione, społeczeństwo się starzeje, a to się za nami ciągnie od 90 roku, kiedy przeszliśmy, jak to się mówi, z socjalizmu na kapitalizm. I teraz te pieniądze cały czas, jak to się mówi, to się za nami ciągnie i będzie się ciągnąć. I dodatkowe, znaczy powiedzmy, no ZUS się płaci, bo musi. Ale myślę, że na tym koniec. No, jeśli wszelkie jakieś tam dodatki, to myślę, że można sobie sztabeczkę złota kupić jedną, dwugramową, wrzucić do, czy jakiekolwiek inne systemy alternatywnego oszczędzania, na pewno nie w ZUS-ie, dlatego że to jest skostniały system, tak jak przedmówcy mówili, pieniądze są przepalane na różne instytucje typu sądy, prokuratury, służby mundurowe, KRUS. I to wszystko to nie ma sensu, bo jeżeli tego się systemowo nie przeprowadzi, to będzie się ciągnąć, a jeszcze przy starzejącym się społeczeństwie to nie widzę szansy, żeby kiedykolwiek ta instytucja mogła się odtworzyć na tyle, żebyśmy mogli żyć, tak jak mówił pan z Niemiec, że w niemieckim systemie jest lepiej, dlatego że tam pieniądze inwestują. No dobrze, inwestują, ale oni od 45 roku praktycznie rzecz biorąc mogli tylko te pieniądze gromadzić i inwestować. No. A my niestety takich możliwości nie mieliśmy, więc myślę, że wszelkie metody oszczędzania w jakichkolwiek instrumentach finansowych tworzonych przez lud nie mają najmniejszego sensu, bo to przy tak rozdmuchanej instytucji jeszcze dodatkowo, gdzie tyle tysięcy, setek tysięcy ludzi pracuje i trzeba ich utrzymywać, no ja myślę, że to nie jest genialny pomysł na starość. No. Mówię, lepiej sobie kupić sztabkę jednogramową, czy dwugramową, czy pięciogramową, kogo na ile stać, wrzucić do kosza, niech sobie leży. I na pewno jak przyjdzie ta emerytura, to trzeba tylko wziąć kartkę papieru albo kalkulator i policzyć, ile tego będzie za 20 lat. I każdy będzie wiedział, ile zgromadził pieniędzy dodatkowo do emerytury.
1: Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Pan Piotr Pruszkowa był z nami, miłego dnia również. Pan Mirek z Poznania. Panie Mirku, dzień dobry. Pan będzie puentował naszą dzisiejszą rozmowę.
6: Dzień dobry. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, dla prowadzącego przede wszystkim. Puenta jest taka, to co powiedzieli moi przedmówcy, że ZUS jest systemem, który będzie z roku na rok coraz mniej wydolny i jeśli chcemy w jakiś sposób w miarę godnie żyć samodzielnie od momentu, kiedy wchodzimy w wiek produkcyjny, kiedy zaczynamy pracować, powinniśmy odkładać choćby 100-200 zł miesięcznie przy procencie składanym. To za 5, 10, 15, 20, 30 lat przyniesie naprawdę wymierne korzyści wszystkim tym, którzy odkładają. Jest to nieuniknione, żeby samodzielnie podejmować tego typu decyzje, ponieważ ZUS z roku na rok będzie miał coraz gorsze emerytury dla Polaków. Nie da się oszukać demografii. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, tak, ze względu na to, że prowadzę działalność gospodarczą wspólnie z żoną, no to wszyscy wiemy, jakie składki emerytalne trzeba odprowadzać jako prowadzący i uznałem, że skoro mam więcej płacić do ZUS-u, żeby uzyskać lepszą emeryturę, wspólnie z żoną od X lat korzystamy z funduszy inwestycyjnych akurat w Wielkiej Brytanii. Bo jesteśmy przekonani o tym, że w przypadku składek emerytalnych, które odprowadza przedsiębiorca, emerytura no to będzie, no nie wiem, 300 zł, 500 zł, może 700 zł, więc zachęcam, to taka moja puenta na tą rozmowę dzisiejszą, puenta do młodych ludzi, bardzo duży apel, oszczędzajcie 100-200 zł miesięcznie, stać was. Nie mówcie, że nie. Stać was na to, żeby co miesiąc odłożyć sobie na, powiedzmy sobie, funduszu inwestycyjnym 100-200 zł, a z tych pieniędzy naprawdę będziecie się cieszyli za 10, 20, 30 lat, kiedy będzie to dodatkowy zastrzyk kapitału na wasz wiek emerytalny, gdzie pewnie chcielibyście spędzić czas w miarę na podobnym standardzie, w którym żyjecie dziś. To jest taki mój gorący apel. Wiem, że będzie ciężko, bo młodzi ludzie tego nie potrafią robić. Zawsze mówią, że później, ale procent składany ma to do siebie, że im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym większy procent składany, większe odsetki będą na przyszłość.
1: Bardzo dziękuję, panie Mirku. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Mirek z Poznania był z nami, puentował głos. Znaczy, usłyszeli państwo dużo opinii od naszych słuchaczy i bardzo za wszystkie dziękujemy. My na koniec chcemy tylko podkreślić, że nikogo do niczego nie zachęcamy, nie radzimy. Każdy niech sam podejmuje swoje decyzje w oparciu o to, jak sam przemyślał całą swoją sytuację. Czas na przegląd prasy w Radiu Tok FM w pierwszym programie. będziemy zaczynać od rzeczy bardzo lokalnej, ale która świadczy jednak o tym, jak wygląda w tym momencie sytuacja w Polsce, sytuacja związana z suszą, sytuacja związana z dostępem do zasobów wodnych. W Gazecie Stołecznej ktoś nam ukradł rzekę, pisze Jakub Hełmiński. Walka o wodę przybiera drastyczny wymiar. Ktoś nielegalnie zmienił bieg rzeki Rudawki. Trwa urzędniczy taniec, mówi profesor Maciej Luniak, który wykrył kradzież rzeki. I Jakub Hełmiński pisze w swoim długim tekście tak. Miejsce przestępstwa jest zaszyte głęboko w lesie, choć całkiem blisko Wisłostrady. To rozlewisko rzeki Rudawka zrobione przez Bobra w Lesie Bielańskim. Na pierwszy rzut oka nic nie zapowiada dramatu. Woda rozlewa się szeroko. Wystarczy pójść jednak kawałek dalej na północ. Rudawka się kurczy. Teraz wiosną jeszcze jest w niej trochę wody, ale latem koryto jest suchym rowem, bo ktoś kradnie wodę z Rudawki. Stoję nad rozlewiskiem, ale pod nogami mam betonowy przepust. Widać, że mnóstwo wody wpływa do kanału i ucieka nim z rezerwatu 24 godziny na dobę od lat. Przepust powinien być zamknięty, ale ktoś go nielegalnie otwiera. Oburzające, że rzeka, która płynie od tysięcy lat, wyschła, a nikt z tym nic nie robi. Oburza się profesor Maciej Luniak, który odkrył proceder. To wędkarze z Kępy Potockiej. Ubywa im wody w stawie, boją się, że nie będą mieli gdzie łowić. To otwierają przepust. I to jest początek tej historii. Dalsza część tekstu Jakuba Chomińskiego to jest walka z urzędnikami o to, żeby ten przepust zamknąć, a walka jest to bardzo trudna, ponieważ rzeka Rudawka, trudno stwierdzić, czym właściwie jest po ostatnich zmianach i trudno stwierdzić, do kogo właściwie należy i kto jest za nią odpowiedzialny. Rzeczpospolita, strona 7, Iran. Koniec wojny, blisko i daleko, pisze Piotr Jędroszczyk. Stany Zjednoczone chcą jak najszybszego otwarcia cieśniny Ormus. Iran stara się o jak najbardziej korzystne porozumienie, a Izrael nie kryje rozczarowania wynikiem wojny. Negocjacje trwają. Piotr Jędroszczyk podsumowuje wszystko, co ważne, co działo się na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich 24, 48, 72 godzin. Jest to też bardzo istotne z punktu widzenia świadomości tego, jak to, co rozpoczął Donald Trump 28 lutego, wpływa na sytuację gospodarczą również Polski. A na tej samej stronie Rzeczpospolitej, czyli na stronie 7, Xi Jinping spycha Donalda Trumpa do defensywy. Pisze o tym Jędrzej Bielecki. Prezydent USA chciał zakończyć wojnę z Iranem przed przylotem w środę do Pekinu. Ta porażka mocno zaciąży na pozycji negocjacyjnej Ameryki wobec Chin. Dodajmy, że Donald Trump będzie w Pekinie między 13 a 15 marca. My o tej wizycie też będziemy na pewno w Radiu Tok FM bardzo dużo mówić, bo jest to wizyta niezwykle istotna. Już była wielokrotnie przekładana, biorąc pod uwagę niepewną sytuację międzynarodową. Trzeba patrzeć uważnie, co mówią przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych. Jeszcze Rzeczpospolita, strona 18. Odwrót od wszystkich rodzajów alkoholu. To jest kwestia, o której pisze Piotr Mazurkiewicz. Maleje sprzedaż już nie tylko piwa, ale także mocnych trunków, czy dotąd broniącego się przed trendem wina. W efekcie sklepy ograniczają ofertę. Branża widzi zmiany popytu, pisze Piotr Mazurkiewicz, i traktuje to jako okazję do redefiniowania strategii. Ograniczanie konsumpcji alkoholu stało się faktem, zatem zjawisko stoją trzy kluczowe czynniki: rosnąca świadomość zdrowotna, aktywny tryb życia oraz zmiana pokoleniowa i ostrożność konsumencka i presja ekonomiczna. Alkohol przestaje być produktem codziennej konsumpcji, a coraz częściej staje się wyborem okazjonalnym, jakościowym lub zastępowanym wariantem 0%. Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o przegląd prasy, taki w pigułce, to wszystko. Kolejny po godzinie 7 w poranku Radio Tok FM oczywiście. Za chwilę godzina 6, informacje i Marta Perchusz-Burzyńska, a po nich z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, porozmawiamy o zmianie narracji Kremla wobec Ukrainy. Władimir Putin podczas sobotnich uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa w Rosji powiedział, że jest gotów spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Co się kryje za tą deklaracją? Na ile ona jest szczera, powiedzmy, jaka jest tam głębsza myśl, czego z tej deklaracji, co z tej deklaracji wynika, a czego nie wynika. O tym między innymi będziemy mówić po godzinie 6, ale będziemy mówić także o coraz częściej zawieranych porozumieniach między Ukrainą a innymi państwami. To są porozumienia zbrojeniowe. Ukraina coraz częściej służy doświadczeniem i służy pomocą, jeśli chodzi o walkę z dronami. To wszystko za kilka minut po informacjach.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Ustawa o likwidacji CBA bez podpisu prezydenta. Pracownicy jednego z holenderskich szpitali trafili na kwarantannę przez błędy, jakie popełnili przy pacjencie z hantawirusem. Pisali petycje i rozmawiali. Teraz środowisko naukowe zapowiada protest w Warszawie. Jest wtorek, 12 maja, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, zdaniem prezydenta, ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS, może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Innego zdania jest minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
8: Ja zwracałem się w Sejmie do posłów PiSu, oczywiście jedno brzmiąco oni bronili CBA, mówię, ile przypadków korupcji władzy za waszych rządów CBA wykryło? Jakie macie tutaj osiągnięcia? Jaka osoba została doprowadzona przed wymiar sprawiedliwości?
7: Przez 20 lat działalności CBA służba ta zasłynęła z głośnych akcji, ale i wielu kontrowersji, w tym afery Pegasusa, upolitycznienia działań i nadużywania kontroli operacyjnej wobec przeciwników politycznych. Wszystko wskazuje na to, że program Ceny Paliw Niżej zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, poinformował wieczorem w TVP Info minister energii Miłosz Motyka i podkreślił, że rząd liczy na uspokojenie sytuacji na rynku paliw, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy może to nastąpić. Program CPN zakłada obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm ustalenia maksymalnej ceny niektórych paliw. Dziś litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,30 zł, 98 6,81 zł, a litr oleju napędowego 6,93 zł. 12 pracowników szpitala w Nijmegen trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowano zaostrzonych procedur, informują holenderskie media. Pacjent, członek załogi statku Hondius, przebywa w szpitalu w Nijmegen od czwartku, jest izolowany. Wczoraj wieczorem, po tym jak na ląd zostali ewakuowani ostatni pasażerowie, statek, na którym wykryto ognisko hantawirusem, wypłynął z portu na Teneryfie. Na statku została część załogi, polski kapitan Jan Dobrogowski. Po przybyciu do portu w Rotterdamie za około 5 dni statek ma zostać poddany dezynfekcji. Na holenderskim wycieczkowcu z powodu hantawirusa na początku maja zmarły 3 osoby. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier Peter Modzior ma odwiedzić Polskę. Po wizycie w Warszawie Modzior poleci do Wiednia i Brukseli. W stolicy Belgii będzie rozmawiał o odblokowaniu miliardów euro dla swojego kraju, które Unia wstrzymała w związku z działaniami Orbana wymierzonymi w praworządność.
9: Wzmocnimy system kontroli i równowagi, przywrócimy niezależność instytucji, prawdziwych instytucji i ograniczymy liczbę kadencji premiera.
7: Węgierski premier powiedział, że wizyta w Warszawie ma odbudować 1000-letnią przyjaźń polsko-węgierską. Prezydent Donald Trump twierdzi, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA, przekazał reporter telewizji Fox News po rozmowie telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Trump w rozmowie zaznaczył, że jest tam ropa naftowa o wartości 40 bilionów dolarów i że Wenezuela kocha Trumpa. Telewizja nie podała szerszego kontekstu tych słów. Jednak to już nie pierwszy raz, kiedy Trump wspomina o aneksji Wenezueli. Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe środki na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, w tym wyższych pensji dla badaczy, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
10: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, no, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, no nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
7: Protest naukowców 27 maja w Warszawie. Cieplej będzie dziś na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni, na przeważającym obszarze od 9 do 14 stopni, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. Dziś sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu. Mogą też wystąpić burze na południu kraju. Opady deszczu mogą być intensywne. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6.4, pierwszy program w Radiu TOK FM, przy mikrofonie Filip Kakusz. Jest z nami profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wołodymyr Zełenski ogłosił, że około 20 państw współpracuje lub chce współpracować z Ukrainą, wykorzystując jej doświadczenie we walce z użyciem dronów. 4 umowy w tej sprawie miały zostać już podpisane. W pozostałych przypadkach trwa, jak rozumiemy, dopinanie rozmaitych szczegółów. W jaki sposób Ukraina może wspierać swoich partnerów?
11: Oczywiście, panie redaktorze, mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, że Ukraina z kraju, który możemy określić jako odbiorca bezpieczeństwa, staje się częściowo także krajem dawcą tego bezpieczeństwa. I kiedy wybuchła wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem z jednej strony, a Iranem, to wtedy Ukraina zaproponowała między innymi państwom Zatoki Perskiej swoje usługi w zakresie zwalczania irańskich dronów, bo przecież wiemy, że Rosja współpracuje z Iranem między innymi w zakresie rozwoju technologii dronowych, czyli drony Gerań, no to właśnie rosyjska modyfikacja irańskich dronów Shahid. A zatem Ukraina ma czym się poszczycić nie tylko właśnie w zakresie dronów powietrznych, ale także dronów morskich, nawodnych i właśnie dronów podwodnych, nad którymi Ukraina teraz intensywnie pracuje. A zatem Ukraina podpisała porozumienia w zakresie współpracy dronowej z Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską, a także ostatnimi czasy z Norwegią i właśnie doszła do nas informacja, że także z Niemcami takie porozumienie zostało osiągnięte. I na tapecie jest jeszcze 20 innych państw, a zatem to pokazuje, że Ukraina, kiedy w 2022 roku prowadząc obronę przeciwko agresorowi, Federacji Rosyjskiej, postawiła na rozwój technologii dronowych. To wtedy minister cyfryzacji, obecnie minister obrony Fedorow, podjął pewne decyzje, upraszczając przekazanie technologii wojskowych do sektora cywilnego. To właśnie Fedorow nawiązał współpracę tych dwóch sektorów, cywilnego, ukraińskiego sektora IT i właśnie sektora militarnego. I oczywiście Ukraina mozolnie budowała te swoje zdolności dronowe i widzimy, że już w 2024, a na pewno już w 2025 właśnie Ukraina pokazała pewne możliwości w zakresie chociażby wyparcia z Morza Czarnego floty czarnomorskiej. Ukraina dokonała tego przy pomocy dronów nawodnych Sea Baby, a także Magura. I w ciągu ostatniego roku Ukraina rozwinęła również produkcję dronów dalekiego zasięgu. Już są informacje, że w tej chwili miesięcznie Ukraina produkuje więcej dronów dalekiego zasięgu aniżeli Federacja Rosyjska. A jedna i druga strona do niedawna produkowała w skali miesiąca od 2,7 tysiąca do 3 tysięcy dronów dalekiego zasięgu. I to jest nowum, to jest pewna zmiana w specyfice wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ukraina asymetrycznie próbuje niszczyć i rafinerię, zaplecze, logistykę wroga, w ten sposób przenosząc wojnę na terytorium Federacji Rosyjskiej.
1: Nie dość, że próbuje, to jeszcze się wielokrotnie ukraińskim wojskom to udaje, atakując właśnie cele nawet daleko, daleko w głębi Rosji, o czym mówił pan profesor. Dobrze, ale tak jak po jednej stronie jest Ukraina, która oferuje swoją pomoc państwom, czy to Zatoki Perskiej, czy państwom europejskim, to po drugiej stronie są właśnie te państwa. Więc jakie są korzyści Ukrainy z tych umów?
11: Oczywiście Ukraina, i to jest zrozumiałe, nie przekazuje nie tylko technologii dronowych, ale także pewnych kompetencji za darmo. I jeżeli weźmiemy pod uwagę zyski, które Ukraina czerpie chociażby z tych umów podpisanych z krajami Zatoki Perskiej, to między innymi zyski finansowe, ale także płynąca ropa. I prezydent Zełenski oznajmił, że Ukraina zagwarantowała sobie dostawy ropy z tego regionu. Dlatego...
1: Tak, słucham, panie profesorze. Tak.
11: Dlatego właśnie dla Ukrainy pozyskanie środków finansowych, szczególnie w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, która się przedłuża, jest kwestią niezwykle ważną. I Ukraina stawia na rozwój oczywiście przemysłu zbrojeniowego, ale szczególnie technologii dronowych. I tutaj ma swego rodzaju know-how, którym właśnie próbuje nie tylko się dzielić, ale także oczywiście na tym jeszcze zarabiać. I proponuje, czy składa oferty takiej współpracy między innymi Norwegą, Niemcom. Swego czasu również Polska miała propozycję ulokowania na terytorium naszego kraju chociażby właśnie produkcji rakiet, które już stały się słynne, ale właśnie nie do końca, czyli za mało informacji jeszcze mamy, żeby do końca stwierdzić właśnie tą moc tych rakiet określanych czy nazywanych na Ukrainie Flamingo. A zatem ta firma, producent, składała taką propozycję stronie polskiej, z tym, że właśnie o tym pisał między innymi i mówił Budzisz, ale nie znalazło to uznania z naszej strony. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła i jesteśmy żywo zainteresowani rozwojem takiej współpracy, ale także lokalizacją technologii ukraińskich, czy to rakietowych, czy to dronowych w naszym kraju. I swego czasu też Ukraina składała taką propozycję, żeby wspólnie produkować systemy artylerii rakietowej Wilcha w Polsce i wtedy również z naszej strony nie było pozytywnego odzewu. Natomiast dla nas sytuacja jest o tyle korzystna, że wtedy produkcja rakiet do tych systemów, byśmy byli posiadaczami nie tylko wyrzutni, ale także mielibyśmy technologię produkcji rakiet i to dla nas sytuacja korzystna, ponieważ jeżeli nie będziemy kontrolować produkcji amunicji, przynajmniej częściowo, to wtedy rzeczywiście niekorzystnie to będzie wpływało na nasz system obrony, na nasze zdolności. Bo w sytuacji, kiedy Amerykanie na przykład zaangażują się nie tylko w Zatoce Perskiej, ale w regionie Azji i Pacyfiku, i wtedy może się okazać w sytuacji potrzeby, może zabraknąć rakiet produkowanych w Stanach Zjednoczonych i przekazywanych sojusznikom. Dlatego produkcja czy to sprzętu, czy to właśnie amunicji, w tym rakiet dalekiego zasięgu, jest niezwykle rzeczą ważną.
1: I to jest jeden z wątków też, o którym chciałem z panem profesorem porozmawiać. Sprawa dronów i umów dronowych pojawiła się wczoraj w mediach po słowach Wołodymyra Zełenskiego. Ale wróćmy jeszcze do wydarzeń z soboty. Wielka parada w Rosji z powodu Dnia Zwycięstwa, najważniejszego święta putinowskiej propagandy, i wiadomość, którą Władimir Putin skierował do Wołodymyra Zełenskiego o tym, że jest gotów do rozmów. Jaka intencja stoi za tą deklaracją?
11: Panie redaktorze, tutaj oczywiście nie możemy mieć jednoznacznej odpowiedzi. Nawet mając nadzieję, że rzeczywiście za słowami Putina kryją się szczere intencje, to nikt z nas nie wierzy w zapewnienie Władimira Putina, że ten człowiek dąży do pokoju. A zatem z jednej strony może być to wybieg taktyczny, a z drugiej strony może być to odzwierciedlenie trudnej sytuacji samej Federacji Rosyjskiej, czyli konieczność. I są pewne sygnały mówiące, że gospodarka Rosji ma się coraz gorzej. W samej elicie rosyjskiej dojrzewa nowy konflikt, bo jeżeli wcześniej Putinowi udało się zażegnać szereg konfliktów w rosyjskiej elicie, między innymi wojskowej, i kolokwialnie rzecz ujmując, pogodzić Szojgu i Prigożyna, eliminując fizycznie Prigożyna i odsuwając Szojgu, to teraz prawdopodobnie będziemy mieli z kolejnym wewnętrznym, oczywiście on nie ujrzy światła dziennego, ten konflikt pomiędzy kremlowską biurokracją, a właśnie drugim zarządem FSB. O tym donoszą niektóre właśnie media powołujące się na źródła w elitach rosyjskich. Kryzys gospodarczy, o którym właśnie wspomniałem, brak wyraźnych sukcesów na polu walki, niemożność, tak jak pan redaktor wspomniał, ta bieda parada 9 maja, która zawsze się odbywała bodajże w 2007 roku, nie było sprzętu wojskowego, natomiast generalnie zawsze właśnie jest pokazywany sprzęt wojskowy i to jest to, czym właśnie zarówno Związek Radziecki, a także Federacja Rosyjska cały czas nie tylko właśnie się szczycą, ale w pewnym stopniu służy to do zastraszania sąsiadów, zastraszania państw trzecich i jest to swego rodzaju element rywalizacji z właśnie potęgami, w tym przypadku Rosja się porównuje ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami i zrezygnowanie właśnie z tej, czy w trakcie parady z pokazu tego sprzętu, no pokazuje, że ten sprzęt no, musiał być skierowany na front, a zatem nawet w tym wymiarze militarnym są daleko idące deficyty po stronie Rosji, a po drugie Rosja nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa paradzie, czyli stolicy kraju, która jest narażona na atak ukraińskich dronów. I już majstersztykiem oddziaływania medialnego było wydanie przez Zełenskiego rozporządzenia zezwalającego na właśnie w celach humanitarnych na świętowanie Dnia Zwycięstwa w Moskwie. A zatem tutaj widzimy swego rodzaju taką medialną próbę sił, ale to pokazuje, że tendencje powoli się zaczynają zmieniać i Ukraina zaczęła przejmować inicjatywę nie tylko dyplomatyczną, ponieważ jeszcze rok temu Trump mówił, że Ukraina nie ma kart, ale okazało się, że Ukraina ma te karty, że Ukraina przeciwstawiła się presji Stanów Zjednoczonych, ale wytrzymała także tą presję na polu walki ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego z jednej strony to może być konieczność Putina, ale z drugiej strony oczywiście ta przebiegłość, bo to jest inny typ kultury politycznej, czyli azjatycki, mongolski, gdzie właśnie ta przebiegłość jest elementem strategii. I tutaj nie wykluczam, że próbuje Putin dwie pieczeni upiec na jednym ogniu. I może być to również element uśpienia czujności strony ukraińskiej Zachodu, bo przecież też z drugiej strony zaproponował Europie włączenie się do rozmów pokojowych, ale nie ogłasza zawieszenie broni, tak? Nie proponuje przerwać walk i usiąść do stołu rozmów. Gdyby taka deklaracja padła, to byśmy stwierdzili jednoznacznie, że tak, chce rozmów, chce właśnie
1: pokoju. Jest to jakaś dobra intencja.
11: Dokładnie. Natomiast w tej sytuacji trzeba zachować czujność.
1: Tym bardziej, że Władimir Putin zaprasza na tę rozmowę Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy i to chyba przekreśla tak naprawdę możliwość rozmowy, bo wypadałoby, żeby obaj przywódcy spotkali się gdzieś w kraju trzecim. Bardzo dziękuję. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, był z nami. 6:18, za dwie minuty informacja, a po nich z mecenas Moniką Wieczorek porozmawiamy o tym, że w ZUS czeka 650 milionów złotych po zmarłych, a większość rodzin nie wie, że może je odebrać, a jest to bardzo proste.
12: Autopromocja.
13: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle? Czy można zdobywać Everest na raty? I gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańta i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
12: Autopromocja.

0: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Po kolizji dwóch samochodów ciężarowych między węzłami Łódź Północ i Łowicz zablokowana jest autostrada A2 w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. W wypadku nikt nie został ranny. Dziś tankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego Koalicji to pokłosie sprawy zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się także prokuratura.
5: Mateusz Stanicki, dzień dobry, pora na sport. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2-6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna 1,5 godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręk i Magdalena. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe turnieju. Dzisiaj Rumunka Sorana Kirsta zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrijewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Jeleny Rybakin z Eliną Świtoliną. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na 2 kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brugbet Nieciecza, ale 2 kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy. Ciekawie jest też w pierwszej lidze. Tam wiadomo, że awansuje Wisła Kraków, ale wczoraj mógł sobie to zapewnić także Śląsk Wrocław. Ekipa z Dolnego Śląska tylko zremisowała jednak 2-2 z LKS-em Łódź i świętowanie musi poczekać. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają 2 polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. Rywalem ekipy ze stolicy będzie włoska Perugia. Łatwo nie będzie, komentuje przyjmujący projektu Bartosz Firszt.
6: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych 4 drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
5: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Ziratem Ankara. Po 1 dniu przerwy kolarze wracają na trasę Giro d'Italia. Tym razem już na włoskiej ziemi, bo pierwsze 3 etapy odbyły się w Bułgarii. 2 z nich wygrał Francuz Paul Monnier, a liderem jest Urugwajczyk Guillermo Silva. Dziś kolarze pojadą z Catanzaro do Cosenzy, meta wyścigu 31 maja. W Rzymie. W sporcie to wszystko, przed nami prognoza pogody.
4: Najcieplej będzie dzisiaj na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14 stopni. Dziś sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu. Może także zagrzmieć.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 6.24, pierwszy program w Radiu Tok FM. Filip Kogusz przy mikrofonie. Jest z nami mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcowskiej Wieczorek. Dzień dobry, pani mecenas.
8: Dzień dobry.
7: 650 milionów złotych nieodebranych pieniędzy czeka w ZUS-ie na Polaków. Jak to się stało, że takie pieniądze czekają, leżą, kto się po nie nie zgłasza, a kto zgłosić się może?
8: No właśnie, to zacznijmy od tego, że te pieniądze tak faktycznie, fizycznie to nie leżą, ale faktycznie są przyznawane i przysługują. A dlaczego tak się dzieje, że niestety one tam czekają wirtualnie? No to jest wynik tego, że faktycznie brak jest takiej kampanii informacyjnej dotyczącej uprawnień osób ubezpieczonych i ich spadkobierców. Pamiętajmy o tym, że teraz rozpoczęła się taka dyskusja na temat tego, czy faktycznie powinny zostać zmienione przepisy prawa i czy ZUS powinien informować ubezpieczonych i ich rodziny o tym uprawnieniu czy nie. I ja mam takie wrażenie jednak, że to nie w tym punkcie powinniśmy zacząć, dlatego że niezależnie od tego, czy taki przepis istnieje, czy nie istnieje, a faktycznie go nie ma, to i Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy państwa powinny faktycznie promować informacje dotyczące naszych zwyczajnych, normalnych uprawnień. I myślę, że to jest bardzo duża luka, która, no, nie ukrywa, może wynikać z tego, że po prostu trudno się wydaje środki. Mamy taką świadomość, że to są takie, może kulturowo, jakieś trudności, które trudno przeskoczyć.
7: Ale kulturowo to znaczy, ponieważ mamy te pieniądze i nikt się po nie nie zgłosi, to na wszelki wypadek siedzimy cicho, może te pieniądze będą dla nas.
8: Obawiam się, że może być takie podejście, ale z drugiej strony, mając też jednak doświadczenie z organami państwowymi, ja mam takie poczucie, że sporo jest jednak u nas tak kulturowo też i biurokracji. To znaczy, jeśli nie ma wyraźnego przepisu wskazującego na określone uprawnienie, określony obowiązek, to go nie realizujemy. Ja muszę przyznać, że widziałam już i takie praktyki, gdzie na przykład gminy informowały swoich mieszkańców o takim uprawnieniu. Wywieszały pewne informacje w urzędach albo reprezentowały jakieś biuletyny, broszury informacyjne na swoich stronach internetowych i to uważam za świetną, doskonałą praktykę i jak widać nie potrzebujemy do tego przepisu prawa. Ja uważam, że taka kampania zdecydowanie powinna być i myślę, że państwo może się w końcu do tego przychyli poprzez swoje organy, dlatego że przepisy emerytalne, nie tylko w zakresie dziedziczenia środków z subkonta ZUS, są tak skomplikowane, są tak złożone, że naprawdę czas, żeby tę wiedzę nie tylko odświeżyć, ale przybliżać ją obywatelom, dlatego że nie tylko kwestia tutaj jest istotna i paląca dotycząca właśnie tego dziedziczenia, ale w ogóle zasad, na jakich świadczenia emerytalne są przyznawane. Wiele osób naprawdę spędza bardzo dużo czasu nad tym, żeby zapoznać się z systemem emerytalnym, choćby przed samym złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia. Naprawdę jest to tak złożona materia, że aż dziw, że państwo nie wzięło się za kampanię informacyjną.
7: Dobrze, krążymy wokół tego tematu, to teraz przejdźmy do sedna. Kto powinien w takim razie lepiej poznać przepisy dotyczące wypłaty pieniędzy po zmarłych, z tego względu, że po prostu poznanie tych przepisów może być dla niego korzystne?
8: Tak, więc po pierwsze te osoby, które mogą dziedziczyć środki, które znajdują się na subkoncie w ZUS, to są osoby, które dziedziczą po tych osobach, które takie subkonto w ZUS miały. Nie każda osoba zmarła miała takie subkonto. Subkonto ZUS to jest taki element indywidualnego konta, który jest prowadzony dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku. Inne osoby urodzone wcześniej do OFE mogły przystąpić i mogły również złożyć taką dyspozycję, żeby środki z OFE przekazać do subkonta. Te niuanse nie mają aż takiego znaczenia. Ważne jest to, czy faktycznie dla osoby było prowadzone subkonto. I teraz jak my możemy to sprawdzić? No, niestety, ale osoby będące spadkobiercami nie mają takiego środka prawnego, żeby móc to zweryfikować, jeżeli osoba, po której dziedziczą, w żaden sposób takiej informacji im nie ujawniła, więc

0: były gromadzone, czy subkonto było prowadzone, czy środki z OFE zostały przekazane, niekoniecznie nawet ma wiedzę, udając się do ZUS-u, czy w ogóle cokolwiek jej przysługuje. Natomiast warto takie wnioski składać. Na decyzję czekamy 3 miesiące, no i w tym czasie ZUS oczywiście te decyzje musi podjąć i te środki, jeśli są, to musi przekazać, potrącając opodatkowanie.
1: Warto się zgłosić mimo wszystko i rozpocząć tę odyseję, biorąc pod uwagę, że no właśnie te kwoty zgromadzone na subkontach mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, nawet więcej.
0: A nawet więcej. Ja znam przypadki, w których to były wypłaty rzędu ponad 100 tysięcy złotych, więc naprawdę warto się pochylić nad tym tematem i taki wniosek złożyć. Ja sądzę, że w związku z tym, że teraz bardzo dużo się o tym mówi, a przez lata w ogóle temat nie był poruszany publicznie, a na pewno nie na taką skalę, to zdecydowanie myślę, że tych wniosków będzie dużo więcej. Bardzo mnie też ciekawi praktyka ZUS-u, czy cokolwiek się zmieni. Liczę na to, chociaż media zrobiły już, mówiąc brzydko, robotę za państwo.
1: A dlaczego do tej pory się tak dużo o tym nie mówiło?
0: No właśnie, ja zastanawiam się nad tym, czy to było działanie celowe, czy po prostu kwestia tego, że nie ma przepisu, aby informować, więc nie informujemy. Obawiam się w zasadzie, że to może i ten drugi wariant. Natomiast stało się, jak się stało. Większości osób już na pewno ta informacja dotarła. Chociaż, tak jak mówię, przepisy są tak zawiłe, że samo to, że media mówią o tym problemie i temacie, to jeszcze nie oznacza, że państwo problem rozwiązało samoistnie właśnie za rękami mediów. Mam wrażenie jednak, że tych działań jest tutaj potrzebnych dużo więcej. No i tak jak mówiłam wcześniej, apeluję bardzo gorąco o to, żeby nie tylko, już nie mówię o uproszczeniu systemu emerytalnego, to myślę, że jest może trochę zbyt dalekie oczekiwanie, ale żeby zdecydowanie państwo przejęło tę funkcję informacyjną, bo zdecydowanie brakuje tutaj wiedzy i świadomości o prawach, które nam przysługują, bo system jest bardzo, bardzo zawiły.
1: Pani mecenas, to ja muszę zapytać teraz o to, no bo te pieniądze, mówi pani, że one nie leżą, one są wirtualnie dostępne, 650 milionów złotych. Na razie nie mówiło się dużo na temat tego, że niektóre rodziny mogą je odzyskać, mogą je otrzymać. Co by się stało, co się stanie, jeśli nikt się po te pieniądze nie zgłosi? Czy one będą tak leżeć do świętego nigdy, czy może w pewnym momencie jest jakiś czas, po którym te pieniądze one mogą zostać przeznaczone na inne potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
0: Nie powinno tak się stać, dlatego że te środki nie ulegają przedawnieniu. To znaczy, to w sytuacji, w której osoba ubezpieczona umiera, to te środki podlegają dziedziczeniu, wchodzą do masy spadkowej, chyba że jest taka krótsza droga, czyli osoba ubezpieczona wskazała osobę, która jest uprawniona do przejęcia tych środków z subkonta, to wówczas już nie prowadzimy postępowania spadkowego, żeby zgłosić się po te środki, ale już bez postępowania spadkowego możemy je uzyskać. Ale to jest inna kwestia. Więc tak na dobrą sprawę, trudno jest przewidzieć, jak zachowa się ZUS teraz, na przykład w odniesieniu do wniosków, które obejmują na przykład środki pochodzące od zmarłego sprzed kilkunastu lat. Trudno jest mi powiedzieć, ale co do zasady, masa spadkowa nie podlega przedawnieniu, w związku z tym te środki powinny być dalej dostępne.
1: Jestem pewien, że kilkoro słuchaczy po naszej rozmowie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powędruje, żeby odpowiedni wniosek złożyć i kiedy już tam będą, czy są jakieś inne wnioski, jakie przy okazji warto złożyć w ZUS-ie, jeśli już się tam pójdzie.
0: W zasadzie to jest tylko to jest jedyne, ale i aż co? No warto tu przypomnieć też i o tym, że osoby, które, że w przypadku, kiedy osoba zmarła nie pobierała jeszcze emerytury, to środki z subkonta przechodzą na spadkobierców w całości. Ale i te informacje jeszcze krążyły gdzieś w opinii publicznej. Natomiast warto pamiętać też o tym, że te środki przysługują także tym osobom, które dziedziczą po zmarłych, którzy pobierali już świadczenie emerytalne, ale do 3 lat pobierania emerytury. Więc w takiej sytuacji to nie jest tak, że całe środki z subkonta przechodzą i mogą zostać, podlegają dziedziczeniu, ale tylko częściowo. Natomiast to jest też i duża część, po prostu pomniejsza się o te wypłaty, które zostały już wykonane po przejściu na świadczenie emerytalne. Więc naprawdę mogą to być wysokie kwoty i kwoty, które nie są prezentem, to są kwoty, które na podstawie systemu ubezpieczeń społecznych przysługują.
1: A te kwoty są w jakiś sposób waloryzowane? Czy one pracują na siebie, kiedy czekają na osoby, które są uprawnione, żeby je odebrać?
0: Kiedy czekają, to już nie, ale podczas, kiedy osoba żyje, to oczywiście te środki są waloryzowane. Ta waloryzacja nie przebiega już po śmierci ubezpieczonego.
1: Bardzo dziękuję. Mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcowskiej Wieczorek, była z nami. Czas na pierwszy program gospodarczy w Radiu Tok FM. O od cen paliw zaczynamy. Za litr benzyny 95 zapłacimy dzisiaj na

0: stacjach nie więcej niż 6,30 zł za benzynę 98, 6,81 zł. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 6,93 zł. Koło 12 powinno zostać opublikowane kolejne obwieszczenie ministra energii, którym ustali maksymalne ceny paliw na środę. A jeśli chodzi o ceny paliw i o koncerny naftowe, jak pisze dziennik Gazeta Prawna na stronie 6, wojna pompuje zyski koncernów. Cena ropy wzrosła w tym roku o 70% i przekracza 100 dolarów za baryłkę. Działające w branży firmy więcej pieniędzy wysyłają do swoich akcjonariuszy niż inwestują w zwiększenie wydobycia. Saudi Aramco, jak pisze Tomasz Jóźwik, największy na świecie producent ropy naftowej, zanotował w pierwszym kwartale 32,5 miliarda dolarów zysku netto. W porównaniu z zeszłym rokiem zysk wzrósł o 25%. Wypracowany przez firmę wynik to najlepsze osiągnięcie od trzeciego kwartału 2023 roku. Więcej o tym, w jaki sposób koncerny naftowe dysponują pieniędzmi związanymi z kryzysem na Bliskim Wschodzie, o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. A jeśli chodzi o Rzeczpospolitą i stronę 19, milion złotych za zwykłe mieszkanie w stolicy, popyt spadł, ceny nie, pisze o tym Aneta Gawrońska. Sprzedaż nowych mieszkań w kwietniu wyraźnie wyhamowała. Ochłodzenie popytu nie doprowadziło jednak do spadku cen. Nowo wprowadzane na rynek nieruchomości mogą być jeszcze droższe. Dlaczego tak się dzieje i jak właściwie kształtują się ceny nieruchomości w największych polskich miastach? Do tego odsyłam, do informacji na ten temat odsyłam Państwa do tekstu Anety Gawrońskiej w Rzeczpospolitej. I jeszcze kursy walut. Dziś za 1 euro płacimy 4,24 zł, za 1 dolara 3,60 zł. 1 funt sterling to jest koszt 4,90 zł, a frank szwajcarski kosztuje 4,63 zł. 6:36, za 4 minuty informacje.
1: Autopromocja. Plan działania.
2: W sytuacjach kryzysowych to nie tylko szpitale i służby mundurowe decydują o bezpieczeństwie ludzi. Równie ważną, często niedocenianą rolę odgrywa apteka i farmaceuta. To właśnie oni stają się pierwszym punktem kontaktu w dostępie do leków, wsparcia i informacji, gdy system ochrony zdrowia jest przeciążony. Apteka może w takich momentach pełnić funkcję lokalnego centrum bezpieczeństwa, miejsca, gdzie liczy się szybka reakcja, wiedza i zaufanie, bo farmaceuta to nie tylko specjalista od leków, ale także istotne ogniwo systemu obrony cywilnej. O tym w najbliższym planie działania już dziś, 13:40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
1: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato. O, masz wiadomość.
12: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
11: Super, tylko co im damy w prezencie?
12: Nie mam pojęcia. Kopertę?
11: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
12: Brzmi trochę filmowo.
11: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
12: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
11: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
13: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
14: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura bada, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wylecieć z Węgier do Stanów Zjednoczonych i na jakich zasadach były minister sprawiedliwości tam przebywa. On sam ma unieważniony paszport. Pytanie w tej sprawie zostało wysłane do ambasady Stanów Zjednoczonych, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
16: Skierowany do ambasady Stanów Zjednoczonych wniosek o udzielenie informacji, czy Zbigniewowi Ziobro zostały wydane wizy. Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie? Jakiego rodzaju wizy?
15: Zbigniew Ziobro już ze Stanów Zjednoczonych poinformował, że został stałym komentatorem powiązanej z pisem telewizji Republika. Prokuratura bada także ten wątek.
16: Złożyliśmy postępowania sprawdzające, mające spadać działalność wszelkich osób, które mogły w jakikolwiek sposób utrudnić to postępowanie poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej.
15: Za Ziobrą został wystawiony list gończy, a to oznacza, że może być zatrzymany przez służby wyłącznie na terytorium Polski. Prokuratura cały czas czeka na decyzję sądu w sprawie europejskiego nakazu aresztowania. Obecnie ma być także złożony wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski. Temat wróci w poranku TOK FM o godzinie 8 w rozmowie z byłym ministrem sprawiedliwości, senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. Kampania przed krakowskim referendum przeniosła się do sądu. Radna Koalicji Obywatelskiej Anna Bałtyga musi przeprosić za spot i internetowe wpisy dotyczące inicjatorów referendum. Chodzi o materiały sugerujące związki organizatorów akcji z przemocą i półświadkiem. W sądzie stronom udało się zawrzeć ugodę, a część treści została już usunięta z sieci, zapewnia radna Bałdyga.
17: Jestem jak najbardziej zadowolona z zawartej ugody. To zawsze korzystne rozwiązanie niż przepychanki sądowe. W żadnym wypadku nie miałam zamiaru pomówić żadnej z 21 osób, które tworzą komitet referendalny.
15: Doceniam to, że wpisy zostały usunięte, mówi lider komitetu referendalnego Jan Hoffman.
18: Pojawiły się przeprosiny dobrowolne, także w mojej ocenie ta sprawa jest dla mnie zakończona, jeżeli chodzi o panią radną Annę Bałdygę. Doceniam jej postawę, doceniam jej zachowanie w sądzie. Podaliśmy sobie ręce na sali sądowej.
15: Po zawarciu ugody radna wręczyła komitetowi referendalnemu 21 biało-czerwonych kwiatów. Dokładnie tyle, ilu jest inicjatorów referendum. 22 firmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Swoją świadomą premierę w konkursie krótkich metraży będzie miał także wyprodukowany. wyprodukowany w studiu Mąka film Michała Toczka Spiritus Sanctus. Akcja dzieje się w czerwcu 1999 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, kiedy zarządzono w Polsce prohibicję.
18: To nie jest film o alkoholu ani o alkoholiku, zupełnie to nie ma takich kontekstów. Tam powód jest bardziej prozaiczny. Żona organizuje urodziny, no i wiadomo, że na te urodziny wypadałoby jakiś toast wznieść. A że jest prohibicja, no to zadanie wydaje się z początku niemożliwe. To jest oczywiście tylko początek tej anegdoty, tam dalej dzieją się zupełnie inne rzeczy.
15: Festiwal filmowy w Cannes potrwa do 23 maja. Cała rozmowa z Michałem Toczkiem dziś w Kulturze Osobistej. Po 11.40 zapraszam serdecznie. Dziś pochmurno i wszędzie poza zachodem przelotny deszcz, na termometrach od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.

0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6.44, pierwszy program w Radiu TOK FM. Przy mikrofonie Filip Kakusz, a z nami jest Jerzy Celichowski, autor bloga Jerz Węgierski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przyszła szefowa brytyjskiej, węgierskiej dyplomacji Anita Orban zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu premier Węgier Peter Modzior pojawi się w Warszawie. Jak mówił też Peter Modzior, jego pierwsza wizyta ma odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. To muszę od razu zapytać, w jaki sposób może się układać nowy rząd Petera Modziora z rządem Donalda Tuska, biorąc pod uwagę, że rząd Viktora Orbana nie miał najlepszych notowań u Donalda Tuska, podczas gdy rząd Viktora Orbana z rządem Mateusza Morawieckiego układały się całkiem nieźle. Gdzie tu przebiegają linie, po których obie te strony mogą się porozumieć?
2: Sądzę, że podstawową linią kontaktu czy wspólnego rozumienia się nawzajem będzie Platforma Europejska. Zarówno Tusk, jak i Modzior są proeuropejskimi politykami, co jest w kontraście do polityki Orbana, który był, powiedzmy to, eurosceptyczny, a jeśli nie wręcz wrogo nastawiony do Unii Europejskiej. Więc to na pewno będzie ważnym wspólnym elementem. No w tej chwili jednym z najważniejszych zadań politycznych premiera Modziora jest odzyskanie funduszy europejskich, które się Węgrom należą, a które zostały zawieszone na skutek polityki Orbana. I na to ma stosunkowo niewiele czasu, więc najprawdopodobniej będzie szukał zarówno poparcia Tuska, jak i rad z jego strony, jak to można zrobić. Ponadto...
1: Tak? Tak, słucham dalej.
2: Ponadto Modzior chciałby odbudować współpracę wyszehradzką, nawet ją rozszerzyć. Mówi się o dodaniu Austrii do niej, żeby wzmocnić siłę tych mniejszych czy większych krajów Europy Wschodniej w Unii Europejskiej, więc to też prawdopodobnie będzie tematem.
1: Chciałbym, zanim przejdziemy do Austrii i do Brukseli, które będą kolejnymi celami podróży Petera Modziora, jak zapowiedziała Anita Orban, chciałbym jeszcze wrócić do tego, do czego Węgry mogą się w tym układzie politycznym, w którym mamy teraz, przydać Donaldowi Tuskowi i jego rządowi.
2: No jest to w końcu Unia Europejska przestanie mieć tego hamulcowego, jak to powiedziała właśnie minister spraw zagranicznych Anita Orban. Węgry nie chcą być więcej kijem w szprychach, chcą być szprychą, więc chcą być elementem tego systemu, a nie jednym z elementów, który go rozbija. Więc tu na pewno można liczyć na lepszą współpracę w ramach Unii Europejskiej, co jest w interesie Polski i rządu Donalda Tuska. Także w tej chwili można liczyć na to, że wszystkie te elementy polityki wobec Ukrainy, gdzie Węgry zachowywały się jako blokujący, w końcu zostaną odblokowane i będzie można tutaj też osiągnąć postęp. To takie na szybko to będą prawdopodobnie dwie najważniejsze rzeczy.
1: A biorąc pod uwagę deklarację Petera Modziora o tym, że chce odbudować współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to jest grupa, która tak naprawdę od kilku ostatnich lat z powodu rozmaitych interesów politycznych była grupą martwą. Utrzymywało się to porozumienie między Polską a Węgrami. Czy w tym obecnym układzie, w tej konstelacji politycznej, jaka teraz następuje po tym, jak Peter Modzior obejmuje szefostwo rządu w Budapeszcie, rzeczywiście Grupa Wyszehradzka może współpracować, ma na tyle dużo wspólnych interesów, żeby utworzyć jakiś zwarty blok w Europie?
2: No sądzę, że przynajmniej między Polską a Węgrami w tej chwili znikły te wszystkie różnice, które do tej pory blokowały jakąś szerszą współpracę. Kwestia jest natomiast, jak będzie z pozostałymi członkami, ale ten takie selfie, które zamieścił Donald Tusk z Babiszem i z Fico z napisem, że czekamy na czwartego muszkietera, wskazuje na to, że i oni są zainteresowani szerszą współpracą, więc sądzę, że jest to możliwe. Co będą chcieli, to prawdopodobnie zwiększyć głos tych krajów z tej części Europy w ramach Unii Europejskiej.
1: Premier Węgier przylatuje do Polski w przyszłym tygodniu, a potem uda się do Austrii. Wspominał już pan o tym, że być może ten format Grupy Wyszehradzkiej zostanie rozszerzony o Austrię. Z jakim jeszcze celem kieruje się Peter Modzior, kiedy wybiera Wiedeń na cel swojej drugiej podróży?
2: No to też jest odbudowa stosunków z bardzo ważnym sąsiadem Węgier. Podobnie jak w przypadku Polski, te stosunki zarządów Orbana były chłodne, ponieważ Orban kontaktował się chętniej ze skrajnie prawicowymi partiami niż z partiami, które były wówczas czy są urządów Austrii. A Austria jest bardzo ważna dla Węgier jako sąsiad, a także z powodów historycznych. Kiedyś przecież miały Węgry i Austria tworzyły wspólne państwo. Więc to też jest kwestia odbudowania tych stosunków, które są dla kraju ważne.
1: I potem Bruksela, której przedstawiciele wydają się wręcz rozentuzjazmowani faktem, że nastąpiła zmiana w Budapeszcie, a Peter Modzior, jak pan też wspomniał, nie zamierza być już dalej hamulcowym Europy. Prawdopodobnie więc nastąpi mocniejsza współpraca między Brukselą a Budapesztem, ale cieniem na tym wszystkim kładzie się Rosja, z którą Viktor Orban, jak się dowiadywaliśmy pod koniec kampanii wyborczej, współpracował właściwie w charakterze poddanego. W jaki sposób Peter Modzior ma pomysł, żeby się ustawić w stronę Rosji, też biorąc pod uwagę rozmaite relacje gospodarcze, które łączą Budapeszt i Moskwę?
2: Więc nie ma mowy o zerwaniu stosunków z Rosją, czy zwłaszcza jeśli chodzi o import ropy. Jest mowa o dywersyfikacji, zmniejszeniu zależności od Rosji. Jest data 2035 rok. Zresztą jest to coś, o czym TISA, partia premiera Modiora, już miała w programie zapisane od dawna, więc to nie jest zaskoczenie. Więc zdecydowanie jest to zmniejszenie zależności od Rosji. Nie ma to być już dalej jakaś kwestia, na ile Węgry są mostem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Ma być zdecydowanie, mają być częścią Zachodu. Stosunki z Rosją mają być pragmatyczne i to, co łączy, powiedzmy, premiera Modiora z Orbanem, jest to, że interes Węgier jest akcentowany tutaj. Więc to ma być, jeżeli jest to w interesie Węgier, stosunki będą utrzymywane, ale ma być zerwanie tej zależności, która była za poprzedniego rządu.
1: Rozmawiamy 12 maja, także miesiąc po wyborach na Węgrzech, które przyniosły zmianę władzy. My też rozmawialiśmy podczas specjalnego programu wyborczego w Radiu Tok FM miesiąc temu właśnie o pierwszych reakcjach na wyniki wyborów, jeszcze wtedy wstępne, niepełne. Jesteśmy 30 dni później i teraz mam do pana pytanie z perspektywy uważnego obserwatora. Jak pan ocenia ten pierwszy miesiąc Petera Modziora? Wiadomo, że on jeszcze w tym momencie nie rządził. On został powołany na premiera dopiero 9 maja. Niemniej jednak był obecny w przestrzeni publicznej. To po pierwsze, a z drugiej strony widzieliśmy ruchy i Viktora Orbana, i jego świty, którzy po 16 latach odrywali się od władzy. Czy to rzeczywiście ten ostatni miesiąc to był taki miesiąc dziejowy, jeśli chodzi o historię Węgier?
2: Tak uważam. To jest niesamowity miesiąc. Dzieją się rzeczy, o których przedtem nawet trudno byłoby sobie pomyśleć. Może zacznijmy od Modiora. On, mimo że nie był u władzy, to cały czas był w centrum uwagi i wszystko, co zrobił, to było wielkie wrażenie tworzyło. Na przykład podjął decyzję, że nie będzie zasiadał w byłym klasztorze karmelitów, co się nazywa Karmelita, ten budynek, to jest taki pałac w Budzie, w zamku, który Orban odremontował i uczynił z tego rezydencję premiera. On chce być blisko parlamentu, to jest republikańska tradycja, że władza wychodzi z zamku, staje się bliżej ludzi. Podobnie też to samo przejęcie, pierwsze posiedzenie parlamentu, na którym natychmiast wybrano go premierem, co jest dosyć bezprecedensową rzeczą, odbyło się w zupełnie inny sposób niż do tej pory. To było wielkie wydarzenie publiczne. Tłum wypełnił całkowicie plac przed parlamentem, nawet jeszcze sąsiednie ulice. Było transmisja posiedzenia, później było spotkanie, Modior wyszedł do tłumu, wygłosił kolejne przemówienie, był koncert, był taniec ministra zdrowia, który stał się już kultowy na świecie i później była zabawa aż do późnej nocy. To są rzeczy, które zmieniły zupełnie atmosferę w kraju. Ludzie zaczęli zupełnie inaczej ze sobą rozmawiać i otwarcie. Jeśli chodzi z kolei o obóz Orbana, no to są już też elementy spektakularnego rozpadu. Wiele funkcjonariuszy tego rządu czy obozu politycznego ustępuje ze stanowisk, aczkolwiek jeszcze nie te najważniejszych, nie z tych najważniejszych stanowisk, gdzie Modior wezwał ich do ustąpienia. To są najważniejsze stanowiska w państwie, włączywszy w to prezydenta kraju. Politycy Fidesz zaczęli chodzić do niezależnych mediów, co przedtem było rzeczą nie do pomyślenia. Jeden z kanałów zlikwidował swój program telewizyjny, program propagandowy, który był używany do ataków na ówczesną opozycję. a nawet się pojawiły kłótnie wewnątrz obozu Fideszu, gdzie politycy sobie skoczyli do gardeł i też mówią rzeczy, o których kiedyś mówiłyby o niezależne media, ale nie oni. I taki jeszcze inny przykład. Jeden z głównych oligarchów tego systemu, który dorobił się strasznego majątku na za drogich, przepłaconych zamówieniach, jeśli chodzi o propagandę publiczną, poszedł do telewizji niezależnej z łzami w oczach, zaoferował swój majątek państwu. Więc to są rzeczy, które naprawdę robią wrażenie na wszystkich.
1: Jest to atmosfera, o której pan mówi. No to teraz chciałbym jeszcze zapytać o pracę, ponieważ po tym, jak Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało oficjalnie Petera Modziorana na premiera, to było w sobotę. Wczoraj przed komisjami parlamentarnymi rozpoczęły się przesłuchania jego kandydatów na ministrów. Ten rząd ma liczyć 16 resortów. I teraz jest pytanie też, biorąc pod uwagę to, że TISA to jest partia, która nigdy w parlamencie nie zasiadała, czy wiadomo coś na temat tych ludzi, czy biorąc pod uwagę nazwiska i doświadczenie osób, które zostaną ministrami w rządzie Petera Modziora, wiemy coś na temat kierunków tego rządu?
2: Tak, to są osoby, które aczkolwiek nie były obecne w parlamencie, to jednak w taki czy inny sposób były osobami publicznymi. Na przykład właśnie wspomniana minister spraw zagranicznych Anita Orban, ona była, jest bardzo wykształcona szeroko na Zachodzie, pracowała w firmach analitycznych, wie mnóstwo o rynku energii, zresztą była też związana na niższym poziomie z jednym z pierwszych rządów Orbana. Minister gospodarki to był wiceszef koncernu Shell globalnego, więc to jest ktoś, kto ma świetne kontakty międzynarodowe, szef gabinetu premiera, to jest polityk zresztą z przeszłością liberalną, więc o tyle jest to też ciekawe. On ma dwa główne zadania, zająć się, i to są główne zadania polityczne, zająć się utworzeniem urzędu do odzyskania i ochrony majątku narodowego. To jest bardzo ważny temat politycznie, ponieważ chodzi o odzyskanie tego majątku, które system Orbana umożliwił przejęcie przez osoby prywatne. A także drugim jego zadaniem jest otworzenie akt bezpieki z czasów komunistycznych. To dalej to brzmi absurdalnie, to na Węgrzech do tej pory nie zostało w pełni zrealizowane. Nie wiadomo dlaczego, można tylko przypuszczać czy spekulować. Rząd Orbana tego nigdy wcześniej nie chciał zrobić. To się ma stać do rocznicy powstania 56 roku, czyli do 22 października. I można by kontynuować, ale to są... Mniej więcej wiadomo, w którą stronę to pójdzie.
1: Na pewno się będziemy temu przyglądać. Bardzo dziękuję. Jerzy Celichowski, autor bloga Jerzy Węgierski, był z nami. A w studiu Maciej Kluczka, gospodarz wtorkowego poranka Radia Tok FM. Co u ciebie?
3: U mnie między innymi o konstytucji, która ma być zmieniona zdaniem prezydenta, ale zdaniem Polaków, jak wynika z najnowszego sondażu dla Onetu, niekoniecznie, bo ledwo ponad 42% Polaków opowiada się za zmianami w konstytucji, ale trzeba zaznaczyć, że ponad 21% cały czas nie ma zdania. Ale oczywiście to nie jedyny temat poranka. Porozmawiamy też o tym, jak może wyglądać proces ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski, ale też o ewentualnych zmianach w prawie łowieckim.
1: Maciej Kluczka zostaje z państwem. Tymczasem pierwszy program dobiega końca. Program przygotowali Jakub Żebrowski i Róża Rumińska, realizowała Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy za informację.
4: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
5: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
4: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
5: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
6: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
14: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
13: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
15: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Departament Stanu odmówił komentarza w sprawie Zbigniewa Ziobry, powołując się na poufność danych. Po raz trzeci Sejm zajmie się dziś uregulowaniem sprawy kryptowalut. Kilkunastu pracowników szpitala w Holandii trafiło na kwarantannę po błędach popełnionych przy pacjencie z hantawirusem. Jest wtorek, 12 maja, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przeleciał były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Amerykanie powołali się przy tym na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Wcześniej o sprawie mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
19: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
18: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową. W zeszłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Polska prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość w sprawie kryptowalut jest za, a nawet przeciw. Jeszcze niedawno PiS broniło wet Karola Nawrockiego do ustaw rządowych, które prezydent uznał za zbyt opresyjne dla firm funkcjonujących na rynku kryptoaktywów. Teraz natomiast składa w Sejmie projekt wprowadzający całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski.
20: Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym, tylko nieznacznie różniącym się od poprzednich, posłowie mieli pracować także nad czterema innymi. Prezydenckim, łagodniej traktującym firmy działające na rynku kryptoaktywów oraz trzema poselskimi. Wśród nich autorstwa PiSu, który został właśnie wycofany. Ale jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość złożyło nowy projekt, idący w kierunku, jaki wskazał sam prezes Jarosław Kaczyński.
21: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut,
20: który miałby obowiązywać w Polsce. Co jak sam PiS podkreślał, punktując projekt rządowy, nie zapobiegłoby problemom zarejestrowanej w Estonii Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut, której klienci stracili zainwestowane pieniądze i która hojnie wspierała fundację polityków PiSu i Konfederacji oraz wydarzenia, w których brał udział Karol Nawrocki. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
18: Władze Koalicji Obywatelskiej na wniosek jej przewodniczącego premiera Donalda Tuska wyrzuciły z partii Tomasza Lenca. Senator koalicji miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna.
22: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej formacji, dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna.
18: Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg się odbył poza systemem świadczenia. Lekarze, którzy go przeprowadzili, byli w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować innymi pacjentami. Kara dla szpitala to ponad 130 tysięcy złotych. Niezastosowanie się do zaostrzonych procedur bezpieczeństwa przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem to przyczyna zapobiegawczej 6-tygodniowej kwarantanny, na którą skierowano 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii. Szpitale na całym świecie odbierają lub szykują się na odbiór pasażerów wycieczkowca Hondius, uspokajając jednocześnie jednocześnie, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest niewielkie. O czym więcej Tomasz Węska.
1: Kwarantanna, której poddano pracowników szpitala w Nijmegen, ma charakter profilaktyczny. Chodzi o to, że przy utylizacji moczu pacjenta nie wykorzystano najnowszych międzynarodowych procedur. Zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami należało też postąpić z jego krwią, choć szpital podkreśla, że przetworzono ją zgodnie ze standardową procedurą. W Holandii poza szpitalem przebywają m.in. Australijczycy i Nowozelandczyk, którzy płynęli statkiem, mówi minister zdrowia Australii Mark Butler. Cieszą się dobrym zdrowiem i są w formie, jak się dowiedziałem przy uzgadnianiu ich powrotu z holenderskim rządem. Odbywają kwarantannę w hotelu. A z kolei dr David Fitter z Centrum Chorób Zakaźnych w Atlancie zapewnia. Hantawirus to znany wirus, znany patogen, a to jest pomocne. Wiemy, co robić i wiemy, jak reagować. Na statku Hondius została część załogi i polski kapitan Jan Dobrogowski. Za około 5 dni statek ma przejść dezynfekcję w Rotterdamie. Tomasz Fęskę, TOK FM.
18: O 9 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z matematyki o nastroje uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi, pytał Bartosz Kądziołka.
2: Jesteś przygotowany?
3: 50-50, trochę. Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
2: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
2: Lekkie obawy. Przygotowywałeś się?
23: W tamtym tygodniu zacząłem.
2: Jesteś przygotowany?
23: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
2: Byłeś lepiej przygotowany do polskiego, czy jesteś do matematyki?
23: Do polskiego bardziej lepiej przygotowany.
3: Trochę się stresuję, ale jest okej.
2: Okay. Większy stres przed matematyką czy przed polską?
3: Większy stres przed matematyką.
18: A jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Najcieplej będzie dziś na wschodzie. Tam termometry pokażą do 19 stopni, na przeważającym obszarze od 9 do 14 stopni, a najchłodniej do 7 na obszarach podgórskich. Dziś sporo ma być chmur i przelotnych opadów deszczu. Mogą też wystąpić burze. Na południu kraju opady deszczu mogą być intensywne. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg.
24: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: 7.06, 12 dzień maja. Maciej Kluczka, zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. Najpierw krótka historia, historia przemiany Zbigniewa Ziobry. Przed laty, gdy był ministrem sprawiedliwości, mówił tak.
27: Nie może być tak, że to białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi im to płazem i kończy się na wyrokach zawieszeniu.
26: To cytat z wywiadu dla Polskiego Radia. Całkiem niedawno, gdy był jeszcze na Węgrzech, gdzie miał azyl polityczny, już gdy było wiadomo, że zmienia się władza na Węgrzech, w rozmowie z reporterem TVN24 mówił, że przygotowuje się do batalii z prawnikami przed sądami węgierskimi. Ale już w niedzielę okazało się, że jest za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro chyba stara się też zmienić profesję z polityka na komentatora.
28: Jestem w Stanach Zjednoczonych.
29: Zbigniew Ziobro będzie naszym komentatorem politycznym. Witamy panie ministrze na pokładzie telewizji Republika.
26: To była historia o tym, jak Zbigniew Ziobro lubi zmieniać zdanie i lubi zapominać swoje wcześniejsze słowa, ale historia lubi też zataczać koło. Otóż obecnie polska prokuratura prawdopodobnie uruchomi procedurę ekstradycyjną, by ściągnąć byłego ministra ze Stanów do Polski i zrobi to na podstawie umowy o ekstradycji między tymi dwoma krajami, umowy, której ostateczny kształt zatwierdził, uwaga, uwaga, Zbigniew Ziobro. Pytanie, jak ten proces ekstradycyjny będzie wyglądać, to będzie jedno z pytań poranka TOK FM o 8:00. Zapytam o to Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej i byłego ministra sprawiedliwości. Pytanie, czy w procesie ekstradycyjnym Zbigniew Ziobro użyje tego argumentu?
30: W ramach szeroko rozumianej obrony koniecznej Zbigniew Ziobro ma prawo się przecież bronić.
26: To Michał Wójcik, poseł PiS-u w rozmowie z Faktami TVN. No i to jest chyba największy absurd tej historii. To taka informacja dla posła Michała Wójcika, że osoba podejrzana, a później oskarżona, broni się w sądzie. Takie są zasady państwa prawa, a obrona konieczna, o której mówił poseł Wójcik, zgodnie z polskim prawem, oznacza to, że nie popełnia przestępstwa ten, kto odpiera bezpośredni i bezprawny zamach, na przykład na życie, zdrowie, mienie, wolność. Obroną konieczną może więc być użycie gazu pieprzowego lub odepchnięcie osoby, która próbuje kogoś uderzyć. Obroną konieczną może być powstrzymanie złodzieja, który wyważa drzwi do domu i próbuje coś ukraść. Ale obroną konieczną nie jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości i dobrze by było, by były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik to wiedzieli. Zapewne to wiedzą, ale nie chcą tego głośno powiedzieć. A o Zbigniewie Ziobrze rozpisują się oczywiście dzisiejsze gazety. Wyborcza na swojej czołówce informuje o prawdopodobnej drodze Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Bo jeszcze ja dopowiem, wczoraj w południe na konferencji prasowej rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak no właśnie powiedział, że będzie pytać strona polska, zarówno Węgry, jak i Stany Zjednoczone, jak do tej podróży doszło. Oczywiście od kilku już dobrych lat nie ma ruchu wizowego, jest ruch bezwizowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, jeśli chodzi o taki wyjazd turystyczny do 90 dni. No ale Zbigniew Ziobro ma unieważniony paszport. Pytanie, czy użył tego paszportu tak zwanego genewskiego. Tu jest wiele pytań, a właśnie jeden ze scenariuszy tej podróży podaje Wojciech Czuchnowski w dzisiejszej Wyborczej, bo nie ma potwierdzenia cały czas, że Ziobro formalnie opuścił strefę Schengen, czyli wyleciał z Europy. Spekuluje się więc, że były minister mógł uciec przez Serbię, bo Serbia do Schengen właśnie nie należy. Wspomniany przeze mnie rzecznik prokuratury Przemysław Nowak nie chce tych spekulacji potwierdzać, ale źródła nieoficjalne Wyborczej podają dwie możliwości. Pierwsza to ucieczka przez Serbię i lotnisko w Belgradzie. Teoretycznie na granicy serbsko-węgierskiej wyjazd Ziobry powinien zostać odnotowany, ale reżim Orbana, który w sobotę musiał przekazać władzę nowemu premierowi, miał Serbią przyjazne stosunki, więc polski uciekinier mógł skorzystać z transportu dyplomatycznego lub innej nieformalnej drogi opuszczenia Unii. Opuszczenia Węgier, a więc i Unii właśnie. To jednak nie koniec zagadek, pisze Wojciech Czuchnowski. Jak ustaliła Wyborcza, ucieczka Ziobry, która nastąpiła w sobotę, czyli w dniu przekazania władzy na Węgrzech, była zaskoczeniem dla strony polskiej. Polski rząd był bowiem przekonany, że nowa węgierska ekipa zaraz po przejęciu władzy unieważni decyzję o przyznaniu Ziobrze azylu politycznego. Wtedy też automatycznie straciłby ważność tzw. paszport genewski, którym posługuje się Ziobro. Polityk z nieważnym paszportem, nawet z aktualną wizą, miałby tym samym zablokowaną możliwość wylotu do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście gazety, zarówno Rzeczpospolita, jak i Wyborcza, przewidują scenariusze, jakie kroki może podjąć strona polska, by wydostać Ziobrę ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze w rozmowie z Wyborczą właśnie Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury, przyznaje, że wniosek o ekstradycję można by wysłać już teraz na podstawie listu gończego wystawionego w Polsce, ale może być on mimo wszystko odrzucony. Prokuratura chce dostać w Polsce dokument o tymczasowym areszcie, najlepiej jeszcze o europejskim nakazie aresztowania i wtedy wysłać wniosek o ekstradycję. No ale jak wiemy, przecież to są fakty znane nie od soboty, kiedy Ziobro zmieniał miejsce pobytu. Te decyzje sądowe mogą zapaść późnym latem, na początku września, więc pytanie, czy ta w ogóle sprawa może się jakoś przyspieszyć. Wczoraj też pytałem na konferencji prasowej Przemysława Nowaka, czy prokurator generalny, minister sprawiedliwości będzie wnioskować o przyspieszenie tych terminów sądowych. Przemysław Nowak no, nie powiedział kategorycznie nie, ale jego odpowiedź brzmiała tak, że no, to nie jest zadanie ministra sprawiedliwości, no ale zobaczymy, czy to stanowisko się nie zmieni. A teraz przechodzę do Rzeczpospolitej, gdzie jest artykuł Macieja Miłosza na temat nowego szefa BBN-u. W ubiegłym tygodniu, w piątek, poznaliśmy następcę Cęckiewicza. Jest nim Bartosz Grodecki. Urzędnik, bardziej urzędnik niż polityk, ale mimo wszystko związany z politykami, bo oczywiście był w rządzie Mateusza Morawieckiego, był zarówno w MSZ-cie, jak i w MSWiA. I jak rozmówcy autora artykułu przyznają, ta nominacja Grodeckiego, w tej nominacji widać rękę Pawła Szefernakera, który był przecież w MSWiA także, a teraz jest przecież szefem gabinetu prezydenta Nawrockiego. Pierwszego wywiadu po nominacji Grodecki udzielił telewizji Republika, co mogło zdumiewać, pisze Rzeczpospolita, bo jeszcze przed objęciem stanowiska mocno zaatakowały go właśnie i Republika, i Niezależna.pl, pisząc między innymi, że, tu cytat, projekt przygotowany przez zespół kierowany przez Grodeckiego, jeszcze za czasów rządów Mateusza Morawieckiego, promował wizję ściśle zbieżną z brukselskim kursem migracyjnym. To koniec cytatu. Tym bardziej mogło więc dziwić, że pierwszego wywiadu w nowej roli Grodecki udzielił właśnie Republice, a już w rozmowie z Rzeczpospolitą Grodecki mówi: byłem rzeczywiście zdziwiony materiałami telewizji Republika. Myślę, że każdą informację niezgodną z faktami warto szybko i jednoznacznie wyjaśnić, by temat zamknąć. Dlatego też udzieliłem wywiadu. Wypowiadają się o Grodeckim inni urzędnicy, dyplomaci związani z obozem PiSu. Tutaj jest jeden z cytatów, między innymi Bartosz Cichocki, który był przecież ambasadorem na Ukrainie, a wcześniej był wiceministrem spraw zagranicznych. Cichocki mówi, że ma ogromne zaufanie dla kompetencji Grodeckiego. To on w dużym stopniu wziął na siebie kryzys uchodźczy związany z atakiem Rosji na Ukrainę i dostosował prawo tak, żeby proces wjazdu Ukraińców odbywał się w sposób bezpieczny dla Polski, ale jednocześnie humanitarny dla setek tysięcy uchodźców. Ale oczywiście trzeba przypomnieć, że już od początku swojego urzędowania Grodecki, ja też sprawdziłem na jego mediach społecznościowych, przed nominacją był mało aktywny w mediach społecznościowych. Gdy nominację dostał, między innymi pozwolił sobie na mocną krytykę programu SAFE. Zresztą też ten program został, ta umowa pożyczkowa podpisana w piątek, w ten sam dzień, kiedy został nominowany na szefa BBN-u, i stwierdził tak w rozmowie z Rzeczpospolitą: jestem przeciwnikiem europejskiego SAFE. Alternatywą jest model finansowania obronności zaproponowany przez prezydenta, czyli polski SAFE 0%. Tu leży klucz do zwiększenia finansowania obronności. No tylko należałoby przypomnieć panu szefowi BBN-u, że ewentualne finansowanie ze środków BBN-u, NBP, to pieśń przyszłości, ewentualnie przyszłego roku, a umowy w ramach SAFE będą podpisane jeszcze w maju. I jeszcze na koniec zaglądam na ostatnią stronę Rzeczpospolitej. Tam rozmowa z Mikołajem Dorożałą, wiceministrem klimatu i środowiska, który zresztą był gościem równo tydzień temu poranka TOG FM. Rozmawialiśmy między innymi o lasach państwowych. Wiceminister chce reformy tej instytucji państwowej. Wiemy, co tam się działo za czasów Zbigniewa Ziobry. To lasy państwowe były wtedy obsadzone nominatami byłego szefa suwerennej Polski. Ewentualnie zainteresowanych zachęcam do podcastu z wtorkowego poranka TOG FM, a jeden cytat jeszcze z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Lasy państwowe na pewno potrzebują gruntownej reformy, zarówno otoczenia prawnego, jak i systemowego. Na przykład kwestia konkursów na nadleśniczych. Nie może być tak, że przy każdej zmianie władzy tracą hurtowo pracę. Nadleśniczowie powinni być gwarancją stabilności, możliwie wyłączeni z bieżącej polityki i skupieni na trwałości lasu. Pierwsze zmiany w tym obszarze się już rozpoczęły. Rzeczpospolita pyta, czy należałoby sprywatyzować lasy państwowe, by uniknąć ich upolityczniania. Wiceminister Dorożała odpowiada, że nie, lasy państwowe muszą być państwowe. Trzeba jednak zmienić to rozumowanie i też je uspołecznić. A co to dokładnie oznacza, jest na ostatniej stronie Rzeczpospolitej w rozmowie z wiceministrem klimatu. A naszą pierwszą rozmową poranka TOG FM będzie rozmowa z współprzewodniczącym partii Zieloni, Michałem Suchorą. To już po informacjach o 7.20.
0: Autopromocja.
4: To jest serial Misja Kaja.
0: Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan. Jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja. Słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 7.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma zająć się dziś ustaleniem listy 15 sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Lista zostanie utworzona spośród 17 sędziowskich kandydatur zgłoszonych przez poszczególne kluby. Sejm głosuje nad całą listą do KRS, a głosowanie Izby przewidziano na piątek. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt, ale nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojców. Poselski projekt wprowadza definicję kojca i reguluje jego wymiary oraz warunki, które musi spełnić, jak na przykład zadaszenie. Niemal 60% na pytanie referendalne dotyczące polityki klimatycznej zaproponowane przez Pałac Prezydencki uważa, że jest tendencyjne. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Karol Nawrocki chciałby zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Senat podejmie decyzję w sprawie referendum na najbliższym posiedzeniu. A już teraz w TOK FM czas na sport.
11: I Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1. Jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Brzmi poważnie, ale stworzenie grupy roboczej to tak naprawdę krok w tył. Jak pisze Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego, PZPN był przekonany, że podczas majówki dogada się w tej sprawie z klubami, a w czwartek zatwierdzi ten regulamin. Nic z tego, klubom pomysł się nie podoba, więc związek wykonuje jeszcze ruch, który de facto nie znaczy nic. A na czym PZPN-owska reforma miałaby polegać? Na obowiązku posiadania w kadrze meczowej 8 Polaków, w kolejnym sezonie 9, a docelowo 10. I oczywiście można byłoby trzymać ich na ławce, ale wiadomo, że docelowo zwiększyłoby to liczbę występów rodzimych piłkarzy. Oczywiście większość klubów, tych 8 czy 10 Polaków już ma. Tyle, że miałby to być teraz przymus. A kluby przymuszane być nie lubią. Już eksperyment z obowiązkowym polskim młodzieżowcem w składzie zbyt długo nie przeżył. Niewykluczone, że przepis o limicie Polaków w kadrze został właśnie zduszony w zarodku. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: Jak jesteśmy przy piłce, to w ostatnim meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem. Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskich Mistrzostwach Świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca jego drużyna przegrała dwa mecze towarzyskie z Chinami 0-2 i Australią 1-5. Rezygnacja Ruttena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-26 trenował reprezentację Curaçao i awansował z nią na Mistrzostwa Świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
1: W całym kraju dziś duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie może dzisiaj również popadać. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze osiągnie od 10 stopni do 14 stopni.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: 7.24 dochodzi już właśnie teraz. Wybiła. Michał Suchora, współprzewodniczący Partii Zielonych, jest z nami w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
26: Zaraz porozmawiamy o prawie łowieckim. Ważne zmiany się szykują. Pytanie, czy są możliwe pod względem politycznym, ale najpierw o Zbigniewa Ziobrę bym chciał zapytać, ale bardziej jeszcze o Tomasza Sakiewicza, szefa telewizji Republika. Pan często gościem Republiki jest, bywa pan tam w studiu. I wczoraj nawet był pan w tym czasie, gdy Sakiewicz poinformował, że w związku z wypowiedziami ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, stacja wzmacnia środki bezpieczeństwa i to się okazało, że są nimi opuszczone rolety przy wejściu do redakcji. Zresztą jedna pani głową zahaczyła o tą roletę i te środki bezpieczeństwa mogłyby się okazać niebezpieczne dla zdrowia pracowników tej stacji. Ale ja, może ma pan odczucia informacji, jak podchodzą pracownicy Republiki do tych informacji prezesa, czy faktycznie czują się zagrożeni przez prokuraturę? No bo prokuratora chce oczywiście zbadać, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier do Stanów i stał się stałym komentatorem telewizji Republika. Ale pytanie, czy wszyscy odczuwają to samo, co Sakiewicz?
4: No ja myślę, że pracownicy i pracownice Republika nie podchodzą do tego, tylko odchodzą raczej, bo wiemy o fali pracowników, którzy zdecydowali się ze względu na brak płynności stacji odejść z Republiki. Tutaj Anna Popek jest takim najlepszym tego przykładem. Faktycznie Republika ma coraz większe problemy finansowe. Starcza na wszystko. A pan prezes, no cóż, ja podziwiam Sakiewicza ze względu na jego absolutny zmysł biznesowy. Przebija naprawdę ojca Rydzyka. Jeżeli on jest w stanie nawet zorganizować zbiórkę pieniędzy na roletę zabezpieczającą studio, to naprawdę
26: Była na wóz transmisyjny, teraz na roletę.
4: Na wszystko. Łatwogang naprawdę mógłby się uczyć od prezesa Sakiewicza.
26: A czy słyszał pan w czasie tych wizyt w telewizji Republika, że jest stały kontakt właśnie ze Zbigniewem Ziobro, z Romanowskim, że umówienie ich na właśnie łączenie na żywo to jest prosta sprawa i że to jest taki bezpośredni, codzienny kontakt.
4: Pan co, to jest zupełne nowum, że pan minister Ziobro jest w Stanach, a nie w Budapeszcie. Ja byłem w Budapeszcie w czasie wyborów 12 kwietnia i rano, w poniedziałek, po wyborach, cały Budapeszt był jeszcze pijany szczęściem i spotkałem na tym głównym placu tylko jedną taką bardzo smutną, snującą się grupkę i to byli właśnie reporterzy, dziennikarze Republika, telewizji Republika, którzy chyba przyjechali tam fetować, mieli ze sobą całą skrzynkę nieotwartego szampana, który chyba będą musieli trzymać, do następnych wyborów w Białorusi czy w Moskwie. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje z panem Ziobro i jak będzie się układać ta współpraca. Przypomnijmy też, że mogą być strefy czasowe, bo pan minister chyba jest w Mar-a-Lago, gdzieś koło Mar-a-Lago, na Florydzie. To jest 6 godzin z różnicy w strefie czasowej, więc na pewno w porannym programie Republiki się nie pojawi.
26: Tydzień temu gościłem tutaj wiceministra klimatu Mikołaja Dorożałę. Jak pan w ogóle ocenia jego pracę? Bo on tworzy nowe rezerwaty, chce ograniczyć wycinkę drzew, która później to drewno idzie na eksport, chce chronić wilka, mimo że niektórzy ze środowiska łowieckiego mówią, trzeba tę populację zmniejszać, no i tak dalej, i tak dalej.
4: Znaczy tutaj kluczowe jest słowo chce. Ja ministrów i wiceministrów tego rządu oceniam po tym, co im się realnie udaje, a nie po chęciach. I bardzo ceniąc pracę pana ministra Dorożały i jego dobre chęci, no ja go porównuję jednak do drugiej wiceministry klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej, która odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii.
26: Która pochodzi z Zielonych.
4: Która była przewodniczącą Zielonych i która teraz jest posłanką wybraną z Warszawy i wiceministrą klimatu i środowiska. I przykład Urszuli Zielińskiej pokazuje, jak można w 100% korzystać z tego, że jest się ministrą. Ula zajmuje się nie tylko OZE. No, na przykład kwestia Odry. Wszyscy, koalicja 15 października obiecywała, że kwestią Odry się natychmiast zajmie. Kompetencje dotyczące zarządzania polskimi rzekami nadal są w Ministerstwie Infrastruktury, co jest ogromnym według mnie błędem i czego się domagamy się zmiany tego stanu. Natomiast szefową międzyresortowego zespołu do spraw Odry właśnie jest Urszula Zielińska. Ula robi wszystko, co może, żeby w ramach swoich kompetencji, w ramach tych 4 lat, które zostały jej dane, które, czy to właściwie wyborcy powierzyli jej te 4 lata i premier w resorcie klimatu i środowiska. Ula chciałaby zrobić wszystko, żeby ten czas jak najlepiej wykorzystać i marzy o tym, żeby wszyscy ministrowie i wiceministrowie byli tak pracowici, tak kompetentni jak Urszula Zielińska właśnie.
26: Pytam o

0: Zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Nie jest projektem wyłącznie zielonych, ale jest, tak jak pan redaktor wspomniał, projektem społecznym, nad którym pracowała cała rzesza specjalistów i specjalistek z Magdaleną Gałkiewicz, moją współprzewodniczącą z Zielonych, i Karoliną Kuszlewicz na czele. Nie jest to projekt partyjny, jest to projekt społeczny.
1: I wsparty też przez ludzi kultury?
0: Oczywiście, tak. Wśród ambasadorów mamy wiele osób kultury, którzy już wcześniej głośno mówili o tym, że są za ochroną polskiej przyrody. Wsparła nas Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, Maja Ostaszewska i wiele, wiele innych znakomitości polskiej kultury. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie pana ministra Dorożały, to ono na pewno przyda się, ale już na etapie prac sejmowych, bo jeśli polskie społeczeństwo zaufa naszemu projektowi i zbierzemy minimum 100 tysięcy podpisów, a będziemy je zbierać całe lato, to ten projekt trafi do Sejmu i będzie przez ministerstwo opiniowany, i to właśnie minister Dorożała jest odpowiedzialny za Departament Łowiectwa, i to z jego biurka, z jego gabinetu wyjdzie pozytywny, mam nadzieję i jestem o tym wręcz przekonany, opinia dotycząca naszej nowelizacji.
1: Ale potem są prace sejmowe i głosowanie w sali obrad, a koalicję rządzącą tworzy PSL, który z łowiectwem ma wiele wspólnego. Szefową Komisji Ochrony Środowiska jest posłanka Urszula Pasławska, która z kolei chyba nawet należy do Polskiego Związku Łowieckiego, a na pewno ma bardzo ścisłe kontakty z tym związkiem. Nieraz widziałem te kontakty także w Sejmie, więc no właśnie, kolejne pytanie o politykę później. Czy to jest do zrealizowania po prostu?
0: No tak, to jest wielki paradoks polskiej polityki, że Komisji Ochrony Środowiska przewodniczy myśliwa właśnie, która...
1: Myśliwi mówią zawsze w takich sytuacjach, my dbamy też o środowisko właśnie naszą pracą.
0: Znaczy ja jestem przekonany, że oni faktycznie w swoim rozumieniu mogą tak myśleć. My natomiast swoją nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie wypełniamy wolę Polek i Polaków wyrażoną w ostatnim badaniu opinii społecznej przeprowadzonym przez pracownię badawczą Moren Common, według wyników tych badań, niezależnie od wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania i niezależnie od preferencji politycznych, Polacy i Polki chcą zmian w prawie łowieckim.
1: Większość, tak?
0: Zdecydowana większość. To jest w zależności od postulatu 78-80% poparcia. I teraz, jakie to są postulaty? Bo według mnie te postulaty są bardzo dobre również dla Polskiego Związku Łowieckiego.
1: Bo teraz przypomnijmy tylko, że według polskiego prawa polowanie jest legalne dla osób posiadających uprawnienia zgodnie z kalendarzem łowieckim oraz po uzyskaniu upoważnienia do wykonania polowania. Ja rozumiem, że projekt ma to ograniczyć.
0: Projekt ma przede wszystkim skupić się na tym, żeby polowania były bezpieczne dla samych myśliwych, dla innych użytkowników lasu. W ciągu ostatnich 10 lat aż 28 osób zostało zabitych przypadkiem podczas polowań. To wynikiem czy powodem tych niepotrzebnych, niezawinionych śmierci był na przykład alkohol, było nieprzestrzeganie tych właśnie reguł. Panie redaktorze, ile według Marka Suskiego, według jego słynnej poprawki, ile metrów od domu można postawić wiatrak?
1: 500, jeśli dobrze.
0: 700 metrów.
1: Było, tak, z 500 metrów do
0: 700 metrów. A ile metrów od domu wolno strzelać z ostrej broni?
1: Domniemuję, że mniej.
0: 150 metrów. Panie redaktorze i szanowni państwo, według polskiego prawa wiatrak tworzący czystą, zieloną energię
1: musi stać dalej
0: niż myśliwy.
1: Jest
0: ponad 4 razy bardziej niebezpieczny niż człowiek, który ostatni raz...
1: No wie pan, jak śmigło wyskoczy.
0: Tak, albo te lodowe karzełki słynne, o których opowiadali politycy prawicy. Więc tak,
1: Czyli po pierwsze dalej. Od domostw.
0: Po pierwsze dalej. Po drugie, i tutaj mam nadzieję, że to znajdzie zrozumienie szczególnie u posłów Konfederacji, którzy tak bardzo bronią prawa własności. W tym momencie prawo łowieckie nie szanuje prawa własności do ziemi. Bo panie redaktorze, może być pan członkiem na przykład fundacji, stowarzyszenia, i pańska ziemia, które to stowarzyszenie posiada, nie może być wyłączone z obwodu łowieckiego. Dalej, ile obwodów łowieckich jest w mieście stołecznym Warszawa?
1: Dużo.
0: 7. Na terenie miasta stołecznego Warszawy wolno polować. Oczywiście w peryferyjnych,
1: tak?
0: Na Białęce czy w Wawrze. Natomiast pan prezydent Trzaskowski nie może z tym zrobić nic. Rada Warszawy nie może zrobić z tym nic.
1: Czyli większe kompetencje.

0: dla samorządów.
1: I jakiekolwiek kompetencje, panie redaktorze, bo w tym momencie granice obwodów łowieckich określa sejmik województwa, a nie samorządy na niższym szczeblu. My chcielibyśmy, żeby każde miasto, Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, mogło wyłączyć swoje tereny z obwodów łowieckich, bo świat się zmienił, miasta nasze się zmieniły. To jest też ogromny problem w gminach podwarszawskich i w gminach ościennych wokół dużych miast. Te gminy jeszcze niedawno były gminami rolniczymi.
0: A teraz ludzie tam mieszkają.
1: A teraz ludzie tam mieszkają i dużo bardziej intensywnie też korzystają z przyrody.
0: I zakaz czy ograniczenie komercyjnych polowań?
1: Znaczy my w ogóle nie mówimy o zakazie. I chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, ten projekt nie jest przeciwko myśliwym. Ten projekt jest dla Polaków i
0: ale
1: dla Polek i polskiej
0: przyrody. Polowania byłyby, czy nie?
1: Oczywiście, że nie. To jest
0: Czyli jednak tu zakaz.
1: Komercyjne polowania to jest relikt PRL-u. Myśliwi zachowują się tak jak za Gierka, tak jak za komuny. Proszę sobie wyobrazić, że nadal jest tak, że Niemiec, Holender, Szwed może przyjechać do Polski i za dewizy strzelać do polskich zwierząt. My chcemy tego zakazać.
0: Na koniec pytanie znowu polityczne. Zieloni w wyborach 27 roku 27 startują samodzielnie czy w jakiejś koalicji?
1: Jest nam bardzo dobrze w ramach Koalicji Obywatelskiej, w ramach tej koalicji wyborczej. Zachowaliśmy swoją tożsamość, zachowaliśmy swoją suwerenność i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli tę sytuację zmienić.
0: Michał Suchora, współprzewodniczący Zielonych. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Za chwilę informacje, po których będzie Paweł Kukiz.
2: Autopromocja. Edukacja w Polsce. Gdzie leży problem?
3: Zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia zarobków nauczycieli.
4: Ciągle są jakieś takie rozgrywki, które stawiają nas, nauczycieli, kontra rodziców i uczniów, uczennice, a tak nie jest, bo ja cały czas powtarzam, że edukacja to jest wspólny cel, my wszyscy gramy do jednej bramki.
2: Wywiadówka. We wtorki po 10:40.
5: Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 7.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wsparcie Ministerstwa Klimatu w sprawie zmian w prawie łowieckim zakazujących polowań komercyjnych na pewno się przyda, ale na etapie prac sejmowych. Przekonuje w poranku TOK FM wiceprzewodniczący Partii Zieloni Michał Suchora, którego ugrupowanie zbiera podpisy pod projektem ustawy w tej sprawie.
1: Bo jeśli polskie społeczeństwo zaufa naszemu projektowi i zbierzemy minimum 100 tysięcy podpisów, a będziemy je zbierać całe lato, to ten projekt trafi do Sejmu i będzie przez ministerstwo opiniowany i to właśnie minister Drożała jest odpowiedzialny za Departament Łowiectwa i to z jego biurka, z jego gabinetu wyjdzie pozytywny, mam nadzieję i jestem o tym wręcz przekonany, opinia.
23: Projekt przepisów zakłada zakaz polowań nocnych i komercyjnych, w tym dla osób z zagranicy, ograniczenie metod polowania, a także większą kontrolę nad myśliwymi, w tym wymuszenie większej odległości polowań od budynków mieszkalnych. Praca przy Atomie czeka na dzisiejszych nastolatków. Nawet 24 tysiące stanowisk może wygenerować powstająca w gminie Choczewo na Pomorzu elektrownia. Powstała tam już Rada Kompetencji Jądrowych, która ma przekierować tutejszą edukację właśnie na atomowo-energetyczny kierunek. Atom zostanie z nami na dekady, więc warto się go uczyć, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
24: I teraz z punktu widzenia młodzieży, dzieci, które zaczynają swoją edukację z fizyką w klasie 6, 7, 8. No mamy nadzieję, że dotrzemy do nich z edukacją o energetyce jądrowej i o tym, gdzie też mogą rozwijać swoje umiejętności.
23: Uruchomienie pierwszego z trzech reaktorów elektrowni w gminie Choczewo za 10 lat. Już dziś rozpoczyna się natomiast 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal oczekuje mieszkanka Cannes.
25: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
23: O Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy, a wśród nich dwa z polskim akcentem. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Wtorek zapowiada się bardzo pochmurny i deszczowy, jedynie na zachodzie bez opadów. Na termometrach zobaczymy od około 10 stopni w centrum do nawet 20 na wschodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Paweł Kukiz jest naszym gościem, poseł z Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
26: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
0: Święto Konstytucji, prezydent ogłosił skład Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Dowiedzieliśmy się, że w tym doradczym organie przy prezydencie będzie m.in. była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, była prezes TK Julia Przyłębska, ale po tym święcie dowiedzieliśmy się też, że zaproszenie dostał i pan, poseł Paweł Kukiz.
26: To tak nie do końca, Panie redaktorze.
0: No właśnie, bo pan, już pan wszedł do tej rady, czy pan
26: To nasze, wie pan, jest różnica między zaproszeniem, a byciem oddelegowanym, ponieważ pan prezydent zaprosił przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych, nie wymieniając ich imienia i nazwiska. Okay. Więc to nie jest kwestia taka, że...
0: Czyli zaproszenie nie przyszło imiennie?
26: Nie. Przyszło do koła, tak. I tutaj z automatu praktycznie, bo o tych kwestiach te sprawy konstytucyjne to był w ogóle powód mojego wejścia w politykę, zmiany ustrojowe, o których za chwileczkę pewnie porozmawiamy. No to jest wiadomo, że wiadomym było, że ja będę tutaj to nasze koło reprezentował. Także to były zupełnie... Wie pan, ja powiem szczerze, jestem za mały, żeby być zaproszonym do tworzenia nowej konstytucji. Od tego są czy
0: prawnicy,
26: takich...
0: tak.
26: Oczywiście, ale konstytucjonaliści
0: do dyskusji. No właśnie.
26: I pilnowania pewnych spraw jak najbardziej.
0: A pan prezydent tam wskazał termin, do którego koła i kluby mają wydelegować swoich przedstawicieli. Wiemy, że te kluby koalicji rządzącej raczej nie wyślą, nawet PSL.
26: No to błąd jest, no ale...
0: Ale był tam termin, czy nie?
26: Nie wiem, nie. To Jarek Sachajko jest, poseł Sachajko jest szefem koła, więc jego można.
0: Ale jest jakieś planowane pierwsze posiedzenie tej rady?
26: No mam nadzieję, że jest.
0: Że to
26: mam
0: nie tylko
26: nadzieję,
0: taki
26: że to nie jest wydmuszka. Tak.
0: Okej. Okay. Ale pan po otrzymaniu tego zaproszenia właśnie do koła stwierdził, cytuję, w rozmowie z Wprost, tak? To była jedna z piękniejszych wiadomości od wielu, wielu lat. Ale panie pośle, czy pan się nie obawia, że na tych pięknych pana emocjach się skończy? Bo tak, czy mamy moment konstytucyjny? Czy mamy większość konstytucyjną? No chyba nie mamy.
26: Redaktorze, jak ja bym się obawiał, to ja bym nigdy żonaty nie był. Natomiast różnie oczywiście może być. Może to być wydmuszka, ale może się też okazać, że skończy się pozytywnie, czyli napisaniem w końcu, ja nawet nie mówię nowej konstytucji, ale wskazaniem...
0: Prezydent mówił, że albo zmiana obecnej, albo nowa. Więc tak nie wiadomo jeszcze do końca, w którym kierunku to pójdzie.
26: Wie pan, ja często spotykam się z takim jakimś postrzeganiem mojej obecności czy mojej jakiejś chęci partycypacji w tej radzie. Kukiz idzie do Nawrockiego, żeby napisać jeszcze bardziej hardkorową konstytucję niż ta z 35 roku. Nie, ja uważam, że w tej konstytucji z 97 roku jest bardzo wiele też dobrych rzeczy, natomiast jest kilka obszarów, które wymagają, no absolutnie wymagają doprecyzowania czy zmiany. No przede wszystkim dookreślenie, czy my żyjemy w systemie prezydenckim, czy my żyjemy w systemie kanclerskim.
0: A żyjemy w parlamentarno-gabinetowym.
26: A żyjemy w nie wiadomo jakim, panie redaktorze. Nie wiadomo, jaki to jest ustrój, bo jeżeli byśmy wiedzieli, w jakim my żyjemy ustroju i jak wygląda podział kompetencji, to mielibyśmy ambasadorów, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
0: No dobrze, ale mamy też coś takiego jak balansowanie się władz. I ja mam wrażenie, że prezydent Nawrocki chce to wyrzucić do kosza, ale to jednak jest ważna zasada demokracji, że władze muszą ze sobą współpracować i nie ma jednej... Bo pan prezydent mówił 3 maja, wybierzmy w końcu, gdzie jest władza, czy u prezydenta, czy u premiera. A może bezpieczniej dla obywateli byłoby, żeby tej władzy było po trosze u wszystkich, także we władzy sądowniczej,
26: jak widać,
0: a nie, że jeden prezydent lub jeden premier będzie decydować o wszystkim.
26: Jak widać, nie jest to z korzyścią dla obywateli, jeśli jest aż tak duże rozproszenie tych kompetencji, ponieważ, tak jak powiedziałem, no mamy do czynienia z chaosem takim, który skutkuje brakiem ambasadora, między innymi mówię oczywiście, w kraju, który obecnie, mówię o Stanach, który obecnie jest jednym z głównych rozgrywających nową geopolitykę.
0: Ale jednocześnie ta konstytucja obowiązująca mówi, że politykę zagraniczną prowadzi rząd, więc chyba prezydent powinien zważać na ten zapis przy dyskusji o ambasadorach.
26: Ale rząd powinien zważać na to, że to prezydent zaprzysięga ambasadorów i w związku z tym powinien konsultować z prezydentem kandydatów.
0: I pan, jak już będzie pan przy jednym stole z prezydentem Nawrockim, Julią Przyłębską, Barbarą Piwnik, Ryszardem Piotrowskim, powie, wzmocnijmy premiera, szefa MSZ-u, rząd w tych wszystkich kwestiach?
26: Ja jestem zwolennikiem systemu semiprezydenckiego przede wszystkim. Od dawna zresztą mówię systemu prezydenckiego. Kiedyś myślałem o systemie o systemie takim amerykańskim, gdzie właściwie cała władza wykonawcza jest w rękach prezydenta. Wie pan, to jest dyskusyjne. Ja nie mam zamiaru forsować w tej akurat materii jakichś swoich przekonań. Ważne jest, żeby autorytety poparły dyskusję. Ważne też dla mnie jest to, że jeśli ta rada będzie rzeczywiście funkcjonować, że za moim pośrednictwem będę mógł przedstawiać poglądy tych środowisk, które ja bardzo szanuję, czy to prawniczych czy nie, socjologów, czy obywatelskich, które niekoniecznie żyją w zgodzie z obozem prezydenckim. Na przykład profesor Dudek z Krakowa, który ma, zresztą pod jego redakcją
0: powstała
26: świetna...
0: Mówimy o Antonim Dudku.
26: Tak, która powstała, to jest jeszcze Dariusz, mamy jeszcze Dariusz.
0: Aha, Dariusz Dudek.
26: Jest, nie, no Dariusz jest, profesor Dariusz Dudek jest z Lublina.
0: Okay. Dobrze, uściśliliśmy.
26: Tak, jest chyba kilku
0: profesorów. Antoni Dudek jest już troszeczkę,
26: bo się pogubię za chwileczkę. Dobrze. Chodzi mi o profesora, który był, który, pod którego redakcją została napisana książka Umówmy się na Polskę. Okay. Tam jest na przykład świetnych kilka pomysłów dotyczących też samorządności. Te rzeczy
0: a
26: również należy
0: będzie
26: dyskusować.
0: Pan przekonywać prezydenta, żeby wprowadzić system mieszany, jeśli chodzi o wybory, ordynację wyborczą, bo ona jest zapisana w Konstytucji, część okręgów będzie jednomandatowych, słynne Jowy Kukiza.
26: No nie, no to jest kluczowe. Jeśli chodzi o to, żeby system z kolei żeby wyzwolić państwo spod monopolu partyjnego. Wie pan, my mamy do czynienia z taką ordynacją, gdzie w praktyce wiemy, kto będzie w parlamencie już dużo przed wyborami, bo wystarczy spojrzeć na listę i na kolejność nazwisk na tych listach. Natomiast tych kandydatów, tych reprezentantów narodu, w cudzysłowie dużym oczywiście, wyznaczają wodzowie partii, więc to nie są liderzy partyjni, więc to nie są reprezentanci narodu, a reprezentanci pana Kaczyńskiego czy pana Tuska.
0: Nawet jeżeli Karol Nawrocki zgodzi się z pomysłem Pawła Kukiza, to na końcu tę konstytucję zmienić musi właśnie Kaczyński, Tusk, Czarzasty i wątpię, żeby oni się na to zgodzili.
26: Proszę pana, najważniejsze jest to...
0: Oczywiście potem jest jeszcze referendum, ale najpierw
26: no nie można myśleć tak, że się nie uda, bo wtedy się nigdy nie uda. Natomiast w ogóle dla mnie bardzo ważną rzeczą jest w ogóle napisanie tego wszystkiego, bo my o tym, że należy coś zmienić, mówimy już od wielu, wielu lat, ale nie ma nigdzie gotowego projektu zmian, gotowego jakiegoś zbioru, który byłby możliwy do natychmiastowego uchwalenia tuż w tych okolicznościach, które się...
0: A żeby napisać nowy projekt, musi być powołana konstytuanta i to już w parlamencie, czyli oczekiwałby pan od prezydenta, żeby ta rozmowa nie trwała w nieskończoność,
26: tak
0: tylko
26: jest.
0: Później przekazać
26: tylko przekazać parlamentowi. Który potem debatuje nad tym projektem.
0: To będziemy się przyglądać tym pracom i jeśli będzie pierwszy termin posiedzenia Rady, to chętnie się o nim dowiemy. A zapytam teraz, panie pośle, o Zbigniewa Ziobro. Wiemy, gdzie jest, jakie ciążą na nim zarzuty. Jeszcze nie są mu przedstawione, bo nie ma go w Polsce. Tak z poselskiego punktu widzenia, czy według pana on nie powinien zrzec się mandatu? Nie ma już go ponad pół roku w robocie.
26: Proszę pana,
0: nieuczciwe.
26: Nie wolno, wie pan, pierwsza podstawowa sprawa. Powinno być tak skonstruowane prawo i tak funkcjonować służby aparatu państwowego, żebyśmy nie rozmawiali o tym, czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe.
0: Można mu, i tak zrobił Włodzimierz Czarzasty, zminimalizować uposażenie do tego 1300 zł brutto poziomu.
26: No to praktycznie nic tam nie zarabia, no bo to trudno nazwać zarobkiem, jeszcze szczególnie jeśli chodzi o Stany. Chociaż tam życie jest chyba tańsze nawet niż w Polsce, jeżeli ma
0: dach nad
26: głową, no to...
0: Okej, okay. A dwa lata temu Stanisław Tyszka, kiedyś w Kukiz 15, dziś wiemy w Konfederacji, oskarżył polityków PiSu o korupcję polityczną, mówiąc, że jako członek Kukiz 15 dostał propozycję skorzystania ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, a o to chodzi w tym procesie w tym śledztwie wobec Ziobry. Dostawałem propozycję, żeby skorzystać z funduszu. Oni przyszli do mnie, mówił w Polsat News, a do spotkania z ówczesnym ministrem Zbigniewem Ziobrą, w którym miał uczestniczyć również pan, doszło w 2020 roku. Zgadza się? Było to spotkanie?
26: Tak. Ja już nawet byłem w tej sprawie przesłuchiwany przez prokuraturę. I tam jak naprawdę w jakichś wielkich szczegółach tego nie pamiętam. Pamiętam rzeczywiście na koniec tej rozmowy, kiedy już wychodziliśmy, czy po drodze, mówi, chodźmy stąd, mówi, to złodzieje. Tyszka, to pamiętam.
0: Poseł
26: tak, Tyszka. Tak, tak, tak. Natomiast
0: a panu faktycznie pachniało dotyczyło korupcją polityczną?
26: Wie pan, ja byłem zajęty przede wszystkim sędziami pokoju i rozmowami.
0: Okej, ale zapach mógł się unosić, panie pośle.
26: Proszę pana, jakby się unosił, to on powiedział w prokuraturze, że się unosił. Natomiast pamiętam. Okay. Ja miałem przesłuchanie w tej sprawie.
0: No, rozumiem, ale rozumiem, że pan raczej bronił, no nie chcę powiedzieć, czy bronił Ziobrę, ale
26: proszę pana, proszę, że nie było jak sprawy. Jak pan znajdzie jeden, niech pan wygoogluje nazwisko Kukiz Ziobro, dwa nazwiska, i tam może jakiś jeden w jakiejś tam sytuacji jakiejś szczególnej pozytywnej wypowiedź, nie znajdzie pana ani jednej pozytywnej wypowiedzi. Ja zresztą jestem skonfliktowany z tym środowiskiem Solidarnej czy Suwerennej Polski od bardzo, bardzo dawna, ponieważ oni mi zablokowali sędziów pokoju, zablokowali obniżenie progów, znaczy nie mnie, tylko obywatelom, zablokowali obniżenie progów w referendach lokalnych i w referendach odwołujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, więc ja jestem ostatnią osobą, którą można tutaj podejrzewać o jakąkolwiek sympatię do tego całego środowiska.
0: Ale według pana Ziobro też powinien odpowiedzieć prawnie w związku z Funduszem Sprawiedliwości i przyjechać do Polski, nie jeździć
26: pana,
0: po całym
26: sytuacja
0: świecie?
26: Ziobry jest skomplikowana przede wszystkim ze względu na tą chorobę, gdzie ja nie wiem, czy on jest chory, czy on nie jest chory, ale zawsze...
0: miałby zapewnioną opiekę lekarską nawet w areszcie, no, jeśli chyba, by do, w ogóle do tego aresztu doszło.
26: Pan chyba żartuje.
0: No
26: tutaj,
0: jak? No mamy opiekę tutaj, lekarską w ramach wymiaru sprawiedliwości i służby więziennictwa.
26: Teoretycznie to my mamy państwo prawa, wie pan, to no tak. Też.
0: No dobrze, a kto teraz jest? Bo pan jest politykiem prawicy, tak? Można
26: ja
0: powiedzieć?
26: Jestem politykiem niezależnym.
0: Okej. Okay. A kto jest teraz liderem
26: światopogląd
0: prawicy?
26: Światopogląd mam... liberalno-konserwatywne.
0: To tej konserwatywnej części polskiej polityki liderem jest Karol Nawrocki już, czy jeszcze Jarosław Kaczyński, czy żaden z nich?
26: Trudno powiedzieć, kto jest w tej chwili liderem. No, wszelkie ku temu warunki posiada prezydent Nawrocki, ale czy on z tego, czy tą sytuację wykorzysta, czy nie, nie mam pojęcia.
0: A powinien być patronem chociażby paktu senackiego prawicowego w wyborach w
26: 2027? Patronem paktu powinien być ten, kto doprowadzi do paktu na pewno w interesie prezydenta jest doprowadzenie do tego, czy pomoc, czy takie działanie, by większość senacka była mu życzliwa z tego względu, że bez Senatu, bez zgody Senatu nie jest w stanie skorzystać ze swojego chyba największego oręża, czyli referendum. Tak, no więc to jest jego podstawowe zadanie.
0: Pamięta pan to porozumienie z Jarosławem Kaczyńskim? To był chyba 21.
26: Ja mam je zapisane, tak? Nawet, nie? Nie.
0: No i podpisane. Obiecał właśnie sędziów pokoju, referendum, rozumiejąc, że to przez Zbigniewa Ziobrę wszystko zostało zablokowane. Czy ma pan też żal do Jarosława Kaczyńskiego, że z tego porozumienia ówczesnego nic nie wyszło?
26: Nie, PiS głosował...
0: Pan wtedy wsparł Polski Ład, ja tylko dopowiem.
26: PiS, tak, ale to pod warunkiem, że wpisali obniżenie kwoty wolnej od podatku, nie kwoty wolnej, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. To był jeden z warunków również.
0: No ale dzisiaj by pan znowu stanął obok Kaczyńskiego, podał rękę i podpisał takie porozumienie, czy już po tamtej historii nie?
26: Jeśli miałbym, proszę pana, Donald Tusk obiecywał również jednomandatowe okręgi wyborcze, te słynne 4 razy tak, to było wpisane, grałem za darmo im koncerty, jeździłem, propagowałem tą platformę.
0: To historia trochę,
26: no
0: to ale okej.
26: Podobnie jak historią jest to porozumienie, które trwało rok czasu, kiedy zobaczyłem...
0: Czyli sparzył się pan i na Kaczyńskim, i na Tusku, tak samo?
26: Panie redaktorze, jeżeli pan mi pozwoli dokończyć. Ja się na nikim nie sparzyłem. To jest po prostu, nie osiągnąłem celu. Ja nie traktuję już polityki tak jak w 2015 roku tylko i wyłącznie emocjami, tylko pragmatyzmem. No i pewne rzeczy udało się osiągnąć. Znienawidzili mnie wysoko postawieni samorządowcy, bo nie mogą od czasu, mówię o prezydentach miast, posłach, senatorach, nie mogą już zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych dzięki ustawie antykorupcyjnej, która została w myśl tego porozumienia uchwalona. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wywiązało się ze swoich zobowiązań. No, tak. Kaczyński się wywiązał.
0: Nie do końca. Sędziów pokojów nie mamy. Ale dnia referendalnego nie mamy. Ale daje panu dużo mówić, panie pośle.
26: Ale w najistotniejszych momentach pan mi przerywa. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za obniżeniem progu. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za odwołaniem suwerennej Polski z Komisji Sprawiedliwości, która blokowała sędziów pokoju. A Platforma Obywatelska wspólnie z Ziobrą wywaliła w powietrze te ustawy.
0: Startuje pan w wyborach 27 do Sejmu?
26: No zobaczy.
0: Okej. Okay. Paweł Kukiz, dziękuję za rozmowę. Poseł koła Demokracja Bezpośrednia. Za chwilę informacje o 8:00, po nich Krzysztof Kwiatkowski.
26: Dziękuję.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Wtorek, 12 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje Tok FM. Do określenia, w jakim systemie żyjemy, prezydenckim czy kanclerskim, to jedna z koniecznych zmian, jakie trzeba zamieścić w nowej konstytucji. Mówił o tym przed chwilą w poranku Tok FM Paweł Kukiz z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Na razie mamy do czynienia z chaosem, a efekt jest m.in. taki, że nie mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Dodał Kukiz, który został zaproszony przez prezydenta do utworzonej przez niego Rady Nowej Konstytucji. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem dronów na stolicę kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Cherson. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku 15 maja, ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do jutra. Kolejne informacje w Tok FM o 8:20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
29: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
28: Dziś sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, może także zagrzmieć. Na południu kraju opady deszczu mogą być intensywne. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Najcieplej będzie na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14.
29: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 8:02, wtorkowy poranek Tok FM trwa. Maciej Kluszka, zapraszam na jego drugą część, a teraz naszym gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Tok FM. Nawet jak państwo nie przebywacie w Stanach, zakładam, że w Polsce też będzie piękna pogoda.
0: A naszą rozmowę można też zobaczyć na YouTubie Radia Tok FM, także na naszym Facebooku, też można ją potem odsłuchać. słuchać. W Stanach Zjednoczonych inna strefa czasowa, więc może właśnie...
6: Panie doktorze, zakładam, że słynny korespondent telewizji Republika śledzi wszystkie polskie media, żeby wykonywać
0: oczywiście,
6: swój piękny, sumiennie. Nowy zawód dziennikarski.
0: Zaraz o Ziobrze, ale najpierw krótko o CBA. Jest weto prezydenta do ustawy rządowej likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Rząd chciał, żeby te zadania przejęły inne jednostki, między innymi ABW. Czy takie nastawienie prezydenta, no bo nie da się zmienić inaczej ustawy, albo likwidujemy, albo nie, to nie trochę jak przy kryptowalutach, że można coś zmienić, dopisać. Ja rozumiem, że rząd raczej zostawi ten temat, tak? Czy będzie podsyłać tę samą ustawę ciągle prezydentowi?
6: Panie doktorze, tematu za bardzo zostawić nie można, no bo temat walki z korupcją jest niezwykle istotny, a trochę jest tak, że działaniami PiS-u mamy skompromitowaną służbę, która za to odpowiadała. No to jest ta sama służba, która z pomocą nielegalnie kupionego systemu Pegasus, co ujawniałem jeszcze jako prezes NIK-u, inwigilowała obywateli, także działacze opozycji demokratycznej. To jest ta sama służba, która wymyśliła sprzedaż willi w Kazimierzu Dolnym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. To jest ta sama służba, która odpowiadała za tragedię z zatrzymaniem Barbary Blidy.
0: I mimo, że to jest historia odległa, to ciąży,
6: bym powiedział,
0: tak?
6: No, ona jest przypominana, bo to są bardzo głośne sytuacje. Już nawet nie będę wracał do afery gruntowej Andrzeja Lepera, że nawet informacje okazało się o prowadzonych czynnościach, ja już pomijam, że później ocenianych przez sąd jako nielegalne, za to wszystko odpowiadała ta sama służba. No lepiej mieć służbę, no, która się nie kojarzy z kompromitacjami, z wpadkami, a która odpowiada za niezwykle ważną dziedzinę, no bo walka z korupcją jest absolutnie niezwykle potrzebna i uzasadniona.
0: Ale to
6: i rządy PiSu i różne
0: ruch.
6: Afery nam to udowadniają.
0: Że prezydent nie zmieni zdania.
6: Panie redaktorze, ja bym oczywiście sobie szczegółowo przeanalizował, bo nie widziałem jeszcze uzasadnienia. Nie wiem, czy prezydent dołączył swoje zwyczajowe mini-orędzie. Odsłuchamy tego uzasadnienia, bo może się okaże, że jednak nadzieja jest nikła, ale nadzieja zawsze umiera ostatnia. Może jednak pan prezydent wskazał warunki, które gdyby zostały spełnione, to on jest gotów podpisać się pod taką ustawą, choć też należy się liczyć z tym, że prezydent utożsamia się z dorobkiem willi w Kazimierzu Dolnym czy inwigilacji systemem Pegasus i CBA będzie bronić.
0: Prezydent zaznaczył, że nie jest przeciwny reformom i każda instytucja państwa może i powinna podlegać kontroli, zmianom. Jednak czym innym jest zwiększenie efektywności, a czym innym jest likwidacja instytucji.
6: No i widzi pan, jest już, panie doktorze, jakaś furtka. Tak, no jeżeli bym powiedział, udowodnimy, że będziemy w stanie efektywniej realizować te zadania, uważam, że będziemy w stanie efektywniej, bo jeżeli mówimy, że ta kontrola będzie i to w zakresie jednak specyficznych, specjalistycznych umiejętności, bo administracja skarbowa przy analizie właśnie spraw związanych czy z rozliczeniami podatkowymi, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja, która ma też wyspecjalizowane służby, to jeżeli brać na poważnie, a ja ciągle jestem w tej coraz mniej licznej grupie, która stara się brać na poważnie słowa pana prezydenta, no to uważam, że jeżeli mu dokładnie przedstawimy, kto na jakich zasadach i że jest szansa, że będzie to robił zdecydowanie lepiej bez podtekstów politycznych, by wykonywał te zadania, no to jeżeli brać na poważnie słowa prezydenta, to jesteśmy w stanie prezydenta do tej zmiany przekonać. No, pan prezydent też wyciąga wnioski. Jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego mu nie działało, to zmienił jego szefa. No, widać, że jest też otwarty na zmiany.
0: Senator Tomasz Lenz, wykluczony z partii. Decyzja wczoraj wieczorem zapadła szefa partii, czyli Donalda Tuska. Jedyna słuszna to pana senacki kolega z klubu. Oczywiście w tle historia wejścia do szpitala do specjalisty z synem poza kolejką.
6: Słuszna, czekaliśmy na informacje z kontroli NFZ-u, bo o pewnych rzeczach wiedzieliśmy, no ale te fakty, które doszły dodatkowo, no mogły spowodować tylko tą jedną decyzję. Mówię o tej informacji, którą po kontroli teraz podał Narodowy Fundusz Zdrowia, że ten zabieg, inna rzecz oczywiście cała sytuacja związana z korzystaniem z opieki medycznej poza kolejką, no ale jeszcze ta dodatkowa informacja, że ten zabieg przeprowadzali lekarze, czy lekarz, bo już przepraszam, nie pamiętam, czy to jedna osoba, czy więcej, którzy w tym czasie zeszli z dyżuru na oddziale, tego nie można powiedzieć.
0: Za dużo złego się stało, tak, w tej sprawie, żeby był taki ktoś, w Paryżu.
6: Panie doktorze, ta sytuacja jest absolutnie nie do obrony.
0: Zacznę teraz temat Zbigniewa Ziobry, ale od węgierskiej strony, że tak to ujmę, bo w przyszłym tygodniu ma przyjechać do Polski nowy premier Węgier, zaprzysiężony w ubiegłą sobotę, Péter Modzior. Czy według pana powinien wtedy też wyjaśnić polskim władzom, jak to się stało, że dał radę Zbigniewowi Ziobro wylecieć z Węgier, jak ustaliła wyborcza, niezarejestrowane w systemie Schengen, więc może jeszcze dzięki służbom Orbana przyjechał przez Serbię i stamtąd wyleciał do Stanów.
6: Z informacji, które posiadamy, ale oczywiście strona węgierska na naszą prośbę je weryfikuje, miało to miejsce w dniu zaprzysiężenia i to najprawdopodobniej przed zaprzysiężeniem. Więc oczywiście trudno...
0: Trochę jak w filmie.
6: Trudno mówić tak, że za to odpowiada nowy węgierski...
0: Ale pewnie ma informacje, jak do tego doszło.
6: Tak zakładamy. Wystąpiliśmy do strony węgierskiej o szczegółową informację w tym zakresie. No może być tak, panie doktorze, może być tak, że się w ogóle okaże, że Zbigniew Ziobro jest jak widmo, jak Fata Morgana. Okaże się, że on w żaden sposób Węgier nie opuszczał, bo jeden z na razie z nieoficjalnych informacji mówi, że cała ta operacja mogła być przeprowadzona na zasadzie wywiezienia go w samochodzie dyplomatycznym węgierskim do Serbii i skorzystania z lotniska w Belgradzie. No ale gdyby okazało się, że ta informacja nie jest odnotowana w żadnym systemie o opuszczeniu granic państwa węgierskiego, no to to jest kwalifikacja oczywiście na zarzuty w zakresie niedopełnienia obowiązków. Na razie te nieoficjalne informacje, które docierają, są coraz bardziej sensacyjne, no bo muszę powiedzieć, że Zbigniew Ziobro, no niczym James Bond, agent w czasach zimnej wojny, może tam w bagażniku był przewożony, może na fałszywych dokumentach. No generalnie zamarłem z wrażenia, bo okazuje się, że Zbigniew Ziobro to ma takie konotacje, no, które go sytuują w równym gronie z asami wywiadów Mossadu, KGB i CIA włącznie.
0: A wracając do tej odpowiedzialności ewentualnie za niedopełnienie obowiązków, Węgry mogłyby je ponosić w ramach Unii, bo nie dopilnowały
6: nie,
0: strefy Schengen.
6: Mówimy o odpowiedzialności urzędniczej, gdyby się okazało, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry w sposób nieodpowiedzialny. Odnotowany w żadnej dokumentacji. Dlaczego o tym mówię? Bo nie mógł wjechać do państwa Schengen. Miał unieważniony, zresztą nie zrobił tego, bo wiedział, że z jego punktu widzenia no to jest decyzja delikatnie nietrafiona z punktu widzenia tchórza i uciekiniera, wjeżdżanie do państwa Unii Europejskiej, gdzie obowiązują pewne zasady zautomatyzowanej współpracy prawnej. Dlatego ten scenariusz z tym tropem serbskim, który się w ostatnim czasie pojawił, jest bardzo prawdopodobny. Nie jest tajemnicą, że Orban miał doskonałe relacje z władzami serbskimi i dlatego może to być ten kierunek, który Zbigniew Ziobro mógł obrać.
0: Mała aktualizacja i próba przewidzenia przyszłości, bo panie senatorze, jest list gończy wystawiony wobec Ziobry, więc może być zatrzymany według tego dokumentu tylko w Polsce. Prokuratura czeka na ENE, Europejski Nakaz Aresztowania, bo gdyby wrócił ze Stanów, postawił nogę na kontynencie europejskim, to wtedy można by go zatrzymać i czeka na postanowienie o areszcie, bo wtedy też wzmocni polska strona ewentualny wniosek o ekstradycję. Ale te wszystkie decyzje, te dwie, są zaplanowane na wrzesień. Czyli do tego czasu Zbigniew Ziobro w Stanach może być dosyć bezpiecznie się czuć, że nic mu się nie stanie.
6: Tu mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście tak, ja bym przestrzegał polskie Ministerstwo Sprawiedliwości przed, to już teraz nie ma znaczenia, czy to będzie tydzień w tą, czy tydzień w drugą stronę. Oczywiście, że
0: Waldemar
6: nas to...
0: Żurek powiedział nawet, że już poniedziałek będzie wysłany wniosek.
6: Oczywiście, że nas to irytuje, chociaż słyszałem, że są tacy, którzy z wypiekami na twarzy czekają na te transmisje dziennikarskie, bo tu bardzo ważna uwaga, szanowni państwo, proszę o sygnały. Gdyby okazało się, że Zbigniew Ziobro nie robi transmisji w telewizji Republika, czyli wyłudził wizę dziennikarską i to było tylko ściema, podpucha, fałsz i obłuda, to dawajcie znać, bo będziemy wtedy informować Amerykanów, że wprowadzono ich w błąd, gdyby się okazało, że obowiązków korespondenta telewizji Republika nie wykonuje.
0: To mała uwaga, bo to mnie też ciekawi. Jest posłem zawodowym Zbigniew Ziobro. Co prawda uposażenie ma zmniejszone do absolutnego minimum, ale Czy może podejmować pracę zarobkową inną? Wtedy nie.
6: Nie no, panie doktorze, ja zakładam, że Zbigniew Ziobro już tam stuka w klawiaturę w Stanach Zjednoczonych i wysyła wniosek do marszałka Czerzastego, że zrzeka się statusu zawodowego posła. Tak szczerze mówiąc, to zakładam, że on już go dawno wysłał, bo powinien to zrobić w momencie, kiedy podjął
0: angaż w Telewizję Republika,
6: dokładnie,
0: tak?
6: Dokładnie tak.
0: Hej,
6: nie zakładam, że Zbigniew Ziobro tych przepisów związanych z przepisami pracowniczymi też nie przestrzega.
0: Mhm. A wracając do tej ekstradycji, musimy poczekać, Polska powinna poczekać do września?
6: Żeby ten wniosek miał szansę powodzenia, bo tu też ważna informacja. Wniosek trafia do Sądu Federalnego po stronie amerykańskiej. W pierwszym etapie nie decyduje administracja amerykańska, w pierwszym etapie decyduje sąd.
0: Czyli najpierw prawnicy,
6: tak
0: nie
6: jest.
0: Politycy.
6: I trzeba spełnić tam formalne podstawy. Co wynika z polsko-amerykańskiej umowy? Ona była podpisana w latach 90., aktualizowana w oparciu o dokumenty wykonawcze, do tej umowy w czasach ministra sprawiedliwości jeszcze Zbigniewa Ziobro, bodaj w 2007 roku. I tam muszą być, tą formalną podstawę daje albo nakaz aresztowania, decyzja o tymczasowym areszcie, no prawomocny wyrok.
0: List gończy to za mało.
6: Tak, i my czym powinniśmy, moim zdaniem, żeby ten wniosek miał szansę być skuteczny, mieć decyzję sądu o tymczasowym areszcie. Jak wiemy, delikatnie mówiąc, sprawa w sądzie była przewlekła. Ja oczywiście absolutnie nie zakładam, żeby związek z tym miało to, że pani sędzina w oświadczeniu majątkowym ujęła akcję Republiki. Za to zauważam jedną rzecz. Jeżeli pani sędzina ma w oświadczeniu majątkowym, nawet niewielkie, ale jednak związki finansowe z Telewizją Republika...
0: Powinna się wyłączyć?
6: Oczywiście, że tak. No przepraszam. Ona będzie decydować o korespondencie podmiotu gospodarczego, który jest akcjonariuszem. No moim zdaniem to oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, a w zasadzie prokuratura, będzie składać ten wniosek, ale przesłanka formalna dla mnie jest jednoznaczna. No może nie chcieć działać przeciwko interesom podmiotu gospodarczego, którego jest współwłaścicielem.
0: Ale rozumie pan, jako były minister sprawiedliwości, ten odległy termin na rozpatrzenie zażalenia w sprawie?
6: Nie. Sytuacja, my się dowiedzieliśmy teraz, że Ministerstwo Sprawiedliwości w tej sprawie wysyłało już połączenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokuratura w tej sprawie wysyłała już zapytania do sądu i to trzykrotnie. My oczywiście nie mieliśmy tej wiedzy, bo uwaga na panią sędzinę zwrócona jest od teraz w sposób szczególny, ale ja przyznam, że ja byłem zaskoczony, bo...
0: A, czyli pan by tutaj połączył kropki, że przypadku nie ma, że to się tak odwleka?
6: Panie doktorze, ja nie znam człowieka przy zdrowych zmysłach, który inwestuje w akcje Telewizji Republika ze względów biznesowych. Delikatnie mówiąc, jak państwo prześledzicie notowania tego ważkiego podmiotu gospodarczego, to nie jest Orlen,
0: ale oglądalność jest coraz
6: PGE,
0: lepsza, więc może...
6: To jest jednak, moim zdaniem, zakup tych akcji to jest forma symbolicznego, ale politycznego.
0: Ale rozumiem,
6: wsparcia.
0: Że możemy domniemywać, że gdyby nie ta sędzia, to sprawa mogłaby, może, ja podkreślam może,
6: panie doktorze, jestem drastycznie zszokowany, bym powiedział, długością tych procedur i bym powiedział podatnością pani sędzi na wszystkie argumenty obrony. No te techniki ze składaniem wniosków bez złożenia podpisu, oczywiście z wezwaniem do uzupełnienia, tak, to adwokaci wykorzystują. Mhm. No, ale to sąd decyduje, jakie są później terminy na, bym powiedział, rozpatrzenie czy na uzupełnienie określonego.
0: A przewinijmy ten proces ekstradycyjny prawie do końca, bo na końcu decyduje Departament Stanu USA i w ogóle politycy. Myśli pan, że oni stwierdzą, to jest polityk, tak jak mówi mecenas Lewandowski, tutaj nie może liczyć na właściwy proces? Czy nasi przyjaciele z Ameryki stwierdzą, że nie mamy praworządności w Polsce i nie wydadzą Ziobry?
6: Nie,
0: czy ostatecznie
6: panie
0: wydadzą?
6: Doktorze, no wolne żarty. Polska jest krajem demokratycznym i sama sytuacja z panem Ziobrą to udowadnia, że w Polsce nikogo się nie zatrzymuje, wszystko odbywa się zgodnie z procedurami i my od prawie 20 minut roztrząsamy, jak to się stało, że te procedury są takie czasochłonne.
0: Czyli mówi pan dzisiaj, przyjaciele z Ameryki, nie martwcie
6: już
0: się.
6: Mówię tak, procedura jest taka. Jeżeli sąd podejmie decyzję o tym, że występują przesłanki o wydaniu, to i tak ostateczną decyzję podejmuje Departament Stanu, w praktyce sekretarz stanu. Jeżeli zaś sąd by stwierdził, że nie ma tych przesłanek, no to w tym momencie zamyka to postępowanie ekstradycyjne. Ciekawostką jest, że w Polsce jest de facto w tym zakresie identyczna procedura. Jeżeli jest decyzja o niewydaniu, to decyzja sądu jest ostateczna. Jeżeli jest decyzja o wydaniu, to decyzja sądu nie jest ostateczna, bo ostateczną decyzję podejmuje, umownie mówiąc, czynnik polityczny.
0: Powinny być uruchamiane kontakty dyplomatyczne Warszawa-Waszyngton?
6: Tak, ja także z tego względu państwa proszę, apeluję, śledźcie uważnie, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście wykonuje obowiązki dziennikarskie, bo to będzie dla nas też ważny argument, gdyby się okazało, że to ściema i podpucha.
0: Rozumiem, że Tomasz Sakiewicz, szef telewizji, powinien 20 maja, zgodnie z wezwaniem prokuratury, pójść opowiedzieć, jak to się stało ze Zbigniewem Ziobrym, bo on oczywiście już snuje narrację, że Republika jest szykanowana.
6: Przecież Grand Press i wszyscy z wypiekami na twarzy czekają, jak on pozyskał taką gwiazdę dziennikarstwa. Myślę, że sam się będzie chciał tym pochwalić.
0: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję państwu.
0: Za chwilę informacje, po nich komentarze.
8: Autopromocja.
10: Konstytucja 3 maja dawała olbrzymiej liczbie osób w Polsce prawa wyborcze.
11: Przecież to jest kompletna bzdura.
10: No dobra, połowie osób.
11: Radykalnie mniej.
10: 10% osób.
11: Mniej niż 5% dorosłych mężczyzn.
12: Niech się święci 3 maja.
10: Prawdziwa historia Polski.
13: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
8: Autopromocja.
28: Reklama.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
21: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
30: Jest 7 miejsc.
21: I rower, i mój kocyk. No i buba.
31: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
32: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
28: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 8.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Tematu walki z korupcją nie można zostawić, mówił w poranku Tok FM były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. W ten sposób odniósł się do ostatnich wydarzeń wokół ustawy likwidującej CBA, którą zawetował Karol Nawrocki, i jednocześnie Kwiatkowski zapowiedział, że rząd będzie do tej ustawy wracał. Jak podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, działania PiSu skompromitowały służbę, która miała walczyć z korupcją. Tu zwrócił uwagę m.in. na inwigilację przy użyciu nielegalnie zakupionego systemu Pegasus. Rząd zajmie się dziś propozycją przepisów, które mają zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta, między innymi w postępowaniach dotyczących praktyk pseudomedycznych. Zgodnie z nowymi przepisami rzecznik mógłby nałożyć nawet 1 000 000 złotych kary na podmiot, który prowadzi takie praktyki. Ceny ropy rosną po tym, jak Donald Trump poddał w wątpliwość rozejm z Iranem, informują maklerzy. USA odrzuciły ostatnią ofertę pokojową Teheranu. Sam Trump nazwał ją, tu cytat, głupią. Rynki zareagowały ponownymi wzrostami. Baryłka ropy WTI kosztuje niecałe $99. Z kolei ropa Brent podskoczyła do prawie $105 za baryłkę. A teraz w TOK FM czas na sport.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują obecnie Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzegorz.
2: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są mieszane w to. I dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
1: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Raszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osaka 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirsta zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrijewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie 2. miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu, a to był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1. W sporcie to tyle, przed nami prognoza pogody.
33: W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna osiągnie od 10 do 14 stopni. Cieplej jedynie na wschodzie, do 20 stopni na plusie.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 8.25, wtorkowy poranek TOK FM trwa. Magdalena Chrzonowicz, OKO.press i Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita.
3: Dzień dobry. Dzień
0: dobry.
3: Dzień dobry.
0: W ramach płodozmianu tematów, które lubię wprowadzać, zanim o Ziobrze, najpierw o koalicji rządzącej. I najpierw może o prezydencie Rafale Trzaskowskim, prezydencie stolicy, który ma zresztą na głowie, może ból głowy nawet, po imprezie wilanowskiej, ale to już zostawmy na boku. Tam oczywiście trochę przerzucanie nawet odpowiedzialnością trwa. Przypomnijmy, była impreza weekendowa głośna przy muzeum, przy pałacu, no, które właśnie jest muzeum, Jana Sobieskiego w Wilanowie w Warszawie. No i pytanie, jak zareagował na to zabytek, ale też przyroda otaczająca. Ale prezydent Trzaskowski ma chyba też coraz większy ból głowy, jeśli chodzi o irytację, wkurzenie środowiska LGBT+, w związku z transkrypcją małżeństw jednopłciowych. Ta pierwsza transkrypcja, która miała się dokonać w Warszawie, wyrok w marcu, jeśli dobrze pamiętam, tak. NSA. Wcześniej wyrok TSUE w tej sprawie, to jesienią ubiegłego roku, no właśnie, ciągle się nie dokonała ta transkrypcja i prezydent w rozmowie z TVN24, był taki wywiad w ubiegłym tygodniu, stwierdził, że to tylko ta jedna sprawa. Większej liczby nie będzie dotyczyć, bo to są potrzebne wyroki. No a właśnie, prawnicy mówią, To jest wyrok pokazujący ścieżkę. Jeżeli będą przychodzić ludzie z małżeństwami zawartymi w innych krajach Unii Europejskiej, należy im to umożliwić w urzędach stanu cywilnego. I był w tę sobotę marsz w Łodzi, Marsz Równości, w którym w mocnych słowach na transparencie można było przeczytać, że rząd Donalda Tuska zostanie obalony przez to środowisko. To tak trawestuję. Magdaleno? Czy właśnie to może być problem dla koalicji? Jeżeli będzie chciała zmobilizować elektorat, no to ta część elektoratu może powiedzieć, nie, nie, zostajemy w domu.
3: Wydaje mi się to bardzo dziwnym i niezbyt praktycznym działaniem ze strony koalicji rządzącej. Zostawię na boku na razie etykę i prawa człowieka, bo to jest z mojego punktu widzenia jakoś oczywiste, że należy ich przestrzegać i należy robić wszystko, żeby one były przestrzegane, no ale politycy, jak wiemy, nie są tutaj forpocztą tego przestrzegania, a raczej starają się zrobić z praw człowieka zadanie na szóstkę z gwiazdką, w związku z czym je jakoś odsuwają. Wydaje mi się, że to jest jakieś dodatkowe. Więc to na razie zostawiam na boku. Jest to działanie niepraktyczne, dlatego że wiemy, że Rafał Trzaskowski, no, jego elektorat raczej, oczywiście on ma na pewno też w Warszawie elektorat jakąś grupę elektoratu negatywnego, to jest oczywiste. No ale jednak był widziany jako, do pewnego momentu już pewnie nie jest, ale był widziany do pewnego momentu jako jednak, no to takie bardziej progresywne czy lewicowe skrzydło Koalicji Obywatelskiej. Nie lewice może, no ale jednak bardziej progresywne skrzydło. Teraz dołączył do tego prawicowego, tym, w jaki sposób się wypowiada na temat transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Czyli jest takim hamulcowym, pewnie nie on dokładnie, no ale mówi tą retoryką, mówi tą narracją. Wiemy również, że środowiska i lewicowe, czy wyborcy lewicowi też jakoś jednak dołączyli do tej dużej koalicji przed wyborami 23 roku, że wiedzieli, że głosują jakoś na koalicję, nawet jeżeli głosowali na lewicę, a też część lewicowych wyborców zagłosowała po prostu na Koalicję Obywatelską, uznając, że lepsze to niż PiS i w związku z tym na pewno nasze postulaty bardziej progresywne będą przez tą grupę reprezentowane lepiej niż przez PiS. Okazuje się, że niekoniecznie i że
0: albo nie w takim wymiarze,
3: nie w takim wymiarze w ogóle. To znaczy, że różnica jest niewielka, szczerze mówiąc, tyle tylko może, że rzeczywiście w porównaniu z PiSem koalicja nie wykonuje nagonki na te środowiska. Natomiast nie spełnia

0: tu można by połączyć i walkę o prawa człowieka, wykonywanie wyroków z też politycznym interesem.
1: Dokładnie.
0: I tu to Marzenie się zwrócę.
1: Byłoby to o wiele bardziej zrozumiałe dla wyborców Koalicji Obywatelskiej. Małżeństwa jednopłciowe są zawierane, no nie w Polsce, bo nie ma takiej możliwości póki co, ale są zawierane i czy to się komuś podoba, czy nie po prostu. Mhm. I jeżeli są wyroki, które nakazują te transkrypcje, należy je wykonać, koniec, kropka. Tu nie powinno być już żadnej dyskusji nad tym. I tak związki jednopłciowe mają wielkie utrudnienia. Muszą wyjechać za granicę, muszą się postarać o te formalności, muszą składać wnioski. No to jest droga przez mękę
0: i
1: trochę.
0: I też w różnych krajach różnie to wygląda, tak. Bo to często nie mogą być tylko takie wyjazdy właśnie w celu zawarcia małżeństwa, tylko musi być też udowodnione mieszkanie, pobyt tam jakiś stały. Tak, więc to nie jest taki wyjazdowy ślub tak zwany.
1: Tak, dokładnie tak. Tak, bo to
0: gdzieś, więc to nie jest dla wszystkich.
1: To nie jest dla wszystkich. To jest dla osób zdeterminowanych, a myślę, że osób, które chciałyby po prostu zawrzeć tego typu związki, no jest dużo więcej, więc po prostu kolejne utrudnienia no są jakimś kompletnym absurdem. A tak naprawdę tutaj mówimy już o takiej ostatniej prostej i o tej sytuacji, której wystarczyłoby przybicie pieczątkę po prostu.
0: Tak, tak.
1: Więc przybijcie tę pieczątkę.
0: W tle jest to rozporządzenie jeszcze to nie tylko o tym, jak przygotować same te szablony, nazwijmy to, w urzędach stanu cywilnego, ale też co ta transkrypcja daje, no bo coś ona musi dać, ale nie może dać wszystkiego, no bo nie ma u nas związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych, więc na przykład chociażby adopcji dzieci, tak, nie będzie można tutaj uzyskać, czy prawdopodobnie też ordynacji podatkowej, ale już inne kwestie, takie urzędowe, tak. Więc to by trzeba było przygotować, ale to nie są chyba Himalaje prawniczej legislatury, tak, żeby robić to przez pół roku.
2: A poza tym, do tego
0: i to jest właśnie rozporządzenie, które nie wymaga prezydenta.
2: Do tego są powołani urzędnicy państwowi. No, nie my mamy załatwiać to za nich, tylko oni mają to załatwiać. Do tych dwóch aspektów, o których powiedziałeś, dochodzi jeszcze bagatela, przestrzeganie prawa europejskiego. To znaczy wyroki, mówimy głównie o tym wyroku z jesieni, wyroku TSUE, no ale na przykład ostatnio NSA oparł się na wyrokach ETPC z 23 i 25 roku zresztą. W związku z czym, również te wyroki są do wykonania i kiedy rząd mówi, myślę, że dla środowisk, dla mnie również jako sojuszniczki tych środowisk, jest niezrozumiałe, kiedy premier Tusk mówi o tym, że trzeba, ETPC wydał teraz wyrok w sprawie sędziów, od których nie przyjął ślubowania prezydent Nawrocki i mówi, dotarło do was, że trzeba jak najszybciej wykonać ten wyrok, gdy tymczasem wszystkie wyroki, z jakiegoś powodu wyroki dotyczące praw człowieka leżą i nie są realizowane, no to jest naprawdę żenujące.
1: Ale zadałeś w sumie zasadne pytanie, czy to środowisko może obalić ten rząd.
2: No to
1: i
2: jest
1: tak
2: inne pytanie.
1: Cały czas się zastanawiam nad odpowiedzią na to pytanie.
0: Takim biernym zachowaniem, czyli nie pójściem na wybory.
1: Ja myślę, że absolutnie jest takie ryzyko i trochę się dziwię, że Donald Tusk i inni szefowie Koalicji Obywatelskiej nie biorą tego mocniej pod uwagę.
0: Bo PiS umie dbać o swoich wyborców.
1: Absolutnie,
0: oczywiście troszeczkę
1: tak.
0: Gorzej trochę im to wychodzi teraz, gdy mają Konfederację obie i ten elektorat odpływa, ale raczej takich afrontów wobec elektoratu
1: nie ma. Spełniają po prostu obietnice, tak. Wiedzą, gdzie są te czułe punkty po prostu elektoratu. No, zdecydowanie tak.
2: I mi się wydaje, że w ogóle PiS to był klucz do sukcesu PiSu, który PiS miał przez te kilka lat, teraz już nie, ale miał wtedy, no to było właśnie to, że PiS umiał rozpoznawać żądania własnego elektoratu i nie wychodził tak bardzo przeciwko nim, to znaczy nie robił właśnie im takich afrontów tym środowiskom, tylko raczej starał się, oczywiście miał swoje własne pomysły, jak piątka dla zwierząt, czy właśnie ograniczenie prawa do aborcji, które okazało się za dużo
0: nawet dla elektoratu
2: PiSu, tak, i to były błędy, które PiS jakby popełnił, natomiast no wydaje mi się, że w przypadku rządu koalicji 15 października, no to rzeczywiście to, że jest to kolejny postulat, którego ten rząd nie jest w stanie spełnić, między innymi wspomniana już aborcja, czyli te wszystkie takie postulaty

0: zwane przez polityków światopoglądowymi, ja nienawidzę tego określenia, zrzymam się, ale użyję go.
1: Właśnie chyba powinno się mówić prawnymi.
0: Dotyczącymi po prostu praworządnościowymi. Mhm. Tak, dokładnie. No więc i te wszystkie postulaty nie są spełniane i rzeczywiście one pierwsze jakby padają ofiarą tego właśnie polityki. Powiedzielibyśmy normalnie, że to są ofiary polityki, no ale wydaje się, że polityka, że logika polityczna by wskazywała, że należy je spełnić.
1: A jeśli prawo nie jest respektowane, a prawo to też wyroki, to okazuje się słabość państwa.
2: A dodajmy do tego, że mamy 26 rok i tak naprawdę jest grupa osób, które w naturalny sposób są zainteresowane wykonywaniem tych wyroków i po prostu wejściem w związek małżeński, ale jest cała rzesza ludzi, którzy po prostu... w najlepszym wypadku mają, no jest to dla nich obojętne, nie będzie problemem dla niego, jeżeli, jeżeli w końcu te prawa zostaną przyznane.
1: Zobaczymy, jakie
2: będą
1: losy też ustawy o statusie osoby najbliższej. W czerwcu niby miałaby być ta ustawa już przyjęta przez parlament. Za chwilę informacje, po nich porozmawiamy pokrótce też o tym, jak może koalicja rządząca przygotowywać się do roku wyborczego 27, czy będą tu jakieś łączenia, czy raczej podziały.
3: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 8.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jestem zwolennikiem systemu semiprezydenckiego. Tak Paweł Kukiz z Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia odnosi się do ewentualnych zmian w Konstytucji. Zmianę ustawy zasadniczej proponuje prezydent Karol Nawrocki, który 3 maja powołał przy swoim pałacu radę, która ma wypracować jej projekt. Obecna Konstytucja jest zbyt niejednoznaczna, przekonywał w rozmowie z Maciejem Kluczką poseł Kukiz.
21: Uważam, że w tej konstytucji z 97 roku jest bardzo wiele też dobrych rzeczy, natomiast jest kilka obszarów, które wymagają doprecyzowania czy zmiany.
1: Takimi,
21: no przede wszystkim dookreślenie, czy my żyjemy w systemie prezydenckim, czy my żyjemy w systemie kanclerskim.
1: A żyjemy w parlamentarno-gabinetowym.
21: A żyjemy w nie wiadomo jakim, panie redaktorze. Nie wiadomo jaki to jest ustrój, bo jeżeli byśmy wiedzieli i jak wygląda podział kompetencji, to mielibyśmy ambasadorów, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
20: Prezydent Karol Nawrocki chce, by nowa konstytucja była gotowa do 2030 roku. A jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwne zdanie ma łącznie 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.
22: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
20: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Przed nami eurowizyjny tydzień. Już dziś pierwsze 15 krajów powalczy o wielki finał. Wśród nich jest kilku faworytów, z którymi zmierzy się również Polska. W tym roku nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Prey. Półfinały Eurowizji rozgrywane są w dwóch etapach. Drugi odbędzie się 14 maja. Po ich zakończeniu poznamy wszystkich finalistów, którzy już w sobotę powalczą o tytuł najlepszego utworu Europy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dziś duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na północy, w centrum i na wschodzie może dzisiaj popadać. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze osiągnie od 10 do 14 stopni.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dochodzi 8.44, wtorkowy poranek TOK FM jeszcze trwa, ostatnia część. Z nami nadal Magdalena Chrzczonowicz i Marzena Tabor-Olszewska. Zapytam teraz o koalicję. Bazując na wywiadzie Szymona Hołowni dla Wirtualnej Polski, tam było dużo wątków, oczywiście też Kolegium Humanum. A to może właśnie króciutko was zapytam. Myślicie, że jeżeli ostatecznie trafi wniosek prokuratury do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu w tej sprawie wobec Hołowni, zrzeknie się go? Nie jest to pewne, czy ten wniosek trafi, bo Szymon Hołownia twierdzi, że te dokumenty mogły być podrobione przez uczelnię, że on tylko złożył wniosek, ale nie studiował, więc nie ma sobie nic do zarzucenia. No, ale już tak zaczęło buzować w koalicji rządzącej na ten temat. I były takie głosy w Sejmie, że dobrze, żeby Szymon Hołownia się zrzekł, żeby nie robił z tego tematu, bo tylko podgrzeje to znowu atmosferę w koalicji. Marzena.
0: No chyba dobrze by było, tak myślę. I tak no, patrząc na taki profil, nie wiem, etyczno, też wizerunkowy Szymona Hołowni, to bym obstawiała, że się zrzeknie i że będzie to wyjaśnione.
1: Z transparentnością na ustach.
0: Tak, z transparentnością na ustach, z dialogiem, z jakby kwestią wyjaśnień, ale też takiego. Więc tutaj myślę, że nie będzie to sprawa, która jakoś zaważy, będzie przełomowa dla koalicji.
2: Ja nie wiem, czy zrzeknie się, czy nie, ale zgadzam się z tym, co powiedziała Marzena. Z drugiej strony jednak jest też w Szymonie... Ja myślę, że ostatni rok jego bycia politykiem to jest rok, po którym on się czuje... też nie chcę psychologizować, ale tak sądzę, że no, to był jakiś rok i porażek jego
1: tak,
2: spowodowanych...
1: Dla WP powiedział, że nie zmienił polskiej polityki, jak chciał. Czuje się
2: tak, porażek, które zapewne czuje, że są jego porażkami, ale też myślę, że czuje się źle potraktowany przez polityczne otoczenie. Pamiętamy latem, czy w czerwcu, w lipcu, kiedy była ta kwestia przeliczania głosów wyborczych, gdzie on się postawił w sposób zdecydowany koalicji, potem spotkanie z Adamem Bielanem i z Jarosławem Kaczyńskim. Myślę, że on się czuje bardzo źle potraktowany i jakoś oszukany. W związku z czym no, nie wiem, co z tego, jakby co z tej emocji może wyniknąć w takim momencie.
1: Ale pytany o to, jak koalicja rządząca może się ułożyć przed rokiem wyborczym 27, mówi w ogóle, że to może być ciekawe, bo na pewno, i tutaj cytat, wiemy, że dziś i Polska 2050 SOTE to za mało, i PSL SOTE to za mało. Potrzeba nowych formatów, nie idealistycznych, ale przywracających ludziom wiarę. Oczywiście to jeszcze takie hołowniane sformułowanie, przywrócenie wiary w polityce. Może chodzić nie o nich, ale o właśnie wartości. No ale tutaj daje znać wicemarszałek Hołownia, ważny polityk Polski 2050, że Polska 2050 raczej sama do wyborów iść nie powinna. A do tej pory Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, nie, idziemy sami, damy radę. Teraz w ostatnim sondażu dostali 3%. Zwyżka z jednego, więc...
2: To jeszcze 300%.
0: Dwa to go. Dokładnie
1: jak
0: tak.
1: Jak to się skończy?
0: Ja myślę, że Szymon Hołownia dobrze kalkuluje i właśnie nie bez przyczyny użyłam tego słowa kalkulacja, no bo dokładnie o to tu chodzi, żeby jednak policzyć te możliwości, siły na zamiary i potencjalny wynik w sytuacji, kiedy rzeczywiście poszliby razem z PSL-em do wyborów. Uważam ten scenariusz za absolutnie prawdopodobny i też bardzo rozsądny, ale taki pragmatyczny, nie jakiś tam tutaj, ani nie jest to jakiś skandal, ani nie jest to jakaś
1: powrót,
0: wielka idea, tylko po prostu
1: drogi.
0: Powrót do trzeciej drogi, dokładnie tak.
2: No, dodać trzeba też, że wszystkie te partie SOTE nie stworzą, to jest za mało na stworzenie w tej chwili, na posiadanie tej większości. Ja nie mówię o tym, że jedna lista, znowu wróci ta dyskusja.
1: Już niedługo
2: będziemy o tym rozmawiać.
1: To będzie ten sezon.
2: Więc zostawię sobie to na przyszłe
1: audycje. Był taki jeden sondaż, oczywiście wiemy, że nie należy przywiązywać uwagi do sondażu, ale jeden sondaż pokazał mocną pozycję lewicy, chyba 8 czy 9% i wtedy nawet już było bliziutko dwa mandaty do stworzenia koalicji KO Lewica.
2: No więc na razie, chociaż Koalicja Obywatelska ma najwięcej w sondażu, znaczy wygrywa w sondażach, no ale tak samo jak PiS wygrał w 23 i nie mógł stworzyć rządu. W związku z czym na ten moment te partie, które dzisiaj tworzą koalicję, nie mogłyby stworzyć rządu, gdybyśmy się opierali nawet na średniej z tych sondaży. No więc zaczyna się bardzo, bardzo trudny moment dla koalicji, bo będzie musiała wymyślić tą formułę, koalicji rządzącej teraz to mam na myśli, będzie musiała wymyślić tą formułę, w jaki sposób iść do wyborów. A czy iść znowu, czy dyskutować nad tą jedną listą, czy znowu stworzyć taki No, no bo to był jakoś tam specyficzny sposób pójścia do wyborów w 23 roku, to znaczy z jednej strony nie było jednej listy, ale z drugiej strony jakby wszyscy namawiali...
1: Jeden front.
2: Trochę jak taki, jak ten pakt senacki, nie? Więc i to jest bardzo ciekawe, co koalicja z tym zrobi, a jednocześnie jest koalicja dużo bardziej pokłócona niż była. Ja nie lubię przykładać za dużej wagi do tych kłótni wewnątrz koalicji, bo tak jak się ekscytujemy tym, że tam maślarze i harcerze w PiS-ie i co to oznacza i tak dalej. Ja nie uważam, że de facto tego typu kłótnie, o ile nie przekroczą jakieś granice, są tak strasznie szkodzące. No ale niemniej tutaj dla rządu oczywiście, gdyby na przykład teraz po kolei wszyscy ministrowie zaczęli się wypowiadać przeciwko rządowi i tak dalej, a ze strony Polski 2050
1: czy Centrum... Cyk, Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz.
2: Dokładnie, no to już rzeczywiście może zaszkodzić. No i teraz w jakiej formule, co zrobić z tymi koalicjantami właśnie? Czy zachęcać Polskę 2050, żeby szła sama? Czy znowu próbować... No ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby znowu Polska 2050 weszła w sojusz z PSL-em, no bo to już...
1: A, czyli tu masz różnicę zdań w stosunku do Marzeny, że
2: to by było logiczne zapewne wyborczo, natomiast ja nie jestem pewna, czy oni są w stanie jakby to sklepić. No bo to się za dużo wydarzyło.
0: Zobaczymy, to jest demokracja, tak, jest oczywiście ekscytująca.
2: Z trzeciej strony jest jeszcze ten gracz, który się nazywa Mateusz Morawiecki. Wbrew pozorom, może to jest to gracz, który może zaburzyć tę równowagę koalicji, dlatego że szukając...
1: Według ciebie może wyjść
2: według
1: z PiS-u?
2: Według mnie może wyjść z PiS-u i według mnie może zbierać, na razie to sprawdza, i według mnie może sprawdzać, czy możliwe jest wyciągnięcie kilku posłów konserwatywnych, bardzo konserwatywnych, z Polski 2050 i z PSL-u.
1: Ale to by musiało się stać najpóźniej chyba na początku 27 roku.
2: Tak, ale to też Mateusz Morawiecki ma dużo czasu i on nie musi teraz wychodzić z PiS-u, może sobie poczekać, popatrzeć, pozbierać, posądować. Nie musi się spieszyć, nie musi tego robić dzisiaj. Na razie może mówić Jarosławowi Kaczyńskiemu tak, jestem tutaj lojalny, ale na boku sprawdzać, czy taka formacja ma szansę. Może tak być. Będzie to też nóż w plecy koalicji. Znaczy nie ze strony Morawieckiego, bo nie jest z koalicją, ale ze strony tych posłów. Ja nie mam, to jest moje domniemanie, patrząc na to, w którą stronę i jakie poglądy mają niektórzy posłowie PSL-u czy Polski 2050.
1: A na koniec, na ostatnie 3 minuty naszej dyskusji, Zbigniew Ziobro z jednym pytaniem. Czy to większy problem dla PiS-u, że ucieka? Bo są wypowiedzi chociażby Pawła Jabłońskiego z wczorajszego poranka TOG FM, w którym powiedział, że on sam w takiej sytuacji kraju by nie opuścił. I są tacy inni, chociażby Mateusz Morawiecki, który powiedział kiedyś w RMF-ie, że nie ubiegałbym się o azyl, a też ma kontakty z prokuraturą. Czy to jest właśnie problem dla PiS-u, że ucieka, a więc Fundusz Sprawiedliwości ciągle wraca, czy jednak dla koalicji rządzącej, a szczególnie ministra Żurka, że nie może podejrzanego ściągnąć do Polski? Marzena Tabor-Olszewska.
0: To jest inny problem. Nie tyle większy, co problem zupełnie innej natury. Jeśli chodzi o koalicję i o rząd Donalda Tuska, to jest problem, który rzutuje gdzieś na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które i tak już są trochę nadwyrężone, więc tutaj trochę ta dyplomacja będzie grała dużą rolę. Sytuacja się komplikuje. A dla PiS-u jest dużym problemem, bo ja jednak postawię tą tezę wypowiadaną wielokrotnie, że topi ta sprawa PiS i absolutnie widzieliśmy, kiedy Zbigniew Ziobro toczyły się te sprawy posiedzeń aresztowych, odwoływanych, występowali adwokaci i tak dalej, to właśnie to był ten moment największych spadków sondaży pisowskich, więc moim zdaniem, to jest wiceprezes PiS-u, prostu.
1: I były minister sprawiedliwości. Ale
0: i
1: też,
0: najdłużej urzędujący w Polsce 10 lat.
1: Ale też pewnie u części wyborców w pewnym segmencie opinii publicznej będzie przeświadczenie, nie dają rady go ściągnąć, wymyka się im. Czyli tak, właśnie więc... no, prokuraturze państwa.
0: No ale
1: władzy.
0: Też działają zgodnie z prawem, z procedurami.
1: Tak,
0: no
1: ale
0: to...
1: pytanie, ilu ludzi będzie wnikać tak, w te szczegóły?
2: Do tego momentu, do tej ucieczki do Stanów Zjednoczonych uważałam, że to jest wbrew pozorom dla rządu nie taka najgorsza sytuacja. Dlatego, że może sobie powiedzieć, no tak, no tutaj procedury idą, ten facet jest zbiegiem i ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a jeżeli by trafił faktycznie do Polski, no to byłby męczennikiem, więc im dalej tam jest, tym lepiej. Ale i w związku z tym uważam, że to jest duże obciążenie, dużo większe obciążenie dla PiS-u, nadal tak uważam. Natomiast rzeczywiście teraz, kiedy wyszła sprawa z jego ucieczką do USA, no to źle to wygląda też dla rządu, mimo tego, że to nie rząd jest, to nie rząd jest sądem, tak? I nie decyduje o tym tymczasowym areszcie. Natomiast na jego konto idzie to opóźnienie. Tak. I to rzeczywiście może być widziane jako brak sprawczości, chociaż tak. W pewnym sensie nie do końca zawinione, bo idzie zgodnie z procedurą.
1: Ale historia lubi się powtarzać. Kiedyś o ekstradycję Mazura ze Stanów Zjednoczonych starał się Zbigniew Ziobro. Nawet leciał specjalnie, tutaj już po rozmowie były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przypomniał mi tę historię, leciał specjalnie Zbigniew Ziobro do Stanów i nic nie wskórał. Więc pytanie, jak teraz będzie przy tej historii, a tę umowę ekstradycyjną ze Stanami Ziobro właśnie jako minister sprawiedliwości ustalał.
2: Dwa zdania na temat przestrzegałabym Zbigniewa Ziobro, żeby się tak nie mościł w tych Stanach, dlatego że Donald Trump jest tak nieprzewidywalny, że naprawdę za 2 sekundy może się okazać, że do domu Zbigniewa Ziobry wejdzie ICE i tyle będzie z tej ucieczki.
1: Czyli tak jak premier Modzior radził nie kupować mebli z IKEA, tak samo w Stanach, chociaż nie wiem, czy w Stanach jest IKEA, trzeba sprawdzić.
2: Nie, chyba nie.
1: Magdalena Chrzanowicz, redaktorka naczelna OKO.press, Marzena Tabor-Olszewska, wiceredaktor naczelna Rzeczpospolitej. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Za chwilę informacje o 9:00, po nich Owczarek Cezarego Łasiczki. Co tam u was w programie?
3: Tak, IKEA jest w Stanach, w Kanadzie też. Dzień dobry Maćku, dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy tak fantastyczne tematy, że aż sam się boję wejść do studia. Zaczniemy oczywiście od egzaminu ósmoklasisty, bo matura już przeraża nas, ale czy damy sobie radę z egzaminem ósmoklasisty w studio? Zobaczymy zaraz. Potem będzie fascynujący przypadek medyczny. Kobieta urodziła bliźniaki. Ciekawostka. Ojcem jednego jest jeden mężczyzna, ojcem drugiego drugi. Jak to jest możliwe? I to w ogóle nie jest ściema ani taki clickbaitowy tytuł. Tak się wydarzyło, to prawda. Jak to jest możliwe, zaraz się dowiemy. A po 11 będziemy rozwiązywać, rozkminiać szyfry Armii Krajowej. Także łamanie szyfrów, dziwne przypadki medyczne i egzamin ósmoklasisty. Czy podołam? Zobaczymy.
1: Polecamy, będziemy sprawdzać. Wtorkowy poranek TOG FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Dobrego wtorku, do usłyszenia. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Co zrobić, żeby wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry był skuteczny? Mówił o tym w poranku TOK FM były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie sprawy zabiegu medycznego poza kolejką. W najbliższych tygodniach rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Żeby wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry miał sens, Polska powinna dysponować uprawomocnioną zgodą na jego tymczasowe aresztowanie, przekonywał w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. W rozmowie z Maciejem Kluczką polityk przypomniał, że trzeba na to poczekać do 8 września, bo właśnie na ten dzień sąd wyznaczył datę posiedzenia, podczas którego zdecyduje, co dalej w tej sprawie.
10: Powinniśmy, moim zdaniem, żeby ten wniosek miał szansę być skuteczny, mieć decyzję sądu o tymczasowym areszcie. Jak wiemy, delikatnie mówiąc, sprawa w sądzie była przewlekła i ja oczywiście absolutnie nie zakładam, żeby związek z tym miało to, że pani sędzina w oświadczeniu majątkowym ujęła akcję Republiki. Za to zauważam jedną rzecz. Jeżeli pani sędzina ma w oświadczeniu majątkowym nawet niewielkie, ale jednak związki finansowe z telewizją Republika...
11: Powinna się wyłączyć?
10: Oczywiście, że tak. No przepraszam. Ona będzie decydować o korespondencie podmiotu gospodarczego, który jest akcjonariuszem. No moim zdaniem to oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, a w zasadzie prokuratura będzie składać ten wniosek, ale przesłanka formalna dla mnie jest jednoznaczna.
9: Bo jak mówi senator Kwiatkowski, sędzia może nie chcieć działać na szkodę podmiotu gospodarczego, którego jako akcjonariuszka jest współwłaścicielką. Zbigniew Ziobro od soboty jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma być stałym komentatorem telewizji Republika. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie Ziobro przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych powołał się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Tomasz Lenz, wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, czyli premiera Donalda Tuska. Senator miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Po publikacji Wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
12: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna.
11: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Amerykańska delegacja będzie dziś oglądać wybrane elementy zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. W Białymstoku obejrzy także miejsca składowania elementów tarczy wschód. Zapowiedziało Ministerstwo Obrony. Uchwałę w sprawie Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód rząd przyjął w czerwcu 2024 roku. Zakłada on budowę różnych typów umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą. W najbliższych tygodniach rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa, o tym Szymon Kępka.
13: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
13: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Szymon Kępka, TOK FM.
9: W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
15: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsce ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
9: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia. Przygotowanie kadr dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to główne zadanie powołanej Pomorskiej Rady Kompetencji Jądrowych. W jej skład wchodzą samorządowcy, przedsiębiorcy, eksperci i przedstawiciele świata nauki. Paweł Radzewicz.
16: Nowo powołana rada ma zagwarantować, że fachowców do pracy przy elektrowni jądrowej nie zabraknie, a zapotrzebowanie na nich jest duże, mówi przewodniczący Grzegorz Maj.
17: Ogromne, 24 tysiące ludzi na dobrze płatnych i świetnie przygotowanych stanowiskach pracy. O takim zapotrzebowaniu mówimy na etap budowy polskiej elektrowni jądrowej.
16: To początek tworzenia Centrum Kompetencji Jądrowych dla całego kraju, dodaje wiceprezeska Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
18: To jest absolutnie kluczowy moment, żeby ludzie, którzy mają wiedzę, ludzie, którzy mają doświadczenie w tworzeniu tego rodzaju struktur edukacyjnych, wzięli się za to.
16: Jednym z zadań Rady będzie dbanie o to, by edukacja odpowiadała na potrzeby tworzącego się sektora jądrowego. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Najcieplej będzie dziś na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14. Dziś sporo chmur i przelotnych opadów deszczu, także nie zabraknie. Może też zagrzmieć na południu kraju. Opady deszczu mogą być intensywne. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek i udajemy się na egzamin ósmoklasisty, tak można powiedzieć, ale wczorajszy, nie dzisiejszy, więc luz. Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Dzień dobry, pani doktor.
20: Dzień dobry, bardzo miło mi gościć u pana ponownie.
19: Bardzo miło, że pani ponownie znalazła czas i dziękuję bardzo za to pani. Niektórzy rodzice, ale i uczniowie, po wczorajszym języku polskim są załamani, przerażeni, mówią... Pojawiło się coś, co nie jest lekturą. Poza tym to lem, a przecież lema nikt nie rozumie, a taki ósmoklasista to zupełnie już na pewno nie. My tego nie rozumiemy, a co dopiero nasze dzieci. No ale inni mówią, no dobra, to dobrze, że pojawiło się coś spoza lektur, bo przecież trochę o to chodzi, żeby może trochę zaskoczyć, a tekst jest tekstem, bez względu na to, czy napisał go lem, czy... Nie wiem, ktoś. No dobrze, już nie będę szedł. Ktoś inny. W każdym razie mamy tekst i teraz zmierzcie się z tym tekstem. A pani przygląda się tej sprawie ostrożnie i myśli sobie wiele hałasu o nic?
20: Ja przyglądam się tej sprawie i myślę o tym, że być może mniej chodzi o to, co rzeczywiście pojawia się na egzaminie, a bardziej o to, że ta formuła egzaminu, ona co parę lat ulega zmianom i rzeczywiście rozumiem społeczność uczniowską, że trudno im za tym nadążyć i myślę, że niezależnie od tego, czy to byłby lem, czy nie wiem, to kartuk, czy no tak jak pan mówi, po prostu ktoś spoza kanonu lektur obowiązkowych, uczniowie byliby zdziwieni, bo nie wszyscy nadążyli za tą informacją, że no, znowu były zmiany ze strony CKL. Zmiany zresztą zaplanowane od lat wielu, ale już naprawdę nawet nauczyciele czasem nie mają zasobów, żeby to śledzić, co w tym roku znowu będzie inaczej. Ja pamiętam jeszcze w odniesieniu do matur, to też jest przecież taki zewnętrzny, powszechny, ogólnopolski egzamin. Pamiętam, jak jeszcze w marcu były jakieś zmiany dotyczące matury majowej parę lat temu. Więc czasem trudno nadążyć. Uczniowie, niektórzy rzeczywiście pewnie byli w szoku. Także mniej ten szok dotyczył lema, a więcej po prostu tego, że oni przywykli już od paru lat, że arkusze są dotyczące wyłącznie tych tekstów, które oni znają. Tak oczywiście... Nie powinien wyglądać egzamin, który weryfikuje umiejętność czytania ze zrozumieniem. Z drugiej strony, w mojej opinii, to jest wielka krzywda wobec tego tekstu, że sprowadzono go po prostu do roli takiej czytanki, w odniesieniu do której pojawiają się tylko pytania o zrozumienie. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Tam gość przyszedł do naukowca w takim a takim celu, jakby to było tylko takie analityczne, syntetyczne, weryfikowanie, łopatologiczne, czy dziecko zrozumiało jakiś, nie wiem, czasownik, podczas gdy przyjaciel automateusza, opowiadanie, które się pojawiło z tego tomu Bajek Robotów, a które oczywiście no, nie jest lekturą obowiązkową, ale jest arcyciekawym filozoficznym tekstem.
19: Niezwykle aktualnym.
20: Jego potencjał w ogóle nie został wykorzystany. I gdy otworzyłam ten egzamin, zobaczyłam przyjaciela automateusza, myślę sobie, jej, to jest moje ukochane opowiadanie. Na jego podstawie można porozmawiać z uczniami o tym w ogóle, kim jest osoba, a kim jest człowiek, czy kiedykolwiek robot będzie mógł zostać człowiekiem.
19: Albo popełnić samobójstwo.
20: No właśnie, bo to jest opowiadanie, w którym robot ma pomagać człowiekowi, no i człowiek ląduje na bezludnej wyspie, znikąd pomocy i robot mu doradza tak naprawdę, że najlepiej w zaistniałej sytuacji po prostu skończyć ze sobą, ponieważ statystycznie jest to prawie niemożliwe, żeby pojawiła się pomoc. A jednak pomoc się pojawia, ale to jest coś, czego robot nie przewidzi, bo coś, co przeczy danym statystycznym, no jest po prostu takim fenomenem raczej powiedzmy ludzkim, żeby uwierzyć w to, żeby mieć nadzieję, która będzie nieracjonalna. A więc właśnie na podstawie takiego opowiadania można porozmawiać o racjonalności, nieracjonalności, o tym, czy robot mógłby być osobą i dlaczego nie, od razu podpowiem. Podczas gdy no, na egzaminie, który pojawił się w tym tygodniu, no właśnie tam w ogóle nie było takiej przestrzeni na interpretację, na jakiś ładunek refleksyjny wokół tekstu literackiego, co na przykład dla mnie jest zwyczajnie przykre, ale to tak naprawdę nie jest zarzut ani wobec tych dzieci, ani wobec CKE, ani wobec LEMA, raczej wobec tej egzaminozy jako kultury edukacyjnej w dzisiejszych czasach. No bo tak naprawdę, czy ten egzamin rzeczywiście sprawdza, kto lepiej sobie poradzi w lepszej szkole, kto gorzej w innej. Myślę, że to nie jest miarodajne mierzenie umiejętności uczniowskich, takich poznawczych kompetencji, też edukacyjnych.
19: Zwykle jest tak, że jak jest jakiś egzamin ósmoklasisty albo maturalny, to też dorośli myślą sobie, o zobaczę, jakbym sobie dał radę. I czasami to są proste rzeczy, czasami trudne. Ale pani doktor Aleksandra Korczak jeszcze do tego egzaminu ósmoklasisty w swoich serwisach społecznościowych dodała zadanie dodatkowe, które będziemy rozwiązywać. Czyli jaki jest związek tej akurat, jak rozumiem, bajki z bajek robotów, czyli przyjaciel z abakanami.
20: Tak.
19: I to jest trudne zadanie. I będziemy się z nim mierzyć w drugiej części naszej rozmowy, ale zrobiłem tutaj taki mały test w redakcji. I tak, kilka osób, kolegów i koleżanek, w ogóle nie zdawało egzaminu ósmoklasisty. I wyglądają na całkiem porządnych i ogarniętych ludzi. Jeden kolega zdawał egzamin szóstoklasisty. Też właściwie wygląda w porządku. Więc, no nie wiem, to są bardzo małe dane, więc granica błędu będzie gigantyczna, ale zasugerowałbym taką tezę, że może nie matura, lecz chęć szczera, albo nie egzamin ósmoklasisty, a także inne elementy uczynią z ciebie człowieka w porządku.
20: No tak, to jest sposób się nie zgodzić. Ja jestem po tej samej stronie, co pan redaktor.
19: No dobrze, to po co właściwie nam to, skoro nie jest nam to potrzebne? Po co to robimy?
20: Ja mam swoją teorię spiskową.
19: Dobrze,
20: że niestety
19: zamieniam się.
20: Chodzi,
19: są przypisy do tej teorii spiskowej?
20: Nie, ja jestem jej autorką, to jest dobrze. Moja prywatna. Myślę, że żyjemy w niespokojnych czasach, w których potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa można sobie zapewnić między innymi przez taką łudę kontroli. I być może się wydaje komuś, że jeżeli zrobimy taki łopatologiczny od A do Z tekst, w którym nie ma miejsca na przykład na różnorodność odpowiedzi, tylko
19: czyli pruski model cały czas.
20: Tak, tak. To daje jakiegoś rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Jak zrobimy taki łopatologiczny, prosty, schematyczny test, to będzie mniej rozbieżności między ocenami od egzaminatorów, czyli będzie można to prosto sprawdzać, nie będzie nieporozumień, będą też proste lekcje, będą konkretne lektury obowiązkowe, nie będą żadne nauczycielki robić Harry'ego Pottera, tylko będą omawiać na lekcjach te lektury obowiązkowe, bo mimo, że pojawił się LEM na egzaminie w tej części pierwszej, czytaniu ze zrozumieniem, to przypominam, na wypracowaniu dziecko musi się odwołać do lektury obowiązkowej, tak. Bo inaczej ma unieważnione wypracowanie.
19: Przemówienie, prawda? Przygotować przemówienie.
20: Oj, tam wypowiedź argumentacyjną po prostu. To ma być przemówienie argumentacyjne. W tym przemówieniu muszą się pojawić argumenty, inaczej też będzie niezaliczone i też będzie wyzerowane, jeżeli nie będzie to praca argumentacyjna. Ciekawostka. Więc
19: że nie wiedział w ogóle, co to znaczy. Co to znaczy?
20: No to znaczy, że musi zostać postawiona jakiegoś rodzaju teza w części wstępnej. To jest tak naprawdę rozprawka, tylko że okraszona jeszcze zwrotem do osób słuchających.
19: Okay.
20: To musi być przemówienie z tezą, mówiąc najprościej. I nawet jeżeli by się znalazł tam, załóżmy, jakiś nastolatek fascynat Lema i chciałby pisać o Solaris, powiedzmy, do czego zresztą być może...
19: To nie może.
20: No nie może, bo praca będzie wyzerowana, więc egzaminoza, tak?
19: Czyli
20: więc
19: może egzaminoza. Powinien się odwołać na przykład do latarnika, że na przykład czytanie lektur może skutkować bumelanctwem, nieobecnością w pracy i zawaleniem obowiązków służbowych.
20: Właśnie, to już za wyśmienite wypracowanie. Uczeń ma prawo do takiej interpretacji. Tutaj nie ma co obalać. Odwołał się do latarnika. Latarnik jest obowiązkowy, więc bardzo proszę, bardzo proszę. No i niestety egzamin w obecnej swojej postaci sprawia, że 7-8 klasa to jest czas po prostu wkuwania, powtarzania sobie treści lektur obowiązkowych. Tylko ja na przykład jako literaturoznawczyni wolałabym uniknąć, mając nauczyć młode osoby takiego prawdziwego, głębokiego czytania i próbując im wyrobić jakiś, powiedzmy, nawyk czytelniczy, prawda?
19: Ale
20: taki
19: proszę zobaczyć.
20: Sięgania po książki.
19: Można by też sięgnąć po znowu jakiś, zaktualizować pewne rzeczy. Można by powiedzieć, drodzy, jeżeli stworzycie fake newsa, no to będziecie mogli żyć dostatnio w Paryżu, odwołując się do Reduty Ordona, tak? Czyli Mickiewicz Ordona uśmierca, a tymczasem Ordon myk do Paryża i tam sobie żyje dostatnio.
20: Do pewnego momentu, być może nawet szczęśliwie, ale z tego co wiem, później źle skończył, chociaż to jest być może jeden z wielu mitów krążących.
19: A no właśnie, czyli znowu można badać relacje pomiędzy tym, co na papierze, a tym, co w rzeczywistości i czymże jest rzeczywistość. I tym sposobem zawędrujemy do Temersonów. Ale na razie zapraszam panią, słuchaczki i słuchaczy na informacje TOK FM, po których powrócimy do naszej rozmowy. Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej, jest gościem lub gościnią, jeśli ktoś woli, dzisiejszego programu, a informacje o 9.20.
0: Autopromocja. Plan działania.
21: W sytuacjach kryzysowych to nie tylko szpitale i służby mundurowe decydują o bezpieczeństwie ludzi. Równie ważną, często niedocenianą rolę odgrywa apteka i farmaceuta. To właśnie oni stają się pierwszym punktem kontaktu w dostępie do leków, wsparcia i informacji, gdy system ochrony zdrowia jest przeciążony. Apteka może w takich momentach pełnić funkcję lokalnego centrum bezpieczeństwa, miejsca, gdzie liczy się szybka reakcja, wiedza i zaufanie, bo farmaceuta to nie tylko specjalista od leków, ale także istotne ogniwo systemu obrony cywilnej. O tym w najbliższym planie działania już dziś, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
24: Kto zwalcza ból?
25: Fundary!
24: Kto?
25: Fundary!
26: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
28: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
29: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
30: Jest 7 miejsc.
29: I rower, i mój kocyk. No i buba.
31: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
22: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32: 9.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Nie tylko inwestycje w amerykański sprzęt i budowa infrastruktury dla wojsk sojuszniczych, ale także dyplomatyczna ofensywa wobec USA. Mówi o tym wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapowiada, że on i jego ministrowie będą przekonywać amerykańską administrację do relokacji żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec. Polska chce przyjąć dodatkowe amerykańskie siły i zapowiedziała gotowość na takie wsparcie, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Bejda, pan minister Tomczyk, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych w różnych misjach i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z tymi relacjami, z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
32: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 000 żołnierzy amerykańskich. Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30. Cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,81, a oleju napędowego 6,93. Przeładunki zbóż w porcie Gdynia wzrosły w pierwszych 4 miesiącach tego roku o 13% w porównaniu do roku ubiegłego, poinformowała rzeczniczka portu Kalina Gierblińska. Do końca kwietnia port przeładował o prawie 200 tysięcy ton więcej niż w tym samym okresie 2025. Port Gdynia to jeden z największych portów kontenerowych i uniwersalnych w Polsce. W 2025 roku obsłużył prawie 26 milionów ton ładunków. Punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się pisemny egzamin z matematyki, druga część egzaminu ósmoklasisty. Jak przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek zakłóceniach. W poniedziałek uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Jutro czeka ich pisemny z języka obcego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju będzie bardzo pochmurno i deszczowo, jedynie na zachodzie bez opadów. Na termometrach zobaczymy od około 10 stopni w centrum do nawet 20 na wschodzie. Sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem oddychamy. A tu nie mamy na co narzekać. W całym kraju jakość powietrza jest co najmniej dobra. Nieco więcej zanieczyszczeń może pojawiać się jedynie w stolicy oraz na Suwalszczyźnie.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: To jest program Owczarek, a gościem albo gościnią jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej, która mówi precz z egzaminem ósmoklasisty.
20: Troszkę tak.
19: Yes. A w ogóle nie, to znaczy, nie egzaminować?
20: To albo jest jak wspaniałe pytanie. No właśnie, żeby odpowiedzieć na takie pytania, po co egzamin, jak egzaminować, byśmy musieli najpierw zgodzić się co do tego, po co nam w ogóle szkoła, po co lekcje polskiego.
19: Ach, to już od lat pytam o to.
20: No właśnie, od lat pytamy, a tak naprawdę nadal nie wiemy, więc też nie wiadomo, czy ten egzamin ma ostatecznie weryfikować umiejętności, czy może sprawdzać treść konkretnych wskazanych palcem lektur jako pewnego dziedzictwa kulturowego. No, nie zgodziliśmy się jeszcze co do tego, a warto, żeby słuchacze też wiedzieli i słuchaczki, że tak naprawdę ten egzamin w życiu młodej osoby dzisiaj jest ważniejszy niż matura, dlatego że nie można go poprawić, nie można go powtórzyć, nie można go też nie zdać. Można mieć na przykład 4 punkty i z takim wynikiem punktowym wziąć udział w rekrutacji, no i właśnie nigdy nie poprawić. I to jest jednocześnie wynik, który przesądza już o rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, do szkoły średniej, być może liceum, być może technikum. I no niestety moje doświadczenie jako osoby nauczającej jest takie, że wynik punktowy nie zawsze odzwierciedla możliwości uczniowskie, a jest to jednocześnie, przypominam, wynik całkowicie nieodwołalny. Czy odpowiedź na to, w jaki sposób zatem powinna przebiegać rekrutacja, czy na podstawie ocen, konkursu świadectw, czy szkoły ponadpodstawowe powinny robić jakieś swoje wewnętrzne, własne egzaminy? No, myślę, że ja sama nie powinnam się mierzyć z takim pytaniem, jak to zrobić.
19: Ja znam odpowiedź na to pytanie.
20: O, bardzo proszę, zapraszam.
19: Musimy zmienić model finansowania edukacji w taki sposób, żeby po pierwsze było więcej kasy, a po drugie, żeby nie było podziału na lepsze i gorsze szkoły, prywatne i państwowe czy publiczne. Czyli po prostu każda szkoła jest dobra i wtedy ktoś mówi, no dobrze, jeżeli chcę, żeby dziecko w miejscu, gdzie mieszka, miało dobrych nauczycieli, to po prostu muszę płacić wyższe podatki po to, żeby moje dziecko miało blisko do szkoły, bo jest obok domu i miało super nauczycieli. I każdy rodzic...
20: Dobra, to ja też tak chcę.
19: A widzi pani, taki mam pomysł.
20: Dobra, a jeszcze warto dodać do tego wszystkiego, Ja też pracuję, no nie mogę nie powiedzieć o tym, w szkole państwowej od bardzo wielu lat. Czuję
19: jakiegoś
20: rodzaju powołanie, żeby funkcjonować w tym systemie na tyle twórczo i ambitnie, na ile się da i pomagać tym dzieciakom, ale jednocześnie mam pełną świadomość, że niektóre osoby w tych klasach 35-osobowych, które uczę, no nigdy nie będą w stanie, choćby nie wiadomo co zrobiły, funkcjonować efektywnie w tak dużym zespole klasowym. I myślę, że to jest główna różnica w tej chwili między szkołami prywatnymi a szkołami państwowymi, że w tych właśnie pozasystemowych są dużo mniejsze oddziały. To już bardzo wiele zmienia. Mhm. Można stosować więcej metod aktywizujących, warsztatów. No a w 35-osobowej klasie, jako żywo, no niestety głównie raczej wykładać, chociaż rzeczywiście staram się gdzieś tam przełamywać ten paradygmat ex katedra i włączać dzieciaki do zajęć. No, my wszyscy zresztą się o to staramy. Też nie chcę tutaj pozować na jakąś nauczycielkę, która jako jedyna stawia czoła trudnym warunkom systemowym. Wszyscy to robimy codziennie. No a właśnie te osoby, które pracują w szkołach prywatnych, nierzadko po prostu mają większy komfort pracy dzięki temu, że mniej osób w
19: grupie. Tak. No i teraz mamy taki trudny okres, bo tak wczoraj, dzisiaj, jutro egzaminy i stres nie tylko dla ósmoklasistów związany z egzaminami, ale teraz stres aż do 3 lipca. Jak napisałam, czy ile punktów, czy dostanę się i po prostu wakacje z głowy, przynajmniej jakaś ich część.
20: Ten stres zaczyna się o wiele wcześniej przed egzaminem. Już w 7 klasie powoli
19: zaczynają
20: myśleć o tym, że będzie egzamin. Też być może nauczyciele i nauczycielki mają w tym swój udział, mówiąc, że o, to może być na egzaminie, tego nie może być na egzaminie. Ja rozmawiałam z takimi osobami, które już w ostatniej klasie zauważały, że jejku, czy musimy ciągle mówić o tym egzaminie? No a z drugiej strony przecież to też należy do nauczyciela jakoś, tak? Ostrzegać, informować, budować uważność, że to może się pojawić, a to nie. Więc rozumiem też tych nauczycieli. Zresztą sami rodzice też nie są bez winy w tym napędzaniu stresu, bo przecież rodzice też się stresują tym egzaminem. Więc gdybym na przykład taka Aleksandra Kortak próbowała w klasie 8 omawiać nagle jakąś pozasystemową, dodatkową, wspaniałą, współczesną lekturę, która spodobałaby się dzieciom. No, ja wiem, że są tacy nauczyciele, którzy mierzą się z tym, że rodzice piszą i pytają, a to będzie na egzaminie? Nie będzie tego na egzaminie? To może jednak zrobimy powtórki Quo Vadis, bo to może być na egzaminie. Czyli po prostu wszyscy się napinamy coraz bardziej wokół tego egzaminu i tacy spięci czekamy, aż on nastąpi i to się zaczyna na wiele miesięcy przed.
19: Jasne.
20: Ja też wiem, że są takie rady pedagogiczne, na których dyrektorzy po prostu apelują, żeby w 8 klasie z przedmiotów nieegzaminacyjnych, polski, angielski, matma, żeby nie robić kartkówek, nie robić sprawdzianów, żeby nie odpytywać, żeby nie weryfikować w ogóle wiedzy, żeby dać odczuć dzieciakom, że po prostu są te przedmioty, 3 najważniejsze, obowiązkowe i na nich się skupiamy w tym roku. A co tam się dzieje z tą, nie wiem, już teraz to chyba przyrodą w klasie 8? No po macoszemu ją traktujemy, nie jest to przedmiot egzaminacyjny. Czy tam jakaś historia, kto by słuchał, tego nie będzie na egzaminie.
19: No właśnie, a potem jest wybór szkoły ponadpodstawowej i tutaj zwykle te rankingi, które się pojawiają w różnych tygodnikach i innych

0: Zaczyna się
1: A co
0: lekcja.
1: macie? Elektrowstrząsy, czy w jakiś sposób?
0: Nie, po prostu. Zaczyna się godzina lekcji, więc spotykamy się w sali. No, nie trzeba, wszyscy mają przy sobie małe urządzenia zakazane, które pokazują godzinę, ale też jest zegar na korytarzu szkolnym. No, przychodzi nauczycielka do sali. No, wiadomo przecież, że zaczyna się lekcja o 9:00, to się zaczyna. Nie musimy tego wtórnie obwieszczać, chociaż dodam, to jest szkoła ponadpodstawowa. Być może to jest mój komfort, że pracuję z osobami,
1: Jasne.
0: które znają się na zegarku i tak dalej. Rozumiem, że w młodszych klasach to byłoby trudniej zorganizować, ale jest to jeden z wielu przykładów dotyczących tego, jaka może być, powiedzmy, kultura pracy w środowisku szkolnym i że to wcale nie muszą być, a często już nie są, takie zasady, do których przywykliśmy we swoich wspomnieniach z okresu szkolnego. To też jest dla mnie przykre, że mnóstwo rozmówców w dyskursie edukacyjnym opiera się wyłącznie na własnych wspomnieniach ze szkoły, a przecież dzisiejsze szkoły wyglądają często już zupełnie inaczej.
1: Tak.
0: Mamy piłkarzyki też na korytarzu szkolnym, dodam.
1: No to jakaś elitka.
0: Nie, to jest po prostu warszawska szkoła, w której Rada Rodziców też operuje większym budżetem być może niż niektóre szkoły, więc może już powoli dzięki temu moglibyśmy dążyć do tego modelu, o którym pan redaktor opowiadał, tylko że na przykład o liczebności klas, o pensji nauczycieli, no nadal Rada Rodziców przesądzać nie może.
1: Muszę powiedzieć, że co jak co, ale umiejętności gry w piłkarzyki się w życiu przydają. Człowiek trafia, no serio, to nie żart, wielokrotnie można zaimponować komuś.
0: Ale koordynacja,
1: oka, ręka,
0: lewa, prawa półkula, oczywiście.
1: No wiadomo. Dobrze, pani doktor, bo tu ja tutaj uschnę z niepewności. Proszę rozwiązać zagadkę, bo tu już konsultowałem, pytałem i poległem. 4 punkty tylko zdobyłem na tej pani...
0: Z tymi abakanami.
1: Tak, 4 punkty zdobyłem na pani egzaminie.
0: Ja się wytłumaczę.
1: Dobrze.
0: W 2021 roku, parę lat temu, był rok lemowski, rok Stanisława Lema. Ogłaszano wówczas konkursy na scenariusze lekcji dla nauczycieli. Takie konkursy. Była nagroda pieniężna, więc jak można się domyślić, ja polonistka, no nie mogłam się nie zgłosić. I się okazało, że tam faktycznie zdobyłam jakąś nagrodę, a trzeba było przygotować scenariusz lekcji właśnie do twórczości Stanisława Lema. I proszę sobie wyobrazić, że ja akurat dokładnie to opowiadanie wybrałam wtedy.
1: Czyli przyjaciel Automateusza.
0: Tak, ja ponieważ zajmuję się najchętniej właśnie edukacją interdyscyplinarną, czyli związkami między na przykład literaturą a dziełami obrazowymi albo rzeźbą, albo filozofią itd., itd., to właśnie próbowałam to jakoś pożenić ze sobą i ten scenariusz lekcji dotyczył w dużym stopniu różnic między człowiekiem a potencjalną, jeszcze wówczas potencjalną sztuczną inteligencją. Tam uczniowie się dowiadywali, co znaczy racjonalny, nieracjonalny, ale też pokazywałam im te abakany i to są, no jakby na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, to są takie rzeźby Magdaleny Abakanowicz, które nie mają twarzy, a zatem nie mają indywidualności. No i właśnie o tym też rozmawialiśmy, że sztuczna inteligencja nie jest osobą dlatego, że nie ma jakichś cech wyróżniających, takich cech osobowości, które by ją różniły od innych maszyn, a ludzie wszyscy różnią się od siebie i te różnice są źródłem napięć, konfliktów, ale też są ogromną wartością, że różnimy się między sobą, że inaczej możemy patrzeć na różne sprawy, no i że człowiek jest indywidualnością. Więc związek polegałby po prostu na tym, że te abakany, chociaż w zamyśle Abakanowicz, z tego co wiadomo, raczej były krytyką systemów totalitarnych i takiego, powiedzmy, owczego pędu, owczego tłumu, to w tym przypadku mogłyby być świetną ilustracją pokazującą właśnie, że gdybyśmy sobie wizualizowali maszynę, taką sztuczną inteligencję, takiego myślącego robota, no to właśnie jako taką istotę pozbawioną twarzy, pozbawioną indywidualności. No i to była też lekcja o tym, czy można się zaprzyjaźnić z takim robotem, bo przecież tego dotyczy opowiadanie Lema.
1: O matko, nikt by tego nie odgadł. Pani doktor, ja już tutaj myślałem, że jestem jakiś nienormalny, a to okazuje się, że po prostu tylko pani mogła odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ale no, czasem
1: co to w ogóle jest
0: o tym, że się bawimy w zgadywanie i testujemy, tylko to jest o tym, że twórczo się kłócimy albo sobie dyskutujemy. No, ja lubię takie lekcje, gdy nie ma jednej odpowiedzi. To jest istota dociekań filozoficznych. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, po co żyć na przykład. Nie ma jednej odpowiedzi.
1: Nie, to jest łatwe, właśnie... jest jedna, nie ma sensu, to wiadomo już od lat. Serio?
0: No, rozumiem, że tutaj nihilizm.
1: Nie, jaki nihilizm? Zdrowy rozsądek.
0: To...

0: ja jakiś tam sens znajduję i zachęcam do tego.
1: A, nie, to, że sobie doszukujemy, to wiadomo, tylko tak w ogóle na poziomie ogólnym nie ma sensu. Pani doktor...
0: A nie, tak, tak serio, to jednego na pewno nie i właśnie o to chodzi.
1: Pani doktor, bardzo pani dziękuję i liczę już, zacieram łapki na kolejne nasze spotkanie, mam nadzieję.
0: Bardzo mi miło to słyszeć. Może dotrę na miejsce.
1: O, dobrze. Przyjmuję tę krytykę w imieniu organizacji.
0: Nie, nie, to nie jako krytyka, tylko jako nadzieja, bo ja bardzo lubię gości.
1: Nadzieja jest matką wynalazków, jak wiadomo.
0: No tak.
1: Pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Choć się trochę poczułem dyskryminowany. Dziękuję bardzo. Informacje TOK FM już za chwileczkę o 9.40, a po nich gotowy do zajęć Maciej Głogowski.
2: I susza.
1: Susza? Wpływ... A co wczoraj robiłeś wieczorem?
2: No właśnie, wczoraj akurat...
1: Że troszkę... suszę masz.
2: I dzisiaj też w niektórych regionach pada, jak słyszą państwo prognozę pogody w TOK FM. Natomiast susza jest i o wpływie suszy na gospodarkę i koszty o kosztach dla gospodarki mówić będziemy w magazynie EKG po informacjach.
1: A pamiętasz taką piosenkę, byśmy zaśpiewali?
2: Ciągle pada. Byśmy nie zaśpiewali, ale pamiętam.
1: Dobrze. Informacje o 9.40, po nich EKG i Maciej Głogowski.
3: Autopromocja.
4: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle? Czy można zdobywać Everest na raty? I gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Kamper spakowany. Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 9.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ceny gazu w Europie rosną kolejny dzień z rzędu. To w reakcji na wątpliwości Donalda Trumpa co do zawieszenia broni z Iranem. Prezydent USA zasugerował, że jest blisko decyzji o zerwaniu porozumienia. Jednocześnie powiedział, że zamierza prowadzić dalsze negocjacje. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie wzrosły o prawie 2% do ponad 47 euro za megawattogodzinę i są blisko tygodniowego maksimum. W poniedziałek paliwo to zdrożało o prawie 5%. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojców. Poselski projekt wprowadza definicję kojca i reguluje jego wymiary oraz warunki, które musi spełniać. Jak na przykład zadaszenie. Przygotowanie kadry dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. To główne zadanie powołanej wczoraj Pomorskiej Rady Kompetencji Jądrowych. W jej skład wchodzą samorządowcy, przedsiębiorcy, eksperci i przedstawiciele świata nauki. Nowo powołana rada ma zagwarantować, że fachowców do pracy przy elektrowni nie zabraknie, a zapotrzebowanie na nich jest duże, mówi przewodniczący rady Grzegorz Maj.
23: Ogromne, 24 tysiące ludzi na dobrze płatnych i świetnie przygotowanych stanowiskach pracy. O takim zapotrzebowaniu mówimy na etap budowy polskiej elektrowni jądrowej.
22: Jednym z zadań rady będzie dbanie o to, by edukacja zawodowa odpowiadała na potrzeby tworzącego się sektora jądrowego. 22 filmy powalczą o Złotą Palmę podczas 79. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W jury konkursu znaleźli się m.in. chińska reżyserka Chloe Zhao, amerykańska aktorka Demi Moore oraz chilijski reżyser Diego Cespedes. Obradom jury przewodzi południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. To fantastyczne, mówi australijski turysta.
24: Festiwal promuje kino niezależne i daje twórcom filmowym oraz artystom prawdziwą szansę na duży przełom w ich karierze. To jest naprawdę ważne w sztuce.
22: Honorowe Złote Palmy odbiorą w tym roku Barbara Streisand oraz Peter Jackson. Kolejne informacje o 10, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna osiągnie od 10 do 14 stopni. Cieplej jedynie na wschodzie, do 20 stopni na plusie.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
26: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
27: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: Jest prawie 9.45, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
2: Susza, wszyscy mamy się martwić?
28: No, zdecydowanie mamy się martwić, bo nie jest ona czymś wyjątkowym, tylko jest to kolejna susza w kolejnym roku.
2: To może już nie ma sensu przedłużać tych rozmów.
28: Powinniśmy kończyć
2: ten wywiad.
28: Znaczy, pewnie trzeba byłoby zastanowić się, że skoro stało się normą to, że w okresach tradycyjnie mokrych, czyli wtedy, kiedy ma mokre miesiące, te mokre to jest wczesna wiosna, czyli powiedzmy końcówka lutego, marzec, kwiecień, powinno padać non-stop, tymczasem mamy coraz częstszą sytuację, gdzie są to miesiące, w których nie pada, stany rzek są niskie i to nawet jak się patrzy w perspektywie ubiegłych lat, tak się by porównało marce 2020 2022, 2023, 2024, no to wygląda dramatycznie.
2: I powtórzy pan teraz te wszystkie zaklęcia, że nie dbamy o zatrzymywanie wody w miastach i poza miastami jest jeszcze wiele do zrobienia w budowie świadomości i politykach publicznych.
28: To zawsze można powtórzyć. Natomiast to, co na pewno warto dodać, że Polska odrobiła na pewno jedną lekcję, to jest pozytywna informacja, że przygotowaliśmy się do zmiany struktury pożarów. I to jest coś, co pewnie w tej stacji może nawet nie padło, czyli obok Straży Pożarnej, którą wszyscy kojarzymy, no mamy jeszcze system wczesnego ostrzegania, w którym bardzo pomagają rozwiązania dronowe, czy też sztuczna inteligencja, czyli obserwacje też chociażby dzięki Kopernikusowi. Przypomnę, program naukowy Europejskiej Agencji Kosmicznej, której częścią jest Polska Agencja Kosmiczna. Jesteśmy w stanie szybciej reagować na pożary, ponieważ szybciej jesteśmy w stanie je widzieć. A dzięki temu, że działania Straży Pożarnej są wspomagane przez Lasy Państwowe, mają takie oddziały szybkiego reagowania, to rozległość tych pożarów jest szczęśliwie nie taka katastrofalna jak gdzie indziej.
2: To tak, żebym się nie pomylił, to pan widzi tę szklankę do połowy pustą. No bo jak już się dzieje źle, to chociaż jak się wydarzy kolejny etap, czyli pożar, to może go wcześniej zobaczymy, a my byśmy chcieli
28: go nie mieć. Znaczy to pełna zgoda, tylko że niestety w sytuacji, jeżeli mamy planetarne zjawisko zmiany klimatu i wiadomo, że no tak, Polska też leży w takiej szerokości geograficznej, w jakiej leży, u nas po prostu tej wody będzie niestety mniej, nie więcej. Zmienia się też struktura prądów morskich, to długo o tym można byłoby rozmawiać.
2: To, co ja widzę, to to, że jesteśmy jednym z najbardziej narażonych państw w Unii Europejskiej i podatnych na zmianę klimatu.
28: Tak jest. Mamy 1700 metra sześciennego wody na mieszkańca. Poziom uznawany za bezpieczny to jest 4000. Średnia europejska to jest 4700. Czy to w ogóle rozkłada na łopatki każdą dyskusję wokół tego, czy mamy w Polsce dużo wody, czy mało? Mamy jej bardzo mało. Mamy skandalicznie mało tej wody. Powinniśmy ją łapać, magazynować poprzez odpowiednio rozmieszczone, poprzez konsensus naukowy, wiadomo, gdzie łapać wodę. Zaraz do tego dojdę. System zbiorników retencyjnych małych, funkcyjnych. Ich powinno być w Polsce mniej więcej 2000, mamy około 80 takich, które są w stanie przytrzymywać wodę opadową, chronić nas przy okazji przed powodzią. One są dwufunkcyjne, bo chronią przed suszą, to jest jedna funkcja, druga chronią przed powodzią, czyli mają słynny racibórz, jest jednofunkcyjny, jest podbiornikiem suchym, powinien być mokrym właśnie po to, żeby miał więcej tych funkcji. No niestety, żeśmy zaoszczędzili, czyli zdecydowaliśmy zbudować tańsze rozwiązanie.
2: Ale dobrze, że ono jest.
28: No dobrze, że jest, tylko akurat dobrego pan sobie zaprosił rozmówcę, bo ja pracując w systemie ONZ od 2002 roku. Dobrze pamiętam, jak w ramach GEF-u, Global Environment Fund, został zaprojektowany system w Raciborzu, bo on był współfinansowany ze środków Banku Światowego i częściowo środków ONZ i miał powstać w 2006 roku. A przypomnę, że został zrobiony w 2025. W 2024 przyjął wodę na etapie powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, czyli przyjął wodę z tego Niżu Genueńskiego słynnego, tylko że on był wtedy jeszcze niedokończony. Ale na szczęście był, tak? Ale został przygotowany z opóźnieniem 18-letnim. To też wiele mówi o sile państwa i tego, jak sprawnie budujemy systemy przeciwpowodziowe. Dlatego chciałem pochwalić, że akurat system przeciwpożarowy jest całkiem niezły. Także to jest coś, z czego my Polacy powinniśmy być dumni i powinniśmy postawić laurkę Ochotniczym Strażom Pożarnym, Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasom Państwowym, bo rzeczywiście te trzy podmioty ze sobą współpracują i ten system działa.
2: Co jest do zrobienia? I tu zaprzeczę trochę sobie, ale mnie się wydaje, że te niektóre zaklęcia, czy te niektóre alarmy warto powtórzyć i nie mam na to dobrego dowodu, ale gdzieś tak intuicyjnie wyczuwam, że te powtarzające się schematy, sytuacje, susze zaczynają działać na naszą świadomość i to jest pierwszy, no może nie pierwszy, bo pan już podał jakiś inny, ale to jest kolejna pozytywna informacja w tym morzu. Nie najlepsze słowo w tym kontekście, morzu negatywnych wiadomości, między innymi tym, jakim jest narażenie Polski na te i podatność na zmiany klimatu. Dbanie o to, żeby wtedy, kiedy pada, jak najwięcej tej wody zatrzymać. I to nie jest tylko w miastach, ale wszędzie w naszym otoczeniu.
28: Tak, i podam przykład Hiszpanii, bo on jest bardzo dobry, bo Hiszpania ma podobną powierzchnię jak Polska, ma gorszą sytuację hydrologiczną, bo jest trochę niżej, jeśli chodzi o szerokość geograficzną. Hiszpanie są w stanie magazynować 46% tego, co spada z nieba na ich terytorium, a my zaledwie 6%. I to jest ta różnica. Czyli jeżeli Hiszpanie potrafią, a my nie, a dysponujemy tymi samymi technologiami, jeden i drugi państwo jest w Unii Europejskiej, mamy podobny poziom zamożności, to znaczy, że źle zarządzamy tym mechanizmem magazynowania wody. I to jest pierwsza informacja. Natomiast druga, którą bym pewnie zdefiniował jako lepsza w tym zestawie, to to, że mamy kryzys wodny szczęśliwie już w protokole zbieżności, jeśli chodzi o polityków, czyli raczej nie ma sporu politycznego wokół tego, że w Polsce wody brakuje. I to jest fenomenalne, bo to jest rzadko kiedy konsensus naukowy spotyka się z konsensusem politycznym. Czyli nie mamy próby zaprzeczania konsensusowi naukowemu w tym aspekcie. I to jest coś naprawdę pozytywnego.
2: Jak pan wyłapuje w te wiadomości, które aż trudno uwierzyć, że w poważnej audycji powinniśmy się zajmować tym, że ojej, to politycy się w sumie zgadzają, że mamy jakiś problem.
28: Dlatego, że zgadzają się elektoraty też, no bo to jedno z drugiego wynika. Jeżeli rolnicy widzą, że brakuje wody, a widzą, no to wiadomo, że konkretne partie, które patrzą na to, co widzi elektorat wiejski, na to też reagują. Analogicznie, jeśli chodzi o mieszkańców miast. Oni też coraz częściej widzą, że jest po prostu im w tych miastach za gorąco. To jest świetna taka analiza, którą robi Polska Agencja Kosmiczna, o której już dzisiaj wspomniałem, miejskich wysp ciepła, gdzie też jakby pokazane są największe polskie miasta, jak tam strasznie się robi gorąco w okresie letnim i że wytrzymać się nie da. No to właśnie jest elektorat miejski, który widzi to, że coś się z klimatem dzieje niewłaściwego i można zaklinać rzeczywistość i twierdzić, że to zjawisko nie istnieje. Natomiast ludzie są jednak mądrzy i widzą, odczuwają na własnym organizmie, że coś się z tą pogodą niestety tam rozregulowało.
2: Z klimatem.
28: No, mówię językiem takim, który każdy rozumie, bo klimat to jest coś, co jest trudno wytłumaczalne. Natomiast pogodę i prognozę pogody każdy ogląda bądź słucha. Jeżeli widać w tej prognozie pogody,
2: tylko,
28: że robi się niekomfortowo.
2: Tylko, że to jest czasem mylące, bo właśnie pada. No, nie wiem, czy u państwa naszych słuchaczek i słuchaczy w miejscach, w których się znajdujecie w tej chwili pada, no ale powiedzmy, że tak trochę pada, ale to jeszcze nie oznacza, że nam problem zlikwidował się tej suszy, którą mamy.
28: To prawda, ale znowuż wracając do tego konsensusu naukowego. No jeżeli mamy instytucje tak ważne jak Główny Urząd Statystyczny czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i polscy politycy powinni na bazie tych instytucji publicznych podejmować swoje decyzje polityczne, na przykład inwestując środki publiczne we właściwy sposób, no to wtedy mamy tą spójność między polityką państwa, politykami poszczególnych partii, współzarządzającym procesami decyzyjnymi, no i właśnie sektorem nauki i tym konsensusem naukowym. No i byłoby dobrze, gdyby inwestycje rosły na magazynowanie wody, bo tu jest rzeczywiście źle.
2: W każdej skali, rozumiem.
28: W każdej skali, zarówno jeśli chodzi o małe zbiorniki, zaraz do tego dojdę, jak i te duże. Te małe zbiorniki retencyjne, one szczęśliwie, czy zbiorniki gromadzące wodę na właśnie cele przeciwpożarowe, one są właśnie rozmieszczone w lasach, właśnie po to, żeby straż pożarna, ale też lasy państwowe miały czym gasić. I to się na szczęście dzieje. Też mamy bardzo dobrze zbudowany system takich dróg przeciwpożarowych, czyli takich przesiek, gdzie zwyczajnie jest taka naturalna bariera robiona przeciwko rozprzestrzenianiu się lasu. No mamy też całkiem system dobrze funkcjonujący takiego lotniczego pogotowia właśnie przeciwpożarowego. Przypomnę, jest mniej więcej 50 jednostek lotniczych, które są w trybie przetargu wybierane przez Lasy Państwowe i one są głównie oparte o sieć aeroklubów i tych miejsc jest ponad 30, czyli jest taka bardzo fajna, rozproszona sieć, gdzie możemy wysłać samolot bardzo szybko i dokonać nim ugaszenia ogniska pożarowego. Więc to jest coś, co rzeczywiście definiuje jako pozytywne w Polsce. Natomiast no, negatywne jest oczywiście to, że w Polsce wciąż niezmiennie mało tej wody łapiemy, plus mamy bardzo niski poziom monitorowania tego, na co tę wodę używamy, tej, której nam brakuje, bo wielkim sporem, niestety tutaj nie ma konsensusu politycznego, jest nielegalne wykopywanie studni, które nam zaburzają, głównie rolnicy robią niestety na potrzeby swojej produkcji rolnej, które nam zaburzają gospodarkę wodną, czyli mamy coraz mniej wód tych powierzchniowych i niżej, czyli jest nadmiarowy pobór wody przy kryzysie wodnym. No i mamy wciąż niestety problem jeszcze z sięgających lat 60. 70. z rowów odprowadzających wodę. Wtedy sytuacja hydrologiczna była kompletnie inna niż jest teraz i trzeba by je wszystkie zasypać. A to jest, długość tych rowów jest jak stąd do Księżyca i z powrotem, więc to jest tyle. Więc naprawdę jest co zasypywać i trzeba to niezbędnie i sprawnie robić. Ja bym sobie naprawdę życzył, żeby polska administracja, tu w szczególności patrzę z pewną czułością na pana ministra obrony narodowej, żeby polska armia się za to wzięła. Bo absolutnie warto, żebyśmy mieli więcej terenów podmokłych, terenów, gdzie jest bogato, jeśli chodzi o bioróżnorodność, zwłaszcza w kontekście zielonego korytarza na wschodzie, żeby tam odtworzyć tereny zielone, bogate w wodę.
2: To już wszystko pan połączył, ale to ciekawe.
28: I wtedy mielibyśmy i bezpieczniej przeciwpożarowo i przede wszystkim mielibyśmy też bezpieczniej z punktu widzenia odporności. na zagrożenia z wschodu.
2: W morzu problemów związanych z niedoborem wody pan znajduje mimo wszystko jakieś elementy, które mogą być pocieszające, choć ich suma wciąż jeszcze nie składa się na taki pozytywny obraz, że ten kryzys, który mamy, zostanie za chwilę przełamany.
28: No pewno tak, no też czasami warto zwrócić uwagę, że niekiedy środki publiczne są wydawane dobrze, a niekiedy idiotycznie. Jeżeli mieliśmy...
2: Proszę pana, cała dyskusja publiczna jest właśnie o tym, że niektóre albo znaczna część środków publicznych jest wydawana, jak pan to powiedział?
28: Dobrze,
2: ja bym powiedział niemądrze. A ta druga część?
28: A ta druga część. No ale ja jako optymista, jak zawsze szukam tych pozytywów, to przypomnę tylko dla słuchaczy, że jeżeli kiedyś państwo usłyszą, że Lasy Państwowe wydają mniej więcej 160 milionów na tą właśnie ochronę przed pożarami, to jest stały wydatek na tym poziomie, no to są akurat dobrze wydane pieniądze, bo ten system działa. Natomiast jest mnóstwo innych wydatków, które czy te same Lasy Państwowe, czy Wody Polskie, czy inne ministerstwa niewłaściwie kierują w niewłaściwe miejsca i na to trzeba zwracać uwagę.
2: Mówił pan Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Bardzo dziękuję za rozmowę.
28: Ja dziękuję.
2: Euro 4,24 zł, dolar 3,61 zł, frank 4,63 zł i funt 4,89 zł. Tak wygląda sytuacja na rynku walutowym, sytuacja złotego. Jak wygląda sytuacja z audycją Owczarek? Powie Cezary Łosiczka.
0: Za chwileczkę bardzo ciekawy kazus o bliźniaki, które mają matkę i dwóch ojców. Także ciekawa sytuacja. Gdyby to były trojaczki, to by sprawa była łatwa, bo karta dużej rodziny od razu dla wszystkich, a tak to nie wiadomo. Ale bardzo ciekawy kazus, jak to jest możliwe, czy to jest częste, czy jest się czego bać, a może czy mamy powody do radości. Za chwileczkę w programie Owczarek.
2: Po informacjach Cezary Łasiczka i kontynuacja audycji Owczarek. Kolejne wydanie magazynu EKG zaś po 12.40 o 10.00 w TOK FM. Informacja Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
25: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
26: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
25: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
20: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
29: ZUS, podatki, czynsz, konto...
30: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
29: Ty nie?
30: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
29: Płacą ci? Dużo?
30: 4000 się uzbierało.
29: No żartujesz.
31: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
29: Reklama.
25: Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
5: To już trzecie podejście. Sejm zajmie się dziś uregulowaniem sprawy kryptowalut. Leśnicy zaczynają szacowanie strat po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Jest 10:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm po raz trzeci zajmie się dziś uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
11: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
5: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Amerykańska delegacja będzie dziś oglądać wybrane elementy zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. W Białymstoku obejrzy także miejsca składowania elementów tarczy wschód. Ten program zakłada budowę różnego typu umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą. I właśnie na tarczę wschód przeznaczone mają być pieniądze z unijnego programu SAFE. Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać prawie 40 nowych kontraktów. Tomasz Węska.
12: Pieniądze z programu SAFE poprawią umocnienie flanki wschodniej, ale przede wszystkim wesprą przemysł, mówi generał Bąk. Zyska fabryka broni Łucznik w Radomiu, zyska huta stalowa Wola, a także zakłady mechaniczne Tarnów czy wojskowe zakłady lotnicze w Łodzi. A to tylko część z tych, które program SAFE obejmie.
13: Bo to nie jest tak, że myśmy dostali teraz pieniądze i myślimy o tym, co dopiero z nimi zrobić. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli chodzi o plan wydatkowania tych pieniędzy. Trzeba dopilnować, aby one były właściwie wydane zgodnie z zaplanowanym celem. No i przede wszystkim szybko.
12: Z prawie 44 miliardów euro na obronność 15% Polska ma otrzymać do końca maja. Rządzący szacują, że blisko 90% pieniędzy przekazanych naszemu krajowi zostanie wydanych w Polsce. Tomasz Fęskę, TOK FM.
5: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zmaga się z wielkim kryzysem w swojej partii. Wszystko przez przegrane z Kretesem przez lejburzystów wybory lokalne. Ugrupowanie Starmera straciło w Anglii niemal 1500 mandatów radnych. Tomasz Orchowski.
14: Ponad 70 parlamentarzystów z partii pracy wezwało Starmera do rezygnacji lub przedstawienia harmonogramu odejścia. BBC wylicza, to prawie 20% deputowanych lejburzystów. Przeciwko premierowi wypowiedziała się też ministra spraw wewnętrznych. Biorę odpowiedzialność za wyniki, jak i wprowadzenie zmian na rzecz silniejszej i sprawiedliwszej Wielkiej Brytanii, mówi Starmer. To wszystko boli nie tylko dlatego, że Partia Pracy poradziła sobie źle, ale także dlatego, że jeśli nie zrobimy tego dobrze, nasz kraj podąży bardzo mroczną ścieżką. Największym wygranym zeszłotygodniowych wyborów lokalnych jest skrajnie prawicowe Reform UK Nigela Farage'a. Tomasz Urchowski, TOK FM.
5: Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić, mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
15: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
5: Bo jak dodaje nasz rozmówca, drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem.
15: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
5: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
16: Trenerem Japonki jest obecnie Tomasz Wiktorowski, który pracował z Raszynianką w latach 2021-2024, więc Polkę zna doskonale. Na turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu trzykrotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie dwa mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku była Amerykanka. Jutrzejszy pojedynek o godzinie 11. Mateusz Stanicki, TOK FM.
5: Najcieplej będzie dziś na wschodzie, gdzie termometry pokażą do 19 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 9 do 14. Dziś sporo chmur i przelotnych opadów deszczu. Może też zagrzmieć. Na południu opady mogą być intensywne. Wysoko w górach może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest program Owczarek i świat, który jest ultra ciekawy, który objaśnia pani profesor Ewa Bartnik, biolog, genetyk, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, członkini Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie
0: profesorze. Tyle tytułów, bo to jest ważne.
2: Ale to wcale nie jest wszystko, więc myślę...
0: No wiadomo, że to nie jest wszystko, ale nie mamy tyle czasu. Chcemy jeszcze też o czymś pogadać. Gdybym tylko pani profesor wymieniał tytuły i afiliacje, to byśmy tu siedzieli do wieczora.
2: Było w którymś Sienkiewiczu wszystkie tytuły, nie pamiętam, i król, i coś tam, i coś tam.
0: I otros.
2: Pół strony, tak.
0: Tak, i otros. A sprawa jest ciekawa, albowiem mamy przypadek kobiety, która urodziła bliźniaki. I teraz tak, ojcem jednej bliźniaczki jest pan numer jeden, a ojcem bliźniaczki numer dwa jest pan numer dwa. I myślimy sobie, what? A tymczasem, jeżeli ktoś czyta mitologię, to mówi, oj tam, przecież to już było... ale właśnie wróci więcej. Na przykład mamy takie mniej znane bliźniaki jak Herkules albo Herakles i jego brat Ifikles.
2: O nich w ogóle nie słyszałam, bo Castor i Pollux to każde dziecko wie, że tak powiem.
0: No
2: że...
0: dobrze.
2: Ubiegłam, przepraszam, ale żeśmy wcześniej rozmawiali.
0: Bo tego Ifiklesa Herkules lub Herakles uratowali przed wężem, który przylazł i chciał go zgładzić. W każdym razie w mitologii mamy przypadki takie, ale wiemy, że mitologia to...
2: Ale to jest ciekawe, że oni to wymyślili, bo jak gdyby mitologia... Ja w ogóle miałam okres w dzieciństwie, kiedy nic innego nie czytałam, tylko mitologię grecką. I tam, jeżeli się weźmie niektóre książki, to każda bajka ma kilka wersji. A skąd oni w ogóle brali te wszystkie pomysły, to ja naprawdę nie wiem.
0: Nudzili się. Telewizji nie było, seriali nie było. Streamingu nie było. Trzeba było coś tam... No, zresztą, telewizja, seriale, streamingi to jest to, co robili Grecy i Rzymianie wcześniej, a jeszcze przed nimi różne inne nacje, czyli opowiadali historię. Zmienia się sposób opowiadania tych historii, ale całe życie opowiadamy sobie historię. A tutaj jest historia, ale też rzeczywistość, czyli bliźniaki, jedna matka i jeden ojciec jednej... I drugi ojciec z drugiej. I to jest nietypowe, rzadkie, aczkolwiek niemożliwe.
2: Znaczy, z tego, co czytałam, znanych jest 20 przypadków, ale uważa się, że w sytuacjach, kiedy są, powiedzmy, sprawy rozwodowe, spory i tak dalej, to może być 1-2%. To by było pewnie więcej na świecie. Tylko oczywiście można podejrzewać, a nie można, trudno jest badać. Idea, że ktoś jest do kogoś podobny, bo jest jego ojcem czy matką, no znam dzieci niesłychanie podobne do rodziców, znam dzieci zupełnie niepodobne do rodziców i powiedzmy, nie mam powodu powątpiewać, że to nie są dzieci tych osób. To się często zdarza w sprawach, kiedy jest dochodzenie ojcostwa. I są techniki, no już od dosyć dawna, zresztą stosowane też w kryminalistyce, żeby zbadać, czy ktoś rzeczywiście jest ojcem danego dziecka. Zakłada się, że matka jest matką, co zresztą można sprawdzić. Pobiera się wymazy z policzka, kiedyś trzeba było więcej tego DNA i pobiera się krew i się bada pewne sekwencje, które są bardzo zmienne, ale powiedzmy z pokolenia na pokolenie są przekazywane tak samo. I w takiej sytuacji, jeżeli mają tą samą matkę i innych ojców, to prążki, które wychodzą na żelach od matki będą, nie muszą być takie same u tych dwójki dzieci, bo mogły dostać taki jeden na wersję genu od matki, drugą, ale powiedzmy to będą zgodne z tym, co jest u matki. Natomiast jeżeli to nie jest ojciec, to będą w dość dużym stopniu niezgodne. I w ten sposób się bardzo łatwo wyklucza ojcostwo. W dawnych czasach to było tak, że były grupy krwi, co bardzo ograniczało sytuację, no bo to trochę trudno coś powiedzieć. I jedną z sytuacji opisano tutaj, wyszło absolutnie, że mąż był ojcem jednego z dziećmi, a nie wiem.
0: A nie mąż do niego.
2: A nie, przecież konkument, nie wiem, kochanek, nie wartościujmy, był drugiego i tam zresztą potem chyba nastąpił rozwód i ta kobieta żyła z tym swoim pierwotnie nieoficjalnym partnerem. Ale takich przypadków jest więcej. Ja natrafiłam na jakąś bardzo łzawą historię w BBC, ale angielskiej wersji, dwóch sióstr, które no, miały ciężkie dzieciństwo, wychowywała je babcia, matka je urodziła w wieku lat 19. One były bliźniaczkami, ale na pewno nie były identyczne. I gdzieś pod 50 doszły do tego, kto był ich ojcami. Zresztą też techniki badania tego kiedyś były znacznie mniej dostępne i droższe.
0: Tak, badanie to jest jedno. No bo rozumiem, że tak, że sprawa jest teoretycznie możliwa i praktycznie też, ale jest rzadka z kilku powodów. Pierwszy to jest, jak rozumiem, powód, który pani wyjaśni, ale drugi to jest też powód, powiedziałbym, społeczny. To znaczy, chyba nie jest... raczej zachowania, że może dojść do zapłodnienia w krótkim okresie, gdzie mamy dwóch potencjalnych kandydatów, nie są aż tak bardzo częste czy zwyczajowe.
2: No po pierwsze nie są zwyczajowe, a po drugie jednak wydaje mi się, że w takiej sytuacji no, antykoncepcja wydaje się dość ewidentnym pomysłem, chyba że akurat no, nie było użyte. To nie jest typowe, tylko to jest możliwe, tylko jeszcze jak gdyby te warianty są różne, w sensie chyba nikt dokładnie nie wie, ile w stanie jest przeżyć plemnik, więc plus jeden z wariantów, które sugerowano, jest taki, że w przypadkach niektórych jedno z tych bliźniąt jest wyraźnie mniejsze, że może była owulacja później, powiedzmy miesiąc później, czy coś, czasami ponoć się zdarza w ciąży i wtedy jak gdyby to nie było zdarzenie w ciągu paru dni, tylko w jakimś tam większym odstępie, że to nie jest typowe. I to, że tego wygląda, że jest powiedzmy, nie pamiętam, powiedzmy 2% w przypadkach, kiedy się dochodzi do ojcostwa, sugeruje, że to jest w takich nietypowych przypadkach, kiedy i tak już istnieją jakieś wątpliwości.
0: Czyli w tym przypadku, o którym pani profesor mówi, mamy do czynienia jak gdyby z różnicą wieku pomiędzy...
2: Tak, oczywiście... Człowiek jest wyjątkowo fatalnym obiektem do badań naukowych, w związku z tym no, przyjmuje się to, co jest i to się bada i stara się wymyślić, jak mogło dojść do tego. No, ale
0: fatalnym, bo te cykle są długie?
2: Znaczy cykle, zanim się urodzi, jest na około 9 miesięcy, chyba że co drugi jest młodszy. Znaczy, i ogólnie rzecz biorąc, to nie jest coś takiego... Znaczy w ogóle, dlaczego w tym momencie jest interesujące coś, co się zdarzyło, publikacja jest z 20 roku i publikacja jest bardzo porządna, bo wszyscy troje zaangażowani w to, czyli kobieta, mąż
0: i mąż,
2: wszyscy udzielili zgody, bo chcieli, żeby to było pisane, powiedzmy, dla innych par, żeby widzieli, że coś takiego jest możliwe. Tylko jak coś zdarza się raz... na ileś tam jest 20 znanych przypadków na świecie, no to nie jest standardowe. A to, że ktoś nie jest podobny do tatusia, naprawdę o niczym nie świadczy.
0: Pani profesor, a czy można o takim przypadku mówić w kontekście wad i zalet?
2: To znaczy, nie wiem, czy będziemy rozważać rozwiązać społeczeństwa?
0: Nie. Znaczy, jak gdyby zostawiając etykę na boku, czy na przykład są zalety dla dzieci, które mają bliźniaków, które mają różnych ojców i czy też są wady, myślę o potencjalnym, no właśnie wspomniała pani, że w niektórych przypadkach jedno z dzieci, jedno z bliźniaków może być młodsze, więc rodzi
2: ale,
0: się
2: tak,
0: wcześniej.
2: Ale to jest pewnie jeszcze rzecz. Ja nie wiem, wydaje mi się, że bycie bliźniakiem ma samo bycie bliźniakiem, nie
0: jest
2: akurat
0: trudne.
2: Dwóch różnych, ma wady i zalety.
0: One wiem, mają... o czym mówię.
2: Poważnie?
0: Tak.
2: No więc to jest troszeczkę tak, że one się troszkę inaczej rozwijają, one mają więcej takiego wewnętrznego świata. Coś widziałam, że przynajmniej w niektórych przypadkach później się rozwija mowa, bo jest mowa między nimi taka tajemna i tak dalej. Ale myślę, że też posiadanie kogoś, kto jest jak gdyby w przypadku nieidentycznym, to jest rodzeństwo go w tym samym wieku. Nie wiem, to znaczy w mojej rodzinie były bliźniaki. Mój ojciec był późnym dzieckiem, więc ja już nie pamiętam, czy on był wujkiem tych bliźniąt, czy te bliźnięta w jego wieku były jego wujkami, ale to była jakaś dziwna relacja. I oni byli absolutnie identyczni. Jedyna różnica była, że jeden palił cygara, drugi papierosy, ale to, co dla mnie, ja miałam wtedy, nie wiem, 8-10 lat, coś takiego, oni mówili w ten sposób, że poszedłem do niego i drugi kontynuował i powiedziałem mu, jak gdyby byli jedną osobą. I byli strasznie ze sobą zżyci.
0: No i teraz, bo rozumiem, że jeżeli mamy bliźniaki, które mają różnych ojców, to nie mogą to być bliźniaki jednojajowe.
2: Absolutnie nie mogą i nawet mogą być różnych płci.
0: Akurat... Więc nie kończą własnych zdań, nie mówią w tym samym czasie.
2: No, są jak rodzeństwo i w przypadku tych kobiet, które opisało BBC, było tak, że one były... Jedynym stałym elementem ich życia było to, że one przechodziły przez różne ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze i tak dalej. Jedynym stałym tym było, że one są razem, po czym jak się okazało, że mają różnych ojców, kiedy miały koło 50, nagle co przestało być, że są razem. Ja myślę, że to brzmi dosyć bzdurnie.
0: Napisał nasz słuchacz pan Jarosław, który uważa, że bliźniactwo to przekleństwo. A rozumiem, że pan Jarosław ma brata bliźniaka.
2: No ja tylko mogę pomyśleć, że to może być bardzo trudne. Wiele lat temu byłam na szkole biotechnologii, którą organizował Wydział Biotechnologii w Gdańsku i była na tym strasznie sympatyczna para Belgów z chyba 3- albo 4-letnimi chłopcami, bliźniakami jednojajowymi. Oni byli niesłychanie grzeczni, jak była dwójka rodziców. Jak zostawali z jednym, patrzyli na siebie i rozbiegali się w dwie różne strony. Nie wiem, co się z czymś takim robi, jeżeli się jest pojedynczo. Musi być trudne.
0: Na pewno trzeba na bliźniaki uważać. Tego nauczyła nas historia.
2: No, jest strasznie dużo bliźniaków. Listy bliźniaków są na chyba 10 stron Wikipedii. Żadnej pary nie znałam. Także nie wiem, czy to jest, o czymś, może źle świadczy o mnie, bo byli i artyści.
0: Jestem przekonany, że jedną parę pani znała, pani profesor.
2: Tak, ale oni, do polityków nie doszłam.
0: A, okej, dobrze. Po informacjach porozmawiamy też o innym interesującym przypadku, bo rozumiem, że tutaj mamy przypadek, że mamy dwie komórki jajowe, które zostały zapłodnione dwoma różnymi plemnikami od dwóch różnych ojców. Mhm. Ale rozumiem, że też możemy mieć przypadek jednej komórki jajowej i dwa plemniki.
2: Tak, bardzo, bardzo rzadkie dwa przypadki.
0: Bardzo rzadkie dwa przypadki. I na czym to polega i co z tego powstaje, jak powstaje? O tym po informacjach opowie pani profesor Ewa Bartnik, biolog, genetyk, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski i OTROS, i OTROS, i OTROS. Informacje TOK FM o 10.20. Po informacjach wracamy do programu OFF Czarek.
1: Autopromocja.
4: W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zachary-Szymańską, w czwartki Tomasza Bieleckiego, w piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
1: Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Co tu się robi?
18: Wrzuca się puszki, za to wpływamy na jakieś pieniążki.
19: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
17: Opakowanie? Wpadło.
19: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
17: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
21: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
22: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
23: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
17: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
18: Tak.
19: Na stówę.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Reklama.
26: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
27: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
28: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli Iran ponownie stałby się celem ataku, mógłby zacząć wzbogacanie uranu do poziomu 90%, czyli odpowiedniego do celów wojskowych, oświadczył rzecznik Parlamentarnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej Ebrahim Rezai. W trwającej wojnie USA i Izraela z Iranem od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni. Donald Trump powiedział wczoraj, że rozejm jest niesamowicie słaby i zasugerował, że skłania się do decyzji o wznowieniu walk. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem dronów, m.in. na stolicę kraju, Kijów. Był to pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od 8 maja, kiedy to rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni. Sosnowiec przeznaczy ponad 1 000 000 zł na remonty przedszkoli i doposażenie pracowni zawodowych. Podpisano już umowy na realizację tych inwestycji. Prace remontowe obejmą przedszkole miejskie numer 56 oraz numer 40. Nowe wyposażenie w postaci samochodowych stanowisk demonstracyjnych trafi natomiast do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Kilińskiego. A już teraz w TOK FM czas na kulturę.
8: Filip Kekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. W rozmaite, wyczekiwane filmy obfituje program festiwalu w Cannes, który rozpoczyna się dziś. Wśród nich Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, inspirowane dekalogiem Kieślowskiego, Historie równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego i pierwszy anglojęzyczny film Christiana Mungiu, Fjord, z Sebastianem Stanem w obsadzie. W konkursie głównym powalczą 22 obrazy. Do kogo trafi Złota Palma, zadecyduje jury, na czele którego stoi południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Koniec festiwalu 23 maja. 150 wydawnictw i 250 autorów pojawi się w Opolu w trakcie jubileuszowego 10. Festiwalu Książki. W ciągu 3 dni na Placu Wolności odbędzie się ponad 40 spotkań autorskich, mówi organizatorka festiwalu Judyta Gralka.
9: Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny, Ewa Wojdyło.
8: Wydarzenia związane z Festiwalem Książki zostaną rozdzielone na 4 różne sceny. Impreza potrwa od 12 do 14 czerwca. 12 przedstawień pokaże Teatr imienia Jaracza w Olsztynie, na zamkach, w muzeach i w plenerze. To okazja, by widzowie, którzy przyjadą na Warmię i Mazury wypocząć, a także publiczność z mniejszych miejscowości, obejrzała tytuły z bieżącego repertuaru sceny. Spektakle wystawiane będą do października w 10 miejscach regionu, m.in. Pasłęku, Lidzbarku Warmińskim i Dobrym Mieście. Dokładnie za tydzień Ośrodek Kultury Norwida w Krakowie zaprasza na 5. odsłonę Nowa Huta Retro Fest. Podczas trwającego 7 dni wydarzenia organizatorzy przeniosą nas do lat 90. Będą warsztaty, dyskoteka i spacer po Nowej Hucie, mówi Katarzyna Kobylarczyk z Norwida.
10: Zaczniemy oczywiście na Tomeksie. Prześledzimy trochę tych pierwszych dziko kapitalistycznych miejsc. Zobaczymy, gdzie handlowano, czym handlowano.
8: Szczegóły na stronie Ośrodka Kultury Norwida.
7: Do końca dnia na przeważającym obszarze utrzyma się duże zachmurzenie i przelotny deszcz, bez opadów jedynie na zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od około 10 stopni w większości kraju do nawet 20 na wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Studio pani profesor Ewa Bartnik, biolog, genetyk, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski i inne afiliacje. Ciekawe przypadki, niecodzienne. Przed informacjami mówiliśmy o przypadku bliźniaków. Jedna matka, ale dwóch różnych ojców. Oczywiście pewne warunki muszą być spełnione, pewne sytuacje muszą zaistnieć, żeby do tego doszło. Ale nawet jeżeli zaistnieją, to nie zawsze tak to się kończy. Ale czyli mamy sytuację dwóch komórek jajowych w tym samym czasie zapłodnionych przez dwa różne plemniki. Ale inna sytuacja też jest ciekawa i jeszcze rzadsza, czyli jedna komórka jajowa zapłodniona przez dwa różne plemniki. Czy
2: Tak, i co więcej...
0: Czy dwa plemniki tak. od tego samego?
2: Nie, dwa
0: od różnych.
2: Od tego samego. Od, nie, to już one muszą wejść naraz, więc okay. jednak myślę, że to
0: od
2: musi
0: tego
2: być
0: samego.
2: Ten sam.
0: Dobra, dobra. I co wtedy się dzieje?
2: W większości przypadków to obumiera prędzej czy później. To znaczy w ogóle pierwsze badania takie dotyczące modyfikacji zarodków ludzkich, kiedy weszły techniki CRISPR-owe, były dokładnie robione na takich zarodkach uzyskanych in vitro, dlatego że one coś tam rozwijają, ale no, na ogół one są skazane na zginięcie. Większość ciąż tego typu obumiera i jeżeli nawet rodzą się dzieci, to żyją bardzo krótko, a jeżeli żyją długo, to nie są całkiem triploidalne, czyli nie mają trzech garniturów zamiast dwóch, tylko mają jakąś miksturę. Natomiast są opisane dwa przypadki, dwa słownie, jeden opisany w 2007, drugi opisany w 2019. Są naukowe publikacje na ten temat. Mianowicie weszły dwa plemniki, i zamiast, żeby ten zarodek, nie wiem, odrobinę się rozwinął i zginął, albo w ogóle się nie rozwinął, zdarzyło się coś, które trudno jest wytłumaczyć, gdyż albowiem mamy dwa przypadki i mieliśmy je już w przypadku bliźniąt w jakimś tam wieku, więc nie wiemy dokładnie, co się działo. Idea jest chyba taka, że ta komórka jajowa, mając trzy garnitury chromozomów, jakoś sobie dała z tym radę i powstały trzy rodzaje komórek. Komórki zawierające DNA komórki jajowej i jednego plemnika musiały się jakoś podwoić potem, no bo inaczej by nie dało rady. Komórki jajowej i drugiego plemnika oraz prawdopodobnie jakieś komórki, które miały tylko plemniki, no ale te komórki nie mogły przeżyć, bo...
0: Bóg tak chciał.
2: Nie, bo... Musi być komponenta męska i żeńska. To się potrafi obchodzić na różne dziwne sposoby u myszy, ale to bez bardzo jakichś subtelnych manewrów nie obejdzie. I w związku
0: Można z tym przeczytać w książce Myszy i ludzie.
2: Nie do końca podejrzewam. W każdym razie urodziły się w obu przypadkach bliźniaki i w jednym przypadku... drugi przypadek za chwilę. Pierwszy przypadek
0: Czyli urodziły się bliźniaki, a były trzy twory, że tak się wyrażę. Jeden obumarł, bo musiał, bo nie miał obydwu komponent.
2: I urodziły się dwa bliźniaki, z których w obu przypadkach jedno było bezproblemowe, drugie miało pewne problemy. I teraz, o ile chodzi o te pierwsze, one trafiły do lekarza, ponieważ jedno z bliźniąt było chłopcem, drugie było wyraźnie hermafrodytyczne. Jak się wzięto w 2007, to jeszcze się nie sekwencjonowało na prawo i na lewo, na badanie ich markerów jakie jest między nimi pokrewieństwo i tak dalej, wyszło, że mają wspólne matczyne wszystko, natomiast ojcowskie mają wspólne, ale nie wszystko. Czyli jak gdyby na pewno ten ojciec, ale dwa różne plemniki. I jeden i drugi był chimerą, czyli miał dwa rodzaje komórek, tylko u jednego była przewaga tych komórek z chromozomem Y męskim, a w drugiego była mieszanina z męskim i z żeńskim.
0: To ciekawe, bo chimery to też często są takie rodzeństwo, które połknęło swojego brata lub siostrę w życiu płodowym.
2: Były bardzo ciekawe przypadki związane z medycyną sądową, że kobiecie zabierano dzieci, bo nie była ich matką, a się okazywało, że...
0: Była chimera.
2: Była chimera, jej komórki jajowe, jej komórki krwi nie były z tego samego oryginalnego zarodka. W każdym razie to jest ta jedna para, a ta druga para jest z 2019. To jest ciekawsze, dlatego że w 2019 chyba w Szwecji kobieta była w ciąży, no i przechodziła te wszystkie rutynowe badania USG i wyglądało na to, że to jest ciąża z bliźniętami jednojajowymi, bo bliźnięta jednojajowe albo mają wspólne łożysko, rzadko wspólne łowodnie, ale w każdym razie jak mają wspólne łożysko, raczej są jednojajowe, ale przy USG tam, nie wiem, 14 tydzień, 16, że tak powiem, moje dzieci są stare, więc już nie pamiętam, stwierdzono, że jedno jest chłopcem, drugie jest dziewczynką, a jednojajowe w zasadzie nie ma takiej możliwości. I jak się urodziły, okazało się, że rzeczywiście jedno jest chłopcem, drugie jest dziewczynką. Chłopiec był chimerą z przewagą komórek XY, dziewczynka była bardzo pomieszana i miała dodatkowe problemy, to znaczy, nie chcę wnikać, ale powiedzmy, miała problemy nie intelektualne, ale rozwoju gamet, tudzież jakieś zaburzenia krążenia w jednej ręce, ale ogólnie rzecz biorąc i tu urodziły się dwa dwie osoby z czegoś, co w zasadzie, mówiąc z więźniem, było skazane na niepowodzenie na start. I tam są jakieś różne teorie, jak to się działo, tylko, no, jakby to powiedzieć, nie odtworzymy tego. I czy jest więcej takich przypadków, nie wiadomo. One się nazywają bliźnięta albo semi-fraternal, czyli półrodzicielskie, albo nazywają się, nie semi-fraternal, seskły, coś tam, półtora, nie monozygotyczne, nie dwuzygotyczne, tylko półtora zygotyczne.
0: No, jak półtoraki, mówię, tak zwane.
2: Półtoraki, poniekąd. W każdym razie to jest bardzo ciekawe i bardzo rzadkie. I trochę też może wtedy się należy zastanowić, czy rzeczywiście jak coś jest zapłodnione dwoma plemnikami, to jest materiał do badań, ale najprawdopodobniej tak, bo jeżeli są znane dwa przypadki tego typu, a reszta to były triploidy, które się nie rozwinęły albo się rozwinęły, no i zginęły tuż po porodzie. Są, jak mówię, są nieliczne wyjątki. Bardzo ciekawe i no, bardzo, bardzo rzadkie.
0: No właśnie, to mówimy o tym dlatego, że to są bardzo ciekawe przypadki też dotyczące tego.

0: czy, ale też chyba warto wspomnieć kilka słów o pewnym ważnym dla genetyki człowieku, który zmarł był niedawno.
1: Ja jeszcze tylko dwa słowa chciałam o bliźniętach, dlatego że, to znaczy, ja w ogóle miałam szczerą ochotę posiadania bliźniąt, aczkolwiek być może przy mojej córce bym przeżyła, przy moim synu, który biegał w 5 kierunkach w jednej osobie, nie. Ale mamy jednojajowe i dwujajowe. I to, co jest bardzo ciekawe, jest, że częstość bliźniąt jednojajowych to bywa w rodzinach i wygląda na to, że chodzi tylko po matce, bo nie bardzo można wymyślić, co powoduje, w jaki sposób plemniki ojca mogły spowodować, że się robią bliźnięta jednojajowe. Ale częstość tego na całym świecie jest dość podobna. 4 pary na około 1000 narodzin. Natomiast bliźnięta dwujajowe są od dość podobnej częstości w Japonii, niewiele wyższej, chyba 6 na 1000, do jakiejś strasznie wysokiej u plemienia Yoruba. Może one jedzą dużo jamów, które mają jakieś fitoestrogeny, a może po prostu coś z genetyką. Jest jakaś dziura w Brazylii, gdzie co 5 narodziny są bliźniaków dwujajowych, więc widać, że o ile to pierwsze jest jakoś strasznie ściśle regulowane, o tyle to drugie jest jakoś od czegoś zależne, nie wiemy od czego. I niektóre rzeczy wiemy. Jeżeli kobieta jest starsza, jeżeli jest wyższa, jeżeli wcześniej rodziła, starsza w sensie po 30, żeby nikt się nie obraził, i zwiększona jest też częstość dwujajowych, tego typu ciąż przy zapłodnieniu pozaustrojowym. Także to jest bardzo ciekawe, bo jak gdyby natura bardzo dba chyba u ludzi, żeby były pojedyncze dzieci. Ja bardzo lubię jamniki, nie posiadam, ale lubię, i od czasu do czasu są zdjęcia jamniczek z dziećmi. Jak ja widzę, nie wiem, 10 jamniczon przy jamniczce, no to ogarnie mi łagodne przerażenie. To u ludzi się zupełnie nie zdarza. Najwyższy chyba bez wspomaganego tego to jest 5 i to jest strasznie rzadkie. Bo jednak to jest i większe ryzyko, i wcześniejszy poród, i nie zawsze wszystko przebiega harmonijnie, bo czasami jedno bliźniec trochę kradnie różnych rzeczy drugiemu. Ale to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ogólnie bliźnięta.
0: No dobrze, to tylko minuta nam została na wspomnienie.
1: No, zmarł Craig Venter, który był absolutnym, ważnym motorem programu poznania genomu ludzkiego. To on wymyślił taką szybszą, inną metodę niż rządowy program, i oni konkurowali. Wymyślił też coś bardzo ciekawego, jak rozróżniać, co się dzieje w różnych tkankach. Wymyślił, że w każdej tkance, ponieważ są różne białka, będą różne RNA, i zrobił dokładne mapy, jakie RNA są w której tkance, to było pierwsze. I zrobił jeszcze jedną rzecz, mianowicie zrobił pierwszy organizm, który co prawda nie był stworzony z niczego, ale wsadził zrobiony przez siebie DNA do komórki bakteryjnej pozbawionej DNA, czyli zrobił taki półsztuczny organizm. No, nie zmarł, miał chyba 79 lat, czyli jakimś na dzisiejsze czasy nie jakoś strasznie staro, ale strasznie dużo zrobił w dziedzinie biologii.
0: Bardzo dziękuję. Pani profesor Ewa Bartnik, biolog genetyk, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, była gościem. Dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję bardzo pani redaktorze.
0: Informacje TOK FM już za 5 minut o godzinie 10.40. Po nich wywiadówka i Krzysztof Horwat.
2: Dzień dobry.
0: Co dzisiaj w programie?
2: No, egzaminy ósmoklasisty trwają i tak, słuchałem matematyka, twojej rozmowy z Aleksandrą Korczak o egzaminie i kiepskim w sumie systemie egzaminów i rekrutacji. Ale mamy jak mamy i na razie uczniowie muszą, chcąc nie chcąc, podążać za tym, co jest, i tak egzamin to właściwie dopiero początek ich stresu, bo za chwilę rekrutacja do szkół. Jak to wygląda w Warszawie, będę o tym rozmawiać z szefową Biura Edukacji w Ratuszu, panią Joanną Gospodarczyk. Zapraszam.
0: Serdecznie zapraszam na tę rozmowę, której wysłuchają państwo zaraz po informacjach, a informacje o 10.40, a przypominam o 11.00 Owczarek, szyfry Armii Krajowej i Kama Sutra. Co je łączy, dowiemy się po 11.00.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji.

0: Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
1: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
3: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 7 osób zginęło w wybuchu bomby na targu przy granicy Pakistanu z Afganistanem. Wśród ofiar jest 2 policjantów i 5 cywilów. Poważnie ranni zostali przetransportowani do szpitala w mieście Banu. Przedstawiciel placówki powiedział, że trafiło do niej dotąd 37 osób i stan niektórych jest krytyczny. Na miejsce eksplozji skierowano wozy strażackie oraz karetki pogotowia. Rosja sama zdecydowała o zakończeniu ciszy na froncie i zaatakowała Ukrainę. Kijów podejmie w związku z tym działania symetryczne, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Moskwa wystrzeliła w nocy w kierunku Ukrainy ponad 200 dronów uderzeniowych, które uderzyły m.in. w Kijów. Na froncie ponownie użyto też ponad 80 bomb lotniczych. Dziś w nocy wygasło zawieszenie broni ogłoszone przez Moskwę w związku z obchodami tzw. Dnia Zwycięstwa. Wiceminister obrony Paweł Zalewski poinformował, że w najbliższych dniach Polska spodziewa się zaliczki z programu SAFE. Jak podkreślił, wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione i zostały tylko kwestie decyzji urzędniczych. Z programu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy. W pierwszej kolejności Komisja Europejska wypłaci Polsce zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. NFZ nałożył ograniczenia w wykonywaniu badań diagnostycznych, więc szpitale zaczynają je robić za pieniądze. Mowa o badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. Jeśli przekroczą kontrakt, szpitale dalej mogą je wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz chcą robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
8: Koszty stałe samej pracowni są duże, nawet same koszty utrzymania energii elektrycznej, koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego, urządzenia, które jest tylko podłączone, a musi być włączone ciągle do sieci ze względu na technologię, na chłodzenie, to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy złotych za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
7: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań na NFZ, stąd nowe oferty, raty 0% na badania diagnostyczne. Kolejne informacje o 11, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dziś duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Będzie również deszczowo, jedynie na zachodzie bez opadów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze osiągnie od 10 do 14 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, Krzysztof Horwat. Jak co wtorek W TOK FM zaczynamy wywiadówkę. Dzisiaj będzie o rekrutacji do szkół. Ta rusza na dniach w wielu miastach, choć są i takie, w których wystartowała trochę wcześniej. Będzie też o tym, co oferuje Warszawa uczniom kończącym podstawówki, ale i o kroczącym coraz śmielej zjawisku niżu demograficznego. Najpierw jednak kilka informacji. Dzisiaj drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Prawie 400 tysięcy uczniów w całej Polsce mierzy się z zadaniami z matematyki. Wczoraj był język polski, a na nim zadania na podstawie fragmentu pana automateusza Stanisława Lema, redagowanie ogłoszenia, a w ramach wypracowania przemówienie do rówieśników, które miało przekonać, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury. Przy okazji ożyła dyskusja w ogóle o sensie egzaminów, egzaminozie i fatalnym systemie rekrutacji do szkół średnich. Odsyłam zresztą Państwa do dzisiejszej rozmowy Cezarego Łasiczki z Aleksandrą Korczak na ten właśnie temat. Nadal trwają także matury, kolejne rozszerzenia, potem egzaminy ustne i tak będzie aż do końca maja. W zeszłym tygodniu kilkunastu osobom trzeba było unieważnić egzaminy za niesamodzielną pracę lub wniesienie telefonów na salę. Zdarzyły się tradycyjnie już publikacje zdjęć, arkuszy w internecie. Te osoby muszą zdawać znowu. Za rok. Prace domowe wracają jak bumerang. Projekt MEN-u, który zakłada zmiany w zadawaniu prac domowych, trafił do konsultacji. Resort chce wzmocnić motywację uczniów do samodzielnej pracy własnej. W klasach 4-8 szkół podstawowych prace nadal będą nieobowiązkowe, ale każda wykonana przez ucznia praca domowa pisemna lub praktyczno-techniczna musi być przez nauczyciela sprawdzona, a uczeń musi otrzymać informację o wykonanym zadaniu. Systematyczność ucznia ma być doceniana. Czy da się jeszcze bardziej zamieszać? Chcę zobaczyć te zasady w praktyce. A w wywiadówce serdecznie witam panią Joannę Gospodarczyk, dyrektorkę Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: To ilu uczniów pisze dzisiaj egzamin ósmoklasisty w Warszawie?
10: Ponad 19 tysięcy i mam nadzieję, że trzymając oczywiście mocno kciuki za nich, że wszyscy spokojnie te 3 dni egzaminacyjne przeżyją.
9: Wszystko przebiega zgodnie z planem, żadnych afer, żadnych telefonów.
10: Nie, na szczęście nie mamy. Jesteśmy po naprawdę przeszkoleniu wszystkich dyrektorów od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, jak zachować się, jeżeli taki alarm bombowy będzie. Komenda Stołeczna Policji pomogła nam. Przeszkoliliśmy jeszcze w kwietniu przed egzaminami.
9: No, ważne decyzje przed ósmoklasistami. Już w tym tygodniu, zaraz po egzaminach, startuje rekrutacja do szkół średnich. No i tu dopiero się zacznie. Uspokoi pani trochę uczniów, ich rodziców, że będzie może łatwiej w tym roku dostać się do wymarzonej szkoły?
10: Myślę, że będzie podobnie niż rok temu, bo staramy się sprawdzać, ile dzieci jest zarówno w Warszawie, uczy się, jak i w metropolii, ponieważ dojeżdża do nas około 30% dzieci spoza Warszawy. Przygotowaliśmy więcej o 3000 miejsc w szkołach w porównaniu z zeszłym rokiem, ale też więcej jest w tym roczniku. Spokojnie, znaczy to, co zawsze apelujemy do rodziców i do uczniów, to przede wszystkim spokojne obejrzenie oferty, a już możemy to robić, już mogą dzieciaki wchodzić na stronę szkół i sprawdzać, co ciekawego szkoła proponuje.
9: Wciąż mogą wybrać nieskończoną liczbę.
10: Wciąż mogą wybrać nieskończoną,
9: ale, tak, ale tyle, ile chcą.
10: Tyle, ile chcą. Bardzo też zachęcamy do popatrzenia na przykład na klimatyczną mapę Warszawy. To jest taki dodatkowy narzędzie, gdzie każda szkoła, trochę na zasadzie Booking.comu, pokazujemy, co jest w szkole takie pomocne w takim codziennym życiu, od, nie wiem, stołówki przez...
9: Z ratingiem.
10: Tak, stojaki na rowery i samą ofertę. Chodzi nam o to, że nie tylko wyniki, nie tylko rankingi, perspektywy. Oczywiście one są bardzo ważne, ale nie tylko. Liczy się po prostu dobra szkoła.
9: Te rankingi wiemy też, jak powstają. To ja bym w ogóle się do nich nie przywiązywał.
10: Dlatego klimatyczna mapa szkół.
9: I znowu nawiązuję tutaj do Czarka Łasiczki, który słusznie zwrócił uwagę, że on to by wolał, żeby był taki ranking, gdzie moje dziecko nie spotka za dużo rówieśników, na przykład biorących narkotyki. To jest też jakiś pomysł.
10: Oczywiście, że tak. Zastanawiamy się nad kolejnymi narzędziami jeszcze, ale też wracając do wyboru, bo rzeczywiście jest bardzo trudno, mając 14-15 lat, wybrać czy szkołę ogólnokształcącą, czy technikum, ale w tych naszych technikach, gdzie już mamy 56 zawodów, to jest bardzo dużo, zwłaszcza, że nie mamy wokół siebie strefy przemysłowej. Mamy nowe zawody, technik cyberbezpieczeństwa. Myślę, że będzie bardzo to oblegany kierunek w dwóch technikach. Technik gospodarki nieruchomościami. Może nie brzmi to dobrze na dzień dobry, ale przy nowoczesna spalarnia, która w tej chwili jest w Warszawie, na pewno będzie szukała specjalistów. I technik gospodarki odpadami i
9: odpadami,
10: tak, i technik gospodarki nieruchomościami, czyli osoby, które zarządzają budynkami.
9: A te technika to w ogóle są w Warszawie dosyć popularne. Szkoły branżowe też? Czy to są konkretne jakieś kierunki, które są oblegane zawsze? No mechatronik to już chyba od lat króluje.
10: Prawda? Tak, no oczywiście, że technika są, te najlepsze są bardzo oblegane i tam idą uczniowie, którzy mają do tych najlepszych, a mają taką samą liczbę punktów, z którymi mogłyby się dostać te osoby do najlepszych liceów. To są oczywiście te branże mechatroniczne, informatyczne, ale też bardzo dobre szkoły gastronomiczne. Trochę może ten boom na gastronomiki mija, ale no mieliśmy chyba po okresie wszystkich tych programów telewizyjnych typu MasterChef duże zainteresowanie. Natomiast obserwujemy zainteresowanie coraz większe branżowymi szkołami pierwszego stopnia. One, jeżeli się pójdzie do takiej szkoły i chce się dalej kontynuować naukę, spokojnie można, natomiast to są tylko 3 lata nauki, a ma się fach w ręku. I już coraz więcej młodych osób też o tym myśli, że może zacząć zarabiać, usamodzielnić się, a naukę potem kontynuować na przykład po jakimś czasie.
9: Mówiła pani, że w tym roczniku jest nieco więcej ósmoklasistów, to znaczy, że tego niżu demograficznego jeszcze nie widać na tym etapie?
10: W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jeszcze nie widać. Jeszcze tak 6-7 lat mamy spokoju w końcówce szkół podstawowych i ponadpodstawowych, natomiast niż widzimy w przedszkolach.
9: No właśnie, tutaj ten problem jest widoczny, bo miejsc już jest więcej niż chętnych w przedszkolach. Rekrutacja jeszcze trwa, końcówka.
10: Dzisiaj jest ostatni dzień rekrutacji uzupełniającej. Zostaje nam 3700 miejsc w przedszkolach samorządowych i kilkaset w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne organy. To jest bardzo dużo. W każdej dzielnicy są wolne miejsca. Ta nasza mitologiczna przez lata Białołęka czy Ursus Odolany Wolski. Wszędzie tam są miejsca.
9: Tam, gdzie zabudowało się dużo
10: i myśmy też budowali ludzi dużo przedszkoli. Znaczy, myśmy rzeczywiście też starali się uzupełniać te miejsca. Jeżeli sprawdzamy, jak wygląda wykorzystanie miejsc w przedszkolach, które zostały wybudowane w ostatnich kilku latach, tam są rzeczywiście niemalże maksymalnie wypełniane oddziały. Mówię właśnie, no 30 prawie przedszkoli wybudowanych, to jest bardzo dużo w ostatnich 8 latach. Natomiast no, pustoszeje nam oczywiście część centralna, Śródmieście. Staramy się też i pomagamy tutaj z takich nowych informacji. Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyn i okolic. Znaczy gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad 100 dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się do przedszkola, a wskazane miejsce.
9: Ale w dzielnicy najbliższej, czyli tam Włochy?
10: Po drodze, Ochota, także tam dopinamy w tej chwili szczegóły już z Raszyna.
9: Po drodze do pracy.
10: Po drodze do pracy, jak kiedyś dawniej było do centrum, tak teraz rodzice z Raszyna będą w ten sposób korzystać.
9: No widać to, że te przedszkola rzeczywiście mają jakiś problem, bo reklamują się. Żłobki zresztą też już w Warszawie, to widać na płotach, gdy wiszą banery, przyjdź do nas. A no, w stolicy jest w ogóle coraz mniej dzieci. Kontaktuje się pani też z innymi miastami? Czy tam są podobne problemy?
10: Też są też są podobne problemy, ale myślę, że my przez to, że zawsze u nas... Myśmy w tej chwili bardzo mocno odczuli ten niż. Inne miasta większe jednak nie miały takiego wzrostu przez lata demograficznego jak Warszawa, do której po prostu ludzie przyjeżdżali na studia, zostawali, przyjeżdżali migranci, więc tutaj chyba dość gwałtownie przeżywamy ten spadek demograficzny. W większych miastach jednak to się już przez jakieś tam lata trwało i było spokojniej. Natomiast no to, co mogę powiedzieć, to staramy się rzeczywiście na przykład proponować tworzenie. Bo z jednej strony widzimy, że w ciągu najbliższych 4 lat będzie nam 15 tysięcy dzieci w przedszkolach. To jest ogromnie dużo. To są naprawdę tego typu spadki. Z drugiej strony mamy cały czas zwiększającą się liczbę dzieci potrzebujących specjalnego kształcenia, specjalnej pomocy.
9: Zmniejszać grupy.
10: Tworzymy oddziały specjalne, tam gdzie są dzieci już naprawdę potrzebujące takiego bardzo dużej opieki specjalistycznej. Siłą rzeczy one się, znaczy my podchodzimy elastycznie. Tam, gdzie jest mało dzieci w tych starych dzielnicach, po prostu te oddziały są 20-18, zależy jak w rekrutacji. Natomiast no wiadomo, że na obrzeżach, gdzie jeszcze ciągle jest potrzeba miejsc, tym jakimś tam dokładnie miejscu jest 25, no siłą rzeczy średnia jest 22 w tej chwili.
9: A są plany likwidacji w ogóle przedszkola?
10: Znaczy jesteśmy, ten rok był taki dla nas bardzo istotny. Podjęliśmy decyzję, 4 przedszkola zmieniają się, przy czym 2 są przedszkolami, które mieszczą się w starych kamienicach, bez placów zabaw. Tam było,
9: i one w pierwszej kolejności
10: są. One w tej chwili będą, tak. I tam było 14 dzieci, a nie wiem, 18 pracowników. Znaczy to już jest taki moment, kiedy trudno też mówić o procesie dydaktycznym, kiedy z tej 14 połowa nie przychodzi, bo jest chora. Znaczy to już tak nie działa.
9: Też o rentowności, o ile w ogóle można w przypadku edukacji o rentowności.
10: No więc właśnie, więc myślę, że te względy dydaktyczne są najbardziej istotne. I też istotne jest to, że no naprawdę są też w bardzo dobrym stanie przedszkola obok. Będziemy dbać o to, żeby wszyscy nauczyciele i pracownicy znaleźli miejsce pracy. Zachęcamy na przykład dopłacamy do szkolenia, na przykład 100% ponosimy koszty, jeżeli ktoś zechce szkolić się właśnie z pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach, czyli pedagogika.
9: To też nie jest tak, że jak nagle miejsce jest więcej, to wszyscy dostają miejsca tam, gdzie chcą, prawda? Bo widziałem wpisy, z których wynika, że ktoś nie dostał się w ogóle nigdzie, bo wybrał akurat jakieś najbliższe przedszkola sobie. Dlaczego takie sytuacje są jeszcze?
10: To są chyba bardzo rzadkie sytuacje. Myślę, że chodzi o 1, 2, 3 przedszkola takie warszawskie, które są znane z tego, na przykład z dobrej opieki, oddziałami integracyjnymi, z wysokiej klasy, specjalistami. Być może to tak, o takie chodzi. Natomiast naprawdę, tak jak po latach zawsze ogromnego trudu szukania miejsc, zwłaszcza w tych dzielnicach młodych, no w tym roku z jednej strony odetchnęliśmy z ulgą, że to się tak udaje, z drugiej strony jest to ogromny problem, jeżeli widzimy, że tak mało dzieci rodzi się w mieście.
9: To jeszcze zapytam o sytuację kadrową, bo mogłoby się wydawać, że skoro idzie niż, to właściwie jest dość komfortowa sytuacja, że nauczycieli, których brakowało, być może teraz jednak będzie się to zgadzało z tą liczbą.
10: No, więc chyba już tak nie będziemy mieć tutaj komfortu, dlatego, bo po pierwsze niestety starzeje nam się bardzo kadra i ciągle liczymy, i w przedszkolach są osoby, które mogłyby spokojnie przejść na emeryturę. I znakomicie, że lubią dzieci, lubią swoją pracę, dobrze są oceniani też przez rodziców i te osoby zostają. Natomiast przyciągnięcie młodego nauczyciela do zawodu jest bardzo trudne. Naprawdę. My w tej chwili, przychodząc tutaj, skończyłam spotkanie, na którym przydzielaliśmy pieniądze na doskonalenie dla nauczycieli pracujących w szkołach technicznych, na bardzo specjalistyczne szkolenia. No w ten sposób staram się zachęcić też młodych ludzi, nauczycieli do tego, by pogłębiali swoją wiedzę, by nie odstawali. I właśnie i też pomagamy finansowo, żeby już człowiek nie musiał iść dopłacić, nie wiem, szkoląc się akurat z jakichś, nie wiem, powłok samochodowych, pokrycia jakimś bardzo specjalistycznym sprzętem, tylko robi to miasto. Bo naprawdę praca w szkole jest wymagająca, a rynek warszawski jest tak konkurencyjny, mówię po prostu o pracy wszędzie, ale nie w edukacji, że no staramy się o to, żeby pokazać, że warto pracować w naszych szkołach, które są coraz lepiej wyposażone, coraz lepiej też współpracujemy z międzynarodowo, więc staramy się, żeby pokazać nauczycielowi, że warto podjąć pracę w szkole warszawskiej.
9: A ilu dzisiaj nauczycieli brakuje? Maj to w ogóle jest taki miesiąc trochę ruchów kadrowych.
10: Jest trudnym, tak, do oceny. Znaczy,
9: jeżeli... A zdarzają się nauczyciele, którzy właśnie już w maju albo w środku roku postanawiają, że okej, rezygnuję?
10: Rzadko bardzo.
9: Muszą dopracować
10: się.
9: I tak do
10: Powinni
9: końca.
10: Powinni dopracować. Znaczy, to już jakieś bardzo byłyby radykalne sytuacje, kiedy ktoś by rzucił pracę w trakcie roku. To też się zdarzają. Natomiast no zobaczymy, no zawsze maj jest tym właśnie momentem, kiedy są nauczyciele, którzy pracują w 2 szkołach i wiem, że jest to kłopot ciągle.
9: A to są tysiące wakatów, czy
10: w tej chwili, jeżeli patrzymy na wakaty, to jest w tej chwili ponad 2000 wakatów.
9: Najczęściej?
10: Najczęściej to są właśnie opieka i praca z dzieckiem o potrzebach specjalnych, bo to jest trudna i wymagająca.
9: Plus przybywa takich dzieci.
10: Tak, i praca w świetlicy szkolnej.
9: Mhm. To jeszcze przypominajka dla rodziców, uczniów warszawskich szkół, bo niebawem startują zapisy na lato w mieście, to już w przyszłym
10: Od 18, tak. Znaczy maj jest tak gorącym to też, czasem, że proszę sprawdzać wszystkie terminy.
9: Jeszcze egzaminy i brak lekcji w szkołach, to trapi rodziców.
10: Więc bardzo zapraszam na stronę Biura Edukacji. Od 18 maja są zapisy na
9: tutaj też niż demograficzny pomoże się dostać? Tym najmłodszym?
10: Jeszcze, znaczy myślę, że dostaną się wszystkie dzieci, ale jeszcze nie jest to, bo tutaj jest to, z czym się spotykamy zarówno w Lecie w Mieście, jak i podczas dyżurów przedszkolnych, wakacyjnych, to jest kwestia tego, że rodzice mogą i często tak robią, że zapisują się na całe lato, na 3 razy po 3.
9: A później rezygnują.
10: A później rezygnują. I tutaj są nasze kłopoty, stąd płyną.
9: To życzymy powodzenia w takim razie w wybieraniu aktywności na wakacje dla swoich dzieci. Bardzo dziękuję. Joanna Gospodarczyk, dyrektorka Biura Edukacji w warszawskim ratuszu, była z nami. Kolejna wywiadówka w następny wtorek o 10.40. Słyszymy się też w nowej audycji pod tytułem Czas Rodziców w sobotę po 13.00. Za chwilę po informacjach o 11.00 wraca Cezary Łasiczka i Off Czarek. Krzysztof Chorwat, do usłyszenia.
10: Dziękuję.
5: Reklama.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna umorzone. To ustalenia naszego reportera i o tym na początek. Już dziś Sejm wybierze sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Ma być ich 15. Gdzie będzie grał lewy? To dość zasadne pytanie, a dlaczego? Powiemy o tym za chwilę. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje do KFM. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża, ustalili reporterzy Tok FM. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. Sprawa domniemanego znieważenia symbolu religijnego wybuchła na początku roku. Powszechne oburzenie środowisk prawicowych wywołała informacja o zdjęciu ze szkolnej ściany krzyża i wrzuceniu go do kosza. Jednak jak się okazało, chodziło o halloweenowy gadżet, którym uczniowie mimo próśb nauczycielki nie przestawali się bawić. Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień. Mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
17: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż.
16: Która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
17: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
16: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta. Niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie. Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu wybierze 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Koalicja rządząca chciała oddać to prawo środowisku sędziowskiemu, czyli przywrócić zasadę sprzed przejęcia KRS-u przez PiS, ale Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. Kandydaci ostatecznie zostaną wskazani przez kluby parlamentarne na podstawie ustawy przyjętej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, mówi szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślisa z Polski 2050 w rozmowie z reporterem Tok FM Wawrzyńcem Zakrzewskim.
18: Dzisiaj o godzinie 17.30 spotkacie się z Komisją Sprawiedliwości w tym zakresie, która ustali listę 15 i ta lista 15 będzie rekomendowana Sejmowi.
19: W przypadku sędziów zasiadających w KRS-ie też istnieje taki wymóg, jak mieliśmy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, czyli zaprzysiężenie przez pana prezydenta?
18: Nie, tutaj nie ma takiej obawy. Była obawa, czy pan prezydent będzie chciał uwzględniać potem wybór przez tych sędziów, awansowanie i tak dalej, sędziów już orzekających.
19: Nie powinniśmy się spodziewać jakiejś kolejnej awantury, kolejnego sporu.
18: I jedyny problem, który jest, to zrzucenie bomby przez Prawo i Sprawiedliwość, która pokazała, składając kandydaturę jedną, pana sędziego Piebiaka, który zasłynął z tego, że to jest takim idealnym wzorem, jakim sędzią należy nie być.
16: Sędzia Łukasz Piebiak jest symbolem reform Zbigniewa Ziobry w wymiarze sprawiedliwości i przede wszystkim głównym bohaterem afery hejterskiej. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że będzie wybrany do KRS-u, bo ustawa PiS-u przewiduje, że na liście musi znaleźć się co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub parlamentarny. Stany Zjednoczone i Dania prowadzą regularne negocjacje w sprawie rozwinięcia amerykańskiej obecności wojskowej na Grenlandii, donosi BBC. Obecnie plan przewiduje otwarcie 3 baz na południu największej wyspy świata, kontrolowanej przez Kopenhagę. Tomasz Orchowski.
20: Na początku roku Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone muszą mieć Grenlandię, żeby nie przejęły jej Rosja czy Chiny. Groził, że może to się stać w sposób łatwy lub trudny. Do tematu lubi wracać.
21: We want Greenland.
20: W zeszłym miesiącu znowu rzucił, że chce Grenlandii, ale przejęcie całej wyspy przez Amerykanów jest mało prawdopodobne. Bardziej możliwy scenariusz to nowe bazy. BBC donosi, że obecnie rozmowy toczą się o 3, które miałyby zostać uznane za suwerenne terytorium USA. Ich zadaniem byłoby monitorowanie rosyjskiej i chińskiej aktywności na północnym Atlantyku. Powstałyby tam, gdzie były już amerykańskie bazy, więc istnieje odpowiednia infrastruktura. Tomasz Rykowski, TOK FM.
16: W czasie zimnej wojny USA miały na Grenlandii prawie 20 baz. Obecnie mają tam jedną. Ósmoklasiści kończą pisać egzamin z matematyki. Test składa się z około 20 zadań. Nie można korzystać z kalkulatora. Pisze go prawie 400 tysięcy uczniów.
22: No, jakieś powtórki drobne były, tam NWD, NWW i takie zamiany centymetrów, ale myślę, że jestem bardzo dobrze przygotowany.
23: Wiadomo, że z geometrii takie typowe, nie wiem, zadanie jak na przykład z X-em albo zadanie na dowodzenie.
24: Bryły, jakaś geometria, to jest taki pewny, jakbym powiedział, na pewno jakieś procenty.
16: Egzamin jest obowiązkowy. Wyniki są brane pod uwagę przy rekrutacji, m.in. do liceów i techników. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej Mateusz Stanicki.
25: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy. Mateusz Stanicki, TOK FM.
16: Informacje w TOK FM ponownie o 11.20.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
27: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
16: Maksymalnie 17 stopni na Lubelszczyźnie, tam też dzisiaj burzowo. Sporo deszczu w całej Polsce, najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tylko 11.
26: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
27: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Remigiusz Wiśniewski z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Pan profesor w wolnych chwilach zajmuje się łamaniem szyfrów Armii Krajowej i myślę sobie, panie profesorze, że jak się panu udaje, to pewnie hitlerowcom też się udawało.
5: Czy hitlerowcom się udawało? Tak. To rzeczywiście hitlerowcy łamali szyfry i byli w tym bardzo skrupulatni. No jak to niemiecka precyzja. No natomiast akurat tego konkretnego szyfru, tych konkretnych szyfrów, bo to takie 3 szyfrogramy były, aha, które otrzymałem do rozkodowania, no to akurat one pozostały niezłamane.
4: No właśnie, czyli 3 pozostały niezłamane aż do współczesności i to są dość ciekawe szyfrogramy. Rozmawiamy o czasach trochę zamierzchłych, ale myślę, że ta rozmowa też ma pewne konotacje współczesne, bo dzisiaj przecież też wysyłając wiadomości w komunikatorach, SMS-y, czy w końcu logując się do różnych serwisów, do poczty, też używamy, no może nie my, ale gdzieś pomiędzy nami a punktem docelowym są jakieś formy szyfrowania lepsze lub gorsze. Te szyfrogramy, o których pan mówi, wyglądają trochę jak zadanie, może nie ósmoklasisty, ale matematyczne. Dzisiaj matematyka na egzaminie ósmoklasisty, więc no dobrze, może być i ósmoklasisty albo maturalne. Czyli mamy na przykład 72,2 minus 13 pierwszych plus 73,46 plus 10 plus i tak dalej, więc jest dużo cyfr. I ktoś może powiedzieć, dobra, poddaję się, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. A pan jak podchodzi do szyfrogramów, czego się szuka, patrząc na szyfr? Jakiego klucza? Skąd wiadomo, jakim kluczem iść?
5: Oj, tutaj to było dosyć, no dosyć mocne wyzwanie, spore wyzwanie. Akurat tak jak pan mówi, dla mnie to też początkowo to były no, zapiski zupełnie niezrozumiałe. Ja tak z taką wielką ochotą się zgodziłem na dekodowanie szyfrogramów, natomiast gdy je otrzymałem, no to się zdziwiłem, bo to te szyfrogramy nie przypominają w niczym klasycznych metod kodowania, znaczy takich, które zazwyczaj były stosowane na przykład właśnie przez Armię Krajową. Tutaj no to jest taki sprytny sposób właśnie kodowania, nie tylko same szyfrowanie, ale też i ten układ, że właśnie w pierwszym odruchu wydaje się, że to są jakieś zapiski, jakieś obliczenia, może rachunki jakowskie, tak jakby ze sklepu wyniesione. Tam jeden z tych szyfrogramów to tak właśnie wygląda. Natomiast czego tutaj szukać? No przede wszystkim zależności. Ja miałem takie wstępne informacje, czemu niektóre z tych kodów mogą odpowiadać, jakim imionom, nazwiskom, i w taki sposób do tego podszedłem i starałem się właśnie tutaj znaleźć zależności pomiędzy tymi zapisami. No okazało się to bardzo dużym wyzwaniem, bo tak jak zazwyczaj mamy kodowanie na przykład, że dana liczba zastępuje jakąś literę, to tutaj akurat było to o wiele bardziej skomplikowane, bo dane liczba, dane wartości kodowały nie tylko literę, ale grupy liter, sylaby, nawet takie zbitki liter. Także w taki sposób to mniej więcej tutaj wyglądało, A w samym dekodowaniu to było kilka takich przełomów. No właśnie zacząłem od ustalania tutaj przynależności, jakiegoś dopasowania i takim pierwszym przełomem znaczącym to było zauważenie, że mamy tutaj pewien porządek alfabetyczny. Także od tego zacząłem w tym przypadku.
4: I kiedy się takie szyfry łamie, to używamy narzędzi typu komputer, czy papier i ołówek króluje?
5: A właśnie, bardzo dobrze, że pan to poruszył, bo tutaj akurat w tym przypadku no, komputer się okazał praktycznie zupełnie bezużyteczny. Ja tutaj nie ukrywam, że próbowałem użyć narzędzi. No, oczywiście sztuczna inteligencja tutaj weszła do gry, ale to kompletnie się okazała bezużyteczna. Zupełnie tutaj nie była w stanie pomóc. Także no, tutaj metoda faktycznie kartki, ołówka, dosłownie długopisu. Kartka, długopis. No dobrze, no jeszcze Excel. Excel po to, żeby sobie to pozestawiać i posortować. O, w takim podejściu, natomiast na początku, bo później to już właściwie to pamiętałem, co te wartości oznaczają, także to właściwie tylko kartka i długopis, iPhone, no może to na iPhone miałem to po prostu zapisane. I w taki sposób starałem się dekodować wartości.
4: I teraz tak, bez względu na to, czy jesteś oficerem albo jakimś osobą odpowiedzialną za szyfrowanie w Armii Krajowej, czy nie jesteś w Armii Krajowej i korzystasz z różnych maili, to zasada numer jeden, nie używaj tego samego hasła.
5: Dokładnie tak. I tutaj pan trafił w sedno, ponieważ no właściwie tylko dzięki powtórzeniom, czyli pewnym takim schematom, które się powtarzały w tych szyfrogramach, udało się odkodować i złamać te szyfry akowskie. I to jest taka częsta powtarzająca się sprawa w historii, że właśnie często są stosowane powtórzenia. I to jest taka największa słabość. Bo generalnie szyfry, hasła, metody szyfrowania są skuteczne, natomiast takim największą słabością to jest sposób szyfrowania. I właśnie tutaj tak to zostało zrealizowane. I tak, bardzo dobrze tutaj pan mówi, że to się przekłada bardzo fajnie na czasy współczesne, ponieważ dokładnie tak działają hakerzy, zautomatyzowane systemy hakerskie. Przykładowo no, hasła do metody zabezpieczeń znanych portali typu Facebook, Twitter, teraz to portal X się nazywa, no te systemy są bardzo dobrze zabezpieczone, natomiast hakerzy starają się to robić inaczej, oni nie wydobywają bezpośrednio z tych systemów, a raczej starają się koncentrować na innych słabiej zabezpieczonych serwisach, stamtąd wydobywają adres mailowy, hasło, no i dzięki temu próbują się właśnie dostać na te lepiej zabezpieczone serwisy, przejąć konto, przejąć na przykład adres mailowy w taki sposób.
4: No dobrze, ale przecież nasze hasła są zaszyfrowane.
5: Zgadza się, ale teraz jeżeli tutaj bardzo dużą rolę odgrywa polityka stosowana przez dany serwis. I o ile te znane serwisy są rzeczywiście dobrze zabezpieczone, no tam też idą dosyć duże nakłady na to, żeby właśnie odpowiednio zabezpieczać, o tyle jeżeli ustawimy w jakimś takim, no powiedzmy, mniej znanym serwisie, mniej zabezpieczonym, powiedzmy, nie wiem, chałupniczo nawet postawionym hasło, no to ono wcale nie musi być jakoś super zabezpieczone. Tutaj są takie dwie reguły. Pierwsze, żeby nie używać tego samego hasła, no to jest bardzo istotne i wbrew pozorom nie jest aż tak trudne do realizacji, bo tutaj wystarczy dodać jakiś własny mechanizm, tak żeby każde hasło choć różniło się na jednej pozycji, to jest w zupełności wystarczające. Ale druga rzecz to jeszcze siła hasła. Także, aby tutaj stosować hasła, które no nie są proste, czyli żeby nie używać takich standardowych haseł, no, które cały czas jednak są stosowane.
4: My powrócimy do rozmowy o szyfrowaniu i o łamaniu szyfrów po informacjach Radia Tok FM. Natomiast państwa, którzy są zainteresowani tym konkretnym przykładem, o którym pan profesor mówił, czyli rozwiązaniem tajemnicy żołnierza, oficera o pseudonimie Ryś z oddziału 993/W, odsyłam do książki autorstwa czy współautorstwa pana profesora zatytułowanej Tajemnica Rysia z oddziału 993/W rozwiązana. Tam znajdą państwo i te szyfrogramy, ale też opowieść o tym, w jaki sposób te szyfry zostały złamane i jak udało się ustalić tożsamość jednego z żołnierzy Armii Krajowej. Informacje TOK FM już za kilka minut o 11.20. Po informacjach wracamy do rozmowy. Gościem jest pan profesor Remigiusz Wiśniewski z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3: Autopromocja.
6: Czy wiecie, że w waszych ciałach żyje mniej więcej tyle samo mikroorganizmów, ile komórek buduje wasze ciała? Większość z nich nie tylko wam nie szkodzi, ale wręcz pomaga. Trawi, produkuje witaminy i pilnuje, żeby złe mikroby nie przejęły kontroli. Te drobne żyjątka mogą wpływać na to, jak się czujecie, a nawet co macie ochotę zjeść. Więcej o tym mikroświecie, który macie dosłownie pod nosem, opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się jak zwykle w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Około 20 strażaków cały czas patroluje pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Przy wsparciu m.in. dronów, kładów i samochodów terenowych sprawdzają około 1000 hektarów lasu. Kolejne bezpieczne tereny są systematycznie przekazywane lasom państwowym. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. W kulminacyjnym momencie do akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Polskie samorządy szukają rozwiązań na walkę z suszą. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczaniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzanie zakazów podlewania ogrodów. W skali kraju to już norma. Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy Mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
14: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
13: Mówił burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
14: Mieszkańcy nie szanują tej wody i jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
13: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
15: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
13: A takich gmin są w Polsce tysiące. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: 45-latek, który próbował podpalić dawną synagogę w Londynie, usłyszał zarzuty. Moses Edwards został oskarżony o podpalenie z zamiarem zagrożenia życia i jeszcze dziś ma stanąć przed sądem. Do zdarzenia doszło 5 maja, wcześniej rano w gminie Tower Hamlets. Wskutek podpalenia uszkodzona została brama wejściowa, ale pożar szybko ugaszono. Był to jeden z
16: serii ataków wymierzonych w społeczność żydowską w Londynie, zapoczątkowanych pod koniec marca spaleniem 4 karetek pogotowia żydowskiej służby medycznej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotny opad deszczu. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna osiągnie od 10 do 14 stopni. Cieplej jedynie na wschodzie, do 20 stopni na plusie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Remigiusz Wiśniewski z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmawiamy o szyfrach, których używała Armia Krajowa. I pytanie, panie profesorze, czy jest możliwe stworzenie szyfru, który byłby nie do złamania?
5: Tak, i to istnienie takiego szyfru udowodniono już ponad 100 lat temu. To jest tak zwany szyfr idealny, one-time pad OTP z kluczem jednorazowym. No tutaj są pewne cechy, muszą być spełnione, żeby szyfr był szyfrem idealnym. I o ile teoretycznie ten szyfr faktycznie jest nie do złamania, po prostu nie ma możliwości ani teoretycznej, ani praktycznej do złamania takiego szyfru, no jest on w praktyce mało stosowany, bo po prostu łatwiej jest zapamiętać same wartości niż hasło. Także faktycznie taki szyfr istnieje, ale jest w praktyce nieskuteczny. Natomiast może inaczej, może nie tyle skuteczny, ale nie ma zastosowania. Natomiast zajawki takiego sposobu, takich mechanizmów szyfrowania możemy spotkać prawie na każdym kroku. Przykładowo kody jednorazowe to jest właśnie taki mechanizm oparty mniej więcej na tej technice szyfrowania.
4: Te kody jednorazowe, one funkcjonują w różne sposoby. Kiedyś było tak, że na przykład dostawało się listę wygenerowanych kodów jednorazowych i za każdym razem, jak człowiek się logował, to musiał podać kolejny kod z listy. Dzisiaj często te kody są po prostu wysyłane na urządzenie, na przykład na telefon, co oznacza, że czujemy się bezpiecznie pod warunkiem, że tylko my mamy dostęp do telefonu.
5: No dokładnie tak jak pan mówi. Także tutaj są jeszcze dodatkowe zagrożenia, że ktoś może przechwycić taki kod jednorazowy, ale również tutaj niebezpieczeństwo jest od strony losowości, ponieważ no, jednym z założeń tego szyfru idealnego jest to, aby hasło było zupełnie losowe. No, w praktyce to jest bardzo trudne do uzyskania, właściwie niemożliwe w praktyce do uzyskania, chyba że sami będziemy wymyślać hasło. Natomiast komputery bazują na jakichś algorytmach losowości, podobnie z kodami jednorazowymi. Natomiast tak, przede wszystkim tutaj się zgodzę z panem, że głównym niebezpieczeństwem to jest to, że ktoś może taki kod przechwycić i użyć.
4: Panie profesorze, zawsze jest ktoś, kto mówi, oj tam szyfry, przecież to już było, przecież to już dawno Grecy wymyślili. Jak to jest z tym naszym szyfrowaniem? Na ile ono jest młode albo stare?
5: No i faktycznie, i tutaj jest bardzo dużo prawdy w tym. Ja się często spotykam z takimi stwierdzeniami, że gdy właśnie uczymy tutaj studentów kryptologii, szyfrowania, że ale po co w ogóle pokazywać historię? Natomiast okazuje się, że historia znakomicie przekłada się na czasy współczesne. Tutaj takim, myślę, kluczowym argumentem jest wskazanie, że jeden z najmocniejszych algorytmów współczesnych, który do dziś pozostaje niezłamany w praktyce, algorytm AES, którym się posługujemy na co dzień. Nawet nie wiemy o tym, że on tam funkcjonuje, na przykład w połączeniach internetowych, gdzieś tam jest na którejś wewnątrz zaszyty. On bazuje na takich klasycznych metodach, które już były używane w starożytności. I tam właśnie tutaj można wyróżnić takie podstawowe mechanizmy, jak podstawienie, czyli że na przykład za daną literkę podstawiamy jakąś inną literkę, przesunięcie, czyli że przesuwamy o jakieś wartości dane literki w alfabecie, czy przemieszanie, czyli pomieszanie liter wewnątrz. I tutaj już właśnie w starożytności posługiwano się tego typu algorytmami, czyli de facto my współcześnie właśnie mocno bazujemy na tych koncepcjach starożytnych. Oczywiście w nowoczesnej wersji tutaj do gry wchodzą jeszcze obliczenia i pewne mechanizmy matematyczne, kryptograficzne. W taki sposób to współcześnie funkcjonuje, ale de facto to jest właśnie takie wymieszanie różnego rodzaju mechanizmów szyfrowania.
4: Kiedy mówimy o szyfrowaniu par liter, to może pary mogą się kojarzyć komuś na przykład z taką starą księgą, która się nazywa Kama Sutra. Tam też wiele par jest.
5: No to bardzo trafne, ponieważ Kama Sutra przeszła w świadomości właśnie tak jak pan tutaj mówi, natomiast w tym dziele był opisany mechanizm szyfrowania i tam właśnie polegało to na połączeniu par liter w pary i odpowiednim zastępowaniu danej litery inną w alfabecie. Co ciekawe, dokładnie ten mechanizm był stosowany w maszynie szyfrującej Enigma. To nie było serce Enigmy, ale to był jeden z mechanizmów zabezpieczeń. Także Enigma korzystała dokładnie właśnie z mechanizmów starożytnych, a precyzyjnie rzecz biorąc właśnie z technik pokazanych w Kamasutrze.
4: Pamiętam, że kiedyś chyba w harcerstwie był taki sposób szyfrowania, który się nazywał Gadery Poluki.
5: Tak. Tutaj nie ukrywam, że harcerstwo dosyć fajnie wspiera, ponieważ gdy obserwuję, jak przychodzą studenci na zajęcia, no to generalnie ten poziom wiedzy jest, ale on jest taki mocno podstawowy. Natomiast ktoś, kto właśnie uczestniczył w harcerstwie, czy się zainteresował różnego rodzaju mechanizmami szyfrowania, nawet takimi podstawowymi, to właśnie już można było złapać te podstawy. Tutaj różne techniki szyfrowania, to mogły być na zasadzie właśnie skojarzeń, podstawień, czy jakichś wyliczeń, zastępowania jakimiś znakami. Także tutaj harcerstwo bardzo fajnie się wpisuje, uważam, i według mnie robi bardzo dobrą robotę.
4: Tak, już wyjaśniam państwu, o co chodzi. Chodzi o to, że w tym szyfrze Gadery Poluki chodzi o to, że w każdej sylabie zastępujemy literę pierwszą literą drugą i odwrotnie, czyli ga, g zastępujemy a i a zastępujemy g, d, e, podobnie r, y i tak dalej. Czyli jeżeli mamy napisać y, to piszemy r, jeżeli mamy napisać r, piszemy y i tak dalej. Więc jeżeli ktoś wie, że używamy właśnie szyfru Gadery Poluki, to może łatwo coś zapisać albo łatwo coś rozszyfrować czy odczytać. A jak ważne jest szyfrowanie dobre, przekonały się władze Cesarstwa Niemieckiego i Meksyku, czyli słynna sprawa telegramu Zimmermana. Co to za sprawa, panie profesorze? Tym bardziej, że sprawa może finałowo jej efektem było włączenie się Stanów Zjednoczonych w pierwszą wojnę światową.
5: Tak, tutaj generalnie kryptologia, szyfrowanie bardzo mocno wpłynęły na historię. No, wszyscy znamy albo słyszeliśmy o Enigmie. Ja tutaj tak może przy okazji powiem, że wydaje mi się, że mało jakby promujemy wkład Polaków w złamanie Enigmy, ponieważ to właśnie

0: neutralność. Oczywiście oficjalnie, ponieważ nieoficjalnie wspierają Brytyjczyków i Francuzów. I właśnie w tym momencie, kiedy jest taki zastój na froncie, brytyjscy kryptolodzy przechwytują telegram niemieckiego ministra spraw zagranicznych do ambasadora Cesarstwa Niemiec w Meksyku. No, brytyjskim kryptologom udało się odkodować jedynie fragment wiadomości, ale już na podstawie tego fragmentu można było stwierdzić, że zawiera ona, ta wiadomość, bardzo istotne informacje odnośnie działań wojennych. No i właśnie tutaj ciekawostką jest to, w jaki sposób udało się uzyskać pełną treść tej depeszy. Otóż okazuje się, że Niemcy stosowali szyfrowanie dwustopniowe, czyli tak właśnie wracając do tego ustawiania haseł. Telegram był wysyłany do ambasady w Waszyngtonie, tam był dekodowany, kodowany znacznie słabszym algorytmem właśnie w Waszyngtonie i przesyłany dalej do ambasady w Meksyku. Co zrobili Brytyjczycy? Wykradli kopię telegramu zaszyfrowaną tym słabszym algorytmem, tym słabszym kodem. W ten sposób udało się złamać treść telegramu i w tym telegramie Cesarstwo Niemiec proponowało przymierze dla Meksyku z państwami centralnymi. Na mocy tego przymierza Meksyk miał odzyskać ziemię, które utracił na rzecz Stanów Zjednoczonych w XIX wieku. Tu chodzi o bardzo istotne stany. Arizona, Nowy Meksyk, Teksas. No i rzecz jasna, telegram okazał się kluczowy w kontekście losów wojny. Co więcej, co współcześnie się wydaje, w ogóle się nie mieści w głowie. Sam minister Zimmermann potwierdził prawdziwość tego telegramu i danych zawartych w tym telegramie, że właśnie Niemcy rzeczywiście złożyły ofertę Meksykowi. No i poznanie zawartości telegramu przez społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, tutaj no bardzo to przyczyniło się do właśnie wsparcia Stanów Zjednoczonych i wsparcia państw Ententy podczas wojny. To trwało, bo to było ponad 100 lat temu, także trochę to trwało, no ale zdecydowanie przyczyniło się do losu wojny. No 6 kwietnia 1917 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom, właśnie zrywając z polityką neutralności i izolacji, i neutralności, może tak przy tym pozostanę. Natomiast to, co jest tutaj kluczowe, to fakt, że właśnie szyfrowanie tej samej wiadomości dwoma różnymi algorytmami wpłynęło na klęskę Niemiec. I właśnie to tak się bardzo fajnie przekłada na to, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby właśnie nie używać tego samego hasła do różnych portali. No coś takiego właśnie popełnili tutaj Niemcy.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze, i odsyłam państwa też do fascynującej historii, czyli pan profesor w starciu z szyfrogramami Armii Krajowej. Tajemnica Rysia z oddziału 993W rozwiązana. Pan profesor jest współautorem tej opowieści. Bardzo dziękuję. Profesor Remigiusz Wiśniewski z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego był gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam, a państwa zapraszam na informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, jakieś kulturalne wielkie wydarzenia w tym tygodniu?
2: Dziś rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes i z tej okazji w Kulturze Osobistej dzisiaj rozmowa z Michałem Toczkiem, reżyserem filmu Spiritus Sanctus, który walczy o Złotą Palmę w konkursie krótkiego metrażu. Panie Michale, trzymamy kciuki. Jest pan podekscytowany tym, co się wydarzy w najbliższych dniach?
3: Bardzo. Jestem szczęśliwy, że w ogóle nasz film został zakwalifikowany. No ale też teraz jest czas już na to, żeby iść piersią do przodu i prezentować nasz film w Cannes, czekać na reakcję publiczności. No i mam nadzieję, że będziemy godnie reprezentować naszą polską kinematografię.
2: A my będziemy rozmawiać w Kulturze Osobistej po 11:40.
1: Ach, jakież to ciekawe. Jestem bardzo ciekaw tego filmu. Czytałem wiele dobrych rzeczy, więc zamieniam się w słuch. A państwa zapraszam na program Kultura Osobista po informacjach, a te o 11:40.
4: Autopromocja.
5: Fejs wygląda tak, że

0: Cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minęła 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Naszą intencją jest zwiększenie amerykańskich zdolności wojskowych w Polsce, powiedział wiceszef MON Paweł Zalewski. Zapytany, czy Polska przejmie żołnierzy USA z Niemiec, odpowiedział, że zdecyduje o tym strona amerykańska. Jak przekazał, jest już kilka propozycji, gdzie ulokować takie siły. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że będzie przekonywał administrację USA do takiej relokacji. Mówił też o warunkach amerykańskich żołnierzy w Polsce.
23: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. To jest bardzo dobry warunek, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
22: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się dziś ustaleniem listy 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Lista zostanie utworzona spośród 17 sędziowskich kandydatur zgłoszonych przez poszczególne kluby. Sejm głosuje nad całą listą do KRS, a głosowanie Izby przewidziano na piątek. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach koło Poddębic w Łódzkiem. Zginęły dwa około czterotygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo, bo w strefie ochrony wyciął tylko jedno drzewo, właśnie to z gniazdem. Leśniczy zgłosił sprawę policji. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia. Ponad 6 tysięcy Olsztynian zarejestrowało się w zorganizowanej po raz pierwszy miejskiej loterii podatkowej. Wezmą udział w losowaniu nagród o łącznej wartości 80 tysięcy złotych. Wśród nich są m.in. rowery elektryczne czy karty podarunkowe. Miasto chce w ten sposób promować rozliczanie podatku w Olsztynie. Zgłaszać mogły się wyłącznie osoby, które w deklaracji PIT za ubiegły rok wskazały Olsztyn jako miejsce zamieszkania. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Popołudnie zapowiada się bardzo pochmurne i deszczowe. Jedynie na zachodzie bez opadów, a z kolei na wschodzie cały czas obowiązują alerty burzowe. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze osiągnie od 10 do 14 stopni.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dziś rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes i w tym roku z ważnymi polskimi akcentami. W konkursie głównym startuje The Fatherland Pawła Pawlikowskiego, ale także krótkometrażowy film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Film został wyprodukowany przez studio Munka, które po raz pierwszy w historii walczy o Złotą Palmę w konkursie krótkiego metrażu. Michał Toczek, reżyser i scenarzysta, jest dzisiaj moim Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od czasu ogłoszenia tych wieści o zakwalifikowaniu pana filmu do konkursu głównego, rozumiem, że fruwa pan kilka metrów nad ziemią. Czy spodziewał się pan?
2: Na pewno się nie spodziewaliśmy.
1: Takiego losu.
2: Na pewno się nie spodziewaliśmy, że film będzie miał premierę w Cannes. Oczywiście to jest marzenie chyba każdego reżysera i reżyserki. Natomiast nawet nie oczekiwałem na te wyniki, no bo tak jakby wąska selekcja i tak prestiżowa impreza, no to nie robiliśmy sobie nadziei. Oczywiście przykładaliśmy się do filmu, zrobiliśmy go jak najlepiej, no ale takie sytuacje jak selekcja w Cannes są wyjątkowe. No i oczywiście z całą ekipą się bardzo, bardzo cieszymy.
1: Oczywiście nie wiemy, jaki werdykt usłyszymy 23 maja, ale już sama obecność, tak myślę, w konkursie krótkiego metrażu w Cannes to jest wyróżnienie najwyższej rangi.
2: Tak, w tym roku tam jest 10 filmów krótkometrażowych z całego świata. Więc też cieszę się, że będziemy reprezentowali Polskę. To jest bardzo ciekawe w takich selekcjach, że oglądając te kilka filmów w takim konkursie, no mamy taką panoramę z różnych zakątków świata i często te filmy jakby świetnie razem ze sobą działają, bo możemy mieć film z Wietnamu, potem film z Polski, film z Brazylii i w takich selekcjach zazwyczaj jest taka, no bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawe połączenie jakby filmów z różnych zakątków świata. Oczywiście sama nominacja jest już olbrzymim wyróżnieniem.
1: Zanim o samym filmie Spiritus Sanctus powiemy, to chciałabym się jednak dowiedzieć, jak wyglądała pana droga filmowa do tego momentu, bo na pana koncie przecież nagradzane na wielu festiwalach filmy Strawberry Boys, Martwe Małżeństwo i Być Kimś, ale te samiutkie początki, to oczywiście studiowanie w łódzkiej filmówce, miała być sztuka operatorska, aktorstwo, czy od razu reżyseria?
2: Tak, jak byłem jeszcze mniejszy, to chciałem być aktorem, to było moje marzenie. Potem zdawałem na wydział operatorski, gdzie się nie dostałem. No i to wszystko jakby w połączeniu złożyło się na reżyserię. Tam w 2016 roku zacząłem studiować, no i szkoła w Łodzi to jest wyjątkowe miejsce, bo ona tak naprawdę formatuje nie tylko jako artystę, ale też jako człowieka. Mówię w pozytywnym sensie, no bo przyjaźnie, które się tam zawiązują, inspirujący wykładowcy, ludzie, czy też to, że możemy robić własne etiudy, próbować, błądzić, no to jest świetne doświadczenie i wspaniale, że w Polsce mamy szkoły filmowe, państwowe, w których możemy eksperymentować, uczyć się i poznawać kolegów i koleżanki, którzy no również jakby mają taką samą pasję i chcą tworzyć kino. To jest świetne, więc szkoła w Łodzi i w ogóle nasze polskie szkoły filmowe myślę, że są na światowym poziomie i są naprawdę ciekawymi miejscami do studiowania.
1: Szkoła, która daje błądzić. Pan zabłądził aż do francuskiego Cannes. Pana debiut to Strawberry Boys. Pierwszy film, który pokazał pan publiczności, to był film dokumentalny.
2: Tak, to jest film z 2000, Strawberry Boys to był mój pierwszy film, który wyszedł poza mury szkoły filmowej. To była taka historia o Hubercie, który mieszka na wsi, ale marzy o tym, żeby być gwiazdą disco polo. I faktycznie mieliśmy premierę również na krakowskim festiwalu filmowym, podobnie jak kolejnych filmów. I to był taki niewielki film, drugoroczny, ale gdzieś tam też spodobał się publiczności, bo był trochę zabawny, trochę poruszający. No ale to same początki, bo to film dokumentalny, drugoroczny.
1: Wspaniały pomysł w tym filmie pan wykorzystał. Rodzina wprowadza się do mieszkania, w którym mieszkał kiedyś Lech Wałęsa z rodziną. Pan pochodzi z Gdańska. Rozumiem, że pan ten temat znalazł na przysłowiowej ulicy.
2: Tak, na przysłowiowej ulicy i to nawet dosłownie, bo ja jak byłem bardzo, bardzo mały, jeszcze byłem niemowlęciem, to mieszkałem na ulicy Pilotów w Gdańsku, właśnie tam w okolicy, w której było mieszkanie Lecha Wałęsy, ale dowiedziałem się o tym, znaczy wiedziałem o tym wcześniej, ale uświadomiłem sobie to dopiero w momencie, kiedy już ten film zrobiliśmy. Więc tak, to jest taka historia trójmiejska, no i też mi się wydaje film przewrotny, zabawny, gdzieś zahaczający ważną postać, ale w jakimś takim absurdalnym stylu.
1: Co trzeba przeżyć w takim razie, żeby zacząć opowiadać o świecie za pomocą filmu?
2: Ja poszedłem do szkoły filmowej, jak miałem 20 lat i wiem, że zawsze mówiono, że reżyser powinien być troszkę starszy, żeby nawet zacząć studiować. Mm-hmm. Czy kiedyś nawet były takie wymagania, że na reżyserię szło się już po innych studiach. Więc szkoła filmowa, no to tam, tak jak mówiłem, formatująca, robimy wiele ćwiczeń, ale no mi się wydaje, że te doświadczenia przychodzą z wiekiem, nawet małe, ale też mi się wydaje, że my nie doceniamy naszych doświadczeń, to znaczy, że jak ja poszedłem do szkoły, to mi się wydawało, no jestem taki młody, nie mam żadnych jakby doświadczeń, ale tak do końca nie jest, bo każdy z nas gdzieś tam idzie swoją drogą i nieważne, czy ktoś wychował się w biedniejszej dzielnicy, czy w klasie średniej. Każdy z nas jakieś obserwacje na temat tego życia ma i to jest wartościowe. Dlatego wspaniałe jest w kinie, że mamy te różne głosy, że mamy Hanekego i mamy reżyserów typu bracia Darden, którzy opowiadają o innych ludziach, o innych światach.
1: To ile pan miał lat w 99 roku?
2: W 99 roku miałem 3 lata.
1: Czyli nie pamięta pan tych wydarzeń, o które zahacza Spiritus Sanctus, bo musi paść to pytanie, o czym jest pana film? Film, który będzie walczył o Złotą Palmę w Cannes.
2: Film Spiritus Sanctus opowiada o bohaterze, który wyrusza w podróż, a wszystko dzieje się w roku 99 podczas papieskiej wizyty w Polsce, kiedy została wprowadzona prohibicja alkoholowa. No i obserwujemy bohatera na tle tych wydarzeń historycznych.
1: Czy jest to podróż alkoholowa?
2: Nie. Jakby też to nie jest film o alkoholu, ani o alkoholiku. Zupełnie to nie ma takich kontekstów. Tam powód jest bardziej prozaiczny. Żona organizuje urodziny i no i wiadomo, że na te urodziny wypadałoby
1: jakiś toast
2: znieść. A że jest prohibicja, no to zadanie wydaje się z początku niemożliwe. To jest oczywiście tylko początek tej anegdoty. Tam dalej dzieją się zupełnie inne rzeczy.
1: Autorem scenariusza jest Adam Porębowicz. Z czego czerpał, pisząc go?
2: Adam jest ode mnie starszy i on zawsze z sentymentem wspomina te lata 90., które on już pamięta i to dosyć dobrze. Więc on pamięta tą sytuację, kiedy była prohibicja alkoholowa. To nie było tylko raz, bo my opowiadamy o 99 roku, a podczas innych wizyt papieskich również były ograniczenia w tym temacie. No w 99 roku znaleźliśmy rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, w miejscach, przez które przejeżdżał papież, zakaz sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%. Podobno czeskie pilsnery zrobiły karierę, bo miały mniej niż 4,5%.
1: I co, wyszedł film komediowy, czy komediowy film drogi, czy może film rozrachunkowy? No bo przecież jak jest Polska, papież, alkohol, droga, małżeństwo, to zawsze jakiś rozrachunek można zrobić.
2: Tak, to jest film bardzo krótki, bo on trwa 15 minut. Więc,
1: a krótki metraż.
2: Tak, krótki metraż, więc właśnie pytanie, ile tych treści czy kontekstu on udźwignie. Natomiast no, nas zainteresowała bardziej może taka kwestia metafizyczna, więc nie tyle jakiś komentarz na temat Polski, oczywiście on gdzieś tam jest, no bo on jest już zawarty w samym stylu opowiadania, widać, że to nie jest robione na kolanach, ale oczywiście to też nie uraża nikogo, bo ten film nie jest o papieżu. Papież jest tłem, wizyta papieska jest tłem, a nasz bohater odbywa zupełnie inną podróż.
1: A w rolę tego bohatera wciela się Sebastian Stankiewicz i to nie pierwszy raz, kiedy pracujecie razem, bo Po martwym małżeństwie i Być kimś to jest trzeci pana film z jego udziałem. Pytanie, tak. Co ma w sobie Sebastian?
2: Z Sebastianem poznaliśmy się właśnie przy moim studenckim filmie trzeciorocznym Martwe małżeństwo. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę. Jako student zadzwoniłem do Sebastiana i mówię mu, no słuchaj, chyba jeszcze wtedy na pan, mam taką rolę, tutaj to jest studencki film, a Sebastian mówi, okej, dobrze, ale to wiesz co, zadzwonię zaraz, bo jestem właśnie na bramkach na autostradzie. Więc tak zaczęła się nasza przyjaźń, nie tylko twórcza, bo przyjaźnimy się też prywatnie. I tak, no Sebastian to jest wspaniały aktor. Inteligentny aktor, aktor, który też ogląda dużo filmów, który jest współtwórcą filmu. Jego interesują te nasze filmy od samego początku, od scenariusza. My razem ten scenariusz jakby rozmawialiśmy o nim, współtworzyliśmy, można powiedzieć, więc Sebastian to jest tego rodzaju aktor. No i oczywiście też ma coś takiego, co mnie interesuje w kinie, czy w bohaterach, których ja portretuję. Coś bardzo ciepłego, coś bardzo zwykłego w taki szlachetny sposób, że dla mnie on może zagrać tak zwanego zwykłego człowieka, no ale zwykłego, niezwykłego, no bo przecież nie ma zwykłych ludzi, ale Sebastian ma w sobie taką szlachetną prawdziwość po prostu, że wierzę w bohaterów, których on portretuje.
1: To jest też dobry moment, chociaż czasu mało nam zostało, żeby o pozostałych aktorach i o ekipie powiedzieć dobre słowo, może być tak zbiorczo.
2: Tak, no to film to jest praca zespołowa, a ja mam takie olbrzymie szczęście, że pracuję często z tymi samymi ludźmi, czy z aktorami, z aktorkami, ale też z operatorem, pionami scenograficznymi. I mamy taki swój malutki zespół filmowy, gdzie tworzymy te filmy razem, nie tylko na etapie jakby już samych zdjęć, ale od początku do końca. I to jest olbrzymia moja wdzięczność, dlatego że spotkałem takich wybitnych młodych artystów na swojej drodze.
1: Życzymy całej ekipie i obsadzie i panu przede wszystkim powodzenia w Cannes i czekamy na wyniki. 23 maja będziemy już wiedzieć, do kogo trafi Złota Palma w konkursie krótkiego metrażu. Naszym przedstawicielem będzie tam Michał Toczek, reżyser i scenarzysta, autor filmu Spiritus Sanctus. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A festiwal w Cannes, który rozpoczyna się 12 maja, potrwa do 23 maja. Bardzo dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
3: Kultura osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzięki wielkie, a w samo południe TOK 360. Program, który dzisiaj poprowadzi Wojciech Muzal. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, czekam już tutaj na państwa, oczywiście z tymi najważniejszymi tematami dnia i wśród nich temat światowy, temat ważny dla nas, bo to Ukraina jest naszym sąsiadem, a to są bardzo ważne dla niej tygodnie i dni, no w ogóle te ostatnie lata są ważne, bo ciągle dzieje się coś, co ma związek z wojną. Rosja zdecydowała o zakończeniu tej kilkudniowej, częściowej ciszy na froncie i zaatakowała to państwo dronami i bombami lotniczymi. Kijów podejmuje w związku z tym takie działania symetryczne, przynajmniej taka jest tutaj zapowiedź. I będziemy to analizowali, jak poszczególne tutaj wątki w tej sprawie się pojawiają. Najpierw te propozycje zawieszenia broni rosyjskie, później to ostateczne zawieszenie broni, a teraz no, taka manifestacja siły, która jest taką odpowiedzią na te rozmowy pokojowe, które się przecież toczą, chociaż są zawieszone od marca, bo 22 marca po raz ostatni uczestnicy się spotykali. No tutaj widać, że Rosja niezbyt poważnie te rozmowy traktuje. A jeśli chodzi o w ogóle organizację tych negocjacji, o podejście Rosji, to tutaj mamy bardzo ciekawą propozycję z kolei. Dlatego, że Gerhard Schröder jest wskazany przez Władimira Putina jako ta osoba, która powinna być mediatorem. No i właściwie argumentów przeciwko tej kandydaturze, których pewnie Rosja nie widzi albo nie chce widzieć, jest całe mnóstwo, bo jest to bliski człowiek, bardzo zaufany człowiek Władimira Putina, który także na płaszczyźnie prywatnej ma z nim relacje. Wcześniej był, zasiadał w państwowych rosyjskich koncernach, co też świadczy o takich powiązaniach i pewnej wdzięczności, którą Rosja w osobie Putina tutaj chciała udowodnić Schröderowi. I to on miałby być mediatorem, rozjemcą. Unia Europejska już jednoznacznie się krytycznie wypowiedziała na ten temat, twierdząc, że ta osoba konkretnie byłaby tak naprawdę reprezentantem obu stron w, i nie, nie, znaczy obu stron powinna tak naprawdę być, ale reprezentowałaby wszystkie te cechy, których nie powinien mieć taki negocjator.
3: Także Wojtek Muzal już w blokach startowych, tym bardziej, że za minutę i 30 sekund rusza TOK 360. Serdecznie Państwa na ten program zapraszam i zapraszam także na program Owczarek jutro o 9 rano.
5: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. klif.pl.
6: Reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wtorek, 12 maja, minęło południe.
4: Miało być 5 projektów, ostatecznie są 4, ale to nadal oznacza, że jest w czym wybierać. Sejm zaczyna dziś pracę nad ewentualnymi zmianami w prawie o kryptowalutach.
3: Posłowie wracają także do prac nad tak zwaną ustawą łańcuchową. Tu także jest więcej niż jeden projekt.
4: Co dalej? Z zawieszeniem broni na linii Iran-USA to nie jest na razie do końca jasne i o tym w TOK 360 opowie nasz reporter.
3: Mimo deszczu za oknem, susza daje nam się we znaki. I to nie tylko w Polsce. Więcej za chwilę. To jest TOK 360 w południe. Tamara Pawlik-Lipska.
4: Dzień dobry.
3: I Wojciech Muzal. Zaczynamy.
4: Prawo i Sprawiedliwość wykonuje obrót o 180 stopni, a koalicja rządząca zapowiada, że nie będzie szła prezydentowi na rękę. Sejm rozpoczyna dziś pracę nad 4 projektami o kryptowalutach. Początkowo miało być ich 5, ale PiS swój wycofał. Na stole są obecnie propozycje rządowa, prezydencka i 2 poselskie.
3: Nie bez znaczenia jest także kontekst. Karol Nawrocki zdążył już zawetować 2 ustawy rządowe, a z dnia na dzień przybywa klientów Zonda Krypto, którzy nie mogą odzyskiwać należnych im zainwestowanych pieniędzy. Mało tego, upadła giełda kryptowalut finansowała fundację, ta upadła giełda kryptowalut powiązane z politykami PiSu, przypomnijmy to, i Konfederacji, oraz wydarzenia, w których brał udział Karol Nawrocki.
4: W sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Zacznijmy może od tego, co się wydarzyło w PiSie.
5: Ciężko nie odnieść wrażenia, że PiS się zakiwał, bo najpierw bronił wet prezydenckich i postawy Karola Nawrockiego, który uznał ustawy rządowe za nadregulacje i deklarował, tu cytat, że będzie gwarantem tego, że nie wejdą w życie zamordystyczne przepisy, które ograniczą wolność działalności. Ale gdy afera Zonda Krypto wybuchła na dobre, prezes Jarosław Kaczyński stwierdził, że jest za całkowitym zakazem kryptowalut w Polsce i PiS wycofał swój projekt regulujący ten rynek i zastąpił go projektem o delegalizacji. Poseł Marek Suski tłumaczy to następująco.
6: Dlatego, że przestępcy hulają, uciekają, okradają Polskę, a ten rząd udaje, że nic się nie stało. I dopiero, kiedy już złodzieje wyparowali z Polski, zaczynają mówić o tym, że trzeba ten rynek uregulować. No, jeżeli władze są całkowicie pozbawione umiejętności obrony Polaków, to rzeczywiście może taki radykalny ruch uchroni naszych obywateli przed okradaniem.
5: Ale takie tłumaczenie nie jest chyba zbyt przekonujące, nawet dla części posłów PiSu. Tu Krzysztof Szczucki.
7: O co tutaj chodzi?
8: Ja nie do końca wiem. Musi pan redaktor zapytać posłów, którzy się podpisali pod tym projektem. Podejrzewam, że to może być taka chęć wdrożenia im tej wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że on to najchętniej by zakazał kryptowalut. Natomiast rzeczywiście ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu. Zresztą on został podpisany przez niewielu posłów. Proszę zwrócić uwagę, chyba 17. Wcześniej była inna logika działania. Dzisiaj pewnie to jest też próba pokazania, że my naprawdę nie chcemy bronić interesów ludzi, którzy stoją za kryptowalutami.
5: Podobne ruchy, ale nieco mniej radykalne, wykonuje także prezydent Karol Nawrocki, który zdaje chyba już sobie sprawę, że afera Zonda Krypto jest dla niego coraz większym obciążeniem.
3: I to właśnie dlatego ten swój projekt złożył?
5: No tak, wszystko na to wskazuje, że jest to po prostu próba wyjścia z twarzą, ale jest to próba z góry skazana na niepowodzenie, bo można odnieść wrażenie, że premier Donald Tusk poczuł krew i nie zamierza odpuszczać w tej sprawie. Nowy rządowy projekt różni się bowiem od wcześniejszych wetowanych przez prezydenta jedynie tym, że zaostrza kary dla firm oszukujących klientów i jednocześnie jest niemal pewne, że w ustawie, która ma być przyjęta przez Sejm już w piątek, nie znajdą się raczej poprawki, które forsuje Karol Nawrocki.
4: A to był Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Posłowie wrócili do prac nad wprowadzeniem zakazu trzymania psów na łańcuchach.
4: Sejmowa Nadzwyczajna Komisja do Spraw Ochrony Zwierząt zajęła się dziś 2 projektami zgłoszonym przez koalicję i prezydenta Karola Nawrockiego.
3: No i projekty w większości są takie same.
4: Różni je tylko podejście do budowy kojców i dokładnego określenia ich wymiarów.
9: Jeżeli my
1: nie określimy wielkości tej działki, jeżeli nie wskażemy, jak ma wyglądać kojec, to będziemy oglądać takie obrazki, jak już widzieliśmy. Jeżeli dla kogoś pralka frania, czy zwykła pralka, to jest Buda. Jeżeli są ludzie, dla których przewrócona beczka może być Budą, lodówka, to wyobraźmy sobie, jeżeli my tym ludziom nie powiemy, ma być taka wielkość, ma być pies osłonięty od deszczu. Organizacje społeczne, które tu są, za chwilę nam pokażą, jak wyglądają kojce. I to będzie naprawdę wstyd i hańba.
7: Te wymiary nie są wzięte z powietrza. One to jest absolutne minimum. W projekcie obywatelskim mamy jeszcze większe kojce. Możemy sobie tutaj zrobić taki test. 1 metr to jest około 1 kroku ludzkiego. Zróbmy, przejdźmy sobie 2 kroki w jedną stronę, 5 kroków w drugą. To jest 10 metrów kwadratowych. I wyobraźmy sobie, że takie zwierzę może w takim kojcu przebywać całe swoje życie. Dlatego właśnie ten przepis dotyczący kojców jako absolutnie przepis prewencyjny jest zawarty.
9: Myślę, że drugie podejście do uchwalenia ustawy, która zakaże trzymania psów na łańcuchach, będzie skutkować, mam nadzieję, przyjęciem rzeczywiście tego prawa. Musimy dograć szczegóły. Mam nadzieję, że jesteśmy na bliskiej drodze, w zasadzie blisko jesteśmy celu dogrania tych szczegółów. Po to rozmawiamy. Rozmawiamy tutaj na komisji, ale też prowadzimy szereg rozmów poza komisją, poza Sejmem.
3: Mówili Ewa Szymanowska z ugrupowania Centrum, przedstawicielka organizacji OTOS Animals Magdalena Silska i Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
4: W czwartek komisja ma zająć się konkretnymi poprawkami posłów.
3: Rząd ma przygotować nową koncepcję ustawy o CBA, która ma wzmocnić status prawny jednostki, jej niezależność i apolityczność.
4: To odpowiedź na prezydenckie weto, które skutkuje tym, że nie będzie zapowiadanej likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szymon Kępka.
10: Z obu stron politycznego sporu dochodzą głosy o psuciu państwa. Tak prezydent Karol Nawrocki odczytał propozycję likwidacji CBA.
11: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie zawaliska pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka, imienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
10: Prezydenckie weto to nie umacnianie państwa, a jego psucie, pisze z kolei Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, który tak jak rząd twierdzi, że likwidacja CBA jest potrzebna.
12: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji, wszystko co dotyczy też jak zachowywało się CBA przez 8 lat.
10: To już drugie nieudane podejście do likwidacji CBA, bo wcześniej także Andrzej Duda likwidacji CBA nie chciał i zapowiadał weto. A więc wszystko zostaje po staremu, obowiązki i zadania CBA są bez zmian. Pytanie tylko o społeczny wizerunek tej służby. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski.
13: Instytucja, która zajmuje się głównie walką z korupcją, jest potrzebna. Niemniej musi ona mieć społeczne zaufanie, które CBA utraciło.
10: Na wizerunek CBA rzutuje przede wszystkim afera z Pegasusem i upolitycznienie tej instytucji, bo próżno szukać afer poprzedniej władzy, które CBA skutecznie tropiło, na przykład Fundusz Sprawiedliwości. Po prezydenckim wecie rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński pisze w portalu X: przygotowujemy koncepcję takiej modyfikacji ustawy o CBA, która utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencję i sterowanie polityczne tą służbą. Chodzi między innymi o wzmocnienie statusu prawnego, niezależności i apolityczności szefa CBA. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Z kolei wzmocnienie roli rzecznika praw pacjenta na wzór prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów, a także możliwość nakładania kary sięgającej 1 000 000 złotych za praktyki, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów. To są założenia ustawy Lex Szarlatan, której projektem zajmie się dzisiaj rząd.
4: Przepisy mają pomóc w walce z dezinformacją i z osobami oferującymi takie sposoby leczenia, których skuteczność nie znajduje potwierdzenia w aktualnej wiedzy medycznej. O tym, jak pilnie są potrzebni specjaliści, informowali na antenie TOK FM wielokrotnie Tomasz Węska.
14: W zeszłym roku NASK skierował do platform społecznościowych 46 tysięcy zawiadomień o potencjalnej dezinformacji. Znaczna część miała charakter medyczny. Zjawisko narasta od czasu pandemii COVID-19. Jak mówił w TOK FM główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, bez Lex Szarlatan oszuści oferujący nieskuteczne albo wręcz szkodliwe preparaty lub rzekome terapie często są bezkarni. A dezinformacja medyczna to dziś dziedzina szerokiej działalności naciągaczy i kłamców.
15: Wszelkie sposoby oszustwa ludzi przewlekle chorych, ciężko chorych. Tu tracimy najwięcej. Jeżeli ktoś uwierzy, mając powiedzmy nowotwór płuc, że jakiś cudowny suplement go wyleczy i jeszcze za to płaci wielkie pieniądze oszustom, przez to, że nie mamy lex szarlatan, to takie osoby są bezkarne, dopóki ktoś przeciwko nim konkretnie nie złoży oskarżenia czy doniesienia do prokuratury, a ci biedni pacjenci często, którzy są poszkodowani, nie robią tego. To jest lekarz, to oczywiście mamy i rzecznika praw pacjenta, i izby lekarskie, ale jeżeli to jest cywil, to taka osoba rejestruje się jako, nie wiem, naturopata albo kapłan i terapeutyzuje ludzi w sposób niemedyczny, pobierając za to opłaty i oszukując.
14: Lex Szarlatan ma wzmocnić instytucję rzecznika praw pacjenta. Piastujący tę funkcję Bartłomiej Chmielowiec wyjaśnia, jak w praktyce będzie wyglądała walka z oszustami w internecie.
16: Będziemy badać, czy ta osoba uzyskuje korzyść osobistą, czy korzyść majątkową, a wiemy, że z reguły właśnie tak działają szarlatani i oszuści. Najpierw publikują dezinformacje po to, żeby na samym końcu poinformować, że przecież mamy doskonały produkt w postaci tak zwanych suplementów diety. I w końcu, jeżeli spełnią się określone ustawowe przesłanki, będziemy mogli wszcząć postępowanie administracyjne, zakazać pewnych działań, nałożyć karę finansową do wysokości 1 000 000 zł.
14: Projekt przepisów w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych blisko rok temu. Ministerstwo Zdrowia spodziewa się, że już w pierwszym roku ich obowiązywania wpływy z tytułu kar wyniosą około 1 500 000 zł. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza zabawki w kształcie krzyża, ustalili reporterzy TOK FM. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone.
4: Sprawa domniemanego znieważenia symbolu religijnego wybuchła na początku roku. Powszechne oburzenie środowisk prawicowych wywołała informacja o zdjęciu ze szkolnej ściany krzyża i wrzuceniu go do kosza. Okazało się jednak, że chodziło o halloweenowy gadżet, którym uczniowie mimo próśb nauczycielki nie przestawali się bawić.
3: Decyzja rzecznika jest kolejnym korzystnym dla nauczycielki rozstrzygnięciem w tej sprawie. A więcej o niej teraz opowie Paweł Radzewicz.
17: Za nauczycielką z Kielna jest już decyzja o tym, że jej zawieszenie było bezpodstawne. Teraz może cieszyć się z tego, że postępowanie dyscyplinarne się zakończyło, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
18: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
17: a która wylądowała w koszu. O tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
18: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
17: Sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Zawieszenie broni z Iranem wisi na włosku, twierdzi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
3: Amerykański przywódca jest nieusatysfakcjonowany odpowiedzią Teheranu na propozycję zakończenia konfliktu.
4: A tym tematem zajął się Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
19: Rozejm teoretycznie trwa od ponad miesiąca i co do zasady jest przestrzegany, choć sporadycznie dochodzi do wymiany ognia. Ale to się może zmienić, bo Amerykanie mają rozważać wznowienie ataków. Co dalej z zawieszeniem broni? Oto Trump został zapytany przez dziennikarzy. Jest niewiarygodnie słabe. Na tę chwilę jest najsłabsze. Po przeczytaniu tego badziewia, które nam przysłali, nawet nie dokończyłem czytania. Powiedziałem sobie, że nie będę tracił czasu. Rozejm jest podtrzymywany przy życiu. Według Teheranu jego oferta pokojowa jest odpowiedzialna i hojna. Chodzi między innymi o zakończenie konfliktu na wszystkich frontach, koniec amerykańskiej blokady irańskich portów i gwarancję braku kolejnych uderzeń. Ale to nie wszystko. Teheran ma się domagać też odszkodowania za straty wojenne i przyznanie, że to on kontroluje cieśninę Ormus, jeden z kluczowych szlaków transportowych na świecie. Sezon sadzenia kończy się w niektórych krajach afrykańskich w maju, w innych w czerwcu, w jeszcze innych w lipcu, a potem w sierpniu i zasadniczo mamy przed sobą kilka tygodni, aby zapobiec temu, co prawdopodobnie będzie ogromnym kryzysem humanitarnym. Możemy być świadkami kryzysu, który skazuje kolejne 45 milionów milionów ludzi na głód i śmierć głodową. Ostrzega Jorge Moreira da Silva, dyrektor Biura Narodów Zjednoczonych do spraw obsługi projektów, podkreśla, że nawet po otwarciu cieśniny powrót do normalności zabierze 3-4 miesiące. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Nie wszystkie pieniądze wypłacane na walkę z suszą są wydawane właściwie, mówi w TOK FM Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact.
4: Takiej suszy jak w tym roku jeszcze w Polsce nie było i padający teraz za oknami deszcz niewiele tu zmieni. Polska jest najbardziej narażonym na suszę krajem Unii Europejskiej.
3: Na szczęście politycy w tej sprawie są coraz bardziej zgodni z naukowcami i na walkę z kryzysem wodnym trafia więcej pieniędzy, podkreślał nasz gość w porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
20: Niekiedy środki publiczne są wydawane dobrze, a niekiedy idiotycznie. Jeżeli mieliśmy...
21: Proszę pana, cała dyskusja publiczna jest właśnie o tym, że niektóre albo znaczna część środków publicznych jest wydawana, jak pan to powiedział?
20: Dobrze,
21: ja bym powiedział niemądrze. A ta druga część?
20: A ta druga część. No ale ja jako optymista, jak zawsze szukam tych pozytywów. Jeżeli kiedyś państwo usłyszą, że Lasy Państwowe wydają mniej więcej 160 milionów na tą właśnie ochronę przed pożarami, to jest stały wydatek na tym poziomie, no to są akurat dobrze wydane pieniądze, ten system działa. Natomiast jest mnóstwo innych wydatków, które, czy te same Lasy Państwowe, czy Wody Polskie, czy inne ministerstwa niewłaściwie kierują w niewłaściwe miejsca i na to trzeba zwracać uwagę. Mamy 1700 metrów sześciennego wody na mieszkańca, poziom uznawany za bezpieczny to jest 4000, średnia europejska to jest 4700. Czy to w ogóle rozkłada na łopatki każdą dyskusję wokół tego, czy mamy w Polsce dużo wody, czy mało? Mamy jej bardzo mało, mamy skandalicznie mało tej wody, powinniśmy ją łapać, magazynować.
4: Dla porównania, jak dodawał ekspert, Hiszpania magazynuje połowę spadającej w tym kraju wody deszczowej, a my zaledwie 6%.
3: Naukowcy twierdzą, że w tym roku na całym świecie można spodziewać się rekordów temperatury, co tylko będzie pogłębiało suszę i pożary.
4: Tylko w Afryce spłonęło w tym roku już o 23% więcej lądu niż w czterech pierwszych miesiącach poprzedniego roku.
3: W tej informacyjnej części TOK 360 już to wszystko. Za chwilę informacje, na które zaprasza oczywiście Tamara Pawlik-Lipska po informacjach. Tematy dnia i goście TOK 360 na początek. Ukraina.
22: Reklama.
23: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
24: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
25: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
29: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
31: Lidl. To się opłaca.
32: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
33: Keno kręci nas już 18 lat.
34: A my się rozkręcamy.
33: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
35: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
36: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
37: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
38: Ale to kręci.
33: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Lato w Half Price.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki. Drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego. Jutro z kolei czeka ich egzamin z języka obcego. Średnia cena gazu ziemnego sprowadzanego do Polski wzrosła w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z poprzednim kwartałem. Tak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Jednocześnie cena gazu była w dalszym ciągu o 21,5% niższa od średniej ceny tego paliwa w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znamy też ceny paliw na jutro. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28, 98 6,87, a oleju napędowego 6,84. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odsłonił w Warszawie tablicę upamiętniającą setną rocznicę zamachu majowego. Podkreślił, że tablica jest pierwszym monumentem pamięci po 100 latach od tamtych wydarzeń. Szczególnie wspominam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy stanęli w dramatycznej sytuacji, dodał wicepremier.
3: TOK 360 w południe, w którym to programie włączymy się już teraz z Wawrzyńcem Zakrzewskim, który w tej chwili jest w sejmowym studiu TOK FM. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Będziemy mówili o ustawach, które znalazły się w Sejmie i nad którymi Sejm będzie teraz pracował, a to dlatego, że akurat w jednym czasie jest kilka, no, bardzo ważnych i bardzo głośnych ustaw, prawda? Powiedz, co to za ustawy.
4: No, przede wszystkim rozumiem, że masz na myśli te, którymi się dzisiaj będzie zajmował Sejm, czyli ustawy o kryptowalutach, o których żeśmy rozmawiali, te projekty cztery obecnie, którymi posłowie będą się zajmowali. No, wiele wskazuje na to, że jest szansa, iż w piątek będziemy już wiedzieli, na czym, krótko mówiąc, stoimy. I wszystko wskazuje na to, że no, wszystko będzie zależało już po raz kolejny od Karola Nawrockiego, jaką on decyzję tym razem podejmie. Jego sytuacja jest coraz trudniejsza, mam wrażenie, bo afera Zonda Krypto no, nie chce się od prezydenta specjalnie odkleić. No i być może jakimś rodzajem wyjścia z tej sytuacji byłoby właśnie zamknięcie tematu poprzez podpisanie ostatecznie ustawy regulującej ten rynek.
3: Mhm. Ale to miałoby dla prezydenta takie konsekwencje związane z wizerunkową trochę porażką.
4: No tak, ale jakby dopóki jakaś decyzja nie zapadnie, no to będzie ten temat dalej żył, krótko mówiąc. I jakby prezydent będzie musiał się za każdym razem tłumaczyć z tego, jak, dlaczego na przykład bronił przez jakiś czas firm działających na tym rynku, tak jakby są takie filmiki, które teraz przy okazji tych właśnie prac w Sejmie znowu się pojawiły, kiedy Karol Nawrocki w zeszłym roku jasno mówi o tym, że nie zgodzi się nigdy na zamordystyczne przepisy, które miałyby w jakikolwiek sposób ten rynek ograniczać. No więc jakby wiadomo jest, że tego typu sytuacje prezydentowi specjalnie, kolokwialnie rzecz ujmując, dobrze nie robią. Więc być może byłoby najlepszym rozwiązaniem tą sprawę zamknąć. Rząd oczywiście, mówię tutaj szczerze, głównie o panu premierze Donaldzie Tusku, który doskonale wie, że jest to jakiś tam rodzaj paliwa politycznego, tak to nazwijmy. No i dlatego też na przykład rząd nie przestaje i składa kolejny raz, dokładnie że w tym momencie kolejnym jest to trzeci raz, składa w zasadzie ten sam projekt, niejako dociskając pana prezydenta do ściany.
3: Jak w ogóle z tą sytuacją w twojej ocenie radzi sobie Pałac Prezydencki? Bo słyszymy jednego dnia, że ta ustawa koalicji jest przeregulowana. Później się okazuje, że wychodzi prezydencka, która jest o parę zdań dłuższa. No, i co z tego rozumieć?
4: No, mi się wydaje, że to jest właśnie wszystko próba jakby ratowania się i wyjścia z twarzą. Chodzi, krótko mówiąc, o to, żeby z jednej strony sprawę zamknąć, ale z drugiej strony też, żeby zamknąć ją, albo przynajmniej spróbować ją zamknąć, dyktując swoje warunki, tak jakby z tego względu, tak jak wspomniałeś, ten projekt prezydencki ostatecznie został skierowany do Sejmu. On był zapowiadany wiele, wiele miesięcy temu, jakoś dopiero teraz się, niedawno się pojawił w Sejmie. I tak jak mówisz, jest to de facto przepisany niemal kropka w kropkę projekt rządowy z pewnymi drobnymi poprawkami, które miałyby w pewien sposób właśnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom firm działających na rynku kryptowalut, w jakiś sposób je nieco łagodniej potraktować. Natomiast no to wszystko jeszcze w połączeniu z tym, co na przykład Prawo i Sprawiedliwość obecnie robi, jeśli chodzi o kryptowaluty, no jasno wskazuje, że temat, a w zasadzie afera Zonda Krypto jest na tyle dużym obciążeniem dla no tak naprawdę całej prawicy, tak, no bo to też niech też chodzi tutaj w pewnej mierze o Konfederację, nie tylko o PiS i o Karola Nawrockiego, no ale tak czy inaczej polska prawica no, musi sobie jakoś z tą aferą, krótko mówiąc, poradzić i próbuje, wykonując różne momentami zaskakujące ruchy.
3: No i właśnie mamy konkurujące ze sobą projekty, a prawa uchwalonego do tej pory nie ma, na czym musieli ucierpieć klienci, te instytucje właśnie i osoby, które korzystały z kryptowalut, więc spór polityczny nam nie służy w rozwiązywaniu ważnych dla obywateli spraw, ale bliżej końca jesteśmy.
4: No, generalnie jest, powiedzmy może też słuchaczom przypomnijmy, przepisy dotyczące kryptowalut, o których mówimy i o których, wokół których dzieje się tyle właśnie różnych rzeczy, ten spór, o którym wspomniałeś, to jest efekt rozporządzenia unijnego. To rozporządzenie unijne tak czy inaczej 1 lipca zacznie obowiązywać w Polsce, tak? W związku z czym można odnieść wrażenie, że dla obu stron trochę kryptowaluty stały się po prostu areną, na której można próbować zbijać swój kapitał polityczny.
3: I to nie tylko w tej sprawie to widać, bo w Prawie i Sprawiedliwości to jest tak, że coś, co było nawet przez nich załatwione parę lat temu, uzgodnione, oni stają się największymi krytykami tego, bo akurat to się politycznie opłaca. I w ogóle się tym nie przejmują, że jest w tym co najmniej taka, delikatnie powiedzmy, niekonsekwencja.
4: No ale to jest chyba w ogóle generalnie tak wygląda obecnie polityka i to nie tylko mam wrażenie u nas w Polsce, tylko w ogóle generalnie politycy bardzo często zmieniają zdanie, a udają, że tak naprawdę nic się wielkiego nie wydarzyło i rzeczy, które mówili kiedyś, w tym momencie są już, krótko mówiąc, nieaktualne i w zasadzie dlaczego my, dziennikarze, dlaczego obywatele się ich czepiają?
3: Mm-hmm. Potrzebujemy jakiejś ustawy, która uporządkuje ten rynek, ale taki komunikat dla wyborców ze strony Prawa i Sprawiedliwości był trochę niespójny, o czym już dzisiaj wspominałeś w TOK 360. Za to nasze spotkanie już bardzo ci dziękuję. Czas teraz najwyższy, jak zwykle o tej porze, żebyśmy powiedzieli, co w EKG. TOK 360, nasze południowe wydanie, w którym już teraz będziemy mówili o Ukrainie. Zresztą już anonsowałem wcześniej Państwu to, że poruszymy sprawy ważne właśnie dla naszego wschodniego sąsiada, a naturalnie później, jeśli Państwo czekają na EKG, to się Państwo doczekają. Gościem TOK 360 jest teraz Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Kijowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Na początek porozmawiamy o atakach, które pojawiły się tuż po zakończeniu zawieszenia broni, atakach rosyjskich. Jak możemy je podsumować do tej pory?
0: Wiemy o tym, że na pewno ponad 200 dronów typu Shahed zostało wystrzelonych w stronę ukraińskich miast tuż po tym, jak właśnie dobiegło końca to kilkudniowe. No nawet ciężko mówić o tym, że zawieszenie broni, ale po prostu jakby mniejsza intensywność ataków, bo te ataki przecież cały czas były. Rosjanie nigdy w 100% tego ognia nie wstrzymali. No i wystrzelili tej nocy ponad 200 dronów, niecałe 200, ponad 190 z nich udało się zestrzelić obronie przeciwlotniczej Ukrainy, to jest dobra wiadomość, ale zła wiadomość jest taka, że nie wszystkie. Niestety kilka z nich trafiło w obiekty cywilne, w tym w pociąg, w kolej w obwodzie dniepropetrowskim. Zostało trafione także w przedszkole. Wiemy o co najmniej jednej osobie martwej, o kilku osobach rannych. Tutaj w Kijowie także włączył się w środku nocy alarm przeciwlotniczy. Wiemy, że odłamki jednego z dronów, właśnie Shahed, trafiły w budynek mieszkalny na lewym brzegu miasta, więc spokoju nie ma. Ukraińska strona oczywiście apelowała do Rosji o to, aby to zawieszenie ognia, przynajmniej częściowe, przedłużyć, ale Rosja no po prostu się na to nie zgodziła.
3: Jakim to jest sygnałem dla Stanów Zjednoczonych chociażby, które zabiegają o pokój?
0: To pewnie dopiero zobaczymy, w jaki sposób Donald Trump odczyta to, co się dzieje, bo zazwyczaj jego interpretacje są odmienne od tego, czego byśmy się spodziewali. Często tak niestety bywa. No sygnał na pewno dla społeczności międzynarodowej, dla sojuszników Ukrainy i pewnie dla tych, którzy sojusznikami Ukrainy nie są do końca, jest taki, że Rosja nie chce się zatrzymać z wojną, nie szuka porozumienia, bo gdyby tego porozumienia szukała, to Ukraina, przecież podkreśla niejednokrotnie, to po prostu szukałaby jakiejś możliwości dialogu. Na ten moment około 70% Ukraińców, tak wynika z najnowszych badań opinii społecznej, ocenia, że z Rosją po prostu nie ma szans na porozumienie drogą dyplomatyczną, drogą negocjacji, no bo to naprawdę byłoby problem.

0: na to, co się dzieje. Ja spędziłem ostatnie dni też na froncie, byłem w Donbasie właśnie, żeby obserwować to zawieszenie broni i go po prostu nie było, mimo że Putin to obiecywał, więc amerykańscy specjaliści z Instytutu Studiów nad Wojną oceniają, że ta niedawna propozycja, niepropozycja ze strony Władimira Putina dotycząca właśnie rychłego zakończenia działań wojennych i wspólnych negocjacji, rozmów z Wołodymirem Zełenskim na terenie krajów trzecich, to jest raczej propozycja skierowana propagandowo do Rosjan po prostu na użytek wewnętrzny, po to, żeby uspokoić nastroje społeczne, bo te w Rosji też nie są najlepsze. Ludzie widzą, co się dzieje, widzą, że mają mniej pieniędzy w kieszeni, że wojna zmierza do nikąd, a do tego słyszą i widzą wybuchy, dym, eksplozje w swoich własnych miastach i ta wojna zaczyna dotykać ich coraz bardziej. I Ukraina zresztą zapowiada, że na te ostrzały właśnie, które zostały wznowione tej nocy ubiegłej, będzie odpowiadać lustrzanie, więc spodziewamy się, że także i Ukraina ostrzela znów jakieś cele na terytorium Federacji Rosyjskiej.
1: Rozmowy pokojowe, które miały doprowadzić do szybkiego pokoju, jakoś ucichły. Ostatnie spotkanie miało miejsce w marcu, a tutaj Putin proponuje na negocjatora Gerharda Schrödera. Jak pan to odczytuje?
0: Ja odczytuję to dosyć prosto, dlatego że jakby dla mnie osoba Gerharda Schrödera jest dosyć mało skomplikowaną, jeżeli chodzi o jego relacje z Władimirem Putinem. To przyjaźń, która sięga już ponad 20 lat. Kanclerz Niemiec niejednokrotnie zapraszał Władimira Putina na swoje uroczystości rodzinne do Niemiec. Spotykali się niejednokrotnie w berlińskich restauracjach, jedli razem obiady, pili razem alkohol. Władimir Putin pomagał również przyjaciołom Gerharda Schrödera w leczeniu na przykład. Później, kiedy Gerhard Schröder już przestał być kanclerzem Niemiec, niemal natychmiast znalazł zatrudnienie w spółkach energetycznych Federacji Rosyjskiej, zresztą przez całą swoją kadencję, przez całe swoje rządy w Niemczech był wielkim orędownikiem współpracy z Federacją Rosyjską, zwłaszcza właśnie w tej sferze związanej z ropą, związaną z gazem, związaną z Nord Streamem. Niemieccy dziennikarze śledczy napisali taką książkę pod tytułem Moskiewski łącznik, gdzie opisują te wszystkie relacje bardzo dokładnie Gerharda Schrödera i jego środowiska właśnie z kręgami rosyjskiej władzy i nie mają wątpliwości, że przez działania SPD Europa i Niemcy zostały uzależnione od właśnie energetyki rosyjskiej i przez to tak bardzo trudno jest wprowadzać na przykład krajom unijnym sankcje wobec Rosji, bo cała niemiecka gospodarka opierała się na rosyjskim gazie. Tego nie dało się zrobić jednym szybkim cięciem.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Kaszuwara, korespondent TVP w Kijowie, był razem z nami w TOK 360. A teraz już jest z nami Wojciech Kowalik.
2: Kłaniam się.
1: Dzień dobry. To jest tradycyjne zaproszenie na EKG i w tym pierwszym momencie mogę powiedzieć, że Europa, Unia Europejska ostatnie z czym się kojarzy, to z biedą.
2: No właśnie.
1: A jednak...
2: 20% mieszkańców Unii Europejskiej jest zagrożonych ubóstwem. W XXI wieku, w bogatej Europie, takie są ostatnie dane Unijnego Biura Statystycznego Eurostat, ale co ciekawe, my w Polsce wypadamy nadspodziewanie dobrze, bo jesteśmy drugim krajem z najmniejszą liczbą osób zagrożonych ubóstwem. Z czego to wszystko wynika? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Skąd takie duże różnice w Unii? Właśnie o tym porozmawiamy w EKG po 12.40.
1: To już za chwilę. Przed nami informacje o godzinie 12.40, a po EKG wraca TOK 360.
3: Reklama.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: To co, Marian? Rowery?

0: wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
0: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
0: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: 3, 17, 41...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 12.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm rozpoczął posiedzenie. Posłowie zajmą się projektami o kryptoaktywach, w tym rządowym i prezydenckim. Sejm ma wybrać także 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz powołać nowego prezesa IPN-u. Posłowie zajmą się też rządowym projektem dotyczącym rozwoju usług e-zdrowia. Szef amerykańskiego giganta technologicznego Palantir Technologies, Alex Karp, w Kijowie rozmawiał z władzami Ukrainy o współpracy w dziedzinie wykorzystania sztucznej inteligencji na rzecz obronności. Krok po kroku rozwijamy współpracę z amerykańskim sektorem obronnym. Z pewnością są obszary, w których możemy być sobie nawzajem pomocni, wzmacniając obronę Ukrainy, Ameryki i naszych partnerów, napisał Wołodymyr Zełański na portalach społecznościowych. Warszawski sąd wydał wyrok w sprawie mężczyzny, który nagrał policjanta podczas interwencji, a następnie film z jego wizerunkiem umieścił w internecie. Sąd zobowiązał autora nagrania do usunięcia materiału i zapłaty 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. W trakcie interwencji pasażer kontrolowanego pojazdu rejestrował przebieg czynności służbowych. Problem pojawił się w chwili, gdy nagranie z twarzą funkcjonariusza trafiło do sieci, mimo że policjant kilkukrotnie informował mężczyznę, że nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
12: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
14: Dochodzi 12.43, Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a naszym gościem jest profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej był w ubiegłym roku zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tak wynika z ostatnich danych Unijnego Biura Statystycznego Eurostat. No w XXI wieku, w bogatej Europie, co piąty, no to wydaje się bardzo dużo.
17: To prawda, to wciąż bardzo dużo, ale trzeba pamiętać, że te miary ubóstwa, które są przedstawiane, które liczy Eurostat, to są takie relatywne miary. Jeden z tych komponentów dotyczący ubóstwa dochodowego to dochód poniżej 60% mediany krajowego dochodu, a więc... No to właśnie taka miara relatywna w porównaniu do średniego, pewnego rodzaju średniej w społeczeństwie, więc zawsze będzie istniało ubóstwo w tym relatywnym sensie. No chyba, że wyrównamy na przykład wszystkim dochody albo wyrównamy spełnienie potrzeb, co się wydaje niemożliwe. Także no, biorąc to pod uwagę, to nie jesteśmy w stanie zejść tutaj z tym poziomem ubóstwa czy wykluczenia społecznego, ale zwłaszcza ubóstwa do zerowego poziomu. Wystarczy, że będziemy prowadzili politykę gospodarczą i społeczną w tę stronę, aby ono nie rosło albo zmierzało w stronę no, relatywnie niskich poziomów.
14: No pewnie jakieś założenia do badania tego zjawiska Eurostat musiał przyjąć, no i przyjął akurat takie. A jeżeli popatrzymy w te dane, to gdzie ten problem w Europie jest największy?
17: Tak, jeżeli chodzi o wysokość tej miary dla różnych krajów europejskich, no to w dużej mierze są to kraje wciąż postsocjalistyczne, Bułgaria, Rumunia, ponad 25%, kraje południowej Europy, również Grecja, Hiszpania, również powyżej 25%, a więc albo kraje, które no nie przeszły tak szybko transformacji ustrojowej jak Polska, albo startowały z gorszego poziomu, albo te, które rozwijają się po prostu wolniej, jak kraje południowej Europy.
14: No i są tam nawet kraje uważane za dużo bogatsze od nas, jak Niemcy, czy Hiszpania, czy Włochy, gdzie rzeczywiście te odsetki przekraczają 20%. Czym my to możemy tłumaczyć?
17: No właśnie, może najłatwiej to będzie wytłumaczyć na przykładzie Polski, czyli rzeczywiście kraju, który w tym rankingu wypada bardzo dobrze, wyprzedzają nas tylko Czechy, a Polska w 25 roku ten odsetek ma, czyli populacji zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ledwie 15%. Tu warto dodać, że jeżeli cofniemy się w czasie i spojrzymy na pierwszy odczyt tego badania, który miał miejsce w 2005 roku, wtedy odsetek takich osób w Polsce w całej populacji wynosił prawie połowę, 45%. W tej chwili ledwie 15%. To dramatyczna transformacja, która no z perspektywy ubogich i wykluczonych społecznie pokazuje, że średnio rzecz biorąc odnieśliśmy ogromny, gigantyczny sukces. To jeden z największych spadków tego odsetka, jaki w Unii Europejskiej został zanotowany z niemal połowy do 15%. No i głównie odpowiada za to wzrost gospodarczy. Silny wzrost gospodarczy, wyjątkowy w skali Unii Europejskiej i w skali świata nawet, prawda, który podnosi dochody także ubogim poprzez na przykład szybki wzrost płac, a także redukuje jeden ze składników tej miary, czyli niezaspokojenie potrzeb materialnych, czyli na przykład brak dachu nad głową albo możliwości spożycia ciepłego posiłku. Ten szybki wzrost gospodarczy, ten właśnie komponent związany z potrzebami materialnymi znacząco łagodzi. No można też powiedzieć, że pomogła tutaj polityka gospodarcza i regulacyjna i społeczna, którą różne rządy, powiedzmy sobie szczerze, wcielały w życie. Dosyć hojne czy hojne transfery społeczne, zwłaszcza dla dzieci 500, później 800+, a także polityka systematycznego podnoszenia płacy minimalnej, która no, przyczyniła się do tego, że płace osób w ciężkiej sytuacji, osób ubogich rosły no, stosunkowo szybko, a w ostatnim okresie no, w zmniejszaniu wartości tego wskaźnika pomogła też napięta sytuacja na rynku pracy, obniżenie się podaży pracy, które powoduje wzrost płac, no i także podnosi materialny dobrobyt biednych, jak również zmniejsza tak zwaną niską intensywność pracy, bowiem skład osób, które w tej mierze są uwzględnione, wchodzą też gospodarstwa, które no, charakteryzują się no, dużym bezrobociem albo po prostu niskim udziałem w rynku pracy.
14: Niskie bezrobocie, transfery socjalne, rosnące pensje, czyli właśnie też te owoce wzrostu gospodarczego, to te powody, dla których wypadamy tak całkiem nieźle. I to chyba taki sukces, mam wrażenie, z którego nie do końca zdajemy sobie sprawę?
17: No, eksperci, myślę sobie, zdają sprawę i w dyskursie publicznym jest to widoczne, przynajmniej w dyskusji no, takiej powiedzmy właśnie eksperckiej czy ekonomicznej. Wiemy, że Polska odniosła sukces i że wzrost gospodarczy jest trwały, wysoki, a może nie będzie kontynuowany i mamy różne zagrożenia tego wzrostu, ale póki co no, ten sukces się odbijał i na przeciętnym standardzie życia, no i też na standardzie życia ubogich. Mogę tutaj dodać taką odrobinkę kontrowersji, czy też skomplikowania tego obrazu, że no, te dane w ten sposób Eurostat pokazuje, ale one nie do końca są porównywalne pomiędzy krajami. Być może ten nasz sukces jest troszeczkę przerysowany przez to, że Polska, jak trochę innych krajów, również naszego regionu, do wyliczenia tych miar używa głównie danych ankietowych, na przykład o dochodach, w tym osób biednych, ale także bogatych. Natomiast wiele krajów zachodnich używa danych administracyjnych, danych gromadzonych przez państwo, na przykład zeznań podatkowych, które są dużo bardziej dokładne. I w związku z czym te miary wyliczone dla krajów zachodnich są bardziej wiarygodne. W Polsce niestety no, wiemy, że wysokie dochody osób najbogatszych są zaniżone w badaniach ankietowych. Mamy też problem z dobrym pokryciem informacji, znalezieniem informacji o tym, jakie dochody mają, jak konsumują, jak pracują osoby biedne. Niestety polskie państwo nie gromadzi informacji tego typu, więc być może ten obraz rzeczywistości polskiego sukcesu, jeżeli chodzi o ubóstwo i wykluczenie społeczne, jest trochę gorszy, ale nie wiemy tego. Także to jest pewien problem przy ocenie tych danych.
14: Przy czym 15% społeczeństwa zagrożone ubóstwem, no to wciąż dużo.
17: No wciąż dużo, wciąż jest to kilka milionów obywateli, ale tak jak powiedzieliśmy, no tutaj jednym z tych komponentów tego wskaźnika, a więc odsetek zagrożonych ubóstwem, to jest taka miara relatywna, porównująca dochody biednych do medianowego dochodu. No i zawsze pewien odsetek ubogich relatywnie będziemy mieli, o ile nie wyeliminuje się nierówności w ogóle, o ile nie sprowadzimy sytuację do tego, że każdy będzie miał taki sam dochód, czego nie chcemy, bo byłaby to przesada, byłoby to zbyt duże wyrównywanie. Natomiast inne komponenty tego wskaźnika, który jest dosyć złożony, jak na przykład ta niska intensywność pracy, jest na bardzo niskim poziomie. Bezrobocie jest niskie. Ostatnio niby niektóre odczyty wzrosły, ale to raczej nie tyle pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co zmiany regulacyjne, a niezaspokojenie potrzeb materialnych, tak zwana poważna deprywacja materialna, czy kogoś stać na ciepły posiłek, na ubranie i tak dalej, spadło do bardzo niskich poziomów. To jest taka absolutna miara, akurat wchodząca w skład tego wskaźnika i ona gdzieś znajduje się na poziomie ledwie około 2% w polskiej populacji. Także ten wzrost dobrobytu, dochodu, konsumpcji, ale też majątków jest bardzo znaczący i pod względem no, zaspokojenia tych potrzeb no, wypadamy znakomicie, niemal redukując do zera to poważne niezaspokojenie potrzeb materialnych.
14: No to mówiliśmy o powodach tego niezłego stanu rzeczy u nas. To czego zabrakło w tych bogatych gospodarkach, takich właśnie jak Niemcy, czy Włochy, czy Hiszpania, gdzie ten poziom ubóstwa przekracza nawet 20%.
17: Tak, no właśnie, przekracza na przykład w tych Niemczech nieco 20%, ale powiedzmy sobie szczerze, że to też nie jest taka dramatycznie duża różnica pomiędzy Polską a Niemcami. W Polsce to 15%, w Niemczech 20 czy 21%, więc to jest kilka punktów procentowych, nie jest to bardzo duża różnica. Niemniej no jednak występuje i jak sądzę... Jest to też związane z różnicą w tempie wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy no, ma wpływ na każdy z komponentów tej miary. Wiemy, że w Niemczech od dłuższego czasu, może nawet od dekady mniej więcej, trwa stagnacja gospodarcza, która no, też się odbija na dochodach biednych i na możliwości zaspokojenia potrzeb materialnych, jak również no, powoduje spadek popytu na pracę albo brak wzrostu popytu na pracę. To jest związane jakoś z wyczerpywaniem się tego modelu gospodarczego, który miały Niemcy i który był związany z wzrostem eksportu, produkcji eksportowej, ale w warunkach zmiany megatrendów, trendów globalnych i wzrostu produkcji na przykład w Chinach, zmiany też na rynkach cen energii i wzrostu kosztu energii elektrycznej potrzebnej do produkcji w Niemczech, no ten model się powoli wyczerpuje, czy wyczerpał się i w związku z tym nie dostarczał tego paliwa do wzrostu gospodarczego, które polepszały wyniki Niemiec pod względem ubóstwa i wykluczenia społecznego. My na razie jesteśmy na innym etapie rozwoju i korzystamy raczej z importowania technologii. Nie musimy ich wymyślać oryginalnie, jak to robią Niemcy, więc korzystając troszkę z tej renty zapóźnienia, jak to mówią ekonomiści, wciąż byliśmy do tej pory w stanie mieć szybki wzrost gospodarczy, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w najbliższych latach on na pewno się obniży, na pewno spadnie. Między innymi z tego powodu, że no już jesteśmy na tyle bogaci, że nie jesteśmy w stanie korzystać z tych zagranicznych technologii tak bardzo, ale także z powodu starzenia się społeczeństwa i depopulacji, tempo naszego wzrostu gospodarczego, z samego tego tytułu depopulacji o ponad 0,5% musi spaść, a ten spadek wzrostu gospodarczego będzie musiał się przełożyć też na napięcia związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i raczej nie należy się spodziewać, żeby w przyszłości nie było tutaj wzrostu odsetka tej miary, o której mówimy.
14: Profesor Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję.
14: W południowym EKG zerknijmy jeszcze, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki i to zauważalne. WIG w dół o ponad 1%, WIG 20 traci teraz 1,8%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,24 zł, frank po 4,62, dolar po 3,61, a brytyjski funt 4,89. No i zerknijmy jeszcze, po ile dzisiaj ropa naftowa, a ta niestety znów drożeje i znów zbliża się do $110 za baryłkę. W tej chwili kosztuje $108. To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca TOK 360. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
18: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
19: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
20: Autopromocja. Plan działania.
21: W sytuacjach kryzysowych to nie tylko szpitale i służby mundurowe decydują o bezpieczeństwie ludzi. Równie ważną, często niedocenianą rolę odgrywa apteka i farmaceuta. To właśnie oni stają się pierwszym punktem kontaktu w dostępie do leków, wsparcia i informacji, gdy system ochrony zdrowia jest przeciążony. Apteka może w takich momentach pełnić funkcję lokalnego centrum bezpieczeństwa, miejsca, gdzie liczy się szybka reakcja, wiedza i zaufanie, bo farmaceuta to nie tylko specjalista od leków, ale także istotne ogniwo systemu obrony cywilnej. O tym w najbliższym planie działania już dziś, 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
20: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, czeki dał, odpuści cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
22: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
23: I to razem
24: przyjemnie spędzić czas.
23: Ale pachnie!
22: Spróbować czekolady.
24: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
23: Oh, wow!
22: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
28: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
29: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
28: Serio? Też na wysokie kwoty?
29: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
30: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
31: Kto zwalcza ból? Kto?
32: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
33: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
34: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
35: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
36: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Zbigniew Ziobro może zostać bez wynagrodzenia z Sejmu. Takiego rozwiązania chce marszałek i o tym na początek. Rosja znów atakuje Ukrainę. Są ranni, a także ofiary śmiertelne. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. O ich pracy i wyzwaniach w tym zawodzie opowiemy za chwilę. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Ziobro ukrywa się przed polską prokuraturą w Stanach Zjednoczonych i ma stamtąd pracować jako komentator polityczny powiązany z PiS-em Telewizji Republika.
37: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
16: Do tej pory, jak wyjaśnia marszałek Czarzasty, były minister otrzymuje 1300 zł, czyli 1/10 wynagrodzenia. Wypłaty zostały mu obniżone ze względu na długotrwałą nieobecność na posiedzeniach Sejmu i niewykonywanie obowiązków poselskich. Zbigniew Ziobro, zanim trafił do USA, ukrywał się i dostał na Węgrzech azyl polityczny. Ale uciekł stamtąd po utracie władzy przez Viktora Orbana. Polska prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła blisko 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Rosjanie wznowili ataki na Ukrainę po 3-dniowym zawieszeniu broni wprowadzonym po zabiegach prezydenta USA Donalda Trumpa. W uderzeniach Moskwy zginęła co najmniej jedna osoba, a nie mniej niż 6 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
2: Rosja sama zdecydowała o zakończeniu rozejmu w nocy. Wystrzeliła przeciwko Ukrainie między innymi ponad 200 dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Widzimy, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć tej wojny, więc niestety przygotowujemy się na kolejne ataki, ale pokój musi nadejść.
3: Ale mir powinien być.
2: Rekordowe rosyjskie straty, ukraińskie ataki głęboko na terytorium Rosji, kurcząca się parada wojskowa w Moskwie, to pokazuje, że dynamika wojny zmienia się na korzyść Ukrainy, twierdzi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Putin w dzień zwycięstwa zasugerował, że wojna zbliża się do końca. Kreml zastrzegł później, że jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretach. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
16: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zamierza pozostać na stanowisku. Podkreślił też, że proces zmiany lidera partii nie został uruchomiony. Według brytyjskich mediów rezygnacji Starmera domaga się co najmniej 3 członków rządu. Jak powiedziałem wczoraj, biorę na siebie odpowiedzialność za wyniki wyborów i za wprowadzenie zmian, które obiecaliśmy. Kraj oczekuje od nas, że będziemy kontynuować sprawowanie władzy. Właśnie to robię i właśnie to musimy robić jako rząd, powiedział Starmer na początku posiedzenia gabinetu. Władze Meksyku wycofały się z decyzji o skróceniu roku szkolnego z powodu upałów i mundialu, poinformował meksykański minister oświaty. Jak stwierdził, resort uwzględni apel prezydentki i uchyli decyzję o przyspieszeniu wakacji szkolnych o ponad miesiąc z powodu właśnie upałów i mistrzostw świata. Na wcześniejszą decyzję krytykowali rodzice i liczni eksperci. Rok szkolny zakończy się zatem 15 lipca, a nie 40 dni wcześniej, jak ogłoszono 7 maja. Niż demograficzny wymusza zmiany organizacyjne w przedszkolach w Toruniu. Od września miasto zamyka aż 21 oddziałów. W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło bowiem 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli. Tłumaczy decyzję Urzędu Miasta jego rzecznik Marcin Centkowski.
4: Według prognoz, które my mamy na podstawie twardych danych, ten spadek będzie postępował. I tak w 2027 roku dzieci będzie 971, natomiast za 2 lata szacowana liczba dzieci, które będą mogły korzystać z wychowania przedszkola, spadnie do 953 dzieci.
16: Miasto nie planuje na razie zamykania całych przedszkoli. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał na prestiżu i atrakcyjności głównie dzięki wyższym zarobkom. Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. O czym mówią reporterce TOK FM Agnieszce Wynarskiej, pielęgniarki w ich dniu międzynarodowego święta.
5: Jak mówi pielęgniarka i nauczyciel akademicki profesor Anna Andruszkiewicz, zawód pielęgniarki i położnej wrócił do łask.
6: Obserwujemy ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o kierunki medyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgniarstwo. W tym roku przyjęliśmy 150 osób, przy czym było 5 osób chętnych na jedno miejsce.
5: Wpływ na to na pewno ma wynagrodzenie. Od 1 lipca początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. Kaja właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
7: Raczej właśnie wszystkie zostajemy w Polsce. Dużo jest możliwości rozwoju w Polsce i też miejsc pracy, więc myślimy o tym, żeby zostać jednak.
5: Rocznie studia pielęgniarskie kończy około 6 tysięcy osób, ale na emeryturę odchodzi nawet 8-10 tysięcy pracowników rocznie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
16: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 13.20. Zapraszam.
8: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Maksymalnie 17 stopni na Lubelszczyźnie, tam też burzowo, sporo deszczu w całej Polsce. Najchłodniej dziś na Pomorzu Zachodnim, tylko 11.
8: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
9: 6 minut po 13. To jest TOK 360 południowe. A w programie teraz łączymy się z profesor Agnieszką Szuster-Ciesielską, ekspertką Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, reprezentującą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Trwają prace nad ustawą Lex Szarlatan. Ta ustawa powstała dlatego, że no, między innymi w Radiu Tok FM pojawiły się historie, które mrożą krew w żyłach, dotyczące ludzi, którzy tak jakby wykonywali zawód medyczny, a oszukują pacjentów. Kim jest szarlatan?
0: Lex Szarlatan to jest potoczna nazwa projektu nowelizacji ustawy.
9: Ale mnie chodzi o tego szarlatana właśnie tytułowego. To znaczy, co to jest za w cudzysłowie
0: to jest szarlatan? Dobrze, to są osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, uzdrowiciele, znachorzy bez kwalifikacji, którzy proponują leczenie, produkty niezgodne z EBM, niezgodne ze współczesną wiedzą medyczną, którzy mogą działać na szkodę pacjentów i takie działania obserwujemy tutaj nawet w mediach.
9: I to było na przykład przepisywanie leków, które nie mają prawa zadziałać, czy też poddawanie pacjentów jakimś terapiom o nieudowodnionej skuteczności.
0: Tak jest i takie terapie tutaj były szeroko omawiane, także publiczne. Ja również pisałam o tym na swojej stronie internetowej, na Facebooku, a więc terapie, które nie mają szansy powodzenia, które mogą powodować, że pacjenci rezygnują z dotychczasowej diagnostyki, z dotychczasowych kroków, które zostały podjęte przez przychodnie czy przez szpitale i to naraża ich na rozwój choroby i zgony. Mhm. O kilku takich zgonach było nawet głośno medialnie w ostatnich czasach.
9: Co ma odstraszać od takich praktyk? Ta milionowa kara?
0: Myślę, że tak. Z tym, że ta milionowa kara, tutaj od razu uprzedzam, żeby nie była traktowana jako koszt wpisany w koszty funkcjonowania działalności danego szarlatana, ona może być uporczywa, czyli do momentu, aż rzeczywiście ta osoba zaprzestanie swojej działalności.
9: To pewnie uznawane jest za plus. Natomiast tak. Czego pani brakuje w tym projekcie?
0: Właściwie to mi niczego nie brakuje, dlatego że ten projekt jest bardzo dobrze opracowany, był także w konsultacjach społecznych, zostały wprowadzone pewne zmiany i tutaj jest ujęte właściwie wszystko to, co w tej chwili boli rzecznika praw pacjenta, czyli walka z pseudomedycyną, z szarlatanami i przede wszystkim z medyczną dezinformacją. I mam nadzieję, że w tym kształcie zostanie projekt zatwierdzony i będzie funkcjonował, dlatego że oprócz oczywiście tych szarlatanów i proponowanych przez nich pseudousług medycznych, bardzo ważna jest też medyczna dezinformacja, która bardzo szeroko się rozlała w internecie, zwłaszcza poczynając od okresu pandemii. Obserwujemy gwałtowny rozwój rynku pseudomedycznego, rosnącą liczbę pacjentów oszukanych i tą szeroką rozlaną dezinformację medyczną w sieci.
9: Dezinformacja dotyczy bardzo wielu dziedzin życia. To miała być taka tutaj próba właśnie w tej jednej dziedzinie jakiegoś, kolokwialnie mówiąc, ogarnięcia tego tematu.
0: Tak, no z dezinformacją mamy miejsce, tak jak pan zauważył, do czynienia w każdej dziedzinie i to dotyczy polityki, dotyczy klimatu, dotyczy zdrowia, więc przede wszystkim może być szkodliwe to właśnie ta dezinformacja dotycząca zdrowia, dlatego że proponowane są różne fałszywe teorie spiskowe, pseudomedyczne. Obserwujemy także osób, którzy są liderami tych ruchów antyszczepionkowych, antynaukowych, którzy fałszywie powołują się na publikacje naukowe bardzo słabego poziomu, z bardzo słabą metodologią, wyciągają pojedyncze wnioski z takich publikacji i sprawiają wrażenie, że znają się w temacie. Tymczasem jest to działalność niesamowicie szkodliwa.
9: Tutaj mówimy też o zmianach w ustawie o rzeczniku praw pacjenta. Co się zmieni?
0: Tutaj szczegółów niestety nie znam.
9: Ale ta zmiana to jest efekt dającej się we znaki, jak rozumiem, rzecznikowi w takiej wąskiej gamie tych kompetencji. To znaczy nazwa tej instytucji dumnie brzmi, ale z jakiegoś powodu to chciałem powiedzieć bezprawie, no ale właśnie tego rodzaju działalność miała miejsce.
0: Tak, dlatego że Rzecznik Praw Pacjenta do tej pory nie ma kompetencji, aby reagować wobec takich ośrodków, takich instytucji, takich podmiotów pseudomedycznych i dlatego ta ustawa te narzędzia rzecznikowi da, bo to, co wszystko dotyczy nieprawidłowości w świecie medycznym, u lekarzy czy w podmiotach zdrowia publicznego, to oczywiście to jest kontrolowane. Tutaj także ma dużo do powiedzenia Naczelna Izba Lekarska. Natomiast jeśli chodzi o podmioty, które nie podchodzą pod Naczelną Izbę Lekarską, czyli prywatne, to tutaj Rzecznik Pacjenta nie miał takich praw i mam nadzieję, że ta ustawa właśnie da takie narzędzia, aby Rzecznik Praw Pacjenta rzeczywiście mógł reagować konsekwentnie, namacalnie wobec takich pseudopraktyk i tym samym chronić pacjentów niejednokrotnie nawet przed nimi samymi, aby oni korzystali z tej wiedzy, która jest dostępna, wiedzy opartej o dowody.
9: Bo do tej pory chyba mieliśmy do czynienia z takim paradoksem, że te placówki ochrony zdrowia działające w systemie oficjalnie z lekarzami były pod lupą, a te poza systemem medycznym, jako jakieś takie, nie wiem, przychodnie, ośrodki, firmy, to była wolna amerykanka.
0: Dokładnie tak. I tutaj dopiero prawo mogło wkraczać, kiedy rzeczywiście stała się ogromna krzywda. Kiedy kilka osób zostało poszkodowanych, kiedy ktoś stracił życie i zdrowie, no to tutaj na tej drodze prawnej można było wtedy działać. Natomiast no, trudno czekać od takich ostatecznych wypadków, aby podejmować sprawiedliwość i sprawiedliwe ukaranie takiego szarlatana, więc trzeba te działania wyprzedzać, aby nie doszło do tych skrajnych sytuacji.
9: To będzie pewnie trwało, zanim takie nieuczciwe podmioty w ogóle znikną z rynku, jeśli w ogóle kiedyś znikną. Co by pani podpowiedziała słuchaczom, którzy się zastanawiają, czy ja przypadkiem nie trafiłam na szarlatana kiedyś?
0: No przede wszystkim należy dobrze wybierać osoby, które opiekują się państwa zdrowiem, zaufać lekarzom. Ja wiem, że to, co w tej chwili powiedziałam...
9: Tam są piękne broszury, ulotki, reklamy, banery w internecie.
0: Tak. Zwróćcie państwo uwagę, że szarlatan otacza się dyplomami, otacza się odpowiednimi sprzętami, czy symbolami, które mają sprawiać wrażenie jego fachowości. Szarlatani organizują konferencje. A więc z jednej strony oni działają przeciwko nauce, ale z drugiej strony, no tu ja widzę jakiś kompleks, dlatego że cały czas pozują na właśnie, na lekarzy, na naukowców, na kogoś, kto doskonale jest obeznany z najnowszymi terapiami, przede wszystkim terapiami tak zwanymi niezależnymi. Więc jeśli usłyszycie państwo, że ktoś jest specjalistą niezależnym, to już powinna się zapalić czerwona lampka. Bo niezależnym od czego?
9: A ludzie nauki związani z ochroną zdrowia czekają na tę ustawę?
0: Tak, no ja jako naukowiec, tak, i osoba, która też wyjaśnia dezinformację publicznie, ale przede wszystkim lekarze też czekają na tę ustawę. Jest ona bardzo wyczekiwana i to byłaby naprawdę ogromny krok naprzód, żeby ochronić ludzi przed szarlatańskimi metodami, przed pseudomedycznymi teoriami i ochronić ich zdrowie przed tego typu postępowaniem.
9: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Była razem z nami profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, ekspertka Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, która reprezentuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. A już teraz dołącza do mnie Anna Piekutowska.
1: Dzień dobry.
9: Z zaproszeniem do audycji, w która się właśnie o tej porze, właściwie za chwilę...
1: O 14:00 zapytam inaczej,
9: tak. Ale o powiem, co zapytasz będzie... inaczej dzisiaj?
1: Powiem o tym, o co będzie dopiero po 15:00, dlatego że od rana siedzę przy komputerze i naprawdę brakuje mi tylko popcornu, bo śledzę, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam odbywa się coś, co można by było nazwać może nie rewolucją, ale na pewno już w pewnym sensie pełzającym puczem, dlatego że premier Keir Starmer wpadł w bardzo poważne kłopoty po ostatnich wyborach samorządowych w Wielkiej Brytanii. No i widać, że jego koledzy z partii lejburzystów chyba chcą, żeby dobrowolnie zrezygnował. Jeśli nie, trochę mniej dobrowolnie go odwołać. I o tym wszystkim, co się dzieje od rana, że pojawiają się kolejne informacje. Przybył do Londynu też jeden z kandydatów na zastępcę Keira Starmera. Czy znajdzie się odpowiednia większość w partii, żeby przegłosować i zdjąć Starmera z funkcji, z urzędu, to wszystko, o tym wszystkim będziemy rozmawiać po 15.20 w Zapytam Inaczej.
9: I tutaj wszystko przyspieszyło i tak jak opowiadasz o tym, że jakieś liczne spotkania, reakcje na to wszystko, rzeczywiście gorąco jest na Wyspach.
1: Tak, wczoraj była taka przemowa Keira Starmera, on wystąpił, to nawet dostało taką swoją nazwę, Speech of Last Chance, czyli przemowa ostatniej szansy, kiedy to on przekonywał, że jeszcze ma coś do zaoferowania Brytyjczykom.
9: Przypomina mi się Liz Truss.
1: To dokładnie tak, ale ciekawe, że o niej mówisz, dlatego że Keir Starmer nawet posunął się do tego, że zaczął może nie tak bardzo wprost, ale mówić o tym, że no, ten Brexit to nie był najlepszy pomysł i może są różne szanse i okazje na to, żeby odwrócić jego skutki.
9: Wsłuchał się w głos suwerena. Bardzo dziękuję. Anna Piekutowska z Państwem zostaje, bo po informacjach po godzinie 13.20 Zapytam Inaczej. Ten program...
1: Po 14.00 Zapytam Inaczej. Po 13.20 to jeszcze chyba dalej na antenie tak. Będziesz.
9: Dziękuję Ci za czujność i zapraszamy na audycję. Zapraszamy na audycję Ani, a przed nami informacje o 13.20.
20: Autopromocja.
10: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle? Czy można zdobywać Everest na raty? I gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
20: Autopromocja.
11: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. IMGW ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami w południowej Polsce. Alerty zostały wydane dla 3 województw. Wiatr może pojawić się dodatkowo we wschodniej Polsce. W pasie południowym obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami, które mogą sięgnąć nawet minus 3 stopni Celsjusza. Alerty obowiązywać będą od północy do jutrzejszego poranka. Ministerstwo Klimatu szuka sposobu na rozwiązanie problemu coraz mniejszej ilości wody w Polsce. Susza dotyka rolników i leśników przede wszystkim, ale są już i samorządy, które apelują o ograniczenie podlewania ogródków. To, jakie mogą być skutki suszy, pokazał ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Anna Gmitarek-Zabłocka.
10: Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska mówi wprost, że problemy z wodą to najpoważniejsze wyzwanie.
11: Wyczerpujące się zasoby wody będą pierwszym problemem, który może faktycznie zatrzymać i rozwój gospodarczy kraju i doprowadzić do ogromnych strat.
10: W lasach powstają zbiorniki retencyjne, które mają zatrzymywać wodę. Idą na to bardzo duże środki, przyznaje Anna Sternik z Lasów Państwowych.
12: To są zastawki, przepusty, groble i ogromne też pieniądze inwestowane w utrzymanie i rozwój takich sieci, zbiorników.
10: Tyle, że bez deszczu zbiorniki retencyjne niewiele mogą, mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych.
13: Jednym z założeń było to, że tą wodę wiosenną z roztopów, żeby zatrzymać jak najdłużej, chociaż do czerwca, do lipca, pod drzewa w tym czasie wegetują. Natomiast dzisiaj na wiosnę rowy są puste, zastawki nie mają co zatrzymywać.
10: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: W śledztwie w sprawie zonda krypto zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego i 13 terabajtów danych z serwerów produkcyjnych tej giełdy kryptowalut, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Śledcze zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki i dane. W postępowaniu przesłuchano dotychczas kilkuset pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut zonda krypto ruszyło 17 kwietnia. Polska wraz z państwami bałtyckimi zabiega o to, by Rosja nie była zapraszana na kolejne Biennale Sztuki w Wenecji, twierdzi ministra kultury Marta Cienkowska. Jeśli organizatorzy wystawy będą zapraszać Rosję, nie powinni dostawać europejskiego finansowania, powiedziała ministra w Brukseli. Udział Rosji w weneckim Biennale Sztuki był tematem posiedzenia ministrów kultury państw Unii Europejskiej. Wnioskowała o to Łotwa. Burze mogą pojawiać się dziś na wschodzie Polski. Tam jednak dziś najcieplej, nawet 17 stopni w Białymstoku i Lublinie. Około 12 w centrum, gdzie także deszczowo. Najchłodniej w okolicach Szczecina tylko 11, tam również może popadać.
14: TOK 360 i wydanie południowe. Daniel Petryczkiewicz, aktywista przyrodniczy, ambasador Małej Rzeki i autor książki Mała Historia Znikania. Opowieść o rzece. W tej chwili już jest z nami. Będziemy rozmawiali o tym, że 100 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych w lasach umacnia ubezwładniającą suszę. To jest taka przestroga płynąca, czy też ostrzeżenie, że od przyrodników, że to, co wydaje się pożyteczne w lesie z punktu widzenia infrastruktury, przyczynia się do suszy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu woda spływa do tych rowów i nie zostaje w ziemi. A jeśli chodzi o magazynowanie wody, o walkę z suszą, no to mamy, zdaje się, poważne w Polsce problemy.
7: Gigantyczny, bym powiedział. I to nie jest problem, który jest jakąś schedą po jakichś jednych czy drugich rządach jakiejś określonej partii, tylko to jest problem, który został nierozwiązany po niemal stuleciu osuszania naszego krajobrazu, które zaczęło się no jeszcze przed I wojną światową, jeszcze trochę wcześniej, ale potem po II wojnie światowej gigantycznie się ten temat nasilił, co z drugiej strony nie jest takie niezrozumiałe, dlatego że w czasie odbudowywania naszego kraju po pożodze II wojny światowej trzeba było jak najszybciej odzyskać tereny pod uprawę rolną. Były też to wtedy zupełnie inne realia klimatyczne niż mamy je w tej chwili. Więc z jednej strony, i piszę o tym też w książce swojej, napisałem o tym też w swojej książce, nie dziwi ta sytuacja, że wtedy osuszaliśmy bardzo duże płacie krajobrazu. Tylko że kłopot polega na tym, że wykopanie, bo o tym mówimy, rowów melioracyjnych w tak ogromnej ilości, bo mamy 3-4 razy większą długość rowów melioracyjnych w Polsce niż rzek naturalnych, a jeszcze bardzo duża część rzek wygląda jak rowy melioracyjne, bo jest wyprostowana, skanalizowana, często wybetonowana i wręcz wygląda jak rów. Tak wygląda na przykład rzeka Mała, o której ja piszę i której jestem ambasadorem. I teraz wracając do meritum, chodzi o to, że jeżeli coś wtedy zrobiliśmy w jakimś celu i te cele w tej chwili nie są realizowane, bo nie jesteśmy spichlerzem Europy i nie musimy odzyskiwać kolejnych terenów pod uprawę rolną, a realia klimatyczne się totalnie zmieniły, to powinniśmy również dramatycznie zmienić nasz sposób postępowania z wodą w krajobrazie, bo w tej chwili zamiast ją zatrzymywać i próbować w jakiś sposób adaptować się do tej galopującej zmiany klimatu i problemów na przykład z deszczem i suszą, która się roluje już od dobrych ponad 10 lat, w zasadzie 15 lat mamy ujemny klimatyczny bilans wodny rok po roku, no to powinniśmy w jakiś sposób podjąć działanie. Tymczasem my wciąż mentalnie, ale też fizycznie tkwimy tak jakby tak jak 100 lat temu.
14: No właśnie, bo realizując projekty melioracyjne, to unikamy, chcemy się pozbyć nadmiaru wody. Tak, z tego powodu to powstało. A przecież mamy od lat suszę. To coś tu jest no nie tak, właśnie, jeśli jest no tej melioracji, prawda?
7: Tak, bo słowo melioracja rzeczywiście oznacza dwukierunkowe działanie. To jest nawadnianie i odwadnianie. Czyli kiedy wody...
14: Skrótowo miałem na myśli oczywiście te urządzenia melioracyjne, które...
7: Tak, ale warto o tym powiedzieć właśnie, że melioracja oryginalnie w swoim zamyśle to był system odwadniająco-nawadniający. Natomiast bardzo szybko, jak przeszliśmy od tej gospodarki i w ogóle nasza gospodarka przestała się tak mocno opierać na rolnictwie, na wypasie bydła, zwierząt, koni również i po prostu te tereny przestały wymagać tych nawodnień i odwodnień, to po prostu wszystko to porzucono i w tej chwili nie ma co ukrywać, nie mamy do czynienia z żadną melioracją, mamy do czynienia tylko i wyłącznie z odwadnianiem, ponieważ wszystkie rowy w Polsce są w taki sposób zaprojektowane, żeby miały spadek określony w kierunku odpływu, czyli głównie do jakiejś większej rzeki. Na tych rowach nie ma już żadnych zastawek, albo one są zniszczone, rozkradzione, pouszkadzane. I jest mrzonką w tej chwili opowiadanie sobie, że my teraz ten system w jakiś sposób odtworzymy. Nie zrobimy tego, bo to się nikomu nie opłaca, krótko zupełnie mówiąc, bo to nie jest de facto do niczego potrzebne i ogromną większość tych rowów melioracyjnych i urządzeń powinniśmy zdemontować i te rowy tak naprawdę zasypać. I teraz bardzo ważna uwaga i chciałbym, żeby to było jakby usłyszane bardzo dobrze. Nie chodzi o te miejsca, w których prowadzona jest gospodarka rolna i w których produkowana jest rzeczywiście żywność. Nie chodzi również o te miejsca, gdzie, nie wiem, biegną rowy wzdłuż autostrad, dróg dróg i tak dalej, gdzie ta woda musi być odprowadzana. To w ogóle nie chodzi o te miejsca czy o miasta. Chodzi o te miejsca, gdzie są setki kilometrów rowów, które bezsensownie w tej chwili kompletnie odwadniają krajobraz. Tak jest na przykład w lasach. 100 tysięcy kilometrów rowów w lasach, które nie wymagają odwadniania. I teraz te rowy w większości oczywiście, część jest sucha, część jest mokra i część dalej odwadnia, tylko kłopot polega na tym, że w tej chwili jak spada deszcz, to bardzo szybko tymi rowami jest odprowadzany nadmiar wody.
14: I która mogła suszę, by się zatrzymać na okoliczność późniejszą suszy. I tutaj się to koło zamyka. Bardzo dziękuję. Był z nami Daniel Petryczkiewicz, aktywista przyrodniczy, jednocześnie ambasador Rzeki Małej i autor książki Mała historia znikania, opowieść o rzece. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
7: Dziękuję.

0: Południowe wydanie TOK 360. Łączymy się teraz z Patrycją Wanat, która prowadzi w TOK FM audycję Magazyn Filmowy Do Zobaczenia, doskonale Państwu znaną. Dzień dobry, cześć Patrycja.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali o festiwalu w Cannes. Jego 79. edycja w tej chwili rusza. Święto oczywiście wszystkich miłośników kina z bardzo silnymi polskimi akcentami. Tym razem to chyba od lat najbardziej polski festiwal w Cannes będzie. Zgodzisz się z tym?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Zwykliśmy narzekać pierwszego dnia festiwalu w Cannes, że nie ma polskich akcentów. W tym
0: no to
1: roku
0: mamy.
1: Faktycznie tak, jak nie zauważyłeś, tych akcentów polskich jest bardzo dużo i to nie tylko polskich filmów, ale polskich koprodukcji. To jest kolejny dowód na to, że te polskie koprodukcje są niezwykle silne, że polscy twórcy, twórczynie świetnie sobie radzą we współpracy właśnie z międzynarodowymi producentami, producentkami i pojawiają się też w tych międzynarodowych filmach. No i myślę, że musimy przede wszystkim zacząć od Pawła Pawlikowskiego, oczywiście świetnie znanego na Lazurowym Wybrzeżu. Paweł Pawlikowski wraca tym razem z filmem pod tytułem Ojczyzna. To jest film pierwszy Pawła Pawlikowskiego 2018 roku, kiedy odbierał tam nagrodę w Cannes za reżyserię Zimnej Wojny. No i tym razem Paweł Pawlikowski opowiada o relacji między Thomasem Mannem, który był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, no a jego córką Eriką. Tutaj w tej roli doskonale znana teraz w kinematografii światowej Sandra Hiller. No i bardzo ciekawi jesteśmy oczywiście tej premiery na festiwalu w Cannes, ale od razu dodam, że w polskich kinach ten film pojawi się 19 czerwca, więc całkiem niedługo wtedy wszyscy będziemy mogli zobaczyć najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego. Jednak, tak jak powiedzieliśmy, to nie jedyny film z polskimi akcentami, no bo tutaj od razu musimy przejść gładko do Asghara Farhadiego i Historii Równoległych. To jest film, który został wyprodukowany przez Macieja Musiała. Maciej Musiał odkupił prawa do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i postanowił wyprodukować jakby nowe filmowe odsłony tejże opowieści, czy może inspirowane

0: sektor, ale jest jeden wspaniały sukces, o którym chciałabym powiedzieć dwa zdania więcej, czyli Spiritus Sanctus. To jest film krótkometrażowy Michała Toczka, który będzie brał udział w konkursie właśnie filmów krótkometrażowych, będzie rywalizował o Złotą Palmę w tejże konkurencji. I dlaczego to jest ważne? Bo to jest, proszę Państwa, film, jeden z tam kilkunastu, chyba dwunastu, z tego co pamiętam, wybrany z wielu tysięcy nadesłanych filmów krótkometrażowych z całego świata. Więc no, dostać się również do tego konkursu dla młodego twórcy, no to jest niezwykle niezwykły oczywiście sukces. No,
1: udział, ten polski udział w Cannes tym razem jest tak wyraźny, że już prawie kończymy, a w zasadzie mówiliśmy tylko o naszych. To w takim razie oddajmy jeszcze tę ostatnią część innym interesującym filmom.
0: No, filmów interesujących w Cannes będzie bardzo dużo, chociaż oczywiście trochę narzekamy, że w konkursie głównym ciągle te same nazwiska, czyli Hirokazu Koreda, albo Pedro Almodóvar, Christian Mungiu, Ira Sachs. To są tacy twórcy, których z festiwalem w Cannes oczywiście kojarzymy, aczkolwiek no, są to najgorętsze, czy jedne z najgorętszych nazwisk światowego kina, więc z pewnością ten konkurs kaneński będzie bardzo emocjonujący, ale warto podkreślić, że czasami to, co dzieje się najciekawsze w Cannes, to nie konkurs główny, ale te konkursy, te sekcje inne, czyli Director's Fortnight, albo przede wszystkim tutaj Uncertain Regard, czyli to jest ta sekcja, która skupia filmy takie z trochę inną energią, może często młodszych twórców. Tam właśnie między innymi zobaczymy ten film, o którym wspomniałam, z Jakubem Gierszałem, The Meltdown. On tam się właśnie pojawi, film chilijski, więc warto zwracać uwagę, śledzić festiwal w Cannes nie tylko patrząc na ten konkurs główny, ale właśnie również na te inne sekcje. Na pewno będzie się dużo działo i miejmy nadzieję, że będzie świecić słońce w Cannes na Lazurowym Wybrzeżu.
1: Patrycja Wanat, prowadząca audycję Magazyn Filmowy, do zobaczenia w Tok FM, była razem z nami. A już teraz dołącza do nas Szymon Kępka. Witaj, Szymonie, bo już za kilka minut będzie twoja audycja pod tytułem Plan Działania. O czym dzisiaj?
2: Plan działania dzisiaj o tym, jak ważną rolę może pełnić nasza lokalna apteka. No bo, szanowni państwo, gaśnie nam prąd, pada internet, zaburzone łańcuchy dostaw i jedyne miejsce, gdzie faktycznie znajdują się leki, to apteka. Albo osiedlowa, albo miejska, albo szpitalna. I czy polski system obrony cywilnej, jaki by on nie był, uwzględnia tę rolę? Przecież gdy wszyscy lekarze w momencie kryzysu zajmują się stawaniem na nogi państwa i jego obywateli, no czyli polska codzienność, czy w kryzysie, czy nie, to kogo w pierwszej kolejności pytamy o pomoc? Przecież farmaceutę. A w momencie kryzysu to właśnie jeden z lokalnych fundamentów odporności społeczeństwa. Będzie też o domowej apteczce, bo okazuje się, że bycie przygotowanym na każdą ewentualność to pewnego rodzaju egoizm. Dlaczego? O tym za moment. W planie działania serdecznie państwa zapraszam.
1: Będą zatem sprawy, które każdego gospodarstwa domowego dotyczą. Informacje o 13:40 przed nami.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że

0: nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. Skidim.
7: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam.
8: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM.
11: Nie ma oznak, by rozpoczynała się szersza fala zakażeń hantawirusem, powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nie wykluczył jednak wykrycia kolejnych przypadków. Jak stwierdził szef WHO, praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji ponad 120 pasażerów z holenderskiego wycieczkowca, gdzie wykryto ognisko hantawirusa, jeszcze się nie zakończyła. Rozwój procesu pokojowego w kwestii wojny na Ukrainie wskazuje, iż konflikt zbliża się do końca, stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nawiązał w ten sposób do słów przywódcy Rosji Władimira Putina z soboty, który stwierdził, że jego zdaniem wojna zbliża się do końca. Pieskow oświadczył, że Rosja z zadowoleniem przyjmuje amerykańskie wysiłki mediacyjne i powtórzył stanowisko Putina, że konflikt może zostać przerwany w każdej chwili, jeśli Ukraina i prezydent Zełenski podejmą odpowiednią decyzję. Stwierdził jednak, że w tej chwili nie ma sensu mówić o jakichkolwiek szczegółach. Polskie samorządy szukają rozwiązań na walkę z suszą. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczaniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzanie zakazów podlewania ogródków. W skali kraju to już norma. Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. Cezary Jaszczyk.
12: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
13: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
12: Mówił burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chcę zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
13: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
12: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
14: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
12: A takich gmin są w Polsce tysiące. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: W informacjach TOK FM ponownie słyszymy się o 14:00. Sporo deszczu dziś w całej Polsce, maksymalnie na termometrach 17 stopni. To na wschodzie, najchłodniej na północnym zachodzie, tylko 11.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Szymon Kępka, to jest plan działania. Dzień dobry Państwu. Czy w ramach ewentualnego kryzysu, wojny, pandemii, długotrwałej awarii mamy realny dostęp do leków, do apteki, do farmaceutów lokalnie? Nie ma chyba niczego bardziej istotniejszego z perspektywy bezpieczeństwa cywilnego niż dostęp do opieki medycznej właśnie, nawet jeśli trochę improwizowanej. Apteki, farmaceuci to jest często niedoceniany element bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa cywilnego. Z nami profesor Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Co to oznacza, by być przygotowanym na kryzys pod kątem, no właśnie, spojrzenia na to, że apteka w naszym najbliższym otoczeniu to jest coś, co może nam właściwie zapewnić bezpieczeństwo w kryzysie?
15: Kiedy coś nas boli, kiedy czujemy się źle, nie mamy dostępu w danej chwili do lekarza rodzinnego, jeszcze nie jest to etap, w którym wzywamy karetkę, to gdzie idziemy? Idziemy do apteki. I tam farmaceuta jest tą pierwszą osobą, której możemy się poradzić, której możemy opowiedzieć o swoich objawach, który nam powie, czy wystarczy, że weźmiemy jakiś lek, czy nam powie, z tym trzeba jednak do lekarza. Więc apteka jest tym najbliższym punktem, do którego obywatel w miastach, na wsiach, w punktach aptecznych, które są w wioskach, zgłasza się po pomoc. I potwierdzam, to jest element, którego chyba na co dzień nie analizujemy, jak to jest istotne, ale to jest najbliższa nam osoba, po niej zaraz lekarz rodzinny, gdzie możemy uzyskać poradę, gdzie możemy uzyskać pomoc.
0: Ta sytuacja, o której mówimy, właściwie ma swoje odbicie w tym, co dzieje się w Ukrainie, no bo przecież tam ten najróżniejsze kryzysy, ale kryzys wywołany jednak sytuacją militarną, doprowadził wprost do tego, że o aptekach, farmaceutach zaczęto chyba myśleć nieco inaczej.
15: Pierwsze dni wojny, pragnę przypomnieć, że w drugim dniu wojny zginął pierwszy farmaceuta, kiedy dron uderzył w aptekę na wschodzie Ukrainy. Aptek zostało zniszczonych bardzo dużo, bardzo dużo. To była świadoma polityka niszczenia aptek, tak samo jak szpitali, jak przychodni, bo tam osoby ranne, osoby potrzebujące mogły otrzymać pomoc, więc to była świadoma taktyka wroga. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w pierwszych tygodniach właściwie większość aptek, prawie 90% aptek została zamknięta, tych prywatnych aptek. I pojawił się, no bo ludzie się bali, ludzie uciekali z Ukrainy, tak? Pojawił się gigantyczny problem dostępu do leków tych ludzi, tych obywateli Ukrainy, którzy zostali w Ukrainie. I państwo ukraińskie, przygotowując się do różnych schematów, przecież mamy doświadczenia od 2014 roku, nie przewidziało, to powiedzieli wprost, nie przewidziało, że to może być moment krytyczny. I tak naprawdę rozpoczęto szereg działań organizacyjnych w tych trudnych warunkach ostrzału, gdzie wojska rosyjskie były już w Ukrainie. Zaczęto budować punkty dystrybucji leków czy dostępu do leków na bazie aptek szpitalnych, gdzie powstały mobilne apteki, gdzie farmaceuci w kamizelkach kuloodpornych, w hełmach jeździli po wioskach i zapewniali ludziom dostęp do leków. Wydarzyło się coś bezprecedensowego. My sobie nie zdajemy sprawy, jak ten element, ważny element dla życia i zdrowia człowieka, codzienność, tak, może się zachwiać, może stanowić problem.
0: To czy my w takim razie, patrząc na te ukraińskie doświadczenia, jesteśmy w stanie A. z nich skorzystać, B. przenieść je na polską rzeczywistość, no bo wyobrażam sobie mniejszą miejscowość, grupę mniejszych miejscowości, gdzie dostępu do apteki już teraz, poza sytuacją kryzysową, po prostu nie ma.
15: Potwierdzam, te doświadczenia, które wynikały z wojny i wynikają z wojny w Ukrainie, już są przelewane na papier i szykowane jako rozwiązania legislacyjne, bo to jest choćby nawet kwestia przeniesienia leków. Dzisiaj prawo mówi o tym, że leki są bezpieczne tylko w tym momencie i można je sprzedawać tylko w tym momencie, kiedy są w miejscu, w którym jest zarejestrowana apteka. Przeniesienie ich w inne miejsce już tą dystrybucję uniemożliwia, więc zarówno główny inspektor farmaceutyczny, jak i Ministerstwo Zdrowia przygotowują rozwiązania, które mają nas przynajmniej od strony formalnej i prawnej przygotować na tego typu zaskakujące sytuacje. Natomiast no, wojna, my nie potrafimy przewidzieć, czy coś się wydarzy w ogóle, czy się wydarzy i w jakim zakresie, tak? Czy to będą intensywne działania, czy to będą uderzenia punktowe. To są wszystko znaki zapytania, na które nie możemy dzisiaj jakby jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast pewne jest jedno, że działania na szczęście są prowadzone, które przewidują różne scenariusze.
0: No dobrze, ale spróbujmy sobie wyobrazić jednak sytuację kryzysową, może nawet niekoniecznie militarną, ale właściwie dowolnej sytuacji, w której łańcuchy dostaw zostają w jakiś sposób zaburzone. No i teraz, patrząc na aptekę jako miejsce, które może nam udzielić pomocy, czy tak możemy patrzeć na naszą osiedlową aptekę, ale jednak aptekę komercyjną, przecież to jest biznes, on może się po prostu zamknąć, zwinąć.
15: Absolutnie tak, dlatego są przykowane na bazie szpitali rozwiązania, które mogłyby zapewnić dostęp pacjentom chorym do leków. Absolutnie się zgadzam. To jest moment krytyczny, w którym odporność państwa w tym obszarze się absolutnie zatrzęsie. Jeszcze szczegółów dokładnych nie znamy, ale na bazie kilku tygodni mają się pojawić rozwiązania, konkretne rozwiązania legislacyjne, które mają przeciwdziałać chaosowi, zapewnić możliwość jak najszerszej dystrybucji leków dla chorych i potrzebujących oraz rozwiązania, które mogą polegać na tym, że te zasoby aptek, mówię o lekach, będą mogły być przekazane w inne miejsca, gdzie będzie zapewniona dystrybucja.
0: A może to jest dzisiaj moment, sytuacja, w której należałoby pomyśleć o takiej refleksji, że oto farmaceuta to jest ktoś na równi z żołnierzem, strażakiem, policjantem, a więc ktoś, kto nie tylko dysponuje wiedzą, doświadczeniem, no ale jest realnie w stanie nieść pomoc. Może to jest jakiś taki element bezpieczeństwa państwa, niedoceniane, a na którym należałoby się skupiać.
15: Farmaceuta jest przedstawicielem cywilnego zawodu medycznego. I oczywiście dalsza część pytania jest w 100% trafiona, bo zarówno lekarze, jak i ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, farmaceuci, to jest cywilny potencjał, który jest w stanie w warunkach nie działania na linii frontu, ale w warunkach tej codzienności, w której żyjemy, nieść pomoc. Uważam, że postawił pan sprawę bardzo dobrze i bardzo trafnie, bo w sytuacji tego typu zagrożeń każde ręce, które posiadają wiedzę medyczną, które posiadają przeszkolenie, jak udzielać pomocy tej pierwszej, są potrzebne. I teraz proszę zobaczyć na, my mówimy, pojawia się takie pojęcie medycyna taktyczna, tak? To jest tak, że z założenia medyków cywilnych nie kieruje się na działania frontowe, bo tam jest pole dla żołnierzy, medyków wojskowych, tak? Natomiast proszę zobaczyć, jak to jest trudne, tak? Bo my zawsze myśleliśmy o wojnie w kategoriach: wjeżdżają czołgi, posuwa się wojsko do przodu, to jest linia frontu. Ukraina pokazała, że linią frontu jest cała Ukraina. Te miejsca, gdzie są bombardowania, to jest wszystko wojna, tak? Natomiast faktem jest, że od ubiegłego roku na poziomie NAEMT-u została przyjęta taka doktryna, że wszystkich medyków cywilnych szkoli się w zakresie medycyny taktycznej. I my w Polsce, niedawno zakończył pracę zespół powołany przez minister zdrowia, który przygotował zmiany w programach nauczania na wszystkich kierunkach medycznych w zakresie wprowadzenia przedmiotu medycyna taktyczna. I tu chcę jasno oddzielić dwa pojęcia. Wcześniej się mówiło medycyna pola walki i dalej się o tym mówi, tylko to pojęcie jest właśnie zarezerwowane dla medyków wojskowych. Natomiast medycy cywilni są nauczani medycyny taktycznej. Medycyna taktyczna to mało wyrafinowana medycyna, to podstawowe czynności medyczne, ale przede wszystkim to szkolenie jest skupione na taktyce postępowania w sytuacji zagrożenia.
0: A czy my w takim razie, z perspektywy takiej obywateli, społeczeństwa, możemy obiecywać sobie, że oto farmaceuta w naszej lokalnej aptece ma tę wiedzę, potrafi wykorzystać taką właśnie medycynę taktyczną?
15: Zrobiliśmy takie szkolenie dla pierwszej grupy farmaceutów z medycyny taktycznej. Byłem akurat w czasie, kiedy przygotowywali się do napisania testu kończącego te szkolenie i zadałem im pytanie, jak oni, jako osoby z wykształceniem medycznym, które pracują w aptekach, odnalazły się w tym pakiecie wiedzy, z tą konkretną wiedzą, jak oni to oceniają. I powiem panu szczerze, że byłem kompletnie zaskoczony, bo usłyszałem, że to jest nam potrzebne. My chcemy się tego uczyć.
0: To ja dodam jeszcze kwestię dotyczącą zaufania społecznego, które przecież farmaceuci mają, no bo przecież przychodzimy do apteki, mówimy, co nas boli, z czym mamy problem i farmaceuta często taką poradę nam może zaproponować, oczywiście w pewnych ramach i na pewnych zasadach. Ale jeżeli nie mamy dostępu do apteki, do farmaceuty, czy my dzisiaj możemy myśleć o jakimś swoim być może bezpieczeństwie lekowym, bezpieczeństwie środków medycznych, które należałoby mieć w domu w tym wypadku?
15: Wie pan, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest tak, że jeżeli istnieje realne ryzyko konfliktu zbrojnego, najczęściej ludzie reagują w ten sposób, że szturmują apteki, żeby wykupić jak najwięcej leków, czy one są potrzebne, czy nie. I tu pojawia się pierwszy poważny kryzys, kiedy z aptek znikają w dużej mierze leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne, różnego rodzaju, tak? Leki, środki opatrunkowe. Wie pan, no co ja mam w domu? Ja mam leki przeciwbólowe, mam leki przeciwzapalne, mam wodę utlenioną, opatrunki hydrożelowe, tak? Mam termometr, mam aparat do mierzenia ciśnienia, mam leki na przykład na nadciśnienie, które biorę na co dzień, ale ja nie wykupuję tych leków z zapasem, bo dzisiaj w ogóle nie ma takiej możliwości, że te leki receptowe wykupujemy z jakimś zapasem. Są określone limity, prawda? Natomiast to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że państwo musi budować swoją odporność w postaci zapasów leków, tak? Leków krytycznych. Potrzeba nam około 2 lat na to, żeby stworzyć wystarczającą dla potrzeb Polski rezerwę leków, które będą czy mogą być wykorzystywane w ramach kryzysu i wojny.
0: Profesor Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawski Uniwersytet Medyczny. Bardzo dziękuję.
15: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Audycja Plan Działania co wtorek na antenach TOK FM, także do odsłuchania na tokfm.pl, w zakładce podcasty i w aplikacji TOK FM także. Szymon Kępka, do usłyszenia.
16: Jednocześnie to już wszystko w dzisiejszym TOK 360 w południe. Ten program wydawali dla państwa Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował go Szymon Baluta. A tradycyjnie zapraszamy na informacje. Już za chwilę to będą informacje o godzinie 14, a zaraz po nich program Zapytam Inaczej. Zaprasza Anna Piekutowska. Ja nazywam się Wojciech Muzal i dziękuję państwu. Do usłyszenia.
17: Autopromocja.
18: Czy wiecie, że w waszych ciałach żyje mniej więcej tyle samo mikroorganizmów, ile komórek buduje wasze ciała? Większość z nich nie tylko wam nie szkodzi, ale wręcz pomaga. Trawi, produkuje witaminy i pilnuje, żeby złe mikroby nie przejęły kontroli. Te drobne żyjątka mogą wpływać na to, jak się czujecie, a nawet co macie ochotę zjeść. Więcej o tym mikroświecie, który macie dosłownie pod nosem, opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Słyszymy się jak zwykle w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
17: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
17: TOK 9.
20: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, i ja jego uszyję, dupokrytka po prostu.
21: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale
2: No, to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tą treść tego pisma, to dupokrytką nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tę giełdę.
19: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Rolnicy znowu będą protestować, domagają się pomocy rządu. Ustawa łańcuchowa znów w Sejmie. Na stole są dwa projekty, wśród nich prezydencki. Ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. O tym za chwilę. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 20 maja rolnicy planują kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami. I domaga się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
10: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
9: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu i Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Po miesiącach batalii jest szansa na przełom w sprawie przepisów o zakazie trzymania psów na łańcuchach. Posłowie wrócili dziś do pracy nad dwoma projektami w tej sprawie, prezydenckim i tym zgłoszonym przez posłów koalicji rządzącej. Członkowie Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt twierdzą, że porozumienie jest blisko. Cezary Jaszczyk.
11: Głównym punktem spornym wciąż pozostaje kwestia określania wymiarów kojców. Nalegają na to zarówno posłowie koalicji rządowej i społecznicy.
12: W jaki sposób organizacje społeczne czy służby miałyby powiedzieć, że coś jest nie tak, jeżeli nie będzie określenia, jak ma wyglądać ten kojec.
13: Chciałbym, żeby chociaż było minimum tego dobrostanu, skoro kojce będą istnieć, więc dlatego te wymogi są konieczne.
11: Mówili Ewa Szymanowska z Centrum i prozwierzęcy aktywista Michał Gromada. Na proponowane wymiary kojców do tej pory nie zgadzał się prezydent i opozycja, ale Krzysztof Cieciura z PiSu widzi teraz szansę na porozumienie.
14: Musimy dograć szczegóły, mam nadzieję, że jesteśmy na bliskiej drodze. W zasadzie blisko jesteśmy celu dogrania tych szczegółów.
11: Posłowie wrócą do prac nad ustawami w czwartek. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: Żeby wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry miał sens, Polska powinna dysponować uprawomocnioną zgodą na jego tymczasowe aresztowanie, przekonywał w poranku TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. W rozmowie z Maciejem Kluczką polityk przypomniał, że trzeba na to poczekać do 8 września, bo właśnie na ten dzień sąd wyznaczył datę posiedzenia, podczas którego zdecyduje, co dalej w tej sprawie.
15: Powinniśmy, moim zdaniem, żeby ten wniosek miał szansę być skuteczny, mieć decyzję sądu o tymczasowym areszcie. Jak wiemy, delikatnie mówiąc, sprawa w sądzie była przewlekła i ja oczywiście absolutnie nie zakładam, żeby związek z tym miało to, że pani sędzina w oświadczeniu majątkowym ujęła akcję Republiki, za to zauważam jedną rzecz. Jeżeli pani sędzina ma w oświadczeniu majątkowym, nawet niewielkie, ale jednak związki finansowe z Telewizją Republika...
16: Powinna się wyłączyć?
15: Oczywiście, że tak, no przepraszam. Ona będzie decydować o korespondencie podmiotu gospodarczego, który jest akcjonariuszem. No moim zdaniem to oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, a w zasadzie prokuratura będzie składać ten wniosek, ale przesłanka formalna dla mnie jest jednoznaczna.
9: Bo jak Mówi senator Kwiatkowski, sędzia może nie chcieć działać na szkodę podmiotu gospodarczego, którego jako akcjonariusza jest współwłaścicielką. Zbigniew Ziobro od soboty przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ma być stałym komentatorem telewizji Republika. Nie będzie likwidacji CBA, zamiast tego ma być próba przebudowy. Po prezydenckim wecie rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność i odpolitycznić Centralne Biuro Antykorupcyjne. Szymon Kępka.
0: Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, pisze w portalu X, że celem jest utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie tą instytucją. Minister, koordynator służb Tomasz Siemoniak.
4: Zwracałem się w Sejmie do posłów PiSu, brzmiąco oni bronili CBA, mówię... Ile przypadków korupcji władzy za waszych rządów CBA wykryło?
0: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
16: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale nie zamyka dyskusji o wizerunku tej służby. Wiceszef MON Paweł Zalewski.
17: Instytucja, która zajmuje się głównie walką z korupcją, jest potrzebna. Musi ona mieć społeczne zaufanie, które CBA utracił.
0: Szymon Kępka, TOK FM.
9: 40 kilometrów od polskiego wybrzeża ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie polskiej grupy energetycznej i duńskiego koncernu Ørsted. Elektrownia wiatrowa będzie składała się z ponad 100 potężnych turbin. Paweł Radzewicz.
18: Po wielu miesiącach pracy na lądzie budowa farmy Baltica 2 osiągnęła kamień milowy, mówi Joanna Wizbielewicz z firmy Ørsted.
19: Oficjalnie wypływamy w morze i już montujemy pierwsze fundamenty do turbin wiatrowych. Tych turbin stanie 107.
18: Ich łopaty będą sięgać 250 metrów nad poziom morza. Obok nich staną cztery zbliżone gabarytem do bloków mieszkalnych stacje elektroenergetyczne, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
20: To jest gigantyczna operacja, ale już świetnie radzimy sobie z dowożeniem harmonogramów. Statek wypłynął w morze i nikt go nie zatrzyma.
18: Prąd z farmy Baltica 2, który zasili 2,5 miliona gospodarstw domowych, popłynie już w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
9: Informacje oraz kultura w TOK FM o 14.20. Dziś od 11 do 17 stopni na termometrach i sporo deszczu w całej Polsce. Bardzo podobnie będzie jutro, może nawet nieco chłodniej niż dziś. W nocy na południu kraju możliwe są przymrozki.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Dzień dobry Państwu, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej, a zaczynamy od petycji. Kilka dni temu naukowcy i naukowczynie z różnych ośrodków naukowych w całej Polsce rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją pod tytułem 3% dla nauki, 100% dla Polski. I jak się Państwo domyślają, domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB, ale też wyższych wynagrodzeń, też lepszych warunków dla doktorantów i studentów i lepszego finansowania badań. 27 maja pod Sejmem ma być protest. Sprawdzałam, pod petycją online jest 8,5 tysiąca mniej więcej podpisów, a w studiu jest profesor Łukasz Okruszek. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Współorganizator akcji i Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jak pan by przekonał kogoś spoza świata naukowego, że 3% PKB na naukę jest równie ważne jak wydatki na ochronę zdrowia czy bezpieczeństwo?
22: Jest bardzo ważne z tego prostego powodu, że w tym momencie często słyszymy na przykład, że nie możemy. No parę razy rozmawialiśmy z różnymi decydentami i słyszeliśmy, że nie możemy wydawać teraz na naukę, bo priorytetem jest obronność. My potrzebujemy tych 5% na obronność. I później patrzyliśmy sobie na to, ile na naukę wydają kraje, od których my te technologie, za które płacimy grube miliardy, kupujemy. I te kraje wydają naprawdę 5%, 4%. 8%, tak? No już nie będę mówił, który konkretnie. Południowa Korea, przecież my jesteśmy jednym z ich największych tutaj po prostu odbiorców. Tajwan, Izrael, Stany Zjednoczone. Generalnie kraje, które uważają się za kraje frontowe, tak jak my się uważamy w tym momencie, nie negują swojej nauki, wręcz przeciwnie. Zaczynają inwestować w nią bardzo mocno, bo wiedzą, że prędzej czy później to się opłaci. Co z tego? Ja badam bardzo, no, rozmawialiśmy kiedyś o samotności, tak? Więc nie wiem, jak możemy zakładać, że bez badań na przykład nad tym, co kształtuje odporność społeczną, odporność społeczeństwa, co sprawia, że ludzie są podatni na dezinformację, na różne wątki, które mogą być bardzo skutecznie wykorzystane przeciwko wykonamy, my będziemy w ogóle w stanie wykorzystać ten sprzęt. Jak możemy zakładać, że bez inwestycji w polskie technologie dual use, w rozwój polskiej bazy badawczej, aplikacje tej bazy badawczej, my będziemy kiedykolwiek w stanie niezależnie się obronić, a nie tylko kupować technologię. Więc jesteśmy 20. gospodarką świata, jesteśmy krajem frontowym i dla mnie te wszystkie argumenty nie przemawiają przeciwko wydatkom na naukę, tylko wręcz przeciwnie. Bardzo jasno krzyczą, że powinniśmy zwiększać jak najszybciej te wydatki.
1: A dlaczego 3% akurat? Średnia europejska to jest 2,24%.
22: 3% to jest taki sygnał, że chcemy być w takiej awangardzie może Europy, że przynajmniej jakbyśmy już te 2,20 doszlusowali, to już by było naprawdę super. To jest taki sygnał, że spróbujmy być tak ambitnym krajem, aspirujmy i pokażmy, że stać nas na te aspiracje, żebyśmy nie byli gdzieś tam w ogonku, bo w tym momencie mamy 1,41. Połowę tego, niecałą połowę tego, co byśmy chcieli. Więc każde zwiększenie wydatków na naukę, nawet do tych wymarzonych 3%, ale jesteśmy też realistami. Nasze postulaty, profesor Adam Gędźwił policzył, ile by kosztowały i to nie są wielkie kwoty, żebyśmy my rzeczywiście mogli sprawić, że naukowiec z doktoratem będzie dostawał średnią w gospodarce, że doktorant będzie dostawał minimalną. Jeden z naszych postulatów literalnie jest o tym, żeby doktorantowi nie płacić poniżej minimalnej krajowej. Człowiek kończy studia, jest dobry, idzie do nauki, chce pracować dla Polski w publicznym sektorze, a my mu dajemy 3000 na rękę i mówimy, że ma się utrzymać w Warszawie za to?
1: Kilka miesięcy temu było takie ogłoszenie, które wręcz stało się memem w internecie, właśnie z taką bardzo marną pensją dla osoby, która jest po wielu, wielu latach bardzo wymagającej edukacji.
22: Tak, to właśnie dla wielu naukowców to było takie wow, wy teraz odkrywacie to, co dla nas jest pragmą dnia codziennego.
1: Ale z perspektywy tego fotela, który znajduje się w studiu Radia Tok FM, naukowcy co chwilę mówią o tym, że jest źle. W ciągu ostatnich kilku lat protest NCN to tlen, awantura o Polską Akademię Nauk, awantura o IDS NCBR, protesty w sprawie reformy Gowina, to już było trochę dawniej, ale też było. To czym ten protest różni się od innych, które środowiska akademickie inicjują?
22: Myślę, że przebiliśmy pewną bańkę mentalną. W tym momencie, jeżeli rozmawiamy o NCN, to tlen byliśmy tam, tak? W tym momencie, kiedy to się działo, grupa ludzi, którzy stoją za dzisiejszym protestem, wspierają nas, współorganizują, była bardzo aktywnie zainteresowana i zaangażowana w tamto działanie. W zeszłym roku jesienią mieliśmy petycję o zwiększenie finansowania Narodowego Centrum Nauki, której główną sygnatariuszką, autorką była Agata Starosta, z którą dzisiaj też pracujemy. Wręczałem tą petycję ministrowi Kulaskowi, rozmawialiśmy z marszałkiem Sejmu we dwójkę, Włodzimierzem Czarzastym. I rozmawialiśmy. I co? Jesteśmy cały czas dokładnie w tym samym miejscu. My byliśmy na komisjach finansów publicznych, na komisji edukacji i nauki, chodziliśmy po posłach, chodziliśmy po komisjach, rozmawialiśmy, petycjonowaliśmy i w końcu chyba poczuliśmy, że czasy takich grzecznych petycji się skończyły, że te grupy nacisku, które są w stanie iść pod Sejm, wykrzyczeć swoje postulaty i pokazać, że rzeczywiście fizycznie są w tej przestrzeni fizycznej i pokazują, że naprawdę im zależy, są słuchane, a naukowcy grzecznie czekają w swojej kolejce i nic nie dostaną.
1: A na ile ten protest jest protestem takim jednomyślnym czy masowym? No bo widzę, że poparcie dla postulatów wyraziło już prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Czy ma pan poczucie, że środowisko akademickie tym razem powie jednym głosem?
22: Ja mam bardzo duże w sobie takie zaskoczenie, ile różnych środowisk zadeklarowało już poparcie, albo jest w trakcie gdzieś tam sygnalizują, że na dniach będą jakieś kolejne listy poparcia i mówimy tu zarówno o centralach związków zawodowych jak ZNP, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP, Akademickie Komisje Inicjatywy Pracowniczej, oni już są z nami i będą aktywnie propagować protest, przyjadą i tak dalej. Mówimy o dużych gremiach w nauce, zacząwszy od tego, że rzeczywiście KRASP, który zwykle nie podejmuje jakichś takich bardzo szybkich działań, już wyraził poparcie dla postulatów i wiemy, że kolejne duże gremia w nauce też się przychylają. Jest naprawdę bardzo duże poczucie, że niezależnie od tych różnic, które są między nami, w tym jak tam, nie wiem, ma działać ewaluacja, czy lepiej publikować tak czy śmak, my wszyscy mamy świadomość, że jeżeli nie zmieni się coś fundamentalnie w podejściu polityków do nauki, to zaraz nie będzie w ogóle tej dyskusji, bo w Polsce nie będzie naukowców. My wygaszamy ten sektor przy obecnej polityce. polityce.
1: No właśnie, bo oczywiście są postulaty państwa takie jak pensje, takie jak polepszenie warunków pracy, polepszenie jakości zatrudnienia, o tak to nazwę, ale też pojawiają się w petycji akademiki, stołówki, stypendia socjalne. To już brzmi mniej jak protest jednej grupy zawodowej, tylko bardziej po prostu jak opowieść o nierównościach społecznych. Czy to jest tak, że nauka staje się takim zawodem głównie dla ludzi z zamożnych domów?
22: Dla mnie to, co jest piękne w nauce, to, że ja mogłem jako prosty człowiek, który tam skończył studia w Pabianicach, znaczy mieszkając w Pabianicach, kończąc studia w Łodzi, dzisiaj być profesorem Instytutu Panowskiego. Ludzie z nami są z Rzeszowa, z Ciechanowa, z małych wsi w Podkarpackim i, nie wiem, Lubuskim. I dla nich to był mechanizm do góry, bo wiedzieli, że nauka jest generalnie egalitarna, że mają szansę przejść przez jakąś ścieżkę kariery i robić to, co kochają. To, co dzisiaj się dzieje, to, co słyszymy od moich na przykład studentów, od naszych studentów, od studentów, z którymi pracowaliśmy i konsultowaliśmy też postulaty, to, że 60% osób musi pracować, żeby w ogóle się utrzymać. Ja uczę na Uniwersytecie Jagiellońskim i słyszę od moich studentów, że jak, nie wiem, przyjechali w poniedziałek 4 maja, miałem zajęcia i po prostu wow, leżeli prawie na ławkach. Zapytałem ich czemu i mówią, że po prostu wie pan, co się działo w majówkę w Krakowie, a ja pracuję jako, nie wiem, barman, barista, gdzieś tam przy obsłudze tych turystów. My dzisiaj dopiero odchorowujemy tą całą majówkę, a nie damy rady bez tego, tak? Więc my słyszymy o tym, że te postulaty są dla nich ważne i my to rozumiemy, bo zaraz w nauce będą mogli być wyłącznie najbogatsi, którzy z uwagi na kapitał kulturowy, na to, że mają majątną rodzinę, są w stanie na to sobie pozwolić, a nie chcemy tego. Dla nas nauka to nie jest system, który zaczyna się po doktoracie. To jest system, który zaczyna się na studiach, gdzie ludzie są w stanie realizować swoje pasje, gdzie w stanie, nie wiem, jeżeli potrzebują wsparcia, dostać to wsparcie i rzeczywiście móc rozwijać się, iść na doktorat, gdzie nie dostaną groszy, które nie pozwolą im przeżyć i mieć dalej drugą pracę, a jak już zrobią ten doktorat i chcą robić dalej coś sensownego, to przynajmniej żebyśmy płacili im tyle, ile dostaliby średniej w biznesie, no bo to są nasze postulaty, to nie są naprawdę jakieś wygórowane po prostu, nie wiem, z kosmosu, że my chcemy każdy naukowiec, żeby miał 3 pensje. My chcemy, żeby doktorant dostał minimalną, a osoba z doktoratem miała płacone więcej niż minimalna, żeby miała tyle, ile średnia w gospodarce.
1: A jak znowu będzie tak, że politycy powiedzą tak, rozumiemy postulaty, jesteście dla nas bardzo ważni i nic się nie zmieni. Czy środowisko akademickie jest gotowe na taki trwały konflikt, trwały spór, a nie pójście raz pod Sejm?
22: To, co jest smutne, to, że w narracji aktualnego rządu i koalicji rządzącej było dużo opowieści o tym, jak ważna jest nauka, jak ważne są innowacje. Rok przyszłości.
1: Jak sobie przypomnimy kampanię wyborczą z 2023 roku, też tam było dużo nauki.
22: My generalnie w niektórych aspektach cytujemy literalnie program Lewicy. Oni mieli te postulaty w swoim programie. Kto dzisiaj rządzi Ministerstwem Nauki? Minister z Lewicy. Więc my tak naprawdę przyszliśmy i powtarzamy, droga Lewico, tu jest wasz program, może warto byłoby go spełnić, skoro macie wszystkie narzędzia ku temu, tak? I teraz okazuje się, że rzeczywiście, pyta pani redaktor, co się zadzieje. No ja mało znam grup naukowych, czy grup zawodowych, których pojedynczy protest przyniósł jakieś trwałe skutki, więc jesteśmy na to nastawieni, że teraz może być, nie wiem, zobaczymy, liczę, że będzie bardzo dużo osób pod Sejmem, a jeżeli to nie wystarczy, no to co, mamy za rok wyborczy za rogiem i myślę, że w tym roku przyjdzie 1000 naukowców, to za rok będziemy mieć kilkanaście tysięcy pod Sejmem w roku wyborczym i to będzie naprawdę, naukowcy. Nas ludzie pytają, czy naukowcom przystoi protestować, komu nie przystoi? Prawo protestu jest wyrażone przecież, mamy prawo takie, tak? Jesteśmy wolnym krajem, mamy prawo wyrażać swoje zdanie. Nasze zdanie jest takie, że nie da się utrzymać tego stanu rzeczy, gdzie duży, europejski, bogaty kraj wygasza swój publiczny sektor nauki.
1: 27 maja pod Sejmem protest?
22: Dokładnie, o 13 zapraszamy państwa i zapraszamy jeszcze do poparcia naszej petycji 3% na naukę.pl. Strona jest bardzo prosta, możecie tam państwo znaleźć masę fajnych rzeczy, między innymi naukowców, którzy mówią o tym, co robią, studentów, doktorantów, naukowców, profesorów, doktorów, którzy mówią o różnych swoich fantastycznych projektach i pokazują, czemu warto te 3% na naukę.pl znaleźć.
1: Profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk był moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę, zapraszam na informacje o 14:20, a po nich wracamy.
2: Autopromocja.
3: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość, o zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie, o zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 14.20. Informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Sąd w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. Po zażaleniu obrońcy uchylił natomiast inne stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, czyli dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych nie będzie otwarciem możliwości adopcji, powiedział premier Donald Tusk. Zaapelował do szefów Ministerstw Cyfryzacji i Spraw Wewnętrznych o jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia. Tusk dodał, że państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu i wyraził nadzieję, że teraz po wyrokach sądów także w parlamencie znajdą się szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym. Na Węgrzech ostra krytyka pod adresem prezydenta ze strony nowego rządu. Ministrowie nie przyjmą gratulacji od marionetkowego prezydenta Węgier Tamasa Szulioka, powiedział premier Peter Modzior. Wskazani przez niego kandydaci na szefów resortów zostaną powołani na stanowiska przez szefa państwa. Modzior już w noc wyborczą wezwał prezydenta do złożenia rezygnacji.
5: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Swoją światową premierę w konkursie krótkich metraży będzie miał też wyprodukowany w studiu Munka film Michała Toczka Spiritus Sanctus. Akcja filmu dzieje się w czerwcu 1999 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, kiedy zarządzono w naszym kraju prohibicję.
6: To nie jest film o alkoholu, ani o alkoholiku. Zupełnie to nie ma takich kontekstów. Tam powód jest bardziej prozaiczny. Żona organizuje urodziny. No i wiadomo, że na te urodziny wypadałoby jakiś toast wznieść. A że jest prohibicja, no to zadanie wydaje się z początku niemożliwe. To jest oczywiście tylko początek tej anegdoty. Tam dalej dzieją się zupełnie inne rzeczy.
5: Mówił Michał Toczek w Kulturze Osobistej. Festiwal filmowy w Cannes potrwa do 23 maja. Joanna Bator, Katarzyna Grochola i Maciej Siembieda pojawią się na tegorocznym Festiwalu Książki w Opolu. Impreza odbędzie się na czterech różnych scenach przy Placu Wolności, mówi organizatorka Judyta Gralka.
7: Ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne, reportaże i podróżnicze, a także właśnie ten wyjątkowy program dla dzieci i młodzieży.
5: Na Festiwalu Książki w drugi weekend czerwca pojawi się w tym roku 150 wydawnictw, a swoje dzieła będzie prezentować 250 autorów. Już po raz piąty Ośrodek Kultury Norwida zaprasza na Nowa Huta Retro Fest. Podczas tygodniowego wydarzenia uczestnicy przypomną sobie czas tuż po upadku muru berlińskiego, zapowiada Jadwiga Bryś z Norwida.
8: Skupiamy się na latach 90. Serwujemy świetne warsztaty, serwujemy taniec, muzykę, ruch, warsztaty artystyczne, więc nie może Was zabraknąć.
5: Szczegóły na stronie Norwida.
4: Pochmurno w całej Polsce, burze wciąż możliwe na wschodzie, w większości kraju od 10 do 14 stopni, cieplej na krańcach wschodnich do 18, a na obszarach podgórskich miejscami tylko około 8. W nocy na południu możliwe przymrozki, jutro znowu przelotne opady deszczu i burze i przeważnie od 11 do 14 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Anna Piekutowska, zapytam inaczej i połączyliśmy się z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Od kilku dni pojawiają się sygnały sugerujące, że Kreml inaczej mówi wokół wojny. To słynne słowa z soboty Putina, że konflikt zbliża się do końca, a dzisiaj jeszcze do tego Dmitrij Pieskow, który powiedział, że rozwój procesu pokojowego w kwestii wojny na Ukrainie wskazuje, iż konflikt, no właśnie, zbliża się też do końca. Pojawiają się rozmowy o rozejmie, ale jednocześnie Rosja nadal atakuje Ukrainę. Czy pan widzi w tym taką strategiczną zmianę, czy tylko właśnie zmianę tonu?
0: Zdecydowanie jest to zmiana retoryczna, a nie zmiana strategii rosyjskiej. Gdyby to drugie miało mieć miejsce, no to mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z ogromnym przełomem, do którego Rosja nie jest ani gotowa, ani nie ma takiego zamiaru. Myślę, że trzeba czytać te słowa Putina z soboty jednak w kontekście całości jego wypowiedzi, w której on powiedział, że warunkiem do tego jest rozbrojenie armii ukraińskiej, która powinna przestać strzelać, a zarazem wypełnienie kluczowych warunków Federacji Rosyjskiej, które są niezmienne i które oznaczałyby de facto przejęcie przez Rosję kontroli nad Ukrainą. Więc niestety studzę optymizm. Rosja nie jest gotowa do zakończenia wojny, dopóki nie zrealizuje swoich celów. Wydaje się, że te pogłębiające się różne problemy rosyjskie, gospodarcze, społeczne, pewnie też niezadowolenie w elicie władzy z tego, że po 4 latach pełnoskalowej wojny armia rosyjska wciąż nie osiągnęła żadnych większych sukcesów, to wciąż jest za mało, te główne czynniki, o których wspomniałem, aby sprawić, że Putin zatrzymałby tę wojnę, ale też pamiętajmy, że zatrzymanie tej wojny dzisiaj, w tym miejscu, gdzie jest armia rosyjska, bez osiągnięcia celów rosyjskich, no to jest, to byłby dla Putina ogromny problem. Trudno było zacząć wojnę, a jeszcze trudniej jest ją dla Rosji zatrzymać.
9: To dlaczego Putin zaczął mówić o możliwym końcu wojny właśnie teraz?
0: Myślę, że to się wpisuje we wcześniejszą narrację Kremla, głównie pod adresem administracji Trumpa, która ma rzekomo pokazać dobrą wolę rosyjską. Ja bym to traktował jako kolejna taka próba taktycznego rozmawiania ze stroną amerykańską, czy może z Kijowem via strona amerykańska, ale z drugiej strony, jak powiedziałem, Putin ma zbyt dużo do stracenia, także swój własny wizerunek i też pewnie pytania się zaczną w Rosji, w społeczeństwie rosyjskim, dlaczego te kilkaset tysięcy, co najmniej 350 tysięcy rosyjskich żołnierzy poniosło śmierć, szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat. Za cenę czego? Znaczy, co Rosja tak naprawdę zyskała w tym czasie, a sukcesów, jeśli chodzi o postęp terytorialny na froncie, właściwie nie było. Więc nie widzę jakichkolwiek realnych oznak po stronie rosyjskiej, że Kreml miałby jakąkolwiek dobrą wolę, aby pójść na jakiekolwiek ustępstwa w konflikcie z Ukrainą.
9: Wszyscy też aktywnie bardzo dyskutowali o słowach Putina dotyczących ewentualnego spotkania z Zełańskim i tego, że w ogóle Władimir Putin chyba pierwszy raz wymienił nazwisko Zełański publicznie.
0: Tak, wcześniej mówił o huncie w Kijowie, reżimie kijowskim, a czasami różni politycy rosyjscy nazywali prezydenta Ukrainy znacznie grubszymi słowami, więc w tym sensie jest to jakiś tam niewielki, lekki sygnał, ale znowu, wydaje mi się, że to się wpisuje raczej w chęć tego, że uda się dogadać Rosji z Trumpem, takie machanie trochę liściem laurowym, prawda, pokoju, trochę budowanie nadziei, że jak się Ukraińcy trochę posuną, czy trochę zejdą ze swoich ustępstw, ze swoich warunków do tej pory nie do przyjęcia, to sprawi, że wojna się zakończy. Jak powiedziałem, no, analiza sytuacji po stronie rosyjskiej nie wskazuje na to, aby Rosja była do tego gotowa.
9: A już propozycja tego, żeby pośrednikiem w rozmowach miał być Gerhard Schröder, to chyba takie poczucie humoru raczej niż...
0: Rosjanie by negocjowali trochę sami ze sobą, biorąc pod uwagę to, co w ostatnich latach robi były kanclerz Niemiec. Więc myślę, że to jest osoba nie do przyjęcia ani dla strony ukraińskiej, ani dla strony europejskiej.
9: Ale w wielu zachodnich analizach też pojawia się teza, że Kreml po raz pierwszy od dawna realnie się znajduje pod presją gospodarczą, militarną, społeczną. Pan widzi ten moment?
0: Tak, ja myślę, że tutaj mamy nowe czynniki. To nie jest tak, że sytuacja w Rosji jest stateczna i tam się nic nie zmienia. Mamy pogarszające się wskaźniki gospodarcze, ale tutaj trzeba pamiętać, że gospodarka Rosji dostała oddech w związku ze sytuacją wokół Zatoki Perskiej, wokół Iranu, czyli wzrostem cen ropy, które wzrosły ponad dwukrotnie, więc to napełnia budżet rosyjski dodatkowymi miliardami dolarów miesięcznie. Z drugiej strony widzimy pewien ferment w społeczeństwie rosyjskim i to on jest głównie spowodowany z jednej strony wzrostem kosztów życia. Pytanie też jest o wpływ jednak tych ogromnych strat ludzkich żołnierzy rosyjskich na froncie. Przypomnijmy, że Afganistan to było dziesięciokrotnie, ponad dziesięciokrotnie były mniejsze straty niż straty w ciągu 10 lat wojny afgańskiej, niż straty od 4 lat na froncie ukraińskim dla armii wtedy sowieckiej, dzisiaj rosyjskiej. Z drugiej strony wyłączenie dostępu przez wiele tygodni do internetu mobilnego w Moskwie, w Petersburgu, w innych miastach, ograniczenie dostępu do różnych stron. Mimo tego, że wielu Rosjan ma te VPN-y, które pomagają te zakazy omijać i wchodzić na różne strony, no to był kolejny czynnik, który sprawił, że w społeczeństwie rosyjskim te procesy związane z wzrostem niezadowolenia, ale też spadkiem rankingu popularności Putina, to nie jest jakieś załamanie, to jest spadek kilkuprocentowy w ciągu ostatnich tygodni, ale jednak widoczny. Przy tym, ja zawsze to podkreślam, woli uczciwości analitycznej, ale my nie wiemy, ani my tutaj w Warszawie, ani pewnie wszystkie inne ośrodki analityczne, czy nawet służby specjalne różnych potężnych państw zachodnich, co się tak naprawdę w Rosji dzieje ze szczegółami. To znaczy polityka rosyjska, trzeba to przypominać, ona jest robiona głęboko za kulisami. Troszkę mamy do czynienia z takim powrotem do sowietologii sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy sytuację w Rosji badało się nie przez osobowe źródła informacji, czy gdzieś tam agentów poukrywanych przez służby zachodnie w Związku Sowieckim, tylko bardziej czytając między wersami w sowieckiej gazecie Prawda. Więc dzisiaj nie możemy do Rosji jeździć. Dane statystyczne no, często nie są w pełni rzetelne. Nie ma tam niezależnych dziennikarzy. No i pytanie, w jakim stopniu jesteśmy w stanie w pełni rozumieć, co się odbywa za kulisami polityki rosyjskiej. Ostatnie zdanie w tej sprawie. Wydaje się jednak, że w tym momencie nie są to problemy, które byłyby wywoływałyby jakieś ogromne zaniepokojenie Władimira Putina. One się nawarstwiają i on to myślę, że jednak rozumie, ale to nie sprawia, że on jest gotowy w najbliższej przyszłości do tego, żeby usiąść i pójść na jakiś kompromis z Ukrainą i ze światem Zachodu.
9: Ja myślę, że to, co pan mówi o tej interpretacji tego, co się dzieje w Rosji, no to też jest jakby przyczyna tego, że ludzie zaczynają interpretować nawet bardzo mgliste sygnały jako możliwy przełom, już a propos tego, co powiedział Putin w sobotę.
0: Tak, myślę, że tak, to trochę jest niestety myślenie życzeniowe, bo wszyscy byśmy chcieli, Ukraińcy najbardziej, aby ta wojna się wreszcie zakończyła. Natomiast też pamiętajmy, że to nie jest tylko wojna Rosji z Ukrainą. To warto też znowu przypominać, tylko to jest wojna Rosji ze światem Zachodu o miejsce w systemie międzynarodowym, z którego Rosja jest niezadowolona, która chce je zrewidować. Więc dzisiaj potencjalnie hipotetyczne, wyłącznie teoretyczne wycofanie się Rosji z tej wojny no, oznaczałoby rosyjską porażkę. Kompletne fiasko rosyjskich celów strategicznych wobec Ukrainy, która jest w myśleniu międzynarodowym rosyjskim absolutnie kluczowa, ale również wobec Europy. Wydaje się, że mimo braku sukcesów rosyjskich na froncie, to nie jest ten moment, kiedy elita rosyjska, ta, która Rosją rządzi wokół Putina, powiedziałaby sobie, no przekalkulowaliśmy, delikatnie mówiąc, nie osiągnęliśmy właściwie żadnych strategicznych celów, wycofujemy się. To się nie wpisuje w żaden sposób w myślenie putinowskiej elity władzy.
9: Ale może próbować wykorzystać rozproszenie uwagi Trumpa kryzysem irańskim i próbować wrócić do rozmów o wymuszeniu ustępstw terytorialnych Ukrainy.
0: Z całą pewnością. I tutaj pani redaktor ma zupełną rację, że to w związku z tym, że Rosja nie jest w stanie sukcesów militarnych osiągnąć na froncie, to próbuje doprowadzić do przełomu politycznego wysiłkiem własnej dyplomacji. I to tutaj prezydent Trump jest, myślę, że kluczowym adresatem

0: tym kolektywnym zachodzie rozniecić, że wojna dronowa i technologiczna adaptacja Ukrainy zmieniła układ sił na froncie.
1: Tak rzeczywiście jest, to znaczy to już to daje Ukraińcom możliwość niwelowania jednak na ich niekorzyść przewagi, którą ma Rosja, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, jeśli chodzi o potencjał także gospodarczy, który za wysiłkiem wojennym przecież stoi, także potencjał demograficzny związany z problemem ukraińskim, aby nowego rekruta na froncie zyskiwać, więc tutaj technologiczna, znaczy innowacje technologiczne i to, że Ukraińcy są jednak co najmniej krok do przodu przed stroną rosyjską, to niweluje tą przewagę. Ta wojna jednak jest inna niż taka, jak to sobie zwykle z historii wyobrażamy, ze względu właśnie na zaawansowane technologie wojskowe. I więc w związku z tym Rosjanie sobie jednak kruszą zęby o cały czas linię obrony ukraińską, nie odnosząc żadnych większych sukcesów, i co myślę, że tylko pogłębia tą frustrację po stronie rosyjskiej.
0: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, kłaniam się.
0: Kłaniam się. A w studiu pojawił się Rafał Hirsch, który zaprosi Państwa na EKG. Co dzisiaj w programie?
2: Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czy nie zamarzniemy, jak przyjdzie zima następna, czyli będziemy rozmawiać o gazie i o tym, czy będzie go tyle, ile powinno go być, ponieważ w tej chwili zapasy w Europie nie są zbyt duże. Dlaczego jest ich tak mało i czy to się zmieni i od czego to zależy, to o tym już za kilka chwil.
0: Gościem będzie Julia Cydejko z Polityki tak. Insight. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, będę słuchała i wracam do Państwa po 15 po informacjach TOK FM.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammergut, Gut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Ach, co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl.
3: Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy. O tym,

0: to naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Warszawscy urzędnicy będą dokonywać transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do Urzędu Miasta dotarły dzisiaj dokumenty po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa, co do których sądy wydały już wyroki. Jednocześnie Trzaskowski powiedział, że w oparciu o te rozstrzygnięcia sądów w kolejnym kroku Urząd będzie dokonywał transkrypcji wszystkich małżeństw, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie zawiadomił policję, że jego zdaniem organizator imprezy Techno na terenie pałacu w Wilanowie naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich. Mieszkańcy okolicy skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników, po których jeździł ciężki sprzęt. Działacz Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Ptakami ostrzegali, że jest to wydarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla zwierząt. Zdjęcie niedźwiedzia wygenerowane przez sztuczną inteligencję postawiło na nogi urzędników i służby. Nieprawdziwa fotografia miała być żartem, a wywołała zamieszanie w gminie Niebylec pod Rzeszowem. A więcej na ten temat Marcin Starzec.
2: Po publikacji fotografii przedstawiającej drapieżnika przy ulach mieszkańcy zaczęli alarmować, że grafika wygląda podejrzanie. Wcześniej jednak urząd gminy potraktował sprawę poważnie, mówi wójt Eryk Trojanowski.
3: My tutaj jak najbardziej w dobrej woli działaliśmy.
2: Strażacy sprawdzali teren dronem, a policję poproszono o dodatkowe patrole. Mundurowi odnaleźli już autora zdjęcia, mówi mi młodszy aspirant Daniel Czapczyński z policji w Strzyżowie.
4: Ustaliliśmy osobę, mieszkańca Połomi, która wykonała to zdjęcie w formie żartu, jednak bez intencji jego publikowania.
2: Zdjęcie zostało później rozesłane do innych i to w efekcie doprowadziło do fałszywego alarmu. W tym przypadku osoba stojąca za wygenerowaniem fotografii nie została pociągnięta do żadnej odpowiedzialności, ale policja podkreśla, że publikując taki fałszywy alarm, można odpowiadać za wprowadzanie służby w błąd. Marcin Starzec w TOK FM.
1: Chłodniej, burzowo i deszczowo, możliwe lokalne przymrozki i tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Dziś żółte ostrzeżenia IMGW dotyczą wschodniej i południowej Polski w pasie od Suwałk do Bielska-Białej. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
5: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, no, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
6: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
1: Trzech ogrodników, a potem zimna Zośka. To czas od 12 do 15 maja. To 4 dni w naszej części Europy. Bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. A dzisiaj pochmurno w całej Polsce, burze wciąż możliwe na wschodzie, w nocy na południu możliwe przymrozki, jutro przelotne opady deszczu, będzie przeważnie od 11 do 14 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
8: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi, 28 maja, Warszawa.
9: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
10: .14.43, to jest magazyn EKG, trzecie wydanie dzisiaj na antenie TOK FM. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Dzisiaj na giełdzie słaby dzień, WIG20 idzie w dół o 1,7%. W tej chwili ropa naftowa drożeje o ponad 3%, już ponad 107,5 dolara za baryłkę. A zerkniemy sobie dzisiaj także na notowania gazu ziemnego, europejskie, i tutaj mamy 47 euro za megawattogodzinę, bo w takich jednostkach gaz jest notowany na giełdach i to jest wzrost o 1,7%, 47, a przed wojną z Iranem było w okolicach 30, więc w tej chwili gaz jest o ponad 50% droższy w Europie. Będziemy teraz rozmawiać o gazie w naszym studiu pani Julia Cydejko z Polityki Insight. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ten gaz jest droższy, chyba nie jest niespodzianką, to wiemy o tym od dawna, natomiast pojawia się coraz więcej opinii na rynku, że jeśli ta sytuacja potrwa jeszcze trochę dłużej, sytuacja z zablokowaną ciśniną Ormus, to możemy mieć problem zimą Bo teraz sobie radzimy, jest w miarę ciepło i nie potrzebujemy tego gazu aż tak dużo, bo jest sezonowość, prawda, na tym rynku. Natomiast jak przyjdzie zima, a magazyny mamy słabo wypełnione, to nie zdążymy przed zimą ich wypełnić w takim stopniu, w jakim powinniśmy, i będzie problem.
11: Jak najbardziej może być problem, jeśli będzie problem z dostawami gazu do Europy tego lata, czyli w tym sezonie napełniania magazynów, ale także jeżeli będzie problem z dostawami zimą, kiedy zapotrzebowanie na gaz rośnie. Oczywiście magazyny odgrywają bardzo istotną rolę w pokrywaniu tego zapotrzebowania, no ale to nie jest tak, że cały gaz, który zużywamy w sezonie zimowym, pochodzi z magazynów. To jest zwykle tak mniej więcej od 1/4 do 1/3 tego, co
10: na bieżąco zużywamy. Ale rozumiem, że bez magazynów nie da się przez zimę przejść w Europie.
11: Bez magazynów sytuacja staje się dużo bardziej napięta. No, to jest też oczywiście bardzo duży udział, ta 1/4, 1/3, no to jest bardzo istotny składnik tego naszego bezpieczeństwa energetycznego zimą, ale to nie jest cała historia o zimie 2026-2027, która nas czeka. Na pewno kluczowym czynnikiem, który teraz może niepokoić uczestników rynku, ale też polityków na szczeblu unijnym i w krajach Unii Europejskiej, no i nie tylko w krajach Europy ogólnie rzecz biorąc, jest ta niepewność, z którą mamy do czynienia. Po prostu nie wiadomo, co będzie z cieśniną Ormus i co będzie też z odbudowaniem tych mocy produkcyjnych, które w Zatoce Perskiej są, bo w Zatoce Perskiej doszło do zniszczeń infrastruktury gazowej, która sprawiła, że nawet gdyby dziś lub jutro cieśnina Ormus została otwarta, a przez otwarta mam na myśli nie tylko ustanie działań wojennych, ale też ograniczenie ryzyk do takiego poziomu, który sprawi, że ten masowy ruch zostanie przywrócony. To musi być decyzja, która zapada przede wszystkim w biurach ubezpieczeniowych. To są głównie te czynniki rynkowe, które decydują o tym, że ryzyko jest na tyle niskie, że przesył jest opłacalny.
10: Armatorzy muszą się przestać bać po prostu, tak?
11: Armatorzy, no i wiele innych aktorów z tego łańcucha dostaw, który angażowany jest do ruchu statków przez cieśnię.
10: Na razie poziom zapełnienia magazynów w Europie jest poniżej średniej, jest wyraźnie niższy niż rok temu o tej porze. My akurat jesteśmy wyjątkiem i Polska jest tutaj w lepszej sytuacji, ale jeśli patrzymy na całą Europę, to jest zdecydowanie gorzej. I są takie opinie, że tak właściwie nic nie stoi na przeszkodzie w tym momencie, żeby te magazyny dość szybko zapełniać, ale firmy tego nie robią, no bo to robią prywatne firmy, prawda? Tego nie robią państwa, a prywatne firmy muszą zarabiać na swojej działalności i one tego nie robią, ponieważ
11: taka jest sytuacja rynkowa.
10: No bo im się to nie opłaca po prostu, bo one uznają, że teraz gaz jest za drogi, a jak się ta cieśnina odblokuje, to on potanieje. To po co teraz kupować droższy gaz, skoro za miesiąc albo za dwa może być tańszy, tak?
11: I to jest sytuacja ewidentnie nietypowa na rynku, ponieważ tak jak pan powiedział, jesteśmy po sezonie grzewczym, po sezonie zimowym, więc teraz to zapotrzebowanie na gaz jest niższe. Więc gdyby nie było wojny, gdyby rynek był spokojny i stabilny, no to w tym momencie gaz powinien być raczej tani, a ponieważ sprzedawcy, te firmy, które obracają gazem, zdają sobie sprawę z tego, że latem kraje Europy będą napełniać magazyny, znaczy no, późną wiosną i latem, powinny sprzedawać go trochę drożej w tych kontraktach z dostawą właśnie na te miesiące, kiedy magazyny są napełniane. Teraz mamy sytuację odwrotną.
10: Czyli dzisiaj powinniśmy mieć taki dołek sezonowy, jeśli chodzi o cenę. Teraz powinien być najtańszy.
11: Dokładnie. I na tym właśnie ta nietypowość polega, że teraz w tych kontraktach najbliższych gaz jest najdroższy, a w tych kontraktach późniejszych jest nieco tańszy, w związku z czym nie opłaca się podmiotom na rynku sprzedawać gazu na ten sezon napełniania. To powiedziawszy, nasza sytuacja wcale nie wygląda tak tragicznie. Jesteśmy w tym momencie, my jako Unia Europejska, na poziomie wypełnienia mniej więcej 35%. Owszem, w zeszłym roku to był poziom wyższy. Sprawdziłam sobie przed naszą rozmową, to było 42%, a dwa lata temu to w ogóle było 64%, ale to był wyjątkowo wysoki poziom, nietypowo wysoki.
10: Wtedy zima była łagodna. Tak, więc zima, po zimie dużo zostało.
11: Tak, dokładnie. To tak naprawdę to, w jakiej sytuacji będziemy wiosną, w dużej mierze zależy od tego, jaka była pogoda zimą.
10: A teraz była mroźna zima, więc mało zostało.
11: Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I wracając do napełniania, zaczęliśmy już napełniać nasze magazyny. Napełniamy je w tempie całkiem zadowalającym w tych pierwszych tygodniach. W dołku na koniec marca byliśmy poniżej poziomu 28% wypełnienia, no teraz to jest 35%, więc jest trochę lepiej. Natomiast o tym, co będzie działo się w trakcie kolejnych miesięcy, zadecydują nie tylko czynniki rynkowe, ale też czynniki regulacyjne. Mamy obowiązujące rozporządzenie o napełnianiu magazynów gazu na szczeblu unijnym. Ono zostało w zeszłym roku uelastycznione, także rzeczywiście cały czas mamy ten obowiązek 90% w późną jesienią, ale...
10: Czyli 90% magazynów musi być zapełnione do tam listopada.
11: 90%
10: chyba, tak?
11: Pojemności, tak.
10: Ale jak nie będzie, to będą jakieś kary? Coś grozi tym firmom, jeśli one nie wypełnią tego obowiązku?
11: Najważniejsza zmiana, jaka została wprowadzona w zeszłym roku przy okazji aktualizacji i przedłużenia obowiązywania w ogóle tego rozporządzenia, to było właśnie uelastycznienie tego obowiązku, czyli już nie sztywne 90%, tylko 90% z elastycznością 10%, a w niektórych przypadkach także nieco wyższą. Dzięki temu rynek dostaje taki sygnał, że Europa nie będzie trzymana pod ścianą, dziękuję, żeby magazyny wypełniać. Będzie patrzyła na sytuację rynkową i w sytuacji dużej destabilizacji cen będzie mogła nieco odsunąć w czasie napełnianie swoich magazynów albo jakoś elastycznie do tego podejść, wybrać jakąś bardziej pragmatyczną strategię. Ponieważ Europa jest bardzo dużym odbiorcą gazu z Unii Europejskiej, z Norwegii, ale też ze Stanów Zjednoczonych, a będzie w kolejnych miesiącach konkurować o ten surowiec przede wszystkim z dużymi odbiorcami w Azji, przede wszystkim z Chinami, to rzeczywiście ma duże znaczenie.
10: Czyli tak, czeka nas konkurencja. Po pierwsze, jest zablokowana cieśnina. Musimy konkurować z Azją, co sprawia, że gaz jest droższy. I w sytuacji, w której ta cieśnina zostałaby odblokowana, to i tak ta cena może nie spaść, bo wtedy z kolei ruszy w większym tempie zapełnianie magazynów w Europie i wtedy Europa będzie konkurować nie tylko z Azją, ale też między sobą.
11: Jasne.
10: I efekt będzie na końcu taki, że będziemy mieć następnej zimy. No może nie będzie takiego skrajnego scenariusza, że zabraknie tego gazu, ale będzie bardzo drogi.
11: Zabraknie gazu. To ciekawe, co pan przez to rozumie.
10: Nie, właśnie wydaje mi się, że nie zabraknie. No chyba, to, znaczy ja też nie wiem, co miałbym przez to. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że zabraknie gazu. No to chyba jest...
11: Bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację,
10: musiałby być wyjątkowo
11: której...
10: nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
11: Zbieg okoliczności. To też można powiedzieć pewien eufemizm. Ale objawy spadającego zapotrzebowania na gaz już w Europie widzimy. Odbiorcy przemysłowi ograniczają swoją ekspozycję na gaz ziemny i także w elektroenergetyce czy w branżach, które są w stanie jakoś od gazu uciekać. Trwa dyskusja o tym, czy to jest paliwo, które będzie w perspektywie nie tylko krótkiej, ale średniej i długiej uważane za bezpieczne. Jeżeli mamy raz na kilka lat zaburzenia na rynku, które prowadzą do dużej niepewności w kontekście tego, czy gazu zabraknie, czy go nie zabraknie, czy będzie tani, czy będzie drogi, czy jego cenę da się przewidzieć w perspektywie kilku lat, to może być taki sygnał, taka zachęta do tego, żeby szukać innych technologii. No i tutaj myślę, że zasadna jest dyskusja o dekarbonizacji, o przechodzeniu na inne paliwa, ale niestety także, niestety z perspektywy polityki klimatycznej powiedzmy, równie aktualna jest dyskusja o przechodzeniu na przykład na węgiel, który...
10: Z powrotem.
11: Może tam, gdzie aktywa elektrownie węglowe albo elektrociepłownie węglowe istnieją, takie zawirowania na rynku gazu mogą opóźnić na przykład decyzję o ich zamykaniu.
10: A, czyli jeśli będzie jakaś wyjątkowo nieszczęśliwa sytuacja zimą, to Europa będzie mieć większy problem, a my po prostu odkręcimy bardziej elektrownie gazowe, węglowe, a ograniczymy działanie elektrowni gazowych wtedy, tak?
11: W praktyce o tym zadecydują mechanizmy rynkowe. Jeśli elektrownie węglowe będą w stanie oferować swoją energię mimo obciążenia opłatami za emisję dwutlenku węgla zdecydowanie dużo wyższymi niż w przypadku elektrowni gazowych, jeśli mimo to będą w stanie oferować swoją energię taniej niż elektrownie gazowe, no to będziemy mieć ich w miksie energetycznym raczej więcej niż mniej. Ale to wydaje mi się, że to jest jednak scenariusz mało prawdopodobny. W kontekście europejskim, w naszych realiach regulacyjnych i rynkowych raczej tym głównym źródłem uzupełniającym odnawialne źródła energii w miksie energetycznym będą elektrownie gazowe.
10: Czyli w scenariuszu bazowym wszystko będzie dobrze.
11: W scenariuszu bazowym, szczególnie z perspektywy odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych.
10: No tak, tutaj
11: prawdopodobnie
10: jest.
11: Wszystko będzie, z dużym prawdopodobieństwem wszystko będzie dobrze, bo to właśnie my, gospodarstwa domowe, jesteśmy na rynku energii szczególnie chronieni i to dotyczy także gazu. Musielibyśmy mieć do czynienia z znacznie bardziej dramatyczną sytuacją na rynku gazu, na przykład z zakłóceniami dostaw ze strony amerykańskiej.
10: A na razie nie ma o tym żadnych sygnałów, żeby takie zakłócenia miały nastąpić. No to trzymamy kciuki za te europejskie firmy, żeby zdążyły się zatowarować z gazem przed zimą. Pani Julia Cydejko, Polityka Insight, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję.
10: Za chwilę informacje, natomiast teraz Adam Ozga nam opowie, co w TOK 360 o 16.
12: Dzień dobry, choć odrobinę wiesz, bo dołączysz do nas w TOK 360 i parę słów o regulacji kryptowalut powiemy wspólnie. A poza tym w TOK 360 między innymi o Lex Szarlatan przyjętym na posiedzeniu rządu, o tych lekarzach, którzy nie powinni być lekarzami i tych nielekarzach, którzy lekarzy udają.
10: To wszystko po 16. Po 15 wraca Anna Piechutowska i Zapytam Inaczej, a za chwilę w TOK FM informacje.
7: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
8: Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi. 28 maja, Warszawa.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 5 projektów w sprawie kryptowalut jest w Sejmie. Koalicja rządowa liczy na akceptację prezydenta.
8: Warszawa będzie realizować transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci.
7: Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu.
8: Minęła 15. Marietta Wiśniewska
7: i Krzysztof Chorwat. To są informacje TOK FM.
8: Sejm po raz trzeci w ostatnim czasie rozpoczyna pracę nad regulacjami dotyczącymi rynku kryptowalut.
7: Wcześniej Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawy rządowe w tej sprawie.
8: A tym razem oprócz kolejnego projektu Rady Ministrów, minimalnie różniącego się od poprzednich, posłowie rozpatrzą także propozycje prezydenta oraz dwie poselskie. Wawrzyniec-Zakrzewski.
9: Koalicja rządząca raczej nie zamierza wychodzić naprzeciw Karolowi Nawrockiemu, który proponuje łagodniejsze niż zapisane w projekcie rządowym regulacje dla firm działających na rynku kryptowalut. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
10: Wiodącym projektem będzie projekt rządowy. Nie ma żadnych przeszkód, żeby ponownie nie został uchwalony. Większość sejmowa była dla tych projektów już wcześniej. On się nie różni od tych poprzednich i chcemy, żeby ten projekt był szybko przyjęty.
9: Bo rządzący wychodzą z założenia, że kryptowaluty, a dokładnie afera Zonda Krypto, jest dla prezydenta coraz większym problemem. Dla PiS-u także i dlatego chyba PiS dokonał wolty. Wycofał swój projekt regulujący rynek kryptoaktywów i złożył nowy, całkowicie zakazujący takiej działalności.
11: Podejrzewam, że to może być taka chęć wdrożenia tej wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że on to najchętniej by zakazał kryptowalut. Natomiast jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem.
9: Przyznaje poseł PiS-u Krzysztof Szczucki. Sejm Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
8: Na podstawie rozstrzygnięć TSUE i NSA Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie na wniosek pary realizował transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
7: Chodzi o małżeństwa, które zostały zawarte na terytorium państw Unii Europejskiej, a więc oficjalnie małżeństwem w Polsce staną się pary tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
8: A w kolejnym kroku, w świetle kształtującej się linii orzeczniczej, małżeństwem po wniosku staną się kolejne pary.
7: Premier Donald Tusk jeszcze przed posiedzeniem Rady Ministrów ogłosił dziś, że kwestia uznawania w Polsce małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą będzie uregulowana.
8: Stać ma się to w drodze rozporządzenia, o które Lewica apeluje od miesięcy.
7: Premier Donald Tusk o tej sprawie mówił dziś tak.
12: Po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
8: Projekt rozporządzenia już powstał, ale był przedmiotem krytyki ze strony PSL-u i konserwatywnego skrzydła Koalicji Obywatelskiej.
7: Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu.
8: Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec niego.
7: Więcej tłumaczy adwokat mężczyzny, mecenas Dariusz Kawalec.
13: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
8: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego.
7: Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
8: 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS.
7: To reakcja służb na atak niedźwiedzia, który doprowadził do śmierci kobiety. Marcin Starzec.
0: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej przed 3 tygodniami śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej. Marcin Starzec, TOK FM.
8: Prezydent Węgier Tamás Szuljok wręczył nominację 16 ministrom rządu Petera Modziora, lidera partii TISA.
7: Szefowie resortów udadzą się następnie do parlamentu, gdzie złożą przysięgę, a wszystko odbędzie się w siedzibie parlamentu podczas sesji, która rozpocznie się o 16.
8: Mimo coraz większej krytyki, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer chce rządzić dalej i nie zamierza rezygnować z szefowania Partii Pracy.
7: Starmer znajduje się pod coraz większą presją w związku z lokalnymi wyborami przegranymi ostatnio przez lejburzystów. Tomasz Orchowski.
14: Partia Starmera doznała w zeszłym tygodniu druzgocącej porażki, dlatego coraz więcej osób chce jego odejścia. To już 81 parlamentarzystów, 1/5 wszystkich, których ma Partia Pracy. Dzisiaj Starmer spotkał się z członkami swojego gabinetu. Po rozmowach niektórzy głośno go wsparli, kilku, jak donosi BBC, premier odmówił rozmowy o swojej przyszłości. Wiem, że są osoby, które we mnie wątpią i wiem, że muszę im udowodnić, że się mylą i to zrobię. Mówił wczoraj Starmer. Największym wygranym zeszłotygodniowych wyborów lokalnych jest skrajna prawica Nigela Farage'a. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
8: Dziś przez cały dzień będzie się mocno chmurzyć. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a na południu przejściowo opady ciągłe.
7: Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem. Od 10 stopni do 14 na termometrach. Cieplej na wschodzie do 20.
8: A na obszarach podgórskich najchłodniej, miejscami tylko 8 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest audycja Zapytam Inaczej, Anna Piekutowska. W Polsce właśnie zmienia się filozofia profilaktyki raka szyjki macicy. Po dekadach tego, jak dominowała cytologia i ona była podstawowym badaniem przesiewowym, to teraz będzie nim test HPV-HR, który, jak pokazuje duże polskie badanie właśnie opublikowane w The Lancet, znacznie skuteczniej wykrywa ryzyko nowotworu i stany przedrakowe. Czy to jest taki przełom, jak kilkadziesiąt lat temu było wprowadzenie cytologii? O to zapytam autora badania, profesora Andrzeja Nowakowskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
15: Pan profesor jest również kierownikiem poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii. Panie profesorze, przez lata kobiety słyszały: rób cytologię regularnie, a teraz będą słyszeć: no, cytologia nie wystarczy. Czy to znaczy, że przez te lata badaliśmy kobiety metodą gorszą niż mogliśmy?
16: No, nie do końca tak jest. Na ówczesne czasy była to najlepsza dostępna metoda. Jeszcze wcześniej, zanim upowszechniła się cytologia, to były lata 60. Pierwsze kraje, które rozpoczęły duże badania populacyjne, bo tak to się nazywa, czyli zorganizowane programy badań przesiewowych, one od lat 60., 70. właśnie w krajach skandynawskich były oparte na badaniach cytologicznych i w ówczesnym czasie był to absolutnie standard. To było badanie, które zostało wynalezione w latach 40., później się upowszechniło. Natomiast jeszcze wcześniej były badania kolposkopowe, które w tej chwili stanowią metodę diagnostyki pogłębionej, czyli badanie kolposkopowe jest realizowane tylko u pacjentek z dodatnimi wynikami badań przesiewowych. Ale na ówczesne czasy faktycznie dominowała cytologia. Było to badanie dostępne, stosunkowo tanie, natomiast wymagało dosyć dużych nakładów organizacyjnych związanych ze szkoleniem personelu, z realizacją tak zwanej kontroli jakości. Natomiast oczywiście jesteśmy świadkami dużego postępu i wiedzy, i nauki, i postępu w dziedzinie medycyny. No i jednym z efektów właśnie tego postępu jest prowadzenie nowych badań, czyli diagnostyki molekularnej HPV-HR, wykrywającej czynnik sprawczy rozwoju raka szyjki macicy, czyli właśnie zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, metodami biologii molekularnej, dużo bardziej czułymi niż cytologia. Więc tak, przez lata przyzwyczailiśmy kobiety do robienia badań cytologicznych. W tej chwili nadszedł czas na zmianę tego stanu i podstawowym badaniem przesiewowym zarówno w Europie, jak i w Polsce staje się badanie molekularne HPV-HR. Ono jest już zalecane od zeszłego roku przez Komisję Europejską. Jest dostępne w polskim programie profilaktyki od lipca zeszłego roku, natomiast w tej chwili jeszcze cytologia jest także dostępna, ale na szczęście obserwujemy trend spadkowy wykonania badań cytologicznych, a rosnący trend badań HPV.
15: A jak kluczowe w tym właśnie przejściu od cytologii do HPV-HR było pana badanie?
16: No właśnie, myśmy to badanie rozpoczęli w roku 2019 to był trudny okres, bo to był czas tuż przed pandemią, później w trakcie pandemii mieliśmy problemy z rekrutacją, bo ja przypomnę państwu, że w ówczesnym czasie zajmowaliśmy się, próbowaliśmy oczywiście kontynuować te badania przesiewowe, ale dostęp do tych badań był niższy i my to też obserwowaliśmy w statystykach wykonań tych badań.
15: A przebadaliście 33 tysiące Polek.
16: Tak, to przebadaliśmy ponad 33 tysiące Polek. To badanie rozpoczęło się w Narodowym Instytucie Onkologii w poradni, którą ja mam zaszczyt kierować, ale wspomogły nas konsorcja. Było to 8 konsorcjów, w sumie blisko 30 przychodni na terenie całego kraju, więc było to badanie wieloośrodkowe.
15: Ale to właśnie było najważniejsze, właśnie że ono było w realnych warunkach polskiego systemu?
16: To było jedno z kilku kluczowych, według mnie, jedna z kilku kluczowych cech dla tego badania. Właśnie ono nie było realizowane w jakichś bardzo wyidealizowanych warunkach badania klinicznego, tylko było prowadzone w warunkach codziennej praktyki klinicznej, co jest olbrzymią zaletą według mnie tego badania. Było to badanie wieloośrodkowe, a więc to nie była tylko praktyka, jakaś dobra praktyka jednego ośrodka, ale badanie jednak realizowane przez kilkadziesiąt ośrodków w różnych regionach kraju, więc ta zmienność geograficzna czy zmienność epidemiologiczna zakażeń HPV miała też mniejsze znaczenie. No i w zasadzie całe wyniki tego badania, faktycznie opublikowane w Lancecie w zeszły piątek, stanowią takie przypieczętowanie tego w warunkach polskiej praktyki klinicznej, że powinniśmy naprawdę myśleć o tym, żeby stopniowo zapominać o cytologii jako pierwszorzędowym teście przesiewowym i przechodzić całkowicie na diagnostykę molekularną HPV-HR. I myślę, że to jest najważniejszy wniosek, że wyniki tego badania, naprawdę w recenzowanym czasopiśmie, one były oceniane przez wielu recenzentów, którzy analizowali wyniki, analizowali także zalety i wady tego naszego badania, które oczywiście jak w każdym czasopiśmie naukowym dyskutujemy. One potwierdzają, że są to wyniki wysokiej jakości, są to wyniki reprezentatywne dla każdego kraju, dla naszego kraju, ale także dla innych krajów o podobnych systemach opieki zdrowotnej i także prowadzących badania przesiewowe, będą to kraje głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, że te wyniki jednak stawiają kropkę nad i mówią o tym, że zarówno kobiety, jak i lekarze, jak i państwo też w mediach powinniście mówić o tym, że pierwszorzutowym badaniem przesiewowym screeningów, czyli badaniach przesiewowych raka szyjki macicy, staje się test HPV-HR.
15: A jak to właściwie działa? Czym on się różni od cytologii? Bo z takiej perspektywy pacjentki, to tu wymaz i tu wymaz.
16: No właśnie, to jest też bardzo dobre pytanie, bo też mogę powiedzieć państwu, co jeszcze przed nami. I do tego dotrę. W chwili obecnej, jeśli chodzi o kobiety, to nie ma żadnej różnicy. Pobranie rozmazu, czyli pobranie komórek z szyjki macicy czy to w kierunku wykonania standardowego, klasycznego badania cytologicznego, czy cytologii na podłożu płynnym, czy właśnie testu KPV, wygląda dokładnie w ten sam sposób. W chwili obecnej jest ono realizowane przez położne i ginekologów na fotelu ginekologicznym, gdzie przy pomocy wziernika uwidaczniamy szyjkę macicy, pobieramy ten rozmaz cytologiczny przy pomocy odpowiedniej szczoteczki i tu różnica dzieje się już z tym, co wykonuje się potem z tym rozmazem. Ten rozmaz tradycyjny najczęściej był umieszczany, rozmazywany na takim szkiełku podstawowym, a w tej chwili główka tej szczoteczki wędruje do specjalnego podłoża, takiego pojemniczka z podłożem płynnym, no i później trafia do laboratorium i tu już jest zasadnicza różnica właśnie, która odróżnia badanie HPV-HR od cytologii. Mianowicie w badaniu cytologicznym te komórki są oceniane pod mikroskopem, a jeśli chodzi o test HPV-HR, to jest on poddawany diagnostyce przy pomocy metod biologii molekularnej i mamy wynik dodatni bądź ujemny, tak, na obecność tych onkogennych, czyli kancerogennych, czy rakotwórczych, byśmy powiedzieli zrozumiałym językiem, typu wirusa brodawczaka ludzkiego. W przypadku dodatniego wyniku testu HPV-HR automatycznie ta próbka jest przekazywana do pracowni cytologicznej, która wykonuje właśnie już rozmaz cytologii na podłożu płynnym, który trafia dalej pod mikroskop. I kombinacja obydwu wyników badań, czyli tego testu HPV, jak i wyniku badania cytologicznego na podłożu płynnym, determinuje nam dalsze postępowanie już z pacjentką, z kobietą, bo wtedy już przy dodatnich wynikach badań mówimy o pacjentkach i albo jest wskazanie do wykonania właśnie badania kolposkopowego, czyli oglądania szyjki macicy jeszcze dokładniej pod mikroskopem, ewentualnie zwanym kolposkopem i pobrania biopsji, bądź pacjentka trafia do grupy ryzyka, którą zapraszamy już na badanie przesiewowe za rok. Nie za 5 lat, jak to się dzieje w przypadku ujemnego wyniku testu HPV, tylko za rok. Jest ona umieszczana w grupie ryzyka, która wymaga bardziej ścisłego nadzoru.
15: Też mnie jeszcze jedna rzecz niepokoi, no bo skoro HPV jest taki powszechny i większość zakażeń znika samoistnie, to czy ten bardziej czuły test nie oznacza też większej liczby wyników dodatnich, większego stresu i też siłą rzeczy więcej kobiet, które będą żyły z taką informacją, że mam wirusa mogącego wywołać raka?
16: To prawda, to jest świetne pytanie i na to pytanie też odpowiada nasz artykuł opublikowany w Lancecie, bo my patrzymy na system tych badań przesiewowych całościowo, tak? Mamy technologię, która jest technologią dużo bardziej czułą, czyli ma większą zdolność do wykrywania choroby. O ile czułość cytologii wynosi około 70%, co oznacza, że na 100 kobiet z patologią szyjki macicy te zmiany zostaną wykryte mniej więcej u około 70, tyle będzie miało dodatni wynik, to w przypadku diagnostyki molekularnej KPV-HR ta czułość przekracza nawet 97-98%, w niektórych badaniach zbliżała się do 100%, czyli była prawie idealną czułością. Natomiast pani redaktor ma absolutnie rację, że tu niestety spodziewamy się większego odsetka wyników dodatnich, które będą wymagały pewnej weryfikacji. I tu z pomocą przychodzą nam nowe sposoby selekcji tego ryzyka. W tej chwili do programu wdrożyliśmy dwie z tych metod. Mianowicie jest to tak zwane ograniczone genotypowanie, czyli ta próbka, którą badamy, ona daje nam odpowiedź na pytanie nie tylko, czy mamy obecność tego wirusa, ale czy mamy obecność najbardziej, też kolokwialnie bym użył takiego słowa, zjadliwych typów tego wirusa, czyli typu 16 i 18. I to jest pierwszy jak gdyby test selekcji. Drugim testem selekcji, który jest wdrożony do programu, jest właśnie cytologia na podłożu płynnym. My właśnie wyławiamy z tej grupy pacjentek z dodatnim wynikiem testu te, które są obarczone największym ryzykiem i tylko te pacjentki kierujemy na dalszą diagnostykę kolposkopową. Te pozostałe kobiety, tak jak powiedziałem, są umieszczane w grupie ryzyka i to badanie, zapraszamy kobiety do realizacji tego badania za rok.
15: Panie profesorze, to na końcu jeszcze powiedzmy tylko, że trzeba przede wszystkim się badać i chodzić na badania, bo w Polsce historycznie największy problem nie polegał na braku cytologii do tej pory, tylko po prostu na niskim uczestnictwie w programach przesiewowych.
16: No właśnie, faktycznie. Ja nie dokończyłem jeszcze wątku, bo pani redaktor mówi o tym, że faktycznie na razie trzeba chodzić na te badania. Tak, w polskim programie profilaktyki na razie trzeba chodzić na badania, bo aby zrealizować ten test konieczna jest wizyta czy w poradni ginekologicznej, czy w gabinecie położnej. Natomiast już niedługo te badania przyjdą do kobiet, dlatego że część krajów już prowadziła metody samobadania, czyli samopobrania materiału w kierunku właśnie diagnostyki HPV-HR. Wysyłane są kobietom specjalne zestawy. To nie są jakieś bardzo skomplikowane zestawy, ale materiał do wykonania tego badania może pobrać sama kobieta w warunkach domowych. To jest na razie jeszcze przyszłość w polskich warunkach. Część laboratoriów taką ofertę już dla kobiet ma. Natomiast myślę, że my będziemy pracować nad tym, aby ułatwić także dostęp do tych badań, żeby on był możliwy chociażby w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który nie dysponuje fotelem ginekologicznym, który nie zatrudnia ginekologa, ale zatrudnia pielęgniarkę czy położną, która właśnie w taki uproszczony sposób, czy pomoże kobiecie pobrać to badanie, pobrać materiał do tego badania. Ale na razie absolutnie się zgodzę. Badania profilaktyczne działają tylko u tych osób, które te badania realizują. Nie działają u tych, absolutnie u tych kobiet, które z tych badań nie korzystają. Więc zachęcamy do tego, niezależnie czy była to dotychczas tylko cytologia, tylko bądź aż do pewnego czasu, czy w tej chwili dysponujemy tą bardzo czułą, bliską doskonałości technologią HPV-HR. Aby te badania zadziałały, trzeba z tych badań skorzystać.
15: Profesor Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy w Narodowym Instytucie Onkologii, był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Reklama.
18: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 15.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Węgier Tamás Suljok wręczył nominację 16 ministrom rządu Petera Modziora. Szefowie resortów następnie złożą przysięgę w parlamencie. Wcześniej Modzior mówił, że ministrowie nie przyjmą gratulacji od marionetkowego prezydenta Węgier. Lider Tisy już w noc wyborczą wezwał prezydenta do złożenia rezygnacji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że jest skrajnie optymistyczny, jeśli chodzi o przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podkreślił, że trwają dyskusje dotyczące sytuacji wokół Iranu oraz bezpieczeństwa w rejonie cieśniny Ormus. Ocenił też, że deklaracje europejskich sojuszników i Kanady dotyczące znaczącego zwiększenia nakładów na obronność mają kluczowe znaczenie. Rozmowy o wydatkach państw NATO zaplanowane są na lipcowy szczyt sojuszu w Ankarze. Obliczenia na liczbach rzeczywistych, figury i bryły pojawiły się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie musieli też wykazać się umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej i potęgowania. Dzisiaj drugi dzień egzaminów, jutro uczniowie podejdą do języka obcego, a wyniki egzaminów będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Niż demograficzny wymusza zmiany w przedszkolach w Toruniu. We wrześniu miasto zlikwiduje aż 21 grup przedszkolnych. Agnieszka Wynarska pytała, czy niektóre przedszkola czeka likwidacja.
1: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168 w roku 2026-2027. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
1: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
2: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
1: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
7: Od lutego, kiedy weszły nowe przepisy dotyczące 800+ dla Ukraińców, liczba przyznanych im świadczeń spadła 6-krotnie, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Do tej pory, jak podał resort, odrzucono 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie, które nie spełniały nowych wymogów. Od lutego zmieniły się zasady wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Obecnie otrzymywanie świadczeń rodzinnych, na przykład 800+, zależy od podjęcia zatrudnienia. Pochmurno i deszczowo w wielu miejscach, w nocy na południu możliwe przymrozki. Jutro przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich będzie około 9.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej, a teraz zajmiemy się płonącym kryzysem w Wielkiej Brytanii, gdzie Keir Starmer po fatalnych wyborach lokalnych, jeśli chodzi o wynik dla Partii Pracy, jest namawiany do tego, aby ustąpił ze stanowiska. Naciski się mnożą, a Starmer dzisiaj powiedział swojemu gabinetowi, że nie zamierza rezygnować, tylko problem polega na tym, że ten jego gabinet powoli pustoszeje. I o tym kryzysie politycznym porozmawiam z profesorem Łukaszem Danelem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pan profesor jest również dyrektorem Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
15: Podało się do dymisji już troje ministrów, wprawdzie niższego szczebla, ale troje. Wszyscy chyba wezwali Starmera do odejścia i bunt przestał być wyłącznie taką rewolucją z tylnych ław, już obejmuje te najważniejsze postaci w polityce Wielkiej Brytanii. Czy to jest tak, że Starmer na pewno odejdzie, tylko pytanie, kiedy odejdzie?
3: No niektórzy mówią, że tu już jakby co do faktu to już jest przesądzone, teraz jest tylko pytanie, kiedy to nastąpi i czy będzie to jakby jego dobrowolne odejście na jakichś tam własnych warunkach, czy też po prostu zostanie do tego zmuszony. No faktycznie w Partii Pracy, odkąd wyniki wyborów lokalnych zostały ogłoszone, no rozpoczęła się taka otwarta wręcz panika. Wielu posłów tak coraz chętniej z każdą godziną zaczęło publicznie, najpierw anonimowo, a później już pod własnym nazwiskiem atakować strategię Starmera, jego przywództwo. Zaczęły pojawiać się przecieki o frustracji wielu ministrów. Media zaczęły oczywiście, tak jak to media, spekulacje o potencjalnych następcach. No wczoraj już tam pierwsi członkowie rządu, tego najniższego szczebla, doradcy właściwych ministrów, zaczęli składać rezygnację. Dzisiaj, tak jak pani redaktor zauważyła, bardzo wszystko przyspieszyło, bo to już trzech członków gabinetu wysłało listy rezygnacyjne do premiera i zapowiadane są, z tego co BBC donosi, zapowiadane są dzisiaj kolejne rezygnacje. No więc zaczyna się chyba wymykać spod kontroli Starmera cała sytuacja, pomimo tego, że on cały czas powtarza jak mantrę to, że chce dalej dostarczać Brytyjczykom, czy realizować swój program wyborczy dla dobra Brytyjczyków, to deliver, dlatego użyłem tego sformułowania. sformułowania, to jednak wydaje się, że jego dni są faktycznie policzone, chociaż też jeszcze tak do końca bym tego nie przesądzał.
15: Keir Starmer jeszcze 2 lata temu miał najlepszy wynik od czasów Tony'ego Blaira. A dzisiaj walczy o polityczne życie.
3: To prawda, chociaż zauważę, że ten wynik, liczba mandatów, którą zdobyła Partia Pracy, faktycznie była imponująca, bo to było 2/3 mandatów w Izbie Gmin, ale tylko 1/3 poparcia społecznego wyrażonego procentowo, bo ten system wyborczy w większości względnej no, do takich dysproporcji prowadzi, więc ponad 2/3 mandatów przy zaledwie 33% poparciu, więc troszeczkę ten wynik, można powiedzieć, był zakłamany. Natomiast no faktycznie to jest no, spektakularny spadek poparcia. To są zaledwie 2 lata, niecałe 2 lata u władzy. No, wiele się podziało w międzyczasie. Bardzo mocno uderzyła w Starmera i w Partię Pracy afera Epsteina. I ten jakby cały skandal związany z nominacją Petera Mandelsona na ambasadora Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych, wtedy, przypominam, ledwo przetrwał ten kryzys Keir Starmer. No a to, co się dzieje teraz, to jest chyba zdecydowanie jeszcze poważniejszy kryzys, najpoważniejszy test polityczny dla niego osobiście i dla jego rządu, no przede wszystkim dla niego osobiście, bo tutaj jakby o jego głowę chodzi, że tak to ujmę.
15: Sam pan powiedział, że trwa casting na następcę Starmera, to kto wydaje się w nim najgroźniejszy?
3: To znaczy, no i właśnie, tutaj dochodzimy do takiej jakby kluczowej informacji, bo ten przekaz i te nawoływania do rezygnacji, to wszystko brzmi, można powiedzieć, spektakularnie. Zawsze zmiana na stanowisku premiera, czyli lidera partii rządzącej, a tym samym i premiera, no to jest taki trochę polityczny show. Ale jak się przyjrzymy temu bliżej, to tak naprawdę wcale nie jest takie proste. Bo procedura zmiany lidera Partii Pracy od niedawna jest bardzo skomplikowana, bo tutaj już nie wystarczy uruchomienie takiej krytyki i wysyłanie takich listów nieufności, jak to się czasami nazywa. Tylko w przypadku Partii Pracy, żeby taki formalny challenge wobec lidera uruchomić, trzeba mieć przede wszystkim kontrkandydata, który jest poparty przez 20% posłów w Izbie Gmin, czyli te obliczane dzisiaj przez dziennikarzy 81 posłów. No ta liczba takich głosów sprzeciwu wobec Starmera jest, no ale nie ma kontrkandydata jednego wspólnego, a bez tego takiej nowej rywalizacji o przywództwo uruchomić się nie da. Chodzą oczywiście po tej giełdzie różne nazwiska. Pojawia się nazwisko przede wszystkim Angeli Rayner, ale za nią ciągnie się pewna afera. Ona była wicepremierką u Keira Starmera, natomiast zrezygnowała z tej funkcji, bo wyszło na jaw, że, no, jak mówi, nieświadomie nie opłaciła jakiegoś tam wysokiego podatku od nieruchomości, którą zakupiła. Ta afera cały czas nie jest wyjaśniona do końca, więc to powoduje, że no, jej kandydatura raczej jest niepewna. Pojawia się nazwisko Wesa Streetinga, jednego z ministrów zresztą u Starmera, ale on z kolei jest liderem takiego raczej prawicowego skrzydła w ramach Partii Pracy i też raczej takiego szerokiego poparcia by nie zdobył. Najpoważniejszym kandydatem, ale tylko potencjalnie, wydaje się burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Tylko problem polega na tym, on jest bardzo popularny i społecznie, i w Partii Pracy. Tylko problem polega na tym, że nie jest posłem, nie jest członkiem ani Izby Gmin, ani Izby Lordów, czyli nie jest członkiem parlamentu, a tym samym nie może być premierem rządu, no a lider partii dominującej zostaje premierem rządu.
15: Zresztą więc chyba nawet też trochę z Starmera to jest wina, że on nie jest w tym rządzie.
3: Starmer zablokował. Ostatnio niedawno były wybory uzupełniające w jednym z podmanchesterskich okręgów wyborczych i Andy Burnham chciał startować, chciał jakby zamienić to stanowisko burmistrza Manchesteru i wejść do Izby Gmin, ale kierownictwo partii, no przede wszystkim Keir Starmer, mu to uniemożliwiło, więc dopóki on nie zostanie członkiem parlamentu, to nie może być premierem. Więc...
15: Ale panie profesorze, z tego co pan mówi, wynika, że Starmer może zostać, bo reszta kandydatów jest jeszcze gorsza.
3: No tak, nie ma takich, poza tą trójką, którą wymieniłem, i to są nazwiska, które też się pojawiały przy tym poprzednim kryzysie wokół afery Epsteina, nie ma dzisiaj przynajmniej bardziej wyrazistych i bardziej takich, no nie wiem, popularnych czy cieszących się wewnętrzną popularnością polityków, którzy mogliby mu zagrozić. Więc no, ta słabość kontrkandydatów potencjalnych i ta bardzo skomplikowana procedura, bo to naprawdę jest skomplikowana procedura, no jest jakby jego siłą. Dopóki sam Starmer nie zrezygnuje, bo oczywiście jeśli to zrobi, to automatycznie uruchomi to rywalizację o stanowisko przewodniczącego, ale jeśli sam tego nie zrobi, to to naprawdę będzie bardzo trudno to na nim wymusić.
15: A jakiś horyzont przedterminowych wyborów?
3: Nie. Nie sądzę. To znaczy Partia Pracy, ostatnią rzeczą, której by chciała Partia Pracy dzisiaj po tych katastrofalnych wyborach, i to przypomnę, nie tylko w Anglii, w wielu okręgach, w wielu radach, ale też no, spektakularna klęska w Walii, w której w tym lokalnym zgromadzeniu parlamentarnym Partia Pracy sprawowała władzę od samego początku, od 1999 roku, a tak naprawdę kontrolowała władzę w Walii już od ponad 100 lat. Teraz wybory spektakularnie przegrała i będzie w opozycji, ma tylko 9 mandatów. Ta nacjonalistyczna partia Plaid Cymru uzyskała, no nie większość absolutną, ale przejmuje władzę od lejburzystów. To jest trzęsienie ziemi. W Szkocji no nie spodziewano się może jakiegoś spektakularnego sukcesu, no ale również ten wynik nie był Partii Pracy zbyt wysoki, więc to jest na całej linii. Teraz ostatnie, czego chce Partia Pracy, dopóki się jakoś nie przegrupuje, może nie znajdzie nowego lidera.

0: wyborcę takiego młodszego, progresywnego, takiego bardziej autentycznego, jeśli chodzi o wartości lewicowe, zaczyna im podbierać, i to już na poważnie, partia Zielonych. Natomiast ten taki bardziej robotniczy elektorat, który był tym trzonem w zasadzie elektoratu Partii Pracy, zaczyna im coraz mocniej podbierać partia Nigela Farage'a Reform UK.
1: I ostatnie dwa zdania.
0: W ogóle Brytyjczycy już nie głosują tak, jak głosowali zawsze, bo ten dawny model powodował, że klasa robotnicza popierała Labour, klasa średnia popierała Torysów. Oczywiście w pewnym uproszczeniu o tym mówię, ale to się dzisiaj wszystko na naszych oczach rozpada i ten duopol Partia Pracy, Partia Konserwatywna na razie wszystko na to wskazuje, też może już niedługo przejść do historii.
1: No właśnie, to przecież taki fundament brytyjskiej demokracji. Tak. Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Danel, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był moim gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się.
1: I Michał Waszkiewicz, który się z nami połączył i zapowie, co dzisiaj w Jeszcze Więcej Sportu.
2: Cześć. Witaj. Dziś filozoficzne pytanie. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Co z jego karierą? Barcelona wczoraj świętowała na ulicach stolicy Katalonii. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w doskonałych humorach. Sporo żartów. Bardzo ludzka twarz kapitana naszej kadry. Natomiast pytanie, co teraz? Tak, wszystko się zgadza. Kolejny tytuł na koncie. Pytanie, co dalej z karierą Roberta Lewandowskiego? O tym porozmawiam sobie z Sebastianem Habiniakiem z Eleven Sports, który w niedzielę był na El Clasico. Widział to zwycięstwo nad Realem Madryt. Do tego meczu też pewnie sobie wrócimy.
1: Zapraszamy serdecznie i kończymy Zapytam Inaczej. Jeszcze o 16.40 wrócimy do tematu Wielkiej Brytanii w TOK 360. Adam Ozga będzie się tym zajmował, a ja bardzo dziękuję Kasi Murawskiej i Marii Andrzejewskiej, które przygotowały ten program. Adam Szurej i Szymon Baluta realizowali. No i za chwilę informacja. My się słyszymy jutro po 14.00. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
18: Lato w Half Price.

0: Sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Celem jest zwiększenie ochrony pacjentów przed działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt przewiduje kary do 1 000 000 zł za stosowanie pseudomedycznych praktyk przez takie osoby. Dotyczy to nie tylko sposobów rzekomego leczenia, ale także dezinformacji w tym kontekście. W Polsce obserwuje się coraz więcej tego typu działań, mówiła w TOK FM profesor Agnieszka Szuster Ciesielska z Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
6: Obserwujemy gwałtowny rozwój rynku pseudomedycznego, rosnącą liczbę pacjentów oszukanych i tą szeroką, rozlaną dezinformację medyczną w sieci.
5: Nowelizacja ustawy ma wzmocnić rolę Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja byłaby uprawniona do zakazywania praktyk zagrażających życiu lub zdrowiu osoby korzystającej z usług. Prezydent Karol Nawrocki przybył do Bukaresztu. Spotka się z prezydentem Rumunii Nikuszorem Danen. Jutro udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO. Pojawić ma się również sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz, jak zapowiedział, prezydencki minister Marcin Przydacz, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent Donald Trump twierdzi, że władze Kuby proszą o pomoc i zapowiedział rozmowy na ten temat. Ocenił, że kraj ten jest państwem upadłym. Trump wielokrotnie wcześniej mówił o prowadzonych rozmowach z kubańskim reżimem. W marcu przewidywał, że będzie miał zaszczyt wziąć Kubę. Nie wykluczał też użycia do tego siły. Po tym jak USA obaliły Nicolasa Maduro w Wenezueli, kraju będącym głównym dostawcą ropy naftowej dla Kuby, administracja Trumpa odcięła wyspę od dostaw surowców energetycznych, co przyczyniło się do pogłębiającego się kryzysu i częstych blackoutów. Komisja Europejska wysłała list do władz Afganistanu z pytaniem o zorganizowanie spotkania na szczeblu technicznym w Brukseli, poinformował rzecznik komisji. Unia chce rozmawiać z talibami na temat odsyłania do Afganistanu osób nieposiadających prawa do pobytu w Unii. O nawiązanie kontaktów z talibami zwróciło się do Komisji Europejskiej w październiku zeszłego roku 20 państw członkowskich Unii oraz należących do strefy Schengen. Pierwsze spotkanie na poziomie technicznym pomiędzy Unią a władzami Afganistanu odbyło się w styczniu w Kabulu. Pochmurno w całej Polsce, burze wciąż możliwe na wschodzie, w nocy na południu możliwe przymrozki. Jutro znowu przelotne opady deszczu i znowu burze, będzie przeważnie od 11 do 14 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
8: Jeszcze więcej sportów. TOK FM, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zostali wczoraj gwiazdami internetu, świetnie się bawiąc na mistrzowskiej fecie w Barcelonie. Było dużo śmiechu i luzu i nic dziwnego. Barca pokonała w niedzielę Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie kolejny tytuł już na 3 kolejki przed końcem sezonu. Piękne dni dla Katalończyków. Pytanie, czy już ostatnie dla Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii. O tym dziś porozmawiam z moim gościem, a jest nim Sebastian Habiniak z Eleven Sports. Cześć. No i pytanie, czy Sebastian Habiniak ze mną jest. Był jeszcze przed chwilą, ale go nie słyszę. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Seba, jesteś? W takim razie spróbujemy się połączyć za chwilę z Sebastianem raz jeszcze.
9: Sebastian... Mam nadzieję, że teraz mnie słychać.
8: O, teraz cię słychać doskonale.
9: Tak jest. Bardzo Sebastian. Przepraszam, jakaś awaria malutka na drodze, moje słuchawki i telefon. Ale już się słyszymy. Kłaniam się raz jeszcze. Dzień dobry.
8: Fantastycznie. Cześć. Byłeś w niedzielę na Camp Nou. Komentowałeś El Clasico. Pytanie, czy nie żałujesz, że nie zostałeś jednak trochę dłużej, bo mam wrażenie, że ominęła cię wczoraj dobra zabawa podczas mistrzowskiej fety.
9: No tak, ta feta mistrzowska to jest coś, co rozeszło się bardzo szeroko. Głównie ze względu na to, że polscy piłkarze pokazali, że wbrew temu, co mawiał klasyk w polskich komediach, naszym chłopakom nie brakuje luzu, bo rzeczywiście Wojtek Szczęsny i Robert Lewandowski rozkręcali tę imprezę, ale oczywiście my ze względu na nasz napięty kalendarz i to, że w środku tygodnia mamy mecze Ligi Hiszpańskiej do skomentowania w Eleven Sports i ta końcówka sezonu jest bardzo intensywna. Pojechaliśmy w połowie dnia do Polski, ale patrząc na to wszystko, co już się działo na stadionie, jak świętowali kibice Barcelony, jak świętowali na murawie piłkarze Barcelony po tym wygranym meczu z Realem Madryt, było jasne, że tej radości będzie naprawdę dużo, bo to jest kolejny sezon, kiedy Barcelona zdominowała Ligę Hiszpańską, kiedy ta Barcelona pełna świetnych młodych piłkarzy znowu pokazywała najładniejszy futbol i za to sami siebie nagrodzili tytułem mistrzowskim.
8: Do El Clasico jeszcze chciałbym za chwilę z tobą wrócić i zwłaszcza do tej pewnego rodzaju przepaści, która się pojawiła aktualnie między Barceloną, a jednak Realem Madryt, ale jeszcze chwilę pozostałbym przy tej fecie, bo tam było kilka takich rzeczy, mimo tego dość luźnego charakteru, o którym wspomniałeś, które mogą dawać do myślenia. Po pierwsze to, co powiedziałeś, do Wojtka Szczęsnego robiącego sobie żarty, wszyscy się przyzwyczailiśmy, taki Wojtek Szczęsny jest, był taki zawsze. Robert Lewandowski taki nie był, nie znam go osobiście. Może w domu jest zabawnym, luźnym gościem, natomiast te tysiące PR-owych zabiegów, żeby być jak najbardziej wygładzonym, sprawiło, że Robert Lewandowski rzadko wychodził poza pewien kanon. Tymczasem, no wczoraj oczywiście być może z pomocą, ale jednak bardzo mocno rozluźniony, wygadujący tam sobie różne głupoty razem z tym Szczęsnym. Czy to nie jest jakiś sygnał, jak uważasz?
9: To jest też taki dowód tego, jak przejście do Barcelony pomogło Robertowi Lewandowskiemu w pewnych zachowaniach, bo jednak Robert Lewandowski z Bayernu Monachium to była maszyna do strzelania goli, to był człowiek skupiony na futbolu, wypowiadający często te swoje formułki okołofutbolowe, z których niestety często nie wynikało zbyt wiele, jeżeli chodzi o takie zainteresowanie czymś nowym, gdy spojrzeliśmy na Roberta. Po przejściu do Barcelony nauczył się szybko języka hiszpańskiego, złapał mnóstwo luzu, bo to jest też drużyna, w której jest mnóstwo młodych piłkarzy i z nimi Robert Lewandowski funkcjonuje i siłą rzeczy jako ten już doświadczony facet z jednej strony ma te takie ojcowskie rady dla młodszych piłkarzy, ale z drugiej strony też mam wrażenie, stara się funkcjonować w tym środowisku w taki sposób, żeby za bardzo mu ta młodzież nie odjechała, żeby cały czas być trochę na tym poziomie również szaleństwa, luzu, radości z gry w piłkę. I to się tak udziela Robertowi Lewandowskiemu od tych kilku lat już w Barcelonie. No i chyba też być może dla nas taki sygnał tego, że Robert podchodzi coraz bardziej do tego, żeby się cieszyć tym czasem związanym z piłką, bo zdaje sobie sprawę z tego, że tego już dużo przed nim nie ma. Oczywiście Robert może mówić, że jest człowiekiem, który ma świetne wyniki badań, świetnie wypada w testach fizycznych, jeżeli chodzi o Barcelonę. Sam się czuje takim tytanem pracy, terminatorem na boisku, no ale jednak pewne rzeczy z wiekiem uciekają, tego się nie oszuka. I myślę, że to też wczoraj był taki moment, który Robert właśnie celebrował, bo docenia to, że jeszcze takie fantastyczne chwile może w futbolu przeżywać. No powiedzmy sobie szczerze, że piłkarzy tak długowiecznych jak Robert Lewandowski, to my naprawdę możemy szukać, nie wiem, wyliczymy ich na palcach jednej ręki, a Robert Lewandowski cały czas na tym świetnym poziomie się utrzymuje. W zasadzie jak wyjechał z Polski, to głównie zdobywał mistrzostwa. Wyjeżdżał jako mistrz Polski z Lechem Poznań, były dwa mistrzostwa z Borussią Dortmund, było pełno mistrzostw z Bayernem Monachium. Teraz te trofea z Barceloną, do której przychodził, gdy ta była w trudnej sytuacji, a w 4 lata zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii. Do tego doliczymy Super Puchary, czy też zwycięstwo Copa del Rey. I ten tytuł, to trofeum otworzyło nam tak tę radosną stronę Roberta Lewandowskiego. Nie tylko maszyny do strzelania goli, bo tak de facto on w tym sezonie czasami też był maszyną, która na boisku się zacinała, ale o to chyba chodzi, żeby na pewnym etapie zdać sobie sprawę z tego, że w piłce to nie tylko gole się liczą, asysty, ale też taka czysta radość z tego, co robisz. I to u Roberta widać było, no choćby po tej celebracji, jak świętował zdobycie trofeum.
8: No i oczywiście pytanie, jak bardzo na jego luźniejsze podejście wpływ ma, jak duże, Wojciech Szczęsny, który oczywiście swoje tu zrobił. Fetę transmitował wczoraj kanał sportowy, świetna robota, dzięki temu dostaliśmy dużo zabawnej treści. A propos tych liczb, o których mówiłeś, tam był bardzo zabawny dialog Szczęsnego z Lewandowskim, gdzie Szczęsny mówi, że ma 100% tytułu z Barceloną, Lewy ma 75%, Lewy na to, że z Bayernem ma 100%, a Szczęsny odpowiedział mu, że miał 100% z Arsenalem, ale nie wygranych. Bardzo mnie to rozbawiło, zwłaszcza chwilę przed tym, jak Arsenal może zostać mistrzem Anglii i zdobyć Ligę Mistrzów, a może też zakończyć tradycyjnie drugi. Ale kończąc ten wątek, Sebastian, tego, co działo się wczoraj, tam był jeszcze jeden zabawny dialog, gdzie Szczęsny podpytuje Lewego, co dalej. Zachwalał, że w Barcelonie jest już więcej Polaków niż w Chicago, a w Turynie to jest tylko Arek Milik. Pomijam, że zabawne, ale czy ten dialog to jakaś wskazówka, że klamka już zapadła, że Lewy z Barcelony jednak odejdzie po tym sezonie?
9: No pytanie, czy klamka zapadła ewentualnie tylko po stronie Roberta, czy tylko po stronie klubu, bo można się tak szerzej zastanowić nad tym, czy Robertowi jest Barcelona w tym momencie potrzebna w taki sposób, w jaki ona z niego chciałaby korzystać, bo mam przeświadczenie, że Robert Lewandowski ze swoją ambicją, chorobliwą często ambicją do tego, żeby być numerem jeden, jeżeli chodzi o drużynę, czy też o grę na pozycji napastnika, nie pogodziłby się z tym, że byłby człowiekiem, który gra zdecydowanie mniej, a jednak ta druga część sezonu, decyzje trenera Hansa Dietera Flicka pokazała nam, że trochę jest już Lewandowskiego rzeczywiście mniej w Barcelonie, że jest człowiekiem, nie chcę powiedzieć od zadań specjalnych, bo to też tak nie wyglądało. Też w wielu meczach wychodził mimo wszystko w pierwszym składzie, ale ta rola Roberta Lewandowskiego spadła. A z drugiej strony Barcelona też pewnie patrzy na finanse. To już nie byłby kontrakt oczywiście tak wysoki jak ten dotychczasowy Roberta Lewandowskiego, ale nadal byłyby to duże pieniądze i w Barcelonie muszą to sobie dokładnie przeliczyć, jak ewentualnie przy pozostaniu Lewandowskiego mogliby się starać o sprowadzenie innych piłkarzy, czy to do środka obrony, gdzie mówi się o Włochu Alessandro Bastonim z Interu, czy też napastnika, który zastąpi Lewandowskiego i będzie postacią kluczową na kolejne lata. Tutaj głównie mówi się o Julianie Alvarezie, napastniku Atletico Madryt. Więc to jest rzecz, którą jeszcze na pewno nie otrzymamy szybkiej odpowiedzi, bo ja mam takie przeświadczenie, że ciągle jest wahanie się i w Barcelonie, i jeżeli chodzi o samego Roberta Lewandowskiego, bo Lewy na pewno może mieć ambicje, żeby jeszcze grać w lidze z europejskiego top 5. Pytanie, czy Juventus, o którym się mówi, jest takim miejscem, które może go pociągać. Oczywiście ktoś powie Serie A, fantastycznie, jedna z topowych europejskich lig, Juventus, Turyn, też wielka, wielka marka, no ale jednak dziś Juve to nie jest taka marka jak FC Barcelona. I może Robert stwierdzi, że skoro już nie może grać na takim poziomie jak Barcelona w klubach top 5, to trzeba spróbować jakiejś piłkarskiej egzotyki z jego punktu widzenia. Czyli na przykład tego Chicago Fire, klubu, który zdecydowanie oparłby na nim swoje najbliższe 2, może nawet 3 lata, bo w takim klubie mógłby pewnie liczyć na dłuższy kontrakt, na wielkie pieniądze, na gigantyczne zainteresowanie Polonii, bo też zdają sobie sprawę z tego ludzie zarządzający Chicago Fire, że ten polski kibic, ludzie mieszkający tak tłumnie w Chicago, no to może być od razu taki przyczynek do tego, że będziesz miał zainteresowanie związane z klubem, kiedy sprowadzisz Roberta Lewandowskiego, bo oczywiście Lewym interesowaliby się w zasadzie wszyscy, którzy obserwują Ligę MLS, nie tylko Polacy, ale jednak wiemy, co się działo na walkach Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka, jak polscy sportowcy występowali w Stanach Zjednoczonych i jakie mogli otrzymywać wsparcie. Więc tutaj to też jest jakaś ciekawa opcja dla Roberta, bo w Chicago Fire byłby numerem jeden. Pytanie, czy w Barcelonie pozostając, czy może w Juventusie, jeszcze mógłby tym numerem jeden być.
8: No w Barcelonie chyba dobrze wiesz, że nie i oczywiście z szacunku do Roberta Lewandowskiego nie chcesz być taki kategoryczny, ja też bym nie chciał, ale gdzieś między wierszami chyba pojawiła się taka teza, z którą ja absolutnie się zgadzam, czyli że wielcy tego futbolowego świata, a patrzmy na Cristiano Ronaldo i Leo Messiego i nie bójmy się zestawiać Roberta Lewandowskiego z największymi tego futbolowego świata w XXI wieku, nie godzą się na role rezerwowych. Oni albo kończą kariery w prime, tak zwanym, albo jednak schodzą te dwie półki niżej, czy jedną półkę niżej po to, to, żeby wciąż cieszyć się grą, ale też zachwycać kibicami i wciąż być gwiazdami. Tak robi Messi, tak robi Ronaldo i taką ścieżkę dla Lewandowskiego ja widzę. Wiem, że to teza, nie pytanie, ale gdzieś w pewnym sensie się z nią zgadzam i mam wrażenie, że po cichu ją stawiasz.
9: Tak, tak. Ja tutaj w ogóle nie uciekam od tego, żeby uznać, że Robert Lewandowski dzisiaj już nie ma szans na to, żeby być taką postacią w Barcelonie, jak chociażby jeszcze w 2024 roku jesienią, kiedy strzelał 2 gole Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu i to on razem z Laminem Yamalem i Rafinią tę fantastyczną Barcelonę Hansiego Flicka wówczas napędzali. Jestem przekonany, że ta rola, jeżeli Robert by został na przyszły sezon, będzie jeszcze mniejsza niż w bieżących rozgrywkach. No bo jednak te ostatnie miesiące dały nam bardzo dużo odpowiedzi także w podejściu trenera do Roberta Lewandowskiego, kiedy w niektórych meczach wydawało się, że aż się prosi o wejście Lewandowskiego na boisko, a Hansi Flick go nie wprowadzał. Decydował się jednak na to, żeby wprowadzić nietypowego napastnika za Ferrana Torresa, żeby zagrać na przykład Danim Olmo na tak zwanej fałszywej dziewiątce. Wspomniałeś Messiego, wspomniałeś Ronaldo. Tak, to jest też taki przykład piłkarzy, którzy po tej przeprowadzce jeden do Stanów Zjednoczonych, drugi do Arabii Saudyjskiej, cały czas dzięki temu mogli być bardzo ważnymi postaciami w swoich reprezentacjach. No bo jednak mam takie przeświadczenie, że kiedy Leo Messi jedzie na zgrupowanie reprezentacji Argentyny, a Cristiano Ronaldo reprezentacji Portugalii, to jest to dla nich trochę jak haust świeżego powietrza w kontekście powrotu do wielkiej piłki, bo z reprezentacjami, jakie mają, cały czas walczą o rzeczy na najwyższym poziomie. I tak się zastanawiam, czy z perspektywy reprezentacji Polski, nie wiemy jeszcze, jaką decyzję podejmie Robert, ale zakładając, że chciałby dalej grać w polskiej kadrze, dotrwać do kolejnych mistrzostw Europy, na które wcześniej chciałby z reprezentacją Polski awansować, to być może taki Robert Lewandowski grający w Stanach Zjednoczonych, grający regularnie, czujący głód tego zgrupowania, wyjazdu do Europy, spotkania się z kadrą, poczucia znowu atmosfery europejskiej piłki, kiedy gralibyśmy w eliminacjach czy już na turnieju, to nie byłoby coś, co rzeczywiście mogłoby być ważne w kontekście selekcjonera Jana Urbana i naszej drużyny narodowej, bo cały czas wiemy, że no nie mamy ludzi, którzy mogliby nam zastąpić Roberta Lewandowskiego i tu już nie chodzi nawet tylko o karierę, o klasę piłkarską, o to, co zrobił i był, jak był długowieczny, tylko nawet po prostu ludzi na tę pozycję, jaką on zajmuje na boisku, nam brakuje. Więc pod wieloma kątami, myślę, patrzymy na przyszłość Roberta, także na przyszłość pod kątem reprezentacji Polski.
8: Dam ci minutę, choć temat, który prawdopodobnie zająłby nam kolejny cały program, ale o ten Real Madryt chciałem cię zapytać, bo w Barcelonie zdaje się, że wszystko gra. Jasne, są potrzebne wzmocnienia, atmosfera, trener, kibice, budujący się stadion, jest super. W tym Realu Madryt w tym sezonie nie zagrało właściwie nic. To wygląda jak stajnia Ogiasza. Czy to się da posprzątać szybko? A czy naprawdę trzeba będzie trochę poczekać, aż wielki Real znów będzie wielki?
9: Ktoś musi to posprzątać szybko, bo w Realu Madryt nie ma czasu na sezony przejściowe. To jest właśnie rzecz, z którą będzie musiał mierzyć się kolejny trener Realu Madryt. Oczywiście bardzo dużo pisze się, mówi się o José Mourinho. Pamiętamy, jak on przychodził do Realu Madryt, żeby powstrzymać wielką Barcelonę Pepa Guardioli. Miał być takim ratunkiem dla Realu Madryt. To nie było łatwe dla José Mourinho od samego początku. I teraz to też by nie było łatwe. To jest szatnia pełna ego, to jest szatnia, w której kilku zawodników chce być liderami, w której, okej, zgadzają się liczby Kyliana Mbappé na boisku, ale ja też nie widzę w przypadku tym, że po odejściu Mbappé PSG w zeszłym sezonie wygrało Ligę Mistrzów i być może w tym sezonie też tę Ligę Mistrzów wygra. To jest jakiś sygnał dla nas wszystkich, kiedy obserwujemy również to, co dzieje się w Realu Madryt, bo tych trofeów Real Madryt w ostatnim czasie nie zdobywa. Te sytuacje, kiedy mamy informacje o bójce piłkarzy, kiedy po starciu dwóch piłkarzy gwiazda Realu Madryt, człowiek, który zagrał w tym sezonie najwięcej minut, Fede Valverde, nie może wyjść na El Clasico, to mówimy o pośmiewisku związanym z wielkim klubem. Mnóstwo pracy czeka Florentino Pereza i ewentualnego kolejnego trenera.
8: Sebastian Habiniak, Eleven Sports, był dziś moim gościem. Sebastian, bardzo ci dziękuję.
9: Dziękuję bardzo.
8: Tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu, a już za chwilę Adam Ozga i TOK 360, podsumowanie dnia. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo.
7: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Wtorek, 12 maja, jest 16.
11: To duży krok po blisko 30 latach debaty o prawach osób tej samej płci.
10: Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie uznawał małżeństwa jednopłciowe zawarte na terenie Unii Europejskiej, ale decyzja Rafała Trzaskowskiego tylko rodzi kolejne pytania. Pytania, które zadam dziś w TOK 360.
11: A tymczasem Trybunał Konstytucyjny zajmuje się sam sobą na wniosek posłów PiS-u.
10: Sejm zajmuje się kryptowalutami na w sumie 5 wniosków.
11: A na Podkarpaciu zapada decyzja o odłowieniu niedźwiedzi.
10: Marietta Wiśniewska-Adamowska, to jest TOK 360. Dzień dobry.
11: Na podstawie rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, poinformował o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: To stanowisko prezydenta stolicy, jakkolwiek brzmi formalnie i może brzmieć niejasno, różni się od jego poprzednich wypowiedzi. To jest bardzo ważne, bo wcześniej twierdził, że wyrok NSA i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy tylko jednej pary, dwóch Polaków, którzy zawarli związek małżeński w Berlinie. Teraz Rafał Trzaskowski chce uznawać wszystkie małżeństwa zawarte za granicą, niezależnie od tego, jakie decyzje na ten temat zapadały w polskich sądach.
11: I potrzebny jest najpierw wniosek.
10: Maciej Kluczka.
12: Tamta wypowiedź prezydenta Trzaskowskiego spotkała się z krytyką prawników i osób LGBT+, bo także w wyroku NSA była wzmianka o tym, że urzędy stanu cywilnego powinny iść na rękę Polakom i dokonywać rejestracji innych małżeństw jednopłciowych zawieranych w Unii Europejskiej. Dziś, po stanowisku prezydenta Warszawy, organizacje LGBT+, oceniają, że presja miała sens, ale podkreślają, będziemy patrzeć władzy na ręce, także premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu mówił o tym, że w tej sprawie zostanie wydane niedługo rozporządzenie.
13: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
12: Dobrze, że doszło do przyspieszenia, komentuje posłanka Aleksandra Leo z klubu Centrum.
14: Miliony czekają na te rozporządzenia, czekają na te zmiany.
12: A Szymon Hołownia z Polski 2050 dodaje, że trzeba jak najszybciej przyjąć też ustawę ustawy o statusie osoby najbliższej. Te przepisy pomogą parom jednopłciowym żyjącym w Polsce, dodaje wicemarszałek.
15: To też powinno być szybko i precyzyjnie załatwione. Polska jest państwem prawa, nie ma co nad tym tutaj toczyć ideologicznych dyskusji.
12: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma być przyjęta przez Sejm w czerwcu.
10: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Ten temat wróci w TOK 360 już niedługo po informacjach i Ekonomii 360 po 16.20.
11: Trybunał o Trybunale i ślubowaniu. Prezes Bogdan Święczkowski próbuje iść z pomocą prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i PiS-owi.
10: Bo sędziowie w Trybunale stwierdzili właśnie, że przepis ustawy o statusie sędziów Trybunału, rozumiany w ten sposób, że wyznacza prezydentowi obowiązek odebrania ślubowania od osób wybranych przez Sejm na sędziów, jest, uwaga, niezgodny z konstytucją.
11: W Trybunale leży też wniosek prezydenta Nawrockiego dotyczący ślubowania sędziów w Sejmie. We wniosku podkreślono m.in., że czynności dokonane w Sejmie nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
10: Wniosek ten czeka na rozpoznanie w Trybunale Konstytucyjnym, ale jakoś czuję, jakim rozpoznaniem się zakończy.
11: Zbigniew Ziobro bez poselskiej pensji, ale za to z fuchą w telewizji Republika.
10: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty chce sprawdzić, czy były minister sprawiedliwości ukrywający się obecnie w Stanach Zjednoczonych przed polską prokuraturą jest nadal zawodowym posłem.
11: Polityk PiSu do niedawna przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny, ale po wyborczej porażce Viktora Orbana i zapowiedzi wydania go Polsce przez nowy węgierski rząd uciekł za ocean.
10: Uciekł, w czym pomoc miała wspomniana telewizja Republika, która miała go zatrudnić jako swojego komentatora. Wawrzyniec Zakrzewski, reporter TOK FM, jest z nami. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
10: Czyli Zbigniew Ziobro, to twój kolega po fachu. Powiedz, co dokładnie marszałek Czarzasty zamierza zrobić w związku z komentatorem Ziobrą?
16: Odebrać byłemu ministrowi całe poselskie wynagrodzenie.
17: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
16: Które w ostatnim czasie i tak nie było zbyt wysokie, bo otrzymywał około 1300 zł miesięcznie.
11: A dlaczego dostawał tylko tyle?
16: Bo po ucieczce na Węgry została mu odebrana dieta poselska, a pensja obniżona do 1/10 za długotrwałą nieobecność na posiedzeniach z Sejmu i niewykonywanie obowiązków poselskich. Ale teraz jego sytuacja po wyjeździe do USA po raz kolejny się zmienia.
18: Zakładam, że Zbigniew Ziobro już tam stuka w klawiaturę w Stanach Zjednoczonych i wysyła wniosek do marszałka Czarzastego, że zrzeka się statusu zawodowego posła, bo powinien to zrobić w momencie, kiedy podjął
19: angaż w telewizji Republika, tak?
18: Dokładnie tak. Nie zakładam, że Zbigniew Ziobro tych przepisów związanych z przepisami pracowniczymi też nie przestrzega.
16: Mówił w TOK FM-u Maćka Kluczki, były minister sprawiedliwości, senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
10: Tak, ta rozmowa do słuchania w podcastach w zakładce Poranek TOK FM. A co o nowej roli Zbigniewa Ziobry mówią jego chyba jeszcze koledzy z PiSu?
16: Jedni, jak Henryk Kowalczyk, uciekają od odpowiedzi, drudzy, jak Mariusz Gosek, nie widzą w tym nic złego. Czy pan minister się odnajdzie w roli komentatora politycznego, bo zdaje się, że taką dostał ofertę.
20: Trzeba by Republiki zapytać, czy taka oferta jest, czy nie. On nie komentuje, nie mam wiedzy.
21: Pan minister Zbigniew Ziobro też to potwierdził, będzie stałym komentatorem telewizji Republika, natomiast troska pana marszałka Czarzastego jest fałszywa. Pan minister Zbigniew Ziobro, nie wiem, 1000 zł ma uposażenia, pomimo tego, że biuro funkcjonuje, realizuje wszystkie swoje obowiązki.
16: I nadal co miesiąc Zbigniew Ziobro dostaje 25 000 zł ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego, które, jak informują lokalne media z Rzeszowa, bo to jest okręg wyborczy Zbigniewa Ziobry, no, działa sporadycznie i to raczej zdalnie niż stacjonarnie.
10: Wawrzyniec Zakrzewski, dzięki wielkie.
11: W Sejmie trwa debata nad 4 projektami dotyczącymi kryptowalut. Posłowie zajmują się propozycjami rządową, prezydencką i 2 poselskimi.
10: Chwilę temu na mównicy przemawiał szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, który przekonywał, że prezydent wyciąga rękę do rządu i do koalicji, która już 2 próbowała odrzucić weta do ustaw regulujących rynek kryptowalut.
22: W demokracji jest tak, że są pewne reguły. Jest ustrój i ten ustrój w Polsce przewiduje, że prezydent może odmówić podpisania ustawy, a parlament może stosowną większością odrzucić to weto prezydenckie. Państwo 2 przegraliście i nic to was nie uczy. To znaczy, To jest działanie, które jest w kontrze do demokracji, w kontrze do ustroju, to znaczy chcecie przegrywać, mimo że z wami przegrywają Polacy.
10: Koalicja rządząca jest zdania, że kryptowaluty to przede wszystkim problem prawicy, bo afera Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać swoich zainwestowanych pieniędzy, jest obciążeniem dla PiSu i dla prezydenta.
11: W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut, by zabezpieczyć ujawnione środki lub ważne dane teleinformatyczne.
10: Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Pod koniec tygodnia mają być też wysłane wnioski o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Prokuratura ma też coraz więcej pracy tu w Polsce. Grzegorz Kosioł.
0: Jeśli chodzi o działania w kraju, to jak informuje prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach, śledczy otrzymali 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przesłuchali w sumie kilkaset pokrzywdzonych osób.
1: Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
0: Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego
1: oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
0: W kolejnych dniach śledczy mają przedstawić zbiorczą informację o zabezpieczonych środkach finansowych. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
11: 57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia śledczych w tej sprawie.
10: Więc sprawa została przesądzona już ostatecznie. Obrońca 57-latka mecenas Dariusz Kawalec przypomina, że sąd uchylił wszystkie stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Czyli dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe, które teraz zostanie zwrócone.
2: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta, jak również nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj na miejscu w województwie śląskim.
11: Mecenas przypomina, że jego klient nie kwestionuje swojej winy i nie ulega wątpliwości, że popełnił zarzucane mu przestępstwo. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i objętych monitoringiem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
10: To reakcja po śmiertelnym ataku w Płonnej, do którego doszło przed 3 tygodniami. Wśród wytypowanych zwierząt jest też najprawdopodobniej samiec, który zabił 58-letnią kobietę. Marcin Starzec.
23: RDOŚ odłowi 18 osobników, które według ich badań przestały bać się ludzi. Podchodzą pod domy czy żerują przy śmietnikach. Każdy zostanie uśpiony, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. Na wniosek wójta gminy Bukowsko Marka Bańkowskiego na liście jest też niedźwiedź z Płonnej.
24: Będziemy chcieli pobrać materiał genetyczny, żeby porównać z materiałem na zwłokach pani Edyty, pozostawionym materiale przez drapieżnika.
23: Wójt przyznaje, że 100% pewności co do tożsamości zwierzęcia na razie nie ma, stąd właśnie badania DNA. Bańkowski złożył też wniosek o zgodę na odstrzał, ale jak sam mówi, nie będzie się przy niej upierał.
24: Nie jest prawdą, że my jakby jesteśmy zwolennikami odstrzelenia populacji. Niech sobie ją gdzieś przeniosą.
23: A sama dokładna data startu odławiania zwierząt nie została jeszcze wyznaczona. Marcin Starzec, TOG FM.
11: Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone.
10: Sprawa domniemanego znieważenia symbolu religijnego wybuchła na początku roku. Powszechne oburzenie środowisk prawicowych wywołało informację o zdjęciu ze szkolnej ściany krzyża i wrzuceniu go do kosza. Jednak, jak się okazało, nie był to krzyż. Chodziło o halloweenowy gadżet, którym uczniowie mimo próśb nauczycielki nie chcieli przestać się bawić.
11: Decyzja rzecznika jest kolejnym korzystnym dla nauczycielki rozstrzygnięciem w tej sprawie. Paweł Radzewicz.
25: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
26: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż.
25: Która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
26: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
25: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
11: Ten szczyt może zadecydować o amerykańsko-chińskich relacjach na najbliższe lata.
10: Jutro prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczyna bardzo ważną trzydniową wizytę w państwie środka. Spotkania zaplanowano na czwartek i na piątek, a szczegóły zna niezmiennie Tomasz Orchowski.
3: Trump ma o czym rozmawiać z Xi Jinpingiem. Na pewno zajmą się kwestiami handlowymi, w których obecnie panuje rozejm po zeszłorocznej wojnie celnej. W skład amerykańskiej delegacji wejdą szefowie największych firm, w tym Tesli, Elon Musk, Apple, Tim Cook czy Boeinga, Kelly Ortberg. Przywódcy dwóch największych światowych mocarstw mają też do przedyskutowania szereg tematów międzynarodowych, na przykład sprawę Tajwanu, uważanego przez Pekin za część swojego terytorium. Będę rozmawiał z prezydentem Xi o sprzedaży broni Tajwanowi. Prezydent Xi chciałby, żebyśmy tego nie robili. Przedyskutujemy to. To jedna z wielu spraw, o których będziemy rozmawiać. Inną kwestią, o której będą dyskutować przywódcy, jest wojna na Bliskim Wschodzie. W zeszłym tygodniu w Pekinie był szef irańskiej dyplomacji. Chiny chcą zakończenia konfliktu rozpoczętego przez USA. To dla nich duży problem gospodarczy, bo importują z Bliskiego Wschodu surowce. Region jest też istotnym odbiorcą chińskich towarów. Wojna staje się również coraz większym utrapieniem dla samego Trumpa przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Dyplomacja na najwyższym szczeblu odgrywa niezastąpioną strategiczną rolę w stosunkach chińsko-amerykańskich. Chiny są gotowe współpracować z USA w duchu równości, szacunku i wzajemnych korzyści, aby rozwijać współpracę, rozwiązywać różnice i wprowadzać więcej stabilności i pewności w tym zmiennym świecie. Mówił rzecznik chińskiego MSZ-u. To oczywiście mowa trawa. W rzeczywistości oba mocarstwa ze sobą rywalizują. USA skupiają się na wyścigu z Chinami, dlatego odwracają się od Europy. Tomasz Rzchowski, TOK FM.
11: I wracamy do kraju, a konkretnie do szkoły. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Jak było?
4: Procenty, geometria dużo.
5: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
6: No z 80%.
11: Jak słychać, ósmoklasiści nie przestają liczyć. Liczą, ile procent stanowią poprawne rozwiązania w ich testach, a jutro język obcy.
10: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły.
11: Wieczorem rozpoczyna się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym dramat Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna.
10: W kategorii filmów krótkometrażowych nominacje otrzymał m.in. film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. To ogromne wyróżnienie, mówił w TOK FM reżyser.
7: Na pewno się nie spodziewaliśmy, że film będzie miał premierę w Cannes. Oczywiście to jest marzenie chyba każdego reżysera i reżyserki. Nie robiliśmy sobie nadziei, oczywiście przykładaliśmy się do filmu, zrobiliśmy go jak najlepiej, no ale takie sytuacje jak selekcja w Cannes są wyjątkowe. No i oczywiście z całą ekipą się bardzo, bardzo cieszymy.
10: To nie koniec polskich akcentów w Cannes. W konkursie głównym znalazł się także dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz. Film jest inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Festiwal rozpocznie się o godzinie 19, potrwa do 23 maja. A teraz jest 16.16, informacje do KFM o 16.20, potem Ekonomia 360.
8: Autopromocja.
9: Pierwszy program TOK FM to jest pierwsza audycja na żywo. Pierwszy przegląd prasy, pierwsi goście i pierwsze podsumowania. Na bieżąco weryfikuje wiadomości i zapowiada wydarzenia dnia. Pierwszy program TOK FM dla tych, którzy chcą wiedzieć wcześniej. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Wojciech Muzal.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
27: Reklama.
28: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
19: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: O, masz wiadomość.
19: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
20: Super, tylko co im damy w prezencie?
19: Nie mam pojęcia. Kopertę?
20: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
19: Brzmi trochę filmowo.
20: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
19: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
20: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
19: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
27: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. W ramach śledztwa dotyczącego zonda krypto śląska prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut, by zabezpieczyć ujawnione środki czy ważne dane teleinformatyczne. Śledczy wystąpili również z europejskim nakazem dochodzeniowym do Czech. Mają też zwrócić się o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Ponad połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju, tak wynika z badania Puls Opinii zrealizowanego przez Opinię 24. Z kolei 38% respondentów uważa, że sytuacja jest dobra. Częściej sytuację oceniają jako złą osoby w wieku od 50 do 59 lat i mieszkańcy wsi, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Optymistycznie na to, co dzieje się w Polsce, patrzą osoby w wieku od 18 do 24 lat, mieszkańcy największych miast oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Podobne opinie nie były w zeszłym miesiącu. Amerykanie potwierdzają tajne rozmowy o otwarciu trzech nowych baz na Grenlandii, przekazało BBC. Szczegóły nie są jednak znane. Strona amerykańska chciałaby uruchomić trzy nowe bazy na południu wyspy, które miałyby zostać uznane za suwerenne terytorium USA. Miałyby się skupiać przede wszystkim na monitorowaniu potencjalnej aktywności morskiej Rosji i Chin w obszarze północnego Atlantyku.
30: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
32: Nim zaproszę Państwa na Ekonomię 360, mam jeszcze do przekazania jedną informację i to przykrą informację. Zmarła aktorka Stanisława Celińska, miała 79 lat. Takie informacje przekazał jej menadżer. 16.21, no to teraz Wojciech Kowalik i najważniejsze informacje ekonomiczne.
33: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
34: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. O blisko 10 groszy stanieje jutro diesel. Jego maksymalna cena sięgnie 6,84 zł. Trochę stanieje też benzyna 95 do 6,28. Korzystamy tu ze spadku cen ropy naftowej w ubiegłym tygodniu, ale ropa znów drożeje. Dziś dochodzi w okolice 108 dolarów za baryłkę. 650 milionów złotych leży w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a większość osób nie wie, że może je odebrać. Chodzi o pieniądze zmarłych osób zgromadzone na subkontach emerytalnych w ZUS-ie, na które trafiło część pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych. Te pieniądze podlegają dziedziczeniu, a problem w tym, że ZUS w ogóle spadkobierców o tym nie informuje, mówiła w TOK FM mecenas Monika Wieczorek, radczyni prawna z Kancelarii Radcy Sowskiej Wieczorek.
1: Niestety, ale osoby będące spadkobiercami nie mają takiego środka prawnego, żeby móc to zweryfikować, jeżeli osoba, po której dziedziczą, w żaden sposób takiej informacji im nie ujawniła, więc pozostaje w takim wypadku po prostu udanie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożenie wniosku. I muszę Państwu też powiedzieć, że ZUS nie udzieli takiej informacji o tym, czy faktycznie było prowadzone subkonto, ile środków zostało zgromadzonych na tym subkoncie, jak również i w jakiej kwocie będzie wypłata środków z tego subkonta. Konta, od razu na spotkaniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na decyzję musimy poczekać, więc to jest kolejny, no, bardzo duży problem praktyczny. Ja znam przypadki, w których to były wypłaty rzędu ponad 100 tysięcy złotych, więc naprawdę warto się pochylić nad tym tematem i taki wniosek złożyć. Ja sądzę, że w związku z tym, że teraz bardzo dużo się o tym mówi, a przez lata w ogóle temat nie był poruszany publicznie, a na pewno nie na taką skalę, to zdecydowanie myślę, że tych wniosków będzie dużo więcej.
0: Subkonto w ZUS-ie ma obecnie ponad 22 miliony Polaków. Rada Fiskalna uderza w prognozy ekonomiczne rządu i zarzuca, że rządzący zbyt optymistycznie podchodzą w swoich założeniach makroekonomicznych, na podstawie których będą pisać przyszłoroczny budżet do skutków wojny na Bliskim Wschodzie i drogich paliw, bo skala i długość wzrostu cen ropy naftowej i przełożenia tego na inflację mogą być większe i dłuższe od założeń Ministerstwa Finansów, ocenia Rada Fiskalna, która od tego roku recenzuje finansowe poczynania rządu. Problemy z gazem, które mamy z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, mogą w nas uderzyć zimą, prognozuje w TOK FM Julia Cedejko z Polityki Insight. Gaz przez zablokowaną cieśninę Ormus nie płynie, przez co Europa po mroźnej zimie trochę wolniej napełnia magazyny przed kolejnym sezonem. A to wynika głównie z jednego czynnika, mówiła w popołudniowym EKG ekspertka w rozmowie z Rafałem Hirszem.
2: To jest sytuacja ewidentnie nietypowa na rynku, ponieważ jesteśmy po sezonie grzewczym, po sezonie zimowym, więc teraz to zapotrzebowanie na gaz jest niższe. Więc gdyby nie było wojny, gdyby rynek był spokojny i stabilny, no to w tym momencie gaz powinien być raczej tani, a ponieważ te firmy, które obracają gazem, zdają sobie sprawę z tego, że latem kraje Europy będą napełniać magazyny, znaczy no, późną wiosną i latem, powinny sprzedawać go trochę drożej w tych kontraktach z dostawą właśnie na te miesiące, kiedy magazyny są napełniane. A teraz mamy sytuację odwrotną.
3: Czyli dzisiaj powinniśmy mieć taki dołek sezonowy, jeśli chodzi o cenę. Teraz powinien być najtańszy.
2: No dokładnie. Tak? I na tym właśnie ta nietypowość polega, że teraz w tych kontraktach najbliższych gaz jest najdroższy, a w tych kontraktach późniejszych jest nieco tańszy, w związku z czym nie opłaca się podmiotom na rynku sprzedawać gazu na ten sezon napełniania.
0: Mimo to Europa ze stanem wypełniania magazynów nie wygląda źle, bo spora część surowca płynie do nas z Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Większym problemem może okazać się cena kupowanego gazu. Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej jest zagrożony ubóstwem. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, najgorzej jest w Bułgarii, Grecji oraz w Rumunii, gdzie ubóstwem zagrożonych jest blisko 30% mieszkańców. Polska na tle unijnym wypada nieźle, bo jesteśmy na drugim dobrym miejscu w Unii. U nas ubóstwo grozi 15% społeczeństwa, a jeszcze dwie dekady temu była to blisko połowa, zwraca uwagę profesor Michał Brzeziński z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Odnieśliśmy ogromny, gigantyczny sukces. To jeden z największych spadków tego odsetka, jaki w Unii Europejskiej został zanotowany z niemal połowy do 15%. No i głównie odpowiada za to wzrost gospodarczy. Silny wzrost gospodarczy, wyjątkowy w skali Unii Europejskiej i w skali świata nawet, prawda, który podnosi dochody także ubogim poprzez na przykład szybki wzrost płac. Można też powiedzieć, że pomogła tutaj polityka gospodarcza i regulacyjna i społeczna, którą różne rządy, powiedzmy sobie szczerze, wcielały w życie. Dosyć hojne transfery społeczne, zwłaszcza dla dzieci 500, później 800+, a także polityka systematycznego podnoszenia płacy minimalnej.
0: A także niskie bezrobocie, dzięki czemu w Polsce jest stosunkowo łatwo o pracę. 4,24 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,63, dolar 3,62, a funt po 4,89.
5: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
34: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
32: Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest teraz adwokatka Anna Mazurczak, pełnomocniczka w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci przed TSUE i przed NSA, więc Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
32: Mam wrażenie, że nastąpił dzisiaj jakiś krok naprzód, jeżeli chodzi o sprawę transkrypcji małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe, przynajmniej w sferze deklaracji, a może nawet coś więcej. Po pierwsze, premier Donald Tusk zapowiada, że kwestia transkrypcji będzie uregulowana na poziomie rozporządzenia, czym próbuje przynajmniej przeciąć spór między Ministerstwem Cyfryzacji MSWiA, bo Ministerstwo Cyfryzacji stawiało na rozporządzenie, MSWiA konserwatywnie na ustawę, ale po drugie też prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że dzisiaj dotarły do miasta dokumenty w sprawie transkrypcji tej zawartej w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, tej najgłośniejszej chyba, od której cała dyskusja rozgorzała, i Rafał Trzaskowski, jeżeli dobrze rozumiem, zapowiada też, że generalnie wszystkie akty małżeństw jednopłciowych zawarte za granicą będzie przepisywał na te biało-czerwone dokumenty. Dobrze to rozumiem?
6: Tak, chociaż on tam zastrzegł, że chodzi o małżeństwa zawierane na terenie Unii Europejskiej, więc tu jeszcze bym zrobiła taką gwiazdkę, dlatego że NSA w zeszłym tygodniu orzekał w trzech kolejnych sprawach, gdzie owszem pary zawarły związek na terenie Unii Europejskiej, ale też jest tak, że NSA tam się nie oparł o prawo Unii Europejskiej, bo te pary wyjechały tylko na chwilę, tylko po to, żeby to małżeństwo zawrzeć i wrócić do Polski, więc NSA oparł się o naszą polską konstytucję i Europejską Konwencję Praw Człowieka, no a jeżeli to jest podstawa prawna dokonania transkrypcji, to ograniczenie, że to chodzi o małżeństwa zawarte w Unii Europejskiej, nie obowiązuje, więc tą gwiazdkę bym zrobiła. Natomiast tak, to są ogólnie bardzo dobre deklaracje. Ja nie miałam wątpliwości w sumie, że prezydent Warszawy wyda, że on wykona ten wyrok, przynajmniej ten w sprawie, gdzie się wypowiedział właśnie i TSUE i Naczelny Sąd Administracyjny. Przed chwilą były te wątpliwości, czy on będzie rzeczywiście transkrybował wszystkie akty, i tych wątpliwości już nie mamy, także to świetna wiadomość i też oczywiście dobra wiadomość, że premier dał zielone światło, bo myślę, że to nie był na koniec dnia spór między MSWiA i cyfryzacją, tylko jest jedna osoba w tym państwie, która konkretnie decyduje, czy jakaś sprawa idzie naprzód, czy nie, i to jest premier, tak? Więc jakby skoro premier dał zielone światło, no to rzeczywiście liczymy na to, że to rozporządzenie zostanie wydane. Myślę, że ta deklaracja w ogóle zapadła, no jest bardzo późno, tak? Ten wyrok jakby TSUE ma już 6 miesięcy i mam takie wrażenie, że skoro jakby ta tama już puściła, bo wiadomo, że te wyroki będą wykonywane, że te transkrypcje będą dokonywane, czy to rozporządzenie się pojawi, czy nie, to trochę jest taka deklaracja, no okej, tak? Świetnie. Dziękujemy. Bardzo też dobrze przyjęłam te przepisy, które premier skierował do społeczności, więc po prostu no, trzymajmy go za słowo, tak? Bo tak jak pan redaktor mówi, jeśli chodzi o tą sferę deklaracji, to też przecież już wiele słyszeliśmy, prawda?
32: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzuceni, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu, powiedział premier Donald Tusk, ale powiedział coś jeszcze. Decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych nie będzie otwarciem możliwości adopcji, tak powiedział szef rządu, czyli tę furtkę zamyka.
6: To znaczy... Po pierwsze, to nie jest do końca już jego decyzja, czy on zamyka, czy otwiera jakąś furtkę, tak? Bo ewidentnie my tą furtkę otworzyliśmy sobie sami wyrokiem TSUE. I naprawdę rząd nam tutaj nie pomógł, wręcz przeciwnie, na każdym możliwym etapie postępowania zawsze jakby państwo było przeciwne transkrypcji. I teraz jakby ja nie wiem, dlaczego on to powiedział. To znaczy domyślam się, dlaczego to powiedział, ale uważam, że nie powinien był tego mówić, tak? Bo po pierwsze, to jest niepotrzebne utrwalanie tylko jakichś złych skojarzeń i stereotypów dotyczących tęczowych rodzin i jakby pokazywanie, że ta adopcja to jakby jest, nie wiem, jakieś demonizowanie tej adopcji, co mi się bardzo nie podoba. A druga sprawa, że no jakby halo, no wiemy, że nie wprowadza się adopcji poprzez zmianę rozporządzenia, no naprawdę, jakby nie trzeba nam tego tłumaczyć, no nie? To znaczy jakby wiemy, że to jest kwestia prawa rodzinnego, natomiast to, co ewentualnie może wpłynąć na prawo rodzinne, o ile sam Sejm i jakby ustawodawca polski tego prawa rodzinnego nie zmieni, to znowu wyroki sądów międzynarodowych i ja jestem na 100% przekonana, że to jest kwestia już bardziej pewnie kilku niż kilkunastu lat, że jeżeli Polska nie uporządkuje kwestii adopcji, to dojdziemy do tej adopcji wyrokami sądów międzynarodowych. To jestem po prostu tego pewna, tak? Bo jeżeli spojrzymy na interes dziecka i z punktu widzenia dziecka, to jest dla mnie oczywiste, że to, że nie ma tej adopcji, to przede wszystkim uderza w dzieci, a przestrzegać dobra dziecka musimy przede wszystkim.
32: Czy to samo dotyczy takich rzeczy, które wynikają z małżeństw, jak na przykład wspólnota majątkowa, jak dziedziczenie, czy to z automatu, z transkrypcją powinno działać?
6: No, trochę zobaczymy, dlatego że jakby Trybunał powiedział wprost, że generalnie powinny być takie skutki tego uznania małżeństwa tej samej płci, jakie para wywodzi z prawa Unii Europejskiej. Te dziedziny prawa regulacyjne

0: tego, żeby te małżeństwa w Polsce wywoływały skutki, przynajmniej w tych najważniejszych obszarach, takich jak właśnie zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna, czy właśnie podatki, tak? I tutaj pan premier i pan prezydent też dodali coś takiego, że tutaj jakby mobilizują do pracy, jak rozumiem, nad tą ustawą o statusie osoby najbliższej. Natomiast to trzeba jeszcze może podkreślić, że ta ustawa wyklucza małżeństwa tej samej płci. To znaczy z tej ustawy jasno wynika, że jeżeli ktoś zawarł związek małżeński tej samej płci za granicą, to on nie może zawrzeć już tej umowy przed notariuszem w Polsce. Więc to jest bardzo ważne, żeby gdyby w przypadku pozytywnego scenariusza ta ustawa faktycznie kiedyś weszła w życie, no żeby nie okazało się, że małżeństwa tej samej płci zawarte za granicą mają mniej praw niż pary, które zawarły umowę u notariusza w Polsce.
1: Ostatnia sprawa. Jesteśmy już praktycznie po czasie, więc proszę o krótką odpowiedź. Bo jeszcze myślę o tej deklaracji Rafała Trzaskowskiego, że w Warszawie te akty małżeństwa zawarte za granicą będą wydawane, już tak mówiąc skrótowo. Czy to znaczy, że para dwóch osób tej samej płci, która zawarła małżeństwo za granicą, a mieszka, nie wiem, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Trójmieście, musi liczyć na przychylność tamtejszych urzędów stanu cywilnego?
0: Nie musi, dlatego że może też wniosek o transkrypcję złożyć po prostu w Warszawie. Dlatego że tutaj nie ma żadnej, nie wiem, rejonizacji, można złożyć ten wniosek wszędzie, w całej Polsce.
1: Bardzo dziękuję. Adwokatka Anna Mazurczak, pełnomocniczka w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci przed TSUE i NSA. Wygląda na to, że jesteśmy już coraz bliżej tej biało-czerwonej ozdobnej kartki aktu małżeństwa i dwóch mężczyzn, dwóch kobiet na tymże. 16.36, o 16.40 informacje TOK FM, a po nich oj, ciężkie czasy przed Keirem Starmerem, brytyjskim premierem.
2: Autopromocja.
3: Safe wygląda tak, że cały ten fundusz będzie funkcjonował trochę jak karta kredytowa. Cotygodniowe podsumowanie roku. Zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na Vision Express.

0: www.farmaceutical.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Zmarła Stanisława Celińska, lubiana przez widzów, aktorka filmowa, zapamiętana m.in. z filmu Nie ma róży bez ognia Stanisława Baryi i z roli Agnieszki w filmie Noce i dnie. Występowała w teatrach warszawskich, współczesnym, nowym, dramatycznym Studio i Kwadrat. W ostatnich latach była aktorką wielu spektakli Krzysztofa Warlikowskiego. Za występ w Oczyszczonych tego reżysera w Teatrze Rozmaitości w Warszawie otrzymała w 2002 roku Nagrodę Feliksa Warszawskiego za najlepszą, drugoplanową rolę kobiecą. Była aktorką śpiewającą, wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej. Do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Miała 79 lat. Będzie nowy szef kujawsko-pomorskiej KO. Wczoraj to stanowisko stracił senator Tomasz Lenz wraz z wykluczeniem z Koalicji Obywatelskiej. Jego obowiązki przejął tymczasowo wiceprzewodniczący Marek Wojtkowski. Lenz był szefem regionalnych struktur od 20 lat. Teraz najpewniej nie znajdzie się na liście KO w nadchodzących wyborach. Jego wykluczenie ma związek z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według Wirtualnej Polski zabieg był wykonany poza standardową procedurą, bez kolejki. Polskie firmy mogą zarobić łącznie około 214 miliardów złotych na rozwoju lądowej energetyki wiatrowej do 2040 roku. Tak wynika z raportu opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Warunkiem jednak jest przyspieszenie budowy.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Rośnie presja na brytyjskiego premiera Keira Starmera, by ustąpił albo przedstawił harmonogram odejścia. Troje niższych rangą członków jego rządu złożyło rezygnację, a liczba lejburzystowskich posłów, którzy publicznie zakwestionowali jego przywództwo, przekracza 80. 80 to jest o tyle istotna liczba, że 81 potrzeba do tego, żeby poddać przywództwo Keira Starmera pod głosowanie. Jak poważne są problemy brytyjskiego premiera?
7: Premier Keir Starmer na ten moment cieszy się wystarczającym poparciem gabinetowych członków Rady Ministrów, żeby utrzymać się przy władzy. I w dzisiejszym spotkaniu gabinetu Rady Ministrów powiedziałbym wprost, że jeśli ktokolwiek z nich uważa, że powinien ustąpić, niech wytoczy mu walkę o przywództwo. W ostatnich godzinach cyrkulowany jest również list podpisany już przez ponad 100 posłów partii Labour, którzy mówią, że to nie jest moment, to nie jest czas na walkę o przywództwo wewnątrz partii. Ustawiają się współzawodnicy. Jest duża szansa, że do takiego wyścigu o przywództwo dojdzie. Niemniej Keir Starmer nie odda władzy w partii bez walki.
6: Rozumiem, że na chwilę obecną jest mocna, ale też widzę, że ta fala sprzeciwu wobec niego przybiera, więc czy to jest tak, że w najbliższych dniach ta sytuacja może się drastycznie zmienić, czy jednak dochodzimy tutaj już do jakiejś granicy?
7: Myślę, że opinia komentariatu jest wspólna, jest niepodzielona. Atmosfera w polityce angielskiej obecnie jest łatwopalna. Keir Starmer nie miał od samego początku najłatwiejszego czasu jako premier. Wielokrotnie wydarzenia medialne skupiały się na jego osobie. Zresztą wielokrotnie też pojawia się w brytyjskich mediach opinia, że w obecnych czasach właściwie niemożliwe ze względu na natężenie postów na mediach społecznościowych czy właśnie opinii tych prawicowych dzienników, głównie prawicowych. niemożliwe jest spełnienie funkcji premiera i każdy kolejny premier będzie spotykał się z tego typu ofensywami medialnymi dążącymi do jego ustąpienia. Niemniej Keir Starmer prawdopodobnie właśnie świadom tego, że od początku mierzył się właściwie z niemożliwym zadaniem, obiecał jeszcze w poniedziałkowym przemówieniu, że jego plany premierowskie to jest 10 lat dogłębnej zmiany kraju. Niestety percepcja publiczna tego, co się dzieje, jest taka, że o ile rolą Keira Starmera było ustabilizowanie tego okrętu w następstwie wielu lat rządów Torysów, ten statek nie obrał żadnego kursu i jego poniedziałkowe, wczorajsze przemówienie nie wytyczyło nowego kursu, nie obiecało daleko posuniętych zmian. Dlatego w tym momencie dzisiaj mieliśmy już wiadomości o trzech rezygnacjach z pozycji ministerialnych. Tak jak pan redaktor wspomniał, ponad 80 posłów publicznie wyraziło już głos, że Keir Starmer powinien ustąpić.
6: Tak jak spoglądam na wyniki wyborów lokalnych w Anglii oraz wyborów do parlamentów Szkocji i Walii, to może być ciężko o 10 lat rządów Keira Starmera.
7: To i zależy w jakiej formie przejmie władzę, czy w jakiej formie Keir Starmer kontynuowałby władzę. To jest dogłębnie podzielona partia i Keir Starmer swoim sposobem sprawowania władzy w partii doprowadził do jeszcze głębszych podziałów. Jeśli spojrzymy na listę tych 80 ponad już posłów, którzy mówią otwarcie, że Keir Starmer powinien ustąpić z pozycji premiera i pozwolić komuś innemu przejąć władzę, widzimy tutaj głosy z każdego właściwie skrzydła partii, czyli tego centroprawicowego, centrum partii. Mówimy tu o lekkiej, tej miękkiej lewicy, ale mówimy też o skrajnie lewicowych głosach kojarzonych z osobą poprzedniego lidera partii, Jeremy'ego Corbyna, który zresztą został z tej partii bezceremonialnie wykluczony. Po 2020 roku, po przyjęciu władzy w partii, Keir Starmer przeprowadził głęboką czystkę partyjną, pozbył się tych głosów lewicowych przy pomocy różnych narzędzi wpływu, takich jak ta ogólnokrajowa rada partyjna, doprowadził do tego, że ktokolwiek chciał startować w wyborach, musiał być przez nich zatwierdzony i wybór kandydatów skupiał się z grubsza na osobach właśnie z tego centrum partyjnego. Innymi słowy, ministrowie, którzy w tym momencie siedzą po obu stronach stołu w trakcie tych kabinetowych spotkań, dobrze wiedzą, że ostrzyliby nóż na swoje gardło, gdyby doprowadzili do jego usunięcia, ponieważ są to głównie przedstawiciele właśnie tego centrum centroprawicowego skrzydła partii Labour. Alternatywy. Poza osobą Wesa Streetinga, który jest właśnie przedstawicielem podobnej opcji politycznej jak Keir Starmer i który najprawdopodobniej przymierza się do wytoczenia mu walki o przywództwo partii, wszyscy pozostali kandydaci wskazywani jako możliwe zastępstwo należą do tych skrzydeł bardziej lewicowych.
6: Bardzo dziękuję. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, był gościem TOK 360 o łatwopalnej atmosferze w brytyjskiej polityce. Jest 16:48. Adam Mozga, a gościem TOK 360 jest Szymon Żurawski, współautor podcastu Samiec Beta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
6: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta. Umownie to się nazywa Lex Szarlatan. Przewiduje on m.in. do 1 000 000 złotych kary dla podmiotu, wobec którego rzecznik praw pacjenta wydał zakaz praktyk pseudomedycznych, ale taki zakaz został złamany. Ma być też taka lista ostrzeżeń, jaka funkcjonuje w świecie finansowym. Tam jest Komisja Nadzoru Finansowego i ona ostrzega, że jakiś podmiot jest niewiarygodny. Tak ma być też w medycynie. Ja pomyślałem, że warto trochę zdiagnozować to pole szarlatanów i jest taka impreza, czego ci lekarz nie powie, na której trzykrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, z Samcem Beta byliście.
3: Tak.
6: I jak było?
3: No, wspaniale. Ja jestem koneserem tego rodzaju wystawiania się na ciężką próbę, jeżeli chodzi o to jest taka impreza, gdzie bardzo często ktoś ci prosto w oczy mówi, że ta rzecz, którą on sprzedaje, wyleczy, no i tutaj można podstawić raka, stwardnienie rozsiane, różne rzeczy. Jak tam byłem za pierwszym razem, no to byłem w szoku, byłem zszokowany tym, co się dzieje. Za drugim razem obserwowałem i najwięcej chyba radochy mi przyniósł ten wyjazd i wydaje mi się, że też nasza relacja z tamtego roku była jakaś taka najbardziej konkretna, a już za trzecim razem to już jesteś przyzwyczajony do tego i trochę nic cię nie rusza.
6: To może być też mechanizm klientów w sumie.
3: W sensie, że jak za którymś razem ktoś ci... Znaczy, to jest ciekawe.
6: Za pierwszym razem szokuje, a za trzecim, a może, no, ja myślę, może spróbuję tego.
3: Najciekawszą rzeczą w tej całej, którą wyniosłem po tych trzech wizytach tam, jest taka, że... No bo tutaj mówimy... Powiem wprost. To jest impreza organizowana przez środowisko związane z magazynem Harmonia, którego, nie wiem, czy szefem, czy generałem, czy jak to nazwać, jest Jerzy Zięba, tego środowiska. Inżynier Jerzy Zięba, kiedyś tytułowany doktorem. I w każdym razie ten jest idealnie stworzony ten system wokół tego całego wydarzenia, bo magazyn Harmonia jest miejscem, gdzie eksperci magazynu Harmonia piszą swoje... No, artykuły, co akurat w tym sezonie jest modne, co się powinno zażywać. W tym roku jest to glutation, który uratuje nas od wszystkiego. Na przykład kiedyś to była lewoskrętna witamina C, to pewnie część słuchaczy o tym słyszała. W każdym razie magazyn Harmonia tworzy nam nowych ekspertów, którzy tam piszą i dzielą się swoją wiedzą. Oni mają swoje firmy, które sprzedają suplementy diety i jak nam powiedział pan Jerzy Zięba, bo mieliśmy okazję z nim porozmawiać, no to jest tak, że on po prostu nie wiedział, co przepisywać. W sensie nie wiedział, co doradzać. Że on by chętnie powiedział, że idź, kup to i to, ale nie było takich rzeczy, więc on musiał sam stworzyć tą rzecz z dobrego serca po prostu, żeby ludzie dłużej żyli, żeby Polacy dłużej żyli. Więc mamy taki zamknięty obieg, gdzie mamy swoich ekspertów, swoje medium, swoje produkty, które sprzedajemy, mamy swoje eventy, jak właśnie, czego ci lekarz nie powie, więc wszystko to jest taki zamknięty obieg i oni sami siebie nawzajem polecają. Ale też bardzo często, i to warto powiedzieć, wchodzą ze sobą w konflikt na poziomie takim, czy...
6: Czy witamina D, czy witamina C?
3: Tak, na przykład. Albo czy bardzo duże ilości, czy kosmiczne ilości witaminy D.
6: A co oni sądzą o tym świecie medycznym, medycyny tej naukowej, tradycyjnej? Co oni mówią o lekarzach?
3: Że lekarze to są sprzedawczyki, że po prostu Big Pharma, czyli wielkie korporacje farmaceutyczne, mają w kieszeni wszystkich lekarzy i wszystkich naukowców i że oni przez to, że są niezależni, to mogą dzielić się prawdziwą wiedzą i też jednym z ich takich statementów jest to, że do pewnego etapu medycyna była czysta, ale i tutaj można się zastanawiać, kiedy był ten moment, ale no najprawdopodobniej w okolicach II wojny światowej, po II wojnie światowej, medycyna została przejęta przez, i tutaj można podstawić sobie różne złe siły, które przejęły medycynę. Bardzo często jest to antysemickie po prostu, bo byłem na różnych wykładach, bo na tej konferencji oprócz tego, że są targi, są też wykłady, no i zaskakująco często właśnie źródłem całego zła w świecie medycyny jest właśnie naród wybrany.
6: A oni czują, że się zbliżają tego typu przepisy? To jest jakiś wątek, że zaraz chyba podejrzewam tak. Ta Big Pharma do spółki tak. Z rządem nas...
3: Chyba tak, bo muszę powiedzieć, że szczytem takim potęgi był czas od razu po-covidowy ich, no bo wyszło na ich, nie? W sensie, że oni mogli powiedzieć, patrzcie, no mówiliśmy...
6: Skończyła się.
3: Tak, skończyła się. No i więc ten 2022-2023 to był szczyt potęgi, ale potem takie głośne sprawy, jak na przykład sprawa Oskara Dorosza, sprawiła, że dla osób, które nie wiedzą, Oskar Dorosz to jest, no, zaryzykuję to stwierdzenie, pseudomedyk, który chłop, który ma 25 lat czy 26 i udaje, że jest lekarzem i on miał na przykład taką słynną wypowiedź, gdzie teraz trigger dla osób, no w ogóle, że on miał taką słynną wypowiedź, że dzieci, które mają autyzm, nie mają duszy, więc są potencjalnie niebezpieczne dla swoich rodziców.
6: On i... też jest wymieniany jako jeden z głównych przykładów tak. Właśnie szarlatanów.
3: I na przykład Jerzy Zięba go nienawidzi. Jerzy Zięba, bo do mnie się zgłaszają różne osoby, które zajmują się tym tematem, wiem z różnych źródeł, że Jerzy Zięba sam się zgłasza, żeby niszczyć Oskara Dorosza. Więc to jest tak, że oni wiedzieli już 2 lata temu, że Oskar Dorosz to jest osoba, z którą nie można się kolegować I Oskar Dorosz kiedyś był na okładce magazynu Harmonia, bo tam jest zawsze tak, że na okładce jest któryś z bohaterów tego środowiska. I jak tylko wybucha ta afera z Oskarem Doroszem, to wszędzie ta okładka została schowana. Że były wszystkie okładki wystawione magazynu, oprócz tej jednej, że stał się persona non grata trochę jak...
6: historycznie uznane metody.
3: Tak, że jak Stalin po prostu wymazywał tych swoich kolegów różnych, to tak samo Jerzy Zięba Oskara Dorosza wygunkował z historii.
6: Bardzo ci dziękuję, że pozwoliłeś nam się zanurzyć na moment w ten świat. Szymon Żurawski, współautor podcastu Samiec Beta, był gościem TOK 360. Wrócę do tego tematu jeszcze po godzinie 18 w rozmowie z prawniczką Patrycją Pieszczek-Bober do tematu Lex Szarlatana. Wywiad polityczny tuż po godzinie 17 po informacjach TOK FM. Karolina Lewicka już ze mną.
8: Dzień dobry.
6: Wiesz, że ja bardzo lubię powrót do przeszłości, więc mam wrażenie, że dzisiaj trochę
8: będzie trochę historycznym.
6: We wtorku, tak.
8: Tak, dziś w modzie jest faszyzm. Mówił w lipcu 1926 roku Ignacy Daszyński. Widmo zamachów krążyło nad Europą międzywojenną aż do lat 60. 20. stulecia zamach stanu był w sumie dość popularnym narzędziem sięgania po władzę. W taki też sposób po władzę sięgnął równo 100 lat temu Józef Piłsudski. Można też odnieść takie wrażenie, że to nie był taki klasyczny zamach stanu. Raz, że Piłsudski presję polityczną na prawowite władze wywierał od dawna, a zatem był to taki pełzający zamach stanu, wymuszać kolejne konkretne decyzje polityczne. Dwa, że kiedy zamach się już rozpoczął, to właściwie wcale nie miał być zamachem, tylko demonstracją w asystencji wojskowej. Tyle, że ostatecznie wyszła z tego trzydniowa wojna domowa. Profesor Mariusz Wołos będzie moim państwa gościem, to po 17.20, a już za moment senator Maciej Żywno z Polski 2050.
6: Karolina Lewicka i wywiad polityczny tuż po informacjach TOK FM. Mada Mozga, do usłyszenia punktualnie o godzinie 18.
9: Autopromocja. Czy wiecie, że w waszych ciałach żyje mniej więcej tyle samo mikroorganizmów, ile komórek buduje wasze ciała? Większość z nich nie tylko wam nie szkodzi, ale wręcz pomaga. Trawi, produkuje witaminy i pilnuje, żeby złe mikroby nie przejęły kontroli. Te drobne żyjątka mogą wpływać na to, jak się czujecie, a nawet co macie ochotę zjeść. Więcej o tym mikroświecie, który macie dosłownie pod nosem, opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Słyszymy się jak zwykle w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
4: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
12: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
13: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
14: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
13: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
15: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba!
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
21: Oszczędzam.
20: O, a ile?
21: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
22: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
25: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 17. Informacja TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polityczną ustawką z udziałem dublerów nazywa minister sprawiedliwości Waldemar Żurek decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że przepis ustawy o statusie sędziów Trybunału, rozumiany tak, że wyznacza prezydentowi obowiązek odebrania ślubowania od osób wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału, jest niezgodny z Konstytucją. Orzeczenie to pokłosie wniosku złożonego przez posłów PiS-u, którzy zaskarżyli przepisy ustawy. Rośnie presja na brytyjskiego premiera Keira Starmera, by ustąpił lub przedstawił harmonogram odejścia. Już troje niższych rangą członków jego rządu złożyło dzisiaj rezygnację ze stanowiska. Liczba lejburzystowskich posłów, którzy publicznie zakwestionowali jego przywództwo, przekroczyła 80. Presja na Starmera zaczęła mocno rosnąć w związku z dotkliwymi porażkami Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz w wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii w zeszłym tygodniu. Stasia była wspaniałym człowiekiem, najlepszym, jakiego znałam, napisała na Facebooku Joanna Trzcińska, która współprowadziła konto Stanisławy Celińskiej. O śmierci artystki poinformował jej menadżer Maciej Muraszko. Pamiętana z ról w filmach Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei i z roli Agnieszki w filmie Noce i dnie. W ostatnich latach była aktorką wielu spektakli Krzysztofa Warlikowskiego za występ w Oczyszczonych tego reżysera w Teatrze Rozmaitości. Otrzymała w 2002 roku Nagrodę Feliksa Warszawskiego za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Aktorka niedawno ukończyła 79 lat. Pochmurno w całej Polsce, burze wciąż możliwe na wschodzie, w nocy na południu możliwe przymrozki. Jutro przelotne opady deszczu, również burze, będzie przeważnie od 11 do 14.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050 RP. Dzień dobry, panie marszałku.
29: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Rafał Trzaskowski zapowiedział, że warszawski Urząd Stanu Cywilnego rozpocznie transkrypcję małżeństw osób jednej płci zawartych w państwach Unii Europejskiej. Oczywiście ta decyzja jest efektem wyroku TSUE i kolejnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, a pierwszy akt ma być sporządzony w najbliższych dniach. Głos w tej sprawie zabrał także premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu, mówiąc, że to jest kwestia godności człowieka i praw człowieka i przepraszając tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzuceni, upokarzani, bo państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. A ja się zastanawiam, co się stało raptem, bo przecież ta sprawa buksuje od listopada ubiegłego roku, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z orzeczeniem TSUE. Co się stało, że nagle te decyzje zapadły i nastąpiło takie przyspieszenie?
29: To może zanim do przestrzeni politycznej, to cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje. Zresztą, jak wiemy, będą mogli również z całego kraju składać do Urzędu Stołecznego w Warszawie, więc to jest tak formalnie dobrze poukładane. Natomiast premier,
8: chociaż od razu zaznaczmy, że prezydent Trzaskowski też tłumaczy, że ta transkrypcja będzie czynnością materialno-techniczną. To znaczy jest tak, jeszcze kwestia praw, tak, dla takich małżeństw, a to już trzeba byłoby pewnie ustawą uregulować.
29: No i właśnie tu wchodzimy w tą przestrzeń polityczną, że premier po analizie przez ekspertów zapewne dotarł do momentu, w którym wychodzi jasno na to, że trzeba sankcjonować prawo europejskie. Natomiast tak, przed nami wszystkimi w parlamencie, ale i w rządzie, długa teraz praca, żeby poza samym zapisem formalnym przeniosło się to na jakieś konkretne prawne funkcje życia ludzi w Polsce w parach jednorodnych.
8: Żeby nie zostali tylko z dokumentem, tak? Czyli z kartką papieru.
29: Tak, oczywiście, bo to dalej by oznaczało, że jednak
8: że
29: fajnie
8: to fikcja.
29: Jest to określenie, ale jest formalną fikcją, ponieważ dalej nie daje w tym przysłowiowym szpitalu możliwości funkcjonowania jako członek rodziny.
8: Kiedy okazało się, panie senatorze, panie marszałku, że Zbigniew Ziobro wylądował w Stanach Zjednoczonych, na koncie Polski 2050 RP na X-ie pojawił się taki wpis. Ziobro bezpieczny. Można wrócić do ścigania Hołowni. I tak to się kręci. Zastanawiam się, czy to potrzebne, albo co to ma państwu dać?
29: Nie wiem, nie jestem autorem akurat tego wpisu, natomiast bym odniósł się do tego przede wszystkim w ten sposób, że jest z jednej strony niesłychaną sytuacją, w której Stany Zjednoczone, które zresztą przyjaciółmi Polski, ale przyjmują osoby z 26 zarzutami do siebie i nie jest to do końca fair względem całej administracji polskiej. A z drugiej strony no, jest taki poniekąd ten święty spokój, bo ta ucieczka Ziobry oznacza, że wymiar sprawiedliwości nie ma co z nim robić. Natomiast ja rozumiem frustrację, bo jesteśmy też sfrustrowani jakimiś wyciekami dotyczącymi sytuacji Szymona Hołowni, Kolegium Civitas, które nie są
8: Humanum.
29: Mówię o tych wyciekach dotyczących Szymona
8: Hołowni. Tak, ale
29: Hołowni,
8: pomylił
29: które...
8: pan uczelnię.
29: Przepraszam, o Jezu, no, oczywiście. W każdym razie, patrząc o wyciekach, które nie mają pokrycia w decyzjach formalnie ogłoszonych przez prokuraturę, zresztą nie mają pokrycia w faktach i całość teraz kręci się wokół byłego lidera Polski 2050, co nie jest przede wszystkim dla niego ani sympatyczne, ani prawdziwe.
8: Ja przeczytałam bardzo uważnie wywiad z Szymonem Hołownią dla Wirtualnej Polski. Zaczęłam się zastanawiać, jak do tego doszło, że nagle zaczął mu przeszkadzać brak rozliczeń ekipy Prawa i Sprawiedliwości. Czy to nie właśnie dlatego, że prokuratura interesuje się nim i że państwo teraz są rozgoryczeni na przykład brakiem europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry, bo padają takie dramatyczne pytania, które zadawała i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Jan Szyszko. Ja w ogóle chętnie służę pomocą i wyjaśnię, jak do tego doszło, że nie ma tego europejskiego nakazu aresztowania i tu akurat rząd ani prokuratura za to nie odpowiadają. Czy to nie jest tak, że kiedyś państwo uważali, że ważne są sprawy, a nie są ważne rozliczenia, a teraz, kiedy prokuratura jest zainteresowana Szymonem Hołownią, to państwo mówią, a trzeba rozliczać ekipę PiS-owską.
29: Nie, zdecydowanie nie. Od początku też byliśmy w gronie koalicjantów jasno mówiących o tym, że trzeba przyspieszyć rozliczenia. Można nawet same wypowiedzi Szymona Hołowni przypomnieć z czasów, kiedy ministrem sprawiedliwości był Adam Bodnar, ale i późniejszych, a zresztą i pozostałych.
8: No to ja z tego okresu pamiętam wypowiedzi Szymona Hołowni, który mówił, nie można skupiać całej naszej uwagi na rozliczeniach. Rozliczenia już nie interesują elektoratu.
29: Ale to pani redaktor, jasno powiedzmy, rozliczenia, ale także praca. I to było to w przekazie Polski 2050, że była mowa jasna o rozliczeniach, o ich przyspieszeniach, ale jednocześnie z jasnym komunikatem, że nie tylko tym Polacy żyją i trzeba iść również w inne zadania, w inną pracę do przodu. I to jest faktem, to można naprawdę prześledzić wstecz.
8: Szymon Hołownia nie zapowiada, że zrzeknie się immunitetu, jeżeli prokuratura o to wystąpi do Sejmu, tylko że podejmie decyzję po lekturze wniosku, o ile do Sejmu ten wniosek wpłynie. Czy to jest właściwa postawa? Bo przypominam, że taki Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu, kiedy chciano mu postawić zarzuty za wybory kopertowe.
29: Jak to pani powiedziała, taki Mateusz Morawiecki wiedział dokładnie, jakie dostaje zarzuty. A tutaj mamy sytuację, w której przy swoistego rodzaju jakiejś wydmuchanej opowieści, która nie ma pokrycia w faktach, nie ma tego wniosku, więc trudno jest się kompletnie do niego odnieść, co tam jest. I to jest całkiem racjonalne, że Szymon Hołownia mówi, dostanę ten wniosek i podejmę bardzo szybko właściwą decyzję, więc dla mnie to też jest naturalne, że na jego miejscu też bym wpierw chciał zobaczyć, o co w ogóle chodzi prawdziwie w tej sprawie ze strony organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, a nie doniesień, nawet nie medialnych, tylko doniesień opartych na jakichś wyssanych z palca informacjach, które jeszcze cały czas, mówię, nie mają pokrycia.
8: A gdyby ten wniosek trafił do Sejmu, gdyby Szymon Hołownia zdecydował, że nie zrzeknie się immunitetu i musiałoby być w tej sprawie głosowanie, to czy Polska 2050 RP będzie oczekiwać od koalicjantów, że będą głosować przeciwko uchyleniu tego immunitetu?
29: To jest moment, w którym na pewno będzie dyskusja, ale jeszcze raz podkreślę, trochę przed lidera i osobę bezpośrednio tym faktem zainteresowana trudno jest teraz gdybać i analizować, co będzie, bo możliwe jest to, że jak się pojawi taki wniosek, to nastąpi błyskawiczna decyzja, tylko jeszcze raz mówię. Żadnego wniosku nie ma, więc hipotetycznie nie ma o czym dyskutować.
8: A czy podobają się panu, panie marszałku, obrońcy Szymona Hołowni? Bo na przykład Zbigniew Ziobro współczuje panu marszałkowi Hołowni, że nienawiść wobec Hołowni wskazuje na gotowość tej ekipy, pewnie tutaj mowa o Donaldzie Tusku, Koalicji Obywatelskiej, do rozprawienia się w zemście z dawnym kolegą. Albo na przykład Mariusz Błaszczak ubolewa, że Hołownia jest prześladowany przez Tuska. Albo Mateusz Morawiecki to już kilkukrotnie mówił o tym, że Szymon Hołownia jest szantażowany, że te opowieści związane z Kolegium Humanum to jest taki pistolet, który został mu przyłożony do głowy i radzi Mateusz Morawiecki Szymonowi Hołowni, żeby nie ulegał szantażowi.
29: Oczywiście bardziej podobają mi się takie głosy jak Władysława Kosiniaka-Kamysza wspierające Szymona Hołowni. Pewnie mielibyśmy prawo oczekiwać, że pozostali koalicjanci też, wierząc w jego niewinność i wydmuchaną sprawę, będą wsparciem. Natomiast w tej przestrzeni do tego, co się dzieje, trudno się dziwić, że druga strona opozycyjna obecnie wykorzystuje to do swoich celów politycznych, bo akurat w ich przeświadczenie o prawdziwe ludzkie poczucie solidarności względem ściganej osoby, to jestem daleki od takiego określenia. Jest to ewidentnie przez nich wykorzystywane dla swoich celów.
8: A czy pan, panie marszałku, sobie wyobraża wspólny start Polski 2050 RP z Mateuszem Morawieckim, gdyby ten został wypchnięty z PiSu albo sam z niego wyszedł i założył własne ugrupowanie? Bo ja słucham uważnie i Hołowni, i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i mam wrażenie, że oni nie mówią nie, tylko rozprawiają o tym, czy Morawiecki wyjdzie z PiSu, czy zostanie z niego wypchnięty, czy jednak zostanie, czy zależy mu na tym, żeby zostać.
29: Znaczy, mnie osobiście daleko jest od tego rodzaju partnerstw wyborczych, szczególnie, że tu jest coś, co także wszyscy mówimy, nie ma możliwości być na listach z tymi, którzy mają nierozliczone afery i mają nierozliczone zarzuty względem siebie. Natomiast w tym centrum...
8: Ale może państwo założą, że prokuratura też się uwzięła na byłego premiera Morawieckiego?
29: Nie, bo premier Morawiecki, jeszcze raz to podkreślę, ma jasność formalnych zarzutów, a nie przecieków medialnych. Akurat takich sytuacji nie było wcześniej, że były tylko przecieki medialne, a nie było zarzutów. I to jest pytanie o albo rzetelność pracy prokuratury, która robi przecieki, a nie stawia zarzutów, albo rzetelność sprawdzania informacji przez tych dziennikarzy. I tutaj jest ta granica, która została po prostu w jakiś sposób niesmacznie przekroczona.
8: Zacytuję panu Szymona Hołowni. Nie mam żadnej alergii na rozmowę z politykami PiSu, nie traktuję ich jak trendowatych. Na razie jednak wszystkie próby autonomizacji jakiegoś środowiska w obozie PiSu, budowania nowych konstelacji politycznych kończą się tak samo. Tupnięciem prezesa i powrotem do szeregu. Więc ja się zastanawiam, czy państwo nie rozmawiają albo na razie nie chcą rozmawiać o jakimś sojuszu, bo nie wierzą w wyjście albo wypchnięcie Morawieckiego z PiSu, czy dlatego, że się państwo wzdrygają przed koalicją z Mateuszem Morawieckim.
29: Zapewne w tej dyskusji pewnikiem jest to, że nie ma takich rozmów i nie ma takich nawet wewnętrznych rozmów o jakimś sojuszu. Natomiast jest myślenie w kategoriach, jak w 2027 roku i z kim będzie reprezentowane centrum w polityce, bo to jest taka sytuacja, o której trzeba dyskutować, ale nie ma sytuacji, w której poszlibyśmy z PiS-em albo poszlibyśmy z tymi osobami z prawej strony, które firmowały afery, firmowały akty przestępcze, czy też wobec których jest postępowanie. Akurat takiej możliwości nie widzę osobiście.
8: A to ważne, panie marszałku, że pan się zastanawia nad tym, jaka będzie sytuacja pana ugrupowania w 2027 roku, bo Szymon Hołownia zastanawia się nad sytuacją wszystkich pozostałych ugrupowań. Co zostanie z PiS? Gdzie jest realny sufit Koalicji Obywatelskiej? Czy czasem uda się to, co zapowiada od lat, czyli wspólna lista z Razem? W ogóle natomiast nie zajmuje się tym, w jakiej kondycji będzie ugrupowanie, które zakładał po wyborach prezydenckich w 2020 roku. A mi się wydaje, że to jest jednak kluczowa sprawa, bo to jest pytanie, czy Szymon Hołownia będzie miał skąd wystartować, albo czy będzie miał szansę na mandat, bo decyzji w sprawie startu nie podjął. Ponoć.
29: Akurat od samego Szymona Hołowni kompletnie się nie martwię, bo zaproszeń na pewno dostanie sporo, a kwestią przyszłości Polski 2050 jako głównym zadaniem, to teraz jest zadanie Katarzyny Połczyńskiej na Łęcz. To ma tu rolę,
8: a
29: którą może z drugiego szeregu
8: przyjrzeć. A od kogo te zaproszenia dla Szymona Hołowni? Tak z ciekawości pytam, bo jak pytam na przykład Koalicję Obywatelską, na pewno nie chcą z Polską 2050 z Szymonem Hołownią, to już w szczególności tworzyć list. Ludowcom jest potrzebna nowa, świeża twarz, która przyniesie wianie wyborców. Hołownia już tego nie jest w stanie zagwarantować. Nawet Razem mówi, że nie ma ochoty na wspólny start, więc chyba też nie zaoferuje jedynki Hołowni. Więc kto? PiS, Konfederacja, Korona?
29: Mam zgoła inne kompletnie informacje i nie będę tutaj ich ani ujawniał, ani dokładał do tego kotła analizowania, bo tutaj póki co Polska 2050 pracuje nad własnymi listami, na których mamy nadzieję, że... Ja bym przestrzegał też koleżanki i kolegów koalicjantów przed takim hura optymizmem, że w 2027 roku będzie tylko jeden największy ugrupowanie, które pójdzie i zmieniecie wszystko. Wszyscy na listach musimy zadbać o to, żeby nie dać odebrać tego, co udało się w 2023 roku zbudować. I każdy, kto jest wybieralny także z dużym poparciem, choćby w swoich regionach. Ja przypomnę, że Szymon Hołownia zdobył w województwie podlaskim ponad 75 tysięcy głosów, zmiótł konkurencję w zupełności. To nie stopniało nie wiadomo do jakiego wyniku, a zatem każdy poseł po tej stronie będzie niezbędny i potrzebny, więc tak bym nie rozrzucał, kogo się tam wyrzuci albo nie będzie się chciało na listach, bo potem może być jeden wspólny płacz.
8: A wydaje mi się, że Polska 2050 usiłuje prowadzić jakąś grę z Karolem Nawrockim i z Prawem i Sprawiedliwością. I że już raz Szymon Hołownia został wykorzystany przez Kaczyńskiego, Bielana i Kamińskiego. A teraz Szymon Hołownia mówi, że warto rozmawiać z prezydentem. Zastanawiam się, czy za tymi naiwnymi ruchami stoi li wyłącznie niechęć do Tuska.
29: To nie jest niechęć do Tuska, to jest swoistego rodzaju też bronienie się przed tym, żeby nie zostać przyduszonym. To jest kwestia reakcji na traktowanie.
8: Natomiast sami się państwo przydusili skutecznie, mniej więcej od jesieni zeszłego roku do lutego tego roku.
29: Nie ma, sami. Sami mogliśmy popełnić pewne błędy, natomiast widać gołym okiem, kto nas jeszcze po drodze przyduszał i gdzie. I to nie było fajne, że też ze strony koalicjantów. Jesteśmy lojalnym koalicjantem, ale też liczymy na poważne traktowanie. Sondaże dotyczą przyszłych wyborów, ale w tej chwili jest taka, nie inna siła całej koalicji w oparciu o posłów i musimy się nawzajem szanować. Polska 2050 nie zmierza i nie idzie w kierunku PiS-u, bo tak nie będzie, ale mówi również jasnym głosem. Trzeba próbować tę wojnę polsko-polską na tyle uspokajać, żeby szukać przestrzeni, w której będziemy mieli też gotowość rozmów z różnymi obozami politycznymi, nie robienia koalicji, ale rozmawiania choćby tak jak teraz w sytuacji ustawy o kryptowalutach, jeżeli mamy kilkukrotne weto do projektów rządowych, to może coś, co jednak uratuje obywateli, warto jest rozważyć przy poparciu prezydenta. Zatem jest
8: na razie
29: to
8: pan prezydent ma swój projekt ustawy i PiS ma swój projekt, więc chyba już Karol Nawrocki nie jest zainteresowany projektem Polski 2050. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, Polska 2050 RP. Dziękuję za rozmowę. Profesor Mariusz Wołos będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
27: Autopromocja.
2: W szybko zmieniającym się świecie łatwo zadawać pytania, ale trudniej dojść do prawdy. Dlatego o sprawy międzynarodowe zapytam inaczej. W środy profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską, w czwartki Tomasza Bieleckiego, w piątki Michała Potockiego. Anna Piekutowska, zapraszam.
27: Zapytam inaczej. Po 14 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Warszawscy urzędnicy będą dokonywać transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, poinformował dzisiaj prezydent stolicy. Cieszy mnie, że Rafał Trzaskowski postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i podejść do praw racjonalnie, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050. Dodał, że sam zapis to jednak dopiero początek. Przed parlamentem i rządem teraz długa praca, żeby sam zapis formalny przenieść na codzienne życie par jednopłciowych. Trybunał Stanu w trzyosobowym składzie nałożył ponownie na przewodniczącą Trybunału Stanu Małgorzatę Manowską karę 3000 zł za niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału. Tym razem zobowiązał przewodniczącą do zwołania takiego posiedzenia do 9 czerwca. Chodzi o kwestię zwołania Trybunału Stanu w pełnym składzie w sprawie byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Prezydenci Polski i Rumunii Karol Nawrocki i Nikusz Ordan spotkali się po południu w Bukareszcie w siedzibie głowy państwa rumuńskiego. Jutro wspólnie poprowadzą szczyt bukareszteńskiej dziewiątki z udziałem przywódców innych państw wschodniej flanki NATO. Warszawa szuka sposobu na niż demograficzny, szczególnie odczuwalny w przedszkolach. Mimo że już tylko do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca, w warszawskich placówkach nadal jest 3700 wolnych miejsc. Aby je uzupełnić, stolica planuje przyjmować do swoich przedszkoli dzieci z jednej z podwarszawskich gmin, mówiła w TOK FM dyrektorka Biura Edukacji w Urzędzie Miasta Joanna Gospodarczyk.
7: Rada Warszawy zgodziła się na to, żeby do naszych przedszkoli mogły uczęszczać dzieci z Raszyna i okolic. Gmina Raszyn podpisała takie porozumienie z nami i ponad setka dzieci będzie miała z Raszyna po niedostaniu się tam do przedszkola wskazane miejsce.
28: Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba dzieci w warszawskich przedszkolach spadnie nawet o 15 tysięcy. Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę to jedyna taka noc w roku, podczas której drzwi wielu instytucji kultury pozostają otwarte do późnego wieczora. Co przygotowała na tę noc Bydgoszcz, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
9: Warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Zaprasza Joanna Pawłowska.
11: Pokaz introligatorski oraz zwiedzanie introligatorni będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
9: Nocy muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Benjamin Bukowski.
12: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
9: W Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział ponad 30 bydgoskich instytucji kultury. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
28: Za chwilę jeszcze prognoza pogody.
26: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
28: Ochłodziło się, w nocy na południu możliwe przymrozki, jutro przelotne opady deszczu i burze, będzie przeważnie od 11 do 14 stopni.
14: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72, klif.pl.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
28: To jeszcze raport smogowy. Mimo że pogoda może niezbyt zachęcająca do wyjścia na dwór, w całym kraju oddycha się dzisiaj dobrze. Na zielono świeci mapa smogowa. Nigdzie nie ma przekroczeń norm pyłów zawieszonych.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 100 lat temu rozpoczął się zamach majowy. O 17.25 było już po spotkaniu Piłsudskiego z Wojciechowskim na moście Poniatowskiego, bo ta rozmowa zaczęła się o 17 i trwała raptem 3 minuty. Wkrótce po 18 miały paść pierwsze strzały w rejonie Placu Zamkowego. Profesor Mariusz Wołos, historyk Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
8: Powiedział kiedyś Józef Piłsudski w rozmowie z dziennikarzami zagranicznymi, że jest wściekły ryzykant. 100 lat temu też zaryzykował i ruszył na Warszawę z zamiarem, no właśnie czego, przeprowadzenia generalnych porządków, wzięcia władzy, rozmówienia się z prezydentem Wojciechowskim.
15: No rzeczywiście Józef Piłsudski nie bał się hazardu politycznego, nie bał się hazardu wojskowego. Rzeczywiście nawet powiedziałbym, że przyglądając się jego biografii były takie momenty w tym życiu, kiedy nie bał się w ogóle podejmowania ryzyka. Natomiast odpowiadając na pytanie kluczowe ze względu na dzisiejszą setną rocznicę wydarzeń, o których mówimy, sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego że my znamy dążenia Piłsudskiego, które polegały na tym, że należało obalić zły rząd Hienopiasta, na czele którego 10 maja 1926 roku stanął Wincenty Witos. Dlaczego to był zły rząd? Dlatego, że ten rząd Piłsudski obciążał i stojące za nim siły polityczne moralną odpowiedzialnością za zamordowanie pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza, ale ten rząd kojarzył się oczywiście także z krwawymi wydarzeniami z 1923 roku, z listopada, kiedy policja i wojsko strzelała do manifestujących robotników. W Krakowie akurat doszło do bardzo krwawych wydarzeń, no zginęło ponad 30 osób. To jest jedno. Druga kwestia dotyczyła pozycji armii w ogóle w strukturach państwa. Miała ona być, Wojsko Polskie, ulokowana w ten sposób, aby była możliwie niezależna od wszelkich fluktuacji politycznych. I o to Piłsudski walczył. I teraz, idąc na to spotkanie, no, miał nadzieję, że prezydent Wojciechowski, jego stary towarzysz z PPS-u, z którym się świetnie znali od wielu dziesiątek lat, ustąpi, uzna te argumenty, przepuści jego wojsko i dojdzie do wymuszenia siłą, ale presją polityczną, a nie zbrojną, tych właśnie korzystnych zmian, korzystnych z punktu widzenia Piłsudskiego, tak przez niego zdefiniowanych. No i krótka rozmowa rozstrzygnięcia nie przyniosła, dlatego że prezydent Wojciechowski powiedział, iż marszałek powinien swoich racji dochodzić na drodze legalnej, na co usłyszał od Piłsudskiego słowa: dla mnie droga legalna zamknięta. Co było, można różnie to tłumaczyć, to znaczy można to tłumaczyć dosłownie. Faktycznie była zamknięta, ponieważ już w tym momencie Piłsudski, wyprowadzając wojska z koszar i wykorzystując je do własnych politycznych celów, był buntownikiem. Złamał prawo. Ale można też spojrzeć na to inaczej. Droga legalna zamknięta, dlatego że on z tej drogi legalnej nie chciał korzystać. On chciał wymusić presję pozalegalną, pozakonstytucyjną, pozaprawną. Prawdopodobnie po to, żeby w ogóle obnażyć niewydolność systemu politycznego, partyjnego, konstytucyjnego, który istniał wówczas w Polsce, który bazował na konstytucji marcowej.
8: A jaki był stosunek Piłsudskiego nie do sytuacji politycznej, partyjnej w Polsce w roku 26 czy w latach poprzednich, ale do demokracji. Mam przed sobą taki cytat z profesora Władyki kilka lat temu w Polityce. Piłsudski nigdy w swoim życiu i walce jeszcze przed pierwszą wojną nie uprawiał demokracji. Był człowiekiem podziemnym, nielegalnikiem, rewolucjonistą, zesłańcem, bojownikiem. Żył w świecie poleceń i rozkazów, a nie dyskusji i partnerskich rozmów. Próbował się z demokracją ułożyć po 18 roku. Rozumiał, że przez ten eksperyment Polska musi przejść, ale szybko się do niej rozczarował. To był ustrój nie dla niego. Co gorsza, uważał, że także nie dla Polski.
29: Ja się z profesorem Władyką nie do końca tutaj zgadzam, dlatego że właśnie lata 1918-19, rok 1920, kiedy Piłsudski jest naczelnikiem państwa, także naczelnym wodzem, to jest czas, kiedy Józef Piłsudski jest przykładnym demokratą. To on dąży do tego, aby zwołać Sejm, zwany później Sejmem Ustawodawczym, który miał opracować ustawę zasadniczą, czyli konstytucję. To on jest tym, który wprowadza niezwykle demokratyczne, nawet jak porównamy to do wysoko rozwiniętych demokracji zachodnich, rozwiązania typu prawo wyborcze dla kobiet, które kobiety polskie uzyskały już w roku 1918, mogły z tego skorzystać i skorzystały w styczniu 1919 roku właśnie podczas wyboru do Sejmu, zwanego później ustawodawczym, gdy tymczasem we Francji, na którą tak wielu się oglądało jako przykładną demokrację i przykładną demokratyczną republikę, kobiety uzyskały prawa wyborcze dopiero w 1945 roku, po II wojnie światowej. No tu można by było oczywiście mnożyć też bardzo takie prospołeczne rozwiązania, które bez akceptacji naczelnika państwa po prostu by nie zaistniały. Więc Piłsudski był przykładnym demokratą, ale ja chcę odpowiedzieć na pytanie, bo ono jest niezwykle zasadne. Jaki był stosunek Piłsudskiego do demokracji? Otóż ja uważam, po przeprowadzeniu badań, po napisaniu książki, jestem wręcz przekonany, że Józef Piłsudski był przykładnym demokratą wówczas, kiedy uważał, że demokracja służy wzmocnieniu państwa. Natomiast kiedy uznał sam, czy zasadnie, czy nie, to jest inna kwestia, tu możemy polemizować, że demokracja nie służy, ta demokracja w polskim wydaniu, z tym właśnie systemem parlamentarno-partyjnym, o którym mówiliśmy, że ta demokracja nie służy wzmocnieniu państwa, no to uznał, że należy tej demokracji przyłożyć, dać po łapach. Dlaczego? Bo tutaj hierarchia tego, co najważniejsze, była zupełnie inna niż mogłoby się to wielu ludziom wydawać. To nie demokracja była dla Piłsudskiego najważniejsza. Dla Piłsudskiego najważniejsze było państwo, a demokracja była czymś podrzędnym wobec państwa.
8: Wiemy, panie profesorze, że działania Piłsudskiego podczas zamachu stanu, tej wojny domowej trzydniowej, były chaotyczne, a nerwy wcale nie stalowe. Jak pisał jego biograf Andrzej Garlicki, nie wytrzymywał zbyt silnych przeciążeń psychicznych. Ale też jest świadectwo majora Kazimierza Ducha, który wspominał: jeszcze nigdy nie widziałem go w takim stanie. Był zupełnie zielony na twarzy, trząsł się i mówił coś niezrozumiale. Zamknął się w pokoju i pozostawał tam dość długo. Od czasu do czasu słychać było jego kroki. Ale mamy też relacje po tej rozmowie z Wojciechowskim na moście. Piłsudski oparł się o balustradę i przez chwilę tak trwał, zapatrzony gdzieś w dal, przygarbiony. Dopiero potem ruszył się i odszedł w kierunku Pragi, zostawiając Wieniawę na miejscu i prosząc, by się panowie nie postrzelali, bo on tu jeszcze wróci. To nie było tak, że to była żądza władzy. Pewnie, może trochę też rządza władzę, ale pewnie też świadomość tego, że to, co się dzieje, no to jest jednak coś niebezpiecznego.
29: Pani redaktor, Józef Piłsudski, jak każdy rasowy polityk, dążył do tego, żeby objąć władzę. Co więcej, dążył do tego, żeby objąć władzę na swoich zasadach, na które nie chcieli się zgodzić jego przeciwnicy. To jest jedna z przyczyn presji, którą wywierał od dłuższego czasu na, powiedzielibyśmy dzisiaj, establishment polityczny, łącznie
15: z prezydentem Wojciechowskim. Natomiast ja bym nie szedł tak daleko, że Józef Piłsudski przeżywał załamania nader często i tak dalej. Ten jeden moment to rzeczywiście było jego wielkie załamanie. Proszę zwrócić uwagę, kilka lat wcześniej, podczas Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, Polacy ubrani w różne mundury strzelali do siebie. To dla Piłsudskiego była wielka tragedia. Jeżeli poczytamy chociażby pracę napisaną podczas więzienia przez Niemców Piłsudskiego w Magdeburgu, to on tam opisuje przykłady spotkania się ojca z synem, którzy walczyli po obu stronach. No i to widać, że to jest dla niego wielkie przeżycie. A teraz sam, bo on to wiedział, doprowadził do sytuacji, kiedy Polacy strzelali do Polaków. To musiała być wielka tragedia, to musiało być wewnętrzne rozdarcie, to musiało być druzgocące dla jego organizmu, dla jego myśli. Stąd właśnie no, takie ostatnie wręcz próby uchronienia się przed tym, żeby jednak do tego strzelania nie doszło. Już nie mówię o tym, że wydał swoim podkomendnym, tym, którzy poszli za nim, tym buntownikom, żeby absolutnie nie pierwsi otwierali ogień, jeżeli już dojdzie do strzelania, ale pozostawienie Wieniawy, no, wspomniała pani o tym, to jest może mało znany epizod, on jest bardzo

0: Józefa Becka został uwolniony, ale ta ostatnia deska nadziei, już taka deseczka wręcz, też zawiodła. Tu już nie było odwrotu. Tu już wiadomo było, że dojdzie do strzelania i Piłsudski jako człowiek niezwykle inteligentny, obserwujący politykę i znający też nastroje żołnierzy, no wiedział, że do tego dojdzie i wiedział, że krew, która się za chwilę rozleje, przeleje, pójdzie na jego konto. On będzie za to odpowiedzialny. I tak się faktycznie stało, dlatego
1: i ostatnie zdanie.
0: Mamy wiele świadectw, że on to niezwykle przeżył. Żona jego twierdziła, że kiedy zobaczyła go po 3 dniach, postarzał się o 10 lat.
1: Profesor Mariusz Wołos z nami zostaje. Słyszymy się ponownie tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
3: Tajemniczy krzywy las, szlak wygasłych wulkanów, mofety, trasa kolorowych jezior. To tylko kilka przykładów fascynujących miejsc, jakie można odwiedzić w Polsce. Wystarczy tylko przeczytać o ich niesamowitych historiach. Kim byli Oryle? Czy można zdobywać Everest na raty? I gdzie szukać meteorytów? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Anetą Chmielińską o dziko przewodniku po Polsce. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
13: Mamusia?
14: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
19: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało

0: notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, poinformował rzecznik resortu. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w USA. Departament Stanu odmówił poinformowania, w jakim trybie tam przybył. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Polscy śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. To dobra decyzja, tak wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 komentował decyzję prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował, że stołeczny urząd będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych na terytorium Unii Europejskiej. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
0: Premier Donald Tusk ogłosił, że kwestia uznawania tychże małżeństw będzie uregulowana przez specjalne rozporządzenie. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Tak zdecydował dziś Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, sąd uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec niego. Chodzi o dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe, które ma zostać zwrócone. Grzegorz Kozioł.
2: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
4: Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze.
2: Prokuratura określiła już m.in. dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną. Nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
0: I na koniec jeszcze raz smutna informacja ze świata kultury. W wieku 79 lat zmarła aktorka Stanisława Celińska. Dziś w TOK FM po 19 wyemitujemy archiwalną rozmowę z aktorką, którą w 2024 roku przeprowadził Przemysław Iwańczyk. W nocy będzie zimno, na południu możliwe przymrozki. Jutro przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach przeważnie zobaczymy od 11 do 14 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami profesor Mariusz Wołos, z którym rozmawiamy o zamachu majowym. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy.
6: Kiedy Józef Piłsudski usunął się do Sulejówka w 23 roku, wielu uznało, że jest już politycznym emerytem, z graną kartą, człowiekiem starym i schorowanym. Zresztą, kiedy pan cytował Aleksandrę Piłsudską, że po tych 3 dniach wojny domowej Piłsudski postarzał się o 10 lat, to bliscy też zauważali, jak bardzo się zmienił, także pod względem fizycznym, po zabójstwie Narutowicza. Wtedy też go to przygarbiło, zmieniła się jego sylwetka, stał się bardziej drażliwy i wrażliwy. No i ci, którzy uważali go za legendę w tym 23 roku, tylko albo aż, lekceważyli go. No to oczywiście był błąd polityczny, bardzo poważny, ale zastanawiam się, czy nie był jeszcze poważniejszy błąd popełniony. Taki, że nie usiłowano Piłsudskiego zagospodarować. To przecież była legenda, żywy mit. Liberman pisał, że wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że z Piłsudskim porozumienie jest rzeczą pilną i niezbędną, bo inaczej nie będzie spokoju w państwie. A jednak nie chciano się z nim porozumieć. Chciano go wygumkować, odebrać mu rozmaite zasługi, no i utrzymać na tym marginesie politycznym, więc on wrócił, upomniał się o swoje.
7: Panie redaktor, nie wszyscy też traktowali go jako człowieka, powiedzielibyśmy dzisiaj, passé. Są świadectwa tych, którzy widzieli Piłsudskiego, chodzili na jego odczyty i widzieli, że ten człowiek tryska energią. Więc to rzeczywiście był błąd sił politycznych, że postawiono go już na takiej politycznej, nieodwracalnej emeryturze. Natomiast ja chciałem jedną rzecz podkreślić. Próbowano Piłsudskiego zagospodarować i to bardzo szybko. Zaraz po upadku rządu Hienopiasta, tego pierwszego, późną jesienią, na przełomie roku 1923 i 1924, nie kto inny jak premier Władysław Grabski, wielki reformator gospodarki, próbował spowodować, żeby Piłsudski wrócił na wysokie stanowiska w wojsku. Nawet wysłano do niego, do Sulejówka, starego towarzysza z PPS-u, który miał przedstawić warunki tego powrotu, ale te warunki były nie do przyjęcia dla Piłsudskiego. Pośrednikiem był tutaj też pełniący funkcję ministra spraw wojskowych w rządzie Grabskiego, jeden z najwybitniejszych Piłsudczyków to raz, ale też najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego od prawie 20 lat, generał Kazimierz Sosnkowski. Natomiast to się wszystko rozbijało o bardzo twarde, stanowcze warunki, które stawiał Piłsudski. Piłsudski chciał, żeby powrócono do sytuacji, która istniała na początku lat 20., wtedy, kiedy był naczelnikiem państwa i naczelnym wodzem. I tutaj były dwa warunki. Pierwszy warunek: armia musi być niezależna od rządu i możliwie też od parlamentu, nie może być poddawana naciskom sił politycznych. Na to się nie chciano zgodzić. To jest słynny spór o najwyższe władze wojskowe. Nie będę tego rozwijał, bo nie mamy na to czasu, ale o to chodziło, żeby armia była niezależna od sił politycznych. I drugi warunek, dla Piłsudskiego bardzo istotny, chciał wrócić na takie stanowisko, które gwarantowało mu stanowisko naczelnego wodza na wypadek wojny. I teraz cała ta gra polegała na tym, że przeciwnicy polityczni, ze wskazaniem na narodową demokrację, zwłaszcza endeków, absolutnie nie chcieli się na to zgodzić. Więc ta propozycja upadła i Piłsudski pozostał poza wysokimi funkcjami w państwie i w wojsku jeszcze przez ponad 2 lata. Ale jeżeli chodzi o zasady powrotu, to one się nie zmieniły. One były ciągle takie same. Tylko one były nie do przyjęcia dla przeciwników politycznych. Więc mieliśmy tutaj rodzaj takiego, powiedzmy, politycznego pata.
6: Czy przejmując władzę, Piłsudski wiedział, jakiej Polski chce? Czy może tylko kogo nie chce u władzy? Bo pan w swojej książce o Piłsudskim pisze, że marszałkowi zarzucało się brak politycznego programu zarówno w momencie przejmowania władzy, jak i później, a to nieprawda.
7: To nieprawda, dlatego że te kwestie, o których mówiliśmy dosłownie przed chwilą, to był właśnie element tego politycznego programu i on został bardzo szybko zrealizowany. Zresztą ci, którzy zajmują się teorią polityki, czy nawet są praktykami politycznymi, oni bardzo często podkreślają, że jeżeli ktoś ma konkretny plan, to po przejęciu władzy realizuje ten plan w ciągu dosłownie kilku miesięcy. I tak się stało. 6 sierpnia 1926 roku utworzono stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. To stanowisko objął Piłsudski i to było stanowisko niezależne od rządu i od parlamentu, ponieważ generalny inspektor był odpowiedzialny bezpośrednio przed głową państwa, czyli prezydentem. Wtedy już prezydentem Ignacym Mościckim, który był człowiekiem w zasadzie bezwolnym w tym czasie w rękach Józefa Piłsudskiego. I generalny inspektor w momencie wybuchu wojny stawał się z automatu naczelnym wodzem. Więc spełniły się te dwa warunki dotyczące wojska. Wyjęcie spod fluktuacji politycznych i zmiennych ludzi, jakimi są ministrowie spraw wojskowych reprezentujący taki czy inny rząd, i naczelny wódz, czyli Józef Piłsudski. Ale było coś jeszcze, z punktu widzenia politycznego pewnie nawet ważniejsze. To znaczy bardzo szybko, 2 sierpnia 1926 roku, rozporządzeniem prezydenta wprowadzono tak zwaną nowelę sierpniową, która była zmianą konstytucji i ona szła wyraźnie w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej kosztem władzy ustawodawczej, czyli wzmocnienia władzy głowy państwa, prezydenta, który otrzymał prawo inicjatywy ustawodawczej, miał też prawo rozwiązywania Sejmu i Senatu i wzmocnienia rządu przy jednoczesnym ograniczeniu właśnie owego sejmokractwa, czyli władzy parlamentu. Niektórzy obserwatorzy dyplomaci państw obcych, Włosi na przykład, ale nie tylko oni, dziwili się, dlaczego w ogóle Piłsudski parlamentu nie rozpędził, nie rozgonił, tylko pozwolił mu przetrwać do końca kadencji, faktycznie do końca roku 1927, na początku roku 1928 odbyły się wybory. No to jest dobre pytanie. To znaczy Andrzej Garnicki, którego pani cytowała, twierdził, może nie bez racji, że Piłsudski chciał po prostu ośmieszyć w ten sposób parlament, chciał upokarzać parlament. Ale ja myślę, że tutaj w grę chodziło coś jeszcze. To znaczy Piłsudski po zamachu robił bardzo wiele, aby zalegalizować te zmiany, żeby zalegalizować zamach.
6: I po prostu właśnie fasada parlamentaryzmu była mu potrzebna.
7: Była mu potrzebna do tego, bo gdyby ją zdjął, no to mowa o zalegalizowaniu zamachu, no byłaby pustosłowiem po prostu. Więc myślę, że te przyczyny są tutaj bardziej złożone, ale to jest właśnie plan Piłsudskiego, który on realizuje w pierwszych miesiącach po przejęciu władzy. To jest bardzo konkretny plan. Więc Józef Piłsudski, idąc do władzy, miał plan. Były też oczywiście inne jeszcze, no nazwijmy to drobniejsze sprawy, chociaż wcale nie takie drobne, dotyczące zmian w prawodawstwie, dotyczące wzmocnienia roli resortów siłowych, dotyczące też i nieograniczania budżetu armii, która no była potrzebna jako strażnik niepodległości Rzeczypospolitej. Pojawiły się też bardzo szybko bardziej skonkretyzowane koncepcje polityki zagranicznej. No tutaj myślę przede wszystkim o tym, co zostało później nazwane polityką równych odległości albo równowagi, bo to różnie jest nazywane, a co no, reprezentował już nie tylko Józef Beck od 1932 roku, ale faktycznie oczywiście pod kuratelą Piłsudskiego, który tak naprawdę był kreatorem polskiej polityki zagranicznej, robił to już minister spraw zagranicznych August Zaleski, który kierował dyplomacją polską w latach 1926-32 i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj pewne pomysły są i one są realizowane.
6: Postanowiłam wmontować do tej naszej dyskusji Karola Marksa, który zajmował się zamachami stanu i wyróżniał cechy charakterystyczne. I mówił tak, że zamachom sprzyja napięta sytuacja polityczna i przekonanie społeczne, że tylko za pomocą siły uda się uporządkować rzeczywistość, że aktualny system ulega dezorganizacji, że zamachowcy sprawują kontrolę nad siłami wojskowymi albo przynajmniej mogą liczyć na ich życzliwość i wreszcie, że przestają działać mechanizmy przedstawicielskie, że coraz większy jest ten rozziew między społeczeństwem a elitami politycznymi. Te warunki były spełnione wiosną 26 roku?
7: W dużym stopniu tak, ale ja bym dodał jeszcze jedno a propos Marksa. Byt kształtuje świadomość. No to jest też kwestia zmęczenia społeczeństwa kilkuletnim kryzysem gospodarczym. Proszę pamiętać, że reforma gospodarki w latach 24-25 dokonana przez Grabskiego, ona nie przyniosła momentalnie polepszenia sytuacji. To też był proces dopiero po zamachu majowym, co oczywiście Piłsudczycy zdefiniowali jako, zobaczcie, nasz komendant pojawił się na czele władzy Rzeczypospolitej i od razu wszystkim jest lepiej. No to tak nie było. Natomiast społeczeństwo było zmęczone hiperinflacją, bezrobociem, strajkami, bytem zagrożonym. Przecież proszę pamiętać, że wtedy nie było kuroniówek. Jeżeli ktoś był bezrobotnym, to nie miał źródeł utrzymania. To był skazany na łaskę i niełaskę rodziny, najbliższych, albo popadał w totalne ubóstwo. W ogóle mamy do czynienia ze społeczeństwem przecież dalekim od obywatelskości, społeczeństwem biednym, społeczeństwem, które jeszcze zostało pogrążone w tej biedzie na skutek nie tylko, jak wtedy mówiono, Wielkiej Wojny, to są lata 1914-18, ale także i wojny polsko-sowieckiej czy wojen o granicę. To jest ciąg konfliktów, który trwa przez w zasadzie 7 lat. To się wszystko odczuwa. W czasie I wojny światowej front wschodni przesuwał się właśnie po ziemiach polskich. Dokonywano tutaj grabieży, dokonywano tutaj najróżniejszych bezeceństw. Przemieszczano i przesiedlano ludność, czy też wypędzano i tak dalej. Po prostu ludzie byli zmęczeni. demokracja nie była ukorzeniona, bo ona nie mogła się ukorzenić w ciągu 1,5 roku od odzyskania niepodległości. Takie to było społeczeństwo, więc ja do tego wszystkiego, co pani wymieniła, cytując Karola Marksa, co jest bardzo ciekawe, dołożyłbym jeszcze bardzo trudne warunki materialne wynikające ze słabości polskiej gospodarki.
6: To na koniec zacytuję nam wywiad z Piłsudskim dla Nowego Kuriera Polskiego z 29 kwietnia, więc kilkanaście dni przed zamachem. Czy pan marszałek, pyta dziennikarz, nie podziela opinii, że silny człowiek, który by ujął władzę, łatwiej potrafiłby się uporać z trudnościami? Na to Piłsudski: wpędza mnie pan w pułapkę. Dziennikarz już wprost: dyktatura. Marszałek przerywa: dyktatura? No i cóż, ubierze pan w nią złodziei? Na to dziennikarz: czy dyktatura nie jest wyłącznie kwestią człowieka? Wziąłby ją pan marszałek w swe ręce? Na to Piłsudski: stawia pan niekonstytucyjne pytania. Powinien pan za to w kozie siedzieć. Ja nie odpowiem, bo nie chcę siedzieć w kozie. Cóż, zagadnienie dyktatury stawało przede mną tyle razy. Ja jednak twierdzę, że w ramach konstytucyjnych praca silnego rządu da się uskutecznić. Koniec cytatu. No myślę sobie, że obłudny był straszliwie.
7: Niekoniecznie. Proszę pamiętać, że Piłsudski był zwierzęciem politycznym. Oczywiście wtedy nie używano tego określenia. Józef Piłsudski dobrze wiedział, że należy obserwować bardzo dokładnie, pozyskiwać jak najwięcej informacji, przekalkulować, wyciągać wnioski, ale niekoniecznie mówić o tym, co się chce zrobić. To jest domena nielicznych polityków, a na pewno do tej grupy nielicznych polityków wyjątkowych, nieprzeciętnych, należał właśnie Józef Piłsudski.
6: Profesor Mariusz Wołos, historyk Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie, był moim państwa gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie.
6: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj, a na podsumowanie dnia w TOK 360 zaprosi państwa już za chwilę Adam Ozga. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
8: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
9: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
8: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 18.
7: Nota do USA w sprawie Zbigniewa Ziobry.
6: Szansa na polskie akty małżeństwa par jednopłciowych.
7: I jeszcze jeden minister, który zrezygnował w Wielkiej Brytanii.
6: Sytuacja tamtejszego rządu jest, jak usłyszałem dziś w TOK 360, łatwopalna. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to znowu my.
7: Polski MSZ skierował notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie Zbigniewa Ziobry.
6: Resort ma prośbę o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
7: A wcześniej Departament Stanu USA zbywał pytania dziennikarzy w tej sprawie, tłumacząc to poufnością procesów wizowych.
6: Według nieoficjalnych informacji Zbigniew Ziobro może mieć wizę dziennikarską, bo występuje w Stanach jako komentator telewizji Republika.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Posłowie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości ustalają właśnie listę kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
6: Kandydaci zostaną wybrani spośród 17 osób zgłoszonych przez kluby parlamentarne. Głosowanie całego Sejmu nad listą zaplanowano na piątek.
7: A w Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Powiedz, co ten wybór oznacza?
8: To próba odpolitycznienia KRS-u, bo Krajowa Rada Sądownictwa ma kilka części. W czasach PiS-u część sędziowska była wybierana przez polityków, a nie jak wcześniej przez sędziów. I to był początek kłopotów Polski z praworządnością. Ustawy zmienić się nie udało, ale obecna koalicja rządząca chce zmienić tryb wyłaniania kandydatów. Najpierw więc swoje kandydatury zgłosiły środowiska sędziowskie, a teraz nad nimi debatują i głosują posłowie. Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
9: Będziemy głosowali na tym posiedzeniu i wybierali członków KRS-u.
8: Dwuetapowy wybór członków KRS to dobre rozwiązanie, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Maciej Tomczykiewicz.
10: Zdecydowanie krok w dobrym kierunku i przede wszystkim już KRS będzie mogła funkcjonować w sposób legalny.
8: Inaczej na to patrzą posłowie PiS-u, w tym Marcin Warchoł, którzy starają się zablokować tę procedurę i w tym celu złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
11: Czy Sejmowi można wykręcić ręce, zamknąć usta i kazać zaklepywać wybór dokonywany przez zgromadzenia sędziowskie?
8: Głosowanie w sprawie nowych członków KRS w Sejmie w piątek.
6: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Onet tymczasem informuje, że Trybunał Konstytucyjny zebrał się na niejawnym posiedzeniu i wydał zabezpieczenie dotyczące wyboru przez Sejm członków nowej KRS. A to zabezpieczenie głosi, że posłowie nie mają prawa zajmować się wyłanianiem sędziowskich kandydatów do nowej rady.
7: Warszawa dokona transkrypcji aktów zawartych w Unii Europejskiej, aktów małżeństw, osób tej samej płci. I to bez wyroku sądów.
6: Prezydent Rafał Trzaskowski powołuje się tutaj na praktykę orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
7: Jednocześnie informuje, że do Stołecznego Urzędu dotarły już dokumenty z NSA, który nakazał zarejestrowanie w Polsce małżeństwa zawartego przez dwóch mężczyzn w Niemczech.
6: Premier Donald Tusk zapowiada też uregulowanie transkrypcji rozporządzeniem, nie ustawą, a toczyła się w tej sprawie dyskusja. Dobrze, że rząd i samorząd dali w tej sprawie zielone światło, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy.
12: Dzięki pracy ministrów Lewicy, naszych samorządowców, naszych radnych, którzy naciskali, pytali urzędy stanu cywilnego, pytali burmistrzów, prezydentów miast o wykonanie wyroków, a dzisiaj decyzją premiera i właściwie decyzją premierów, bo premier Krzysztof Gawkowski przygotował rozporządzenie, dzisiaj jest zielone światło od premiera Donalda Tuska. Dzisiaj wysyłamy jasny sygnał. Równość miłość, szczęście, godność, bezpieczeństwo. To są te wartości, z którymi koalicja 15 października szła wspólnie do wyborów.
7: Szef rządu Donald Tusk podkreśla jednocześnie, że decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych nie będzie otwarciem możliwości adopcji.
0: Wiemy, że nie wprowadza się adopcji poprzez zmianę rozporządzenia. No naprawdę, jakby nie trzeba nam tego tłumaczyć, no nie? To znaczy, jakby wiemy, że to jest kwestia prawa rodzinnego.
6: Tak mówiła mi w TOK 360 adwokatka Anna Mazurczak, reprezentująca przed sądami pary jednopłciowe walczące o uznanie ich małżeństw przez polskie prawo.
0: Natomiast to, co ewentualnie może wpłynąć na prawo rodzinne, o ile sam Sejm i jakby ustawodawca Polski tego prawa rodzinnego nie zmieni, to znowu wyroki sądów międzynarodowych. I ja jestem na 100% przekonana, że to jest kwestia już bardziej pewnie kilku niż kilkunastu lat, że jeżeli Polska nie uporządkuje kwestii adopcji, to dojdziemy do tej adopcji wyrokami sądów międzynarodowych.
6: A więcej na ten temat, cała rozmowa w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w zakładce TOK 360. Podsumowanie dnia.
7: Jest szansa na przełom w sprawie zakazu trzymania psów na łańcuchach. Tak twierdzą członkowie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, którzy wrócili dziś do pracy nad dwoma projektami w tej sprawie.
6: Pierwszy autorstwa posłów koalicji rządzącej, tak samo jak ten prezydencki, wprowadza zakaz łańcuchów, ale projekt Karola Nawrockiego nie reguluje wymiarów kojców, a tego domagają się prozwierzęcy społecznicy i rządząca większość.
13: Jeżeli nie będzie definicji, czym jest ten kojec, gdzie można czasowo, podkreślam, psa trzymać, to niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, małych klatkach kennelowych. Tak to po prostu będzie wyglądało, bo niestety Polak czasami potrafi.
14: Musimy dograć szczegóły. Mam nadzieję, że jesteśmy na bliskiej drodze. W zasadzie blisko jesteśmy celu dogrania tych szczegółów.
15: Na pewno wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w kancelarii prezydenta. Panu prezydentowi zaczyna dobrostanie zwierząt, zwierząt domowych, dobrostanie psów. Zależy panu prezydentowi, żeby te regulacje były akceptowalne.
16: Dobrze, że ta refleksja, szanowni państwo, przychodzi. Pewien kompromis po czasie. Moglibyśmy już mieć kilka miesięcy temu ustanowione, uchwalone prawo, ale to przypomnę, że pan prezydent wtedy zdecydował inaczej. Dzisiaj się cieszę, że jest pewna refleksja i jest kompromis wokół jednej podstawowej rzeczy, czyli uwolnienia psów, dalej idąc zwierząt z uwięzi. Myślę, że jeżeli chodzi o temat wielkości kojców, to dogadamy się i dziękuję za tą zmianę podejścia Pałacu Prezydenckiego, bo muszę powiedzieć, że widać, że opinia publiczna swoje też zrobiła.
17: Mamy nadzieję, że zakaz utrzymywania zwierząt na uwięzi stanie się faktem i ponad podziałami przyjmiecie państwo tę ustawę.
7: Mówili Katarzyna Piekarska z KO, Krzysztof Cieciura z PiSu, Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta, Jarosław Rzepa z PSL-u oraz społeczniczka Marlena Pindras.
6: Posłowie wrócą do prac nad dwoma projektami w czwartek.
7: Prezydent Węgier Tamás Szuljok wręczył dziś nominację 16 ministrom rządu Petera Modziora.
6: Sam Modzior, czyli nowy węgierski premier, postanowił dziś odwiedzić siedzibę swojego poprzednika Viktora Orbana i znalazł tam, jak mówi, nowiutką niszczarkę do dokumentów.
18: Patrzcie, co tu mamy. Nowiutka niszczarka do papieru. Towarzysze, co to jest? Mówiliście, że tutaj nie niszczy się dokumentów.
7: Pierwszym krajem, który Peter Modzior planuje odwiedzić po rozpoczęciu urzędu, jest Polska.
6: Nic dziwnego, bo premierem Polski z premierem Polski Donaldem Tuskiem jedno na pewno ich łączy. Mówi w pierwszym programie TOK FM gość Filipa Kekusza, autor bloga Jerzy Węgierski, Jerzy Cielichowski.
19: Zarówno Tusk, jak i Modzior są proeuropejskimi politykami, co jest w kontraście do polityki Orbana, który był, powiedzmy to, eurosceptyczny, a jeśli nie wręcz wrogo nastawiony do Unii Europejskiej.
6: To Jerzy Cielichowski w pierwszym programie. Cała rozmowa w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Peter Modzior w trakcie wizyty w Polsce ma w planach też spotkanie z Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.
7: Rośnie presja na premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.
6: Już czworo członków jego rządu złożyło rezygnację, ostatni, czwarty, na przestrzeni ostatnich dwóch godzin.
7: A ponad 80 posłów Partii Pracy, której przewodniczy Keir Starmer, publicznie wezwało go do zmiany. Publicznie wezwało do zmiany lidera.
6: Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli brytyjskiego premiera, mówił Annie Piekutowskiej w audycji Zapytam Inaczej, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Łukasz Dana.
20: Wielu posłów tak coraz chętniej z każdą godziną zaczęło publicznie, najpierw anonimowo, a później już pod własnym nazwiskiem atakować strategię Starmera. Jego przywództwo, zaczęły pojawiać się przecieki o frustracji wielu ministrów.
7: Presja na Kiera Starmera, by ustąpił, to efekt porażek Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach parlamentarnych w Szkocji i Walii.
6: Kontrowersje wokół brytyjskiego premiera wywołała też nominacja na stanowisko ambasadora w USA Petera Mendelsona, który utrzymywał kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.
7: Państwa członkowskie Unii mają prawo nałożyć na platformy społecznościowe obowiązek godziwego wynagradzania wydawców prasowych, z których materiałów korzystają online, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
6: A orzeczenie jest wynikiem skargi wniesionej przez koncern Meta Platform z siedzibą w Irlandii, skargi przeciwko włoskiemu urzędowi do spraw komunikacji. Meta złożyła sprawę do TSUE, bo zarzuciła włoskiemu ustawodawcy, że wprowadził na platformę obowiązek negocjowania wynagrodzenia z wydawcami przy nakazie nieograniczania widoczności ich treści w trakcie negocjacji.
7: Europa przez sytuację na Bliskim Wschodzie wolniej napełnia swoje magazyny z gazem, a te są spustoszone ostatnią mroźną zimą. Główny problem polega na tym, że uzupełnianie braków jest po wyższych cenach.
6: No ale choć cieśnina Ormus jest zablokowana i gaz tamtędy nie płynie, to i tak sporą część surowca sprowadzamy z Norwegii i ze Stanów Zjednoczonych, więc braki nam na razie w oczy nie zaglądają. Mówiła o tym w popołudniowym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem i Julia Cydejko z Polityki Insight.
2: Nasza sytuacja wcale nie wygląda tak tragicznie. Jesteśmy w tym momencie, my jako Unia Europejska, na poziomie wypełnienia mniej więcej 35%. Owszem, w zeszłym roku to był poziom wyższy, to było 42%, a dwa lata temu to w ogóle było 64%, ale to był wyjątkowo wysoki poziom, nietypowo wysoki. Zaczęliśmy już napełniać nasze magazyny. Napełniamy je w tempie całkiem zadowalającym w tych pierwszych tygodniach.
21: Czyli w scenariuszu bazowym wszystko będzie dobrze.
2: W scenariuszu bazowym, szczególnie z perspektywy odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych.
21: No tak, tutaj
2: prawdopodobnie
21: jest.
2: Wszystko będzie z dużym prawdopodobieństwem, wszystko będzie dobrze, bo to właśnie my, gospodarstwa domowe, jesteśmy na rynku energii szczególnie chronieni i to dotyczy także gazu. Musielibyśmy mieć do czynienia ze znacznie bardziej dramatyczną sytuacją na rynku gazu, na przykład z zakłóceniami dostaw ze strony amerykańskiej.
6: Gaz na rynkach jest teraz o blisko połowę droższy niż przed wojną w Zatoce Perskiej. Kosztuje niespełna 50 euro za megawattogodzinę, a przed wojną to było około 30 euro.
7: Stasia Celińska była artystką niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju, wszechstronną, niepodrabialną i wybitną pod każdym względem, powiedział aktor i reżyser Artur Bać.
6: Stanisława Celińska występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, współczesnego, nowego, dramatycznego, Studio oraz Teatru Nowego w Poznaniu. Współpracowała też z TR Warszawa i Teatrem Kwadrat. Wystąpiła w wielu spektaklach teatru, telewizji, w filmach. Grała u Warlikowskiego, u Wajdy, u Zarudzkiego.
7: Była aktorką śpiewającą, wielokrotnie brała udział na przeglądach piosenki aktorskiej. Do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Artystka odeszła. Dziś miałaby 79 lat.
6: Po godzinie 19 w TOK FM przypominamy rozmowę Przemysława Iwańczyka ze Stanisławą Celińską. Te rozmowy odbyli w 2024 roku, a teraz jest 18.12. To jest TOK 360, a gościnią TOK 360 jest Patrycja Pieszczek-Bober, prawniczka, autorka profilu Prawo do Zdrowia. Dzień dobry.
22: Dzień dobry Państwu.
6: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Jak powiem Lex Szarlatan, to już wszyscy będziemy mniej więcej wiedzieć, o co chodzi, a jak powiem więcej, że ta ustawa przewiduje między innymi 1 000 000 złotych kary dla podmiotu, wobec którego rzecznik praw pacjenta wydał zakaz praktyk pseudomedycznych, ale ten zakaz został złamany, albo że przewiduje stworzenie listy ostrzeżeń, takiej podobnej do tej, jaka funkcjonuje w finansach, to już będziemy wiedzieć jeszcze więcej, a pani, mam nadzieję, nam powie, czy to wszystko zadziała i ci wszyscy szarlatanie znikną teraz z internetu.
22: Powiem tak, samo wprowadzenie przepisów, nawet jeżeli dojdzie do skutku, bo tutaj właśnie już dzisiaj widziałam taką dyskusję, że my tutaj cieszymy się z tego, że taki projekt został przyjęty, a pytanie, co się wydarzy później, bo nawet jeżeli przejdzie on przez Sejm, Senat, to pytanie, jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie podpisania tej ustawy. Dokładnie. Natomiast no, nie wybiegając tak daleko w przyszłość, no jak wszyscy wiemy, wprowadzenie jakichkolwiek przepisów to nie jest jeszcze idealne rozwiązanie, no bo żeby one zadziałały, to muszą być one egzekwowane. Jak będzie tutaj w praktyce? Ja gorąco wierzę w to, że Rzecznik Praw Pacjenta tutaj naprawdę stanie na wysokości zadania i rzeczywiście solidnie weźmie się za te wszystkie praktyki, które w świetle tej ustawy będą praktykami pseudomedycznymi. Natomiast no tak naprawdę ciężko nam cokolwiek przesądzać. Z tego, co widzę, obserwując aktywność Rzecznika Praw Pacjenta i to, jak gorąco on orędował za wprowadzeniem takich regulacji, to jakie miał do tej pory poczucie, że ma częściowo związane ręce w wielu kwestiach, bo tak naprawdę do tej pory za takie udzielanie świadczeń bez wymaganych uprawnień mieliśmy tylko tą odpowiedzialność ewentualnie karną. Na drodze cywilnej musielibyśmy wykazać, że one rzeczywiście wyrządziły konkretnej osobie szkodę, więc było to bardzo trudne do przeprowadzenia. Tutaj ma być to łatwiejsze, bo nie będziemy musieli stwierdzać, że w przypadku konkretnej osoby wydarzyło się coś złego, tylko za sam fakt w ogóle prowadzenia takiej praktyki, czy to właśnie bez posiadania uprawnień, czy bez wpisu do konkretnego rejestru, czy też właśnie szerzenie tej medycznej dezinformacji, będzie można takie podmioty ukarać. I tutaj już właśnie kwestia zadziałania tych przepisów w praktyce. Natomiast, no, tak jak mówię, ja jestem pozytywnie nastawiona, widząc to, jak bardzo sam rzecznik orędował za tym, żeby takie regulacje zostały przyjęte.
6: A jest na tyle silnym urzędem, żeby to ogarnąć, mówiąc kolokwialnie? No bo tutaj też potrzeba po prostu etatów, które dla ludzi, którzy będą wyszukiwać, będą pisać odpowiednie dokumenty. To jest mrówcza praca, a całkiem sporo tych ludzi, którzy, póki co przynajmniej całkiem sporo tych ludzi, którzy witaminę D czy C w jakichś ogromnych dawkach proponują.
22: Niestety tak, i tutaj z przykrością stwierdzam, że rozwój mediów społecznościowych bardzo mocno pomógł w działalności takim osobom, no bo one mają po prostu teraz zasięg ogólnokrajowy. To już nie jest jak dawniej, że jakieś takie właśnie podmioty prowadziły działalność na lokalnym rynku. Teraz tym rynkiem jest internet. Możemy docierać do osoby w całej Polsce, tak? Możemy docierać do każdej osoby, która tak naprawdę ma ten dostęp do internetu, więc skala tych działań jest ogromna. I uważam, że te tutaj uwagi, które pan przedstawił, są najbardziej słuszne i wydaje mi się, że pewnie będzie tak, że jeżeli te przepisy wejdą w życie, to będzie to musiało pociągnąć za sobą również zwiększenie zatrudnienia właśnie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, bo liczba spraw, którą będzie się musiał zajmować, prawdopodobnie lawinowo wzrośnie w związku z tym.
6: To teraz jeszcze nie do końca moja uwaga, ale Szymona Żurawskiego z podcastu Samiec Beta, który był moim gościem w TOK 360 przed godziną 17 i opowiadał o takiej konferencji Czego ci lekarz nie powie, którą obserwuję od lat. On zwrócił uwagę na to, że na przykład w internecie przed tymi poradami, tutaj stawiam cudzysłów, jest plansza, że to nie jest porada. Ja jestem daleki od takiego postrzegania prawa, że jeżeli przy basenie postawimy tabliczkę, że nie wolno skakać gdzie indziej niż do wody, to jest wszystko jasne, ale no, czy to nie jest jakaś luka, że oni teraz nie będą udzielać porad, tylko po prostu sobie będą opowiadać o tej witaminie C czy D?
22: Tylko prawda jest taka, że to, czy coś jest poradą, czy nie, nie do końca zależy od tego, jak to nazwiemy. Mhm. Istotny jest kontekst, istotny jest też cel. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście ta informacja jest opublikowana w tym celu, żeby innym osobom przekazać, w jaki sposób powinni postępować, a dodatkowo, jeżeli idzie za tym właśnie uzyskiwanie jeszcze jakichś korzyści przez taką osobę, bo często idzie to w parze ze sprzedażą na przykład swoich produktów, czy to suplementów, czy e-booków, tak, to ciężko uznać, że to nie będzie wypełniać znamion takiej ustawy, że sam fakt napisania, że to nie jest porada, już pozwoli na to, żeby takiej osoby w ogóle nie można było pociągnąć do odpowiedzialności.
6: Wlała pani dużo nadziei w moje serce i trochę ta nadzieja jest podważona przez tę wątpliwość o to, jak pójdzie ten cały proces legislacyjny. Zresztą też myślę, że powinniśmy podkreślić na koniec, że dość późno to Lex Szarlatan przechodzi przez rząd, bo dyskusja o tym toczy się od miesięcy, jeżeli nie lat.
22: Na pewno już w zeszłym roku te prace się rozpoczęły, już gdzieś ta pierwsza wersja projektu, sama ją zresztą analizowałam już w zeszłym roku i potem przez długi, długi czas było o tym cicho. Na szczęście do tego tematu powrócono i mam nadzieję, że teraz, w momencie, kiedy już zostało przyjęte to przez Radę Ministrów, pójdzie to już sprawnie i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku doczekamy się chociaż uchwalenia tej ustawy, no bo tutaj kwestia wejścia w życie, no to będą jeszcze 3 miesiące od ogłoszenia, więc no nie będę aż taką optymistką, żeby zakładać, że to wszystko zamknie się w obrębie tego roku.
6: Bardzo dziękuję. Patrycja Pieszczek-Bober, prawniczka, autorka profilu Prawo do Zdrowia, była gościnią TOK 360. Jest 18.18, 18.20 informacje TOK FM, a po nich wspomnimy zmarłą dzisiaj Stanisławę Celińską.

0: to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Polski MSZ skierował notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort ma prośbę o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Departament Stanu zbywał pytania dziennikarzy w tej sprawie, tłumacząc to poufnością procesów wizowych. Według nieoficjalnych informacji Zbigniew Ziobro może mieć wizę dziennikarską jako komentator Telewizji Republika. Rośnie presja na brytyjskiego premiera Keira Starmera, by ustąpił lub przedstawił harmonogram odejścia. Już troje niższych rangą członków jego rządu złożyło dzisiaj rezygnację ze stanowiska. Liczba laburzystowskich posłów, którzy publicznie zakwestionowali jego przywództwo, przekroczyła 80. Presja na Starmera zaczęła mocno rosnąć w związku z dotkliwymi porażkami Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz w wyborach do parlamentu w Szkocji i Walii w zeszłym tygodniu. Jej głos nabierał różnych barw w zależności od tego, jak się czuła. Stanisława była żywym instrumentem, powiedział pianista Bartek Wąsik, który współpracował ze Stanisławą Celińską przy płycie Nowa Warszawa. Wydany w 2012 roku krążek był debiutancką płytą Stanisławy Celińskiej. Wykonała na nim autorskie interpretacje piosenek na temat Warszawy, w tym przebojów z repertuaru m.in. Czesława Niemena, grupy T-Love, Kaliny Jędrusik i Davida Bowiego. Aktorka i wokalistka zmarła dziś, miała 79 lat. Artystkę wspominamy dziś w TOK 360. Ciąg dalszy u Adama Ozgi już za chwilę.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Tak, bo gościnią TOK 360 jest teraz Aneta Kyzioł, dziennikarka kulturalna tygodnika Polityka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: W moją pamięć Stanisława Celińska, może ze względu na to, że to był czas moich studiów, one były bliskie teatrowi, wbiła się kreacjami u Krzysztofa Warlikowskiego w Teatr Warszawa, bardzo odważnymi i taką otwartością na chyba jakiś rodzaj eksperymentu, który wtedy proponował Krzysztof Warlikowski.
6: Pewne przekroczenia, tak.
5: Tak, a w pani pamięć?
6: No to bardzo podobnie, bo to też był taki dla mnie formacyjny okres i w czasie studiów i po studiach. To były kreacje, wiadomo, wszyscy najbardziej wspominają i o tej roli powstały całe dysertacje, monografie, eseje, czyli o roli kobiety tancerki z Peep Show w Oczyszczonych Warlikowskiego w 2001 roku. Spektakl miał premierę. To była wielka rola, ponieważ wszyscy chyba, którzy widzieli ten spektakl, mają w pamięci Stanisławę Celińską tańczącą właśnie w budce, w Peep Show, w takim peniuarze z tym jej pięknym, majestatycznym ciałem, w którym zapisana była historia też całego życia jej, wylewającym się z tego peniuaru. Jednocześnie wielka i taka spragniona kontaktu, spragniona bliskości. Pamiętam ciszę na widowni, kiedy oglądaliśmy ten fragment spektaklu. Tak jak mówię, to potem było analizowane na 1000 sposobów i pamiętam recenzje też krytyków nieprzekonanych wcześniej do Teatru Warlikowskiego, którzy pisali o tym, że w tym spektaklu nabrał on pełnej formy, a przekaźnikiem największym i najpiękniejszym tego też wszystkich uczuć i emocji była właśnie rola Stanisławy Celińskiej, która od niej na pewno wymagała też pewnych przekroczeń, akceptacji też właśnie tego swojego ciała, które przez całe życie jej się zmieniało. Ale dla mnie, i to był ważny spektakl, ale dla mnie ważne są jej role u Warlikowskiego, role matek, bo ona stała się taką pierwszą emblematyczną, archetypiczną matką w jego teatrze, a synem był Jacek Poniedziałek w całym długim okresie tego teatru. I Jacek Poniedziałek był trochę zawsze alter ego, tak o nim myśleliśmy, alter ego Warlikowskiego, więc automatycznie też matka Celińskiej stawała się taką właśnie matką reżysera, matką tego teatru. I chyba zaczęło się od Gertrudy, którą ona zagrała w Hamlecie w 1999 roku. Rok wcześniej zaczęła współpracę w ogóle z Warlikowskim, miała wtedy 51 lat i dla niej ten Warlikowski i ten jego teatr oznaczał właściwie całkowitą zmianę takiego aktorskiego paradygmatu, bo wcześniej była związana z teatrem współczesnym najdłużej, bo była związana z kilkoma teatrami warszawskimi, ale trzykrotnie wracała na długie okresy do teatru współczesnego, który jest świetnym teatrem, ale bardzo klasycznym. I stworzyła tam świetne role, ale to były takie bardzo, powiedzmy, klasyczne kreacje, a tutaj w 55 roku życia nagle totalna rewolucja, inny rodzaj teatru, wymagający pewnych transgresji, można powiedzieć, ale też wiele dający, bo ona potem, no, ten teatr był też taką rodziną, oni też mnóstwo podróżowali po świecie, więc to, co nie spełniało jej się być może przez pierwszą część kariery, mogło się spełnić też na takim forum międzynarodowym w tej drugiej części kariery. No więc zagrała tę Gertrudę, potem była tam była taka niesamowita scena, w której nagi Hamlet Jacka Poniedziałka przychodził do niej i kładł się w jej ramiona. A potem, 10 lat później, była tak, Warlikowski zainscenizował rodzaj odwrotności w spektaklu Koniec, gdzie to syn, grany przez Jacka Poniedziałka, rozbierał do snu, a może do czegoś więcej, do takiego przejścia, matkę graną przez Stanisławę Celińską. Po drodze był Krum i taka wspaniała, komiczna rola tutaj, bo Stanisława Celińska grała i postaci, potrafiła grać wspaniale i postaci tragiczne, dramatyczne, ale też miała, wiemy o tym, świetny talent komediowy, więc tutaj ta matka Kruma, taka zrzędząca, rozczarowana tym swoim synem, granym przez Jacka Poniedziałka, synem nieudacznikiem, który miał robić karierę za granicą, ale wrócił bez niczego, nie ma żony, nie ma dzieci, ona jest po prostu rozgoryczona i daje mu na każdym kroku to odczuć, to też jest taka absolutnie wspaniała rola, więc wiele kolorów,
5: i też chyba emocji. Dużo szukania w różnych gatunkach, w różnych dziedzinach. Słyszeliśmy tak. W informacjach o muzyce. No, jest też znaczna część filmowej kariery, łącznie z komediami.
6: Tak, i z serialami. Przecież ona, wydaje się, że Stanisława Celińska ani się nie bała, ani nie odżegnywała od ani żadnego gatunku, ani żadnego medium, bo i teatr wysoki, ale też komedie niemalże bulwarowe, z kolei telewizja od, nie wiem, Agnieszki Niechcic w Nocach i Dniach Antczaka, po przecież jeszcze w tamtym roku występowała w Barwach Szczęścia i występowała w tych Barwach Szczęścia nie wiem ile dekad, ile trwał ten serial, ale chyba od początku i wielu widzów też ją ceniło za to, że mogło, no była codziennym gościem w ich domach, więc to jest taka wielka rozpiętość artystyczna, no a przy tym też osobowościowa, bo tak jak teraz cenimy rozmaitych i ludzi kultury, ale też celebrytów, influencerów, którzy mówią wprost o swoich problemach z uzależnieniami, no to Stanisława Celińska o tym mówi od kilku dekad w sposób bardzo otwarty, momentami niesamowicie też taki brutalny wobec siebie, wobec swojej historii. No mówi też o wierze, bo uważa, że to wiara i modlitwa wyciągnęły ją z tego nałogu, więc myślę, że Stanisława Celińska dla każdego przez te wszystkie lata swojej kariery, w której zmieniał się jej głos, zmieniało jej się ciało, zmieniała jej się ekspresja, poszerzały środki artystyczne, no myślę, że mogła trafić absolutnie do każdego z tym, czego ten ktoś, odbiorca kultury w danym momencie po prostu potrzebował. Po prostu z nami była.
5: Bardzo, bardzo dziękuję. Aneta Kyzioł, dziennikarka kulturalna Tygodnika Polityka, była gościnią TOK 360. Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat.
2: Swego czasu Julia Hartwig powiedziała, że otrzymała od Czesława Miłosza takie powiedzenie: radość, radość, tylko radość. Że to się tak naprawdę liczy. I kiedy Julia Hartwig umarła i ją córka znalazła ją w łóżku na tak zwanym łożu śmierci, bo już odeszła, uśmiechała się. I trzeba pamiętać o tej radości, tak? Żeby sobie te chwile szczęścia darować, tak? To mogą być małe rzeczy, ale jednak obdarzyć się tą radością. Jak najczęściej, tak? Bo to jest ważne, żeby nie ulegać, nie. Też jest w tych moich piosenkach o tym, żeby nie ulegać tej depresji, tylko dźwigać się z tego i cieszyć się z tego, że człowiek żyje. Ja kocham swoją publiczność i to nie jest to, że ja krzyczę z daleka, kocham was, odezwijcie się, jesteście tam. Wiem, że są. I wiem, że ich kocham. I jeżeli ja nie myślę o sobie, nie myślę, że jak ja wyglądam, śpiewam, oczywiście muszę wyglądać przyzwoicie, ale generalnie myślę o tym, żeby przekazać im miłość, przekazać im jakieś takie nawet małe recepty na życie, tak? Żeby, a oni potem przychodzą do mnie po koncercie, co jest też wspaniałe. I opowiadają mi o sobie, albo nawet dają mi tematy, żebym napisała piosenkę, zwierzają mi się i dziękują mi czasami, ja nie wiem, gdzie mam się schować, jak mówią, że pomogła mi pani przetrwać szpital na przykład. To są niesamowite rzeczy, ale wtedy, kiedy człowiek chce dać tę dobrą energię, więc trzeba chyba zacząć od siebie, nie czekać, aż to z boku przyjdzie, tylko ja dam. Jeżeli dam, na pewno dostanę, może nie od razu, ale za jakiś czas.
5: Mówiła Stanisława Celińska w 2024 roku w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem. Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Tę rozmowę przypomnimy po godzinie 19 w TOK FM. Będą też piosenki w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. Takie wspomnienie. 18:31. A razem ze mną Michał Waszkiewicz. Ćwiczymy w tym tygodniu bardzo radykalne zmiany tematów
7: TOK 360. Tak, kontrastowo, tylko dzisiaj my będziemy tym elementem, że tak powiem, lżejszym w tej sytuacji.
5: Ale i takie są potrzebne. Iga Świątek pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Rzymie. Wysoka ranga, WTA 1000. Podobno wyglądało to bardzo dobrze. Podobno wyglądało to niezwykle obiecująco. Podobno nowy trener Francisco Roig działa i zadziałał.
7: Podobno. To jest bardzo ładne słowo. Znaczy tak, pewne kwestie są oczywiste. To wyglądało bardzo dobrze. To jakby kwestia obiektywna. Iga Świątek zagrała świetny mecz. Prawdopodobnie najlepszy w tym roku. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Ciężko mówić już o najlepszym za Francisco Roiga, bo to jest raptem kilka spotkań. Natomiast rzeczywiście wyglądało to bardzo dobrze. Natomiast tu postawił mu tyle kropkę, że teraz trzeba poczekać na kontinuum, żeby móc ogłosić coś więcej. Bo chcielibyśmy powiedzieć, że Iga Świątek wyszła z kryzysu, że Iga Świątek gra coraz lepiej, że Iga Świątek wraca na właściwe tory. Ale jeszcze kilka rzeczy musi się wydarzyć, żebyśmy mogli to powiedzieć. Bo Iga Świątek jest w ćwierćfinale, super. Była już w ćwierćfinałach kilku turniejów w tym roku, ani razu ich nie przebrnęła. Od bardzo dawna Iga Świątek nie wygrała z zawodniczką top 10. Taką jest Jessica Pegula, z którą zagra jutro. Więc tu są takie pewne elementy, które jeśli się wydarzą, czyli jeśli Iga Świątek jutro wygra z Pegulą i awansuje do półfinału, wtedy ja będę skłonny powiedzieć, tak, Iga Świątek wraca na właściwe tory. Choć od razu powiem, że jedna rzecz mnie bardzo cieszy. Iga Świątek mówiła o tym wczoraj po meczu i to nie chodziło o samo spotkanie, ale o to, jak ona z dużą radością i taką szczerą radością mówiła o tym, ile frajdy sprawia jej praca z Francisco Roigiem i jak dobrze się dogaduje. I to jest na razie chyba taki argument dla mnie najmocniejszy za tym, przemawiający za tym, że Iga Świątek rzeczywiście za chwilę na French Open może być tą najgroźniejszą wersją Igi Świątek, jaką znamy, czyli groźną dla wszystkich na moczce.
5: Byłam pewna swojej gry, jestem szczęśliwa z powodu tego, jak zagrałam, mówiła po zwycięstwie nad Naomi Osaką. A jeżeli chodzi o Pegulę, to stwierdziła Iga Świątek, że Jessica Pegula jest zawsze trudną przeciwniczką. Muszę się przygotować, obejrzeć jej mecze. Dodała w kontekście starcia z Amerykanką. No to takie okrągłe słowa na konferencji prasowej, ale Podobno tam z obozu Igi Świątek w pewnym momencie w trakcie tego meczu padło nie graj szybciej. To jest tak, że ten pośpiech był jakimś przeciwnikiem Igi Świątek na jakimś etapie?
7: Nie wczorajszego meczu. Myślę, że raczej w obawie prewencyjnie padło to hasło, żeby Iga Świątek nie pędziła do zakończenia spotkania, no bo Iga Świątek ma taką naturę, że nie jest cierpliwą zawodniczką i zwłaszcza jak nie idzie, Iga Świątek lubi stawiać na rozwiązania ekspresowe, czyli najlepiej na mocne, kończące uderzenie. Iga Świątek nie lubi wtedy wdawać się w gierki, przepychanie piłki na drugą stronę, czekanie na błąd rywalki, to już w ogóle nie jest natura Igi Świątek, a czasem tak trzeba pograć. I chyba boks się wczoraj właśnie o to martwił, że Iga Świątek w momencie, w którym nagle już poczuje, że na ten mecz się kończy, a będzie chciała go skończyć jeszcze szybciej. A nie było ku temu żadnych przesłanek, żeby zmieniać cokolwiek w swojej grze, skoro ona była dobra. Naomi Osaka oczywiście nie jest jeszcze tak dobra, jak była w swoim szczytowym momencie, czyli przed przerwą macierzyńską, natomiast no, jest zawodniczką prowadzoną przez Tomasza Wiktorowskiego. Kto jak kto, ale Tomasz Wiktorowski doskonale zna słabości Igi Świątek, każdą jej słabość i dobrze potrafi pewnie rozczytywać te momenty, więc pewnie boks był cały czas czujny, żeby Tomasz Wiktorowski gdzieś nie zwietrzył i nie przekazał Naomi

0: działania. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzkammer Gut, kraina gór, jezior i niezwykłej przyrody. Idealne miejsce na wędrówki, rowerowe wyprawy i relaks wśród majestatycznych szczytów oraz krystalicznie czystych jezior. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozporządzenie umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe, zapewniła sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula. Potrzebna jest tylko kontrasygnata ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, dodała. Na konferencji przed posiedzeniem rządu premier Tusk apelował dziś do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji o jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Ministrowie tworzący nowy rząd Węgier złożyli w parlamencie przysięgę. Przedstawiający ich premier Peter Modzior stwierdził, że cztery ministerstwa zdrowia, sprawiedliwości, do spraw dzieci i edukacji oraz finansów odegrają kluczową rolę w zmianie reżimu, ponieważ stoją przed nimi najtrudniejsze zadania. Szefowie tych resortów otrzymają prawo weta w rządzie TISY. Pacjentka, u której potwierdzono zakażenie hantawirusem, jest wciąż reanimowana, a jej stan jest ciężki, powiedziała ministra zdrowia Francji. Pozostałe cztery osoby w tym kraju, które, tak jak chora

0: pacjentka były pasażerami statku Hondius, mają negatywne wyniki testów. We Francji zidentyfikowano dotąd 22 osoby, które zostały uznane za mające kontakt z osobą zakażoną. Dyrektor Generalnej Światowej Organizacji Zdrowia oznajmił, że nie ma oznak, by rozpoczynała się szersza fala zakażeń hantawirusem, choć nie wykluczył wykrycia kolejnych przypadków.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Chwila minęła, Adam Ozga. Smutna informacja tego popołudnia i wieczora jest taka, że zmarła Stanisława Celińska, aktorka miała 79 lat. Po godzinie 19 przypomnimy archiwalną rozmowę, jaką ze Stanisławą Celińską w 2024 roku przeprowadził Przemysław Iwańczyk. Będzie też kilka piosenek w wykonaniu Stanisławy Celińskiej. To między godziną 19 a godziną 20, a po godzinie 20 Paweł Sulik zapyta, po co nam egzamin ósmoklasisty. Najpierw to pytanie zada Jarosławowi Pytlakowi, dyrektorowi Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na warszawskim Bemowie, a potem państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom. Po co nam egzamin ósmoklasisty? Oto Paweł Sulik pytać będzie po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM, a Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w Radio Tok FM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan.
5: Dobry wieczór. Dzisiaj poświęca... No,
4: dzień dobry raczej.
5: Ach, już ciągle nam ten wieczór, ale ja wiem, dlaczego mogę się wytłumaczyć, bo mam studio bez okien i tyle. Natomiast ty mnie zawsze poprawiasz, że to już jest jasno i słusznie.
4: Ja mam studio z oknem, bo też będę, pewnie się państwo orientują od czasu do czasu, że nie siedzimy obok siebie. Ale... dwa oddzielne studia. Tak. Nie możemy na siebie patrzeć.
5: A nie, ja bym w ogóle tak tego nie podsumował, ale jeżeli uważasz...
4: No przecież
5: uważasz,
4: ja żartuję.
5: A, no to dobrze, bo dzisiaj to...
4: O, a po co od razu te fochy?
5: A bo dzisiaj, słuchaj, jest bardzo fajny temat i wcale nie taki bardzo poważny, ale dla mnie ekscytujący, bo tak średnio, może raz do roku, a chyba wyszło nam raz na dwa lata, jeździmy Rolls-Royce'em. Mamy okazję, czy dostajemy propozycję jazdy Rolls-Royce'em, czy to jest na parę godzin, czy to jest na dłużej, to jest zawsze duża ekscytacja, no bo Rolls-Royce'ów na świecie sprzedano w zeszłym roku ponad 5,5 tysiąca sztuk, w Polsce według Samaru zarejestrowano 24 sztuki. Dużo się dowiedziałem, powiem tylko, dużo się dowiedziałem o Rolls-Royce, powiem więcej, bo miałem okazję po raz kolejny rozmawiać z Frankiem Timanem na zakończenie podróży, który jest szefem PR-u na 37 krajów od Europy Środkowej przez Wschodnią, potem Azję, czyli kraje Kaukaz i dalej jeszcze Azja Środkowa. Jacku, powiedz mi, bo ja oczywiście to wiem, słuchacze być może pamiętają, ile samochodów w tej chwili modeli produkuje Rolls-Royce, bo wiem, że zniknęły dwa i ty je znasz dobrze, ja, Dawn i Wraith, prawda? Mhm. Zniknęły kilka lat temu i trochę płakaliśmy. Znaczy nie, ja ciągle mówię płakaliśmy.
4: Za Dawn zwłaszcza.
5: No właśnie, bo to były samochody, które, na które już chyba... Ja bym powiedział tak, skoncentrowano się chyba na nowym elektryku, który nazywa się Spectre. I skoncentrowano się na goście, który miał przemówić, że tak się wyrażę w cudzysłowie, do młodszego. Bo okazuje się, że klienta. W tej chwili średnia klientów Rolls-Royce'a, wiesz, jak się obniżyła? Dzięki też wersji Black Badge, która została wprowadzona 10 lat temu. Byłem w szoku. Do 40 kilku lat. To już nie jest tak, że Rolls-Royce'em jeździ 60-latek. Kupują 20-parolatkowie dzięki tej wersji Black Badge, która czym się charakteryzuje? Jest Spectre Black Badge, Ghost Black Badge i jest Cullinan Black Badge, ten duży SUV. Tym, że samochód...
4: Niech no zgadnę.
5: Nie musi być czarny.
4: Jest cały czarny.
5: Właśnie nie, ale tam jest...
4: Nie, ma czarne dodatki.
5: Otóż to, i ma przyciemniane felgi, ten Spirit of Ecstasy jest takim ciemnym chromem. Kolorów jest mnóstwo, ja jechałem akurat błękitnym, też ciekawe. Ale słuchaj, Black Badge się charakteryzuje tym, że w efekcie... Powiem czym, ale w efekcie kupują młodzi i 1/4 tych trzech modeli to jest Black Badge. Charakteryzuje się tym, ma trochę mniejszy prześwit, trochę twardsze zawieszenie, ma 25 koni więcej, bo nie 575 w goście, tylko 600. Wciąż silnik 12-cylindrowy, ma inaczej zestrojone też prace skrzyni biegów 8-stopniowej. W goście od paru lat już jest zawsze napęd na obie osie i tylna oś skrętna. Od drugiej generacji, już nie mówiąc o tym faceliftingu. No i ma też mnóstwo różnych kolorów. I tam jest też czarny, najczarniejszy z czarnego. O, jak oni robią najczarniejszy z czarnego, można by pół audycji opowiadać. No dobra, a który ci się, bo za chwilę o goście powiem, Black Badge'u, jak mi się jechało przez cały dzień 600-700 kilometrów, 8 godzin z przerwami i przeżyłem i to było frajda, męczarnia, to za chwilę o tym. Pamiętasz te nasze jazdy Rollsem, no to ja usiłowałem ci zasugerować, że fajny był i Don, i Rave, ale nie podjąłeś tematu, czy te samochody, które zniknęły...
4: Nie, słuchaj, Sławek, wiesz, po pierwsze, cieszę się bardzo, że miałeś taką przygodę, którą ja kiedyś przeżyłem, z 10 lat temu, jak dostałem, znaczy pojawiła się, za sprawą zresztą tego samego faceta, którego już tutaj wspomniałeś, o którym wspomniałeś, możliwość odebrania sobie na długo modelu Don, czyli kabrioleta. Tylko był taki jeden mały problem, że trzeba go było odebrać w Wilnie. Ale potem można sobie było jeździć z nim, gdzie się chce.
5: Skorzystałeś.
4: Skorzystałem i kraje bałtyckie, ja wiem, że ty teraz do Rygi jechałeś. To była po prostu super turbo przyjemność. Prawda? Korzystać z tego samochodu, trochę udawać, że jest się jego właścicielem.
5: A przypomnij, jechałeś sam, czyli czy w dwie osoby, czy
4: sam
5: się zmieniałeś?
4: Ja jechałem samemu, a potem oczywiście jeździłem nim jeszcze tutaj już, że tak powiem, rodzinnie po okolicach i po Warszawie, bo przyjechałem nim do Warszawy ostatecznie. Natomiast to była przygoda, powiem ci, motoryzacyjna przygoda życia. To jest po prostu coś niesamowitego, ile to jest frajdy, ile to jest radości, ile to jest takiego doświadczenia z tą ikoną motoryzacyjną, która jest nie tylko nadmiarem skóry, chromu, drewna i jakimś takim, wiesz, czołgiem, to Bentley trochę taki jest. Natomiast tutaj mamy do czynienia z totalnym majstersztykiem, jeżeli chodzi o technikę, o technologię, o przyjemność zjazdu, o komfort prowadzenia. To jest majstersztyk. Nie ma nic lepszego na świecie. I tu nie chodzi o to, że nie ma nic droższego, tylko za te pieniądze naprawdę dostajemy coś, czego nie da się porównać z żadną BMW 7, Mercedesem klasy S.
5: Ale
4: nie
5: da się. Pamiętasz, że to były i Don, i Rave, czyli kabriolet i coupé, nie produkowane już od 3 czy 4 lat, to były najkrótsze Rolls-Royce, którym ja jeździłem, bo one miały niecałe 5,30. A w tej chwili tak. Ten Ghost, druga generacja po faceliftingu, ma 5,55, a Fantomy, o stulecie Fantoma, tego flagowego modelu, obchodzono w zeszłym roku, on ma nawet 6 metrów. Ale słuchaj, było śmiesznie, bo to spotkanie wieczorne, ponieważ było tylko 3 dziennikarzy i Frank Timan, rozmawialiśmy parę godzin, trudno to nazwać wywiadem, o różnych rzeczach rozmawialiśmy, dużo o motoryzacji. I też na przykład zapytałem się, jak idzie sprzedaż Fantoma, bo wiadomo, że na świecie Cullinan się najlepiej sprzedaje. W Europie również był taki czas, że sprzedawał się Ghost najlepiej, a potem Spectre przez moment ten elektryczny. Natomiast Frank Timan wszystkiego nie powie. Ja się pytam, jak idzie sprzedaż Fantoma? To dowiedziałem się, słuchaj, bardzo dyplomatycznie. Sprzedaż od wielu lat utrzymuje się na stałym poziomie. I tyle. Ile to jest procent? Nie próbowałem już dociskać, wyciskać. Phantom ma swoich klientów, jest najdroższy, największy, flagowy. Zresztą ty miałeś okazję, prawda, jeździć Phantomem chyba też w zeszłym roku. No i domyślam się, bo na pewno rozmawialiśmy o tym, że to też było niebyle jakie przeżycie, choć chyba takiej drogi nie robiłeś wtedy.
4: Nie, aż tak.
5: No dobrze, ja powiem ci szczerze, tak sobie myślałem, cieszyłem się z tego wyjazdu, bo nigdy nie jechałem tak długo Rollsem, a miałem dojechać do Rygi. 1/4 drogi w dwie osoby jechaliśmy, ale ja cały czas prowadziłem, natomiast pozostałe 6 godzin prowadziłem sam przez Polskę, Litwę i ciebie nawet pytałem, jak to wygląda, bo ja nigdy nie jechałem samochodem do Wilna, ani nie mówiąc o Rygi. No i na szczęście pocieszyłeś mnie, że tam jest spokojnie, przyjemnie, fotoradarów mnóstwo, kilkanaście w Litwa, Łotwa, mam nadzieję, że nigdzie się nie zagapiłem. I słuchaj, ostatnie kilometry zastanawiałem się, jak ja to przetrwam, bo przecież wiesz, przerwa na tankowanie w Suwałkach, na posiłek, potem przerwy takie kawa i rozprostowanie kości, no ale w sumie 8 godzin, to dużo, prawda? I było wspaniale, bo Łotwa jest przepiękna, za oknem, jak jedziesz przez Łotwę do Rygi, ale przede wszystkim,
4: zwłaszcza wiosną,
5: prawda, ale samochód jest niewiarygodnie cichy. To wiedzieliśmy od lat. Black Badge podobno jest troszeczkę głośniejszy. Ja tego nie wiem, jak to jest możliwe, tak jak kiedyś się śmiałem, że tylko fotel, jak mnie ma...
4: On taki ma być.
5: Właśnie, troszeczkę, prawda, bo to ma być troszeczkę młody, taki...
4: On taki ma być. On ma być taki trochę bardziej, wiesz, to tak jakby w GT-Line. Tak, jakby to była Kia albo Peugeot, to byłoby to w GT-Line.
5: Otóż to, ale nie próbuj, bo chyba w Rolls-Royce tak nie mówi, to czasami chyba dziennikarze...
4: Nie, no przecież...
5: Nie, ale mówią, powiem ci inaczej, że nie mówi...
4: mają poczucie humoru,
5: ale nie mówi, że...
4: Ono ma swoje granice.
5: Nie mówią, też, że usportowiony, wiesz, bo nigdy tam nie pada takie słowo, ale on, tak jak mówiłem, jest wzmocniony, ma inne zawieszenie, inny układ kierowniczy, inna reakcja na gaz, tam... To jest wszystko inaczej zestrojone. No dobrze, ale słuchaj, czym jest ten Ghost? Ghost jest samochodem luksusowym oczywiście, ma 5,55 długości, więc jest większy od SUV-a Kalinana, dłuższy, ale SUV Kalinan, którym też jeździliśmy, no to jest też oczywiście to przesada, ale też mówią tak uszczypliwie, katedra na kołach. Dla mnie, ja po prostu nie lubię dużych SUV-ów, więc jeżeli miałem wybór jechać Black Badge'em, Spectrem, Ghostem czy Kalinanem, wybrałem Ghosta. Byłem szczęśliwy, że miałem taki wybór i powiem ci, zupełnie nie żałuję. Ghost ma po faceliftingu przede wszystkim wszystkie wskaźniki elektroniczne przed tobą, cały ten ekran tak jak w Spectrze. Natomiast regulacja nawiewu, uwaga, przypominam, jak ktoś mówi, że w jakimś chińskim samochodzie nie wie, jaka jest temperatura, bo mnie może nastawić w klimatyzacji, w Rolls-Royce do tej pory nie ma ustawiania temperatury klimatyzacji. Robisz chłodniej, cieplej, prawda? Pamiętasz te takie pokrętła.
4: No ale wiesz...
5: No i jakoś...
4: Wystarczy. Nie, słuchaj, w chińskim samochodzie jest inaczej. Tam wiesz, jaką ustawiłeś temperaturę, tylko ona nigdy nie leci taka, jaka chcesz.
5: Czasami bo nagle bez automatu wskakuje.
4: Tak, bo bez automatu działa to w ten sposób, że albo jest zimno, albo ciepło, nie ma nic pośrodku. Bardzo często.
5: No dobra, no i słuchaj, no i przede wszystkim jak jest z tym Ghostem? 12 cylindrów to każdy ma oprócz Spectra elektrycznego, 600 koni zamiast 575, 8-stopniowy automat, nie pytaj, czy dobrze działa, bo wiesz, tam po prostu nie ma chwili zawahania, tam się nic złego nie dzieje. Śmieszna też historia była na stacji benzynowej Suwałka, gdzie dwie osoby mnie zagadały, jedna to rozumiem ze Skody Fabii, ile ma koni? 600, no to chyba przed policją da się uciec. No wiesz, takie, to po prostu jakiś taki klimat jak jakiegoś serialu, a w środku jak płaciłem za jedzenie, dobrze, że pan zapłacił, bo nawet gdyby pan zapomniał, to byśmy ten kolor pamiętały. A to był taki błękitny. Wiesz, 5 minut pobytu na stacji i Rolls-Royce wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje. No pewnie też się z tym spotkałeś. No dobrze, możemy porównać do czegoś samochód Rolls-Royce Ghost? To takie pytanie bardzo dziwne może, ale czy jest...
4: Słuchaj, nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale uważam, że nie. Dlatego, że jest to coś, co nie ma odpowiednika, jeżeli chodzi o te wszystkie... wiesz, ten efekt, nie? Jakby to wszystko. Zresztą, Sławek, znamy się już trochę. Ze 25 lat będzie jak nie lepiej.
5: Niemożliwe. To my musimy mieć już naprawdę dobrze ponad 40. No i co?
4: No tak, może tak być. I wiesz, ja już myślę, że trochę cię znam. I myślę, że słyszę w twoim głosie coś, co nieczęsto się zdarza, czyli po prostu podjaranie i nastoletnią ekscytację. Jesteś...
5: No, a chyba...
4: Wiesz, jesteś podekscytowany i tą wycieczką, mimo że już jest za tobą i była to ogromna radość.
5: Ale to...
4: Szukaj sobie porównań. Nie znajdziesz. Nie ma drugiego samochodu, który dostarczałby tego typu przeżyć, zwłaszcza podczas takich podróży.
5: Ale masz absolutną rację, a też to też to, że jestem podekscytowany, gdybym był podekscytowany, byśmy rozmawiali po przyjeździe do Rygi, to rozumiem, ale ja parę dni temu jechałem i wciąż jestem podekscytowany, to wiesz, to też o czym świadczy, prawda? Natomiast...
4: Tylko Ryga, czy gdzieś nie byłeś w Tallinie?
5: Nie, byłem kiedyś, ale nie tym Rollsem, to był jeden, no wiesz, dla mnie to już wystarczyło, to było w sumie 8 godzin z przerwami, 670 kilometrów ruszyłem po 10 rano.
4: Jak zadzwonią z Rollsa, że trzeba im odwieźć ten samochód do Rygi jutro rano, będę czekał pod bramą.
5: No ja myślę, wiesz co, że może takie...
4: Ale wiesz, Sławek, my naprawdę jesteśmy stare Rygi, jeździliśmy wszystkim. Natomiast też cieszy mnie to moje podekscytowanie na twoje podekscytowanie.
5: No bo sobie
4: wiesz,
5: przypominasz swoje wrażenia z Rollsem. No. Ale zobacz, bo to jest tak i naprawdę ktoś mógłby powiedzieć, że to nieprawda. My jeździliśmy, ile mieliśmy? 2000 samochodów, 2,5? Skąd to wiemy?
4: Myślę, że więcej Sławek mamy, około 200 rocznie.
5: No właśnie, sto kilkadziesiąt rocznie przez 20 lat, a wciąż czasami się trafiają takie perełki. Ty pamiętasz na pewno moje ekscytacje 6 lat temu w pandemii, gdzie też Frank Timan przyjechał do Polski i mieliśmy jechać gdzieś do Lublina po dwie osoby, tam długa trasa, okazało się, że zamknięto, czerwona strefa, więc dostałem samochód, sam jeździłem po Mazowszu parę godzin i potem rozmawiałem sam na sam z Frankiem Timanem, ale co było ciekawe, wtedy po Warszawie, co można podsłuchać, przecież w podcaście woził mnie szef szoferów na cały świat, do tej pory jestem podekscytowany, Andy McCann, który opowiadał różne ciekawe historie, też nie chcę wszystkiego przypominać, że Rolls-Royce'em nie staje się na przykład zbyt blisko poprzedzającego samochodu, bo gdyby ktoś się natarczywie wpatrywał z boku, to ma swobodę podjechać metr dwa, już wtedy on się nie będzie natarczywie wpatrywał w pasażera czy w kierowcę. To samo jak się rusza, jak się hamuje, żeby się nie wylał szampan. Ciekawostki proponuję znaleźć to, bo naprawdę żeśmy wtedy chyba też całą audycję poświęcili Rolls-Royce'owi, pamiętasz? Nie pierwszy, nie ostatni raz. No w każdym razie, jaki był pretekst do tej jazdy? To, że rozmowa z Frankiem Timanem, nie nazywam tego wywiadem, bo to trwało chyba z dwie godziny, było nas trzech plus Frank, dziesięciolecie Black Badge'a. To właśnie ten pomysł Black Badge, który był skierowany do młodszych ludzi, właśnie zadebiutował w 2016 roku. Black Badge pierwszy się pojawił. Zresztą Rejsy i Dony też były, prawda? No dobra, słuchaj, to ja już chyba o Rolls-Royce wszystko, chociaż pewnie my byśmy mogli we dwóch rozmawiać jeszcze długo i wspominać sobie.
4: Ale już darujemy to państwu. Tak, Sławku, jeszcze raz, naprawdę ogromnie się cieszę, że miałeś taką motoryzacyjną przygodę. Przeżyłem ją. Nie mogę się doczekać następnej. Wiesz, to są te chwile motoryzacyjne, które zostają z nami na długo. Ja dwa lata temu kupiłem takiego, wiesz, marzenie Jaguara, kabrioleta, wracałem nim z Krakowa do Warszawy ciemną nocą. Też, też były to te chwile takie, wiesz, ekscytacji
5: ale
4: fajnej.
5: Ale wiekowy czy
4: natomiast
5: nowy?
4: Rollsa wiekowy.
5: No, bo już nowych zupełnie natomiast, nie ma.
4: Nie, wiekowy. Natomiast jeżeli chodzi o Rollsa, to naprawdę serdecznie ci cieszę się twoim szczęściem.
5: No ja też się cieszę i cieszę się, że możemy
4: tą podjarkę, myślę, że wszyscy
5: przekazać.
4: Słyszą,
5: no a był to Rolls-Royce Ghost w wersji Black Badge, 600 koni, 12 cylindrów i to wszystko, co mówiłem w audycji, to była prawda.
4: Kłaniamy się pięknie. Do jutra.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Nie ustawa, a rozporządzenie umożliwi parom jednopłciowym transkrypcję małżeństw zawartych za granicą. W piątek Sejm zagłosuje nad całą listą sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Lekarze z Lublina wymyślili program zdrowotny dla mieszkańców i to bez kolejki. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Powstanie specjalne rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą na terenie Unii Europejskiej, zapowiedział premier Donald Tusk. To pokłosie wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które orzekły, że Polska ma obowiązek respektowania tychże małżeństw. Deklaracja premiera zapadła jednak bardzo późno, mówi w TOG FM pełnomocniczka w tej sprawie, adwokatka Anna Mazurczak.
18: Ten wyrok TSUE ma już 6 miesięcy i mam takie wrażenie, że skoro jakby ta tama już puściła, bo wiadomo, że te wyroki będą wykonywane, że te transkrypcje będą dokonywane, czy to rozporządzenie się pojawi, czy nie, to trochę jest taka deklaracja, no okej, tak, świetnie.
0: Głos w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej zabrał dziś także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zadeklarował, że będzie dokonywał transkrypcji. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmuje się ustaleniem listy 15 sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie uwzględniono przy tym wniosku PiS o odroczenie tego posiedzenia. Lista 15 sędziów kandydatów do KRS-u ma zostać wybrana spośród 17 sędziowskich kandydatur zgłoszonych przez poszczególne kluby. Sejm głosuje nad całą listą do KRS-u, a odbędzie się to w piątek. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wymyśliło program badań profilaktycznych dla mieszkańców wsi i małych miasteczek. Zaproponowało samorządowcom program Gminny Tydzień Zdrowia. Gminy organizują wyjazdy do Lublina na badania, a Centrum Onkologii zapewnia badania bez kolejki.
19: Każda gmina robi sobie rekrutację na badania profilaktyczne. I ja po prostu umawiam się na konkretny termin, kiedy do nas przyjadą.
20: W zakresie ginekologii, urologii, a także dermatologicznych, czyli skórnych. I to spotkało się z pozytywnym odbiorem przez państwa wójtów, burmistrzów. Na określony dzień, uzgodniony wcześniej z naszymi specjalistami, przyjeżdża z danej gminy kilkadziesiąt osób.
19: Gminy przywożą ich z własnym transportem. Ciężko niektórym mieszkańcom jest przyjechać na własny koszt, no bo mieszkają też daleko i dla nich to jest super rozwiązanie. Wójtowie i burmistrzowie miast bardzo są zadowoleni, chwalą sobie, że po prostu, że coś dla tych mieszkańców zorganizowaliśmy, no i ze strony samorządów.
0: Mówili dyrektor Centrum Onkologii Piotr Matej i szefowa działu opieki koordynowanej Dorota Dylon. Do programu już przystąpiło prawie 40 gmin z Lubelszczyzny. W TOG FM za chwilę najświeższe informacje sportowe.
21: Na program zaprasza jego sponsor, producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany potwierdził, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alavés. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną też wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd te spekulacje dotyczące przyszłości kapitana polskiej kadry. A wśród potencjalnych kierunków znalazła się Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
23: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju, FC Porto. W barwach tego klubu grają też trzej inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza Wielkiej Wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy. Mateusz Stanicki, TOK FM.
22: Usman Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. Ostatnim laureatem spoza PSG był Alexandre Lacazette z Olympique Lyon w 2015 roku. Po raz drugi z rzędu najlepszym młodym piłkarzem ligi został uznany Désiré Doué z PSG. Natomiast Pierre Sage z ekipy Lens zdobył nagrodę dla najlepszego trenera. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cristea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką turnieju tenisowego w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Z męskiego turnieju niespodziewanie odpadł dziś rozstawany z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec przegrał z Włochem Luciano Darderim 6-1-6-7-0-6. Nie zawiódł lider rankingu. Jannik Sinner pokonał innego Włocha, Andrea Pellegriniego, do 2 i do 3. Było to 20 szóste z rzędu zwycięstwo Sinera. A za chwilę prognoza pogody.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Producent okien, bram, drzwi i rolet, firma Chris Home.
0: Jutro znów się będzie mocno chmurzyć, dopiero pod koniec dnia będą przejaśnienia i to głównie na wschodzie kraju. Na zachodzie wciąż możliwy przelotny deszcz i burze. Od 11 do 14 stopni będzie w większości kraju i miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Przemysław Iwańczyk, dobry wieczór Państwu. Nie planowałem w żaden sposób, że będę gospodarzem programu Radia Tok FM po godzinie 19, tak jak zaskakująco dotarła do nas dziś wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej, wybitnej aktorki i wokalistki. I oczywiście można przyjąć, że o każdym zmarłym artyście mówi się, że był wybitny, tak w przypadku pani Stasi, proszę wybaczyć, ale tak właśnie się do niej zwracałem poza anteną. To była zbyt mała skala, by opisać jej cały dorobek, a przede wszystkim to, jak dobrym i ciepłym była człowiekiem, czego dowody dawała na każdym kroku. Mam nadzieję, że Państwu także. Na długich rozmowach dla Radia Tok FM spotykaliśmy się dwa razy w odstępie kilku lat. Te rozmowy przechodziły w taką wielogodzinną pogawędkę. Za każdym razem, i mówię to ze szczerego serca, była to dla mnie, a przede wszystkim mam nadzieję dla Państwa, niebywała uczta. Rozmawialiśmy, słuchaliśmy wspólnie piosenek pani Stasi, a dziś niestety przeczytałem w mediach społecznościowych na profilu Stanisławy Celińskiej taką oto wiadomość. Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. To jest wpis menedżerki artystki. Już za chwilę cała rozmowa ze Stanisławą Celińską, którą przeprowadziłem w 55. rocznicę jej pracy artystycznej w listopadzie 2024 roku. Pozostańcie Państwo z nami, wracamy po krótkiej przerwie.
6: Reklama.
21: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tchibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tchibo.pl.
4: O, masz wiadomość.
3: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
3: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
3: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
3: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
4: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
24: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.
25: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
26: 17, 41.
27: Co tak liczysz?
26: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
27: O, ja też umiem liczyć.
28: 8, 11.
29: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
30: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
31: To przy okazji zjesz z nami.
30: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
32: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
31: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
30: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
31: To tylko przy okazji.
30: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
33: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
34: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
35: Cappuccino. Caffè latte.
7: Kafe.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
34: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
6: Reklama.
2: W naszym studiu jest pani Stanisława Celińska. Dzień dobry.
10: Witam wszystkich.
2: Kobieta instytucja, jeśli chodzi o polską kulturę. Bo właściwie trudno taką szufladę, do której można by panią włożyć i powiedzieć, że jest pani aktorką tylko filmową, tylko teatralną, albo że tylko zajmuje się pani piosenką, a pani kiedyś próbowała w ogóle gdzieś dokonać takiego podziału i też opisując to tak zwanym torcikiem poparcia wyborczego, procentowo wskazać, co pani jest bliższe sercu?
10: Ostatnio rzeczywiście wiem, bo to właśnie śpiewanie, piosenka i pisanie tych tekstów. Natomiast ja starałam się, żeby mnie nie zaszufladkowano. To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię, żeby nie jedno. I wiem, że to jest bardzo zdrowe. Był w moim życiu taki okres, kiedy troszkę nie udawało mi się w życiu i również grałam dramatyczne role. No to było niedobrze, bo to wszystko było w jednym sosie. W związku z tym było niefajnie i ja też miałam problemy ogromne z tym. Ale już potem nauczyłam się, że właśnie, że ten płodozmian. I tak zawsze uciekałam. Już co już powiedzieli, że ona jest taka komediowa, no to ja wtedy szybciutko w dramat. Co? Do tego stopnia, że swego czasu brałam udział w programie i Wojciech Młynarski wtedy, to było wiele lat temu, powiedział: nie no, ona nie może śpiewać takiej wesołej piosenki, bo przecież ona jest dramatyczna. No a potem z kolei były właśnie te wszystkie komedie, w których zagrałam, ale przedtem z kolei były te dramaty, więc na początku oczywiście był teatr i to zawdzięczałam też do końca. Może nie do końca to było dobre tak naprawdę. Profesor Aleksander Bardini, kiedy dowiedział się, że będę w Opolu i będę śpiewała piosenkę, czekał na mnie specjalnie w szkole teatralnej, żeby mi powiedzieć takie zdanie: Stasieńko, pamiętaj, że festiwal w Opolu to jest takie odwrotne piwo. Więcej piany niż piwa. A twoim domem jest teatr. No to było w 69 roku. Wygrałam wtedy to Opole, to Ptaką podobni. I rzeczywiście, oczywiście, tak, cudownie, płyta, nie, płyty nie śpiewania, nie, no bo przecież moim domem jest teatr. I weszłam w teatr, ale zaraz prawie dostałam propozycję zagrania w filmie Krajobraz po bitwie, więc to wszystko tak się na mnie, że tak powiem, zwaliło jednocześnie. No i trzeba było dokonywać różnych wyborów, ale na początku się robi wszystko, żeby ćwiczyć zawód. Czy to śpiewanie, czy to granie w filmie, czy to granie w teatrze. Ale na początku był rzeczywiście teatr, czyli takie osobiste spotkanie z widzem.
2: Powiedziała pani Stanisławo, nawet jeśli nie artykułowała pani tego wprost, jak ważny jest balans, żeby życie prywatne przeplatało się z tym życiem zawodowym na poziomie emocji. Żeby nie było samych złych albo samych dobrych. Człowiek potrzebuje takiej równowagi. Aktor, artysta również.
10: Bardzo. Mi się wydaje, że dom jest taką bazą. Ten dom. On się nie musi składać z całej rodziny. Może się składać tylko z człowieka i z jego psa. Czy człowieka z jego świnki morskiej. Nie wiem. W każdym razie jakieś drugie żywe stworzonko, albo w ogóle jakaś taka samotność, jeżeli ktoś potrafi być sam bez żywego organizmu obok. Ale ten dom to jest taka baza. Jeżeli w domu nie ma spokoju, jeżeli są udry, jeżeli są kłótnie, jeżeli człowiek nie wraca do domu i nie ma do kogo też gęby za przeproszeniem otworzyć, to są trudne rzeczy, bo wtedy ciężko rzeczywiście. I wtedy nie ma tej bazy. I dlatego człowiek albo zapracowuje się i ucieka z tego domu, albo w ogóle ucieka w jakąś rozrywkę, albo w jakieś używki, albo w uzależnienia. Czyli dla mnie ten dom przez duże D to jest taka baza. I w pewnym momencie sobie zdałam z tego sprawę i ten dom mam w jakiś sposób, można powiedzieć, ułożony, gdzie mam spokój.
2: Pani Stanisławo, popełniam błąd warsztatowy, bo powinienem był powiedzieć to na samym początku. Jaki jest pretekst naszego spotkania? choć zawsze drzwi naszego studia są dla pani otwarte, ale to są jubileusze, jest ich kilka. Ten związany z metryką, nie odważyłbym się sam o tym wspominać, gdybyście państwo, czyli pani i ludzie, którzy z panią pracują, tego nie wyłuszczali przy okazji nowej płyty. To jest 77-lecie urodzin, to jest 55 lat pracy artystycznej i 40-lecie współpracy z kompozytorem Tomaszem Bajerskim. Dużo tych okazji w jednym czasie.
10: Dużo tych okazji i pomyślałem sobie, że w sumie no nie ma wstydu, bo fajne cyfry, nie? 7755.
2: Zapomniałem, jest pani numerolożką. W sensie takim, że przywiązuje pani do tego wagę.
10: Troszkę przywiązuje, tak. Dla mnie cyfry, lubię różne cyfry. Jedne lubię, drugich nie lubię. I pomyślałam sobie, że rzeczywiście, no teraz zresztą nie ma takich tajemnic wielkich. Wystarczy wejść w internet i zobaczyć, a ta cel, ojej, ona ma 70, o matko, nie sądziłem i tak dalej. Ale to jest do sprawdzenia, więc tutaj nie ma co się ukrywać. Natomiast w sumie cieszę się z tego, że mam tyle, a nie tyle lat. Może też dlatego, że tak naprawdę dopiero teraz jestem szczęśliwa, bo może umiem być szczęśliwa.
2: A jaki ma pani przepis na szczęście?
10: Słucham?
2: Jaki jest pani przepis na szczęście?
10: Przede wszystkim być w zgodzie ze sobą. Tak, to znaczy być sobą. Jeżeli czuję, że jest mi niewygodnie w jakiejś sytuacji, jeżeli się męczę, trzeba to zmienić. Oczywiście nie krzywdząc nikogo, ale umiejętnie to zmienić, żeby poczuć się dobrze, żeby być po prostu szczęśliwym. Bo po to żyjemy tak naprawdę. A z tym szczęściem to jest tak, że my sobie sami wymyślamy różne powody, żeby się tym życiem nie cieszyć. A tu chodzi o to, żeby jednak właśnie się radować tym życiem każdą chwilą i tak dalej. Więc jeżeli umiem to robić i się cieszę, to znaczy, że jest dobrze, że dojrzałam do tego, że polubiłam wreszcie siebie. U mnie tak się stało po zagraniu wielu, wielu ról w moim życiu, przez które przeszłam, przez ich bolączki, cierpienia, przez moje własne życie, żeby dojść do takiego poczucia szczęścia. Jak mnie nic nie boli, bo w pewnym wieku to są te dolegliwości fizyczne, ale furda tam te dolegliwości. Jeżeli człowiek ma tę pogodę ducha, jeżeli jest, no u mnie to jest jeszcze, ja tutaj nie chcę absolutnie agitować, ale w moim przypadku wiara jest bardzo ważna i ta wiara daje mi też ukojenie, spokój, też jest taką bazą moją. Czuję tę opiekę gdzieś tam z góry. Jeżeli się jej poddaję, jeżeli się nie martwię tym, co się dzieje, bo wiem, że tak musi być, żeby coś było dalej innego, więc mam tę pokorę w sobie. O, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałam, pokorę. Jestem szczęśliwa.
2: Pani Stanisławo, to dobra obserwacja, że pani każdemu pokoleniu coś serwuje, a te pokolenia identyfikują albo utwór, albo rolę właśnie z panią. Dla mojego pokolenia będzie to, nie wiem, serial Alternatywy 4, ale nie Noce i Dnie, które całkiem niedawno obejrzałem, ale też i Uśmiechnij się, no, które lata temu, no przecież były szlagierem. To chyba dobre słowo, prawda? Zapomniane nieco.
10: No może tak to nazwać, szlagier. Rzeczywiście to były takie czasy, no jeszcze głębokiej komuny, prawda, że ta moja bohaterka, która wychodziła, była takim potworem, który jak się nie uśmiechniesz, to cię zabije, tak? Tutaj zbitka tych dwóch piosenek i jeszcze skrót niesamowity i siła. Pamiętam, że schodziłam ze sceny i ledwo nogi ciągnęłam za sobą, bo cała ta moc, ta wściekłość i to takie zadufanie w sobie, to wszystko wchodziło w nogi, więc mimo, że to trwało minutę, ale to było bardzo silne i bardzo takie ostateczne, tak? Tak jak Hitler, który przemawiał i na pewno się męczył. W związku z tym myślę, że tak, to było tak trochę pokoleniowo. Alternatywy to znowu całe pokolenie Barei. Pomyśleć, że wtedy te filmy nie cieszyły się aż takim uznaniem. Owszem, były komedie, śmieliśmy się i tak dalej, ale były poważne, posuwiste dramaty i to one były na szczycie. Bareja był traktowany po macoszemu, do tego stopnia, że ja mu sama odmówiłam w jednej z komedii, bo nie chciałam też, żeby mnie zaszufladkowano i też nie chciałam być aktorką tylko komediową, więc głupia ja odmówiłam wspaniałemu Stasiowi Barei. No ale potem już się przestałam wygłupiać i już wszystkie filmy, które mi proponował, brałam.
2: Stanisława Celińska jest naszym gościem. Bardzo dziękuję, że przybyła pani do naszego studia. Rozpoczniemy od piosenki Uśmiechnij się. Proszę, byście państwo pozostali z nami.

0: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Już od pierwszych godzin dnia na słowo uwierz mi.
1: Rozpoczęliśmy tę drugą część rozmowy ze Stanisławą Celińską, która jest dziś naszym gościem. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Od wiekopomnego utworu Uśmiechnij się, zresztą przed wejściem do studia o okolicznościach jego powstawania też sporo mówiliśmy, ale też spotkaliśmy się dziś także po to, by zaprezentować utwory z pani nowej płyty. Do tego oczywiście przejdziemy. Skąd u pani tyle pogody ducha? Skąd w ogóle ta aura, którą pani roztacza? Ja pozwolę sobie na pewien osobisty wtręt. Spotkaliśmy się w tym studiu ponad 4 lata... Nie, gdzie 4? 6
2: 6 już będzie, tak?
1: Tak, ponad 6 lat temu. Takie godzinne spotkanie zaowocowało energią, którą pani obdarzyła tutaj wszystkich na wiele, wiele godzin. Jest pani jak akumulator, który daje prąd innym.
2: Tak, bardzo się cieszę. Wiem, że też wiem, że tak trzeba, prawda? To swego czasu Julia Hartwig powiedziała, że otrzymała od Czesława Miłosza takie powiedzenie: radość, radość, tylko radość. Że to się tak naprawdę liczy. I kiedy Julia Hartwig umarła i ją córka znalazła ją w łóżku na tak zwanym łożu śmierci, bo już odeszła, uśmiechała się. I trzeba pamiętać o tej radości, tak? Żeby sobie te chwile szczęścia darować, tak? To mogą być małe rzeczy, ale jednak obdarzyć się tą radością jak najczęściej, tak? Bo to jest ważne, żeby nie ulegać, nie. Też jest w tych moich piosenkach o tym, żeby nie ulegać tej depresji, tylko dźwigać się z tego i cieszyć się z tego, że człowiek żyje. Ja myślę też, że może przesadzam, ale od kiedy ja zawierzyłam opatrzności i dostałam taką energię dobrą, która zniszczyła zło, bo to ona, to był cud. Ja nie jestem osobą uzależnioną, która poszła do AA czy gdzie indziej, tylko dostała prezent z góry. W pewnym momencie zostało mi to odjęte. Nie wypiłam następnego piwa. Już przestało to być dla mnie problemem. Oczywiście musiałam się podleczyć, bo biologia przecież była podniszczona, ale zostało odjęte. I od tamtej pory, kiedy wiem, że coś takiego jest, i to też jest i we mnie, prawda? Czy to dobro zwyciężyło? Bo ludzie też uzależnieni, a teraz jest ich masę od różnych rzeczy, jak wiemy, a też są uzależnieni od hejtu, czyli od nienawiści. Jeżeli taką nienawiść wpuścimy do siebie, uzależnimy się od niej, no to nie ma mowy o tym, żeby było dobrze, tak? I jeżeli ja się przestaję być człowiekiem uzależnionym, to nie tylko, że odstawiam to, co mnie uzależniło, ale zmieniam się, staram się, jestem bardziej tolerancyjna, dobra dla otoczenia, dla ludzi, którzy mnie otaczają. Właśnie daję im dobro, daję im dobrą energię, kocham ich. Ja kocham swoją publiczność i to nie jest to, że ja krzyczę z daleka: kocham was, odezwijcie się, jesteście tam. Wiem, że są i wiem, że ich kocham. I jeżeli ja nie myślę o sobie, nie myślę, że jak ja wyglądam, śpiewam, oczywiście muszę wyglądać przyzwoicie, ale generalnie myślę o tym, żeby przekazać im miłość, przekazać im jakieś takie nawet małe recepty na życie, tak? A oni potem przychodzą do mnie po koncercie, co jest też wspaniałe. I opowiadają mi o sobie, albo nawet dają mi tematy, żebym napisała piosenkę, zwierzają mi się i dziękują mi czasami, ja nie wiem, gdzie mam się schować, jak mówią, że pomogła mi pani przetrwać szpital na przykład. To są niesamowite rzeczy, ale wtedy, kiedy człowiek chce dać tę dobrą energię, więc trzeba chyba zacząć od siebie, nie czekać, aż to z boku przyjdzie, tylko ja dam. Jeżeli dam, na pewno dostanę, może nie od razu, ale za jakiś czas.
1: Proszę wybaczyć, ale podążam za tym, co pani mówi. W pozytywnym znaczeniu tego słowa jest pani trochę demodé. Bo teraz nie mówi się po pierwsze o własnych słabościach, a tym bardziej uzależnieniach, z czym pani przed chwilą wyszła. Bardzo trudno też ludziom powiedzieć, że na przykład się wierzy w Boga, a pani to też robi. Tak. Nie ma pani z tym problemu?
2: Wie pan, to jest coś takiego, że w pewnym wieku Może też jest coś takiego, że chce się naprawdę być sobą. Jestem na emeryturze już od wielu lat, chociaż pracuję bardzo ciężko cały czas i chcę tak pracować, ale mi się wydaje, że jeżeli człowiek jest sobą, to nie mówi tego, co jest popularne. Nie naśladuje mody, prawda, tylko jest sobą. Bo tacy ludzie też są jak ja, którzy wierzą, którzy idą swoją drogą i też ich jest sporo. Dlaczego mam nagle zacząć udawać i wstydzić się swojej wiary, z której wyrosłam, prawda? Czy to są moje korzenie? Moje korzenie, i jeżeli się tych korzeni trzymam, jestem sobą i wtedy mam siłę, to daję dodatkową siłę. Czyli takie słowa, które troszkę można powiedzieć zwietrzały albo gdzieś zostały w tyle. Bóg, honor, ojczyzna, prawda? I teraz powiem o moim dziadku. No tu się trochę pochwalę, jak już tak głęboko rozmawiamy. To dziadek był Herbule Liwa, Antoni Łysakowski. Wspaniały pan, który nie wsiadał do tramwaju inaczej, tylko w białych rękawiczkach. Chciał, żeby moja mama była skrzypaczką i została skrzypaczką. Był meteorologiem i farmaceutą. Bardzo delikatny, cudowny arystokrata. I on mówił tak do swoich kobiet, czyli do mojej mamy i do swojej żony, mojej babci. Moje kochane kobiety, najpierw kocham Boga, potem ojczyznę, a potem was. Podobno się dziedziczy dużo w drugim pokoleniu, więc wydaje mi się, że tę miłość do ojczyzny, do tej ziemi odziedziczyłam po dziadku i czuję się sobą. I na tej płycie czuję się bardzo sobą, są moje przemyślenia, moja, można powiedzieć, rzeczywiście odwaga, ale czuję, że tak trzeba, że tak powinno być. Że mówię o ojczyźnie, że tu to jest moje miejsce. Jest taka pieśń pod tytułem Szczęście, gdzie mówię, że gdziekolwiek bym się nie znalazła, i tak będę tęsknić, prawda? Też myślę, że są tacy ludzie. Myślę o tym, że kocham tę ziemię. I mówię to wprost, tak? Że kocham tę ziemię. Wydaje mi się, że tej miłości bardzo dużo potrzeba, więc jeżeli jeszcze jedna osoba, czyli ja, przyzna się do tego, być może ta ścieżka się poszerzy, bo w tej chwili nienawiść jest tak ogromna, że jeżeli im więcej ludzi dobrej woli, tym bardziej jest szansa, żeby to zło zniszczyć, tak? Jest tutaj taka piosenka na tej płycie, kiedy ja wręcz krzyczę, bo to już jest mocna piosenka, że rzucam w was słowo miecz, słowo, tak? Że chcę zabić to zło wobec wszystkich tych potworów, tak? Ale potem zaraz jest druga piosenka, która mówi o tym, że ja nie mam prawa, tak? Bo według mojej religii nastawiam drugi policzek, czyli proszę Boga, żeby to Bóg zmiękczył ich serca. Znaczy cały taki proces, który się odbywał też we mnie przez te ostatnie miesiące od czasu wojny, wybuchu wojny w Ukrainie. Ostatnich tych wszystkich wydarzeń, taka bezsilność, że nic nie mogę zrobić. Owszem, mogę zrobić, na moim polu od siebie zacząć przede wszystkim, co też nie jest takie proste, bo też chętnie łatkę przypnę temu czy tamtemu, skrytykuję. Wtedy mówię sobie, a co napisałaś, tak? Zresztą jest taka piosenka Niech minie złość, która została nagrodzona w Opolu 2 albo 3 lata temu. I żeby nie mówić źle na ludzi, tak? I jak sobie tak coś zaczynam mówić, o jaki on taki, czy ona taka, to wtedy od razu jest, a co napisać w piosence? I też jakby nad sobą pracuję, czyli to zło staram się jak najbardziej w sobie zniszczyć, żeby, bo wiem, że tak trzeba, że to jest dobre.
1: Pani Stanisławo, wszystko to, co pani mówi, to wręcz proszenie się o to, żeby wpisać panią w kontekst polityczny. Usiłowano to zrobić?
2: Może i usiłowano, ale ja zawsze byłam poza tym. Wie pan, zagrałam kiedyś rolę taką, Baba Dziwo Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Łodzi. Było nagrywane. Henryk Kluba był reżyserem i tam grałam władczynię. No potwora takiego straszliwego. I tam jest taka rozmowa, bo ona została w pewnym sensie detronizowana, ta moja bohaterka. I ma rozmowę taką ostatnią z następcą. I mówi mu tak, że nie ma władzy, która nie demoralizuje. każda władza demoralizuje. Ja sobie to wzięłam do serca i po prostu przestałam myśleć, że o jakiejkolwiek władzy, tak? Znaczy mam władzę nad moją postacią, mam władzę nad moim koncertem, tylko ja decyduję, co się znajdzie w tym koncercie, jak to będzie wykonane i to mi wystarczy. Natomiast no, nie czuję się tutaj jakby do, że się nadaje do polityki. To jest nie dla mnie.
1: Pani to czuje, natomiast poglądy, które pani prezentuje, być może są pokusą dla innych, żeby panią w tę politykę wciągnąć. To tak na marginesie. Pani jest dobrze.
2: Czy mnie jest dobrze?
1: Tak, ze sobą, ze światem to czuć.
2: Tak, jest mi dobrze. W tej chwili naprawdę jest mi dobrze. I bym zgrzeszyła, gdybym powiedziała, że co tam coś, że zaboli, czy coś, no to dobra, to niech boli. Znaczy, że żyje, tak? Jak się mówi, że po 50 wstaniesz i się nic nie boli, to znaczy, że już nie żyjesz. Także tak, tak. I trzymam to po prostu. Trzymam to, bo już wiem, co lubię. Jest taka piosenka też o późnej miłości, która być może znajdzie się tutaj na antenie dzisiaj, która mówi o tym, że w pewnym wieku, jak już poznali się, spotkali się bardzo późno, ale mądra miłość wie czego nie chce. Tak? Czyli nie pragnie wiele, wie czego nie chce. I coś takiego, że łatwiej mi się poruszać niż wtedy, kiedy miałam, nie wiem, 23 może lata, jechałam na festiwal do Cannes, reprezentując film Krajobraz po bitwie. Wtedy byłam zdenerwowana, niespokojna. Nie wiedziałam co, w ogóle walczyłam z jakimiś wiatrakami. A teraz już pewne rzeczy widzę, wiem. I łatwiej mi się żyje, łatwiej mi się pracuje. Umiem odpocząć na przykład, żeby mieć dobry głos. Kiedyś nie umiałam, darłam japę w różnych momentach, a to w domu darłam się, a to się darłam na scenie, potem nie mogłam śpiewać. No jakby coś za coś, tak? Młodość, a tu jakieś doświadczenie, które i przede wszystkim to, co w głowie, tak? Że pewne rzeczy udaje mi się przelać na papier i one się podobają, one mają sens. To jest dla mnie takie wspaniałe, twórczość.
1: Stanisława Celińska jest z nami. Pani Stanisławo, dzisiaj do pani należy wybór utworów z nowej płyty, które możemy wysłuchać. Bardzo proszę. Co pani proponuje?
2: No właśnie tę późną miłość.

0: warszawskim Bemowie był z nami. Bardzo dziękuję za
1: cierpliwość. Ja bardzo dziękuję za cierpliwość.
0: 20.37, za chwilę słuchacze i słuchaczki na naszej antenie odpowiadać będą na pytanie, po co nam egzamin ósmoklasisty?
2: Reklama.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 22 minuty, godzina 21. Trwa program Mikrofon Tok FM. Po co nam egzamin ósmoklasisty? Takie przewrotne pytanie zadajemy Państwu, ale po wstępie z naszym gościem myślę, że Państwo mają wiele wątków tutaj do dodania i rzeczy, które Państwo chcieliby jakoś dołożyć do tego obrazu, który nasz gość tutaj roztoczył. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, panie Januszu.
8: Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór słuchaczom. Egzamin ósmoklasisty, który właśnie przerabiamy w domu, jest po nic.
0: Po prostu
8: dokładnie,
0: po nic.
8: Dokładnie po nic. Jest w takim paskudnym momencie życia ucznia, że może przesądzić o dalszej przyszłości, o szkole lepszej, gorszej, całkiem słabej. Jest w takim momencie, że on jest niepoprawialny. Też proszę zauważyć, że maturę można poprawić, egzaminu ósmoklasisty nie można poprawić. Żeby na przykład w kolejnym roku wystartować do lepszej szkoły. Uważam, że jest to totalna głupota. Ona rozprasza w ósmej klasie uczniów. Praktycznie jest przygotowanie do egzaminu, a nie nauka. Stracą na rok, po prostu.
0: Panie Januszu, alternatywa, czyli brak po ósmej klasie egzaminu, a do szkoły średniej, do technikum, do liceum egzaminy, to byłoby lepsze rozwiązanie, naprawdę?
8: Myślę, że tak. I powiem panu, że jako dosyć już lekko starzejący się typek, uważam, że egzaminy do szkół średnich i egzaminy na uczelnie były lepszym rozwiązaniem. Ponieważ w tej chwili mamy takie głupoty tego systemu, skoro już skaczemy po nim, że na przykład to, czy wybierze ktoś na maturze WOS albo historię, w moim mieście przesądza, czy może pójść na wydział na przykład prawa na KUL-u albo na OMCS-ie. Bo na KUL-u przyjmują z historią, a na OMCS-ie z WOT-em albo odwrotnie, nie pamiętam tego. Wie pan, natomiast mój rocznik, pana zresztą też, mógł zdawać po klasie humanistycznej na każde studia, po klasie matematycznej na każde studia i wystarczyło się przygotować. I praktycznie wybór studiów kierunków był dowolny, całkowicie szeroki, bez ograniczeń takich, że jak na maturze zdawałem to, albo na tyle punktów, to już się nie dostanę, albo się dostanę. I wie pan, i tak przechodząc płynnie do tego, co jest według mnie największym felerem polskiej szkoły, no to tradycyjnie powiem, że ten taki prusko-sowiecko-watykański układ autorytetu, tak, jednak nauczyciel. Panie dyrektorzy, ekskatedra, czego przykładem jest pana gość. Kocham nauczycieli, którzy z wysokości swojej rodzicom czym jest szkoła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętamy tą ciągłą chaos organizacyjny w szkole. Ja pamiętam szkołę podstawową, ośmioklasową, sześcioklasową, ośmioklasową, bez egzaminu, ośmioklasisty z egzaminem. Pamiętamy gimnazja, egzamin gimnazjalny. Pamiętamy maturę z matematyki, bez matematyki, z matematyką. Pamiętamy kumulację roczników, sześciolatki do szkół, sześciolatki zwolnione ze szkół, kumulację roczników na przejściu pomiędzy podstawówką a szkołą średnią, półtora rocznika, dwa rocznika. Moje dzieciaki padły ofiarą kumulacji podwójnej. bo z punktacją, jaką miały w normalnym roku, rok wcześniej albo rok później, dostałyby się

0: do szkoły lepszej. Czyli to powiedzmy lepiej punktowanej, a w tym roku, w którym oni, moi synowie, dostawali się do szkół, z tą punktacją dostali się do szkół oczko niżej. Mamy maturę, wie pan, która za każdym razem jest inna. Pomijam maturę giertychowską, tą słynną, kiedy w pewnym momencie zapadła decyzja, żeby podciągnąć punktacyjnie uczniów, którym się troszeczkę nie powiodło. Była, zdaje się, matura czankowska, jeszcze w takim stylu, kiedy w pewnym momencie postanowiono, że matura jest za trudna i obniżono kryteria przed maturą, nie po maturze. Więc wie pan, to jest totalny chaos i chyba nie wymieniłem wszystkiego jeszcze.
1: Ale
0: i każdy rocznik dzieciaków uczy się, jest sprawdzany na zupełnie innych zasadach i ma inny próg wejścia do szkoły średniej czy na studia.
1: Ja rozumiem, ale czy z tego, co pan mówi, czy pan by się podpisał pod taką tezą, że oto teraz moratorium na zmiany w systemie edukacji na najbliższą dekadę trzeba ogłosić, żeby przynajmniej stabilnie było? Czy
0: proszę,
1: tak dobrze
0: proszę
1: rozumiem?
0: Pana, wie pan co, to jest świetny pomysł. Dokładnie tak, powiedzieć rodzicom i powiedzieć uczniom, że przez następne 5 lat albo 10 nie zmienimy systemu, który jest. Systemu, który jest, żeby oni mieli pewność i wiedzę, że zaczynają według pewnych zasad i będą kończyć według pewnych zasad. Bo chyba te felery i niesprawiedliwości również wymieniłem. Wie pan, pana gość mówi o tym, że szkoła to nie urząd, że wprowadzanie rzecznika praw ucznia, to chyba zdaje się, że pana gość się z tym nie zgadza. A ja do jasnej ciasnej zgadzam się bardzo.
1: Panie Januszu, ale jakie będą efekty w dużej skali pracy Rzecznika Praw Ucznia z pana perspektywy? Jak to będzie wyglądało?
0: A powiem panu, dlaczego uważam to za niezbędne. W każdej szkole jest coś takiego jak regulamin oceniania. Też szkoły przyjmują zasady, w jakim terminie na przykład mają być zrobione sprawdziany, ile razy w tygodniu, w jakim terminie mają być oddawane te sprawdziany. I wie pan, we wszystkich szkołach, do jakich chodziły moje dzieci,
1: halo? Proszę mówić, teraz słychać pana, proszę.
0: Ja zaliczyłem ileś tam podstawówek i szkół średnich. W żadnej z tych szkół nauczyciele nie przestrzegali regulaminu oceniania. I według mnie tu jest rola Rzecznika Praw Ucznia. Bo kiedy nauczyciel ma w pewnym terminie sprawdzić sprawdzian, oddać ocenę, omówić, umożliwić poprawkę, proszę pana, w żadnej ze szkół, gdzie chodziły moje dzieci, to nie było przestrzegane. Więc jednak szkoła to trochę urząd i szkoła to trochę nauka praworządności. I trochę trudno tłumaczyć dzieciakom, które przychodzą do mnie, tato, ale pan przez ileś miesięcy nie oddaje sprawdzianów. I te sprawdziany oddaje pod koniec semestru i stawia na przykład oceny, nie wiem, jedynki, dwójki, trójki, czwórki i właściwie nie ma czasu na poprawkę, chociaż w regulaminie ta poprawka jest jakby jest zobowiązaniem solennym szkoły, że można się poprawić w terminie, ale czasu już nie ma i nauczyciel nie chce tego robić.
1: Ale to panie Januszu, bo pan roztoczył taką wizję, do której na pewno się będą odnosili następni słuchacze. Także dajmy szansę teraz osobom dzwoniącym. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Janusz Kośminka, dziękujemy za ten głos. Tu kilka wątków pan Janusz wymienił od tych związanych z całym systemem poprzez i rzecznika, ale ten generalny wydźwięk głosu pana Janusza, zastanawiam się, czy część z państwa skłoni do przyjęcia innego zupełnie stanowiska. Nie wiem, jak pan Leon z Chorzowa, który jest z nami. Dobry wieczór, panie Leonie.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
2: Krótko zwięźle. Uważam, że wszelkie egzaminy typu ośmioklasista, również tak samo jeśli chodzi o matura, to kompletnie bez sens. Chcę iść do liceum po podstawówce, mogę mieć egzamin. Chcę iść, nie wiem, do technikum, mogę mieć egzamin.
1: Ale zaraz, w wszystkich szkołach średnich w Polsce byłyby egzaminy wstępne?
2: No to już decyduje, nie wiem, szkoła, czy chce, potrzebuje
1: egzaminu. Panie, jak to zrobić?
2: No bardzo prosto, no po prostu chcę iść do tego liceum, oni mają egzaminy, no to muszę go zdać ich i koniec. Myślę, że te wszystkie, cały ten okres, kiedy są egzaminy ośmioklasisty, wcześniej matury, to jest jedno wielkie niepotrzebne zamieszanie w szkole, które totalnie rozwala.
1: A to jest ciekawy argument, żebyśmy zaoszczędzili czas na edukację, gdybyśmy nie mieli takich egzaminów.
2: Ale oczywiście, to ciekawy argument. Dwa tygodnie obecnie wyjęte z normalnej nauki.
1: A często pan w tej wizji, którą pan przedstawił, ona się pojawia w publicystyce również, ale proszę mi powiedzieć, bo się często pojawia kontrargument, który mówi coś takiego. Co te wszystkie techniki, technika i licea zrobią z tymi uczniami, no, którzy ewidentnie się nie za bardzo nadają, ale nie było jak tego sprawdzić w egzaminie ósmoklasisty, bo w pana koncepcji nie ma egzaminu ósmoklasisty. I po roku, po dwóch...
2: Okej, okay, ale to ja pozwolę się wtrącić, no, bo to jest tylko wiedza ogólna, wie pan, to że jest egzamin ósmoklasisty, to jest wiedza ogólna, ale idzie pan do technikum elektronicznego i ma pan tam całą gamę przedmiotów zawodowych, gdzie szczerze mówiąc, no, czy znam Mickiewicza, czy nie znam, no to nie ma większego znaczenia.
1: Ale to panie Leonie, ktoś zaraz zadzwoni i powie, że to jest argument za egzaminem ósmoklasisty i za tym, co się dzieje, żeby technika patrzyły na to, jak ile punktów z matematyki miały dzieciaki na egzaminie ósmoklasisty.
2: No, ale to myślę dalej się obstawiam przy mojej opcji, dlatego że wystarczy tylko każdy, kto się zajmuje elektroniką, czy jakąś elektryką, wystarczy tylko, że trzeba obliczyć obwód elektryczny, to albo umieć liczyć, albo nie umiesz liczyć. To są bardzo proste rzeczy do zweryfikowania, więc ja w ogóle nie widzę sensu takiego egzaminowania. Chcę iść na studia, nie wiem, dana akademia, dany uniwersytet robi swój egzamin, albo się nadajesz, albo nie. Proste, logiczne, nie ma zamieszania w
1: panie
2: szkołach.
1: Panie Leonie, rozumiem, ale to jest ciekawy argument z tym czasem zaoszczędzonym. Bardzo dziękuję za pana głos. Dziękujemy również. Pan Leon z Chorzowa był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
3: Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich zdających, nauczycieli i rodziców, bo to bardzo trudny okres. Ja byłem nauczycielem bardzo krótko i niedawno dzwoniłem do radia mówiąc, że powinna być taka matura, a właściwie studia powinny być otwarte. Ale teraz chcę jednak przyznać rację temu panu, który mówił na początku. Wspaniale mówił o egzaminach na studia, czy drugi pan z Kośminka, że
1: tak,
3: były egzaminy
1: Janusz
3: na studia i każdy może zdawać na to, na co chce, po jakimkolwiek, wie pan, po jakimkolwiek maturze. Matura jako egzamin wewnętrzny, a teraz powiem tak krótko na temat egzaminu ósmoklasisty. Ja chodziłem do szkoły w 1988 roku, nie było żadnego egzaminu ósmoklasisty. Były egzaminy jak ktoś był bardzo ambitny, to na podstawie świadectwa sobie zdawał egzamin do liceum, albo szedł do szkoły zawodowej, albo do technikum zdawał. I wie pan, ja uważam, że to było dobre o tyle, jeżeli są szkoły ósmoklasowe. Ale jako były nauczyciel, ucząc klasy od 4 do 6, kiedyś przyrody, zdaję sobie sprawę, że ponieśliśmy ogromną porażkę jako społeczeństwo z nieudaną reformą, jeśli chodzi o gimnazja. Bo teraz proszę sobie wyobrazić, że w gimnazjum tak samo, gdzie pan mieszka, gdzie mieszkają pana dzieci. I po podstawówce, po klasie 6 idą do 7, 8, 9, czyli 1, 2, 3 gimnazjum. Idą do wspaniałego gimnazjum, gdzie uczą się o dojrzewaniu społecznym, płciowym, że mają wspaniałe zajęcia z wychowania fizycznego, ze sztuki, wie pan. To jest taki pierwszy stopień do pewnej dojrzałości społecznej, biologicznej i w ogóle. I to się nie udało w naszym systemie. Dlaczego? Bo ludzie przecenili jakby chęć dzieci do nauki. Tak jak powiedział pan specjalista na początku, jest bardzo trudno ogarnąć żywioł dzieci w 7, 8 klasie. To są hormony, wie pan, to są już prawie mężczyźni i kobiety, prawie, tak? Niektórzy by chcieli być mężczyznami, kobietami i oni naprawdę, niektórzy z nich nie myślą o nauce prawie wcale. I teraz, jeżeli to by się udało w gimnazjum, w klasach 15-osobowych, ja też powiem, dlaczego mówię 15-osobowych. Jeździłem na wycieczki i na kolonie szkolne jako wychowawca. I tam jest maksymalnie 15 osób w grupie. I to zdaje egzamin. Jeżeli by to się udało w gimnazjach z podziałem na klasy chłopców i dziewcząt, to byśmy odnieśli naprawdę sukces. I
1: panie Łukaszu,
3: system edukacji jest straszna.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za pana głos. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Pan Jarek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jarku.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
4: Tak, ja się szykuję w kwestii stosowności egzaminów ósmoklasisty, czy szerzej w ogóle takich powszechnych egzaminów na różnych poziomach edukacji. No ja jestem akurat zwolennikiem, tak? Dlaczego? Bo te egzaminy nie służą tylko ocenianiu uczniów, one może nawet bardziej służą ocenianiu szkół. po prostu jak się czegoś nie zmierzy, to się tego nie poprawi, tak? I no, był też ogromny minus tej deformy PiS, która skasowała...
1: Ale zaraz, panie Jarku, żebym ja dobrze zrozumiał i wszyscy, którzy nas teraz słuchają. Czyli, ale jak jest sens oceniania jakiejś podstawówki, nie wiem, jest jakaś niewielka miejscowość, jest jedna podstawówka i...
4: No, no po prostu, chodzi, no jaki jest sens? Widać na tle innych podobnych miejscowości, co więcej, tak? Powinien być również egzamin kompetencyjny dzieci przy wejściu do szkoły. Nie po to, w pierwszej klasie, tak? Nie po to, żeby je oceniać, tak? Tylko żeby było wiadomo, tak? Jakiego rodzaju materiał, tak? Do danej szkoły.
1: Dobra, ale po co nam ta wiedza, że kurator na przykład wysyła swoich urzędników, bo w jakiejś szkole rok za rokiem egzamin...
4: Widać wtedy, czy szkoła idzie w dobrym kierunku, czy te dzieci poprawia w pewnym sensie i je dobrze kształci, czy odwrotnie, pogarsza. Dopóki to było jawne, tak, nie wiem, czy teraz są jawne i można sobie to porównywać, do momentu reformy, deformy PiS, można było porównywać podstawówki. I to było niesamowite, jak my w otoczeniu swojego miejsca zamieszkania widzieliśmy te podstawówki i było widać, tak, gdzieś się zmienił dyrektor i nagle te wyniki w tej podstawówce, tych średnia z tych egzaminów szóstoklasisty wtedy, idzie do góry, tak, gdzieś się zmienia i nagle idzie w dół. I po prostu jak tego, w jaki inny sposób można widzieć na poziomie czy danego powiatu, gminy, czy dalej kraju, tak, czy w jakichś miejscowościach, jakby to czy w jakiejś szkole konkretnie, to szkolenie idzie w dobrą stronę, tak? I dlatego mówię o tym, że też powinno być, żeby eliminować to, że niektóre podstawówki mogą być, nie wiem, na terenach właśnie, czy w miejscowościach gdzieś, gdzie no te dzieci też trafiają, nie wiem, czy z rodzin jakoś, które są w gorszym statusie i tak dalej, więc to trzeba złapać wcześniej, tak, też, i potem zobaczyć, czy ta szkoła pomaga tym dzieciom w rozwoju, czy odwrotnie.
1: Ale
4: czy,
1: rozumiem taką...
4: przeszkadza.
1: Tak, ale pan nie jest zwolennikiem jednego konkretnego rozwiązania. Pan uważa, że po prostu jakiś egzamin, czy po szóstej, czy po ósmej klasie...
4: Oczywiście, musi być uniwersalny, ogólnopolski egzamin, który pozwala porównywać szkoły.
1: Rozumiem.
4: Bez tego nie da się tych szkół poprawiać. Jak się czegoś nie zmierzy, to się nie poprawi, tak? No było stare, dobre powiedzenie Lecha Wałęsy, tak? Nie chcesz pan mieć gorączki, to stłucz sobie termometr, tak? I takim termometrem do tej gorączki są egzaminy i tego się, no, inaczej się nie da zrobić po prostu.
1: Czyli, ale słyszał pan głos pana Janusza z Kośminka, który, no, bardzo negatywnie przedstawił i poszczególne reformy, a przede wszystkim samą ideę ciągłej permanentnej zmiany w edukacji.
4: Znaczy, to jest osobny temat. Znaczy, ja powiem szczerze, tak, uważam, że to było straszne, co zrobił PiS ze skasowaniem gimnazjów, tak? To nas cofnęło, moim zdaniem, wiele w dziesięcioleci w tył. Tak, natomiast no, nie wyobrażam sobie teraz znowu przywracania tych gimnazjów, niestety, bo po prostu ten szok w jedną i w drugą stronę był wystarczający, tak? Natomiast no, jakby idea gimnazjów miała, był mój przedmówca przed chwilą o tym mówił, jakby sama idea była naprawdę super, tak? No taki pierwszy krok w dorosłość, jakby jest gigantyczna różnica, no podstawówka po prostu nie jest w stanie pomiędzy pierwszą a ósmą klasą, to są kompletnie inni ludzie, tak? To nie są, i inaczej trzeba do nich docierać, inaczej ich uczyć, i ta zmiana, więc na gimnazja była mega potrzebna. Natomiast jak to teraz nadrobić, robiąc jakby te reformy, powiedziałbym, stopniowo, a nie radykalnie, bo ja myślę, że szkoła już rzeczywiście, system nie przetrwa po prostu kolejnego jakiegoś radykalnego kroku. No niemniej ten problem, no na przykład konkretnie tego, że te dzieci są kompletnie inne w siódmej, ósmej klasie niż w pierwszej i zupełnie inaczej trzeba je traktować i inaczej do nich podchodzić. Jest to trudne do zrobienia w jednym organizmie ośmioklasowym, ale być może da się jakimiś małymi krokami to w jakiś sposób jednak też zaadresować. A co do samych egzaminów, no to absolutnie nie można z tego rezygnować. Co więcej, one powinny być publiczne, one powinny być porównywalne, tak żeby szkoły same widziały, tak? Jeżeli przecież jakiś dyrektor, jak widzi, że na tle jakichś swoich innych szkół w regionie, tak, że jemu z roku na rok te wyniki spadają na przykład, a innym się poprawiają, tak, no to on sam będzie myślał, widząc to, on sam i nauczyciele z tej szkoły będą myśleć, co zrobić, żeby było lepiej, tak.
1: Ale to też ma swoje drugie dno, bo rodzice, tak jak pan powiedział na początku pana wypowiedzi, rodzice, jeśli mają dostęp do tej wiedzy, to też będą wysyłały dzieci do tych szkół, które mają lepsze wyniki,
4: super.
1: I kółko się zamyka.
4: No to rewelacja, no to chyba o to chodzi.
5: chodzi, tak? Ten pomysł, żeby skasować tą wiedzę i porównywanie tego, właśnie służył temu, żeby ludzie nie przesuwali dzieci do lepszych szkół. No ale to jest nonsens, tak? No to powiem ci dokładnie odwrotnie.
1: Nie wiem, panie Jarku, czas skończyć naszą rozmowę, bo zbliżają się informacje. Dobrze. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pozdrawiamy. Pan Jarek z Warszawy był z nami. Po co nam egzamin ósmoklasisty? Państwo dzwonią do Radia Tok FM podzielić się swoją opinią na ten temat, odpowiedzieć na to pytanie. Nasz numer to 22 44 044, adres to mikrofon@tok.fm. Na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej państwa komentarze. Za 2 minuty 21 i informacje, które przedstawi Sylwia Chryczańska. Po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.

0: Autopromocja.
1: Czy wiecie, że w waszych ciałach żyje mniej więcej tyle samo mikroorganizmów, ile komórek buduje wasze ciała? Większość z nich nie tylko wam nie szkodzi, ale wręcz pomaga. Trawi, produkuje witaminy i pilnuje, żeby złe mikroby nie przejęły kontroli. Te drobne żyjątka mogą wpływać na to, jak się czujecie, a nawet co macie ochotę zjeść. Więcej o tym mikroświecie, który macie dosłownie pod nosem, opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Słyszymy się jak zwykle w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Cztery projekty w sprawie kryptoaktywów skierował do dalszych prac Sejm. 8 dni trwały działania związane z gaszeniem pożaru Puszczy na Lubelszczyźnie. Małżeństwa jednopłciowe zawarte w Unii Europejskiej będą uznane w Polsce. Przepisy w tej sprawie zapowiada premier. Minęła 21. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów autorstwa rządu, prezydenta, Polski 2050 oraz Konfederacji skierował Sejm do dalszych prac w Komisji Finansów i jeszcze na obecnym posiedzeniu mają być przedstawione sprawozdania komisji w tej sprawie. Dyskusja towarzysząca pierwszemu czytaniu tych projektów trwała niemal 4 godziny. A celem wszystkich czterech projektów jest uregulowanie rynku i tym samym zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA dotyczącego rynku kryptoaktywów. Rządowy projekt ustawy to już trzecia próba regulacji rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie wersje przepisów zawetował prezydent Karol Nawrocki. Strażacy po południu zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Strażacy przypominają, że w miejscu, gdzie doszło do pożaru, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Pożar Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł w zeszły wtorek po południu. W działaniach w kulminacyjnym momencie uczestniczyło ponad 1000 osób. Strażaków, leśników, policjantów i żołnierzy obrony terytorialnej. A w akcji wykorzystano śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. W trakcie akcji zginęła jedna osoba, 65-letni pilot samolotu gaśniczego Dromader. Uregulowanie kwestii uznania w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Jak poinformował szef rządu, w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej powstanie specjalne rozporządzenie. To pokłosie wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które orzekły, że Polska ma obowiązek respektowania tychże małżeństw. Deklaracja premiera zapadła jednak bardzo późno, oceniła w TOK FM pełnomocniczka w tej sprawie, adwokatka Anna Mazurczyk.
7: Ten wyrok TSUE ma już 6 miesięcy i mam takie wrażenie, że skoro jakby ta tama już puściła, bo wiadomo, że te wyroki będą wykonywane, że te transkrypcje będą dokonywane, czy to rozporządzenie się pojawi, czy nie, to trochę jest taka deklaracja, no okej, tak, świetnie.
6: Głos w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej zabrał dziś także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zadeklarował, że będzie dokonywał ich transkrypcji. 40 kilometrów od polskiego wybrzeża ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego koncernu Ørsted. Elektrownia wiatrowa będzie składała się z ponad 100 potężnych turbin. A więcej na ten temat wie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Po wielu miesiącach pracy na lądzie budowa farmy Baltica 2 osiągnęła kamień milowy, mówi Joanna Wizbielewicz z firmy Ørsted.
9: Oficjalnie wypływamy w morze i już montujemy pierwsze fundamenty do następnie turbin wiatrowych. Tych turbin stanie 107.
8: Ich łopaty będą sięgać 250 metrów nad poziom morza. Obok nich staną cztery zbliżone gabarytem do bloków mieszkalnych stacje elektroenergetyczne, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
10: To jest gigantyczna operacja inżynieryjna, logistyczna, ale już świetnie radzimy sobie z dowożeniem harmonogramów. Statek wypłynął w morze i nikt go nie zatrzyma.
8: Farma będzie miała moc 1,5 gigawata, dodaje minister energii Miłosz Motyka.
2: Prąd, który będzie produkowany przez tę farmę, będzie dostarczał energię do 2,5 miliona gospodarstw domowych. To pokazuje skalę, potęgę tej inwestycji.
8: Prąd z farmy Baltica 2 popłynie już w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Zawód pielęgniarki i położnej wrócił do łask, mówi w TOK FM. W przypadającym dziś Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki nauczycielka akademicka profesor Anna Andruszkiewicz.
11: Obserwujemy ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o kierunki medyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o pielęgniarstwo. W tym roku przyjęliśmy 150 osób, przy czym było 5 osób chętnych na jedno miejsce.
6: Wpływ na to na pewno ma wynagrodzenie. Od 1 lipca początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. Kaja właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
12: Raczej właśnie wszystkie zostajemy w Polsce. Nawet bym powiedziała tutaj w Bydgoszczy. Dużo jest możliwości rozwoju w Polsce i też miejsc pracy, więc myślimy o tym, żeby zostać jednak.
6: Rocznie studia pielęgniarskie kończy około 6 tysięcy osób, ale na emeryturę odchodzi rocznie nawet 8-10 tysięcy wykonujących ten zawód. Autorzy serialu TOK FM Nieświęty, Anna Sobolewska, Bartosz Dąbrowski, Barbara Sowa i Daria Kędziora zostali nagrodzeni Melchiorem w kategorii Autorski Podcast Roku. Melchiory to prestiżowe nagrody dziennikarskie Polskiego Radia, przyznawane od 2005 roku za najlepsze reportaże i materiały radiowe. Patronem konkursu jest Melchior Wańkowicz. Serial TOK FM Nieświęty to dziennikarskie śledztwo wokół największej od 3 dekad sprawy prania brudnych pieniędzy w Polsce. Nagrodzonym dzisiejszego wieczoru twórcom gratulujemy, a serialu Nieświęty można słuchać na platformach podcastowych, w naszej aplikacji i na portalu tokfm.pl. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. A teraz jeszcze pogoda. W nocy w rejonach Sudetów i Karpat możliwe przymrozki. Na pozostałym obszarze przeważnie od 3 do 6 stopni na plusie, nieco cieplej około 7 stopni nad morzem. W nocy głównie na zachodzie i północnym wschodzie kraju oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie początkowo możliwe także burze, a na Podhalu opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM. Po co nam egzamin ósmoklasisty? O to pytamy dziś słuchaczki i słuchaczy. Nasz numer to 22 44 044, a adres to mikrofon@tok.fm. I właśnie na ten adres pani Magda napisała. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za niezwykle ważny temat. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyka on przecież setek tysięcy dzieci, ich rodzin i całych społeczności szkolnych. Egzamin ósmoklasisty wydaje się mieć dziś wartość jedynie stratyfikacyjną. Kieruje strumienie uczniów do różnych szkół średnich i w ten sposób determinuje ich dalsze losy edukacyjne, nad którymi muszą panować, mając nieledwie 15 lat. Wartość diagnostyczna egzaminu jest żadna, gdyż od lat wyniki pokazują to samo. Dużo lepiej wypadają dzieci z wielkich ośrodków miejskich i ze szkół niepublicznych. Przypomniał o tym dziś portal Nie dla chaosu w szkole. Powołując się na analizy Piotra Szulca, egzamin ósmoklasisty 2025, dane TYKA, to rzeczywiście polecam państwu na portalu Facebook, na profilu Radio TOK FM, też się dzisiaj z tym zapoznałem i to jest widok niesamowity. To świetnie, że pani Magda o tym pisze. Niesamowity, jeśli chodzi o ten rozdźwięk pomiędzy tymi dziećmi, które są z małych ośrodków miejskich albo w ogóle z małych miejscowości i z dużych miast. Albo między tymi dziećmi, które są ze szkół publicznych i tymi z niepublicznych, jeśli chodzi o wyniki. No ale wracając do listu od pani Magdy. Pani Magda pisze tak. Mimo stałej tendencji do opisanego zróżnicowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej i inne instytucje nie robią nic, aby tę lukę edukacyjną wypełnić. Dla mnie, polonistki pracującej w warszawskiej szkole społecznej, egzamin po klasie ósmej oznacza konieczność podejmowania działań, których celem będą wysokie wyniki na tymże już na etapie klasy szóstej, siódmej. Ten przymus jest podyktowany rynkowym rozumieniem edukacji w szkołach niepublicznych. Postawą rodziców typu płacę chce mieć gotowy produkt. Dziecko kończące szkołę z wysokim wynikiem. Oraz postępującą komodyfikacją człowieka, w tym ucznia i nauczyciela. Technokratycznym podejściem, które skutecznie zastępuje więzi, procesy, wspólnotowość i nie dające się zmonetyzować wartości. Pani Magdo, bardzo dziękujemy za pani niezwykle mądry list. No i tak trochę raport z pola walki, bo pani Magda rok za rokiem jest w tym procesie, który kończy się egzaminem ósmoklasisty. Pod numer 22 44 044. Pan Michał z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Michale.
14: Dobry wieczór.
13: Słuchamy pana.
14: Dobry wieczór. Chciałem na wstępie powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, gdyż słucham radia od 15 lat, 16, 17 prawie. I to także no, chciałem powiedzieć, że się po prostu cieszę.
13: Bardzo na miło, panie Michale. Słuchamy pana, słuchamy pana.
14: Panie redaktorze, ja mam 37 lat i ja jako 8-latek zostałem zdiagnozowany jako ostry ADHD plus tak zwany system opozycyjno-buntowniczy. Jestem z Warszawy i zostałem wyrzucony z 6 szkół podstawowych między 1. a 4. klasą szkoły podstawowej. W sumie z 6 szkół zostałem wyrzucony za zachowanie w tym okresie, czyli między tam 7. a 10. rokiem życia, jeżeli dobrze pamiętam, bo chyba 4. klasa to było 10 lat się ma. Byłem trudnym, powiedzmy, dzieckiem. Więc dzwonię, tak powiedzieć, trochę z perspektywy ucznia, dawnego ucznia, no bo mam 37 lat, ale still jednak. I odnosząc się do tego, co mówił pański gość o tym, jaka jest trudność w tym, żeby zachęcić uczniów do nauki, żeby im się podobała ta nauka, a jednocześnie trzymać się tych, no, tego, powiedzmy, rygoru, który jest narzucony przez Ministerstwo Edukacji i trzymać się też tych ocen, które no, muszą być jednak w jakiś sposób wystawiane, bo są jakimś wyznacznikiem tego, czy uczeń się nauczył, czy nie. No to odnosząc się do tego, to z perspektywy takiej osoby, jaką ja jestem, czyli no, dzisiaj się na to mówi, nie wiem, osobą neuroatypową, czy osoby, która ma pewne trudności, bardzo szybko się rozprasza, ma trudności ze skupieniem się, z zapamiętywaniem, która bardzo potrzebuje bodźców i tak dalej. Więc ja bym się trochę bardziej do tego odniósł, do tego, co gość mówił, niż poprzedni dzwoniący, na podstawie swoich własnych doświadczeń. Ja miałem ogromne problemy w szkole, przez to, że szybko się rozpraszałem i ciężko było mi się skupić na lekcjach, nawet gdy nie były dla mnie trudne. I co zauważyłem, też słuchając waszej audycji, znaczy już w życiu to zauważyłem, gdy pamiętam, jak byłem w gimnazjum, bo jestem rocznikiem gimnazjalnym i miałem 14, 13, 15 lat. I moja mama i jej partner regularnie kupowali do mieszkania tygodnik Polityka. I on sobie gdzieś tam leżał w przedpokoju, po prostu był. I ja w pewnym momencie zacząłem zaglądać do tego tygodnika. I nie mówię tego dlatego, że to jest wydawnictwo Agory i jakby związane z waszą redakcją. Tylko faktycznie, naprawdę tak było, że zacząłem go zaglądać z tego tygodnika i zacząłem sobie czasem po prostu tam czytać różne rzeczy. I tam była taka rubryka pana Bendyka bodajże, związana z tematami naukowymi. I zacząłem ją regularnie czytać. I co tydzień jak mama albo jej partner, już nie pamiętam, który z nich kupowało ten tygodnik, no to ja to jak był on w domu, no to ja sobie czytałem te różne artykuły tego redaktora Bendyka. No i to mi się bardzo podobało.
13: Ale to chce pan, jak rozumiem, morał z tej historii jest taki, że nie tylko to, co się dzieje w szkole jest istotne, a być może nawet bardziej istotne jest to, co się dzieje poza szkołą? To chce pan powiedzieć?
14: Tak, chcę powiedzieć o tym, że to, co szkoła nie może bardzo dużo zrobić. Znaczy inaczej, nauczyciel, jeżeli ma 32 uczniów w klasie, plus takiego ADHD-owca jak ja, który jest trochę rozbrykany. Ja nigdy nie byłem agresywny wobec innych uczniów. Nigdy.
13: No dobrze, no, ale mimo wszystko, rozumiem, ale to panie Michale, czyli pan widzi to z takiej perspektywy, że szkoła pewnych rzeczy nie przeskoczy, tak? Zawsze jest ta rzeczywistość poza szkołą i pytanie, jak ona wygląda, tak? Żeby nie abstrahować
14: tak,
13: od tego.
14: No, ten rodzic to, co może zrobić, to może trochę, no, kolokwialnie mówiąc, zajarać to dziecko nawet trochę przypadkiem czymś.
13: Ja, tak, to ta scena, o której pan powiedział, że pan ma w domu gdzieś ten tygodnik, po który dziecko może sięgnąć i można sobie wyobrazić dom, w których nie ma w ogóle takich tygodników, nie ma nic. Albo...
14: No nie ma nic, tak, ale wie pan, panie redaktorze, partner mojej mamy na przykład, on mi podrzucał książki do czytania i zauważył, że lubiłem gry, więc mi podrzucił książki fantazy, więc zacząłem czytać fantastykę, mając 14 lat. W międzyczasie moi koledzy z podwórka, którzy ja wychowywałem się na takim osiedlu na obrzeżach Warszawy, gdzie no bardzo modne było nielegalne funkcjonowanie, że tak się wyrażę. I no, taka jest prawda. I koledzy przychodzili i pytali mnie się, czy idę z nimi na podwórko, bo jest opcja się upalić albo zrobić coś dziwnego. A ja mówię, no, że nie, no bo muszę doczytać rozdział książki. I oni mówią, nie, no Michał, no przestań. A ostatnio zamigłeś. Ja mówię, no ostatnio byłem, ale dzisiaj chcę doczytać rozdział książki. No i tak to wyglądało.
13: Ale panie Michale, to spróbmy tak, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzwoni. Ja bardzo panu dziękuję za pana historię, bardzo dziękuję za głos pana Michała, który zwrócił uwagę na całą sferę, równie istotną, a być może w wielu przypadkach o wiele bardziej istotną, niż nam się wydaje, tak bym to skrócił, co usłyszeliśmy przed chwilą, od rzeczy, o której rozmawiamy z państwem od początku, czyli o systemie, w którym powszechne szkolnictwo po 8 latach kończy się dla każdego obywatela i obywatelki przyszłego naszego kraju egzaminem. I to właśnie ten tydzień to są egzaminy ósmoklasisty. I o tym dziś rozmawiamy. Jaka jest ta podstawowa intencja, ta filozofia tego, że kończę z ósmą klasę, chcemy sprawdzić poziom wiedzy. Tu bardzo dziękuję jeszcze panu Jarkowi z Warszawy, który zwrócił uwagę na to, że to nie jest tylko i wyłącznie ocena tego ucznia, tej uczennicy. To jest też ocena tej szkoły. 22 44 044. Pan Kamil z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Kamilu.
15: Dobry wieczór panu. Słuchamy. Dobry wieczór państwu.
13: Słuchamy.
15: Szanowni państwo, ja już szkołę kończyłem już wiele lat temu. Już 25 lat temu skończyłem gimnazjum. I byłem pierwszym rocznikiem, który szedł do gimnazjum, pierwszym rocznikiem, który zdawał egzamin gimnazjalny. Czyli to było tym samym, co dzisiaj jest projektem egzaminu ósmoklasisty. Ja pamiętam, jak to wchodziło i to miało jedną bardzo dużą zaletę. A mianowicie przy przyjmowaniu do liceów i szkół średnich załatwiło to problem niejasności w rekrutacji. Znaczy ta rekrutacja stała się jasna, przejrzysta i zlikwidowana pole do nadużyć. I o tym się dzisiaj, mam wrażenie, zapłynął. Chyba proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale dzisiaj to tak samo wygląda z egzaminem ósmoklasisty, prawda?
13: No to mamy egzamin ósmoklasisty, po którym możemy pójść w zależności od jego wyniku do lepszej albo gorszej szkoły. No tak, taka to jest filozofia po prostu.
15: Tak, ale tylko ja pamiętam, jak wyglądały rekrutacje do tych szkół, jak nie było tego egzaminu. I to była często patologia, bo był brak totalnej jasności w rekrutacji. Po znajomościach różni ludzie się dostawali, więc ja uważam, że egzamin ósmoklasisty powinien zostać i nie powinno się tego ruszać. Natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, że w każdej dyskusji publicznej, jaka się toczy w Polsce na temat systemu edukacji, my się zachowujemy, jakby od systemu edukacji zależało przyszłość człowieka, kariera, finanse, zdrowie, w ogóle przyszłość kraju. Szanowni państwo, to tak nie jest. Rozwój, edukacja, ta, którą mam w szkole, to jest tylko jeden z wielu elementów rozwoju człowieka. I chciałbym tutaj zaapelować, wejdźmy trochę na ziemię z tym wszystkim, bo naprawdę edukacja człowieka, studia, liceum nie jest aż tak ważne, jak się wielu ludziom wydaje.
13: Panie Kamilu, ja nie wiem, czy z tą tezą część słuchaczy nie będzie zaraz chciała bardzo intensywnie dyskutować. Ale panie Kamilu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Kamil z Warszawy był z nami. Pan Wojciech również z Warszawy. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
16: Dobry wieczór.
13: Słuchamy.
16: Ja jestem generalnie zwolennikiem egzaminu. I być może się wszyscy mylimy w dzisiejszej dyskusji. Ja przypomnę, jak wyglądała dyskusja po gimnazjów. Mhm. Jak one wchodziły, to tylko źle się pisało o gimnazjach, że to kwintesencja patologii, jak gdyby. Tak. Natomiast kiedy gimnazja likwidowano, no to właściwie tylko się zachwycano, że wyniki PISA, no najlepsze w Europie, na świecie w ogóle, udana reforma i w ogóle cudownie, po co to zmieniać. Także trudno to ocenić na podstawie przypuszczeń.
13: Ale jak by pan ocenił, gdzie by pan widział ten czynnik, który powinien się zmienić, żebyśmy mogli powiedzieć, to rzeczywiście jest dobra, a to jest rzeczywiście zła reforma edukacji. Co?
16: Bo jak nie... Znaczy, no ja myślę, że przede wszystkim no, nie powinno być tak od sasa do lasa, tak? Że co roku mamy jakiegoś nowego ministra z nowym pomysłem i w ogóle nie wiadomo właśnie do czego się przygotować. Natomiast generalnie... No taka sztywna rama, znaczy jeszcze druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, właśnie jest moda na bezstresowe wychowanie, ale w tym sensie, nie w tym sensie, żeby nie bić dzieci, no bo to oczywiste, że nie można bić, ale żeby nie stawiać wymogów, jakichś oczekiwań, jakichś właśnie takich ram. No niestety proszę zaprosić psychologa i się zapytać, na kogo wyrośnie dziecko właśnie bez żadnych wymogów, bez żadnych konsekwencji, bez żadnych... Zresztą właśnie na chorego człowieka psychicznie.
13: Ja wiem, panie Wojciechu, ale jestem przekonany, że za moment będziemy mieli tutaj wysyp głosów od słuchaczek i słuchaczy, tak, rodziców, których dzieci w tym roku...
16: Ostatnią rzecz powiem,
13: w tym roku zdawały egzamin ósmoklasisty i to nie jest bezstresowa sytuacja.
16: To znaczy, to ma być właśnie stresem. Egzamin ma być stresem dla dziecka, ma być wymogiem, ma być wyzwaniem. I on się ma do tego szykować przez długi czas, ma sobie uświadomić, że on jest trochę niesprawiedliwy, trochę bezsensowny, dlatego że tak wygląda życie. Ja powiem na koniec właśnie, bo to, co dzisiaj nazywamy bezstresowym wychowaniem, to nie wiem, 20 lat temu to się nazywało tą szkołą Korczaka. On jeszcze zanim wybuchła wojna w swojej szkole, stworzył taki system w sierocińcu no super sprawiedliwego wychowania, że dziecko było obdarzone szacunkiem, było wysłuchiwane, były takie sądy koleżeńskie, to zdanie dziecka było respektowane i to był właśnie jest takim wzorem no dzisiejszego wychowania, tylko że się okazało, kiedy te dzieci wychodziły z sierocińca na miasto, się okazywało, że był
13: Coś przerwało, panie Wojciechu. No to... Niestety coś nie tak z połączeniem, panie Wojciechu, ale dziękujemy za pana głos. Pan Wojciech z Warszawy był z nami. 22 44 044. Po co nam egzamin ósmoklasisty? Jestem pewien, że potem, co pan Wojciech powiedział o bezstresowym wychowaniu, no to część rodziców, którzy właśnie mają tydzień wielkiego stresu i to poważnie rzecz biorąc jest naprawdę stresująca sytuacja. Przypomnijmy fakty, a mianowicie wyniki tego tygodniowego egzaminu ósmoklasisty, to my poznamy dopiero za jakiś czas. Trzeba czekać te ileś tygodni i nie wiedzieć, czy się dostało tyle punktów, zdobyło tyle punktów, że dostanie się do tej wymarzonej szkoły średniej, czy też nie. I to, co pan Janusz z Kośminka na samym początku programu powiedział, nie ma jak poprawić tego egzaminu ósmoklasisty. W przypadku matur jest ta droga, tu nie. Pan Piotr z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
17: Dobry wieczór państwu. Słuchamy, dobry wieczór panu. Ja chciałbym podzielić się swoją opinią na temat egzaminów. Uważam, że są i powinny być, ponieważ wszyscy jesteśmy oceniani wszędzie, gdzieś się staramy i w jakiś sposób jesteśmy testowani, oceniani, czy zgłaszamy się do pracy, czy no potem matura, wiadomo, studia i kolokwia i tak. To jest jakby, no tak wygląda to życie i tego nie zmienimy. To myślę, że zbyt dużo wagi do tego przywiązujemy i zgodzę się z panem, który rozpoczął tą dyskusję, że powinna być możliwość poprawy, tak jak praktycznie wszystko można poprawić w egzaminach potem w dorosłym życiu. To jest jedyna rzecz chyba, której nie można poprawić i uważam, że nie jest to do końca sprawiedliwe, bo no różne rzeczy się dzieją. Każdy może mieć lepszy, gorszy dzień i to nie powinno decydować o przyszłości. To jest jedna uwaga, a druga to jest to, jak rodzice przykładają do tego ogromną wagę, może ze względu na to, że nie można tego poprawić. Uważam, że często sami przekazują swoje negatywne emocje czy nerwy nieświadomie tym dzieciakom, jeszcze bardziej je stresując. Tak uważam. No też egzaminy powinny być, ponieważ są wszędzie. Potem przez całe życie nas ktoś egzaminuje w taki czy w inny sposób. Natomiast dałbym szansę poprawy. Tak jest.
13: A pan miał egzaminy ósmoklasisty w swoim życiu, czy dopiero do szkoły średniej musiał pan zdawać egzamin?
17: Ja nie miałem egzaminu ósmoklasisty. Zdawałem do liceum. Zdawałem do liceum egzamin i to był pierwszy. To było tak, że rodzice czy ja musieliśmy włożyć dodatkową pracę, bo też zapomniałem o tym powiedzieć, że rodzice zbyt dużo wymagają chyba od szkoły, tak mi się wydaje. Jak sama nazwa wskazuje, to szkoła podstawowa, dzieci powinny się nauczyć tam podstaw nie tylko nauki, ale w ogóle funkcjonowania i życia. Natomiast jeżeli chcemy coś zacząć wcześniej więcej, to my musimy sami pracować nad tymi dziećmi, bo szkoła nie jest w stanie przekazać wszystkiego. To jest temat rzeka, zbyt rozbudowane tematy, wiedza niepotrzebna w szkole, budowa mikroskopu słynna i tak dalej. To jest, czeka nas ogromna reforma przyszłości, wydaje mi się, bo my mamy XIX-wieczny system nauczania w tym momencie, który z tym, co się stało w ostatnich latach, okaże się kompletnie niepotrzebny dla naszych dzieci.
13: Bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Piotr z Warszawy był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Mariusz z Lublina zadzwonił. Dobry wieczór, panie Mariuszu.
18: Witam, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
13: Słuchamy pana.
18: Kochanego, ja powiem panu, nie zdawałem egzaminu. Już mam prawie 50 lat, więc troszeczkę jestem za stary na egzaminy, ale powiem panu tak. Ze swojego doświadczenia musiałem zdawać egzaminy liceum, znaczy po końcu liceum zawodowego i maturę i na studia, i moim zdaniem takie egzaminy powinny być, bo to jest wtedy człowiek dorosły, wie czego chce, wie na jakie studia chce iść, wie czego potrzebuje w życiu. A ośmioklasiści to są za młodzi ludzie. To nawet jeżeli dostanie punktów 5, 10, 15, 80, to nic nie zmienia, bo oni nie są stworzeni jeszcze do życia dorosłego.
13: No ale może pan zrozumieć frustrację osób, które mówią, z powodu tego, że miałam gorszy dzień, egzamin ósmoklasisty mi nie poszedł i wylądowałam w nie za dobrej szkole średniej.
18: Ale to, panie redaktorze, to nie trzeba robić egzaminów. Średnia z kilku lat na świadectwie, wtedy mam punkty, tak?
13: Ten pomysł jeszcze dzisiaj nie padł na antenie, a powinien. Bardzo dziękuję, panie Mariuszu, za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Mariusz z Lublina był z nami. 22-44-044. Pan Marek z Krakowa. Dobry wieczór, panie Marku.
19: Dobry wieczór. Słuchamy. Dobry wieczór państwu. Moja opinia jest taka, że ten egzamin powinien być. Jest bardzo ważny, bo przede wszystkim dlatego, że jest zestandaryzowany dla wszystkich. Tego egzaminu nie da się nie zdać. Oczywiście może się zdarzyć tak, że ktoś ma gorszy dzień, ale ja pamiętam, zdawałem, myśmy też zdawali takie egzaminy. W roku 91 zdawałem do, do elitarnego krakowskiego liceum, do którego potem chodziłem. Ja pamiętam absurd pewien wtedy, który panował. To znaczy, do mojego liceum zdawały osoby, bardzo, bardzo wielu różnych osób, ale tacy też, którzy się, nie dostali się po prostu. I to były osoby takie, które według dzisiejszego systemu powinny wylądować gdzieś może oczko niżej. W tych liceach, nie najwyższych, ale też dobrych. Tymczasem wtedy te dzieci lądowały w jakimś 40 albo 50 liceum, bo już nie było po prostu miejsc. Przeważnie lądowały w takich najgorszych po prostu liceach, i to było kompletnie nieadekwatne. I myślę, że ten egzamin to standaryzuje.
13: Ale standaryzuje co, panie Marku? Ocenę danej szkoły? Jak szkoła uczy?
19: Są punkty. Dzieci mają punkty, otrzymują te punkty i w sytuacji, w której dziecko nie ma punktów na na te najlepsze licea, no gdzieś jest troszeczkę niżej, a nie w przypadku naszego systemu w latach 90., gdzie te dzieci lądowały zamiast w tych, powiedzmy, liceach troszeczkę niższych, to lądowały w najgorszych, jakieś tak 40, 50 i tak dalej. To była moim zdaniem tragedia, bo to było po prostu bardzo niesprawiedliwe. Natomiast chciałem powiedzieć,
13: że ktoś pana słucha teraz i pomyśli sobie tak, zaraz, no niesprawiedliwe jest to, że są tak drastyczne różnice w poziomie nauczania w szkołach raczej, a nie to, że dzieci są
19: przekierowywane. Być może, ale to już nie jest wina dzieci. No jakoś te dzieci trzeba ocenić tak, przy jakiś ten system musi być w miarę sprawiedliwy i zestandaryzowany. Ja wiem, że ktoś może mieć gorszy dzień i być może ten egzamin powinna być możliwość może poprawienia tego egzaminu, ale wydaje mi się, że istota jego jest sensowna. Mój syn, córka zdawali ten egzamin. To nie jest jakiś bardzo trudny egzamin, ale no, komuś się może powinnać noga, ale w porównaniu z naszym systemem, który był, gdzie zdawało się bezpośrednio do szkoły średniej, był absolutnie fatalny tamten system, właśnie z tego względu, o którym powiedziałem, że te dzieci, które powinny wylądować, nie wiem, w czwartym, piątym, szóstym, tak, wylądowały w 50. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze a propos systemu, że ja akurat, w przeciwieństwie do tych osób, które dzwoniły wcześniej, ja akurat jestem wdzięczny, powiedzmy, Prawu i Sprawiedliwości za to, że zlikwidowały gimnazja. Uważam, że to był fatalny system, w którym dwukrotnie trzeba było takie egzaminy przechodzić, bo trzeba było. Po pierwsze, oczywiście była krytyka tego, że gimnazjum komasuje dzieci z najtrudniejszego wieku, czyli 7., 8. klasa i pierwsza. I to, że to, no wiemy to, że tak było. Nauczyciele bardzo nie chcieli uczyć w tych szkołach i tak dalej. A po drugie, i czego się w ogóle nie bierze pod uwagę, ani rodzice tego nie biorą pod uwagę, ani system, że to było dwukrotne wyrwanie dzieci, jak gdyby społeczne takie. Ja pamiętam ze swojego czasu, że przejście do liceum było dla mnie szokiem absolutnym. Ja odnalazłem się psychicznie w liceum dopiero gdzieś koło klasy trzeciej.
13: Szokiem by było, gdyby po drodze pan miał gimnazjum, może, panie Marku.
19: Nie, bo ale musiałbym dwukrotnie to przechodzić. Nie chciałbym tego. I jestem wdzięczny za to, że moje dzieci nie musiały chodzić do gimnazjów. Powiem szczerze, że oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że komasowanie z kolei pierwszoklasistów i ósmoklasistów jest trochę rzeczą, niestety, nieporozumieniem. Argument. Ja powiem taką anegdotę z mojego życia, gdzie ja chodziłem do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a dryblasy z klasy ósmej, pamiętam, że wsadziły nas kilku na wielką, wysoką, ponad dwumetrową szafę. I proszę sobie wyobrazić, że dopiero nauczyciele nas pościągnęli. Myśmy płakali oczywiście na tej szafie. Dopiero nas nauczyciele stamtąd ściągnęli. No takie były absurdy, więc zgadzam się z tym, że być może szkoła podstawowa jest za długa, a liceum za krótkie. Może 6+6 byłoby rozwiązaniem, albo 7+5. Może
13: Panie takie Marku,
19: rozwiązanie byłoby lepsze. Natomiast jeszcze jedną rzecz. Króciutko. Jeszcze chciałem powiedzieć, ten aspekt psychologiczny tego wyrwania społecznego właśnie jest jak gdyby trochę pomijany. Wolę, żeby to było raz niż dwa razy, dlatego że...
13: Kto mówił pan o tym, panie Marku?
19: Tak mówiłem, moja córka na przykład była zmuszona do tego, żeby pójść też w wieku lat 6 do szkoły podstawowej. Aha. Myśmy walczyli, zbieraliśmy podpisy pod to, żeby tego nie było. Te 800 tysięcy zostało zresztą skasowane i zmielone. I też nie wzięto naszego głosu jak gdyby tutaj pod uwagę. I jeszcze jeden aspekt taki właśnie też ten społeczny. Mój syn na przykład chodził w czasie pandemii do szkoły, jak się pandemia zaczęła, to zaczynał 8. klasę. I przez 8. klasę nie chodził do szkoły, prawda, tylko wszystko było zdalnie. I potem przez 1. klasę liceum nie chodził do szkoły. To było dla niego straszne psychicznie i społecznie, dlatego że po prostu tu już nie było kontaktu w klasie.
13: Tak, panie Marku, ale muszę powiedzieć, że to akurat chyba nie ma związku z tym, czy jest, czy nie ma egzaminu i w jakiej formie jest egzamin.
19: Ja bym tylko chciał, żeby to było raz, tak, że ten jeden raz
13: to powiedział pan o tym, panie Marku. Panie Marku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Marek z Krakowa był z nami. Pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
20: Dobry wieczór. Panie redaktorze, uważam, że nie powinno być egzaminu ośmioklasisty w takiej formie, jak to jest, bo ten egzamin nic nie pokazuje. To tylko jest komisje, nadzór, wie pan, sprawdzanie. Bezsensowny stres, bo przecież zapominamy, że dzieci kończą ósmą klasę z jakimiś wynikami, które są sumą podsumowania ich oceny przez cały okres edukacji w szkole podstawowej. No bo ja rozumiem, że egzamin miałby wtedy sens, kiedy nie ma żadnych zdawania z pierwszej do drugiej, z drugiej do trzeciej, ocen na koniec, no to wtedy robimy egzamin, zobaczymy co...
13: Ale to panie Krzysztofie, to kilka osób dzisiaj dzwoniło do programu i mówiło bardzo wyraźnie o tym, że żeby się dowiedzieć, czy jakaś szkoła ma problemy, no to musimy mieć egzamin ósmoklasisty.
20: Ale to wie pan, to moim zdaniem to jest bez sensu, bo przecież wiadomo, jakie są świadectwa na koniec roku i wtedy...
13: Ale w tej jednej szkole, ale co, jeśli okaże się, że ta szkoła nie radzi sobie dobrze, to i skąd będziemy to wiedzieli?
20: Znaczy, panie redaktorze, no prawda jest taka, że nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie szkoły były rewelacyjne. Jak ktoś poprzednio mówił tam, nie wiem, 54 liceum w kolejności czy 68, to nie znaczy, że to liceum nie nauczy dzieci. Ale chciałbym, wie pan co, jeszcze tylko jedną rzecz poruszyć. Mianowicie słuchałem słowa wstępnego pana gościa. Rewelacyjny facet. Gdyby taki człowiek był ministrem edukacji, myślę, że wiele problemów było rozwiązanych w Trymiga, facet z doświadczeniem, podejściem do dzieci,
13: panie
20: ze zrozumieniem tematu.
13: Bardzo dziękuję za pana głos, dziękuję, że pan wykonał taką pętlę i powrócił do samego początku naszego programu. Jeśli ktoś nie słuchał dziś od początku, to bardzo gorąco polecam tokfm.pl albo w aplikacji tokfm. Cały program będzie dostępny, a nasz słuchacz mówił o naszym gościu, od którego zaczęliśmy dzisiejszy program, rozmowy z tym zaczęliśmy program, Jarosław Pytlak, dyrektor Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na warszawskim Bemowie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś z nami byli, dzwonili do nas, słuchali radia. Dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała. W imieniu Michała Brodowskiego, który program realizował. Za 5 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Karoliny Wątroby Przemiany. W poszukiwaniu Franca Kawki czyta Anna Maria Buczek, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Po 23.00 z kolei program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
1: To może ja mojego gościa spytam, Arka Lipnickiego, co dzisiaj w programie, bo dzisiaj jest zagubiona autostrada, czy bo dzisiaj jest wtorek, przypominamy. Arku, co dzisiaj w programie?
21: Kamilu, kogo dzisiaj zgubiłeś? Może jakoś się odnajdziemy.
1: Będziemy, proszę państwa, jeździć po Polsce. Będziemy jeździć po bocznych drogach, będziemy sobie rozmawiać o tej Polsce w małych miejscowościach, o ludziach, których Arek Lipnicki spotkał, o byciu kabareciarzem będziemy rozmawiać też, no, o wiadomo, też o zagubionych autostradach, o tych zakrętach życiowych, o błądzeniu. Będziemy też rozmawiać o losach w ogóle artystów, prawda? No bo artyści mają różnie o wymaganiach od życia. Będziemy sobie też rozmawiać to wszystko już niedługo, bo...
21: I o Polsce B, i o Polsce Cacy.
1: I o Polsce Cacy, tak jest. Będziemy o imprezach firmowych też, proszę państwa, rozmawiać o tym podróżowaniu. Naprawdę fascynująca podróż Arka Lipnickiego po różnych momentach też jego życia. Zapraszamy serdecznie tuż po informacjach TOK FM o 23.00. Zagubiona autostrada.
13: Zapraszał Kamil Wróblewski, jego gość. Jutro rano, jak państwo wstaną, to proszę włączyć Radio TOK FM. Na poranek zaprasza Tomasz Sekielski, a on będzie prowadził jutrzejszy poranek TOK FM. 4 projekty ustaw dziś w Sejmie się znalazły, proszę państwa, dotyczące kryptowalut. No i właśnie, jutro po 7.20 na ten temat Adam Gomoła, poseł Polski 2050, będzie wywiadowany przez Tomasza Sekielskiego, a po 7.40, te 4 projekty wszystkie wylądowały w podkomisjach, to jest też ważna informacja z dziś, przynajmniej tak teraz, na tym etapie jest proces legislacyjny. Po 7.40 Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony, o programie SAFE, również pewnie o kryptowalutach, no ale też pytanie o Zbigniewa Ziobro, który znalazł się w Stanach Zjednoczonych i co dalej?

0: Sekielskiego w jutrzejszym poranku Tok FM, a jutro po 20 kolejny program Mikrofon Tok FM. Już się z Państwem umawiamy. Będziemy rozmawiali o opiece długoterminowej. Będziemy rozmawiali o tym, jak to wygląda z Państwa perspektywy i jakie to są sytuacje, które się kryją pod tym terminem opieka długoterminowa, jak różne to są sytuacje i dlaczego wyobrażamy sobie, że państwo powinno w jakiś skuteczny sposób służyć tutaj wsparciem. O tym będziemy rozmawiali z Państwem jutro po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
3: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, Stany nie zdarzają się często.
4: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
5: Przygoda życia?
4: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
5: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy daru?
6: Tak, jest to wielki zaszczyt.
7: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
3: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
8: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Wydawnictwo WAB przedstawia. Karolina Wątroba. Przemiany. W poszukiwaniu Franza Kafki.
10: Proces. Najsłynniejsza powieść Kafki. Opowiada zagadkową historię Józefa K., aresztowanego i osądzonego przez tajemniczy sąd za przestępstwo, którego charakter nigdy nie zostaje wyjaśniony czytelnikowi, ani, jak się wydaje, samemu Józefowi K. Zdaniem Umberta Eco, Proces to modelowy przykład otwartej literatury, dzieła, które konstruują zarówno autor, jak i czytające je osoby. Malcolm Pasley to przypadek skrajny takiego właśnie aktywnego czytelnika, który poprzez własne opracowanie wywarł wpływ na niezliczoną rzeszę przyszłych odbiorców. W wykładzie Proces Kafki, co może nam powiedzieć rękopis, wygłoszonym w Oksfordzie w 1990 roku, Pasley opisał swoje badania przeprowadzone pod koniec lat 80., kiedy to manuskrypt wciąż przechowywano w słabo oświetlonych podziemiach banku w Zurychu, gdzie Pasley musiał pracować pod okiem właścicielki, Esther Hoffe, kobiety, która znalazła się w posiadaniu dokumentów Kafki w wyniku procedury niemal tak tajemniczej jak sam Der Prozess. W przeciwieństwie do angielskiego trial, niemieckie słowo stanowiące tytuł powieści oznacza zarówno rozprawę w sądzie, jak i właśnie procedurę. To jedno z najważniejszych odkryć, jakich dokonują studenci i studentki podczas lektury tekstu w oryginale. Otwiera to przed nimi cały wachlarz nowych ścieżek interpretacyjnych i wskazuje, że nie jest to wyłącznie historia procesu sądowego, lecz także procesu samego pisania, konstruowania opowieści. Pasley włożył wiele wysiłku w rozwinięcie tej idei. Gdy dokładnie badał poszczególne strony rękopisu, niczym śledczy działający na zlecenie jakiegoś nieznanego sądu, udało mu się zrekonstruować zaskakującą ilość informacji na temat niezwykle skomplikowanego procesu twórczego Kafki. Pisarz nigdy nie ukończył pracy nad powieścią, nie mówiąc już o jej publikacji. Pozostawił po sobie jedynie około 160 luźnych kartek. Pasley je policzył, które nie były ułożone w żadnej określonej kolejności. Niektóre tworzyły dłuższe, spójne rozdziały, inne natomiast zawierały jedynie pierwsze zdania niedokończonych, obszerniejszych części. Czyżby redaktorzy dzieł Kafki, a nawet poszczególni czytelnicy, mieli samodzielnie decydować o ich porządku? W latach 90. niewielkie niemiecko-szwajcarskie wydawnictwo przygotowało dość niekonwencjonalną edycję powieści – 16

z działów na nieszytych, zamkniętych w etui kartkach, które można dowolnie układać i przestawiać. Przede wszystkim jednak Pasleya zainteresowało to, że Kafka pierwotnie napisał proces w kilku zeszytach, a dopiero później je rozdzielił. Dlaczego to zrobił? Zagadka numer jeden. Pisze Pasley. Przeglądając luźne kartki, zauważył, że prawie wszystkie miały znak wodny. A co ważniejsze, położenie tego znaku różniło się pomiędzy poszczególnymi ryzami i tomami. To odkrycie oraz porównania z innymi rękopisami przechowywanymi w Oksfordzie pozwoliły Pasleyowi ustalić, że rozmaite fragmenty procesu zostały zapisane w zeszytach zawierających inne szkice. Kafka musiał je rozdzielić, by zebrać wszystkie partie swojej powieści w jednym miejscu. Zagadka numer jeden rozwiązana. Ale potem pojawiła się zagadka numer dwa. W jakiej kolejności Kafka pisał poszczególne sekcje procesu, rozrzucone po różnych zeszytach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, Pasley postanowił zbadać kolejną cechę manuskryptu, której próżno szukać w wydaniach drukowanych. Wielkość odręcznego pisma Kafki, które uległo niezwykłej przemianie przez te mniej więcej 5 miesięcy, kiedy zajmował się Der Prozess. Należało przeprowadzić kolejne obliczenia. Pasley ustalił, że w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem pracy nad procesem Kafka pisał średnio około 200 słów na każdej stronie zeszytu o standardowych wymiarach. Jednak przez 7 lat po tym, jak porzucił ten projekt, na stronie tego samego formatu zapisywał już mniej więcej 350 słów. Porównanie z innymi łatwiejszymi do datowania szkicami z omawianej dekady potwierdziło, że zmniejszenie pisma postępowało sukcesywnie i konsekwentnie. Po stoczeniu zaciekłego boju z matematyką, jak to ujął, Pasley doszedł do wniosku, że Kafka napisał większość tekstu zawartego w manuskrypcie w ciągu pierwszych 2 miesięcy pracy nad szkicem, a później utknął.

Najwyraźniej nie tylko proces Józefa K. przebiegał niepomyślnie. Der Prozess Franza Kafki, jego proces pisarski, także napotkał poważne trudności, wyjaśnia Pazley. Kafka jednak nawykły do zadręczania się niedokończonymi szkicami musiał chyba przewidzieć taki obrót spraw. Postanowił więc zacząć od napisania początkowej i końcowej sekwencji powieści, aresztowania i śmierci Józefa K. Było to najważniejsze odkrycie Pazleya. Analizując papier ze znakiem wodnym i liczbę słów na stronie, udało mu się dowieść, że te dwa fragmenty powstały jeden po drugim. Pazley zauważa zatem, że proces, w którym uczestniczy Józef K. oraz proces jego wymyślania i zapisania są najwyraźniej w jakiś tajemniczy sposób powiązane. Następnie badacz przytacza kończący powieść fragment, w którym Józef K. zadaje sobie pytanie: czy mam pozwolić, by mówiono o mnie, że na początku procesu chciałem go ukończyć, a teraz na jego końcu znowu go zacząć? Jednak jak wykazały skrupulatne badania Pazleya, w oryginalnym niemieckim tekście zdanie to opisuje również proces twórczy samego Kafki. Autor napisał zakończenie powieści, gdy dopiero zaczynał nad nią pracować, a kiedy zakończenie znalazło się już na papierze, nadszedł czas na powrót do początku fabuły. Takie właśnie fascynujące odkrycia kryją w sobie rękopisy.

0: W webinarium poświęconym rękopisom Kafki Fiona McLeese uzupełnia schemat Larkina o trzeci rodzaj wartości, tę materialną. Być może trudno się z tym stwierdzeniem pogodzić osobom, które dzieła Kafki uważają za sztukę w czystej postaci, transcendentną, o wartości niemożliwej do zmierzenia w kategoriach pieniężnych. Trzeba jednak pamiętać, że jego rękopisy, nawet pocztówki czy krótkie odręczne zapiski, osiągają na aukcjach niebotyczne ceny. W 1988 roku niemieckie Archiwum Literatury w Marbach podobno zapłaciło niemal 2 miliony dolarów za manuskrypt procesu, co według New York Timesa stanowiło wówczas najwyższą kwotę za współczesny rękopis. W wywodzie McLeese pojawiają się metafory handlowe. Konserwatorka wielokrotnie wspomina o interesariuszach, odnosząc się do osób, które zainwestowały czas i siły w opiekę nad tymi zapiskami, choć za każdym razem przeprasza za użycie tego sformułowania. Być może jednak nie powinno to dziwić. Często przecież rozmawiamy o wartości w takich kategoriach. Sama przed chwilą napomknęłam o inwestycji. Podobnie zresztą robił Kafka. Na przykład niemieckie słowo na określenie winy, Schuld, oznacza też dług, także w sensie dosłownym, pieniężnym. W przemianie Gregor Samsa z trwogą myśli o Schuld ojca i stara się pomóc mu w spłacie, harując ponad normę. Bezpośredni kontekst sugeruje, że chodzi o dług finansowy, ale w obliczu całej historii można śmiało powiedzieć, że na Gregora i jego napięte relacje z rodziną wpływa również poczucie bliżej nieokreślonej winy metafizycznej. Jednocześnie Kafka nie traktował swoich rękopisów jako przedmiotów o wartości materialnej, a raczej jako robocze szkice, jak wyjaśnia McLeese. Podoba jej się to, jak ujął to biograf Kafki, Rainer Stach. Żaden autor na początku XX wieku, a już najmniej sam Kafka, nie mógł sobie wyobrazić, że jego spuścizna literacka zostanie wkrótce zmierzona, sfotografowana i opisana niczym zwoje papirusu z egipskiej komory grobowej. W zasadzie Kafka najwyraźniej nie uważał, że powinny one w ogóle przetrwać. Jak wiadomo, Kafka poprosił najbliższego przyjaciela, Maxa Broda, by ten po jego śmierci spalił wszystkie zapiski. Ale Brod złamał złożoną obietnicę i pośmiertnie wydał te dzieła. Tymczasem prawda mogła być jeszcze bardziej złożona. Kafka wiedział, że Brod był największym orędownikiem jego twórczości. Zawsze zachwycał się jego pisarstwem, namawiał do publikacji kolejnych utworów, organizował wydanie tego czy innego opowiadania i skrupulatnie przechowywał każdy skrawek papieru, który otrzymał od autora. I działo się tak, mimo że Brod sam był pisarzem, w tamtym czasie znacznie bardziej znanym i odnoszącym większe sukcesy niż Kafka. Co tylko uwydatnia jego bezinteresowne oddanie spuściźnie zmarłego przyjaciela. Twierdził później, że Kafka z pewnością zdawał sobie sprawę, iż Brod nie zdobędzie się na spalenie rękopisów, a zwracając się właśnie do niego z prośbą o wypełnienie rzekomej woli, tak naprawdę zapewnił im przetrwanie. Brod ostatecznie przeszedł do historii, przede wszystkim jako najważniejszy czytelnik Kafki, a nie jako pisarz. Zachował rękopisy przyjaciela, nawet gdy w 1939 roku w pośpiechu opuszczał Pragę i wyjeżdżał do Palestyny ostatnim pociągiem tuż przed tym, jak naziści zamknęli czeską granicę. Przez następne 80 lat rozmaite partie tych cennych pism krążyły między Izraelem, Niemcami, Szwajcarią i Anglią. Historia rękopisów mogłaby posłużyć za temat obszernej powieści przygodowej albo pełnometrażowego filmu, pisze germanista Osman Durani. Gdy słucham McLeese, myślę o ciekawym rozdziale tej historii, który sprawił, że większość tych materiałów trafiła do Oksfordu. W 1960 roku młody brytyjski arystokrata, urodzony w Indiach w czasach brytyjskiego panowania, a w tamtym czasie wykładowca germanistyki w Magdalen College, dowiedział się od jednego ze studentów, że siostrzeniec Kafki studiuje prawo w innym oksfordzkim koledżu. Tym germanistą był nikt inny jak Malcolm Pusley. Niedługo później najsłynniejszy na świecie badacz i redaktor rękopisów Kafki. Następnie pojawiły się kolejne odkrycia. Matka owego studenta, Marianne Steiner, mieszkała w Londynie i wraz z garstką pozostałych przy życiu krewnych pisarza była prawowitą właścicielką większości manuskryptów, choć to Brod przechowywał je latami. Tak naprawdę kilka lat wcześniej przeniósł większość tych materiałów do skarbca szwajcarskiego banku z obawy o ich bezpieczeństwo w Izraelu podczas kryzysu sueskiego. Spadkobiercy Kafki przystali teraz na propozycję Pusleya, by zabrać rękopisy z Curychu do Oksfordu i zdeponować je w Bibliotece Bodlejańskiej. Wkrótce pojawiły się kolejne dokumenty z innych źródeł. Od tamtej pory część z nich weszła w skład zasobów bibliotecznych, a pozostałe znalazły się we wspólnym posiadaniu Biblioteki Bodlejańskiej i dzieci jednej z sióstr Kawki. W 1961 roku na miejsce dotarły najważniejsze rękopisy. Ale w jaki dokładnie sposób? Paisley napisał niedługo później w pierwszym artykule, w którym wymienił wszystkie te dokumenty, że nieoczekiwane przybycie tych niezwykłych materiałów do kraju poprzedziły rozmaite perypetie i długa tułaczka. Nie sprecyzował własnej roli w tych wydarzeniach, a ta nie ograniczała się bynajmniej do rozmów ze spadkobiercami Kawki. Rękopisy przywiózł do Oksfordu swoim samochodem. Jak wspominał później Jim Reed, jeden z jego oksfordzkich współpracowników, ta wyprawa obrosła wśród germanistów legendą. Podczas narciarskiego wyjazdu w Alpy Paisley otrzymał wiadomość, że ostatnie biurokratyczne przeszkody zostały pokonane i rękopisy są gotowe do odbioru w Zurychu. Spakował narty, kupił dodatkową walizkę, poszedł do banku. Przybycie na miejsce w zimowej scenerii i konfrontacja z urzędnikami miały w sobie coś z atmosfery kawkowskich powieści Zamek i proces, jak skomentował później Reed. Wykupił ubezpieczenie w biurze podróży na tej samej ulicy, wsiadł do swojego niedużego Fiata. Reed zauważa, że skoro jednym z rękopisów, które miał przewieźć, była przemiana, szkoda, że nie był to Volkswagen Beetle, czyli Żuk. I ruszył w drogę. Kevin Hilliard, kolejny współpracownik Paisleya z Oksfordu, zastanawiał się, jakim cudem ten przykładny dżentelmen potrafił lepiej niż jakikolwiek inny współczesny mu człowiek rozumieć sposób myślenia jednego z najbardziej ekscentrycznych i radykalnych pisarzy XX wieku. To samo pytanie pojawia się w artykule o Paisleyu zatytułowanym Przyrodni brat Kawki. Autor artykułu odwiedził Paisleya w jego domu na północy Oksfordu w 1992 roku. W tym czasie Paisley został członkiem British Academy i odziedziczył po ojcu tytuł baroneta. Na tym właśnie polega tajemnica kulturowego powinowactwa. Dzięki literaturze możemy w wyobraźni przenieść się do światów skrajnie odmiennych od naszego. Gdy prześledzimy historię niezwykłych inwestycji, zarówno rzeczywistych, jak i metaforycznych, w rękopisy Kawki, których dokonali jego czytelnicy w ciągu ostatniego stulecia, przekraczając przy tym granice języka, narodowości, historii i klasy społecznej, zaczniemy zdawać sobie sprawę z tego, jak niewystarczające są tradycyjne opracowania historii i literatury, które nie podążają za tekstami poza wspomniane wyżej linie podziału. Możemy również zacząć dostrzegać wyraźniej, że znaczenie książek często tkwi w powodach, dla których czytelnicy uważają je za ważne dla siebie. Przyjęto mnie do Magdalen College dokładnie pół wieku po tym, jak rękopisy trafiły do Oksfordu, chociaż wtedy nie byłam tego świadoma. Nie dane mi było poznać Paisleya. W 1986 roku przeszedł na emeryturę, a w 2004 roku zmarł po wielu latach zmagań ze stwardnieniem rozsianym. Jednak za każdym razem, gdy otwieram swoje wydanie Procesu lub Przemiany, czuję jego obecność, przynajmniej jako redaktora. Kierował zespołem redakcyjnym, który opracował najważniejszą krytyczną edycję dzieł Kawki. I choć wielkim podziwem darzę te dwie klasyczne pozycje, zawsze najbardziej pociągała mnie najmniej znana powieść tego pisarza zatytułowana Zaginiony. Tajemnicza historia Karla, nastoletniego imigranta z Europy Wschodniej, który samotnie wyrusza do Ameryki i musi odnaleźć się w nowym kraju. W świecie Kawki jest miejsce dla przeróżnych postaci i przeróżnych czytelników.
1: Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Karoliny Wątroby Przemiany w poszukiwaniu Franza Kawki. Przekład Kaja Gucio. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15 sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa ustaliła dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Nauczycielka z Kielna nie będzie zwolniona dyscyplinarnie. To kolejne korzystne rozstrzygnięcie w sprawie rzekomego wyrzucenia krzyża do kosza. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury. Dziś zmarła Stanisława Celińska. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ustaliła dziś listę 15 sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Oprócz 13 sędziów wskazanych przez kluby koalicji rządzącej, zgodnie z zapisami ustawy, znaleźli się też na niej kandydat PiS i kandydat Konfederacji. A więcej na ten temat wie Maciej Kluczka.
2: Przez ugrupowania rządzącej koalicji wskazanych zostało 15 sędziów wyłonionych podczas opiniowania kandydatów przez środowisko sędziowskie. Były to osoby popierane przez niektóre sędziowskie stowarzyszenia. Między innymi Justicję i Temis. Ten proces ma doprowadzić do odpolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz.
3: Zdecydowanie krok w dobrym kierunku i przede wszystkim już KRS będzie mogła funkcjonować w sposób legalny.
4: Czy Sejmowi można wykręcić ręce i kazać zaklepywać wybór dokonywany przez zgromadzenia sędziowskie?
2: Odpowiadał Marcin Warchoł z PiS. Głosowanie Sejmu w tej sprawie zaplanowano na piątek. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył doniesieniom, że uzgodnił z Władimirem Putinem, że Rosja zajmie cały Donbas na wschodzie Ukrainy. Dziennikarze pytali go o to przed jego wylotem do Pekinu. Trump w rozmowie z dziennikarzami zapewnił też, że wojna Rosji z Ukrainą jest blisko końca. Przedstawiciele Kremla wielokrotnie twierdzili, że podczas ubiegłorocznego szczytu w Anchorage na Alasce strona amerykańska zgodziła się, by Rosja zajęła resztę nieokupowanego Donbasu i wywrze na Ukrainie presję, by to zaakceptować. 6 osób zginęło, a 7 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na środkowym wschodzie Ukrainy. Jak podkreślił prezydent Wołodymyr Zełenski, rosyjskie wojska nadal zabijają cywilów i dlatego, jak dodał, międzynarodowa presja na agresora nie może słabnąć. Za wyrzucenie do kosza zabawki w formie krzyża nie będzie dyscyplinarnego zwolnienia. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. Sprawa domniemanego znieważenia symbolu religijnego wywołała oburzenie środowisk prawicowych. Potem okazało się, że była to halloweenowa zabawka, którą uczniowie mimo próśb nauczycielki nie przestawali się bawić, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
5: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
1: Decyzja rzecznika dyscyplinarnego jest kolejnym korzystnym dla nauczycielki z Kielna rozstrzygnięciem w tej sprawie. Wcześniej zapadła decyzja o tym, że jej zawieszenie w pracy było bezpodstawne. Badania profilaktyczne dla mieszkańców wsi i małych miasteczek to najnowszy pomysł Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Placówka zaproponowała samorządowcom program Gminny Tydzień Zdrowia, w ramach którego gminy zorganizują dla mieszkańców wyjazdy do Lublina na badania, a Centrum Onkologii zapewni badania bez kolejki.
6: Każda gmina robi sobie rekrutację na badania profilaktyczne. I ja po prostu umawiam się na konkretny termin, kiedy do nas przyjadą.
7: W zakresie ginekologii, urologii, a także dermatologicznych, czyli skórnych. I to spotkało się z pozytywnym odbiorem przez państwa wójtów, burmistrzów. Na określony dzień, uzgodniony wcześniej z naszymi specjalistami, przyjeżdża z danej gminy kilkanaście, kilkadziesiąt osób.
6: Gminy przywożą ich własnym transportem. Ciężko niektórym mieszkańcom jest przyjechać na własny koszt, no bo mieszkają też daleko i dla nich to jest super rozwiązanie. Wójtowie i burmistrzowie miast bardzo są zadowoleni, chwalą sobie, że po prostu, że coś dla tych mieszkańców zorganizowaliśmy, no i ze strony samorządów.
1: Mówili dyrektor Centrum Onkologii Piotr Matej i szefowa oddziału opieki koordynowanej Dorota Dylon. Do programu już przystąpiło prawie 40 gmin z Lubelszczyzny. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Celińska była aktorką śpiewającą, wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej. Do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. W 2024 roku Stanisława Celińska w TOK FM w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem podzieliła się swoim przepisem na szczęście.
8: Przede wszystkim być w zgodzie ze sobą. tak? To znaczy być sobą. Jeżeli czuję, że jest mi niewygodnie w jakiejś sytuacji, jeżeli się męczę, trzeba to zmienić. Oczywiście nie krzywdząc nikogo, ale umiejętnie to zmienić, żeby poczuć się dobrze, żeby być po prostu szczęśliwym, bo po to żyjemy tak naprawdę. Jeżeli umiem to robić i się cieszę, to znaczy, że jest dobrze, że dojrzałam do tego, że polubiłam wreszcie siebie.
1: W 2016 roku za album Atramentowa Celińska była nominowana do Fryderyków za kreacje filmowe. Dwukrotnie została uhonorowana Orłem za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach Pieniądze to nie wszystko i Joanna. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod koniec dnia, zwłaszcza na wschodzie, możliwe rozpogodzenia. Nadal mogą też jednak wystąpić przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie lokalnie także burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej w ciągu dnia będzie w rejonach podgórskich około 9 stopni, na przeważającym obszarze od 11 do 14.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dobry wieczór we wtorek, 12 maja, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne, tragiczne wydarzenia z historii Polski. Akurat dzisiaj, takie mogą mieć Państwo oczekiwanie, powinienem wrócić do 12 maja 1926 roku, kiedy to zaczął się zamach majowy. No, w końcu setna rocznica zobowiązuje. Ale pomyślałem sobie, już od kilku dni o tym wydarzeniu mówi się i pisze w wielu miejscach. Podobnie będzie w kolejnych dniach. Przed nami jeszcze konferencje, sympozja, a nawet polityczne dyskusje w Sejmie oceniające zamach majowy. To może wystarczy. I ten pogląd zwyciężył, stąd dzisiaj o innym 12 maja. Także tragicznym, a może nawet bardziej bolesnym, bo dotyczy wydarzenia sprzed 43 lat, czyli takiego, które wielu z nas, także ja, dobrze pamięta. Tego dnia w godzinach popołudniowych przy wejściu na plac zamkowy w Warszawie pojawia się czterech maturzystów. Wygłupiają się. Grzesiek wskoczył na plecy Czarkowi, a ten, nie mogąc utrzymać równowagi, upadł. Leżą obok siebie i się śmieją. Raptem pojawia się milicjant, dokładniej zomowiec, czyli z tej formacji, która pełniła główną rolę, jak to mówiono, przywracania porządku w czasie stanu wojennego. Żąda od Grześka dowodu osobistego, ale ten mówi, że go nie ma. Dwóch chłopców wpychają do milicyjnego samochodu, popularnie zwanego Nyską, od nazwy zakładów samochodów dostawczych w Nysie. Zawożą ich do komisariatu na Starówce, przy ulicy Jezuickiej. Tam zaczyna się historia zabójstwa Grzegorza Przemyka, jedna ze zbrodni stanu wojennego. Minęło od niej, jak wspomniałem, 43 lata, ale mimo, że prawie wszystko o tej sprawie wiemy, pozostaje poczucie niesprawiedliwości, złość, że także w wolnej Polsce wina nie spotkała się z należytą karą, że polityczne uwikłania, wiem, konieczne dla powstania III Rzeczpospolitej. Zdjęły odpowiedzialność z części osób, które, nawet jeśli nie miały nic wspólnego z samym zabójstwem, to na pewno przyłożyły rękę do mataczenia, manipulacji, ochrony rzeczywistych zbrodniarzy. I to boli. A ów ból nie pozwala zapomnieć. I stąd dzisiaj ta audycja. Zapraszam. A gościem audycji jest Cezary Łazarewicz, dziennikarz, reportażysta, pisarz, autor między innymi książki pod tytułem Żeby nie było śladów. Dobry wieczór, Czarku.
10: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
9: No, wyjaśnisz pewnie za chwilę, skąd tytuł tej książki, ale ponieważ nawet pisząc ten wstęp uświadomiłem sobie, że jak powiem, że zomowcy wsadzili chłopaków do Nyski, to może jednak część słuchaczy nie będzie wiedziała, co to była Nyska, no bo jednak naprawdę minęło wiele lat. I tak sobie pomyślałem, że może jednak poproszę cię, abyś nas wprowadził w ten maj 83 roku na zasadzie takiej historycznej notki. Co to był za czas?
10: To był czas zawieszenia w zasadzie stanu wojennego. Zawieszenia, chociaż te wszystkie reperkusje stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia już trwały, czyli zakaz zgromadzeń, zakaz używania, nie wiem, znaczka Solidarności, Solidarność wyjęta spod prawa. Wiesz, w Polsce wszystko się... A w zasadzie, proszę państwa, w Polsce się wszystko zmieniło w sierpniu 80 roku. Po strajkach w Gdańsku nastąpił taki okres karnawału, gdzie wszystko prawie było można. I w tym bloku socjalistycznym nagle staliśmy się najwspanialszym barakiem, w którym granice wolności były przesunięte do bezkresu. I to wszystko skończyło się 13 grudnia, kiedy generał Jaruzelski zamknął około, nie wiem, 5-10 tysięcy osób, 5 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, internował, trafili oni do obozów internowania, to byli wszyscy ci aktywni działacze Solidarności, którzy upominali się o prawa pracownicze. Za najmniejsze przewinienie można było trafić do pudła, dostać wieloletni wyrok. I rok 83 jest takim już triumfem tego wojska, które przejmuje władzę w Polsce. W czerwcu ma przyjechać do Polski papież Jan Paweł II. Jest to pierwsza wizyta na takim szczeblu od czasu wprowadzenia stanu wojennego. Świat bojkotuje reżim Jaruzelskiego, uważa, że to w Polsce rządzi junta wojskowa, a generał próbuje pokazać światu, że następuje normalizacja. 12 maja jest to normalny dzień, jest to czwartek, chłopcy kończą matury, jest to ten czas, kiedy się już skończyło pisać matury pisemne i oczekuje się na egzaminy ustne. I ten egzamin jest o tyle ważny, że kto nie zda tego egzaminu maturalnego w dobry sposób, taki, żeby dostać się na studia, więc jest niebezpieczeństwo, że zostanie wcielony do wojska, bo wojsko jest przymusowe, trwa 2 lata i jak mówi porzekadło wojskowe, tam z chłopców robią prawdziwych mężczyzn, głównie łamiąc im kręgosłupy, no, poniżając i no tak jak to było w Ludowym Wojsku Polskim. Grzesiek Przemek, który jest maturzystą, strasznie się tego boi, bo ma styczną. Gra na gitarze, pisze wiersze, otoczony jest ludźmi, którzy nazwalibyśmy ich no, taką korem opozycji. Matka jest poetką, zaprzyjaźniona z Wiktorem Woroszylskim, a Wiktor Woroszylski to jest jeden z takich ludzi, który jeszcze w latach 70. Organizował takie niezależne od władzy środowisko literackie. No a przy tym środowisku literackim kręcą się działacze KOR, później Solidarności, więc to jest takie mocno opozycyjne środowisko, kontrkulturowe, ale też antykomunistyczne, które zwalcza mocno władzę stanu wojennego. Zwalcza przez udział w jakichś manifestacjach, przez kolportowanie bibuły, przez organizowanie spotkań w domu. Oni żyją tak, jakby tego stanu wojennego nie było. I tego dnia, 12 maja, Grzesiek budzi się w swoim domu. Dzień jest słoneczny. On mieszka przy pasażu Wiecha, czyli w samym centrum Warszawy. Przychodzą do niego koledzy i postanawiają uczcić ten dzień zdania matur pisemnych i wychodzą na Stare Miasto. No i jak wychodzą na Stare Miasto, to ten fragment akurat odczytujesz, że to jest taka radość, młodość. Ten Grzesiek ma długie włosy, on jest człowiekiem, który rzuca się w oczy poprzez ten, przez tą bo oni wychodzą ze Świętojańskiej na Plac Zamkowy i on idzie boso, bo ma takie klapki skórzane, ma koszulę rozpiętą, taką rozchełstaną, no i widać tą radość. I kiedy ten wskakuje temu Cezaremu filozofowi, bo to jest jego kolega, w zasadzie to jest...
9: Który tak się nazywa, dodajmy, bo mogłoby to brzmieć jak krzywka jakaś. Tak?
10: Tak, on ma na nazwisko filozof. Też jak pierwszy raz usłyszałem to nazwisko, to zastanawiałem się, ale dlaczego nazywają go filozofem? No filozofem nazywają go dlatego, bo ma takie nazwisko. I wiesz, on jest niewielkiego wzrostu, a Grzesiek jest wysoki, więc skacze mu na barana, a on się gdzieś tam zachwiewa, traci równowagę i upada. I kiedy wstają, patrzą, stoi przy nich zomowiec. Zomowiec, który no, prosi o dokumenty. I to wydaje się ta zabawna scena. Ten Grzesiek jest taki rozradowany, trochę mówi, że już nie musi mieć tych dokumentów, bo się stan wojenny skończył i wydaje mu się, że jest wolnym człowiekiem. No, no to ten zomowiec mu pokazuje, jakim on jest wolnym człowiekiem. Za chwilę podjeżdża Nyska i pakują ich do środka. A dzień jest ważny, ponieważ to jest rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego i odbywają się msze na Starówce. A jak jest taka rocznica polityczna, bo przecież Józef Piłsudski to też jest człowiek, który jest, no nie jest czczony w PRL-u, w ogóle próbuje się wymazać pamięć o nim, no to jeśli jest taka rocznica, to Stare Miasto jest potencjalnym miejscem rozrób, czyli manifestacji, gdzie pojawią się młodzi ludzie, gdzie pojawią się transparenty Solidarności, gdzie być może ktoś z liderów zacznie przemawiać, więc całe Stare Miasto jest naszpikowane zomowcami, którzy przyjechali z Żerania, bo tam mają swoją siedzibę. Zomowcy są to młodzi chłopcy, którzy zamiast, głównie z prowincji, a ci, którzy mają teraz dyżur na Starym Mieście, są ze ściany wschodniej. Ten, który podchodzi do Grześka, nazywa się Ireneusz Kościuk i jest z takiej małej wsi, która przy samym Bugu leży, rzutem kamienia do granicy Związku Radzieckiego, więc on tą swoją służbę w ZOMO traktuje jako wielkie wyróżnienie, bo dzięki temu może trafić jego brat po wielu latach, mówi mi, no ale przecież Irek awansował do stolicy. Dla niego jest to wielki awans i taka możliwość pracy w dużym mieście. Gdyby się nie zgłosił do ZOMO, to prawdopodobnie trafiłby do wojska, a po wojsku trafiłby do miejscowego SKR-u, który jest spółdzielni kółek rolniczych, gdzie byłby mechanikiem, bo on kończył jakąś zawodówkę, z tego co pamiętam, taką zawodówkę mechaniczną, więc tam pewnie by w tej wsi, która się nazywa Czerkasy, został. Ale historia sprawia, że oni lądują właśnie w Warszawie i w tym dniu trafia on na, no, na swojego prawie rówieśnika, bo Grzesiek i i Kościuk są prawie rówieśnikami. On jest trochę starszy od Grześka, tam już nie pamiętam, 2-3 lata. No i postanawia mu pokazać, kto tu rządzi. Pycha go do
9: choć tej... jak rozumiem, tylko ci się wtrącę, jak rozumiem, no ponieważ ten nie ma żadnego dokumentu, ten jest zwykłym szeregowcem, ten Ireneusz Kościuk, więc tu nie ma na razie żadnej konotacji, że oto przypadkiem zatrzymał syna opozycjonistki, tak? To jest wszystko nie, się dzieje w ogóle bez tych świadomości.
10: Spontanicznie, tak. To wiesz co, taką wersję później opozycja lansowała, że Grzesiek nie został zatrzymany przypadkowo, tylko że to był syn opozycyjnej poetki i to miał być rodzaj kary wymierzonej w nią.
9: Tym bardziej, że jeśli nawet nie mając dowodu się przedstawił, to mówił Grzegorz Przemyk, prawda? A przecież mama nosiła nazwisko Barbara Sadowska, więc tym bardziej nie mogło być chyba jakiegoś skojarzenia.
10: Tak, wiesz co, on się chyba wtedy nie przedstawił nawet. No, umówmy się, no, nazwisko Sadowska, tak jak wtedy, tak jak dzisiaj, to tak, nie jest znane. Może nawet dzisiaj jest bardziej znane, ponieważ wiesz, był film, był spektakl Agnieszki Przepiórskiej o niej. Ona jakoś występuje, wiesz, że w literaturze, we wspomnieniach. Ale wtedy, wiesz, skojarzyć Sadowska z Przemykiem, nie, to było, gdyby on się nazywał Michnik Kuroń, to byłoby zupełnie inne skojarzenie. Ale Sadowska nie była kimś takim, kogo nazwisko wtedy się kojarzono poza takie sfery no, literackie, artystyczne, no, poetyckie. Tam była znana. Więc Grzesiek zostaje wypchnięty do... Ty mówisz, że Nyski, my to nazywaliśmy suką. Milicyjna suka, tak się wtedy mówiło. Nie brzmiało to dobrze, ale tak, do tej policji milicyjnej Nyski, a tuż za nim i to jeszcze pałami go tam obijają, bo on się, wiesz, zapiera w tych drzwiach, więc Kościół go bije tą pałką, wpycha do środka i w ostatniej chwili wskakuje ten Cezary Filozof za nim i razem jadą na komisariat i na tym komisariacie już jest tam normalne dzieło, czyli biorą tego Grześka i zaczynają go tłuc w korytarzu. Najpierw to się zaczyna od jakiegoś takiego pokazu siły. Ten chłopak się trochę stawia, mówi, że tam czegoś nie pokaże, że nie musi. I wtedy podchodzi Kościuk i mówi, no to ja ci pokażę. I biorą go tak do takiego korytarzyka i tam go tłuką. Tak, a ten Cezary wszystko to widzi. No, widzi ten całe zamieszanie. Później go w takiego, wiesz, pobitego siadzają na krześle i on... I skąd tytuł książki? No, kiedy go biją, no to wyskakuje jeden z tych milicjantów, który ma wtedy dyżur z tej stróżówki swojej i mówi... Bijcie tak, żeby nie było śladów. Chodzi o to, żeby później nie można było zrobić zdjęć, żeby nie można było obdukcji zrobić. Więc go biją głównie po brzuchu, kopią go, biją pięściami, no i takiego pobitego siadają na krześle, no i wtedy zauważają, że ten Grzesiek traci kontakt z rzeczywistością, że on jest taki śnięty, półprzytomny, więc któryś wpada na pomysł, że trzeba wezwać karetkę, no bo tutaj mają pewien problem. No i wzywają karetkę. Karetka przyjeżdża, zabiera Grześka na pogotowie, na chorzą i z tego pogotowia zabiera go matka I dwa dni później ten chłopak umiera, opowiadając o tym, jak był katowany. I wtedy ze sprawy, z drobnej sprawy, robi się nagle sprawa i kryminalna, i polityczna. No bo przecież to wiadomo, że na komisariatach milicjanci biją demonstrantów, upokarzają, że nie wszyscy przeżywają to, ale tutaj pierwszy raz jest świadek pobicia, jest ofiara, bo to jest śmiertelne pobicie, i sama ofiara opowiada o tym, w jaki sposób była traktowana przez tych milicjantów. Zaczynają się interesować sprawą dziennikarze. Ale jak mówię dziennikarze, to nie myślę o polskich dziennikarzach, tylko myślę o takich, którzy mogli coś takiego napisać, czyli o zachodnich korespondentach. I pierwszą informację...
11: Chociaż w książce przypominasz, bo to oddajmy, tak, że tutaj no oczywiście szefem biura BBC, bo o nim mówisz, jest Kevin Rowan, ale no jego takim tutaj miejscowym pomocnikiem jest tak dziennikarz Karol Małcużyński,
10: który...
11: Junior, Karol Witold, o może tak.
10: Tak, i to on jest człowiekiem, który łączy te wszystkie nitki, i kiedy po śmierci Grzegorza jego matka czuje, że coś się dzieje, zagląda przez wizjer w swoim mieszkaniu, patrzy, że cała klatka schodowa, cały korytarz jest niebieski od milicjantów. I ona się boi wyjść z tego domu, więc dzwoni do Karola Małcużyńskiego, mówi, w jakim jest stanie, i on wtedy przychodzi razem z korespondentem
11: Kevin Rowan,
10: który przychodzi i wiesz, pokazuje coś magicznego w PRL-u, legitymację BBC, korespondenta BBC. I ci milicjanci niespecjalnie wiedzą, co zrobić, ale wpuszczają matkę do matki korespondenta razem z Karolem Małcużyńskim, i ta opowiada wszystko, co się wydarzyło dwa dni wcześniej, więc ta informacja trafia do serwisu światowego BBC, stamtąd przez Radio Wolna Europa do Polski, a w Polsce jest już wielkie zainteresowanie sprawą, bo pierwszy raz mamy do czynienia z czymś takim. Jest brutalność ZOMO, jest pobicie, jest ofiara śmiertelna i jest świadek, który to wszystko widział. I teraz się rozpoczyna takie polowanie, bo milicja, prokuratura, wymiar sprawiedliwości próbuje, i SB próbują dotrzeć do świadka. SB próbuje dotrzeć pierwsza, jak się możemy domyślać, po to, żeby go tak przesłuchać, żeby on już więcej nie wspominał o tym, że widział, jak ZOMowcy bili jego kolegę. On trafia wtedy no, w środowisko takie opozycyjne, no, którego przez parę dni ukrywa. On się po prostu boi, że jako świadek może zostać usunięty. I przez te parę dni jest ukrywany w różnych miejscach, no, po to, żeby mógł przed sądem złożyć zeznania.
11: Tutaj ważne jest to, co piszesz w książce, że to i tak już było no, dla władzy kłopotliwe, bo on prawdopodobnie za namową właśnie przyjaciół matki Grzegorza w kancelarii prawnej mecenasa Macieja Bednarkiewicza, obrońcy w procesach politycznych, składa zeznania. Tak?
10: No właśnie, to jest niezwykle ważne, bo to jest pierwsze, tak, wiesz, świadectwo u Bednarkiewicza, który on daje.
11: No i to już jest właśnie, teraz... można powiedzieć, no, spisane zeznania, które na dodatek no, są złożone na ręce adwokata, tak, mecenasa. No, oczywiście, no,
10: czyli osoby można... zaufania publicznego.
11: I teraz no, tylko chociaż można było go próbować dyskredytować, jak wiemy, robiono to z mecenasem Siłą Nowickim i wieloma innymi, którzy bronili opozycjonistów, no ale, ale sprawa była już bardzo poważna, tak?
10: No, na Bednarkiewicza, na mecenasa Bednarkiewicza przyjdzie jeszcze czas, ale na razie jest maj 83, a mecenas trafia za kratki w styczniu 84. Tylko no. dlatego, że prowadzi tą sprawę. No to to jest, wiesz, rozmach tej manipulacji jest ogromny. To są tysiące funkcjonariuszy milicji, służby bezpieczeństwa, które zaczynają pracować nad tą sprawą. A chodzi o drobną rzecz. Chodzi o to, żeby zdjąć odpowiedzialność z tych zomowców, którzy go pobili, z tego Kościuka i prawdopodobnie drugiego, który też brał udział w pobiciu, i żeby przekierować tą uwagę na kogoś innego, czyli zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego, ponieważ ZOMO, o którym ulica mówi, że jest bijącym sercem partii, musi być poza wszelkimi podejrzeniami. To mają być szlachetni chłopcy, którzy no, nie mogli przecież śmiertelnie pobić nikogo, bo są za szlachetni. Kiedy generała Kiszczaka, któremu te wszystkie służby mundurowe, SB, milicja, ZOMO podlegają, dlaczego wyklucza, żeby Kościuk pobił Przemyka, to on mówi taką szczerą, socjalistyczną, z takim szczerym, socjalistycznym zapewnieniem. To jest niemożliwe, ponieważ milicja nie używa przemocy. To jest zakazane.
11: Co?
10: No i wiesz, no jesteśmy gdzieś w okolicach pogrzebu Grzegorza Przemyka, czyli to jest, nie pamiętam dokładnie, to jest chyba 21 maja, czy 19 maja, zaczyna się cały proces odkręcania kota ogonem i próby zrzucenia odpowiedzialności na kogoś innego. Resort, czyli minister spraw wewnętrznych Kiszczak, zamawia takie ekspertyzy dwie, które mają być podstawą do jakby odwrócenia narracji. I jedną zamawia w Krakowie, drugą w Warszawie, wśród takich zaprzyjaźnionych z resortem naukowców, i oni mu jakby podsuwają myśl, na kogo można zrzucić winę. I to są trzy takie tropy. Pierwszy to jest matka, że za śmierć Przemyka odpowiada matka, ponieważ kiedy Przemyk był na pogotowiu, to mógł trafić do szpitala, ale matka go zabrała z tego pogotowia. Prawda jest taka, że Przemyka nie badał żaden inny lekarz, tylko psychiatra. I psychiatra chciał go faktycznie wysłać do szpitala, ale psychiatrycznego, na Sobieskiego. Po drugie, drugim takim wątkiem to są koledzy, którzy byli z Przemykiem, którzy już po przeczytaniu tych wszystkich zeznań, no, ci eksperci uznali, że można by było potraktować te wygłupy na starówce nie jako zwykłe wygłupy, ale pseudo trening karate, że to miały być no, takie jakieś siłowe, no, siłowe zabawy i w czasie tych zabaw Grzesiek mógł być uderzony w brzuch i no, coś mu się mogło stać. Ale trzeci trop jest, który resort wybiera, jest najlepszy, bo po pierwsze sanitariusze, którzy wiozą Przemyka z Jezuickiej na Chorzom, ta trasa zajmuje około 10 minut, ale w tym zleceniu napisali ci dwaj sanitariusze, którzy go przewożą, że pacjent był agresywny. I to jest podstawa do tego, żeby wrobić ich w pobicie Przemyka. Próbuje się no, jakby obciążyć ich winą za to i to dość szybko. Tylko problem jest taki, no, z badań, bo oni to eksperymentalnie próbują przeprowadzić, nie ma takiej możliwości, bo jeden z tych sanitariuszy mówi, że jak jechali, to Grzesiek siedział z tyłu i był taki, był agresywny, więc on się obracał i próbował go uspokoić. Więc kiedy zeznania Wysockiego trafiają do SB, to oni sprawdzają, czy on mógł z tego siedzenia pasażera przy kierowcy w jakiś sposób zaatakować Przemyka. No ale no, przy eksperymencie wychodzi na to, że po pierwsze trzeba by było wyjąć zagłówki z tych siedzeń przednich, żeby w ogóle zadać mu jakiś cios, a po drugie sufit w samochodzie Fiat jest tak niski, że ten sanitariusz nie mógłby z przedniego siedzenia pochylić się tak nad Przemykiem, żeby podnieść rękę, żeby go uderzyć. Więc to zostaje wykluczone. Chociaż sam trop, żeby obciążyć sanitariuszy, cały czas jest lansowany. Tylko nie ma miejsca, w którym oni mogliby go pobić. Czyli nie można im zarzucić pobicia, ponieważ oni przyjeżdżają na pogotowie, wyjmują tego chłopaka z tylnego siedzenia i prowadzą, wiesz, mają go pod boki i prowadzą go do windy. Tę scenę obserwuje kilkanaście osób, których zeznania, nie, w zeznaniach nie ma nic o tym, że widzieli, jakby był Przemyk bity. Jest winda, którą on wjeżdża na drugie piętro, bo tam jest gabinet psychiatry. I jest windziarz i wtedy są cztery osoby. Windziarza SB przesłuchuje kilkanaście razy, sugerując mu już wprost, że być może obrócił głowę, że być może nie widział wszystkiego, że być może tam doszło do jakiejś sceny, kiedy Przemyk został uderzony przez jednego z sanitariuszy. No ale ten windziarz mówi, że nic takiego nie było. No i w końcu jeden i drugi zostaje aresztowany sanitariusz i wtedy następuje rozpracowanie ich. Dzień po dniu, rozmowa przy rozmowie, wiesz, przez agenturę celną, którą ich wpuszczają do tego aresztu, w którym oni siedzą. W końcu się namawiają jednego z nich, żeby się przyznał do stanięcia nogą przypadkowo na brzuch Grzegorza Przemyka. Więc trwa to kilka miesięcy, zanim udaje się

0: Tam była jeszcze jedna rzecz, że oni...
1: A ten drugi to Jacek Szyzdek, przypomnę też, o którym piszesz, sanitariusz, tak. 25-letni chłopak. A słuchaczom muszę tylko przypomnieć dla pewności, że jest z nami Cezary Łazarewicz, autor książki Żeby nie było śladów, gdzie cała historia Grzegorza Przemyka, jego śmierci i tego wszystkiego, co się potem działo, jest opisana. Mhm.
0: Ale wiesz co, kluczowe to jest, oni sprawdzali każdy taki, każdą plotkę nawet. I jedna z tych plotek, czy informacji operacyjnych byśmy ją dzisiaj nazwali, czy wtedy byśmy ją nazwali, była taka, że Wysocki pobił się z kimś, jak był w liceum. A on, nie pamiętam w jakim mieście, ale to gdzieś na Mazurach było, kończył liceum i tam tych funkcjonariuszy SB wysłali, żeby to wszystko sprawdzili. Czyli z jednej strony szło o wrobienie czy zrzucenie winy na sanitariuszy, a z drugiej strony cały czas był ten niewygodny świadek, filozof, który upierał się, że no, on widział, jak Grześka pobili na komisariacie. Więc trzeba było uderzyć w jego wiarygodność. I tutaj to też było niezwykle skuteczne, ponieważ proces zaczynał się pod koniec maja 84, więc do tego czasu trwało rozrabianie tego filozofa na różne sposoby, wiesz, poprzez ojca, poprzez znajomych. On był otoczony, nie wiem, 5-6 tajnymi współpracownikami, miał podsłuch w domu, miał kontrolę korespondencji, miał podsłuch podtynkowy, telefoniczny i wszędzie, gdzie się ruszał, tam był inwigilowany, tam był śledzony, tam były raporty z każdego dnia, a nad tym, jak należy go rozpracować, pracował w Warszawie sztab ludzi. On był z Radomia, więc każda informacja była przekazywana do Warszawy. I tam się głowili, jak sprawić, by zeznania Cezarego filozofa troszeczkę zmienić. Nie chodziło o dużo. Chodziło już później tylko o to, żeby on powiedział, że przecież jak tego Grześka wciągnęli do takiego korytarzyka, no to on tam dokładnie nie wiedział, co mu robili. I nie musi mówić, że go kopali. No i cała ta praca trwa aż do maja 84, kiedy zaczyna się proces.
1: Tutaj może też warto powiedzieć, szczególnie młodszemu pokoleniu, właśnie jak to wyglądało z punktu widzenia tych metod właśnie zastraszania, szukania każdego możliwego jakiegoś haka, który można było ludzi szantażować, bo też między innymi przywołujesz ten fragment, w którym Michał Wysocki decyduje się siebie obciążyć. No to piszesz, znaleźli u mnie słaby punkt, rodzinę. Potrafili to wykorzystać. Przerażenie ogarnęło mnie, kiedy dali mi do zrozumienia, że załatwią mojego syna Piotrusia. Nie miałem już odwrotu. Przyniesiono magnetofon szpulowy Grundig i zacząłem obwiniać siebie. Takie metody. Zresztą też piszesz, jak on jest tak załamany tym wszystkim, co się wydarzyło, że no, ma próbę samobójczą.
0: Próbuje popełnić samobójstwo. Później on, wiesz, jest kontrolowany tak i oni mu mówią, dobra, no popełnić to samobójstwo, tylko po procesie. Wiesz, oni muszą mieć winnego, pokazać go. Wiesz co, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspominaliśmy, o propagandzie. No bo jednak trudno uwierzyć, że sanitariusze pobili pacjenta, więc przez ten rok wszystkie takie informacje dotyczące każdej nieprawidłowości, wiesz, pijany sanitariusz, coś się tam wydarzyło, one są nagłaśniane w dzienniku telewizyjnym, w gazetach. Wiesz, ukazuje się artykuł na temat, taki tytuł on ma, Pogotowie rabunkowe, o, wiesz, nieprawidłowościach wśród sanitariuszy.

0: zostaje aresztowana jakaś Bogu ducha winna lekarka, która jest obciążana tym, że ukradła jakieś pieniądze pacjentowi. Wiesz, to wszystko się później wyjaśnia po roku. Okazuje się, że to nieprawda. Ja tylko chciałem powiedzieć o tym, jak w jednej ręce jest władza polityczna, sądownicza, wymiar sprawiedliwości, służby. To możesz zrobić z człowiekiem wszystko. Możesz go zamknąć, możesz go zmusić do, wiesz, samoobciążających zeznań, wyprać mu mózg. I to się nie dzieje w czasach stalinowskich, to się dzieje w zasadzie tak bardzo niedawno, w 83 i 84 roku, kiedy jeszcze nasza pamięć tego sięga i wydaje nam się, że żyjemy w normalnym, w miarę normalnym kraju komunistycznym, ale jednak o takich rzeczach to słyszeliśmy tylko w czasach stalinizmu. A to nieprawda. To wszystko dzieje się w roku 83 i 84 i ta cała epopeja kończy się, wiesz, aresztowaniem adwokata, który prowadzi tą sprawę śmierci Grzegorza Przemyka, skończy się jakimś wyrokiem na tych sanitariuszy, skończy się uniewinnieniem tych zomowców, którzy pobili tego chłopaka. I wiesz co, i zostaje taka wielka rana, przynajmniej we mnie, ale też myślę, że to dla wielu ludzi w Polsce w roku 83, 84 miało to ogromne znaczenie, jak można taką sprawę zamieść pod dywan. Kiedy włączają się do tego najwyższe czynniki, minister sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych, pierwszy sekretarz partii, no w ogóle sprawa jest omawiana na posiedzeniach rządu, więc wydaje się, że to jest sprawa bardzo ważna i ona była niezwykle ważna. W to się włączają, wiesz, intelektualiści, którzy bronią honoru i pamięci Barbary Sadowskiej. No i kończy się takim wyrokiem, który no, zrzuca winę na sanitariuszy, a my zostajemy porażeni tym wszystkim, bo widzimy, że w państwie prawa nie obowiązują żadne, w państwie socjalistycznym nie obowiązują żadne zasady prawa. I to trwa.
1: No to dokładnie piszesz, że ten wyrok brzmi tak, ten Kościół, Ireneusz Kościół i Arkadiusz Denkiewicz uniewinnieni, czyli właśnie ci milicjanci, którzy bili. Tam jeszcze są lekarze w tym procesie, Jasicki tak, i Dilman, winni, ale tylko niedopełnienia obowiązków lekarskich. Sanitariusze, Szyzdek i Wysocki, niewinni śmiertelnego pobicia Przemyka, ale winni jego brutalnego traktowania w pogotowiu. I za to zostają skazani na 2 oraz 2,5 roku więzienia. O tyle jest to też wszystko niesłychane, no bo jest ten wyrok, ale tak na dobrą sprawę sąd nie odpowiada na pytanie,
0: no to kto pobił Grzegorza Przemyka?
1: Śmiertelnie pobił Grzegorza Przemyka, tak.
0: No i z tym zostajemy aż do lat 90., kiedy, wiesz co, za szafą w Komendzie Głównej Milicji jeden z zeznających wtedy prokuratorów czy milicjantów zeznaje, że są akta do zniszczenia sprawy Przemyka. I z tych akt dowiadujemy się, i to wiesz, to jest jak z filmu historia. Upada komunizm, szefem MSW jest cały czas Czesław Kiszczak. Jego zastępcą jest redaktor Kozłowski z Tygodnika Powszechnego. I on dostaje ten telefon od znajomego prokuratora z Krakowa, że za drzwiami gabinetu, tu jest numer podany, stoją akta manipulacji, jak manipulowano sprawą Przemyka, i one są przeznaczone do zniszczenia. Wiceminister Krzysztof Kozłowski wsiada w samochód, jedzie do Komendy Głównej, z Rakowieckiej do Komendy Głównej, i po prostu zagląda za drzwi i każe zabrać te akta. I to jest materiał obciążający jego szefa, Czesława Kiszczaka, z którego wynika, że za tą całą manipulacją stoi MSW i najwyższe kierownictwo, czyli Kiszczak. To jest powód, że w maju 90 roku Kiszczak odchodzi ze służby, podaje się do dymisji, i ta dymisja zostaje przyjęta. I tak naprawdę to jest początek wyjaśniania sprawy Grzegorza Przemyka. I nam się wydaje, że zaraz już poznamy całą prawdę. No wiesz, wychodzą rzeczy przerażające. No to zaangażowanie milicji w ISB, żeby tą sprawę spychać na ślepe tory. Wychodzi na to, że w trakcie takiej wizji lokalnej dzień wcześniej przeprowadzono z milicjantami taką samą wizję lokalną, żeby wiedzieli, co i jak mają mówić. I wydaje się, że to jest tylko chwila, zanim winni śmierci Przemyka staną przed sądem, odpowiedzą. Tylko że ta sprawa zaczyna się ślimaczyć coraz bardziej. I kiedy trafia już na wokandę po kilku latach i kiedy zostaje już rozstrzygnięta, to w zasadzie jedyną osobą, która zostaje ukarana, to jest ten milicjant, który wyszedł z tej stróżówki i powiedział: bijcie tak, żeby nie było śladów. Z całą pewnością można było jego o to oskarżyć, bo nie było żadnych wątpliwości, bo on był po prostu rozpoznany przez Cezarego Filozofa. Wiadomo, kto wtedy miał służbę. A jeśli chodzi o bicie, to ta sprawa ciągnie się aż do 2010 roku, kiedy skazany ten zomowiec Kościuk odwołuje się do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy uznaje, że ta sprawa się przedawniła i że Kościuk nie może zostać skazany, ponieważ sprawa się przedawniła. Jest jeszcze sprawa dotycząca manipulacji, czyli spychania śledztwa na ślepe tory. To już prowadzi tę sprawę Instytut Pamięci Narodowej, ten Wydział Śledczy, i okazuje się, że po wielu, wielu, wielu latach, również chyba w 2012 czy 2013 roku, sprawa zostaje umorzona z powodu przedawnienia i nikt nie poniósł za to żadnej kary.
1: No i budzimy się w 2013 roku. Jest we wrześniu dokładnie, nawet Europejski Trybunał Praw Człowieka się tą sprawą zajął, ale orzekł tylko, że Polska, badając sprawę, naruszyła artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Postępowanie karne trwało zbyt długo i dlatego doszło do przedawnienia. No, to jest właściwie konstatacja tego Trybunału, że też, że Polska będzie musiała zapłacić ojcu Grzegorza 20 tysięcy euro odszkodowania, a sam Grzegorz Przemyk, no cóż, jeszcze w maju 2008 roku został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. No to wszystko jest oczywiście, ciężko się o tym mówić.
0: Wiesz co, ja mam takie poczucie, że nie udało się tej sprawy osądzić. Ani w latach 80. no to wiadomo było, że no tam chodziło o uniewinnienie i odsunięcie poza wszelkie podejrzenia zomowców, więc to była sprawa polityczna, ale ciosem w serce jest to, że nie udało się w wolnej Polsce osądzić ludzi, którzy pobili Grzegorza Przemyka, że już wiemy, kto to pobił, w jaki sposób, gdzie to się stało. I nie udało się ich skazać na, no, na więzienie albo jakikolwiek inny wyrok. Ale jeszcze bardziej bolesne
1: no właśnie,
0: jest to,
1: bo ciekawe,
0: że
1: tym,
0: nie udało się postawić przed sądem tych, którzy manipulowali śledztwem. Że trwało to tak długo, że nie byliśmy w stanie postawić ich przed sądem i skazać za te wszystkie manipulacje, kłamstwa, łamanie życiorysów, niszczenie ludzi. Znamy ich nazwiska do dzisiaj, ale w sensie prawnym oni nigdy nie zostali osądzeni.
1: No ale czy to nie jest taka konstatacja, która trochę wpisuje się w taką teorię, z którą wiele osób ze środowiska opozycji demokratycznej, szeroko rozumianej, no nie bardzo chce się zgodzić, a chodzi o te oskarżenia, no właśnie przejścia Polski przez proces 89 roku, co było możliwe dzięki porozumieniu z tą władzą, która odchodziła, i że efektem czy częścią tego porozumienia, no między innymi właśnie było przymknięcie oczu.
0: Bezkarność?
1: Na to, no chociażby wspomniany przez ciebie Czesław Kiszczak, prawda, no jak sam powiedziałeś, w rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, co było oczywiście efektem porozumień okrągłostołowych. No i dobrze wiemy, jaką pełnił rolę Kiszczak w tej całej historii. Podobnie jak generał Jaruzelski, dużo wiedział jak i na pewno znał prawdę o tym, co się stało z Grzegorzem Przemykiem.
0: Na pewno nigdy się do tego nie przyznał. Wiesz co, to jest kłopot i jeśli chodzi o tych, którzy bili, któraś z tych osób, które wtedy ze mną rozmawiały, i to były osoby związane no, z wymiarem sprawiedliwości, ktoś mi wtedy powiedział tak, że okazało się, że w praworządnym państwie nie możemy skazać wobec wątpliwych dowodów osoby, które popełniły przestępstwo w czasach PRL-u i były przez ten PRL chronione. To znaczy, te dowody, które przedstawiano po wielu latach Kościukowi, one opierały się na zeznaniach z lat 80. no i zeznaniach no, po 15 latach. No i trudność polega na tym, że wiarygodność takiego dowodu z pamięci złożona po 15 latach jest trudna do przeprowadzenia no, po tych 15 latach. I wiarygodność takiego dowodu, kiedy musisz skazać człowieka za konkretne uderzenie, które mogło wywołać śmiertelne obrażenia, nie jest wcale takie łatwe. Kiedy 15 lat wcześniej, wiesz, zniszczono dowody i zatuszowano prawdę o nich. To rozumiem, ale dlaczego nie udało się, wiesz, skazać i postawić przed sądem ludzi, których dowody czarno na białym były widoczne w tych dokumentach zachowanych z czasów PRL, a sięgały one no, najwyższych wówczas urzędników, tego nie wiem. Ale wiem, jak przeglądałem te akta sprawy, że ani prokuratura, później to ten wydział IPN-owski, on był bardziej operatywny. Ale widziałem, jak to wyglądało, że wiesz, szło jedno powiadomienie, wezwanie na przesłuchanie, to były osoby starsze, do tych wszystkich oficerów, generałów MSW, którzy wtedy mogli decydować o takich sprawach. Oni ich nie podejmowali, albo przysyłali zwolnienie lekarskie. Po roku dostawali następne wezwanie na przesłuchanie. Podejmowali albo nie. I to było niezwykle trudne. Widziałem zaświadczenie lekarskie generała Kiszczaka, który był chory na wszystkie choroby świata i twierdził, że na razie nie będzie mógł składać zeznań. I po prostu wymiar sprawiedliwości był bezradny wobec takiej obstrukcji. I to jest moja puenta.
1: Smutna trochę, no ale co zrobić? Ważne, żebyśmy o tych wydarzeniach nie zapominali i bardzo ci dziękuję, że dzisiaj je nam wszystkim przypomniałeś. Cezary Łazarewicz, dziennikarz, pisarz, autor, między innymi książki, żeby nie było śladów. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, Karoliny Kłaczyńskiej, Miłosza Nałęcza za pomoc w przygotowaniu audycji, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: To jest serial Misja Kaja. Kaja powiedziała mi o mężczyźnie, który zmienił jej życie na zawsze. Tłumaczyła, że szukała pomocy oficjalnymi kanałami, ale bez skutku. Historia Kai to nie tylko historia jednej skrzywdzonej kobiety. To także opowieść o walce o siebie i o sprawiedliwość. O zmowie milczenia, społecznej znieczulicy i niedomagającym systemie. O zaufaniu, przyjaźni i zdradzie. Nazywam się Marta Kasztelan, jestem dziennikarką śledczą i od lat zajmuję się prawami człowieka. Serialu Misja Kaja słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Małżeństwa jednopłciowe zawarte w Unii będą uznane w Polsce. Wprowadzenie przepisów zapowiedział premier. Blokady dróg, braki w sklepach, nasilają się protesty w Boliwii. Przyznaniem nagrody specjalnej dla Petera Jacksona rozpoczął się w Cannes tegoroczny festiwal filmowy. Minęła 23. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska będzie respektować małżeństwa jednopłciowe zawarte w Unii Europejskiej, do czego zobowiązują wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że będzie dokonywał transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk zapowiedział, że kwestia ta będzie uregulowana poprzez specjalne rozporządzenie. Słowa prezesa Rady Ministrów komentował w wywiadzie politycznym TOK FM. W rozmowie z Karoliną Lewicką wicemarszałek Senatu Maciej Żywy.
5: Premier po analizie przez ekspertów zapewne dotarł do momentu, w którym wychodzi jasno na to, że trzeba sankcjonować prawo europejskie. Przed nami wszystkimi w parlamencie, ale i w rządzie. Długa teraz praca, żeby poza samym zapisem formalnym przeniosło się to na jakieś konkretne prawne funkcje życia ludzi w Polsce w parach jednorodnych.
6: Żeby nie zostali tylko z dokumentem, tak? Czyli z kartką papieru.
5: Tak, oczywiście, bo to dalej by oznaczało, że jednak fajnie jest określenie, ale jest formalną fikcją, ponieważ dalej nie daje w tym przysłowiowym szpitalu możliwości funkcjonowania jako członek rodziny.
4: Donald Tusk zastrzegł, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości adopcji dla par jednopłciowych. Dzisiejsze zapowiedzi premiera i prezydenta Warszawy cieszą przedstawicieli społeczności LGBTQ+ w Polsce, którzy czekali na to od dawna, mówi Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii.
7: Deklaracja premiera Tuska i zapewnienie Rafała Trzaskowskiego, że będzie dokonywał transkrypcji wszystkich aktów, to ogromne zwycięstwo przede wszystkim par, które długie lata walczyły w sądach zarówno krajowych, jak i europejskich o bezpieczeństwo, godność i uznanie ich przez państwo polskie.
4: Kampania przeciw homofobii po deklaracjach premiera oczekuje szybkiego podpisania rozporządzenia przez ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Brazylia została wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności, przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej. Oznacza oznacza to, że od 3 września kraj ten nie będzie mógł eksportować do Unii m.in. bydła, drobiu czy jajek. Decyzję podjął stały komitet działający przy Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzą reprezentanci do spraw roślin, zwierząt, żywności i pasz. Komisja zapowiedziała, że będzie współpracować z brazylijskimi władzami, a żeby powrócić na rynek unijny, Brazylia będzie musiała wykazać, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt w całym cyklu ich życia. Nasilają się protesty rolników, robotników, kierowców ciężarówek i nauczycieli przeciwko cięciom budżetowym wprowadzonym przez rząd nowego prezydenta Rodrigo Paza w Boliwii. Demonstranci blokują drogi, utrudniając m.in. dojazd do stolicy kraju, La Paz. Według władz blokady dróg prowadzą do braków niektórych produktów spożywczych i towarów pierwszej potrzeby w stolicy i innych częściach kraju. Rzecznik praw obywatelskich Pedro Casillas zaapelował do demonstrantów o przepuszczanie karetek pogotowia, transportów lekarstw, tlenu, żywności, paliw i innych towarów niezbędnych dla ludności. W związku z sytuacją polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Boliwii, jeśli nie są one konieczne, a w przypadku obecności w tym kraju zalecono rejestrację w systemie Odyseusz. W trosce o zwierzęta, środowisko i zdrowie mieszkańców w Mediolanie nie tylko w Sylwestra, ale przez cały rok będzie obowiązywać zakaz odpalania petard i rac. Przewidziano natomiast wyrażenie zgody na użycie materiałów pirotechnicznych ze specjalnych okazji. Rozporządzenie w tej sprawie przyjęła Rada Miasta, jak informuje agencja ANSA. Za złamanie nowych przepisów grozi grzywna od 50 do 200 euro, podała we wtorek włoska agencja. Twórca trylogii Władca Pierścieni, Peter Jackson, odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. festiwalu w Cannes. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji od twórca roli Frodo Bagginsa Elijah Wood. Dziękuję festiwalowi za nieoczekiwaną, wspaniałą nagrodę, powiedział natomiast reżyser i dodał, że to dla niego niesamowity zaszczyt. Festiwal w Cannes oficjalnie zainaugurowała chińska aktorka Gong Li oraz amerykańska aktorka i producentka Jane Fonda. Filmem otwarcia była komedia Levinis Electric Petera Salvatoriego. O Złotą Palmę ubiegają się 22 obrazy, wśród nich Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. 79. Festiwal Filmowy w Cannes potrwa do 23 maja. Najchłodniej w ciągu dnia będzie w rejonach podgórskich, około 9 stopni. Na przeważającym obszarze od 11 do 14. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod koniec dnia, zwłaszcza na wschodzie, możliwe rozpogodzenia. Nadal mogą też jednak wystąpić przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie lokalnie także burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy. Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
9: Kłaniam się nisko. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. Słyszymy się w audycji Zagubiona Autostrada oczywiście w każdy wtorek o godzinie 23 w Radiu Tok FM i o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. A dzisiaj wstęp do audycji Zagubiona Autostrada przeczytał Państwu Arek Lipnicki. Witaj.
8: Dobry wieczór, a nawet dzień dobry.
9: U nas jest dzień dobry, bo my się spotykamy nieco wcześniej.
8: Spotykamy się w dzień, tak.
9: O 23. Arek Lipnicki jest artystą kabaretowym, jest wokalistą, jest aktorem dubbingowym, lektorem, zresztą konferansjerem, parodystą.
8: Bywa się w tych robotach różne funkcje się pełni od lat, więc gdzie zaproszą i jakie zadanie dadzą, tam się pojawiam i to robię.
9: Ale w sumie też często chyba jest tak, że ta 23 to mogą być jeszcze chyba godziny pracy, czy nie?
8: Jak najbardziej. No 23 to jest zwykle po spektaklu albo po koncercie, albo w trakcie podróży. W tym dniu, kiedy jest praca jakaś artystyczna, to raczej spania nie ma o tej godzinie. To dopiero schodzi z człowieka jakaś adrenalina. I
9: kiedy schodzi?
8: No nieraz, jak wszystko przebiegnie poprawnie, no to schodzi gdzieś tak, myślę, przed północą i da się po północy zasnąć. A jak jest
10: wyjątkowo burzliwie albo ciekawie emocjonalnie, to się człowiek nieraz do trzeciej nad ranem tam przewraca z boku na bok, żeby się uspokoić i albo zasnąć. No, ja przynajmniej tak mam.
9: A narzekasz na swój sen, czy jest w porządku?
10: Tak, ja to miałem przeboje z tym moim snem już w ogóle od czasów bycia nastolatkiem. Zawsze tragedią dla mnie było, nie wiem, czy to jakiś cykl dobowy, czy jakiś, jak to się mówi, ten rytm snu miałem zupełnie odpalony gdzieś w inne kierunki, czyli koszmarnie ciężko było mi zawsze wstawać rano. Do dzisiaj nie lubię wstawać rano.
9: Dlatego zdradzę państwu, spotkaliśmy się o godzinie 15, bo nasza rozmowa jest nagrywana.
10: Bardzo przyzwoita godzina i spokojnie zdążyłem zjeść śniadanie, dotrzeć ze wsi, więc tak. No i chodzę spać późnawo dosyć, tak około drugiej. No walczę z tym, próbuję się przestawić na takie bardziej ludzkie godziny, ale te sowy i nietoperze gdzieś zarządzają moim cyklem.
9: Ale słyszę
10: dobowym.
9: Ze wsi, tak? Czyli
10: tak,
9: uciekłeś?
10: W takim domku. Nie, po prostu byłem. Część czasu staram się mieszkać poza Warszawą. Trochę spędzam też w swoim rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim. Tam się spotykam z mamą, babcię jeszcze mam, więc się czasami opiekuję, tak. Czasami odwiedzam. Lubię generalnie się przemieszczać, jeździć. Nie lubię siedzieć w jednym miejscu. Podróże to tak. W mojej naturze.
9: W twojej naturze. Ja tak właśnie też się zastanawiałem, myśląc o twojej pracy, że w sumie właśnie jesteś często w drodze.
10: Tak.
9: Co też w sumie jesteś też być może nieraz na autostradzie, bo przecież nasza audycja się nazywa Zagubiona Autostrada. Zdradzę też państwu, że przed rozpoczęciem nagrywania Arek Lipnicki właśnie też wspomniał w filmie Zgubiona Autostrada.
10: No pamiętam, ja byłem wtedy bardzo młody, znaczy dwudziestoparolatkiem i ten film wstrząsnął. Zrobił ogromne wrażenie. Ja nawet do końca go nie zrozumiałem, i nie, bo to w klimacie takim dziwnym właśnie, linczowsko-onirycznym. Ale emocjonalnie to mnie zczochrał, pamiętam nieźle ten film. I ta ścieżka dźwiękowa, taka ostra, długo jeszcze później słuchałem sobie tej ścieżki dźwiękowej. No także dobre. Kawał mocnego kina było.
9: A zastanawiałeś się właśnie, jak to swoją drogą właśnie, jakie były być może, nad czym ty się zastanawiałeś, jak oglądałeś ten film? Bo to jest też tak, to jest taka pozycja filmowa, którą każdy może zinterpretować na swój sposób. To jest... No, kino takie surrealistyczne, zmierzone z thrillerem, jest tam, no to jest kino grozy. Zastanawiałeś się nad tym w ogóle pojęciem Zagubiona autostrada?
10: Nie definiowałem sobie jakoś tytułu w głowie, ale to jest ten gatunek filmu, czy ten gatunek twórczości, który... Podobnie jak muzyka, jest mało semantyczne, mało tam jest do rozkminiania intelektem, a bardziej to się chyba odbywa w sferze takiej właśnie uczuciowo-emocjonalnej i wrażliwości. Czyli bodźce, czyli właśnie klimat niesamowity, czyli jakieś napięcie. To są fascynujące rzeczy i nieraz... I bardzo się też trudno o tym rozmawia, bo tak jak ostatnio... Totalnie się zatopiłem w muzyce Gustawa Malera, to też tam ciężko o tym cokolwiek powiedzieć, ale jest fascynująca, jest wielka, jest niesamowita i myślę, że no, trudno się opowiada, ale warto słuchać, warto oglądać, warto po prostu otworzyć swoją wrażliwość na taki rodzaj sztuki.
9: Ja zresztą ten wstęp, jak go napisałem, który początkowo miał być tekstem do opisem do informacji prasowej o audycji Zagubiona Autostrada, to ja tutaj się inspirowałem tym filmem, już pomijając to, że u mnie audycje miały bądź mają w nazwach właśnie tytuły filmowe, bo jest Zagubiona Autostrada, w czwartki, piątki o 23 jest jeszcze muzyczna audycja Między Słowami, miałem też taki podcast Ukryte Pragnienia i ja jednak z tamtego filmu, bo szukałem też takiej nazwy do audycji o takich właśnie zakrętach życiowych, o tym zboczeniu z drogi, o tym wjechaniu w ślepą uliczkę gdzieś może o jakimś zagubieniu, ale też takich być może też przemianach, takich momentach w życiu, które nas też w ogóle zmieniają. I z tego filmu, bo szukałem nazwy i tak sobie myślę, nie, może już tym razem nie filmowa, ale jak się potem okazało, no to jednak to było najbliżej mnie film, zresztą Davida Lynch'a, mojego ulubionego reżysera, zresztą też Zagubiona autostrada, to jest w sumie jeden z moich też ulubionych filmów, tak naprawdę w top 3 myślę, że jest, chociaż ciężko mi wybrać ten taki numer jeden. Ja z tego filmu pamiętam tę kamerę, to ujęcie samochodu pędzącego po tej właśnie w nocy, po autostradzie, w nocy samemu. I to było trochę coś, co mi się kojarzyło z tym, że może to jest jakaś ucieczka, że to jest jakiś strach, może to jest jakiś proces, który w nas się dzieje i gdzieś błądzimy, gdzieś szukamy. I wydaje mi się, że to ujęcie w ogóle doskonale ujmowało to, o czym ta audycja ma być, że to jest właśnie o tych momentach. I to są momenty, które mogą być wbrew pozorom też piękne. Czyli mogą to być na przykład rozmowy, to mogą być momenty takie jak jakaś wewnętrzna przemiana, która może przechodzi przez jakieś mroczne strony, ale może się zakończyć czymś pięknym. Albo to może być też właśnie ucieczka, to może być poszukiwanie, to może być, nie wiem co jeszcze, to może być też strach, to może być też, no właśnie, co to jeszcze może być?
10: To może, to tak, ja to widzę trochę, akurat autostrada dla mnie jest gorszym miejscem do przemierzania świata niż drogi boczne jakieś takie, no, które ja uwielbiam właśnie.
9: Ale ja też.
10: Jako motocyklista uwielbiam kręte drogi, jeżdżę jakimiś wojewódzkimi, jakimiś zadupiami, czy im gorsze, tym lepsze dla mnie.
9: Ale i są piękniejsze.
10: Oczywiście. I tam można, no w ogóle jest taką fajną metaforą życia, że w ogóle wszelkie zejście z głównego nurtu, czyli z tej przysłowiowej autostrady, gdzieś na bok, gdzieś w jakieś opłotki, w jakieś miejsca, w jakieś dróżki, czy jakieś szutry, albo dukty, to stwarza dobrą okazję do spotkania ciekawych ludzi, do spotkania, do w ogóle do przeżycia czegoś ciekawego. A trzymanie się tej autostrady dla mnie, tak, a szczególnie w dzień, to po prostu jest nudne, więc ja dlatego unikam, tak, unikam autostrady.
9: Jasne. Autostrada oczywiście jest czymś umownym, tak, bo dla kogoś właśnie ta zagubiona autostrada może być właśnie jakąś drogą leśną, to może być dla kogoś właśnie jakaś, to może być pobocze.
10: No to metaforycznie tak.
9: Metaforycznie, tak, bo ja oczywiście też się często pytam się tutaj właśnie moich gości, tak metaforycznie, życiowo, jak jadą, po czym jadą, co widzą wokół siebie, jak ty dzisiaj właśnie jedziesz przez to życie, tak jak przeczytałeś na samym początku, że życie jest jak podróż, że nasze drogi z reguły proste, z pięknymi widokami potrafią być czasem kręte i wyboiste, ale też no bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy, uciekamy przed czymś, a może po prostu się zmieniamy, czego możemy się dowiedzieć o sobie, będąc na zagubionej autostradzie, sobie do tego już jeszcze później przejdziemy, ale że właśnie to życie jest jak podróż. I dzisiaj, jak ta twoja podróż wygląda?
10: Jak to śpiewał John Porter, Life is Dusty Road, tak? Taka właśnie trochę zakurzona podróż. Ja nawet często celowo zbaczam z tej przysłowiowej autostrady. Celowo się zatrzymuję, celowo gdzieś, bardzo lubię zabłądzić w ogóle gdzieś. Oczywiście czasami tego żałuję, bo jak na przykład przegnę i nie wiem, poświęcę trochę za dużo czasu jakiemuś, nie wiem, jakiejś aktywności, która do niczego dobrego nie prowadzi.
9: Ale to są też rozkminy tak zwane?
10: Też rozkminy, też jakieś, ciężko mi teraz przykład podać, ale nie wiem, czy to jest kwestia też jakiegoś mojego ADHD, czy jakiejś ułomności, czy jakiegoś schorzenia, jakiegoś, nie wiem, przypadłości niezdiagnozowanej, że nieraz się zawieszam po prostu na jakimś totalnie pobocznym wątku, który mnie fascynuje, który mnie cieszy, ale po paru dniach zauważam, że jednak to był głupi pomysł i wracam znów na autostradę, żeby szukać tego sensu, albo mnie sytuacja zmusi do otrzeźwienia, tak?
9: Raczej przypuszczam, że to nie chcę być tutaj osobą, która diagnozuje, ale to może być ADHD.
10: No tak, tak. I ono mi gdzieś mi to towarzyszy cały czas to mnie oczywiście bardzo wkurza często. Ja jestem maksymalnie nieraz zły na siebie, że sobie pozwalam właśnie, zwłaszcza na jakieś czynności robione na ostatnią chwilę, na jakieś chwytania się kilku tematów jednocześnie, podejmowanie zobowiązań, o których wiem z góry, że już raczej nie dowiozę tego, bo jest albo za mało czasu, albo za dużo tej roboty, albo nie wiem. No ale tak, no pakuję się w kłopoty często, przyznaję, bez bicia.
11: Ale myśląc też o tej drodze i w ogóle o byciu w drodze, bo to też mnie ciekawiło, jak właśnie przygotowywałem się, że artysta kabaretowy, wokalista, konferencjer, więc myślę sobie, sam powiedziałeś, że właśnie też dużo jeździsz, jesteś w ogóle w drodze.
10: Tak, często tak. Ale
11: lubisz to?
10: Lubię, bo ja w ogóle upatruję, trochę już tak z biegiem lat widzę, że życie często jest ciekawsze, właśnie sama podróż jest ciekawsza niż to, ten przysłowiowy start z punktu A i cel na punkcie B, tak? Sama podróż potrafi być fascynująca i to mówię nie tylko o drodze w sensie pokonywania kilometrów, ale takiej, na przykład, nie wiem, uczenie się, czy zdobywanie nowych umiejętności w wieku dojrzałym, tak?
11: Na przykład?
10: W czasie pandemii uratowało mi życie, dosłownie uratowało w ogóle też moje przetrwanie finansowe to, że jako dziecko byłem, że jestem synem elektryka na przykład i fascynowałem się zawsze z ojcem, jeździłem na jakieś tam roboty, na jakieś chałtury właśnie z stadem kabli, jakichś urządzeń elektrycznych i nagle zostałem w czasie, jak wykasowano, był lockdown, tak, nie ma koncertów, nie ma spektakli, jest,
11: artyści nie mogli pracować, to są odebrane im możliwości pracowania.
10: Tak, i koledzy gdzieś tam naprawdę zaczęli jakieś usługi kurierskie robić, jakieś takie rzeczy, no chwytali się czegokolwiek tam można, a ja nagle mi spadła z nieba, słuchaj, ciekawostka typu, że jestem nagle panem doradcą energetycznym od odnawialnych źródeł energii, bo to mi przyszło z tak dużą łatwością, nauczenie się tego. Ja w ciągu pół roku, w ciągu paru miesięcy opanowałem temat teoretycznie, potem się wdrożyłem praktycznie i ja tak naprawdę cała ta pandemia, ten lockdown, to ja więcej zarobiłem niż na normalnej robocie artystycznej, która raz jest, raz jej nie ma. Więc to mi uratowało. No i do dzisiaj tam jeszcze do mnie czasami dzwonią, panie Arku, może pan coś tutaj mi powiększyć, jakąś instalację, więc ja tam się kolegów, chłopaków gdzieś wysyłam albo się dogaduję i cały czas tak jakby praca, która była moją pracą ratowniczą, jeszcze gdzieś tam jest i to nie jest sentymentem, czasami wracam.
11: A jest jakaś praca, której się nigdy nie podejmiesz?
10: Myślę, że to byłoby coś, co byłoby bardzo niezgodne gdzieś tam wewnętrznie, ale to czysto etycznie, tak, że nie mógłbym tego wykonać. Na przykład, no nie mógłbym uczestniczyć w sprzedaży albo nakłanianiu ludzi do czegoś, o czym wiem, że byłoby to szkodliwe. Na przykład, no nie mógłbym być dealerem, nie wiem, wyrobów tytoniowych, czy jakichś dragów, czy jakichś substancji, które ludzi uzależniają, poniewierają, tak?
11: Bo jakieś chwilówki wciskał.
10: Albo tak, albo wiem, że ludzie są zdesperowani, niektórzy finansowo i wciskanie chwil. No, to takich prac bym się nie podjął, bo wiem, że to by mnie zżarło po prostu od środka. Nawet jeśli byłyby to dobre pieniądze, to nie wchodzę w coś takiego.
11: A pandemia rzeczywiście była takim trudnym momentem, bo myślę sobie, no artyści, wielu pewnie tak sobie myśli, że artysta sceniczny, że to pewnie się niezłe pieniądze się na tym zarabia, jeśli gdzieś tam jeszcze się w telewizji pokazuje, to już w ogóle. I że, no pewnie jak pandemia przyszła, to miał tam jakieś zabezpieczenie finansowe, to miał tam jakąś poduszkę i pandemia była trudnym czasem, bo wspomniałeś o OZE.
10: No kto miał, to miał tę poduszkę. Niektórzy mieli, więc sobie poradzili, ci bardziej rozsądni i zaradni, a ci, którzy żyli sobie z dnia na dzień, to nagle się znaleźli w ciężkiej sytuacji. Ja na szczęście gdzieś tam byłem w tym złotym środku, więc na parę miesięcy i tak by mi starczyło pieniędzy na życie, ale no postanowiłem, że no nie będę siedział gdzieś Netflixa oglądał, tylko coś trzeba robić, co tak się da, tak? I cieszę się, że to wypaliło.
11: Myśląc jeszcze o tym byciu w podróży w ogóle. myślę sobie też o ludziach, przecież których się spotyka i przecież też będąc w wielu miejscach, przecież zakładam, że jako konferencjer pewnie wielokrotnie w cudzysłowie ogarniałeś, prowadziłeś imprezy firmowe. Tak. To jest dla mnie coś bardzo ciekawego. Jak to wygląda od tej drugiej strony?
10: To jest robota, której tak jakoś biorę wyłącznie, bym powiedział, zarobkowo czasami. Jedna z najmniej ulubionych, ponieważ bycie konferencjerem to jest straszny... To jest pożeracz uwagi i maksymalna koncentracja. Trzeba po prostu rzeczywiście mieć oczy dookoła głowy, bo zadanie masz takie, na przykład, nie wiem, zapowiedzieć artystów albo zaprosić ludzi, żeby przeszli do innego pomieszczenia, albo żeby, nie wiem, wykonali pewną tam zbiórkę czy czynność, a jednocześnie masz za uchem z jednej strony panią prezes, która mówi, żeby to szybciej zrobić, a jakiegoś pana klienta, który mówi, że jednak wolniej by wolał i teraz musisz to pogodzić ogień z wodą. Więc no nie, robota konferencjerska to jest hardcore, to jest ciężka sprawa.
11: To jest praca, która wymaga, pochłania dużo czasu, no bo można powiedzieć, no to jest jakiś tam wieczór, to pewnie tam przyjeżdżasz na godzinę, dwie, poprowadzisz imprezę, potem, nie wiem, tak mówię to oczami też trochę wyobraźni, jak przypuszczam, potem pewnie już jakaś jest balanga, jest DJ po prostu i twoja rola się kończy.
10: Jeżeli tak, no w takim standardzie, że to jest parę godzin, to okej, to się da zrobić, człowiek się przebiera tam w eleganckie ubranie, bierze do ręki scenariusz, ogarnia sobie wcześniej w głowie, co tam jest do zrobienia, no i dopilnowuje tam i jedziemy, tak, z tematem, jedziemy ze scenariuszem albo tam...
11: Tak.
10: Nieraz jest tak, że trzeba się przygotować do tego wcześniej, dowiedzieć się coś czy o kliencie, czy o firmie, czy o profilu, czy o, nie wiem, albo na żywca spełniać jakieś czasami totalnie wydumane oczekiwania.
11: Tak? Tak się uśmiałeś, to co na przykład?
10: Zaraz, co to było? No i to są najczęściej wymysły, o na przykład... To bardziej jednak, to była praca z kabaretem, ze spektaklem. Tam konferencjerem akurat był kto inny, ale pani sobie wymyśliła, że zaprosi kabaret, że będzie spektakl kabaretowy i mówię, no dobrze, no to a jak widzicie widownię, no to z naszego punktu widzenia, czyli artystów, byłoby najlepiej, gdyby to było w układzie amfiteatralnym, gdyby krzesełka ustawić, a żeby się nie odbywało w tym czasie żadne tam picie, jedzenie, tylko żeby to było, żeby ludzie sobie przeszli obejrzeć. No i co, pani tak, oczywiście to jest bardzo dobry pomysł, po czym przyjeżdżamy na miejsce, oczywiście są stoliki i oczywiście jest wszystko nie tak, jak miało być, bo pan prezes jakiś czy ktoś inny tam zmienił zdanie, a później są pretensje, że was było słabo słychać, albo że ktoś śpiewał i krzyczał, albo tam się, nie wiem, tak, gadał, albo myśmy przeszkadzali ludziom w napiciu się wina i pogadaniu sobie o czymś, tak? Więc no nic, to nie jest może jakaś tam mega ciekawy temat.
11: Ale też to, co mnie też fascynuje, bo to jest też, myślę, też odwiedzenie jakichś mniejszych miejscowości, tak? My żyjemy tutaj w tej takiej... Akurat w warszawskiej bańce, tak? Ale myślę sobie też, no nie wiem, no Tok FM jest akurat w 25 największych aglomeracjach w Polsce, ale to też jest czasami jeżdżenie chyba też do jakichś mniejszych miejscowości, prawda?
10: No tutaj podam przykład ekstremalny. To był koniec lat 90., czyli nasz kabaret Grupy Rafała Kmity, z którą pracuję do dzisiaj, był bardzo rozchwytywanym zespołem, bardzo dużo jeździliśmy i nagle jest zaproszenie gdzieś, co to było, w małym miasteczku, czy w jakiejś gminie, to było gdzieś między Piotrkowem a Bełchatowem, święto i tutaj było podane, nie wiem, czy to święto brokuła, czy czegoś powiedzmy takiego.
11: Coś ziemniaka, tak?
10: Na przykład tak. Ziemniaka, tak. Tylko pytamy pan tam organizatora, czy na pewno będą takie podstawowe warunki spełnione, czy będą mikrofony, jakieś miejsce do przebrań, tak, wszystko będzie. Po czym przyjeżdżamy, No oczywiście to epoka jeszcze takiego kapitalizmu łupanego, czyli
11: dzikiego,
10: dzikiego, tak, działo się wszystko. Więc organizator sobie wymyślił, że on jako scenę stworzył po prostu dwie przyczepy od traktora, postawił gdzieś na środku jakiegoś placu, zaświecił dwiema lampkami i stwierdził, że no to już jest scena zbudowana, że możemy grać. Okazuje się, że przy próbie mikrofonu tam no nic się nie zgadzało. Nie było widać, nie było słychać, wszystko trzeszczało, była tragedia, absolutna tragedia. I my mówimy, no słuchajcie, no tu się nie da, no, bardzo nam przykro, no chętnie, no jeździmy wszędzie, pracujemy w różnych miejscach, ale tu się naprawdę nie da. I ten pan Władek, nazwijmy go panem Władkiem, mówi, no dobra, postaram się tym panom tam wytłumaczyć, że jednak nie dacie rady wystąpić. A tam jacyś panowie już zaczęli tłuc butelki z

0: Nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, i człowiek sobie bierze na klatę, szuka w sobie przyczyn albo winy jakiejś, tak? No jest to taki kawałek zagubionej autostrady, zwłaszcza rzeczy nieznane, zwłaszcza rzeczy, które się przetrafiają pierwszy raz. To jest trudne.
1: Czyli wtedy się też pojawiają pytania, na przykład coś jest dlaczego, tak? Albo co się stało, czy...
0: No tak, oczywiście, dlaczego, a dlaczego nam się to przytrafia, jak to się mogło stać, tu się tam, nie wiem... Nie pije, nie pali, tak? Prowadzi zdrowy tryb życia, a coś takiego się zdarza. No zdarza się. Tak samo jak się przytrafiają różne bardzo dziwne choroby ludziom, którzy też dbają o swoje zdrowie i się badają i nie stosują używek, nie wysypiają się, no ale też zdarza się, że zachorują, nie? Tak jak wypadki też. Jeździć ostrożnie i super, jest piękna pogoda i ktoś cię walnie po prostu i no co zrobisz, no?
1: Na początku audycji też wspomniałeś o tym, że czasami jest też fajnie się zgubić.
0: Tak, tak, ale to no najczęściej to uciekając, znaczy nie uciekając, tylko świadomie, jakby zanurzając się w dobrej literaturze, w dobrej muzyce. Ja na przykład... Ostatnio renesans u mnie przeżywa, to też chyba związane z wkroczeniem w wiek średni, czyli fascynacja filharmonią, tak? I słuchanie sobie muzyki na żywo. No po prostu żadne ani audiofilskie sprzęty wspaniałe, ani słuchawki nie zastąpią tego, co się dzieje tu i teraz, tej ceremonii, tego święta, jak wchodzi dyrygent, jak orkiestra wstaje, tak? Coś się dzieje.
1: No myślę, że to jest chyba też mniej więcej tak samo, jak my na przykład spotykamy się w studiu i siedzimy sobie tutaj twarzą w twarz, dzieli nas, ja wiem, może z metr, może metr 20, siedzimy przy stole, a też co innego, kiedy się ma taką rozmowę online, prawda?
0: Ojej, jak ja bardzo doceniam to, że my sobie teraz siedzimy przy tym stole i jesteśmy rzeczywiście metr od siebie i możemy sobie spojrzeć w oczy. W ogóle... Doceniam to coraz bardziej i widzę, że skarbem jest już spotkanie drugiego człowieka. I w ogóle taki luksus, że mamy kilkadziesiąt minut na przykład na rozmowę, no to w ogóle jest we współczesnym świecie, prawie się nie zdarza, tak? To teraz właśnie są maile online, emotikonki, szybkie reakcje, jakieś rolki, które już są w ogóle dla mnie totalną patologią, migające obrazki, nie wiem, szczerze mówiąc współczuję tym najmłodszym odbiorcom świata cyfrowego, bo może trochę jak Dziaders mówię, ale oni nawet nie wiedzą, co to jest fascynująca rozmowa do świtu na żywca z ludźmi, z którymi się kiedyś spotykało, czy się paliło ognisko, czy się, nie wiem, spędzało czas tak na żywo, po prostu razem.
1: Ja myślę, że oni tego doświadczają, tylko może to jest jakaś mniejszość, ale tak się też, chyba się też czasami na tym zastanawiam, czy to nie jest po prostu też jakiś stereotyp, który już się tam jakoś utarł i że te Zetki to już w ogóle, to oni to tam tylko gapią się w te smartfony, nie chcą wychodzić z domu i tak dalej, i tak dalej. Tak się sam się też na tym
0: Ale ten stereotyp się z czegoś bierze, bo rzeczywiście sporo Zetek faktycznie siedzi przed ekranami.
1: Ale dlaczego siedzą przed ekranami? Może przez rodziców? No jakoś oni sami z siebie w te telefony nie weszli. No jakoś może to jest, trzeba sprawdzić przyczynę tego.
0: Przyczyna jest chyba prosta, czyli dostępność technologii, tak? Zmieniający się świat. No przecież nie zabierze, jest bardzo ciężko, nie wiem czy zauważyłeś, odebrać dziecku lub nastolatkowi jakiekolwiek urządzenie elektroniczne. No to się wiąże z agresją, wręcz tragedią. Nie? Już utrata internetu na parę minut też jest tragedią dla nich po prostu.
1: No ale tak, ale wiesz, 20 czy 30 lat temu można było powiedzieć, że się siedziało cały czas przed telewizorem. Albo przed komputerem.
0: Tak?
1: No. Siedziałeś?
0: Nie, no aż tak długo.
1: Tak? Nie wciągnęły cię jakieś gry? ADHD-owca?
0: Był taki moment, że gry mnie wciągnęły. To był Atari czy tam ZX Spectrum. No. I rzeczywiście ale na szczęście nie był to bardzo długi czas. Albo rodzice może porozą do głowy i zabrali ten komputer. Nie pamiętam już, jak to było, ale nie pochłonęło mnie tak jakoś drastycznie.
1: Może, bo te gry się bardzo długo ładowały, to może ci się nie chciało czekać.
0: Tak, tak, tam bzyczało, albo jeszcze nie daj Boże z magnetofonu Atari, nie? Tam się wciągnęła taśma, albo się zablokowało.
1: A ty miałeś takie momenty, że żyłeś szybko, albo żyłeś za szybko?
0: Za szybko?

0: No bo znowu, wracam też do tej takiej notatki, którą mam u siebie. Artysta kabaretowy, wokalista, aktor dubbingowy, parodysta, lektor, konferencjer. No to myślę sobie, Boże, kalendarz zajęty.
1: Tak, jak był taki czas, że rzeczywiście trochę w tym kalendarzu było za dużo, no to faktycznie...
0: Wiesz, grupa Rafała Kmity, tutaj The Voice Band, wiesz, no...
1: Tak. To, no, powiem tak, były czasy, były takie momenty, cykle tygodniowe, czy tam kilkutygodniowe, czy miesięczne, że rzeczywiście był zapieprz taki bardzo ostry, ale czasami też człowiek popadał w taki lęk, że się nic nie dzieje, że na przykład 2 tygodnie jest puste, nic się nie dzieje, w ogóle nie ma koncertu, spektaklu, no i co to? Oj, może już mnie nie chcą, może już my jesteśmy nieciekawi, może i są czarne myśli wtedy się pojawiają.
0: Tak?
1: No tak.
0: Też takie może małe zagubione autostrady.
1: No to zdarzało się.
0: Myśląc też o twojej działalności w grupie Rafała Kmity, miałeś styczność też z czymś takim, że ktoś, wiedząc, że jesteś kabareciarzem, mówi tobie, weź powiedz coś śmiesznego. Gdzieś tam przy jakimś spotkaniu.
1: To już jest w ogóle legendarny. Już nawet o tym nawet napisaliśmy. Rafał Kmita napisał nawet taki fragment monologu komika, który i to na scenie to robimy, tak, że tam papież... że zawód komika jest podobny do papieża, no, że papież to też nie wyjdzie sobie z papieżowania, nie zdejmie beretki, nie pójdzie teraz sobie pojadę i pojeździć na kładach, tylko on papieżuje
0: tak.
1: Całe życie.
0: Albo tak, Lidla, tak?
1: Ale tak, a komik też, gdziekolwiek się nie pojawi w sytuacji prywatnej, jest oczekiwane, że on teraz będzie rozbawiał towarzystwo. Nawet jeżeli mu jest bardzo źle, smutno i jest bardzo zmęczony, to się oczekuje, że jednak po jakiś dowcipas może jednak rzuci. Prawda? I kiedyś, jak byliśmy w Sankt Petersburgu jeszcze, no to był chyba 2000 rok, właśnie z naszym zespołem, z kabaretem, z grupą Rafała Kmity, tam graliśmy spektakl w Teatrze Aleksandryjskim i konsul, polski konsulat nas zaprosił na taką właśnie, nas i tam jeszcze jakichś innych artystów, tam był Włodzimierz Nachorny, pianista świetny jazzowy, który właśnie opowiedział nam, że jeśli w sytuacji prywatnej się zdarzy, że ktoś podpuszcza, o, z nami jest Włodek i tu jest pianino, no to Włodku, może byś tak nam coś zagrał tutaj na tym pianinie. To Włodek odpowiadał, że tak, a może między nami jest jakiś kardiochirurg, może by tak kogoś tu zoperował nam, nie?
0: Dobre, bo to... Ja na przykład też wiem, bo moja żona jest śpiewaczką operową też czasami się na jakichś tam spotkaniach jakichś rodzinnych...
1: Podpuszczają.
0: Że no, może byś zaśpiewała na przykład to, a na przykład moja żona nie chce na przykład wtedy akurat zaśpiewać. Artyści dzisiaj w ogóle mają ciężko?
1: Artyści mają różnie bardzo.
0: A jak ma Arek Lipnicki?
1: Ja w ogóle bym nie powiedział, że nie określam siebie jako artyst, tylko osoba, która bywa artystą. No jak mam pracę na scenie, no to ja lubię się dobrze przygotować. Tak, mamy też taki etos wypracowany z Rafałem, że on oczekuje, że jak napisze tekst, to że ten tekst będzie dobrze przyswojony przez aktora, będzie potem dobrze pokazany, więc staramy się dużo prób wykonać, dobrze przygotować i jak już na tą scenę się wychodzi, no to żeby ci ludzie, widzowie nasi byli potraktowani serio i żeby mieli faktycznie kawałek dobrej sztuki z tej widowni mogli obejrzeć i przyswoić. Więc czy, jak zadałeś pytanie, czy artyście łatwo, czy trudno, tak?
0: Tak, czy dzisiaj w ogóle mają łatwe życie, bo ja często spotykam się z artystami. No głównie myślę też sobie o audycji Między Słowami, w której rozmawiam z muzykami. No to
1: nie jest łatwe życie. Tak, no u muzyków zwłaszcza to ja widzę, że nawet taki dowcip krąży, że muzyk jedzie samochodem za 5000 zł, przemierza 500 kilometrów, na pace ma sprzęt warty 50 tysięcy złotych po to, żeby zarobić 500 zł, tak?
0: No, tak.
1: Coś w tym jest takiego smutnego.
0: Żeby jeszcze to było 500 zł, bo czasami musi zrobić 2 koncerty w jednym miejscu, żeby spłacić jeszcze na przykład wynajem lokalu, prawda?
1: Tak.
0: Ciężkie
1: tak,
0: to
1: tak,
0: jest.
1: Tak, tak. Jest to obarczone ryzykiem, jest to... Często ludzie spoza branży zazdroszczą albo sobie wyobrażają tak, że artysto, co wy robisz? Wy robicie fascynujące rzeczy, które kochacie, które lubicie i to jest takie lekkie, fajne, przyjemne, co się świetnie ogląda albo się świetnie słucha. No tak, tylko żeby to się świetnie słuchało albo świetnie oglądało, to tak jak z moim kwartetem Voice Band śpiewamy na przykład, specjalizujemy się w piosence retro, czyli klimaty lata tam 30.
0: Międzywojenne, 20, tak.
1: Międzywojenne. No to żeby żeby czterech facetów zaśpiewało na cztery głosy, to naprawdę nie jest tak, że a to chodźmy sobie zróbmy próbkę i to ty będziesz śpiewał basem, ty tenorem i tak. Coś tam z tego będzie. Nie, to musi być wymyślone, zaaranżowane, napisane, rozpisane w nutach. Każdy się musi przygotować. Potem trzeba spędzić ileś godzin na tych próbach, żeby nie tylko się zgadzało to, że jest równo i czysto, ale żeby również się zgadzały jakieś emocjonalne tam dogrywki, jakieś nawet oddechy czasami. Czasami też takie zerknięcia na siebie. No to to jest kupę roboty.
0: Symbioza jakaś też,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, i żeby do tego... Myśmy dopiero po paru latach zaczęli dobrze śpiewać, ja tak uważam. Po paru latach śpiewania razem dopiero się to jakoś zatrybiło, zgrało i dojrzało. No i taki słuchacz słyszy, kurde, ale fajnie, tak lekko, łatwo i przyjemnie. No tylko... Jak nieraz są zarzuty o te nieszczęsne tam 50% koszty uzysku dla artystów, tak? Dlaczego on jest taki uprzywilejowany? No bo on po prostu nieraz zasuwa 12 godzin wcześniej pracy, której nikt nie widzi, bo on musi sam w domu, czy na podwórku, czy za kółkiem po prostu wryć w głowę masę tekstu, muzyki, melodii, nie wiem...
0: Tak,
1: i jeszcze inwestować w różne tam narzędzia, instrumenty, serwis, umiejętności i tak dalej, więc...
0: A propos Voice Bandu, to jakie są teraz plany? W 2024 roku widziałem, były dwa utwory z Eweliną Flinton. No wcześniej w 2012 płyta W siódmym niebie z Anitą Lipnicką, swoją siostrą. I teraz macie jakieś plany?
1: To znaczy ten zespół działa też w ten sposób, że każdy ma jakieś swoje tam zajęcia, dwóch pracuje w filharmonii, trzeci w operze, czwarty coś innego jeszcze robi. I na zasadzie, jak nas gdzieś zaproszą, no to koncertujemy, spotykamy się na próbę, plany. No,
0: nie wiem, czy na przykład macie w planach, żeby nagrać kolejną płytę.
1: Tak, no to już powstaje tam. Urszula Borkowska nam zaaranżowała kilka nowych numerów i mamy nuty, więc w miarę wolnego czasu się czasami tam spotykamy, rozczytać sobie, popróbować i jak już będziemy gotowi, to sobie nagramy następną płytę. Ale tu nie ma jakiegoś ciśnienia, że nie przywiązujemy do tego jakiejś wielkiej wagi. No też ten jakby ta nisza koncertów retro to nie jest jakaś wielka sprawa. Nie jest to jakaś mega tam komercyjne zdarzenie, nie?
0: Tylko po prostu... Ja się pytam, bo jest różnie. Czasami jest tak, że może się okazać, że właśnie nagrywacie płytę i macie w planach, że no nie wiem, że może już macie gdzieś tam dogadane, że akurat, nie wiem, w tym roku czy w przyszłym być może już będziecie mieli gotową płytę i być może ją wydacie. O to mi chodzi?
1: No tak, jest, jakiś tam potencjał jest, bo część nowych piosenek jest zrobiona. No, z Eweliną Flintą nagraliśmy tam właśnie Fernanda, Ewelinę i trochę sobie koncertujemy. Jak będzie dobry nastąpi moment na płytę, to się ją po prostu nagra i już.
0: Jak też rozmawialiśmy przed chwilą o losach artystów, I rozumiem, że ty sobie dajesz radę, ale też mnie ciekawi, czy ty jesteś też taką osobą, która ma dużo od siebie wymaga i dużo wymaga od życia?
1: Od siebie tak. Jeśli czegoś się podejmuję, no to staram się rzeczywiście nie po łebkach, tylko przygotować się i to zrobić w miarę dobrze. A od życia staram się właśnie tak trochę ostatnio zgodnie ze stoickimi klimatami, które gdzieś tam sobie zacząłem czytać, to staram się oczekiwać jak najmniej. I mniej oczekuję, tym lepiej się dzieje tak naprawdę.
0: A bywało, że oczekiwałeś dużo, tak?
1: Kiedyś, dawno temu może były jakieś za bardzo rozbuchane tam... właśnie oczekiwania, czy jakieś plany i związane z tym duże takie napięcie. No a co się stanie, jeśli się nie uda? No to się nie uda, no trudno, a może się uda. Więc nie mam jakichś zbyt wielkich oczekiwań i całkiem jest mi z tym dobrze, bo Bo właśnie mówię, nie przeżywam ogromnego jakiegoś stresu, rozczarowań, jakiejś napinki, że na sukces, czy na, nie wiem, na jakieś tam wielkie pieniądze, nie?
0: Pytałem się też o to, czy wymagasz dużo od siebie, no bo też przecież ADHD-owcy bardzo często są perfekcjonistami. A perfekcjonizm to też jest przecież bardzo duża presja na siebie i wymaganie od siebie za dużo.
1: No, są takie ciągi, takie jakby cykle, nie? Takie właśnie wpadanie w ten hiperfokus i no płaci się potem tak, tak, rzeczywiście, bo my potrafimy pracować po wiele, wiele godzin longiem, potem się to gdzieś odbija, że albo się gorzej śpi, albo się gorzej trawi, albo coś się dzieje ze zdrowiem, więc...
0: A młodzi już też nie znaczy pierwszej młodości nie jesteśmy.
1: Tak, no już wiadomo, że w średnim wieku trzeba na to uważać, żeby jednak nie zarywać tych nocek, przynajmniej nie za często i trochę na siebie uważać już, no, więc...
0: A jak właśnie, bo ty jesteś rocznik 72.
1: Tak?
0: Czyli ty masz już 54 lata. Co takiego się dzieje właśnie tak w okolicach tej 50? Ja patrzę na swoje życie też tak trochę dekadami. Wiem, że w latach 20 byłem taki, w latach 30 byłem taki, 40, czyli tych, których jestem obecnie, byłem jeszcze inny. Jestem ciekaw, jakie może być spojrzenie na życie właśnie człowieka już, który przekroczył 50. W zestawieniu, na przykład w porównaniu, w tym odniesieniu też, tak, do poprzednich dekad życia.
1: Jest, zauważyłem fajne zjawisko, czyli trochę takiego nabrania wewnętrznego spokoju, trochę nabrania dystansu do życia, do siebie. I myślę, że takiego zatrzymania się na rzeczach wartościowych. Ja na przykład teraz mam mniejsze skrupuły przed tym, żeby na przykład odmawiać albo unikać aktywności czy ludzi, którzy mnie co najmniej nie wzbogacają, a jeżeli w sensie nie sprawiają, że w ich obecności czuję się dobrze albo coś wartościowego wnoszą w moje życie, czy to robota, czy to ludzie, czy nie wiem... odbiór czegoś, słuchanie czegoś albo nie wiem, czytanie czegoś. Zauważyłem, że zaczynam energię rozdysponowywać chyba trochę lepiej. Czyli angażować się w to, co warto, w to, co rzeczywiście mnie kręci albo cieszy. Pogodzić się też z tym, że pewnych rzeczy w pewnym wieku się już nie zrobi, że tam jakieś pociągi odjechały i już nie ma co za nimi gonić po peronie, bo już się i tak nie dogoni. Więc tak, jakiś jest trochę taki myślę, fajny spokój. Oczywiście są różne lęki, bo to wiadomo, że zaraz się widzi za horyzontem, że jak się tam przekroczy 60-70, no to się będzie się zdrowie sypało, wiadomo, i człowiek jest, nieraz się tego boi. Ale w tym wieku właśnie 40 paru 50 lat ja się czułem bardzo dobrze i uważam, że to jest fajny moment w życiu mężczyzny na przykład. No.
0: A czego już nie zrobisz? Bo powiedziałeś właśnie, że też już wiesz, że są już jakieś rzeczy, których się nie zrobi, że ten pociąg odjechał już. Czego już
1: a
0: na
1: to,
0: przykład nie zrobisz?
1: Nie, to miałem na myśli raczej takie plany zawodowe duże, które gdzieś są związane z, nie wiem, z jakimiś castingami, z jakimiś może uczestnictwem w dużych przedsięwzięciach. Nie potrafię ci teraz konkretnie powiedzieć, ale...
0: Nie chodzi mi konkretnie, że na przykład nie zagram na mundialu, na przykład, tak?
1: No tak, bo tylko nie nauczę grać w piłkę i nie będę świetnym piłkarzem.
0: Ale może bardziej, też nie chodzi mi o jakieś konkretne, bardzo sprecyzowane sytuacje. Myślałem, że to są może jakieś inne, nie wiem właśnie, czy formy aktywności, czy to jest dokonanie czegoś. Wydaje mi się, że na dokonanie czegoś nigdy chyba nie jest za późno. Chyba właśnie, że to jest coś, o czym ja może nie pomyślałem.
1: Nigdy nie jest za późno, tylko, no tak, ten PESEL, ja nie lubię słuchać bzdur typu, że wiek to tylko liczba, bo to nie tylko liczba, to są też konkretne uwarunkowania. Ale też wiek nie jest wyrokiem, bo też się wśród ludzi starszych, a nawet całkiem starych zdarzają fascynujące rzeczy, typu dziadek 92-letni pobiegł w maratonie, tak, jakiś Japończyk, no bo to było marzeniem jego życia, nie miał na to czasu, albo mu zdrowie nie pozwalało, nagle poczuł się trochę lepiej, no to no i sobie pobiegł w tym maratonie, no. Na przykład mogą się przytrafić. I ja staram się podejmować tych wyzwań, które gdzieś tam też widzę na horyzoncie, że one są w miarę realne, no, że to nie porywać się na rzeczy, które wiadomo, że się na nich wywalę i będę się frustrował, to nie, no. Ani też nie podcinać sobie skrzydeł, czy też nie zjeżdżać z ambicjami jakoś za bardzo w dół, że tylko jak coś jest, co nie wiem, się podoba, ale w zasięgu, albo chciałbym to zrobić, to przynajmniej dać szansę i spróbować, nie?
0: A chciałbyś jeszcze czegoś spróbować? W sensie właśnie dać sobie szansę? Czy już masz, czy jesteś też w takim momencie życia, że myślisz sobie, że to, czego chciałeś spróbować, to już to zrobiłeś?
1: Wierzę w taką dobre momenty i okazje, że powiem tak, jestem otwarty na coś, co może się pojawić. I coś jakaś nawet szalonego, tak? No nie wiem, tam, że zrobić kurs szybowcowy na przykład, cholera wie, to tak mówię teraz z czapy, nie? I może na to będę miał możliwość, przestrzeń, jakąś chęć i radość, no to tak. To.
0: Mhm. A czepiając, teraz jeszcze zatrzymując się przy jednej właśnie z twoich profesji, chodzi mi o kabaret. Jak dzisiaj oceniasz też w ogóle polskie kabarety i polski stand-up, który też przecież jest bardzo popularny?
1: Byłem teraz na festiwalu Fermenty, cudownie zorganizowanym przez ekipę z Bielska-Białej. I nigdy nie byłem fanem stand-upu. Lubię konkretnych paru stand-uperów, jakby starego lisa jeszcze z moich czasów początku, czyli Tomka Jachimka bardzo lubię, Abelarda Gizę, Wojtka Fiodorczuka, paru takich stand-uperów, którzy wnoszą coś fajnego, nie bazując wyłącznie na bluzgach czy na tym, bo taki stand-up, który gdzieś tam w tym głównym nurcie jest, nie chcę też tam nazwiskami rzucać, żeby tutaj też jestem blisko, gdzieś się kumpluję z ludźmi. No stand-up oparty na, co drugie słowo,
0: bluzgach, tak?
1: No nie. Wiem, że miliony ludzi to cieszy, no po prostu, nie będę z tym walczył. No to tak jest po prostu. Stand-up był bardzo, bardzo popularny w Polsce. Niektórzy koledzy z pracy zapełniali nawet stadiony. No fajnie, no dobrze, no każdy gdzieś tam ma swoją publiczność. Z kabaretem to ja mogę mówić tylko za nasz kabaret, który jest dosyć niszowy, bo też to nie jest mega łatwa sztuka i też nie jest to nie jest masowa rozrywka. To jest raczej rozrywka dla ludzi. Często występowaliśmy w teatrach albo z aktorami teatralnymi, gościnnie pracującymi u nas. Taka rozrywka trochę, nie wiem, powiedzmy dla w miarę tam wrażliwych, myślących ludzi, którym nie jest obojętne, co czytają, czego słuchają i nie będą się tylko tam chichrać tu i teraz, popijając piwo, że tam pan Heniek się przebrał za babę i się przewrócił.
0: Tak.
1: Tylko chcą posłuchać dobrego tekstu, dobrej piosenki. No to tak, staram się to robić.
0: A jeszcze wracając do tych też zakrętów życiowych i tych zagubionych autostrad, to pytanie ze wstępu, czego się możemy dowiedzieć o sobie, będąc na zagubionej autostradzie? Czego ty się dowiedziałeś o sobie?
1: No, na przykład sprawdzić się w sytuacjach trudnych, w jakich się możemy znaleźć, i to zupełnie nieoczekiwanie. Ja się dowiedziałem, że gdzieś na manowcach autostrady, czy w sytuacji trudnej, ważne jest, żeby nie spanikować, żeby nie popaść w jakąś czarną białostocką, tylko się ktoś mi to nawet z biznesmenów znajomych mówił, tak, zostaniesz szczepnięty gałęzią w łeb, to upadniesz, ale rozejrzyj się przez chwilę, nie wstawaj od razu. Trzeba się rozejrzeć, otrzepać, znaleźć kierunek i co robić dalej, nie? I znaleźć też szansę w tym, co się stało. Wyciągnąć wnioski może dobre. Nie obrażać się na złe doświadczenia, nie wkurzać się na porażki. No porażki są taką fajną kuźnią cierpliwości i postępu. No też w nauce by nie było żadnego postępu, gdyby nie wytrwałość ludzi, którzy mnóstwo porażek doświadczyli, nie?
0: Arek, czego ci życzyć?
1: Czego życzyć? No myślę, żeby podstawowej sprawności zdrówka.
0: No.
1: Bo ja wszystko inne to sobie zapewnię. Znaczy, w sensie nie nudzę się, tak? Nie życzyć fajnych ludzi gdzieś na tych autostradach i na tych bocznych drogach, żeby mieć szansę spotykać fajnych ludzi. To tego bym sobie życzył.
0: To zdrówka i fajnych ludzi.
1: O, przecudnie ci dziękuję. I wzajemnie, a dla słuchaczy, dziękuję. No to tego, co dla nich najważniejsze.
0: Oczywiście, też zdrówka i fajnych ludzi.
1: Zdrówka i fajnych ludzi.
0: Tak. Arek Lipnicki był gościem audycji Zagubiona Autostrada. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Transportem publicznym, samochodem, na rowerze, a może pieszo? Jak przemieszczają się warszawiacy? O wynikach najnowszego warszawskiego badania ruchu porozmawiam w najbliższych Skołowanych w środę po 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: MSZ pyta ambasadę USA o przebywającego w Stanach Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości. Zakończyła się akcja gaśnicza w Puszczy na Lubelszczyźnie, ale to nie koniec walki z suszą w Polsce. Grała w telewizji i teatrze, śpiewała, podbiła serca wielu Polaków. Wczoraj zmarła Stanisława Celińska. Minęła północ, jest środa, 13 maja. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Notę do ambasady USA w Warszawie skierowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poinformował jego rzecznik Maciej Wewiór. W nocie MSZ zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. W niedzielę pojawiła się informacja, że poseł PiS wyjechał z Węgier do USA. Wczoraj w rozmowie z telewizją Republika Ziobro przyznał, że jest w Waszyngtonie i ma zamiar spotkać się z mieszkającą tam Polonią. Były minister sprawiedliwości wraz ze swoim zastępcą, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzany w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Akcja ratowniczo-gaśnicza w Puszczy Solskiej po 8 dniach została zakończona. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Strażacy przypominają jednak, że w miejscu, gdzie doszło do pożaru ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wypuchł w zeszły wtorek po południu. W działaniach w kulminacyjnym momencie uczestniczyło ponad 1000 osób, strażaków, leśników, policjantów i żołnierzy obrony terytorialnej. A w akcji wykorzystywano śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. Pożar ten pokazał, jakie mogą być skutki suszy, a Ministerstwo Klimatu pracuje nad strategią poradzenia sobie z faktem, że mamy w Polsce coraz mniej wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska mówi wprost, że problemy z wodą to najpoważniejsze wyzwanie.
5: Wyczerpujące się zasoby wody będą pierwszym problemem, który może faktycznie zatrzymać i rozwój gospodarczy kraju i doprowadzić do ogromnych strat i zagrożenia bezpośrednio życia i dobrobytu ludzi w Polsce.
4: W lasach powstają zbiorniki retencyjne, które mają zatrzymać wodę. Idą na to bardzo duże środki, przyznaje Anna Sternik z Lasów Państwowych.
6: Rozbudowa lub budowa nowych zbiorników retencyjnych, czyli takich, które zatrzymują wodę, bo to są zastawki, przepusty, groble i ogromne też pieniądze inwestowane w utrzymanie i rozwój takich sieci zbiorników.
4: Tyle, że bez deszczu niewiele pomagają, przyznaje dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych.
7: Jednym z założeń było to, że tą wodę wiosenną z roztopów, żeby zatrzymać jak najdłużej, chociaż do czerwca, do lipca, bo drzewa w tym czasie wegetują, w tym czasie żyją i potrzebują tej wody. Natomiast dzisiaj na wiosnę rowy są puste, zastawki nie mają co zatrzymywać.
4: Zmiana klimatu jest faktem, a susza daje się we znaki rolnikom, leśnikom, ale też samorządom, które w sezonie apelują chociażby o ograniczenie zwiększenie podlewania ogródków. Sąd apelacyjny w Waszyngtonie tymczasowo wstrzymał wyrok sądu niższej instancji, który w ubiegłym tygodniu uznał 10% cła globalne wprowadzone w lutym przez Donalda Trumpa za nielegalne. Do czasu rozpatrzenia sprawy pobór podatków został przywrócony. Brytyjski wicepremier i minister sprawiedliwości David Lammy oświadczył, że w pełni popiera premiera Keira Starmera. Na premiera Wielkiej Brytanii rośnie presja. Już 4 członków jego rządu złożyło rezygnację, a ponad 80 posłów Partii Pracy, której przewodniczy Starmer, publicznie wezwało do zmiany lidera. Sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli brytyjskiego premiera, mówił Annie Piekutowskiej w audycji Zapytam Inaczej, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor Łukasz Danel.
8: Wielu posłów tak coraz chętniej z każdą godziną zaczęło publicznie, najpierw anonimowo, a później już pod własnym nazwiskiem atakować strategię Starmera. Jego przywództwo, zaczęły pojawiać się przecieki o frustracji wielu ministrów.
4: Presja na Keira Starmera by ustąpił, to efekt porażek Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach parlamentarnych w Szkocji i Walii. Kontrowersje wokół brytyjskiego premiera wywołała też nominacja na stanowisko ambasadora USA Petera Mandelsona, który utrzymywał kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Zmarła Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Stanisława Celińska była aktorką śpiewającą i szukającą nowych wyzwań, o czym w 2024 roku w TOK FM opowiedziała w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem.
9: Ja też się miotałam i szukałam tych wyzwań, tak? To znaczy ja stawiałam sobie ciągle nowe zadania, którym chciałam sprostać, żeby jak najlepiej się nauczyć tego zawodu. I rzeczywiście powiem szczerze, może nie szczerze, może nie skromnie, znaczy szczerze, ale nieskromnie, że rzeczywiście się nauczyłam, tak? Nauczyłam się i może dlatego też troszkę odstąpiłam teraz od tego zawodu i uczę się śpiewać dalej.
4: W 2016 roku za album Atramentowa Celińska była nominowana do Fryderyków. Za kreacje filmowe dwukrotnie została uhonorowana Orłem za najlepsze drugoplanowe role kobiece w filmach Pieniądze to nie wszystko i Joanna. Stanisława Celińska miała 79 lat. Dziś dzień z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia, zwłaszcza na wschodzie, możliwe rozpogodzenia. Nadal mogą też jednak wystąpić przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, a po południu na zachodzie lokalnie także burze. Najchłodniej w ciągu dnia będzie w rejonach podgórskich około 9 stopni, na pozostałym obszarze od 11 do 14.
2: To jest powtórka.
10: 12 dzień maja. Maciej Kluczka, zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM. Najpierw krótka historia. Historia przemiany Zbigniewa Ziobry. Przed laty, gdy był ministrem sprawiedliwości, mówił tak.
11: Nie może być tak, że to białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi im to płaznym, kończy się na wyrokach zawieszeniu.
10: To cytat z wywiadu dla Polskiego Radia. Całkiem niedawno, gdy był jeszcze na Węgrzech, gdzie miał azyl polityczny, już gdy było wiadomo, że zmienia się władza na Węgrzech, w rozmowie z reporterem TVN24 mówił, że przygotowuje się do batalii z prawnikami przed sądami węgierskimi. Ale już w niedzielę okazało się, że jest za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro chyba stara się też zmienić profesję z polityka na komentatora.
12: Jestem w Stanach Zjednoczonych.
13: Zbigniew Ziobro będzie naszym komentatorem politycznym. Witamy panie ministrze na pokładzie telewizji Republika.
10: To była historia o tym, jak Zbigniew Ziobro lubi zmieniać zdanie i lubi zapominać swoje wcześniejsze słowa, ale historia lubi też zataczać koło. Otóż obecnie polska prokuratura prawdopodobnie uruchomi procedurę ekstradycyjną, by ściągnąć byłego ministra ze Stanów do Polski i zrobi to na podstawie umowy o ekstradycji między tymi dwoma krajami, umowy, której ostateczny kształt zatwierdził, uwaga, uwaga, Zbigniew Ziobro. Pytanie, jak ten proces ekstradycyjny będzie wyglądać, to będzie jedno z pytań poranka TOK FM. O 8 zapytam o to Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej i byłego ministra sprawiedliwości. Pytanie, czy w procesie ekstradycyjnym Zbigniew Ziobro użyje tego argumentu?
14: W ramach szeroko rozumianej obrony koniecznej Zbigniew Ziobro ma prawo się przecież bronić.
10: to Michał Wójcik, poseł PiS-u w rozmowie z Faktami TVN. No i to jest chyba największy absurd tej historii. To taka informacja dla posła Michała Wójcika, że osoba podejrzana, a później oskarżona, broni się w sądzie. Takie są zasady państwa prawa, a obrona konieczna, o której mówił poseł Wójcik, zgodnie z polskim prawem, oznacza to, że nie popełnia przestępstwa ten, kto odpiera bezpośredni i bezprawny zamach, na przykład na życie, zdrowie, mienie, wolność. Obroną konieczną może więc być użycie gazu pieprzowego lub odepchnięcie osoby, która próbuje kogoś uderzyć. Obroną konieczną może być powstrzymanie złodzieja, który wyważa drzwi do domu i próbuje coś ukraść. Ale obroną konieczną nie jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości i dobrze by było, by były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik to wiedzieli. Zapewne to wiedzą, ale nie chcą tego głośno powiedzieć. A o Zbigniewie Ziobrze rozpisują się oczywiście dzisiejsze gazety. Wyborcza na swojej czołówce informuje o prawdopodobnej drodze Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Bo jeszcze ja dopowiem, wczoraj w południe na konferencji prasowej rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak no właśnie powiedział, że będzie pytać strona polska, zarówno Węgry, jak i Stany Zjednoczone, jak do tej podróży doszło. Oczywiście od kilku już dobrych lat nie ma ruchu wizowego, jest ruch bezwizowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, jeśli chodzi o taki wyjazd turystyczny do 90 dni. No ale Zbigniew Ziobro ma unieważniony paszport. Pytanie, czy użył tego paszportu tak zwanego genewskiego. Tu jest wiele pytań, a właśnie jeden ze scenariuszy tej podróży podaje Wojciech Czuchnowski w dzisiejszej Wyborczej, bo nie ma potwierdzenia cały czas, że Ziobro formalnie opuścił strefę Schengen, czyli wyleciał z Europy. Spekuluje się więc, że były minister mógł uciec przez Serbię, bo Serbia do Schengen właśnie nie należy. Wspomniany przeze mnie rzecznik prokuratury Przemysław Nowak nie chce tych spekulacji potwierdzać, ale źródła nieoficjalne Wyborczej podają dwie możliwości. Pierwsza to ucieczka przez Serbię i lotnisko w Belgradzie. Teoretycznie na granicy serbsko-węgierskiej wyjazd Ziobry powinien zostać odnotowany, ale reżim Orbana, który w sobotę musiał przekazać władzę nowemu premierowi, miał Serbią przyjazne stosunki, więc polski uciekinier mógł skorzystać z transportu dyplomatycznego lub innej nieformalnej drogi opuszczenia Unii. Opuszczenia Węgier, a więc i Unii właśnie. To jednak nie koniec zagadek, pisze Wojciech Czuchnowski. Jak ustaliła Wyborcza, ucieczka Ziobry, która nastąpiła w sobotę, czyli w dniu przekazania władzy na Węgrzech, była zaskoczeniem dla strony polskiej. Polski rząd był bowiem przekonany, że nowa węgierska ekipa zaraz po przejęciu władzy unieważni decyzję o przyznaniu Ziobrze azylu politycznego. Wtedy też automatycznie straciłby ważność tak zwany paszport genewski, którym posługuje się Ziobro. Polityk z nieważnym paszportem, nawet z aktualną wizą, miałby tym samym zablokowaną możliwość wylotu do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście gazety, zarówno Rzeczpospolita, jak i Wyborcza, przewidują scenariusze, jakie kroki może podjąć strona polska, by wydostać Ziobrę ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze w rozmowie z Wyborczą właśnie Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury, przyznaje, że wniosek o ekstradycję można by wysłać już teraz na podstawie listu gończego wystawionego w Polsce, ale może być on mimo wszystko odrzucony. Prokuratura chce dostać w Polsce dokument o tymczasowym areszcie, najlepiej jeszcze o europejskim nakazie aresztowania i wtedy wysłać wniosek o ekstradycję. No ale jak wiemy, przecież to są fakty znane nie od soboty, kiedy Ziobro zmieniał miejsce pobytu. Te decyzje sądowe mogą zapaść późnym latem, na początku września, więc pytanie, czy ta w ogóle sprawa może się jakoś przyspieszyć. Wczoraj też pytałem na konferencji prasowej Przemysława Nowaka, czy prokurator generalny, minister sprawiedliwości będzie wnioskować o przyspieszenie tych terminów sądowych. Przemysław Nowak no nie powiedział kategorycznie nie, ale jego odpowiedź brzmiała tak, że no to nie jest zadanie ministra sprawiedliwości, no ale zobaczymy, czy to stanowisko się nie zmieni. A teraz przechodzę do Rzeczpospolitej, gdzie gdzie jest artykuł Macieja Miłosza na temat nowego szefa BBN-u. W ubiegłym tygodniu, w piątek, poznaliśmy następcę Cęckiewicza. Jest nim Bartosz Grodecki. Urzędnik, bardziej urzędnik niż polityk, ale mimo wszystko związany z politykami, bo oczywiście był w rządzie Mateusza Morawieckiego, był zarówno w MSZ-cie, jak i w MSWiA. I jak rozmówcy autora artykułu przyznają, ta nominacja Grodeckiego, w tej nominacji widać rękę Pawła Szefernakera, który był przecież w MSWiA także, a teraz jest przecież szefem gabinetu prezydenta Nawrockiego. Pierwszego wywiadu po nominacji Grodecki udzielił telewizji Republika, co mogło zdumiewać, pisze Rzeczpospolita, bo jeszcze przed objęciem stanowiska mocno zaatakowały go właśnie i Republika, i Niezależna.pl, pisząc między innymi, że, tu cytat, projekt przygotowany przez zespół kierowany przez Grodeckiego, jeszcze za czasów rządów Mateusza Morawieckiego, promował wizję ściśle zbieżną z brukselskim kursem migracyjnym. To koniec cytatu. Tym bardziej mogło więc dziwić, że pierwszego wywiadu w nowej roli Grodecki udzielił właśnie Republice, a już w rozmowie z Rzeczpospolitą Grodecki mówi: byłem rzeczywiście zdziwiony materiałami telewizji Republika. Myślę, że każdą informację niezgodną z faktami warto szybko i jednoznacznie wyjaśnić, by temat zamknąć. Dlatego też udzieliłem wywiadu. Wypowiadają się o Grodeckim inni urzędnicy, dyplomaci związani z obozem PiS-u. Tutaj jest jeden z cytatów, między innymi Bartosz Cichocki, który był przecież ambasadorem na Ukrainie, a wcześniej był wiceministrem spraw zagranicznych. Cichocki mówi, że ma ogromne zaufanie dla kompetencji Grodeckiego. To on w dużym stopniu wziął na siebie kryzys uchodźczy związany z atakiem Rosji na Ukrainę i dostosował prawo tak, żeby proces wjazdu Ukraińców odbywał się w sposób bezpieczny dla Polski, ale jednocześnie humanitarny dla setek tysięcy uchodźców. Ale oczywiście trzeba przypomnieć, że już od początku swojego urzędowania Grodecki, ja też sprawdziłem na jego mediach społecznościowych, przed nominacją był mało aktywny w mediach społecznościowych. Gdy nominację dostał, między innymi pozwolił sobie na mocną krytykę programu SAFE. Zresztą też ten program został, ta umowa pożyczkowa podpisana w piątek, ten sam dzień, kiedy został nominowany na szefa BBN-u, i stwierdził tak w rozmowie z Rzeczpospolitą: jestem przeciwnikiem europejskiego SAFE. Alternatywą jest model finansowania obronności zaproponowany przez prezydenta, czyli polski SAFE 0%. Tu leży klucz do zwiększenia finansowania obronności. No tylko należałoby przypomnieć panu szefowi BBN-u, że ewentualne finansowanie ze środków BBN-u, NBP, to pieśń przyszłości, ewentualnie przyszłego roku, a umowy w ramach SAFE będą podpisane jeszcze w maju. I jeszcze na koniec zaglądam na ostatnią stronę Rzeczpospolitej. Tam rozmowa z Mikołajem Dorożałą, wiceministrem klimatu i środowiska, który zresztą był gościem równo tydzień temu poranka TOG FM. Rozmawialiśmy między innymi o lasach państwowych. Wiceminister chce reformy tej instytucji państwowej. Wiemy, co tam się działo za czasów Zbigniewa Ziobry. To lasy państwowe były wtedy obsadzone nominatami byłego szefa suwerennej Polski. Ewentualnie zainteresowanych zachęcam do podcastu z wtorkowego poranka TOG FM. A jeden cytat jeszcze z dzisiejszej Rzeczpospolitej: lasy państwowe na pewno potrzebują gruntownej reformy, zarówno otoczenia prawnego, jak i systemowego. Na przykład kwestia konkursów na nadleśniczych. Nie może być tak, że przy każdej zmianie władzy tracą hurtowo pracę. Nadleśniczowie powinni być gwarancją stabilności, możliwie wyłączeni z bieżącej polityki i skupieni na trwałości lasu. Pierwsze zmiany w tym obszarze się już rozpoczęły. Rzeczpospolita pyta, czy należałoby sprywatyzować lasy państwowe, by uniknąć ich upolityczniania. Wiceminister Dorożała odpowiada, że nie, lasy państwowe muszą być państwowe. Trzeba jednak zmienić to rozumowanie i też je uspołecznić. A co to dokładnie oznacza, jest na ostatniej stronie Rzeczpospolitej w rozmowie z wiceministrem klimatu. Michał Suchora, współprzewodniczący Partii Zielonych, jest z nami w studiu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
10: Zaraz porozmawiamy o prawie łowieckim. Ważne zmiany się szykują. Pytanie, czy są możliwe pod względem politycznym, ale najpierw o Zbigniewa Ziobrę bym chciał zapytać, ale bardziej jeszcze o Tomasza Sakiewicza, szefa telewizji Republika. Pan często gościem Republiki jest, bywa pan tam w studiu. I wczoraj nawet był pan w tym czasie, gdy Sakiewicz poinformował, że w związku z wypowiedziami ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, stacja wzmacnia środki bezpieczeństwa i to się okazało, że są nimi opuszczone rolety przy wejściu do redakcji. Zresztą jedna pani głową zahaczyła o tą roletę i te środki bezpieczeństwa mogłyby się okazać niebezpieczne dla zdrowia pracowników tej stacji. Ale ja, może ma pan odczucia, informacji, jak podchodzą pracownicy Republiki do tych informacji prezesa? Czy faktycznie czują się zagrożeni przez prokuraturę? No bo prokuratora chce oczywiście zbadać, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier do Stanów i stał się stałym komentatorem telewizji Republika. Ale pytanie, czy wszyscy odczuwają to samo, co Sakiewicz?
14: No ja myślę, że pracownicy i pracownice Republika nie podchodzą do tego, tylko odchodzą raczej, bo wiemy o fali pracowników, którzy zdecydowali się ze względu na brak płynności stacji odejść z Republiki. Tutaj Anna Popek jest takim najlepszym tego przykładem. Faktycznie Republika ma coraz większe problemy finansowe, starcza na wszystko. A pan prezes, no cóż, ja podziwiam Sakiewicza ze względu na jego absolutny zmysł biznesowy, przebija naprawdę ojca Rydzyka. Jeżeli on jest w stanie nawet zorganizować zbiórkę pieniędzy na roletę zabezpieczającą studio, to naprawdę
10: Była na wóz transmisyjny, teraz na roletę.
14: Na wszystko. Łatwogang naprawdę mógłby się uczyć od prezesa Sakiewicza.
10: A czy słyszał pan w czasie tych wizyt w telewizji Republika, że jest stały kontakt właśnie ze Zbigniewem Ziobro, z Romanowskim, że umówienie ich na właśnie łączenie na żywo to jest prosta sprawa i że to jest taki bezpośredni, codzienny kontakt.
14: Pan co, to jest zupełne nowum, że pan minister Ziobro jest w Stanach, a nie w Budapeszcie. Ja byłem w Budapeszcie w czasie wyborów 12 kwietnia i rano, w poniedziałek, po wyborach, cały Budapeszt był jeszcze pijany szczęściem i spotkałem na tym głównym placu tylko jedną taką bardzo smutną, snującą się grupkę i to byli właśnie reporterzy, dziennikarze Republika, telewizji Republika, którzy chyba przyjechali tam fetować, mieli ze sobą całą skrzynkę nieotwartego szampana, który chyba będą musieli trzymać, do następnych wyborów w Białorusi czy w Moskwie. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje z panem Ziobro i jak będzie się układać ta współpraca. Przypomnijmy też, że problemem mogą być strefy czasowe, bo pan minister chyba jest w Mar-a-Lago, gdzieś koło Mar-a-Lago, na Florydzie. To 6 godzin z różnicy w strefie czasowej, więc na pewno w porannym programie Republiki się nie pojawi.
10: Tydzień temu gościłem tutaj wiceministra klimatu Mikołaja Dorożałę. Jak pan w ogóle ocenia jego pracę? Bo on tworzy nowe rezerwaty, chce ograniczyć wycinkę drzew, która później to drewno idzie na eksport, chce chronić wilka, mimo że niektórzy ze środowiska łowieckiego mówią, trzeba tę populację zmniejszać, no i tak dalej, i tak dalej.
14: Znaczy tutaj kluczowe jest słowo chce. Ja ministrów i wiceministrów tego rządu oceniam po tym, co im się realnie udaje, a nie po chęciach. I bardzo ceniąc pracę pana ministra Dorożały i jego dobre chęci, no ja go porównuję jednak do drugiej wiceministry klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej, która odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii.
10: Która pochodzi z Zielonych.
14: Która była przewodniczącą Zielonych i która teraz jest posłanką wybraną z Warszawy i wiceministrą klimatu i środowiska. I przykład Urszuli Zielińskiej pokazuje, jak można w 100% korzystać z tego, że jest się ministrą. Ula zajmuje się nie tylko OZE. No, na przykład kwestia Odry. Wszyscy, koalicja 15 października obiecywała, że kwestią Odry się natychmiast zajmie. Kompetencje dotyczące zarządzania polskimi rzekami nadal są w Ministerstwie Infrastruktury, co jest ogromnym według mnie błędem i domagamy się zmiany tego stanu. Natomiast szefową międzyresortowego zespołu do spraw Odry właśnie jest Urszula Zielińska. Ula robi wszystko, co może, żeby w ramach swoich kompetencji, w ramach tych 4 lat, które zostały zostały jej dane, czy to właściwie wyborcy powierzyli jej te 4 lata i premier w resorcie klimatu środowiska. Ula chciałaby zrobić wszystko, żeby ten czas jak najlepiej wykorzystać i marzy o tym, żeby wszyscy ministrowie i wiceministrowie byli tak pracowici, tak kompetentni jak Urszula Zielińska właśnie.
10: Pytam o Mikołaja Dorożałę, bo on dzisiaj w Rzeczpospolitej mówi o tym, że prawo łowieckie jest do zmiany, a Partia Zieloni zainicjowała obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Zbieracie podpisy. Wiem, że już 1000 zebrane, no ale potrzeba 100 000 podpisów pod projektem zakazującym między innymi polowań komercyjnych. No i pytanie, czy jeżeli by wiceminister klimatu wsparł ten projekt, to myśli pan, że w ogóle koalicja rządząca go przyjmie, czy jednak tutaj może być dużo raf napotkanych przez was?
14: To po kolei. Ten projekt, który nazywa się Uwaga Polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre, nie jest projektem wyłącznie zielonych, ale jest, tak jak pan redaktor wspomniał, projektem społecznym, nad którym pracowała cała rzesza specjalistów i specjalistek z Magdaleną Gałkiewicz, moją współprzewodniczącą z Zielonych, i Karoliną Kuszlewicz na czele. Nie jest to projekt partyjny, jest to projekt społeczny.
10: I też przez ludzi kultury?
14: Oczywiście, wśród ambasadorów mamy wiele osób kultury, którzy już wcześniej głośno mówili o tym, że są za ochroną polskiej przyrody. Wsparła nas Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland, Maja Ostaszewska i wiele, wiele innych znakomitości polskiej kultury. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie pana ministra Dorożały, to ono na pewno przyda się, ale już na etapie prac sejmowych, bo jeśli polskie społeczeństwo zaufa naszemu projektowi i zbierzemy minimum 100 000 podpisów, a będziemy je zbierać całe lato, to ten projekt trafi do Sejmu i będzie przez ministerstwo opiniowany i to właśnie minister Dorożała jest odpowiedzialny za Departament Łowiectwa i to z jego biurka, z jego gabinetu wyjdzie pozytywny, mam nadzieję i jestem o tym wręcz przekonany, opinia dotycząca naszej nowelizacji.
10: Ale potem są prace sejmowe i głosowanie w sali obrad, a koalicję rządzącą tworzy PSL, który z łowiectwem ma wiele wspólnego. Szefową Komisji Ochrony Środowiska jest posłanka Urszula Pasławska, która z kolei chyba nawet należy do Polskiego Związku Łowieckiego, a na pewno ma bardzo ścisłe kontakty z tym związkiem. Nieraz widziałem te kontakty także w Sejmie, więc no właśnie, kolejne pytanie o politykę później. Czy to jest do zrealizowania po prostu?
14: No tak, to jest wielki paradoks polskiej polityki, że Komisji Ochrony Środowiska przewodniczy Myśliwa właśnie, która
10: Myśliwi mówią zawsze w takich sytuacjach, my dbamy też o środowisko właśnie naszą pracą.
14: Znaczy ja jestem przekonany, że oni faktycznie w swoim rozumieniu mogą tak myśleć. My natomiast swoją nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie wypełniamy wolę Polek i Polaków wyrażoną w ostatnim badaniu opinii społecznej przeprowadzonym przez pracownię badawczą Moren Common, według wyników tych badań, niezależnie od wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania i niezależnie od preferencji politycznych, Polacy i Polki chcą zmian w prawie łowieckim.
10: Większość, tak?
14: Zdecydowana większość. To jest w zależności od postulatu 78-80% poparcia. I teraz, jakie to są postulaty? Bo według mnie te postulaty są bardzo dobre również dla Polskiego Związku Łowieckiego.
10: Bo teraz przypomnijmy tylko, że według polskiego prawa polowanie jest legalne dla osób posiadających uprawnienia zgodnie z kalendarzem łowieckim oraz po uzyskaniu upoważnienia do wykonania polowania. Ja rozumiem, że projekt ma to ograniczyć.
14: Projekt ma przede wszystkim skupić się na tym, żeby polowania były bezpieczne dla samych myśliwych, dla innych użytkowników lasu. W ciągu ostatnich 10 lat aż 28 osób zostało zabitych przypadkiem podczas polowań. To wynikiem czy powodem tych niepotrzebnych, niezawinionych śmierci był na przykład alkohol, było nieprzestrzeganie tych właśnie reguł. Panie redaktorze, ile według Marka Suskiego, według jego słynnej poprawki, ile metrów od domu można postawić wiatrak?
10: 500, jeśli dobrze.
14: 700 metrów.
10: Było, tak, z 500 metrów do
14: 700 metrów. A ile metrów od domu wolno strzelać z ostrej broni?
10: Domniemuję, że mniej.
14: 150 metrów. Panie redaktorze i szanowni państwo, według polskiego prawa wiatrak tworzący czystą, zieloną energię
15: musi stać dalej
14: niż myśliwy.
15: Jest
14: ponad 4 razy bardziej niebezpieczny niż człowiek, który ostatni raz...
15: śmigło wyskoczył.
14: Tak, albo te lodowe karzełki słynne, o których opowiadali politycy, politycy prawicy. Więc tak, my
15: Czyli
14: chcemy...
15: Czyli po pierwsze dalej. Od domostw.
14: Po pierwsze dalej. Po drugie, i tutaj mam nadzieję, że to znajdzie zrozumienie szczególnie u posłów Konfederacji, którzy tak bardzo bronią prawa własności. W tym momencie prawo łowieckie nie szanuje prawa własności do ziemi. Bo panie redaktorze, może być pan członkiem na przykład fundacji, stowarzyszenia, i pańska ziemia, które to stowarzyszenie posiada, nie może być wyłączone z obwodu łowieckiego. Dalej, ile obwodów łowieckich jest w mieście stołecznym Warszawa?
15: Dużo.
14: 7. Mhm. Na terenie miasta stołecznego Warszawy wolno polować. Oczywiście w peryferyjnych, na Białęce czy w Wawrze. Natomiast pan prezydent Trzaskowski nie może z tym zrobić nic. Rada Warszawy nie może zrobić z tym nic.
15: Czyli większe kompetencje dla samorządów.
14: Jakiekolwiek kompetencje, panie redaktorze, bo w tym momencie granice obwodów łowieckich określa sejmik województwa, a nie samorządy na niższym szczeblu. My chcielibyśmy, żeby każde miasto, Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, mogło wyłączyć swoje tereny z obwodów łowieckich, bo świat się zmienił, miasta nasze się zmieniły. To jest też ogromny problem w gminach podwarszawskich i w gminach ościennych wokół dużych miast. Te gminy jeszcze niedawno były gminami rolniczymi.
15: A teraz ludzie tam mieszkają.
14: A teraz ludzie tam mieszkają i dużo bardziej intensywnie też korzystają z przyrody.
15: I zakaz czy ograniczenie komercyjnych polowań?
14: Znaczy my w ogóle nie mówimy o zakazie. I chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało, ten projekt nie jest przeciwko myśliwym. Ten projekt jest dla Polaków i
15: Ale
14: dla Polek i polskiej
15: przyrody. Polowania byłyby, czy nie?
14: Oczywiście, że nie. To jest
15: Czyli jednak tu zakaz.
14: Komercyjne polowania to jest relikt PRL-u. Myśliwi zachowują się tak jak za Gierka, tak jak za komuny. Proszę sobie wyobrazić, że nadal jest tak, że Niemiec, Holender, Szwed może przyjechać do Polski i za dewizy strzelać do polskich zwierząt. My chcemy tego zakazać.
15: Na koniec pytanie znowu polityczne. Zieloni w wyborach 27 roku 27 startują samodzielnie czy w jakiejś koalicji?
14: Jest nam bardzo dobrze w ramach Koalicji Obywatelskiej, w ramach tej koalicji wyborczej. Zachowaliśmy swoją tożsamość, zachowaliśmy swoją suwerenność i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli tę sytuację zmienić.
15: Michał Suchora, współprzewodniczący Zielonych. Dziękuję za rozmowę. Paweł Kukiz jest naszym gościem, poseł z Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
16: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
15: Święto Konstytucji, prezydent ogłosił skład Rady do spraw nowej Konstytucji. Dowiedzieliśmy się, że w tym doradczym organie przy prezydencie będzie m.in. była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, była prezes TK Julia Przyłębska, ale po tym święcie dowiedzieliśmy się też, że zaproszenie dostał i pan, poseł Paweł Kukiz.
16: To tak nie do końca, panie redaktorze.
15: No właśnie, już pan wszedł do tej Rady?
16: Wie pan, jest różnica między zaproszeniem a byciem oddelegowanym, ponieważ pan prezydent zaprosił przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych, nie wymieniając ich imienia i nazwiska, więc to nie jest kwestia taka, że...
15: Czyli zaproszenie nie przyszło imiennie?
16: Nie. Przyszło do koła, tak. I tutaj z automatu praktycznie, bo o tych kwestiach te sprawy konstytucyjne to był w ogóle powód mojego wejścia w politykę, zmiany ustrojowe, o których za chwileczkę pewnie porozmawiamy. No to jest wiadomo, że wiadomym było, że ja będę tutaj to nasze koło reprezentował. Także to były zupełnie... Wie pan, ja powiem szczerze, jestem za mały, żeby być zaproszonym do tworzenia nowej konstytucji. Od tego są czy
15: prawnicy, tak?
16: Oczywiście, ale konstytucjonaliści. Do dyskusji.
15: No właśnie.
16: I pilnowania pewnych spraw jak najbardziej.
15: A pan prezydent tam wskazał termin, do którego koła i kluby mają wydelegować swoich przedstawicieli. Wiemy, że te kluby koalicji rządzącej raczej nie wyślą, nawet PSL.
16: No to błąd jest,
15: Ale był tam termin, czy nie?
16: Nie wiem, nie. To Jarek Sachajko jest, poseł Sachajko jest szefem koła, więc jego można...
15: Ale jest jakieś planowane pierwsze posiedzenie tej rady?
16: No mam nadzieję, że jest.
15: Że to
16: mam
15: nie tylko
16: nadzieję,
15: taki
16: że to nie jest wydmuszka. Tak.
15: Okej. Okay. Ale pan po otrzymaniu tego zaproszenia właśnie do koła stwierdził, cytuję, w rozmowie z Wprost, tak? To była jedna z piękniejszych wiadomości od wielu, wielu lat. Ale panie pośle, czy pan się nie obawia, że na tych pięknych pana emocjach się skończy? Bo tak, czy mamy moment konstytucyjny, czy mamy większość konstytucyjną? No chyba nie mamy.
16: Panie redaktorze, jak ja bym się obawiał, to ja bym nigdy żonaty nie był. Natomiast różnie oczywiście może być. Może to być wydmuszka, ale może się też okazać, że skończy się pozytywnie, czyli napisaniem w końcu, ja nawet nie mówię nowej konstytucji, ale
15: tak,
16: wskazaniem...
15: Prezydent mówił, że albo zmiana obecnej, albo nowa. Więc tak nie wiadomo jeszcze do końca, w którym kierunku to pójdzie.
16: Wie pan, ja często spotykam się z takim jakimś postrzeganiem mojej obecności czy mojej jakiejś chęci partycypacji w tej Radzie. Kukiz idzie do Nawrockiego, żeby napisać jeszcze bardziej hardkorową konstytucję niż ta z 35 roku. Nie, ja uważam, że w tej konstytucji z 97 roku jest bardzo wiele też dobrych rzeczy, natomiast jest kilka obszarów, które wymagają, no absolutnie wymagają doprecyzowania czy zmiany.
15: Takimi, na przykład?
16: No przede wszystkim dookreślenie, czy my żyjemy w systemie prezydenckim, czy my żyjemy w systemie kanclerskim.
15: A żyjemy w parlamentarno-gabinetowym.
16: A żyjemy w nie wiadomo jakim, panie redaktorze. Nie wiadomo jaki to jest ustrój, bo jeżeli byśmy wiedzieli, w jakim my żyjemy ustroju i jak wygląda podział kompetencji, to mielibyśmy ambasadorów, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
15: No dobrze, ale mamy też coś takiego jak balansowanie się władz. Ja mam wrażenie, że prezydent Nawrocki chce to wyrzucić do kosza, ale to jednak jest ważna zasada demokracji.

0: kraju, który obecnie, mówię o Stanach, który obecnie jest jednym z rozgrywających, głównych rozgrywających nową geopolitykę.
1: Ale jednocześnie ta konstytucja obowiązująca mówi, że politykę zagraniczną prowadzi rząd, więc chyba prezydent powinien zważać na ten zapis przy dyskusji
0: no,
1: o ambasadorach.
0: Ale rząd powinien zważać na to, że to prezydent zaprzysięga ambasadorów i w związku z tym powinien konsultować z prezydentem kandydatów.
1: I pan, jak już będzie pan przy jednym stole z prezydentem Nawrockim, Julią Przyłębską, Barbarą Piwnik, Ryszardem Piotrowskim, powie, wzmocnimy premiera, szefa MSZ-u, rząd w tych wszystkich kwestiach?
0: Ja jestem zwolennikiem systemu semiprezydenckiego przede wszystkim. Od dawna zresztą mówię systemu prezydenckiego. Kiedyś myślałem o systemie takim amerykańskim, gdzie właściwie cała władza wykonawcza jest w rękach prezydenta. Wie pan, to jest dyskusyjne. Ja nie mam zamiaru forsować w tej akurat materii jakichś swoich przekonań. Mm. Ważne jest, żeby autorytety poparły dyskusję. Ważne też dla mnie jest to, że jeśli ta rada będzie rzeczywiście funkcjonować, że za moim pośrednictwem będę mógł przedstawiać poglądy tych środowisk, które ja bardzo szanuję, czy to prawniczych czy nie, socjologów, czy obywatelskich, które niekoniecznie żyją w zgodzie z obozem prezydenckim. Na przykład profesor Dudek z Krakowa, który ma, zresztą pod jego redakcją
1: mówimy
0: powstała
1: Antonim
0: świetna...
1: Dudku.
0: Tak, która powstała, to jest jeszcze Dariusz, mamy jeszcze Dariusz.
1: Dariusz Dudek.
0: Profesor Dariusz Dudek. Dobrze, jest z Lublina. Okay.
1: Dobrze, uściśliliśmy.
0: Tak, jest chyba kilku.
1: Okay. Profesor, wiesz,
0: ja się już troszeczkę, bo się pogubię za chwileczkę. Dobrze. Chodzi mi o profesora, który był, pod którego redakcją została napisana książka Umówmy się na Polskę. Okay. Tam jest na przykład świetnych kilka pomysłów dotyczących też samorządności. Te rzeczy
1: A
0: również należy
1: będzie
0: dyskusować.
1: Pan przekonywać prezydenta, żeby wprowadzić system mieszany, jeśli chodzi o wybory, ordynację wyborczą, bo ona jest zapisana w konstytucji, część okręgów będzie jednomandatowych, słynne JOWY Kukiza.
0: No nie, no to jest kluczowe, jeśli chodzi o to, żeby system z kolei, wyzwolić państwo spod monopolu partyjnego. Wie pan, my mamy do czynienia z taką ordynacją, gdzie w praktyce wiemy, kto będzie w parlamencie już dużo przed wyborami, bo wystarczy spojrzeć na listę i na kolejność nazwisk na tych listach. Natomiast tych kandydatów, tych reprezentantów narodu, w cudzysłowie dużym oczywiście, wyznaczają wodzowie liderzy partii, więc to nie są liderzy partyjni, więc to nie są reprezentanci narodu, ale reprezentanci pana Kaczyńskiego czy pana Tuska.
1: Nawet jeżeli Karol Nawrocki zgodzi się z pomysłem Pawła Kukiza, to na końcu tę konstytucję zmienić musi właśnie Kaczyński, Tusk, Czarzasty i wątpię, żeby oni się na to zgodzili.
0: Proszę pana, najważniejsze jest to...
1: Oczywiście potem jest jeszcze referendum,
0: panie redaktorze,
1: ale najpierw
0: oni. No nie można myśleć tak, że się nie uda, bo wtedy się nigdy nie uda. Natomiast w ogóle dla mnie bardzo ważną rzeczą jest w ogóle napisanie tego wszystkiego, bo my o tym, że należy coś zmienić, mówimy już od wielu, wielu lat, ale nie ma nigdzie gotowego projektu zmian, gotowego jakiegoś zbioru, który byłby możliwy do natychmiastowego uchwalenia tuż w tych okolicznościach, które się...
1: A żeby napisać nowy projekt, musi być powołana konstytuanta i to już w parlamencie, czyli oczekiwałby pan od prezydenta, żeby ta rozmowa nie trwała w nieskończoność,
0: tak
1: tylko
0: jest.
1: Później przekazać
0: tylko
1: to parlamentowi.
0: Okay. Który potem debatuje nad tym projektem.
1: To będziemy się przyglądać tym pracom i jeśli będzie pierwszy termin posiedzenia Rady, to chętnie się o nim dowiemy. A zapytam teraz, panie pośle, o Zbigniewa Ziobro. Wiemy, gdzie jest, jakie ciążą na nim zarzuty. Jeszcze nie są mu przedstawione, bo nie ma go w Polsce. Tak z poselskiego punktu widzenia, czy według pana on nie powinien zrzec się mandatu? Nie ma już go ponad pół roku w robocie.
0: Proszę pana,
1: nieuczciwe.
0: Nie wolno, wie pan, pierwsza podstawowa sprawa. Powinno być tak skonstruowane prawo i tak funkcjonować służby aparatu państwowego, żebyśmy nie rozmawiali o tym, czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe.
1: Można mu, i tak zrobił Włodzimierz Czarzasty, zminimalizować uposażenie do tego 1300 zł brutto poziomu.
0: No to praktycznie nic sam nie zarabia, no bo to trudno nazwać zarobkiem, jeszcze szczególnie jeśli chodzi o Stany. Chociaż tam życie jest chyba tańszy nawet niż w Polsce, jeżeli ma
1: dach nad
0: głową, no to...
1: Okej, a dwa lata temu Stanisław Tyszka, kiedyś w Kukiz 15, dziś wiemy w Konfederacji, oskarżył polityków PiSu o korupcję polityczną, mówiąc, że jako członek

0: Kukiz15 dostał propozycję skorzystania ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, a o to chodzi w tym procesie wobec, w tym śledztwie wobec Ziobry. Dostawałem propozycję, żeby skorzystać z funduszu. Oni przyszli do mnie, mówił w Polsat News, a do spotkania z ówczesnym ministrem Zbigniewem Ziobrą, w którym miał uczestniczyć również pan, doszło w 2020 roku. Zgadza się? Było to spotkanie?
1: Tak, tak, tak. Ja już nawet byłem w tej sprawie przesłuchiwany przez prokuraturę. I tam jak naprawdę w jakichś wielkich szczegółach tego nie pamiętam. Pamiętam, że rzeczywiście na koniec tej rozmowy, kiedy już wychodziliśmy, czy po drodze, mówi, chodźmy stąd, mówi to złodzieje, to pamiętam. Tak.
0: Natomiast, a panu faktycznie to dotyczyło korupcją polityczną?
1: Wie pan, ja byłem zajęty przede wszystkim sędziami pokoju i rozmowami.
0: Okej, ale zapach mógł się unosić, panie pośle.
1: Proszę pana, jakby się unosił, to on powiedział w prokuraturze, że się unosił. Natomiast pamiętam. Okay. Ja miałem przesłuchanie w tej sprawie.
0: Rozumiem, ale rozumiem, że pan raczej bronił, no nie chcę powiedzieć, czy bronił Ziobrę, ale
1: proszę pana, proszę, że nie było sprawy. Jak pan znajdzie jeden, niech pan wygoogluje nazwisko Kukiz Ziobro, dwa nazwiska, i tam może jakiś jeden w jakiejś tam sytuacji jakiejś szczególnej pozytywna wypowiedź, nie znajdzie pana ani jednej pozytywnej wypowiedzi. Ja zresztą jestem skonfliktowany z tym środowiskiem Solidarnej czy Suwerennej Polski od bardzo, bardzo dawna, ponieważ oni mi zablokowali sędziów pokoju, zablokowali obniżenie progów, znaczy nie mnie, tylko obywatelom, zablokowali obniżenie progów w referendach lokalnych i w referendach odwołujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, więc ja jestem ostatnią osobą, którą można tutaj podejrzewać o jakąkolwiek sympatię do tego całego środowiska.
0: Ale według pana Ziobro też powinien odpowiedzieć prawnie w związku z Funduszem Sprawiedliwości i przyjechać do Polski, nie jeździć po całym świecie?
1: Sytuacja Ziobry jest skomplikowana przede wszystkim ze względu na tą chorobę, gdzie ja nie wiem, czy on jest chory, czy on nie jest chory, ale zawsze...
0: miałby zapewnioną opiekę lekarską nawet w areszcie, jeśli by do tego aresztu doszło.
1: Pan chyba żartuje.
0: No tutaj, mamy opiekę tutaj, lekarską w ramach wymiaru sprawiedliwości i służby więziennictwa.
1: Teoretycznie to my mamy państwo prawa, wie pan, też.
0: No dobrze, a kto teraz jest? Bo pan jest politykiem prawicy, tak? Można powiedzieć?
1: Jestem politykiem niezależnym.
0: Okej. Okay. A kto jest teraz liderem
1: światopogląd
0: prawicy?
1: Światopogląd mam liberalno-konserwatywny.
0: To tej konserwatywnej części polskiej polityki liderem jest Karol Nawrocki już, czy jeszcze Jarosław Kaczyński, czy żaden z nich?
1: Trudno powiedzieć, kto jest w tej chwili liderem. No, wszelkie ku temu warunki posiada prezydent Nawrocki, ale czy on z tego, czy tą sytuację wykorzysta, czy nie, nie mam pojęcia.
0: A powinien być patronem chociażby paktu senackiego prawicowego w wyborach w 2027?
1: Patronem paktu powinien być ten, kto doprowadzi do paktu na pewno w interesie prezydenta jest doprowadzenie do tego, czy pomoc, czy takie działanie, by większość senacka była mu życzliwa z tego względu, że bez Senatu, bez zgody Senatu nie jest w stanie skorzystać ze swojego chyba największego oręża, czyli referendum. Tak, no więc to jest jego podstawowe zadanie.
0: Pamięta pan to porozumienie z Jarosławem Kaczyńskim? To był chyba 21.
1: Ja mam je zapisane,
0: tak?
1: Nawet, nie? Nie.
0: No i obiecał właśnie sędziów pokoju, referendum, rozumiem, że to przez Zbigniewa Ziobrę wszystko zostało zablokowane. Czy ma pan też żal do Jarosława Kaczyńskiego, że z tego porozumienia ówczesnego nic nie wyszło?
1: Nie, PiS głosował...
0: Pan wtedy wsparł Polski Ład, ja tylko dopowiem.
1: PiS, tak, ale to pod warunkiem, że wpisali obniżenie kwoty wolnej od podatku, nie kwoty wolnej, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. To był jeden z warunków również.
0: No ale dzisiaj by pan znowu stanął obok Kaczyńskiego, podał mu rękę i podpisał takie porozumienie, czy już po tamtej historii nie?
1: Jeśli miałbym, proszę pana, Donald Tusk obiecywał również jednomandatowe okręgi wyborcze, te słynne 4 razy tak, to było wpisane, grałem za darmo im koncerty, jeździłem, propagowałem tą platformę.
0: To już taka historia trochę.
1: No to okay. Podobnie jak historią jest to porozumienie, które trwało rok czasu, kiedy zobaczyłem...
0: Czyli sparzył się pan i na Kaczyńskim, i na Tusku, tak samo?
1: Panie redaktorze, jeżeli pan mi pozwoli dokończyć. Ja się na nikim nie sparzyłem. To jest po prostu, nie osiągnąłem celu. Ja nie traktuję już polityki tak, jak w 2015 roku tylko i wyłącznie emocjami, tylko pragmatyzmem. No i pewne rzeczy udało się osiągnąć. Znienawidzili mnie ci wysoko postawieni samorządowcy, bo nie mogą od czasu, mówię o prezydentach miast, posłach, senatorach, nie mogą już zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych dzięki ustawie antykorupcyjnej, która została w myśl tego porozumienia uchwalona. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wywiązało się ze swoich zobowiązań. No, Kaczyński się wywiązał.
0: Nie do końca. Sędziów pokojów nie mamy. Ale dlaczego?
1: Dodaje
0: panu dużo mówić, panie pośle.
1: Ale w najistotniejszych momentach pan mi przerywa. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za obniżeniem progu. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za odwołaniem suwerennej Polski z Komisji Sprawiedliwości, która blokowała sędziów pokoju. A Platforma Obywatelska wspólnie z Ziobrą wywaliła w powietrze te ustawy.
0: Startuje pan w wyborach 27 do Sejmu?
1: No zobaczy.
0: Okej. Okay. Paweł Kukiz, dziękuję za rozmowę. Poseł koła Demokracja Bezpośrednia.
2: To jest powtórka.

0: transkrypcję i decyzję.
1: Rafał Trzaskowski podjął decyzję o respektowaniu małżeństw jednopłciowych na terenie Unii Europejskiej, mimo że wcześniej był temu przeciwny i uważał, że orzeczenia TSUE i NSA dotyczą tylko jednej konkretnej pary. Premier Donald Tusk ogłosił jednak, że kwestia uznawania tych małżeństw będzie uregulowana przez specjalne rozporządzenie. Nie tylko inwestycje w amerykański sprzęt i budowa infrastruktury dla wojsk sojuszniczych, ale także dyplomatyczna ofensywa wobec USA. Mówi o tym wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapowiada, że on i jego ministrowie będą przekonywać amerykańską administrację do relokacji żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec. Polska chce przyjąć dodatkowe amerykańskie siły i zapowiedziała gotowość na takie wsparcie, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. To są bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
1: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Brazylia została wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności, przekazała Komisja Europejska. Oznacza to, że od 3 września kraj ten nie będzie mógł eksportować do Unii Europejskiej m.in. bydła, drobiu i jajek. By powrócić na rynek unijny, Brazylia będzie musiała wykazać, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt w całym cyklu ich życia. Unijne normy dotyczące używania środków przeciwdrobnoustrojowych mają na celu walkę z rosnącym problemem antybiotykoodporności u ludzi. Z tego powodu antybiotyki w Unii Europejskiej nie mogą być używane do poprawy wzrostu zwierząt, ani stosowane u nich profilaktycznie. Decyzja zapadła niecałe 2 tygodnie po wejściu w życie umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur, Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. W Boliwii nasilają się protesty rolników, robotników, kierowców ciężarówek i nauczycieli przeciwko cięciom budżetowym wprowadzanym przez rząd nowego prezydenta Rodrigo Paza. Demonstranci blokują drogi, utrudniając m.in. dojazd do stolicy kraju La Paz. Również zwolennicy byłego lewicowego prezydenta Evo Moralesa rozpoczęli marsz do La Paz z położonego 200 km od stolicy miasta Caracoyo. Mają dotrzeć do La Paz 18 maja, by zwiększyć presję na obecny rząd. Według władz blokady dróg wywołują niedobory niektórych produktów spożywczych i towarów pierwszej potrzeby w La Paz i innych częściach kraju. Rzecznik Praw Obywatelskich wezwał skonfliktowane grupy społeczne do deeskalacji. Zaapelował do demonstrantów blokujących drogi o tworzenie korytarzy humanitarnych i przepuszczanie karetek pogotowia, transportów lekarstw, tlenu, żywności, paliw i innych towarów niezbędnych dla ludności. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska z piosenką Prey wywalczyła awans do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. To oprócz Polski również przedstawiciele Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy. Drugi półfinał Eurowizji odbędzie się w czwartek, 14 maja. 2 dni później w hali Wienerstadthalle zaplanowano finał. W decydującym koncercie wystąpią przedstawiciele 25 krajów. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Środa w całym kraju z przewagą chmur i przelotnym deszczem, z miejscowymi rozpogodzeniami głównie na wschodzie. W późniejszych godzinach na zachodzie lokalnie może zagrzmieć. Wysoko w górach natomiast opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 11 do 14 stopni, a miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 9 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
4: Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Maciej Kluszka, zapraszam na jego drugą część. A teraz naszym gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy radia TOK FM. I nawet jak państwo nie przebywacie w Stanach, zakładam, że w Polsce też będzie piękna pogoda.
4: A naszą rozmowę można też zobaczyć na YouTubie radia TOK FM, także na naszym Facebooku. Też można ją potem odsłuchać. W Stanach Zjednoczonych inna strefa czasowa, więc może właśnie...
5: Panie doktorze, zakładam, że słynny korespondent telewizji Republika śledzi wszystkie polskie media, żeby wykonywać
4: oczywiście
5: swój piękny,
4: sumiennie,
5: nowy zawód dziennikarski.
4: Zaraz o Ziobrze, ale najpierw krótko o CBA. Jest weto prezydenta do ustawy rządowej likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Rząd chciał, żeby te zadania przejęły inne jednostki, między innymi ABW. Czy takie nastawienie prezydenta, no bo nie da się zmienić inaczej ustawy, albo likwidujemy, albo nie, to nie trochę jak przy kryptowalutach, że można coś zmienić, dopisać. Ja rozumiem, że rząd raczej zostawi ten temat, tak? Czy będzie podsyłać tę samą ustawę ciągle prezydentowi?
5: Panie dyrektorze, tematu za bardzo zostawić nie można, no bo temat walki z korupcją jest niezwykle istotny, a trochę jest tak,

0: że działaniami PiS-u mamy skompromitowaną służbę, która za to odpowiadała. No to jest ta sama służba, która z pomocą nielegalnie kupionego systemu Pegasus, co ujawniałem jeszcze jako prezes NIK-u, inwigilowała obywateli, także działaczy opozycji demokratycznej. To jest ta sama służba, która wymyśliła sprzedaż willi w Kazimierzu Dolny przez Aleksandra Kwaśniewskiego. To jest ta sama służba, która odpowiadała za tragedię z zatrzymaniem Barbary Blidy.
1: I mimo, że to jest historia odległa, to ciąży,
0: bym powiedział,
1: tak?
0: No, ona jest przypominana, bo to są bardzo głośne sytuacje. Już nawet nie będę wracał do afery gruntowej Andrzeja Lepera, że nawet informacje okazało się o prowadzonych czynnościach, ja już pomijam, że później ocenianych przez sąd jako nielegalne, za to wszystko odpowiadała ta sama służba. No lepiej mieć służbę, no, która się nie kojarzy z kompromitacjami, z wpadkami, a która odpowiada za niezwykle ważną dziedzinę, no bo walka z korupcją jest absolutnie niezwykle potrzebna i uzasadniona.
1: Ale
0: i rządy PiS-u i różne afery nam to udowadniają.
1: Bo ja coś czuję, że prezydent nie zmieni zdania.
0: Panie redaktorze, ja bym oczywiście sobie szczegółowo przeanalizował, bo nie widziałem jeszcze uzasadnienia. Nie wiem, czy prezydent dołączył swoje zwyczajowe mini-orędzie do odsłuchamy tego uzasadnienia, bo może się okaże, że jednak nadzieja znikła, ale nadzieja zawsze umiera ostatnia. Może jednak pan prezydent wskazał warunki, które gdyby zostały spełnione, to on jest gotów podpisać się pod taką ustawą, choć też należy się liczyć z tym, że prezydent utożsamia się z dorobkiem willi w Kazimierzu Dolnym, czy inwigilacji systemem Pegasus i CBA będzie bronić.
1: Prezydent zaznaczył, że nie jest przeciwny reformom i każda instytucja państwa może i powinna podlegać kontroli, zmianom, jednak czym innym jest zwiększenie efektywności, a czym innym jest likwidacja instytucji.
0: No i widzi pan, jest już, panie redaktorze, jakaś furtka. Tak, no jeżeli bym powiedział, udowodnimy, że będziemy w stanie efektywniej realizować te zadania, uważam, że będziemy w stanie efektywniej, bo jeżeli mówimy, że ta kontrola będzie i to w zakresie jednak specyficznych, specjalistycznych umiejętności, bo administracja skarbowa przy analizie właśnie spraw związanych czy z rozliczeniami podatkowymi, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja, która ma też wyspecjalizowane służby, to jeżeli brać na poważnie, a ja ciągle jestem w tej coraz mniej licznej grupie, która stara się brać na poważnie słowa pana prezydenta, no to uważam, że jeżeli mu dokładnie przedstawimy, kto na jakich zasadach i że jest szansa, że będzie to robił zdecydowanie lepiej bez podtekstów politycznych, by wykonywał te zadania, no to jeżeli brać na poważnie słowa prezydenta, to jesteśmy w stanie prezydenta do tej zmiany przekonać. No, pan prezydent też wyciąga wnioski. Jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego mu nie działało, to zmienił jego szefa. No, widać, że jest też otwarty na zmiany.
1: Senator Tomasz Lenz, wykluczony z partii. Decyzja wczoraj wieczorem zapadła. Szefa partii, czyli Donalda Tuska, jedyna słuszna, to pana senacki kolega z klubu. Oczywiście w tle historia wejścia do szpitala, do specjalisty z synem poza kolejką.
0: Słuszna, czekaliśmy na informacje z kontroli NFZ-u, bo o pewnych rzeczach wiedzieliśmy, no ale te fakty, które doszły dodatkowo, no mogły spowodować tylko tą jedną decyzję. Mówię o tej informacji, którą po kontroli teraz podał Narodowy Fundusz Zdrowia, że ten zabieg, inna rzecz oczywiście cała sytuacja związana z korzystaniem z opieki medycznej poza kolejką, no ale jeszcze ta dodatkowa informacja, że ten zabieg przeprowadzali lekarze, czy lekarz, bo już przepraszam, nie pamiętam, czy to jedna osoba, czy więcej, którzy w tym czasie zeszli z dyżuru na oddziale, tego nie można powiedzieć.
1: Za dużo złego się stało, tak, w tej sprawie, żeby był taki ktoś w partii.
0: Panie doktorze, ta sytuacja jest absolutnie nie do obrony.
1: Zacznę teraz temat Zbigniewa Ziobry, ale od węgierskiej strony, że tak to ujmę, bo w przyszłym tygodniu ma przyjechać do Polski nowy premier Węgier, zaprzysiężony w ubiegłą sobotę, Péter Modior. Czy według pana powinien wtedy też wyjaśnić polskim władzom, jak to się stało, że dał radę Zbigniew Ziobro wylecieć z Węgier, jak ustaliła wyborcza, niezarejestrowane w systemie Schengen, więc może jeszcze dzięki służbom Orbana przejechał przez Serbię i stamtąd wyleciał do Stanów.
0: Z informacji, które posiadamy, ale oczywiście strona węgierska na naszą prośbę je weryfikuje, miało to miejsce w dniu zaprzysiężenia i to najprawdopodobniej przed zaprzysiężeniem. Więc oczywiście trudno...
1: Trochę jak w filmie.
0: Trudno mówić tak, że za to odpowiada nowy węgierski...
1: Ale pewnie ma informacje, jak do tego doszło.
0: Tak zakładamy. Wystąpiliśmy do strony węgierskiej o szczegółową informację w tym zakresie. No może być tak, panie redaktorze, może być tak, że się w ogóle okaże, że Zbigniew Ziobro jest jak widmo, jak Fata Morgana. Okaże się, że on w żaden sposób Węgier nie opuszczał, bo jeden z na razie z nieoficjalnych informacji mówi, że cała ta operacja mogła być przeprowadzona na zasadzie wywiezienia go w samochodzie dyplomatycznym węgierskim do Serbii i skorzystania z lotniska w Belgradzie. No ale gdyby okazało się, że ta informacja nie jest odnotowana w żadnym systemie o opuszczeniu granic państwa węgierskiego, no to jest kwalifikacja oczywiście na zarzuty w zakresie niedopełnienia obowiązków. Na razie te nieoficjalne informacje, które docierają, są coraz bardziej sensacyjne, no bo muszę powiedzieć, że Zbigniew Ziobro, no niczym James Bond, agent w czasach zimnej wojny, może tam w bagażniku był przewożony, może na fałszywych dokumentach, no generalnie zamarłem z wrażenia, bo okazuje się, że Zbigniew Ziobro to ma takie konotacje, no które go sytuują w równym gronie z asami wywiadów Mossadu, KGB i CIA włącznie.
1: A wracając do tej odpowiedzialności ewentualnie za niedopełnienie obowiązków, Węgry mogłyby je ponosić w ramach Unii, bo nie dopilnowały strefy Schengen.
0: Nie, mówimy o odpowiedzialności urzędniczej, gdyby się okazało, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry w sposób nieodnotowany w żadnej dokumentacji. Dlaczego o tym mówię? Bo nie mógł wjechać do państwa Schengen. Miał unieważniony, zresztą nie zrobił tego, bo wiedział, że z jego punktu widzenia no to jest decyzja delikatnie nietrafiona z punktu widzenia tchórza i uciekiniera, wjeżdżanie do państwa Unii Europejskiej, gdzie obowiązują pewne zasady zautomatyzowanej współpracy prawnej. Dlatego ten scenariusz z tym tropem serbskim, który się w ostatnim czasie pojawił, jest bardzo prawdopodobny. Nie jest tajemnicą, że Orban miał doskonałe relacje z władzami serbskimi i dlatego może to być ten kierunek, który Zbigniew Ziobro mógł obrać.
1: Mała aktualizacja i próba przewidzenia przyszłości, bo panie senatorze, jest list gończy wystawiony wobec Ziobry, więc może być zatrzymany według tego dokumentu tylko w Polsce. Prokuratura czeka na ENE, europejski nakaz aresztowania, bo gdyby wrócił ze Stanów, postawił nogę na kontynencie europejskim, to wtedy można by go zatrzymać i czeka na postanowienie o areszcie, bo wtedy też wzmocni polska strona ewentualny wniosek o ekstradycję. Ale te wszystkie decyzje, te dwie, są zaplanowane na wrzesień. Czyli do tego czasu Zbigniew Ziobro w Stanach może być dosyć bezpiecznie się czuć,
0: panie,
1: że nic mu się nie stanie.
0: Tu mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście tak, ja bym przestrzegał polskie Ministerstwo Sprawiedliwości przed, to już teraz nie ma znaczenia, czy to będzie tydzień w tą, czy tydzień w drugą stronę.
1: A, oczywiście, że Waldemar nas to... Żurek powiedział nawet, że już poniedziałek będzie wysłany wniosek.
0: Oczywiście, że nas to irytuje, chociaż słyszałem, że są tacy, którzy z wypiekami na twarzy czekają na te transmisje dziennikarskie, bo tu bardzo ważna uwaga, szanowni państwo, proszę o sygnały, gdyby okazało się, że Zbigniew Ziobro nie robi transmisji w Telewizji Republika, czyli wyłudził wizę dziennikarską i to było tylko ściema, podpucha, fałsz i obłuda, to dawajcie znać, bo będziemy wtedy informować Amerykanów, że wprowadzono ich w błąd, gdyby się okazało, że obowiązków korespondenta Telewizji Republika nie wykonuje.
1: To mała uwaga, bo to mnie też ciekawi, jest posłem zawodowym Zbigniew Ziobro. Co prawda uposażenie ma zmniejszone do absolutnego minimum, ale czy może podejmować pracę zarobkową inną? Wtedy nie.
0: Nie no, panie doktorze, ja zakładam, że Zbigniew Ziobro już tam stuka w klawiaturę w Stanach Zjednoczonych i wysyła wniosek do marszałka Czerzastego, że zrzeka się statusu zawodowego posła. Tak szczerze mówiąc, to zakładam, że on już go dawno wysłał, bo powinien to zrobić w momencie, kiedy podjął
1: angaż w Telewizji Republika,
0: dokładnie tak?
1: Dokładnie
0: tak. Nie zakładam, że Zbigniew Ziobro tych przepisów związanych z przepisami pracowniczymi też nie przestrzega.
1: A wracając do tej ekstradycji,
0: wracając do
1: musi musimy poczekać, Polska powinna poczekać do września?
0: To Polska, znowu się wydłuża. Już mówię, żeby ten wniosek miał szansę powodzenia, bo tu też ważna informacja. Wniosek trafia do sądu federalnego po stronie amerykańskiej. W pierwszym etapie nie decyduje administracja amerykańska, w pierwszym etapie decyduje sąd.
1: Czyli najpierw prawnicy, tak nie jest. Politycy.
0: I trzeba spełnić tam formalne podstawy. Co wynika z polsko-amerykańskiej umowy? Ona była podpisana w latach 90. aktualizowana w oparciu o dokumenty wykonawcze, do tej umowy w czasach ministra sprawiedliwości jeszcze Zbigniewa Ziobro, bodaj w 2007 roku. I tam muszą być, tą formalną podstawę daje albo nakaz aresztowania, decyzja o tymczasowym areszcie, no prawomocny wyrok.
1: List gończy to za mało.
0: Tak, i my czym powinniśmy, moim zdaniem, żeby ten wniosek miał szansę być skuteczny, mieć decyzję sądu o tymczasowym areszcie. Jak wiemy, delikatnie mówiąc, sprawa w sądzie była przewlekła i ja oczywiście absolutnie nie zakładam, żeby związek z tym miało to, że pani sędzina w oświadczeniu majątkowym ujęła akcję Republiki, za to zauważam jedną rzecz. Jeżeli pani sędzina ma w oświadczeniu majątkowym, nawet niewielkie, ale jednak związki finansowe z Telewizją Republika...
1: Powinna się wyłączyć?
0: Oczywiście, że tak, no przepraszam. Ona będzie decydować o korespondencie podmiotu gospodarczego, który jest akcjonariuszem. No moim zdaniem to oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości, a w zasadzie prokuratura będzie składać ten wniosek, ale przesłanka formalna dla mnie jest jednoznaczna. No może nie chcieć działać przeciwko interesom podmiotu gospodarczego, którego jest współwłaścicielem.
1: Ale rozumie pan, jako były minister sprawiedliwości, ten odległy termin na rozpatrzenie zażalenia w sprawie...
0: Nie. Sytuacja... My się dowiedzieliśmy teraz, że Ministerstwo Sprawiedliwości w tej sprawie wysyłało już połączenie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokuratura w tej sprawie wysyłała już zapytania do sądu i to trzykrotnie. My oczywiście nie mieliśmy tej wiedzy, bo uwaga na panią sędzinę zwrócona jest od teraz w sposób szczególny, ale ja przyznam, że ja byłem zaskoczony, bo...
1: A, czyli pan by tutaj połączył kropki, że przypadku nie ma, że to się tak odwleka?
0: Panie doktorze, ja nie znam człowieka przy zdrowych zmysłach, który inwestuje w akcje Telewizji Republika ze względów biznesowych. Delikatnie mówiąc, jak państwo prześledzicie notowania tego ważkiego podmiotu gospodarczego, to nie jest Orlen.
1: Ale oglądalność jest coraz lepsza, PGE, więc może...
0: To jest jednak, moim zdaniem, zakup tych akcji to jest forma symbolicznego, ale politycznego.
1: Ale rozumiem, że możemy domniemywać, że gdyby nie ta sędzia, to sprawa mogłaby, może, ja podkreślam może,
0: panie doktorze, jestem drastycznie zszokowany, bym powiedział, długością tych procedur i bym powiedział podatnością pani sędzi na wszystkie argumenty obrony. No te techniki ze składaniem wniosków bez złożenia podpisu, oczywiście z wezwaniem do uzupełnienia, tak, to adwokaci wykorzystują. No, ale to sąd decyduje, jakie są później terminy na, bym powiedział, rozpatrzenie czy na uzupełnienie określonego.
1: A przewinimy ten proces ekstradycyjny prawie do końca, bo na końcu decyduje Departament Stanu USA i w ogóle politycy. Myśli pan, że oni stwierdzą, to jest polityk, tak jak mówi mecenas Lewandowski, tutaj nie może liczyć na właściwy proces. Czy nasi przyjaciele z Ameryki stwierdzą, że nie mamy praworządności w Polsce i nie wydadzą Ziobry, czy ostatecznie
0: wydadzą?
1: Panie
0: doktorze, no wolne żarty. Polska jest krajem demokratycznym i sama sytuacja z panem Ziobrą to udowadnia, że w Polsce nikogo się nie zatrzymuje, wszystko odbywa się zgodnie z procedurami i my od prawie 20 minut roztrząsamy, jak to się stało, że te procedury są takie czasochłonne.
1: Czyli mówi pan dzisiaj, przyjaciele z Ameryki, nie martwić się.
0: Już mówię, tak, procedura jest taka. Jeżeli sąd podejmie decyzję o tym, że występują przesłanki o wydaniu, to i tak ostateczną decyzję podejmuje Departament Stanu, w praktyce sekretarz stanu. Jeżeli zaś sąd by stwierdził, że nie ma tych przesłanek, no to w tym momencie zamyka to postępowanie ekstradycyjne. Ciekawostką jest, że w Polsce jest de facto w tym zakresie identyczna procedura. Jeżeli jest decyzja o niewydaniu, to decyzja sądu jest ostateczna. Jeżeli jest decyzja o wydaniu, to decyzja sądu nie jest ostateczna, bo ostateczna ostateczną decyzję podejmuje, umownie mówiąc, czynnik polityczny.
1: Powinny być uruchomione kontakty dyplomatyczne Warszawa-Waszyngton?
0: Tak, ja także z tego względu państwa proszę, apeluję, śledźcie uważnie, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście wykonuje obowiązki dziennikarskie, bo to będzie dla nas też ważny argument, gdyby się okazało, że to ściema i podpucha.
1: Rozumiem, że Tomasz Sakiewicz, szef telewizji, powinien 20 maja zgodnie z wezwaniem prokuratury pójść opowiedzieć, jak to się stało ze Zbigniewem Ziobrym, bo on oczywiście już snuje narrację, że Republika jest szykanowana.
0: Przecież Grand Press i wszyscy z wypiekami na twarzy czekają, jak on pozyskał taką gwiazdę dziennikarstwa. Myślę, że sam się będzie chciał tym pochwalić.
1: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Wtorkowy poranek TOG FM trwa. Magdalena Chrzanowicz, OKO.press i Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita.
2: Dzień dobry.
1: Witajcie.
2: Dzień dobry.
1: W ramach płodozmianu tematów, które lubię wprowadzać, zanim o Ziobrze, najpierw o koalicji rządzącej. I najpierw może o prezydencie Rafale Trzaskowskim, prezydencie stolicy, który ma zresztą na głowie, może ból głowy nawet, po imprezie wilanowskiej, ale to już zostawmy na boku. Tam oczywiście trochę przerzucanie nawet odpowiedzialnością trwa. Przypomnijmy, była impreza weekendowa głośna przy muzeum, przy pałacu, no, który właśnie jest muzeum Jana Sobieskiego w Wilanowie w Warszawie. No i pytanie, jak zareagował na to zabytek, ale też przyroda otaczająca. Ale prezydent Trzaskowski ma chyba też coraz większy ból głowy, jeśli chodzi o irytację, wkurzenie środowiska LGBT+, w związku z transkrypcją małżeństw jednopłciowych. Ta pierwsza transkrypcja, która miała się dokonać w Warszawie, wyrok w marcu, jeśli dobrze pamiętam, tak. NSA. Wcześniej wyrok TSUE w tej sprawie, to jesienią ubiegłego roku, no właśnie, ciągle się nie dokonała ta transkrypcja i prezydent w rozmowie z TVN24, był taki wywiad w ubiegłym tygodniu, stwierdził, że to tylko ta jedna sprawa. Większej liczby nie będzie dotyczyć, bo to są potrzebne wyroki. No a właśnie, prawnicy mówią, to jest wyrok pokazujący ścieżkę, jeżeli będą przychodzić ludzie z małżeństwami zawartymi w innych krajach Unii Europejskiej, należy im to umożliwić w urzędach stanu cywilnego. I był w tę sobotę marsz w Łodzi, Marsz Równości, w którym w mocnych słowach na transparencie można było przeczytać, że rząd Donalda Tuska zostanie obalony przez to środowisko. To tak trawestuje. Magdaleno? Czy właśnie to może być problem dla koalicji? Jeżeli będzie chciała zmobilizować elektorat, no to ta część elektoratu może powiedzieć, nie, zostajemy w domu.
2: Wydaje mi się to bardzo dziwnym i niezbyt praktycznym działaniem ze strony koalicji rządzącej. Zostawię na boku na razie etykę i prawa człowieka, bo to jest z mojego punktu widzenia jakoś oczywiste, że należy ich przestrzegać i należy robić wszystko, żeby one były przestrzegane, no ale politycy, jak wiemy, nie są tutaj forpocztą tego przestrzegania, a raczej starają się zrobić z praw człowieka zadanie na szóstkę z gwiazdką, w związku z czym je jakoś odsuwają, wydaje mi się, że to jest jakieś dodatkowe. Więc to na razie zostałem na boku. Jest to działanie niepraktyczne, dlatego że wiemy, że Rafał Trzaskowski, no, jego elektorat raczej, oczywiście on ma na pewno też w Warszawie elektorat jakąś grupę elektoratu negatywnego, to jest oczywiste, no ale jednak był widziany jako, do pewnego momentu już pewnie nie jest, ale był widziany do pewnego momentu jako jednak, no to takie bardziej progresywne czy lewicowe skrzydło Koalicji Obywatelskiej. Nie lewice może, no ale jednak bardziej progresywne skrzydło. Teraz dołączył do tego prawicowego, tym w jaki sposób się wypowiada na temat transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Czyli jest takim hamulcowym, pewnie nie on dokładnie, no ale mówi tą retoryką, mówi tą narracją. Wiemy również, że środowiska i lewicowe, czy wyborcy lewicowi też jakoś jednak dołączyli do tej dużej koalicji przed wyborami 23 roku, że wiedzieli, że głosują jakoś na koalicję, nawet jeżeli głosowali na lewicę, a też część lewicowych wyborców zagłosowała po prostu na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską, uznając, że lepsze to niż PiS i w związku z tym na pewno nasze postulaty bardziej progresywne będą przez tą grupę reprezentowane lepiej niż przez PiS. Okazuje się, że niekoniecznie i że
1: albo nie w takim wymiarze,
2: w ogóle. To znaczy, że różnica jest niewielka, szczerze mówiąc. Tyle tylko może, że rzeczywiście w porównaniu z PiS-em koalicja nie wykonuje nagonki na te środowiska. środowiska. Natomiast nie spełnia ich postulatów w żaden sposób. I w związku z tym, tym samym nie dba w żaden sposób o własnych wyborców. Cały czas szuka tych wyborców gdzieś po prawej stronie. Wyborcy z prawej strony, czy nawet z takiego prawicowego centrum, no może prawicowego centrum prędzej, ale z prawej strony nie przyjdą do Koalicji Obywatelskiej, po prostu nie.
1: I wybory prezydenckie poniekąd też to pokazały.
2: Idealnie to pokazały. Ci wyborcy pójdą do Konfederacji, ci wyborcy pójdą do PiS-u, ewentualnie do PSL-u, chociaż no tam wyborców
1: czyli
2: jest niewielu.
1: Ja rozumiem, że Magdo, ty mówisz, że tu można by połączyć i walkę o prawa człowieka, wykonywanie dokładnie wyroków z też politycznym interesem.
2: Dokładnie.
1: I tu to Marzenę się zwrócę.
3: Byłoby to o wiele bardziej zrozumiałe dla wyborców Koalicji Obywatelskiej. Małżeństwa jednopłciowe są zawierane, no nie w Polsce, bo nie ma takiej możliwości póki co, ale są zawierane i czy to się komuś podoba, czy nie po prostu. Mhm. I jeżeli są wyroki, które nakazują te transkrypcje, należy je wykonać, koniec, kropka. Tu nie powinno być już żadnej dyskusji nad tym. I tak związki jednopłciowe mają wielkie utrudnienia. Muszą wyjechać za granicę, muszą się postarać o te formalności, muszą składać wnioski. No to jest droga przez mękę
1: i
3: trochę.
1: I też w różnych krajach różnie to wygląda, tak, bo to często nie mogą być tylko takie wyjazdy właśnie w dokładnie celu zawarcia tak małżeństwa, tylko musi być też udowodnione mieszkanie, pobyt tam jakiś tak stały. Tak? Więc to nie jest tak, taki wyjazdowy ślub tak zwany.
3: Tak, dokładnie tak. Tak, bo to
1: gdzieś, więc to nie jest dla wszystkich.
3: To nie jest dla wszystkich. To jest dla osób zdeterminowanych, a myślę, że osób, które chciałyby po prostu zawrzeć tego typu związki, no jest dużo więcej, więc po prostu kolejne utrudnienia no są jakimś kompletnym absurdem. A tak naprawdę tutaj mówimy już o takiej ostatniej prostej i o tej sytuacji, której wystarczyłoby przybić tę pieczątkę, po prostu.
1: Tak, tak.
3: Więc przybijcie tę pieczątkę.
1: W tle jest to rozporządzenie, jeszcze to nie tylko o tym, jak przygotować same te szablony, nazwijmy to, w urzędach stanu cywilnego, ale też co ta transkrypcja daje, no bo coś ona musi dać, ale nie może dać wszystkiego, no bo nie ma u nas związków partnerskich, małżeństw jednopłciowych, więc na przykład chociażby adopcji dzieci, tak, nie będzie można tutaj uzyskać, czy prawdopodobnie też ordynacji podatkowej, ale już inne kwestie, takie urzędowe, tak. Więc to by trzeba było przygotować, ale to nie są chyba Himalaje prawniczej legislatury, tak, żeby robić to przez pół roku.
2: A poza tym, do tego
1: to jest właśnie rozporządzenie, które nie wymaga prezydenta.
2: Do tego dokładnie są powołani urzędnicy państwowi. No, nie my mamy załatwiać to za nich, tylko oni mają to załatwiać. Do tych dwóch aspektów, o których powiedziałeś, dochodzi jeszcze bagatela, przestrzeganie prawa europejskiego. To znaczy wyroki, mówimy głównie o tym wyroku z jesieni, wyroku TSUE, no ale na przykład ostatnio NSA oparł się na wyrokach ETPC z 23 i 25 roku zresztą. W związku z czym, no, również te wyroki są do wykonania i kiedy rząd mówi, myślę, że dla środowisk, dla mnie również jako sojuszniczki tych środowisk, jest niezrozumiałe, kiedy premier Tusk mówi o tym, że trzeba, ETPC wydał teraz wyrok w sprawie sędziów, od których nie przyjął ślubowania prezydent Nawrocki i mówi, dotarło do was, że trzeba jak najszybciej wykonać ten wyrok, gdy tymczasem wszystkie wyroki, z jakiegoś powodu wyroki dotyczące praw człowieka leżą i nie są realizowane, no to jest naprawdę żenujące.
3: Ale zadałeś w sumie zasadne pytanie, czy to środowisko może obalić ten rząd.
2: No to
3: i
2: jest
3: tak,
2: inne pytanie.
3: Cały czas się zastanawiam nad odpowiedzią na to pytanie.
1: Takim biernym zachowaniem, czyli nie pójściem na wybory.
3: Ja myślę, że absolutnie jest takie ryzyko i trochę się dziwię, że Donald Tusk i inni szefowie Koalicji Obywatelskiej nie biorą tego mocniej pod uwagę.
1: Bo PiS umie dbać o swoich wyborców.
3: Absolutnie,
1: oczywiście troszeczkę
3: tak
1: gorzej trochę im to wychodzi teraz, gdy mają Konfederację obie i ten elektorat odpływa, ale raczej takich afrontów wobec
3: spełniają po prostu obietnice, tak. Wiedzą, gdzie są te czułe punkty po prostu elektoratu. No, zdecydowanie tak.
2: I mi się wydaje, że w ogóle PiS to był klucz do sukcesu PiS-u, który PiS miał przez te kilka lat, teraz już nie, ale miał wtedy, no to było właśnie to, że PiS umiał rozpoznawać żądania własnego elektoratu i nie wychodził tak bardzo przeciwko nim, to znaczy nie robił właśnie im takich afrontów tym środowiskom, tylko raczej starał się, oczywiście miał swoje własne pomysły, jak piątka dla zwierząt, czy właśnie ograniczenie prawa do aborcji, które okazało się za dużo
1: nawet dla elektoratu
2: PiS-u, tak, i to były błędy, które PiS jakby popełnił, natomiast no wydaje mi się, że w przypadku rządu koalicji 15 października, no to rzeczywiście to, że jest to kolejny postulat, którego ten rząd nie jest w stanie spełnić, między innymi wspomniana już aborcja, czyli te wszystkie takie postulaty zwane przez polityków światopoglądowymi, ja nienawidzę tego określenia, zrzymam się, ale użyję go.
1: Właśnie chyba powinno się mówić prawnymi.
2: Po prostu praworządnościowymi, tak, dokładnie. No więc i te wszystkie postulaty nie są spełniane i rzeczywiście one pierwsze jakby padają ofiarą tego właśnie polityki. Powiedzielibyśmy normalnie, że to są ofiary polityki, no ale wydaje się, że polityka, że logika polityczna by wskazywała, że należy je spełnić.
1: A jeśli prawo nie jest respektowane, a prawo to też wyroki, to okazuje się słabość państwa.
3: A dodajmy do tego, że mamy 26 rok i tak naprawdę jest grupa osób, które w naturalny sposób są zainteresowane wykonywaniem tych wyroków i po prostu wejściem w związek małżeński, ale jest cała rzesza ludzi, którzy po prostu w najlepszym wypadku mają, no jest to dla nich obojętne, nie będzie problemem dla niego, jeżeli w końcu te prawa zostaną przyznane.
1: Zobaczymy, jakie będą losy też ustawy o statusie osoby najbliższej. W czerwcu niby miałaby być ta ustawa już przyjęta przez parlament. Wtorkowy poranek TOK FM jeszcze trwa, ostatnia część. Z nami nadal Magdalena Chrzczonowicz i Marzena Tabor-Olszewska. Zapytam teraz o koalicję, bazując na wywiadzie Szymona Hołowni dla Wirtualnej Polski. Tam było dużo wątków, oczywiście też Kolegium Humanum. A to może właśnie króciutko was zapytam. Myślicie, że jeżeli ostatecznie trafi wniosek prokuratury do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu w tej sprawie wobec Hołowni, zrzeknie się go? Nie jest to pewne, czy ten wniosek trafi, bo Szymon Hołownia twierdzi, że te dokumenty mogły być podrobione przez uczelnię, że on tylko złożył wniosek, ale nie studiował, więc nie ma sobie nic do zarzucenia. No, ale już tak zaczęło buzować w koalicji rządzącej na ten temat i były takie głosy w Sejmie, że dobrze, żeby Szymon Hołownia się zrzekł, żeby nie robił z tego tematu, bo tylko podgrzeje to znowu atmosferę w koalicji.
3: No, chyba dobrze by było, tak myślę. I tak patrząc na taki profil, nie wiem, etyczno, też wizerunkowy Szymona Hołowni, to bym obstawiała, że się zrzeknie i że będzie to wyjaśnione. Tak, z transparentnością na ustach, z dialogiem, z jakby kwestią wyjaśnień, ale też takiego. Więc tutaj myślę, że nie będzie to sprawa, która jakoś zaważy, nie będzie przełomowa dla koalicji.
2: Ja nie wiem, czy zrzeknie się, czy nie, ale zgadzam się z tym, co powiedziała Marzena. Z drugiej strony jednak jest też w Szymonie, ja myślę, że ostatni rok jego bycia politykiem to jest rok, po którym on się czuje, też nie chcę psychologizować, ale tak sądzę, że no, to był jakiś rok i porażek jego spowodowanych...
1: Dla WP powiedział, że nie zmienił polskiej polityki, jak chciał. Czuje się
2: Porażek, które zapewne czuje, że są jego porażkami, ale też myślę, że czuje się źle potraktowany przez polityczne otoczenie. Pamiętamy latem, czy w czerwcu, w lipcu, kiedy była ta kwestia przeliczania głosów wyborczych, gdzie on się postawił w sposób zdecydowany koalicji, potem spotkanie z Adamem Bielanem i z Jarosławem Kaczyńskim. Myślę, że on się czuje bardzo źle potraktowany i jakoś oszukany. W związku z czym nie wiem, co z tego, jakby co z tej emocji może wyniknąć w takim momencie.
1: Ale pytany o to, jak koalicja rządząca może się ułożyć przed rokiem wyborczym 27, mówi w ogóle, że to może być ciekawe, bo na pewno, i tutaj cytat, wiemy, że dziś i Polska 2050 SOTE to za mało i PSL SOTE to za mało. Potrzeba nowych formatów, nie idealistycznych, ale przywracających ludziom wiarę. Oczywiście to jeszcze takie hołowniane sformułowanie, przywrócenie wiary w polityce. Może chodzić nie o nich, ale o właśnie wartości. No ale tutaj daje znać wicemarszałek Hołownia, ważny polityk Polski 2050, że Polska 2050 raczej sama do wyborów iść nie powinna. A do tej pory Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, nie, nie, idziemy sami, damy radę. Teraz w ostatnim sondażu dostali 3%, zwyżka z jednego, więc...
2: To jeszcze 300%. Dwa to go.
3: Dokładnie
1: jak
3: tak.
1: Jak to się skończy?
3: Ja myślę, że Szymon Hołownia dobrze kalkuluje i właśnie nie bez przyczyny użyłam tego słowa kalkulacja, no bo dokładnie o to tu chodzi, że żeby jednak policzyć te możliwości, siły na zamiary i potencjalny wynik w sytuacji, kiedy rzeczywiście poszliby razem z PSL-em do wyborów. Uważam ten scenariusz za absolutnie prawdopodobny i też bardzo rozsądny, ale taki pragmatyczny, nie jakiś tam tutaj, nie, ani nie jest to jakiś skandal, ani nie jest to jakaś wielka idea, tylko po prostu powrót do trzeciej drogi, dokładnie tak.
2: No, dodać trzeba też, że wszystkie te partie SOTE nie stworzą, to jest za mało na stworzenie w tej chwili, na posiadanie tej większości. Ja nie mówię o tym, że jedna lista, znowu wróci ta dyskusja.
1: Już niedługo
2: będziemy o tym rozmawiać.
1: To będzie ten sezon.
2: Więc zostawię sobie to na przyszłe
1: audycje. Ale był taki jeden sondaż, oczywiście wiemy, że nie należy przywiązywać uwagi do sondażu, ale jeden sondaż pokazał mocną pozycję lewicy, chyba 8 czy 9% i wtedy nawet już było bliziutko dwa mandaty do stworzenia koalicji KO Lewica.
2: No więc na razie chociaż Koalicja Obywatelska ma najwięcej w sondażu, znaczy wygrywa w sondażach, no ale tak samo jak PiS wygrał w 23 i nie mógł stworzyć rządu. W związku z czym na ten moment te partie, które dzisiaj tworzą koalicję, nie mogłyby stworzyć rządu, gdybyśmy się opierali nawet na średniej z tych sondaży. No więc zaczyna się bardzo, bardzo trudny moment dla koalicji, bo będzie musiała wymyślić tą formułę, koalicji rządzącej teraz to mam na myśli, będzie musiała wymyślić tą formułę, w jaki sposób iść do wyborów. A czy iść znowu, czy dyskutować nad tą jedną listą, czy znowu stworzyć taki, bo to był jakoś tam specyficzny sposób pójścia do wyborów w 23 roku, to znaczy z jednej strony nie było jednej listy, ale z drugiej strony jakby wszyscy namawiali...
1: Jeden front.
2: Trochę jak taki, jak ten pakt senacki, nie? Więc i to jest bardzo ciekawe, co koalicja z tym zrobi, a jednocześnie jest koalicja dużo bardziej pokłócona niż była. Ja nie lubię przykładać za dużej wagi do tych kłótni wewnątrz koalicji, bo tak jak się ekscytujemy tym, że tam maślarze i harcerze w PiS-ie i co to oznacza i tak dalej, ja nie uważam, że de facto tego typu kłótnie, o ile nie przekroczą jakieś granice, są tak strasznie szkodzące. No ale niemniej tutaj dla rządu oczywiście, gdyby na przykład teraz po kolei wszyscy ministrowie zaczęli się wypowiadać przeciwko rządowi i tak dalej, a ze strony Polski 2050 tak, czy Centrum...
1: Cyk, tak, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
2: Dokładnie, no to już rzeczywiście może zaszkodzić. No i teraz w jakiej formule, co zrobić z tymi koalicjantami właśnie, czy zachęcać Polskę 2050, żeby szła sama, czy znowu próbować. No ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby znowu Polska 2050 weszła w sojusz z PSL-em, no bo to już...
1: A, czyli tu masz różnicę zdań w stosunku do Marzeny, że
2: to by było logiczne,
1: wyborcza,
2: zapewne wyborczo, natomiast ja nie jestem pewna, czy oni są w stanie jakby to skleić, no bo to się za dużo wydarzyło.
3: Zobaczymy, to jest demokracja,
2: tak, oczywiście.
3: Ekscytująca.
2: Z trzeciej strony jest jeszcze ten gracz, który się nazywa Mateusz Morawiecki. Wbrew pozorom, może to jest to gracz, który może zaburzyć tę równowagę koalicji, dlatego że szukając...
1: Według ciebie może wyjść
2: według
1: spisu?
2: według mnie może wyjść z PiS-u i według mnie może zbierać, na razie to sprawdza, i według mnie może sprawdzać, czy możliwe jest wyciągnięcie kilku posłów konserwatywnych, bardzo konserwatywnych z Polski 2050 i z PSL-u.
1: Ale to by musiało się stać najpóźniej chyba na początku 27 roku.
2: Tak, ale to też Mateusz Morawiecki ma dużo czasu i on nie musi teraz wychodzić z PiS-u, może sobie poczekać, popatrzeć, pozbierać, posądować. Nie musi się spieszyć, nie musi tego robić dzisiaj. Na razie może mówić Jarosławowi Kaczyńskiemu tak, tak, jestem tutaj lojalny, ale na boku sprawdzać, czy taka formacja ma szansę. Może tak być. Ale będzie to też nóż w plecy koalicji. Znaczy, nie ze strony Morawieckiego, bo nie jest z koalicją, ale ze strony tych posłów. Ja nie mam, to jest moje domniemanie, patrząc na to, w którą stronę i jakie poglądy mają niektórzy posłowie PSL-u czy Polski 2050.
1: A na koniec, na ostatnie 3 minuty naszej dyskusji, Zbigniew Ziobro z jednym pytaniem. Czy to większy problem dla PiS-u, że ucieka, bo są wypowiedzi chociażby Pawła Jabłońskiego z wczorajszego poranka TOG FM, w którym powiedział, że on sam w takiej sytuacji kraju by nie opuścił, i są tacy inni, chociażby Mateusz Morawiecki, który powiedział kiedyś w RMF-ie, że nie ubiegałbym się o azyl, a też ma kontakty z prokuraturą. Czy to jest właśnie problem dla PiS-u, że ucieka, a więc Fundusz Sprawiedliwości ciągle wraca, czy jednak dla koalicji rządzącej, a szczególnie ministra Żurka, że nie może podejrzanego ściągnąć do Polski? Marzena Tabor-Olszewska.
3: To jest inny problem. Nie tyle większy, co problem zupełnie innej natury. Jeśli chodzi o koalicję i o rząd Donalda Tuska, to jest problem, który rzutuje gdzieś na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które i tak już są trochę nadwyrężone, więc tutaj trochę ta dyplomacja będzie grała dużą rolę. Sytuacja się komplikuje. A dla PiS-u jest dużym problemem, bo ja jednak postawię tą tezę wypowiadaną wielokrotnie, że topi ta sprawa PiS, i absolutnie widzieliśmy, kiedy Zbigniew Ziobro toczyły się te sprawy posiedzeń aresztowych, odwoływanych, występowali adwokaci i tak dalej, to właśnie to był ten moment największych spadków sondaży pisowskich, więc moim zdaniem, to jest wiceprezes PiS-u, prostu.
1: I były minister sprawiedliwości. Ale
3: i najdłużej urzędujący w Polsce 10 lat.
1: Ale też pewnie u części wyborców w pewnym segmencie opinii publicznej będzie przeświadczenie, nie dają rady go ściągnąć, wymyka się im. Czyli prokuraturze państwa.
3: No ale
1: władzy
3: też działają zgodnie z prawem, z procedurami.
1: Tak,
3: no
1: ale
3: to
1: pytanie, ilu ludzi będzie wnikać w te szczegóły?
2: Do tego momentu, do tej ucieczki do Stanów Zjednoczonych, uważałam, że to jest wbrew pozorom dla rządu nie taka najgorsza sytuacja. Dlatego, że może sobie powiedzieć, tutaj procedury idą, ten facet jest zbiegiem i ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a jeżeli by trafił faktycznie do Polski, no to byłby męczennikiem, więc im dalej tam jest, tym lepiej. Ale i w związku z tym uważam, że to jest duże obciążenie, dużo większe obciążenie dla PiS-u, nadal tak uważam. Natomiast rzeczywiście teraz, kiedy wyszła sprawa z jego ucieczką do USA, no to źle to wygląda też dla rządu, mimo tego, że to nie rząd jest, to nie rząd jest sądem, tak? I nie decyduje o tym tymczasowym areszcie. Natomiast na jego konto idzie to opóźnienie.
1: Tak.
2: I to rzeczywiście może być widziane jako brak sprawczości, chociaż
1: tak,
2: w pewnym sensie nie do końca zawinione, bo idzie zgodnie z procedurą.
1: Ale historia lubi się powtarzać. Kiedyś o ekstradycję Mazura ze Stanów Zjednoczonych starał się Zbigniew Ziobro. Nawet leciał specjalnie, tutaj już po rozmowie były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przypomniał mi tę historię, leciał specjalnie Zbigniew Ziobro do Stanów i nic nie wskórał. Więc pytanie, jak teraz będzie przy tej historii, a tę umowę ekstradycyjną ze Stanami Ziobro właśnie jako minister sprawiedliwości ustalał.
2: Jeszcze dwa zdania na temat. Przestrzegałabym Zbigniewa Ziobry, żeby się tak nie mościł w tych Stanach, dlatego że Donald Trump jest tak nieprzewidywalny, że naprawdę za 2 sekundy może się okazać, że do domu Zbigniewa Ziobry wejdzie ICE i tyle będzie z tej ucieczki.
1: Czyli tak jak premier Modzior radził nie kupować mebli z IKEA, tak samo w Stanach, chociaż nie wiem, czy w Stanach jest IKEA, trzeba sprawdzić.
2: Nie, chyba nie.
1: Magdalena Chrzanowicz, redaktorka naczelna OKO.press, Marzena Tabor-Olszewska, wiceredaktor naczelna Rzeczpospolitej. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Temat rynku kryptowalut powraca do Sejmu. Posłowie debatowali nad czterema projektami. Po wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA marszałek Sejmu chce odebrać byłemu ministrowi całe wynagrodzenie. Nie żyje Stanisława Celińska. Popularna aktorka i wokalistka miała 79 lat. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. 4 godziny trwała sejmowa debata nad czterema projektami dotyczącymi kryptowalut. Posłowie zajmują się propozycjami rządową, prezydencką i dwoma projektami poselskimi. Na mównicy przemawiał m.in. szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki, który przekonywał, że prezydent wyciąga rękę do rządu i koalicji, która już dwukrotnie próbowała odrzucić weta do ustaw regulujących rynek kryptowalut.
2: W demokracji jest tak, że są pewne reguły. Jest ustrój i ten ustrój w Polsce przewiduje, że prezydent może odmówić podpisania ustawy, a parlament może stosowną większością odrzucić to weto prezydenckie. Państwo dwukrotnie przegraliście i nic to was nie uczy. To znaczy, to jest działanie, które jest w kontrze do demokracji, w kontrze do ustroju. To znaczy, chcecie przegrywać, mimo że z wami przegrywają Polacy.
1: Sejm skierował projekty do dalszych prac w Komisji Finansów i jeszcze na obecnym posiedzeniu ma być przedstawione sprawozdanie Komisji w tej sprawie. Koalicja rządząca jest zdania, że kryptowaluty to przede wszystkim problem prawicy, bo afera Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, której klienci nie mogą odzyskać swoich zainwestowanych pieniędzy, jest obciążeniem dla prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie.